0: Nocne powtórki wnet.
1: Zaczynamy Odyseję Wyborczą, godzina 10.12. Dzisiaj w studiu trzech redaktorów. No może nie w studiu, bo raz na łączeniu, ale będzie się działo po 11.00. Cezary Gmyz tutaj o taśmach, różnych taśmach porozmawiamy, bo tych taśm nam w polityce przybywa. Dzisiaj pan minister Żurek potwierdził, że są taśmy co do zondy krypto, ale też trochę o Niemczech porozmawiamy. Przed godziną 11.00 o 10.35 Tomasz Godecki, dziennikarz Portal Niezależna, tutaj o znikających funduszach na mechanizm SAFE. Miały być pieniądze dla, nie tylko dla wojska, ale i dla policji, dla straży granicznej, dla innych służb, dla straży pożarnej również. A tu się okazało, że kłopoty legislacyjne, nawet można powiedzieć, że nieudolność rządzących powodują, że te wszystkie fundusze są zamrożone. Więc co dalej? Czy na pewno uda się to wszystko wydać? Gdzie jest pies pogrzebany? Będziemy o tym z Tomkiem Goreckim rozmawiać, ale na początek, pozostając w temacie finansowania i o pieniądzach, ale też o tym, gdzie jest ten styk między polityką a publicznym finansowaniem, porozmawiamy z naszym pierwszym gościem, a jest nim Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta, youtuber, bo działa także na własnym profilu, bardzo ciekawym zresztą na własnym kanale na YouTubie. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Autor książek, ostatnia książka o świecie, my się mówić półświatku, ale nie przesadzajmy, o świecie medialnym związanym z polityką.
2: A źle jeszcze nie jest, że półświatek.
1: Tak, ale właśnie mi tak chciałem się, nie wiedziałem jakiego słowa użyć i wyszło mi coś pomiędzy światem a półświatkiem, ale się może gdzieś pomiędzy w tej szarej strefie coraz częściej nasza sytuacja medialna się rozgrywa. Panie redaktorze, na koniec kampusu Rafał Trzaskowski podkreślał, że no tu nie ma publicznych pieniędzy, tu nie ma spółek Skarbu Państwa. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście Rafał Trzaskowski swój kampus robi za prywatne fundusze?
2: Absolutnie nie, to nie jest prawda. Gdyby to były prywatne fundusze, to mielibyśmy tylko i wyłącznie komercyjne, prywatne firmy, prywatne podmioty. I powiem szczerze, to jeszcze byłoby pół biedy, gdyby tam były spółki Skarbu Państwa, bo jeżeli spółka Skarbu Państwa duża, pokroju Orlen na przykład, reklamuje się, taka spółka ma swój budżet reklamowy, budżet marketingowy. Jeżeli taka jest wola, takie jest życzenie też polityczne, spółka też jest zarządzana przecież w sposób polityczny, nominacje są do spółki politycznej po takiej partyjnej linii, no to okej, tak już było, można na to przymknąć oko, chociaż też jest to skandalem oczywiście, ale mniejszym niż finansowanie kampusu przez samorządy, bo o tym już wiemy, to są oficjalne dane i ja jak dzisiaj rano przeczytałem, że 15 samorządów odpowiedziało na pytania mediów i łącznie to wsparcie od 15 samorządów wynosi 700 tysięcy złotych wyjęte z kieszeni samorządów, z kieszeni podatnika, który płaci pieniądze i podatki do samorządów, no to jak dla mnie nie jest finansowanie prywatne, to jest finansowanie publiczne, bo oczywiście pieniądz samorządowy nie jest pieniądzem i budżetem państwowym, ale jest pieniądzem publicznym i to jest po prostu skandal. No tutaj możemy dłużej rozmawiać po linii i dlaczego samorządy w to wchodzą, ale to już od pana redaktora zależy, czy w to idziemy, czy nie.
1: 700 tysięcy złotych, tyle jak rozumiem pieniędzy publicznych by poszło na Kampus Polska, na tegoroczną edycję, piątą już tego kampusu. Panie redaktorze, to jak to jest? No bo wychodzi prezydent Warszawy, wiceszef partii rządzącej, wiceprzewodniczący, dwukrotny kandydat, który otarł się, było nie było, o prezydenturę i prosto w żywe oczy w kamerę mówi, tu nie ma publicznych pieniędzy, tak jakby gdzieś uznano, że to, co ma samorząd, to są ich prywatne pieniądze. To są prywatne pieniądze marszałków województw, prywatne pieniądze prezydentów miast, w tym wypadku pani Dulkiewicz. Są prywatne pieniądze włodarzy i wara, także nam, dziennikarzom, od tego, jak władze samorządowe tymi środkami dysponują, bo trochę takie przeświadczenie bije z deklaracji pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy.
2: Nie tylko Rafała Trzaskowskiego, bo również to podkreślał i na przykład krytykująco, wręcz ofensywnie atakująco wobec prezydenta Karola Nawrockiego kompan na kampusie Rafała Trzaskowskiego, może nawet kompan polityczny Rafała Trzaskowskiego, obecnie sojusznik Sławomir Nitras, który na przykład zaatakował pałac prezydencki prezydenta, mówiąc, że zobaczcie, my tu robimy kampus, tutaj są fundusze przejrzyste, tutaj wszystko doskonale widać. Była taka konferencja prasowa, tam się pani Nowacka bardzo śmiała z tych słów Sławomira Nitrasa, że zobaczcie, a co robi prezydent w Juracie, oni od nas to odgapiają, tam jest pieniądz publiczny, na to pieniądze wydaje kancelaria prezydenta. Wrócili do rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego i tej słynnej sceny i temu wydarzeniu, do tego wydarzenia, które było przed pałacem prezydenckim, zaczęli ponownie pytać, a ile kancelaria prezydenta wydała na to wydarzenie, na budowę tej sceny, tego podestu. I tutaj też no, bez trudu można obalać tę ich narrację, bowiem kancelaria prezydenta wydała pieniądze z własnego budżetu, z budżetu kancelarii, z budżetu przeznaczonego na tego typu wydarzenia, na promocję i robi to według i w ramach swojego budżetu, który ma przeznaczony na takie rzeczy. Natomiast kampus, gdzie są pieniądze samorządów i kilkanaście samorządów z całego kraju już zrzuca się na to, żeby pojechać do Olsztyna i tam promować się, to ja mam takie pytanie, bo mój opolski samorząd, dwa dokładnie, i miasto Opole, i samorząd województwa opolskiego, pojechali samorządowcy do Olsztyna i tam rozłożyli namioty. Ja mam pytanie, jak to się przełożyło na promocję województwa i samego miasta? Co ten namiot i ten marszałek, ten urzędnik, czy wicemarszałek, przedstawiciel miasta, co oni tam takiego wypromowali, jak ten namiot wpłynął na to, żeby te pieniądze się zwróciły? Po prostu samorządowcy lekką ręką wydają pieniądze na tego typu partyjne imprezy. No pytanie dlaczego? Czy mają w tym interes partyjny? Czy możemy tutaj o tym mówić? Czy dany prezydent, dany samorządowiec chce budować swoją polityczną przyszłość wokół jakiegoś ewentualnego ruchu, który może wokół Rafała Trzaskowskiego powstać, bo o tym też się mówi coraz więcej. Czy może to jest nakaz? Nakaz z góry, prikaz, tam gdzie rządzi Koalicja Obywatelska, w tym samorządzie województwa, w tym mieście, masz się dołożyć do kampusu, bo inaczej kampus nie powstanie, inaczej być może ta nasza partyjna impreza, która ma wspierać Koalicję Obywatelską i Rafała Trzaskowskiego, nie dojdzie do skutku, to będzie stopa wizerunkowa, stracimy w sondażach, to jest nasz partyjny interes. Ja to tak mogę czytać, mam prawo tak czytać, a obywatele mają prawo zadawać pytanie, czy to było opłacalne.
1: I rzeczywiście, czy te pieniądze były dobrze wydane, no to skoro już na publicznym groszu Rafał Trzaskowski swój event buduje, to buduje go siłą rozpędu, czy buduje go z jakimś planem politycznym? Bo sam kampus od początku był tak upatrywany jako budowanie siły politycznej, ba, może nawet i struktury politycznej przez Rafała Trzaskowskiego, co też pod kątem dzisiejszych ustaleń i dzisiejszej linii prawnej prokuratury, jakby ją rozciągnąć po zmianie władzy, mogłoby na Rafała Trzaskowskiego pewne nieprzyjemności spowodować, bo czy nie jest to przyjęcie korzyści politycznej od samorządów, ale to trzeba byłoby jakiegoś takiego Żurka albo Korneluka, tylko z drugiej strony znaleźć i pewnie tak by to mogło wyglądać. Ale to do polityki teraz przechodząc, czy na kampusie faktycznie, żeby ten temat zamknąć, Rafał Trzaskowski pokazał, że jeszcze chce powalczyć, bo były takie głosy, że tam się zebrała ta frakcja i będzie szczypać Donalda Tuska, czy jednak to już są tylko takie podzwonne po schodzącej gwieździe Rafała Trzaskowskiego.
2: My oczywiście możemy oceniać Rafała Trzaskowskiego jako schodzącego ze sceny politycznej polityka, którego gwiazda już w ogóle nie błyszczy, ale jestem o tym przekonany. Część wyborców z wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, którzy pokładają w nim nadzieję i uważam, że te plotki, które się coraz częściej zaczynają pojawiać dotyczące przyszłości Rafała Trzaskowskiego, jego możliwości wyjścia z Koalicji Obywatelskiej, budowania czegoś nowego, być może nawet nowej siły na przyszłoroczne wybory parlamentarne, co byłoby dużą niespodzianką, te plotki mogą okazać się prawdziwe, one się mogą zmaterializować. To zresztą nie jest nawet trudne do wyobrażenia sobie, czyli Rafał Trzaskowski wychodzi na bazie chęci budowania czegoś nowego, na niezgodzie na tym, co dzieje się w obecnej koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej, coś w rodzaju takiego wyjścia Mateusza Morawieckiego z PiSu. On chce budować swoją nową przyszłość z nowymi politykami, ze swoją grupą polityczną i idzie do wyborów parlamentarnych, być może jako nowy sojusznik dla PSL-u, taka furtka, opcja ratunkowa dla PSL-u. I gdy połączymy to z tymi samorządami, które tam się reklamowały. I wrócę tutaj do mojego rodzinnego Opola. Tutaj jest prezydent miasta, Arkadiusz Wiśniewski, bardzo blisko związany politycznie z Rafałem Trzaskowskim. Wspólnie byli w tym ruchu samorządowym Tak dla Polski. I na przykład sytuacja polityczna w Opolu Arkadiusza Wiśniewskiego jest trudna. On bardzo by chciał wystartować do Sejmu. Jego kadencja kończy się wraz z tą kadencją samorządu, tak jak zresztą Rafała Trzaskowskiego. A ciężko będzie mu się dostać na listę, na dobre miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej, flirtuje z Koalicją Obywatelską. I teraz zobaczmy, jaką alternatywą, dobrą alternatywą dla takiego Wiśniewskiego byłby taki blok wyborczy budowany przez Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście tylko spekulujemy, ale jestem w stanie sobie dopuścić i wyobrazić taką sytuację, że Trzaskowski polepi sobie listy wyborcze z wpływowych samorządowców w regionie, z ważnych też polityków niektórych Koalicji Obywatelskiej i spróbuje takiego startu. To jest daleko idąca analiza, daleko idąca spekulacja, ale czy całkowicie wykluczone? Ja uważam, że nie.
1: Być na rzeczy, chociaż kalendarz tutaj nie sprzyja tego typu kalkulacjom, no bo najpierw są wybory do parlamentu, więc ci samorządowcy musieliby zaryzykować. Wiedzą, że im się kończy kadencja, mamy deklarację z Juraty na konferencji prasowej pana prezydenta, że on nie podpisze ustawy, która znosiłaby dwukadencyjność w samorządach, więc i pan Wiśniewski, i pan Trzaskowski, i wielu, wielu innych prezydentów dużych i mniejszych miast, samorządowców, ma przed sobą perspektywę, że przychodzi rok 29, dobrze pamiętam, chyba wtedy się kończy.
2: Nie, rok 28. Niecały rok.
1: I teraz pytanie, tak. Czy zaryzykować pójście do Sejmu, bo się może dostać, może się nie dostać, czy jednak jeszcze ten rok sobie porządzić? To nie jest taka jasna deklaracja,
2: że niecały rok.
1: Kalendarz nie jest taki optymalny.
2: Wybory są w 2027 roku, jesienią, a wybory samorządowe są w 2028 roku wiosną. Wybory samorządowe w 2024 roku odbyły się wiosną. I to jest kilka miesięcy, więc to ryzyko dla samorządowca w przypadku ewentualnego startu jest małe. On sobie może zrobić prekampanię, najwyżej się nie dostanie i pokazać ponownie swoją twarz, ten, który może jeszcze startować do samorządu w wyborach parlamentarnych, a jeżeli mu się uda dostać, no to ma zabezpieczone kolejne 4 lata rządzenia. Oczywiście ja podkreślam, ja spekuluję, ale coś też w tym jest, że Sławomir Nitras na przykład odważył się tak mocno uderzyć w Romana Giertycha, a tym samym też w Donalda Tuska, krytykując postawę Romana Giertycha i jego działalność przy aferze Zonda Krypto, że jemu się to nie podoba. No to jest mocny wyłom, który może pokazywać, że za chwilę może się pokazać opór w Koalicji Obywatelskiej i pretekst do wyjścia. A ja bym nawet powiedział, że wręcz budowanie takiego ruchu na wybory parlamentarne i zaczęcie go budowy w przyszłym roku jest dużo bardziej rozsądne pod względem promocji niż to, co zrobił Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus, bo ten efekt świeżości i sensacyjności najlepiej uzyskiwać na pół roku przed wyborami parlamentarnymi. Tutaj, proszę bardzo, Paweł Kukiz to pokazał, że można na bazie jakiegoś strzału i budowania emocji zbudować ruch, który dostaje się do Sejmu. Trzecia droga też była czymś takim, czyli połączenie, pozytywna emocja na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi 2023 roku.
1: Żeby wyskoczyć i żeby to zagrało, naszym gościem Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta, to trochę przejdźmy do bieżących wydarzeń politycznych. Zakończyło się posiedzenie Komisji Sejmowej Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pozytywna rekomendacja dla Macieja Berka jako nowego sędziego TK. No i ta wizja to też roztaczał minister Żurek, że wchodzi poważny, odważny, twardy facet, który od odbije Trybunał Konstytucyjny, czyli jesień, ja szybko liczę, od wiosny roku 25, 11 rok sporu i wojny dookoła Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko zaczęło się ustawą Platformy jeszcze wówczas Obywatelskiej z czerwca roku 2015. I skoku na Trybunał wtedy.
2: No cóż, nasi sędziowie muszą wejść do Trybunału Konstytucyjnego, jak mówił na wspomnianym przed chwilą kampusie Polska Przyszłości Donald Tusk. Jak to jeszcze powiedział, wszystko musi być zgodne z prawem. Może nie wszystko będzie ładnie wyglądało, no ale mam nadzieję, że nie będziecie do mnie mieli pretensji, że to nieładnie wygląda, bo większe będziecie mieli do mnie pretensje, jak ja tam nic nie zrobię. No to już Donald Tusk zapowiada, że coś nie będzie ładnie wyglądało. A czy to będzie zgodnie z prawem? No to ja mam pytanie do wielu ekspertów, którzy tłumaczą, że wszystko jest okej, czy zgodnie z prawem wejdą cztery sędziowie, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, tylko zrobili to w Sejmie wobec marszałka Czarzastego. Najpewniej kandydatura Berka zostanie zatwierdzona przez Sejm, chociaż mówi się, że tam też są jakieś spory, ale podobno trwa teraz urabianie posłów do jutra, żeby jednak Berka wybrać. I przypuszczam, że Berek będzie człowiekiem, który może zostać nowym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Wariant finansowy też jest tam
1: takie
2: stosowany.
1: Jeszcze, tak, no. Zagłodzenie, to do tego wrócimy, ale koszty polityczne. Dzisiaj rano w mediach Adrian Zandberg mówi, skoro ta większość wysyła własnych polityków do Trybunału Konstytucyjnego, to niech nie udaje, że są demokratami. I rzeczywiście, no, był ten szmer oburzenia. Ja oczywiście jestem przekonany, mogę się założyć z każdym z panem redaktorem, z naszymi słuchaczami, że koniec końców nikt żadnego fikołku nie wykona i wszyscy politycy koalicji zagłosują tak, jak sobie tego życzy Donald Tusk i Lewica i Szymon Hołownia i wszyscy inni. No, Szymon Hołownia już zadeklarował, ale wszyscy, co mieli pierwotnie wątpliwości, pokornie pochylą głowy i zagłosują za Maciejem Berkiem, ale tu będą jakieś konsekwencje, no bo to tak jak w takim dowcipie z tą znikającą łyżeczką, no niesmak pozostanie.
2: Konsekwencje będą, bo jeżeli uda się wymienić władzę w Polsce, jeżeli zmiana nastąpi w przyszłym roku, no to dalej będziemy mieli paraliż Trybunału Konstytucyjnego, ten Trybunał, który wyłoni się nowy, jeżeli to się stanie tej jesieni, tak jak chce tego Donald Tusk, no będzie zabezpieczeniem i podporą dla dawnej władzy, a nowa władza będzie toczyć bój, żeby ten Trybunał złamać i wsadzić tam swoich ludzi, czyli po prostu to będzie kontynuacja tego paraliżu i tej dewastacji Trybunału Konstytucyjnego i tego wszystkiego, co obserwujemy przez ostatnią dekadę. No nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak będzie, no bo wyobraźmy sobie, że dochodzi do zmiany władzy w Polsce i nowa władza mówi, że ci sędziowie, którzy tam są, nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, więc oni nie są sędziami, więc ich kandydatury trzeba wycofać. No to wszystko się będzie na nowo mieliło. Być może też dalej będzie zagładzanie finansowe Trybunału Konstytucyjnego, szukanie myków prawnych, albo nieuznawanie Trybunału Konstytucyjnego, co widzieliśmy w tym roku, w tej kadencji przez dwa lata. Donald Tusk całkowicie nie powoływał nowych sędziów, nie zwracał uwagi na Trybunał Konstytucyjny. On dla niego nie istniał. Nagle obudził się i uznał, że ten Trybunał musi istnieć. Jak dla mnie tam jest potrzebny całkowity reset. Ja bym całkowicie zresetował. Nie wiem, to jest do rozwiązania absolutnego, bo nikt nie będzie uznawał takiego Trybunału Konstytucyjnego, jaki jest obecnie. Ani jedna, ani druga ekipa. A oczywiście, jeżeli się władzę uda im utrzymać, no to jak najbardziej będą respektować Trybunał. Ale jeszcze jest jedna rzecz. W jaki sposób będzie pan prezydent podchodził do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli Donald Tusk zrealizuje swój plan? No to jest ciekawe. Czy prezydent będzie ten Trybunał uznał? Czy prezydent będzie odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, które mu się nie podobają? A z kolei, czy ten Trybunał na przykład będzie stwierdzał, że prezydent nie może wykonywać swoich obowiązków?
1: No właśnie, bo to już ostatni element, no bo to są spekulacje medialne. Raz pani Pawlicka, zatrudniona w Telewizji Polskiej w stanie likwidacji, dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie parę ładnych tygodni temu taki mechanizm suflowała, że tak, jakoś dojdzie. To największy chyba cytat i karierę zrobiła rozmowa z panią Łętowską, była rzecznik praw obywatelskich nominowaną jeszcze przez przez pana Jaruzelskiego. Więc tu wydać, nawet pani Metowska powiedziała, że to jest niemożliwe, że nie ma impeachmentu, ale pani Pawlicka to grzała. No i to już mniej istotna postać w tym układzie politycznym, pani Eliza Michali, która też właśnie fatalizowała już wprost, że jak się przejmie Trybunał, to on w jakiś sposób ma orzec, że prezydent jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, więc czy to nie jest tak, że dzisiaj na komisji, a jutro w Sejmie i z wejściem pana Berka, może i siłowym, razem z policją, chociaż Trybunał ma własną straż, więc tam mogą być przepychanki, no ale zobaczymy, straż jest podległa prezesowi, nim jest Bogdan Święczkowski, więc tu jeszcze mogą dziać się naprawdę rzeczy z rodem z Republiki Bananowej, ale czy jutro nie będzie też szła gra o stabilność systemu, też o funkcjonowanie prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Ja myślę, że oni tak daleko się nie posuną. Ja wiem, że są takie środowiska, które na myśl o tym, że Trybunał mógłby stwierdzić nieważność wyborów albo niezdolność prezydenta do pełnienia funkcji, to oni się ślinią jak mój pies na widok szynki, ale no niestety, to jest raczej nierealne do przeprowadzenia. Bardzo dobre argumenty tutaj wskazuje konstytucjonalista dr Oskar Kida, który mówi, no to udowodnijcie, że prezydent jest niezdolny do sprawowania funkcji, albo że nie wykonuje, albo nie wykonuje swoich ich czynności, no bo jednak zawetowanie ustawy jest wykonaniem czynności, jest procesem, który się dokonał. Nie da się w ten sposób tego orzec, bo oni sobie tak to wyobrażają, że prezydent nie wykonuje swoich funkcji, bo wetuje ustawy. Albo udowodnicie, że prezydent nie pełni swoich funkcji, nie przychodzi do pracy, nie sprawuje funkcji prezydenta. To jest nie do udowodnienia. Każdy podpis, każda reakcja, każda obecność na wydarzeniu jest obecnością prezydenta, jest wykonywaniem swoich obowiązków. To są jakieś takie fikołki i marzenia ludzi, którzy nie akceptują tej prezydentury i myślę, że to, gdyby oni w ogóle próbowali do czegoś takiego się posunąć, to wywołałoby masowy protest i wyjście ludzi na ulicę. Zwolenników Karola Nawrockiego na ulicy. To byłoby przekroczenie wszelkich granic łączne z interwencją międzynarodową w Polsce, z protestem międzynarodowym, politycznym, ponieważ no, nie wolno czegoś takiego robić.
1: O czym mówił Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta, autor kanału na YouTubie, do którego też możemy odesłać po więcej
2: komentarzy. Analiza polityczna, zapraszam.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia,
1: do usłyszenia. Jest godzina 10:33. Dzisiaj postanowiłem się poprawić i ostatnio nie grałem żadnych utworów muzycznych w audycjach, tylko żeśmy rozmawiali. To teraz się poprawię. Chuck Berry.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A naszym studio jest nasz kolejny gość, Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta, tygodnik. Też tygodnik trochę, ale przede wszystkim tygodnik portal też, tak. Niezależna tygodnika Zna Polska. Dzień dobry.
2: Cześć, witam państwa.
1: Informacje do tej dotarłeś o KPO, dzisiaj o finansowaniu. Rozmawiam nie KPO, tylko safe mechanizm, safe finansowanie miało być dla polskiej armii, ale też dla polskich służb. Straż graniczna, policja, straż pożarna, to wszystko miało, te wszystkie służby miały być zaopatrzone poprzez mechanizmy safe i chyba nie są.
2: No w ogóle nie są, to postanowiłem zrobić, sprawdzam i polecam dzisiejszy artykuł na niezależna.pl, gdzie piszę o tym, że ani złotówka, ani grosz nie trafił na policję, na straż graniczną, na służbę ochrony państwa. Była mowa o tym, że te pieniądze są potrzebne bardzo szybko i szybko muszą trafić. No oczywiście był spór, dlaczego pieniądze z SAFE mają iść na kamizelki dla policji, dla podstawowe wyposażenie, no ale była potrzeba, była mowa o tym, że to szybko jest potrzebne.
1: Wyobraźmy sobie, że jest jakieś zagrożenie wojenne, no i policja też ma swoje role, musi blokposty robić, też tam kamizelka tak przyda, tak?
2: Nie, ale gorzej, no też miało iść na straż graniczną, na drony dla straży granicznej, no więc...
1: Wszystko
2: no,
1: to do obrony szeroko pojętej jest potrzebne.
2: Nie, no ja i co się okazuje? Mamy wrzesień, nie ma ani złotówki safe na policję, na straż graniczną, na SOP i na inne służby podległe MSWiA. Dlaczego? Otóż oczywiście to już nie będę w to wchodził, można się kłócić i dyskutować, ale to już za nami ta dyskusja, że cały ten sef jest prowadzony poza wetem prezydenckim, nieustawowo. Wszystko jedno. W maju rząd, a konkretnie minister Kosiniak-Kamysz i minister Sobkowiak zapowiedzieli, że szybko będzie, 15 maja konkretnie, szybko będzie rozporządzenie, które umożliwi właśnie finansowanie z SAFE służb mundurowych podległych MSWiA. Co się okazuje? Rozporządzenie, które miało być w maju, pojawiło się na stronach rządowych dopiero w połowie lipca. Do dzisiaj nie jest przyjęte, cały czas jest na etapie opiniowania. Dodatkowo projekt MON-u, bo to MON pilotuje ten projekt, jest nieudany. Różne ministerstwa zgłaszają do niego uwagi, także MSWiA, którego dotyczy ten projekt w znacznej mierze. I cały czas rozporządzenie nie ma, co się łączy z tym, że cały czas nie ma tych środków. Czyli było opowiadanie o pilności, o tym, że to natychmiast, dlatego bierzemy ten kredyt. A co się okazało? Okazało się to, że nie wiadomo, czy to w ogóle we wrześniu będzie przyjęte, czy w październiku, czy w ogóle nie będzie przyjęte, bo te opinie są bardzo krytyczne wobec tego kształtu projektu zrobionego przez MON, że tych środków nie ma i nie będzie. One leżą sobie na koncie, bo też polecam też poprzednią informację, ale to też piszę o tym w artykule, bo w ogóle z pierwszej transzy na safe otrzymaliśmy, to jest złe słowo, pożyczyliśmy i to na oprocentowanie zmienne, które nie wiadomo jak bardzo niekorzystne będzie dla nas. Z tej pierwszej transzy safe otrzymaliśmy 28 miliardów złotych, które leżą na rządowych kontach, a wydaliśmy do końca czerwca 157 milionów tylko. To tyle, co tam jeden uzbrojony, dwa góra, jeden właściwie wojskowy śmigłowiec. Czyli no to, te środki leżą na kontach rządowych. Czyli
1: i nikt ich nie wydaje, nikt
2: no
1: nie...
2: No nie, no to na siebie zarabia i to rozumiem, jest tak jak z KPO zresztą, to, gdzie na początku też leżały środki i po prostu to było zasypywanie dziury budżetowej. Czyli ale to jest problem.
1: Ale czy finanse safe, pieniądze safe mają sobie leżeć, będą być poduszką dla kolejnego budżetu?
2: Tak się dzieje. No właśnie tak się dzieje. No to tak jak powiedziałem, to są twarde dane, które są na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem systemu safe. To każdy z państwa może sobie przeczytać. Te środki leżą. Nic się z nimi nie dzieje. Są podpisane kontrakty z firmami zbrojeniowymi, ale 3/4 z tych firm, ja tam więcej, prawie żadna z nich nie otrzymała też grosza. Już sobie zorganizowały budżety, już ten i ja mam, bo rozmawiam z ludźmi z firmami zbrojeniowymi, z firm zbrojeniowych, które uczestniczą w SAFE, no i są załamani. No, jeden z prezesów spółki zbrojeniowej powiedział, że jak tak dalej nie będzie tych pieniędzy, no to oni po prostu przez to wszystko pakują manatki. Moim zdaniem to idzie ku temu, żeby to się skończyło tak jak ze słynną budową autostrady do Warszawy na Mistrzostwa Euro, gdzie prawie wszyscy wykonawcy musieli zgłosić upadłość przez to, jak rząd ich załatwił. Niestety rząd jest na najlepszej drodze, żeby załatwić 3/4 polskich firm zbrojeniowych. Sytuacja jest dramatyczna.
1: Ale co, duszą te pieniądze? Czyli jakby tak, że one są firmy i mówią, dajcie nam, mamy zamówienia, chcemy tak pracować, a rząd mówi co?
2: No nic, no jest umowa, zaraz, no już podpisaliśmy.
1: To co robi pani Sobkowiak, poza tym, że robi turne pomoc, chociaż do nas przyjść nie chce, ale zapraszam pani minister Sobkowiak.
2: No jest dużo pytań, chętnie tutaj pomogę w zadawaniu pytań do niej, bo...
1: Do Republiki też ciężko, żeby przyszło.
2: No nie chce przyjść, nie chce przyjść. Raz w życiu była w programie Gajcego, Andrzeja i tyle, potem już odmawiała i tyle jej widzieli, bo tam niewygodne było pytanie. No szkoda, bo to są podstawowe pytania, to dziecko, ten safe, ten półlegalny safe, po prostu nie działa, no i powinna się z tego wytłumaczyć, dlaczego te środki nigdzie nie są kierowane. Też zadaję pytanie do MON, zadawałem oczywiście, dlaczego tak się dzieje, że z tej pierwszej transzy, a zaraz niby mamy pozyskać drugą, też będzie znowu leżała, bo ta pierwsza będzie niewykorzystana. W tym tempie wydawania, to będziemy 30 lat safę wydatkować, jeżeli takie tempo zostanie utrzymane. No ale jest podstawowe pytanie, pani Sobkowiak, co się dzieje z tym pieniędzmi? Dlaczego one nie trafiają do tych firm, które miały być beneficjentami? Czy nie widzicie zagrożenia, że te firmy przez wasze działania zaczną upadać, ponieważ no tak sobie zaplanowały budżety, a teraz nie mają tych środków? No więc... to jest po prostu klęska pani Sobkowiak. Oni się chwalą, że to jest sukces. Na razie to jest wielowymiarowa klęska.
1: Klęska finansowa, ale pani Sobkowiak twierdzi, no będę złośliwy, ten cytat, który za nią chodzi, czyli że Polska jest absolutnie gotowa na wojnę z Rosją. No i te wszystkie enuncjacje prasowe, doniesienia prasowe, że lepsze słowo, Michał Kolanko, kilka dni temu duży tekst na całą stronę Rzeczpospolitej o tym, że jest szykowana jako nowa premier. Mało kto, czy ja w to chat nie wierzę, ale nie. Coś jest z panią Sobkowiak, to jest jakaś rozgrywka PR-owo-polityczno-finansowa.
2: No ale słaba to jest osoba, żeby to pełnić taką funkcję, choć mieliśmy premier Kopacz, więc Sobkowiak daleko tam, że tak powiem, od tego poziomu nie jest oddalona. No ale dobrze, no raczej to nie będzie możliwe. No nie ma tutaj sukcesu, jeżeli chodzi o safę. No gadanie takie, to co powiedziałeś, ten cytat, że Polska jest 100% gotowa, no to najlepiej pokazuje, jak bardzo jest gotowa. Te ostatnie ataki dywersji, mówię o Skarżysku Kamiennym, o Lublinie, o Trójmieście.
1: Właśnie, bo o tym też mało mówimy. Tam pierwotnie nie było to w mediach, bo spłonęła duża hala zabawek. Dopiero się dowiedzieliśmy. Obok był zakład WB Electronics.
2: No więc właśnie. Trzy takie ataki. Właściwie w jednym tygodniu. No o coś tu chodzi. I uwaga. Czy w którymkolwiek z tych miejsc zostali znalezieni sprawcy?
1: Nie.
2: Czyli powtarza się...
1: Premier mówił, co do Lublina, że nie ma pewności, że to był atak, bo tam nic nie wiadomo. Tak spłonęła tak samo dobrze, w Gdańsku. W Skarżyńsku dało się nagrać sprawcę, no, ale chyba było ich dwóch, koniec końców.
2: Ale byli zamaskowani, więc wobec tego to już jest problem, żeby ich znaleźć. I skończy się jak na linii kolejowej Dęblinie, czyli że sprawcy pewnie już są poza granicą Polski. Czyli ta dywersja...
1: Wtedy uciekli na Białoruś.
2: Tak jest, no więc dywersja się udała. Tutaj tych trzech wypadkach. Zamiast tego, dzisiaj czytałem przed wejściem do studia, bo też było jakieś zamieszanie w jednostce w Elblągu wojskowej. Co się okazało? Że zamknęli ojca i dziecko za to, że pluszaka w szafce zostawili. To tutaj znaleźli takich dywersantów. No to jest komedia po prostu. No tak samo pamiętamy słynną noc dronową, gdzie 3/4 dronów po prostu spadło gdzie chciało. Nie było... przez tygodnie zidentyfikowane połowa tych maszyn, które spadła na terytorium Polski. No, dywersanci obnażają słabość państwa polskiego. Gadanie o tym, że Polska jest 100% gotowa, no to te przykłady, o których powiedziałem, no, świadczą najdobitniej o tym, że w ogóle nie jest gotowa i to jest dramatyczne nieprzygotowanie. To powinien być larum być podniesione, że Polska jest w dramatycznej sytuacji. Gdzie jest kontrwywiad? No przecież te akty dywersji, ktoś za to odpowiada, ktoś też powinien zapobiegać, bo już jak do nich dochodzi, od tego są służby, żeby zapobiegać tego typu przypadkom. Tymczasem one się mnożą, ich jest coraz więcej, nie coraz mniej. I nic się z tym nie dzieje. A połowa, jeszcze Marywilska była taka słynne podpalanie hal. Też połowa sprawców, też do dzisiaj chodzi po wolności. No, więc Może by powiedzieć, że Polska zachęca do aktów dywersji, bo 3/4 osób jest niekaranych, niezidentyfikowanych. I niestety Rosjanie nam pokazują, Rosjanie albo inne służby, nie wiemy, czy to są Rosjanie, bo część to byli obywatele Ukrainy na przykład, którzy tutaj są...
1: Dobra, chociaż to tych dwóch, którzy wysadzili tory pod Dęblinem, ale jeden był Ukraińcem z Donbasu i był przez ukraińskie wiedzy już skazany za tak dywersję jest. Na rzecz Rosji, dywersję
2: działaną. No ale ja nie chcę przesądzać, bo to nie wiadomo nigdy, a to tak nie można od razu zakładać, że... No ale na pewno Rosji to służy, tak czy siak. No i teraz oni pokazują. My wiemy, gdzie jest jeden zakład, drugi, trzeci, czwarty. Spadł rosyjski pocisk na Lubelszczyźnie, na Zamojszczyźnie właściwie. Też obok kluczowych instalacji wojskowych, to jest 20 kilometrów, i też obok jednej ze strategicznych polskich instalacji przemysłowych. Czyli Rosjanie pokazują, możemy. Możemy bezkarnie, i ta rakieta przecież nie została, spadła, alarmy dopiero się włączyły za późno, nie przyszły alerty RCB, dramat. Oni mają, pokazują, mamy zmapowane, mamy was. W każdej chwili, jak naprawdę uderzymy, to uderzymy celnie, bo mamy was zmapowanych, a wy nic z tym nie zrobicie. No i to jest ten problem, z którym rząd mało co robi, nie widać efektów, bo gdyby coś robił, byłoby widać efekty. Nie byłoby tych aktów dywersji, ludzie byliby zatrzymywani, albo prewencyjnie jeszcze zatrzymywani, to się nie dzieje. Aktów dywersji jest coraz więcej, zatrzymań jak nie ma, tak nie było, więc no coś na pewno bardzo kontrowersyjne, żeby nie powiedzieć zupełnie nieprawdziwa, jest teza postawiona przez panią Sobkowiak.
1: To jeszcze a propos MON-u zapytam o inny twój tekst, a mianowicie wypłaty z MON na rzecz osób pokrzywdzonych. Tego tekstu tak przejrzałem, tylko kątem oka za z niego wrócę. O cóż tam chodzi? Bo chodzi o parę tysięcy.
2: To chodzi o takie były słynne funkcjonariuszki żandarmerii wojskowej. Tak. Przez połowę poprzedniego rządu one oskarżały dowództwo żandarmerii wojskowej i wojsko o to, że tam były mobbingowane, molestowane itd. itp. Występowały na wspólnych konferencjach z politykami Platformy, potem Koalicji Obywatelskiej. Tam jakieś zespoły były specjalne powołane z ministrem Siemoniakiem, gdzie te panie mówiły o swoich krzywdach. No i problem, bo przeszły całą drogę sądową, prokuratorską i winy przełożonych nie było. Łącznie z apelacjami. Tymczasem po zmianie władzy MON zaczął się dogadywać z tymi dwiema funkcjonariuszkami. Zaproponował 150 tysięcy dla każdej z nich w ramach ugody. Teraz się dowiedziałem, o czym jest też artykuł, że otrzymały znacznie więcej, ponad 200 tysięcy, około 200 tysięcy.
1: To jest taka drobna sprawa. Z nich.
2: Ja tylko przypomnę, że ofiary katastrofy smoleńskiej, rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej dostały też kwoty rzędu 250 tysięcy złotych, więc tak samo zostały potraktowane dwie funkcjonariuszki, gdzie w żadnym sądzie, w żadnej prokuraturze nie została udowodniona wina ich przełożonych. Mimo to MON poszedł na ugodę i dał im te pieniądze. No sprawa jest bardzo bulwersująca moim zdaniem. Oczywiście, no nie są to miliony, nie są to miliardy, bo to takie afery tutaj teraz w Polsce są niestety chodliwe. No ale to chodzi o zasadę, że swoim, którzy się przesłużyli w krytyce poprzedniej władzy, w krytyce dowództwa, dostają teraz jakieś odszkodowanie. Z tego co wiem, to osoby, które te panie opowiadały, że były krzywdzone przez nie dowódcy, ponieśli przez to konsekwencje. Mimo, że nie została wina udowodniona. No więc to jest tego typu sprawa. Moim zdaniem nie powinny przysługiwać odszkodowania, jeżeli nie są ku temu jakiekolwiek przesłanki spełnione. No tutaj była cała droga sądowa i MON w odpowiedziach, Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedziach dla mnie, dla niezależnej.pl odpowiedział po prostu, wprost przyznał. Tak, przyznaliśmy tę ugodę, dogadaliśmy się, nie bacząc zupełnie na to, jakie jest tam faktyczne, jakie były wyroki sądów, jakie były orzeczenia śledczych prokuratorów.
1: To teraz do innej afery, która, no, to jest od pierwszej strony gazet i idzie o miliardy złotych. Chociaż tak zadaję pytanie od jakiegoś czasu, gdzie są ci, którzy zostali poszkodowani w aferze Zonda Krypto? Nie mogę ich namierzyć.
2: Nie ma i, to, i też media się w ogóle tym nie zajmują. To są inne problemy niż poszkodowani. To jest ostatni problem, zauważ, w całej tej aferze to ci poszkodowani, a bo nie jest ich mało.
1: Nie jest ich mało, tylko ich, ja ich nie widzę. Bo to mówiłem 2 dni temu, 3 dni temu, Skok Wołomin, tu w tym studio, na Radia Wnet, przychodzili poszkodowani stowarzyszenie, Amber Gold, byli poszkodowani, Boże, Getback, tutaj często Artyom Bujan, inni ludzie poszkodowani, były stowarzyszenia, walczymy, szukamy pieniędzy, a tutaj? Nikogo, nikt się, żadne stowarzyszenie, nikt nie mówi, gdzie moje pieniądze, wszyscy siedzą cicho. Ja nie wiem, o co chodzi do końca.
2: No bo to,
1: te pieniądze chyba
2: jakieś takie waluty, no właśnie, to jest taki biznes lubiący ciszę, tak to oględnie powiem nawet.
1: Może rację miał, może...
2: No tak, nikt się nie powinna o pieniądze. To są to wirtualne pieniądze. No ktoś dobrze powiedział, że to 3/4 tego rynku kryptowalut to jest czarny rynek, gdzie służy to alfonsom i mafiom na rozliczenia, tak? No niestety chyba trochę tak jest. No,
1: stąd to może... Stowarzyszenie bardzo... pokrzywdzonych mogłoby być ciekawe, stąd, jak rozumiem.
2: Stąd może to. No, bardzo ciekawe doniesienie wczoraj też a propos tych zatrzymań, które wczoraj chwalił się mi prokurator generalny pan Żurek. No bo tak, bo zostało zamknięte jeden z tych Z, tak, czyli jeden z tych takich słynnych, znanych, no takich medialnie przynajmniej inwestorów, który doradzał ludziom, jak inwestować i jak potem z tego dobrze żyć. Okazało się, że jest powiązany i są też rozmowy przecież nagrane jego z panem Suszkiem, który no, zaginął albo prawdopodobnie to niestety w ogóle nie żyje.
1: To jest też ciekawe, bo zaraz mam przygotowany cytat z pani Nikoli.
2: No właśnie Suszek, o tym chciałem powiedzieć. Który Nikola Suszek mówi, że już w listopadzie 2025 roku.
1: A to zanim Giertek, zanim bo puszę, mam ten dźwięk, nawet go wypuścimy, nawet go pokażemy, jak mówię o tym wczoraj na antenie Polsat News, ale jedna rzecz chciałem dopełnić, bo wczoraj, nie wiem czy zauważyłeś, czy państwo to odnotowaliście, pan minister Żurek mówił o panu Sylwestrze Szuszku jako o osobie, która została zamordowana.
2: No, nie wiem, czy mu się wymknęło, no bo to nowa, świeża informacja.
1: Tak.
2: Może by powiedzieć...
1: Do tej pory formalnie tylko, zaginiony.
2: Tylko ja tutaj muszę jedno. Do jakich materiałów i od kiedy ma dostęp prokurator generalny i jednocześnie minister Żurek? Kiedy? Ja zadaję to pytanie już od 2 tygodni ministerstwu, które ucieka od odpowiedzi na to pytanie. Kiedy i jaką wiedzę powziął na temat tej sprawy Żurek? Bo z tego, co mówił pani Suszek, to zaraz państwo całość usłyszą, no to już w listopadzie poprzedniego roku zaczął się interesować sprawą i zgłosił się do rodziny Suszków i zaproponował im swoje usługi. Jak twierdzi teraz siostra pana Suszka, chciał wyciągnąć informacje na temat obecnego swojego klienta, czy pana Krala. To jest złamanie zasad etyki adwokackiej, za to jest dyscyplinarka.
1: No, więc, jak już no, ale, kiedyś no, rozmawialiśmy o panu Giertychu, no, ale, dyscyplinarki.
2: No, ale właśnie posłuchajmy, o to chodzi.
1: Nikola Suszek, posłuchajmy, zobaczmy, co mówi o tych kontaktach z Romanem Giertychem.
3: Znaczy do tego, że w sprawie pojawia się Roman Giertych właśnie jako obrońca.
4: Że pan Roman Giertych w 2025 roku około listopada chciał reprezentować mnie w moich sprawach przeciwko panu Mańkowi, czyli Marianowi W. i Przemysławowi Kralowi. Dla mnie jest to sprawa śmieszna, ponieważ pan Giertych chciał wyciągnąć ode mnie informacje na temat pana Przemysława Krala, a dzisiaj reprezentuje pana Krala i wydaje mi się, że po prostu pan Roman Giertych ma swoje jakieś tam ukryte działania, które będą działały na jego sposobność i na to, jakie on ma znaczenie, powiedzmy, w naszym rządzie. I wydaje mi się, że wreszcie, dziękuję, że pan w ogóle zadał takie pytanie i że wreszcie ludzie otworzą oczy, że pan Roman Giertych nie jest taką osobą, której można zaufać, bo za każdym razem jest on osobą bardzo kontrowersyjną i zawsze pojawia się tam, gdzie jest bardzo wielki rozgłos.
3: Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę.
1: Piotr Witwicki zadawał pytanie, odpowiadała Nikola Suszek. No rzeczywiście, Roman Giertych, widać, że nad tą sprawą pracował nie od wczoraj, nie od wiosny tego roku, jak to podał Robert Mazurek na łamach kanału Zero, ujawniając, że pojechał razem z panem Dibuła i z panem prokuratorem Wełną do Dubaju na Bliski Wschód, tylko od zeszłego roku za tym chodzi.
2: No chodził. Więc właśnie, czyli operacja Zonda Krypto, operacja tutaj, która teraz mamy efekt medialny, to już była prowadzona w listopadzie. No, chyba służby też były tutaj zainteresowane. Pan Roman Giertych, uzupełnił tą wypowiedź pani Suszek, pojawia się też zawsze tam, gdzie jest wielka, ciężka lewa kasa. To też tak to trzeba powiedzieć. I tam, gdzie można zaszkodzić jakoś prawicy. Przypomnę sprawę dwóch wież i też jego współpracę nieudaną, jak się okazało. Prokuratura wyśmiała to, co Giertych tam proponował w sprawie Birfingera, no ale też próbowano tam otorbić prawicę. Tutaj popatrz, proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, jest podobna sytuacja. Znów też próbowano dotrzeć do środowisk prawicowych i znów jest Giertych, znów jest wielka kasa i znów są prawdopodobnie służby specjalne, które szyją tego typu operacje. Też trzeba wspomnieć o dwóch pozostałych zatrzymanych wczoraj. No tak, wczoraj przynajmniej było ogłoszone, że zostały zatrzymane, no ale chyba też wczoraj zostały zatrzymane. Czyli te współpracowniczki tego Mańka, tak? Czyli pana W. No to jest mafia paliwowa. Jak się poczyta o W, który ma być tak naprawdę rzeczywistym beneficjentem wcześniejszej firmy BitBay, a teraz Zonda Krypto.
1: Zainwestował tam wiele, chyba nie setek milionów, a miliardów.
2: Miliardów, ale z czego pochodziły te miliardy pana W, którego współpracowniczki?
1: Z lewego obrotu paliwami.
2: Który dokonywało się kiedy?
1: Zarządów Platformy Obywatelskiej.
2: No właśnie, wtedy, kiedy były te słynne mafie paliwowe wielkie, które rozkradały polskie państwo, jedną z głównych mafii, która się najbardziej drobiła w czasach, przypomnijmy, Platformy Obywatelskiej pierwszych rządów, właśnie była ta mafia pana W, który zainwestował właśnie w tę firmę. Więc to po pierwsze, to jak mówimy, że to jest afera prawicy i tak dalej, no chyba nie do końca, bo on właśnie ukrył te swoje środki z krypto. Już dawno temu można było, i to też mówi pani Suszek, załatwić sprawę, a przynajmniej wyjaśnić sprawę zaginięcia, czyli właściwie śmierci, bo to już pan Żurek to wczoraj powiedział, pana Suszka, przynajmniej powiedziała, że od 4 lat, gdyby była sprawa prowadzona tak jak trzeba, już mogła być wyjaśniona. No 3 lata już rządzi Koalicja Obywatelska. Służby nie zrobiły, i to jest zarzut pani Suszek wobec obecnych służb, nie zrobiły w tej sprawie nic. Czyli czytaj, sprawę 3 lata za obecnych rządów po prostu się ordynarnie tuszuje.
1: Tuszuje się, teraz się ją wyciąga politycznie, ale żeby była jasność, no wizyta pana posła Moskala na Ibizie, kontakty pana posła Wittlera, kontakty także Fundacji Suwerennej i Solidarnej Polski.
2: Tylko posłuchaj.
1: No to pachnie korupcją polityczną i to bardzo mocno.
2: To nawet śmierdzi korupcją, tylko że tak, no służby powinny ostrzegać zarówno posłów, jak i media, a nie ostrzegały. No media państwowe brały pieniądze od Zenda Krypto, takie jak telewizja publiczna, jak Polska Agencja Prasowa.
1: TVN,
2: tak, i potężne kwoty. Plus
1: ale
2: politycy,
1: Republika również.
2: No ale ktoś powinien ostrzegać, służby powinny działać, jeżeli to było niebezpieczne. Z tego co wiem, służby, bo firma Zonda potem była zarejestrowana i działała jakby na koncesji estońskiej. Służby estońskie ostrzegały Polskę już w poprzednim roku o nieprawidłowościach. Mimo to też mało z tym się działo. No, też wczoraj było wejście do UOKiK-u, więc nie wiem, może to jest odpis tego, że te działania były słabe obecnych urzędów i obecnych urzędników wobec Zonda Krypty, ale cały czas to obciąża głównie jednak nieudolność obecnych instytucji państwowych i obecnych służb. Takie rzeczy, o których powiedziałeś, jak wizyta i moim zdaniem no, takie trochę te tłumaczenia niektórych posłów, tak jak ty powiedziałeś właśnie o pośle Moskalna, no nie są bardzo przekonujące, żeby powiedzieć słabo.
1: Chociaż też, żeby przypomnieć, żeby było uczciwie, żeby nie tylko po PiS-ie czy po Konfederacji jechać, no też mamy ten zespół kryptowalut i mamy przedstawicieli Zonda Krypto na posiedzeniu 3 września, 2 września rok temu, to mamy rocznicę jeden dzień, tam był Gramatyka, tam był pan poseł Gomoła i minister Jaros.
2: I pół posła opozycji, żadnego posła Moskala tam nie było i to oni realnie pracowali nad rozwiązaniami korzystnymi dla Zonda Krypto. Realnie. Zresztą kto w Polsce stanowi prawo? No, koalicja rządząca, tak? Nie posłowie opozycji. Posłowie opozycji raczej wszystkie ich poprawki są odrzucane. I to oni realnie są nagrania, były nagrania, teraz są tylko w internecie, bo były po prostu na... A poza tym część była zamknięta tych posiedzeń tego zespołu do spraw Zonda Krypto, no ale są nagrania z tego zachowane. I pokazują, jak bardzo przychylni posłowie obecnej koalicji rządzącej byli wobec firmy Zonda Krypto. Sam Kral mówi, że... No, te poprawki PiS i zawetowanie przez prezydenta, to dla niego ten projekt mówi, to świetnie jest dla niego. No więc chodzi o to, że pan Kral miał rozległe kontakty prawdopodobnie w każdej opcji politycznej, a teraz robi się specjalnie szopkę przez wrzutki medialne zaufanych dziennikarzy, gdzie próbuje się skierować tylko atak na jedną stronę, żeby odium tego, co się samemu źle zrobiło w tej sprawie, żeby od siebie odrzucić. No, moim zdaniem przy sprawnie działających mediach w Polsce jest jak jest, to się nie uda. No, mam nadzieję, że winni, a coś mi się zdaje, że są po jednej, drugiej stronie, będą napiętnowani i pokazani, bo chodzi o to, żeby tego typu sytuacje nie powtarzały się w przyszłości, żeby tego typu piramidy, tego typu finansowe machlojki z udziałem przy pomocy jakichś polityków nie powtarzały się w przyszłości. No. Niestety, jak pokazuje życie, mówiłeś tam o skoku Wołomin, teraz mamy to, to niestety będzie chyba cały czas, jak nie to, to tamto. No, ten powinien być gorącym żelazem wypalony, ten styk tutaj interesów, lewych interesów i polityki po obu stronach, a wszystkie doniesienia z wczoraj pokazują, że ta afera jest dużo głębsza, że to jest mafia działająca od dawna, mafia, która pozostaje bezkarna, także przez działania obecnych służb.
1: No, co mówił Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Pięknego dnia, pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wyjątkowo przy mikrofonie Hania Trecz, Magdalena Uchaniuk Państwa o godzinie 13. Zaprasza. Jest godzina 12.08, dziś 3 września i dziś w studio specjalnych gości mamy. Z nami pan Stan Borys, Anna Malej, jego menadżerka i pani Małgorzata Staniszewska, piosenkarka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Prosto z Nowego Jorku Państwo przylecieli.
3: Tak.
2: Tak jest.
1: To ja od razu powiem, pan Stan Borys dzisiaj świętuje swoje urodziny, zgadza
3: tak,
1: się?
3: Zgadza się.
1: Wszystkiego najlepszego w takim razie życzymy od słuchaczy.
3: Dziękuję
1: i
3: bardzo.
1: Od redakcji. Dziękuję. Radia Wnet. Dlaczego państwo do Polski przylecieli? Z jakiej to okazji?
3: Proszę, Ania.
2: No przylecieliśmy, zawsze przylatujemy, staram się raz w roku lub dwa razy do roku przylecieć do Polski z tego względu, że jesteśmy tutaj złączeni z przyjaciółmi, z twórczością Stana Borysa i też z projektami Stana Borysa, więc no nie byłoby inaczej jak celebrować właśnie Stana Borysa urodziny 85, przy tym też 65 lata twórczości artystycznej, także zorganizowaliśmy na, bym powiedziała, na bardzo, w bardzo krótkim terminie imprezy, które się właśnie odbędą w Warszawie, w Rzeszowie i też w innych miejscach. Może nie w Polsce, a w Polsce później, w późniejszych terminach, ale też w Nowym Jorku i w Toronto.
1: To ja zapytam od razu pana Stana Borysa, 65 lat działalności artystycznej, no i co? Jakie ma pan przemyślenia po 65 latach?
3: Wielka dla mnie radość, że tak mogłem tyle lat wytrzymać, albo ktoś ze mną wytrzymać. I to dziękuję bardzo, że tak opatrzność mnie kierowała, żebym z tej sceny nie schodził. Dopiero choroba mnie zdmuchnęła.
1: Te początki, jak pan dzisiaj po latach wspominam, jak to było, jakie to są wspomnienia, jakie to są doświadczenia tych początków tej twórczości artystycznej?
3: No jest tego dosyć dużo, ponieważ ja zacząłem od poezji i od recytowania wierszy na różnych konkursach, na których udawało mi się czasem zdobyć nagrody, a później była piosenka.
1: Później była piosenka i jak ta publiczność, jak te lata 70. tutaj w Polsce wyglądały, jak wyglądały te festiwale, jak je opisać, bo są osoby, które pamiętają, które mogły być na tych festiwalach, ale jest już rzesza słuchaczy też Radia Wnet, którzy nie mieli możliwości w tamtych latach jeszcze być na tym świecie, więc tak. Mogą tylko z filmów to pamiętać, a pan tam był, pan to przeżywał, pan był na scenie, jak to było?
3: Tak naprawdę to zaczęło się dopiero w 1968 roku, kiedy Jonasz Kofta oraz Juliusz Lorant zaproponowali mi zaśpiewanie piosenki To Ziemia. A później już były kontakty z innymi kompozytorami, z Adamem Sławińskim i z Januszem Kępskim, który napisał Jaskółkę.
1: A sam początek był jeszcze z takim zespołem Blackout, był taki
3: ja
1: zespół.
3: Ja nazwałem ten zespół Blackout, bo taka nazwa mi się podobała.
1: Ale no i ulubiona piosenka tego zespołu? Pamięta pan jeszcze jakiś repertuar?
3: Muszę pamiętać, ponieważ obecnie mam jedną z nich, czyli Anię, a wtedy była Anna, którą napisał Bogdan Lebl dla swojej żony, a ja wcześniej recytowałem ten wiersz w Radiu Rzeszów.
1: To Anny może jeszcze posłuchamy, ale ja teraz Państwu tak na chwilę zaproponuję, żebyśmy posłuchali właśnie twórczości zespołu Blackout, bo to niewiele osób wie, niewiele zna tę bardzo wczesną twórczość. Jest taki utwór Odejść Stąd zespołu Blackout.
3: Jest taki utwór rzeczywiście, a jest również taki utwór, który mnie się bardzo podoba. I to był, ja uważam, że to Bogdan Lebl napisał taki piękny erotyk i to się nazywa O dziewczynie psiej jabłku.
1: O dziewczynie psiej jabłku to jeszcze na antenie Radia Wnet posłuchamy, a teraz przez chwilę zespół Blackout, Stan Borys, Odejść Stąd.

mrocznych ścian. Odejść stąd, tu nie gładzić

0: I muszę Państwu przyznać, że Państwa tu nie ma. Ja jestem i mogę obserwować, jak Stan Borys cały czas słucha i się zachwyca i właśnie na tekst zwraca uwagę. I myślę, że gdzieś tam w duszy cały czas śpiewa, mimo że to w takim razie było nagrane gdzieś pod koniec lat 60.
1: Dokładnie, prawda? To chyba 67 rok i radziłbym wszystkim, którzy chcą śpiewać, żeby zwracali uwagę na tekst, jeżeli jest to tekst zbliżony do tego, jak pisał Bogdan Lebel, bo to były perełki poezji polskiej, wtedy nikt takich słów nie pisał.
0: To właśnie, jak się współpracowało, bo to nie była praca samemu, często byli właśnie świetni tekściarze, byli kompozytorzy, było też środowisko chyba przede wszystkim.
1: Muzykę napisał Tadeusz Nalepa, a wiersze pisał do tych różnych tekstów, raczej do tych muzyk, które Nalepa tworzył, Bogdan Lebel.
0: I pan miał okazję z nimi współpracować. Tak. Największy dla pana sukces, osiągnięcie po 65 latach, myślę, że wypada mi tak zapytać, co pan uznaje za swój największy taki sukces artystyczny?
1: No wszystko. 68 rok to Ziemia, cudowne słowa Jonasza Kofty, później Jaskółka uwięziona, a później już byłem etatowym, tak Pagar wysyłał mnie na różne konkursy śpiewacze, gdzie było bardzo dużo innych krajów piosenkarzy i mój największy sukces był w Atenach w 72 roku, gdzie śpiewałem muzykę Marka Sevena do słów Adama Kretschmara. Tytuł?
2: Wierzę drzewom.
1: Wierzę drzewom. Ale przecież ja 40 krajów było różnych reprezentantów, a ja dostałem pierwsze miejsce.
0: To ja może teraz tak Państwu zaproponuję zaraz jeszcze Stanowi Borysowi, który dziś świętuje swoje urodziny, wow, i świętuje swój benefis w najbliższych dniach. Zaraz będziemy też opowiadać, gdzie i kiedy te wydarzenia i koncerty. To chyba wypada, żebyśmy posłuchali tej Jaskółki, bo to jest
1: proszę
0: chyba
1: bardzo
0: taki utwór, który jest sztandarowym utworem Stana Borysa. Jak Stan Borys, to Jaskółka, jak Jaskółka, to Stan Borys.
1: Tak. Jest wokół mnie wszędzie, w mojej głowie, w mojej klapie.
0: W klapie marynarki.
1: Marynarki, tak.
0: To Jaskółka uwięziona w takim razie, a ja Państwu jeszcze tylko przypomnę, że to był rok 73, 11 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i liczne nagrody za te wykonanie się posypały.

0: I słucha pan nagrania z 70, bo to jest, to było nagranie na żywo właśnie chyba z festiwalu.
1: To jest na żywo?
0: Z Opola. Aha. Tak jest, z 73 roku. I jak pan ocenia po tylu latach?
1: No ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie również i mnie tak naprawdę osobiście podobała się ta wersja, która była w Sopocie później.
0: Była w Sopocie później, to prawda, w tym samym roku też nagroda. To z kolei był już 13. Międzynarodowy Festiwal. Tak jest, piosenki w Sopocie. No to wypada jeszcze zapytać pana, jak to było? Wyjechał pan do Ameryki w którym roku i już tam został? Jakie to były realia? Czy to było... Spodziewał się pan w ogóle, z czym będzie pan miał tam do czynienia, z tymi przeszkodami, które tam też czekały?
1: Tak, oczywiście. Ja chciałem tych przeszkód doznać, bo człowiek, jeżeli ma przeszkody, to potrafi się czasem odbić i ulecieć, tak jak jaskółka. A ja wtedy wszyscy mi się dziwili, że po takim sukcesie jaskółki on wyjeżdża, a ja miałem dosyć tłumaczenia się cenzurze na Mysiej, z tego, jaka jest jaskółka, dlaczego jest w kościele, dlaczego wolności tam jest i dlaczego pan się robi na apostoła. Miałem dosyć tych słów i wolałem wybrać tą wolność, którą, gdzie będę decydował sam o tym, co mówię, co śpiewam, gdzie chodzę.
0: W Stanach pan mieszkał w różnych miastach.
1: Oczywiście.
0: Jakie były te pierwsze doświadczenia? Jak pan sobie tam radził?
1: Najpierw był Nowy Jork, później było Chicago. Radziłem sobie wspaniale, ponieważ od samego początku wszyscy, przepraszam, że tak powiem, traktowali mnie jako gwiazdę. W związku z tym ja przyjechałem ze swoim repertuarem, gdzie śpiewałem do słuchania, a nie do tańca. A później i w związku z tym lepiej zarabiałem niż powiedzmy inni, ale to były dla mnie świetne doświadczenia, bo w drugiej części mojego występu śpiewałem covery amerykańskie rock and rolli. To było dla mnie fantastyczne doświadczenie, bo musiałem łamać się z tymi głosami cudownymi, które miał Bon Jovi i Aerosmith i inne grupy.
0: Przychodziła publiczność, zakładam, nie wiem, to pan musi powiedzieć, polonijna, a przychodzili też Amerykanie, słuchali?
1: Tak naprawdę to dzięki publiczności polonijnej istniałem wtedy, bo publiczność polonijna przychodziła posłuchać słowa polskiego co tydzień, a później, jeżeli gdzieś tam muzycy z innych klubów amerykańskich kończyli wcześniej, bo u nas było śpiewanie do godziny 4:00. Ja śpiewałem ostatni set przed godziną 4:00 i oni przychodzili posłuchać.
0: No, to ładne wspomnienia.
1: Wspaniałe.
0: A jak się panu mieszka w Ameryce? Już tyle lat pan tam jest.
1: Prawie 50 lat, ale mnie się mieszka wspaniale, ponieważ mam taką partnerkę świetną jak Ania.
0: Dziękuję. No to jest zazwyczaj zasługa.
2: Ale Stan wrócił do Polski na stałe w 2004 roku i przez kilkanaście lat koncertował i spotykał się z publicznością polską tutaj. Także realizował swoje nowe projekty. Także no Stana, ta emigracja była w pierwszej dekadzie właśnie od 1975 do lat 90. Potem wrócił właśnie do Polski, zaczął koncertować i no niestety ta cała sytuacja związana z COVID-em i chorobą też Stana spowodowała, że musieliśmy wrócić do Nowego Jorku, gdzie ja pracuję, gdzie mam dom i warunki po prostu, gdzie mogę się opiekować Stanem, ale jest z nami oczywiście Małgorzata Staniszewska, która,
1: będzie
2: w Benefisie i chciałaby może powiedzieć, co będziesz, Małgosiu, śpiewała na Benefisie.
1: Dodam przed tym, Małgosiu, przepraszam bardzo, że przyjechawszy tutaj do kraju, miałem taką okazję śpiewania, byłem na koncercie w Wilnie i tam ludzie miejscowi zaprowadzili mnie do celi, gdzie w więzieniu siedział Adam Mickiewicz i pisał Dziady i stąd też moja nazwa zespołu była, imię jego 44. Z tym zespołem cały czas tutaj koncertowałem w różnych miejscach, w różnych wspaniałych miejscach, a teraz Małgosia. Witam cię, Małgosiu.
3: Witam. Chciałam przede wszystkim powiedzieć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
1: Dziękuję.
3: I chciałam również podziękować za piękną współpracę, że mogę z tobą współpracować i za nią, my lady.
2: Dziękujemy.
3: A zaczęło się wszystko tak, że podczas pandemii mieliśmy taki koncert z panem konsulem, wtedy Adrianem Kubickim, które nagrywaliśmy, no bo nie można było robić koncertów. Koncert kolęd dla Polonii w Nowym Jorku i tak żeśmy się zapoznali i później miałam koncert jazzowy w Centrum Polsko-Słowiańskim z bardzo sławnym pianistą Davidem Kikowskim, który powiedział, że bardzo by chciał zaśpiewać, grać piosenki Stana Borysa. No i powstała idea płyty dzięki

0: przetłumaczyliśmy po angielsku i Stan mówi, daj tytuł piosenki Ashes and Diamonds i żeby to była tytułowa piosenka albumu.
1: I ten tytułowy album Małgosia wysłała do Hollywood. W przeddzień Grammy Awards był taki wieczór nazwany World Entertainment Awards i Małgosia dostała jako pierwsze miejsce, jako jazz album.
0: Best jazz album, tak.
1: Best jazz album.
0: Więc wszyscy dostaliśmy, ponieważ cały album dostał, czyli wszyscy wykonawcy i twórcy albumu dostali tą samą nagrodę.
1: Brawo, Małgosia.
2: Brawo, Małgosia.
3: To może zanim my jeszcze posłuchamy tego utworu, to rozumiem, że będzie można pani posłuchać w trakcie tych benefisów, które się będą teraz odbywały.
0: Tak, będę śpiewać teraz w Warszawie, później w Rzeszowie, w Nowym Jorku 10 października, no i prawdopodobnie w Toronto. Jeszcze.
2: Tak, ale w międzyczasie Małgosia wraca do Nowego Jorku, ponieważ ma tam też koncerty.
0: No właśnie, takie wszystko jest crazy, bo teraz jestem w Warszawie, w poniedziałek wracam, bo mam koncert w takim klubie, jeżeli ktoś będzie w Nowym Jorku, to zapraszam na East Village na Manhattanie do klubu Five Spot Jazz w piątek o 20, gdzie zagram z bardzo sławnym z nowego pokolenia, młodego pokolenia basistą Desjardins Douglas. I także zapraszam i później zaraz za dwa dni jadę z powrotem prosto do Rzeszowa na benefis Stana. Można powiedzieć, że z beneficem Stana to mamy taką trasę koncertową.
2: Ale jeszcze z nami brakuje właśnie Grzegorza Wilka, który miał tutaj też przyjść z nami,
0: tak.
2: Ale odbiera synka ze szkoły, więc pozdrawiamy Grzegorza Wilka,
0: pozdrawiamy,
2: który będzie właśnie też śpiewał piękne piosenki Stana Borysa na benefisie w Warszawie i na benefisie w Rzeszowie.
3: To ja jeszcze zapytam, pani poznałam Stana Borysa już w Stanach
0: już
3: Zjednoczonych.
0: W Stanach, tak.
3: Wcześniej znała pani twórczość Stana Borysa?
0: Znałam bardzo twórczość Stana Borysa. Mój tato jest wielkim fanem, mama, ale też słuchaliśmy. I taka może taka dosyć dziwna historia, ponieważ miałam koleżankę w liceum muzycznym w Rzeszowie, która jakoś znała Coraz to z ciebie jako z Drzazgi Smolnej. I mieszkałyśmy razem tam w internacie i cały czas śpiewałyśmy tę piosenkę. Coraz to z ciebie jako z Drzazgi Smolnej.
2: Gdzie wtedy nie Jaskółka, tylko Coraz
0: nie,
2: to
0: myśmy śpiewały to i ja z tego znałam Stana, nie z Jaskółki właśnie. I wtedy nigdy nie myślałam, że pojadę do Stanów, że tam będę mieszkać, że spotkam Stana, że nagramy płytę, że płyta wygra Best Jazz Album. Nic. Po prostu śpiewałyśmy sobie zawsze Coraz to z ciebie jako z Drzazgi Smolnej.
2: Tak, a ja jak poznałam Stana, to nie wiedziałam, że to Stan Borys. A w ogóle jak ktoś mi mówił, że Jaskółka uwięziona, to w ogóle też nie znałam tej piosenki, nie znałam piosenki Anna, ale nikt mi nie powiedział, że to Stan Borys śpiewa Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, bo to była moja ulubiona piosenka z dzieciństwa. Także takie są nasze drogi właśnie poznania się ze Stanem i jego twórczością.
3: To Ashes and Diamonds teraz pani Małgorzaty Staniszewskiej.

0: czy mówiliśmy o tym, że tę kompozycję po polsku ja skomponowałem do słów Cypriana Kamila Norwida.
1: Tak.
0: Tak. Taka jest prawda.
2: I to była wersja...
1: Przepiękna kompozycja Stana Borysa.
2: Dziękuję. Jazzowa tego utworu. Coraz to z ciebie jako z Jazz Gim Smolnej w wykonaniu pani Małgorzaty Staniszewskiej. No dobrze, to na co mamy zaprosić? Gdzie my mamy, co my mamy teraz słuchaczom powiedzieć? 85. urodziny Stana Borysa, 65 lat twórczości i co dalej?
3: Co dalej? No serdecznie państwa zapraszamy do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie mogą państwo już nabyć miejscówki w Domu Kultury. Jest to wystawione przez stronę internetową, więc zapraszamy. I no tam i też no, w Warszawie mamy już całą salę zapełnioną na specjalne zaproszenia, także też to jest w bardzo mniejszym gronie. To nie jest sala kongresowa, ponieważ sala kongresowa jest jeszcze remontowana, więc tam nie robimy tego wydarzenia. Ale serdecznie państwa zapraszamy do Nowego Jorku, do Polskiego Centrum w Nowym Jorku i również w Toronto, do Centrum Jana Pawła II, gdzie tam też lokalni artyści będą właśnie prezentowali repertuar Stana Borysa i też jego poezję, bo Stan Borys to nie tylko muzyk, wokalista, kompozytor, ale też i poeta. Także będą czytane jego wiersze z tomiku Daleko donikąd i co jest urokiem tego życia.
0: Ale tak. Pani, przepraszam, bo pani pytała, co dalej, to ja zdradzę taką tajemnicę, że może za parę dni będę jeszcze nagrywał moją nową piosenkę, którą może przyniosę tutaj do Wnet, do Radia Wnet. Będzie to wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pod tytułem Rozmowa liryczna. Zaczyna się od słów kocham cię w słońcu i przy blasku świec i tak dalej.
2: Co zapytam jeszcze pana Stana Borysa w urodziny, czy jest pan spełnionym artystą?
0: Dokładnie tak. Nie mogę więcej się spełniać, bo już za mało zostało godzin na spełnienie, ale będę starał się żyć tak jak powinienem w tym wieku.
2: Ma pan takie poczucie albo przeczucie, że ta pana twórczość zostanie na pokolenia, że to młodsze pokolenie sięga, interesuje się?
0: Marzę o tym, może dostrzegł w tym coś tak ważnego jak słowo poetyckie i interpretacja i dykcja.
2: To na pewno. Jest 12:39. Jeszcze pani Małgorzata Staniszewska powie na koniec coś.
1: Chciałam powiedzieć takie, może moje takie małe przemyślenie, że jeśli chodzi właśnie o przedłużenie twórczości Stana, więc w Nowym Jorku mamy dużo koncertów wplątanych ze Stanem. Stan jest bardzo poważany tam wśród Polonii i na przykład dużo dzieci polonijnych wykonuje właśnie wiersze Stana, będzie wykonywało między innymi mój syn podczas tej uroczystości oraz inne dzieci polonijne oraz wiersze Norwida albo nawet śpiewamy utwory Stana do wierszy Norwida tam w Nowym Jorku. I takie może jeszcze ostatnie takie moje skojarzenie to jest takie, że tej całej twórczości Stana przez te wszystkie jego lata, taka wisienka na torcie, że jeszcze właśnie nagraliśmy tą płytę i ten Ashes and Diamonds, teraz coś z ciebie i że właśnie ta nagroda w Hollywood podczas tygodnia Grammy, to było w sławnym klubie rockowym Whiskey A Go Go na Sunset Boulevard i właśnie zabrzmiała piosenka Stana Ashes and Diamonds, także takie jakby jeszcze pokłosie twórczości Stana, prawda? Już.
0: Dziękuję, ale mówiłaś o tym, nie wiem czy to było słychać, bo tak zdaje się, że to było poza anteną, że ty dostałaś Grammy Awards z zespołem Residente
1: Tak, dostałam w 2024 dostałam dyplom Grammy za uczestnictwo w piosence. Piosenka się nazywa Polvora de Ayer z płyty Las Letras Ya No Importen, takiego bardzo znanego w Hiszpanii, w Ameryce Południowej rapera rezydente, który kiedyś był w grupie Calle 13. Więc on jest bardzo, bardzo znany w Latin America.
3: I tam nagrałaś ten wspaniały chórek, tak?
1: Taka, powiem, że żeby skrócić historię, rezydentę ma polską dziewczynę. Ona się nazywa Kasia, bardzo taka sympatyczna, i on chciał po prostu w tej jednej piosence mieć polski chórek, więc ktoś mnie tam znalazł w klubie jazzowym i zaprosił mnie do studia i powiedział, co chce, że on chce mieć taką tematykę, że to jest tam piosenka o tym, że życie szybko idzie, że napijmy się, i żeby stworzyć mu taki chórek. I w 2,5 godziny nagraliśmy chórek do tej piosenki ze słowami z melodią, którą skomponowałam, a chórki nagrywały ze mną dwie dziewczyny. Jedna jest taką hinduską wokalistką, dosyć znaną w Nowym Jorku, Ganaya, i druga, niestety nie pamiętam tej drugiej pani nazwiska, Amerykanka, i w trójkę nagrałyśmy te chórki i całą tą melodię i słowa skomponowałyśmy, wszystko nagrałyśmy w 2,5 godziny do tej piosenki.
0: Niby przypadek, a jednak fajnie, że się tak stało. Brawo, tak, cudowna tak. Historia.
3: Chciałam jeszcze nadmienić właśnie, że twórczość Stana Borysa jest tak przez nas tam w Polonii powielana właśnie do młodzieży i do dzieci, które się uczą języka polskiego i właśnie zapoznają się z piosenkami Stana i z jego wierszami. Tworzymy różne takie projekty też świąteczne, bo Stan Borys wydał swoje pastorałki. Także dzieci cały czas są angażowane do tego, żeby współuczestniczyć właśnie na jednej scenie ze Stanem Borysem i z jego twórczością. Także serdecznie pozdrawiamy Polonię, w Nowym Jorku, w New Jersey
0: Andrzejek,
3: i w całej Ameryce.
0: 7-letni Andrzejek recytował klaskaniem, mając obrzęgłe prawice.
3: Tak. Andrzejek Michoń, bardzo zdolne dziecko, także wspieramy wszystkie dzieci, które chcą się uczyć, są zainteresowane muzyką, poezją, i też pozdrawiamy wszystkich muzyków, którzy są właśnie też zaangażowani w ten projekt w Nowym Jorku, w Toronto i tutaj w Warszawie i w Rzeszowie. Dziękujemy bardzo.
2: I my bardzo serdecznie także pozdrawiamy i bardzo jest nam miło i czujemy się naprawdę zaszczyceni, że Państwo nas odwiedzili w studio w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. To jeszcze raz ja przedstawię i podziękuję. Stan Borys, bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Pani Anna Malady, menadżerka Stana Borysa.
3: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Happy birthday, Stan.
0: Dziękuję bardzo.
2: No i jeszcze oczywiście pani Małgorzata Staniszewska. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękuję, i że mogłam być w Radio Wnet, i jeszcze
0: ja
1: raz
0: się cieszę, że byłaś z nami.
1: I dziękuję, Aniu.
3: Dziękuję pani Hanio za zaproszenie i też życzymy dużo zdrowia.
1: Tak, dziękujemy pani Hani.
2: To ja teraz zaproponuję, to państwo muszą jakieś głosowanie zrobić albo wybrać, bo mamy kilka piosenek. Jest tak: Spacer dziką plażą, Niczyj, Chmurami zatańczy sen.
3: O, piękna piosenka.
2: Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. To ziemia, klęcząc przed tobą. Coś z tego musimy wybrać.
3: Może Chmurami zatańczy sen?
0: Nie. Niczyj, bo to jest kolejna moja propozycja, gdzie na gitarze zagrał Vincent Aguada, taki z Ameryki, raczej z Afryki gitarzysta. I ja nagrałem tą płytę z Wien do słów Tuwima, Juliana Tuwima. Niczyj.

ja jestem na świecie niczyj, jak trawa lub strój. Ja mieno twój.

0: To jeszcze parę minut do godziny 13 zostało. Już jestem sama w studio. Przed chwilą był tutaj Stan Borys ze swoją menadżerką i z panią Małgorzatą Staniszewską. O swoim beneficie opowiadał, ale też mówił o tym, że chciałby, żeby ta muzyka trwała, żeby sięgali do niej młodzi ludzie i była taka historia, którą może państwo znają. Zresztą chyba nawet kiedyś na antenie Radia Wnet Stan Borys o tym opowiadał. Peja, polski raper, zsamplował, czyli wziął fragment utworu właśnie Stana Borysa do swojego w zasadzie największego przeboju hip-hopowego, zresztą jednego po prostu z najbardziej znanych utworów hip-hopowych. To był początek lat 2000. Głucha noc, taki jest tytuł tego utworu. No i zaczęła się walka sądowa o to, czy można tak brać czyjeś utwory, czy je zmieniać. Zresztą tam było więcej w to zaangażowanych stron, bo to jeszcze wydawca, no ale sam Peja ze Stanem Borysem doszli do porozumienia i w 2011 roku, to już też parę lat temu, doszło do takiej słynnej chyba już konferencji prasowej, gdzie właśnie wspólne oświadczenie panowie wydali. To my posłuchamy, jak Peja właśnie odczytuje, czyli Ryszard Andrzejewski, to oświadczenie.
1: Więc to jest załącznik numer 4, ale pomijmy jakby te procedury i te wszystkie rzeczy, więc odczytam. Oświadczenie. Stan Borys i Ryszard Andrzejewski, Peja, zawarli ugodę, kończąc tym samym kilkuletni spór związany z naruszeniem praw autorskich i pokrewnych Stana Borysa. Ryszard Andrzejewski, Peja, przeprasza pana Stana Borysa za sytuację, jaka zaistniała w związku z wykorzystaniem fragmentu tekstu oraz wykonania piosenki Stana Borysa Chmurami zatańczy sen w piosence Głucha noc. Stworzona przez Peję Głucha noc to prawdopodobnie największy przebój w historii polskiego hip-hopu, którego to elementem jest tworzenie nowej jakości na podstawie ciekawych, klasycznych brzmień i utworów, jak to miało miejsce w przypadku Głuchej Nocy. Swój sukces i popularność Głucha Noc zawdzięcza zarówno zwrotkom Pei, Medi Top Glona i Mięty, nowej aranżacji całości stworzonej przez Peję, ale także refrenowi stworzonemu na bazie tekstu i wykonania Stana Borysa z utworu Chmurami zatańczy sen, który w Głuchej Nocy odegrał duże znaczenie. Był charakterystyczny i rozpoznawalny. Stał się też inspiracją dla tytułu kawałka. Wykorzystanie tak dużego fragmentu powinno nastąpić za zgodą Stana Borysa, o czym Ryszard Andrzejewski poinformował swojego ówczesnego wydawcę, T1 teraz, ale wydawca płyty nie wystąpił o taką zgodę, mimo że powinien to uczynić. Oddech. Stan Borys przyjmuje stanowisko i obecną postawę Ryszarda Andrzejewskiego ze zrozumieniem i satysfakcją. Wcześniejsze oceny i wypowiedzi na temat Pei nie uwzględniały tego, w jakiej sytuacji został on postawiony przez wydawcę. Stan Borys wyraża zgodę na korzystanie przez Ryszarda Andrzejewskiego Peję z fragmentu jednego utworu w piosence Głucha noc. Sposób zakończenia tego sporu pomiędzy Stanem Borysem i Peją jest dowodem, że pasja do muzyki potrafi łączyć nie tylko pokolenia, ale różne jej style i nurty z korzyścią dla odbiorców, fanów, zarówno Stana Borysa, jak i Pei. Stan Borys i Peja mają nadzieję, że po przerwie spowodowanej sporem sądowym Głucha noc zabrzmi na nowo z głośników, nie na sali sądowej, lecz tym razem naprawdę na legalu. To mówiłem ja, Ryszard Peja i...
2: Proszę podpisać.
1: Pan Stan Borys.
0: Na legalu, bo na legalu nosił, tytuł albumu, tak się nazywał, na którym znalazł się utwór Głucha noc, więc panowie doszli do porozumienia i faktycznie jest w tym coś wspaniałego, że taki Peja sięgał do twórczości Stana Borysa z lat 70. Zresztą to się teraz dzieje, dużo artystów sięga do tej twórczości, później też często ci młodzi sięgają do tych oryginałów, oczywiście, jeśli jest to wszystko robione zgodnie z poszanowaniem praw autorskich, no bo jednak ktoś to stworzył, ktoś to zaśpiewał, ktoś był tą inspiracją, to teraz państwo posłuchają. Ja muszę się przyznać, że dopiero wczoraj pierwszy raz słuchałam tego utworu, znałam tylko ten sample właśnie z utworu Głucha noc. Zresztą Głucha noc 2 powstała, już państwo znajdą, że jest tam współwykonawca Stan Borys, bo jest to też właśnie sample tej samej piosenki, a więc Chmurami zatańczy sen Stan Borys.

0: chmurami zatańczy sen z Stanem Borys. Jest godzina 13. Życzę Państwu dobrego dnia. Zachęcam, żeby sięgać do twórczości przede wszystkim Stana Borysa dziś, bo mam urodziny swe właśnie dzisiaj i taki początek tych benefisów, jeśli chodzi o działalność artystyczną, ale w ogóle do tej muzyki z lat 70. to naprawdę była świetna polska piosenka. Hania Tracz, Adam Czerpak, do usłyszenia, dobrego dnia.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej. Jest godzina 11.11, a teraz naszym gościem jest ze swojego Centrum Dowodzenia Światem Cezary Gmyz, dziennikarz, tygodnik Do Rzeczy i Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: A, właśnie przypomniałem sobie, bo rzadko to robię, że jeżeli państwo nas oglądacie na YouTubie, to można polubić ten film, można podbić ten film, będzie jeszcze lepiej, jeżeli ktoś jeszcze może podbijać filmy w czwartek pod koniec tygodnia roboczego. No i można subskrypcję na kanale Radia Wnet YouTube zostawić. Przekroczyliśmy 452 tysiące, idziemy po 453 tysiące, może dzięki państwu się uda, więc tak, więc zachęcamy do lajkowania, podbijania, komentowania i subskrybowania. Będzie nam bardzo miło, bo temat jest ważny. Zacznijmy od razu od dużego, wysokiego C albo innego, chciałem powiedzieć dużego konia, ale to mogłoby być nietaktowne. Roman Giertych, wczorajszy wywiad Nikoli Suszek, siostry zaginionego formalnie, chociaż chyba się wygadał pan minister Żurek wczoraj, że zamordowanego Sylwestra Suszka, autora Beat Bay, czyli pierwowzoru, czy podstawy, na której powstała potem Zonda Krypto. Zobaczmy, jak działania w tej sprawie Romana Giertycha oceniała Nikola Suszek.
3: Jak pani podchodzi w takim razie do tego, że w sprawie pojawia się Roman Giertych właśnie jako obrońca?
4: Że pan Roman Giertych w 2025 roku około listopada chciał reprezentować mnie w moich sprawach przeciwko panu Mańkowi, czyli Marianowi W. i Przemysławowi Kralowi. Dla mnie jest to sprawa śmieszna, ponieważ pan Giertych chciał wyciągnąć ode mnie informacje na temat pana Przemysława Krala, a dzisiaj reprezentuje pana Krala i wydaje mi się, że po prostu pan Roman Giertych ma swoje jakieś tam ukryte działania, które będą działały na jego sposobność i na to, jakie on ma znaczenie, powiedzmy, w naszym rządzie. I wydaje mi się, że wreszcie, i dziękuję, że pan w ogóle zadał takie pytanie i że wreszcie ludzie otworzą oczy, że pan Roman Giertych nie jest taką osobą, której można zaufać, bo za każdym razem jest on osobą bardzo kontrowersyjną i zawsze pojawia się tam, gdzie jest bardzo wielki rozgłos.
3: Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę.
1: To był głos Piotra Witwickiego, a opowiadała Nikola Suszek. Roman Giertych w sprawie Zonda Krypto zaangażowany nie od wiosny tego roku, tylko jeszcze od roku ubiegłego. Co to może oznaczać?
2: No, troszeczkę rzeczywiście jest dziwna, dlatego że wydaje się, że Roman Giertych usiłował reprezentować dwie strony tego konfliktu tak naprawdę, dlatego że Nikol Suszek jest od lat skonfliktowana z Przemysławem Kralem i go zwalcza wszystkimi metodami. Jak się wydaje, wówczas w listopadzie 2025 roku Giertych również zamierzał zwalczać Krala, którego w tej chwili reprezentuje. Mnie to jednak nie zaskakuje, ja pamiętam opowieści Wojciecha Sumlińskiego, który wysunął pod adresem Giertycha bardzo ciężkie oskarżenia, między innymi o potajemne nagranie go, i potem ta rozmowa została przekazana wrogom Sumlińskiego, więc nie jestem w tym przypadku zaskoczony, ale w moim najgłębszym przekonaniu tej sprawie powinien się przyjrzeć rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. No bo to ona jest właściwa do oceny etycznej tego typu zachowań.
1: A cała postać i pana mecenasa, posła Giertycha, pana mecenasa Dibuła, też prokuratora Wełny, bo zdaje się taki skład pojechał na wiosnę tego roku na Bliski Wschód, żeby zająć się sprawą i przejąć pana Krala pod opiekę swoistą.
2: No to jest coś absolutnie zdumiewającego, dlatego że to jest łamanie, nie znamy szczegółów, ale jak o tym słyszę, to...
1: Mówię tyle, ile ujawnił chociażby Robert Mazurek. Było dementia, ale bardzo słabe, z Romana Giertycha, pan Dibuła, pan Wełna w ogóle się nie odnieśli, więc chyba sytuacja miała miejsce, Robert Mazurek ze swoich słów, ze swojego opisu zdarzeń się nie wycofał.
2: No, to jest jeszcze bardziej zdumiewające, dlatego że to jest łamanie kodeksu postępowania karnego. Nie wiemy dokładnie, w którym z państw Bliskiego Wschodu miało miejsce to spotkanie. Jest mowa o Izraelu, ale pada też nazwa Dubaj, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Katar. To jest coś, co de facto stanowi złamanie prawa, bo jeżeli oni byli na tym Bliskim Wschodzie przesłuchiwali krala, nie wiadomo w jakim charakterze, no, nie wiemy, czy już wówczas Giertych był obrońcą krala, nie wiemy, czy postawiono mu nowe zarzuty, ale tego typu czynności można wykonywać tylko w ramach pomocy prawnej. Co prawda, no, istnieją takie domniemania, że gdyby się pojawił w polskiej placówce dyplomatycznej, to jako teren eksterytorialny można byłoby to doprowadzić, ale moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z tak naprawdę z naruszeniem przepisów KPK, a jeżeli to rzeczywiście się nie odbywało w trybie pomocy prawnej, no bo w takim trybie to owszem, oni mogli uczestniczyć w tym przesłuchaniu, natomiast przesłuchanie wtedy prowadzi przedstawiciel organów ścigania, czy też wymiaru sprawiedliwości kraju, w którym to się odbywa. No, bardzo bym chciał zobaczyć ocenę sądową, jeżeli tak rzeczywiście było, no bo mamy tutaj za mało szczegółów, no bo to w tym wypadku to jest takie ulubione określenie tego obozu rządowego, owoce zatrutego drzewa, czyli dowód przeprowadzony z naruszeniem prawa, a wręcz z jego złamaniem, jeżeli to rzeczywiście w ten sposób się odbywa.
1: Ale ma być inny dowód i to dowód nawet nie tyle chyba prawny, ile polityczny, czyli taśmy. Dzisiaj rano pan minister Żurek ujawnił, że są taśmy. Nie wiem, czy pan redaktor wie, jakie to miało być taśmy, bo część dziennikarzy twierdzi, że te taśmy są, ale tam nie ma polityków, więc one pod względem takiej kampanijnej wartości są nie tak znowuż istotne.
2: No, wiem, że istnieją nagrania w tym śledztwie i to nie wiem od dzisiaj, tylko no wiem, czy od wczoraj, bo wiemy, że była nagrana rozmowa pana Zaorskiego, który został wczoraj zatrzymany i ta rozmowa była relacjonowana, to była rozmowa o zadłużeniu, jak i w stosunku do BitBayu bodajże jeszcze, czy może już Zondy, już w tej chwili nie pamiętam, jakie było zadłużenie tego pana, jakie wierzytelności miało, więc no, to, że w materiale dowodowym są tego typu nagrania, no to wiemy już wcześniej, przypuszczalnie moim zdaniem właśnie o tych nagraniach mówił Waldemar Żurek.
1: Jakie one mogą mieć wpływ? No bo no, od jesieni, od zimy zeszłego roku Donald Tusk mówi o zondzie krypto jako o istotnej aferze i to wygląda jak plan trochę służb specjalnych, trochę plan polityczny i to rzadko spotykany na polskiej scenie politycznej, bo rozpisany na wiele miesięcy.
2: Być może rzeczywiście to jest plan polityczny, natomiast ja mam wrażenie, że tutaj będziemy mieli do czynienia troszeczkę z sytuacją komediową, kiedy to ktoś rzuca w czyjąś stronę, wydaje mu się granatem, a wyrzuca zawleczkę, granat zostawiając w ręku, który mu wybucha. No, jestem przekonany, że na dłuższą metę to bardziej zaszkodzi obecnemu obozowi rządzącemu niż obecnej opozycji. I jeżeli Donald Tusk myśli, że będzie na tym paliwie jechał, tym bardziej jeżeli tak myśli Giertych, no to rychło się okaże, że znacznie więcej za uszami mają w tej sprawie obecnie rządzący, którzy po prostu tak naprawdę nie doprowadzili do tego, żeby ludzie nie stracili swoich pieniędzy. No i tak to po prostu wygląda.
1: A to skoro jesteśmy przy rządzących, zobaczmy, bo powstał też zespół. Dzieje tego zespołu, który zajmował się kryptowalutami, już budzą wątpliwości. Wśród członków tego zespołu był poseł Polski 2050, pan Ćwik, który tak też się wypowiadał na jednej z sal sejmowych.
5: Który dzisiaj jest nazywany Zonda, faktycznie wyniósł się z Polski do Estonii, ale to może by posłowie Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzieli nam, dlaczego się wyniósł za czasów ich rządów. Czy dlatego, że państwo nie potrafiliście stworzyć ram prawnych do tego, żeby Zonda mogła działać w Polsce i także z zakresu nadzoru KNF-u?
1: To fragment wystąpienia, ale faktycznie był taki czas, kiedy posłowie obecnej koalicji rządzącej mieli pretensje do poprzedników, że, no, że właśnie nie byli na tyle liberalni, odpowiedzialni, żeby takie firmy jak Zonda Krypto nie uciekały z Polski do Estonii.
2: No to jak wiadomo, wielkim przeciwnikiem kryptowalut, i to nie od wczoraj, jest Jarosław Kaczyński, który wręcz uważał, że należałoby zakazać na terenie Polski handlu kryptowalutami, więc wcale mnie to nie dziwi. Wiemy, że po prostu część Prawa i Sprawiedliwości, część polityków tego ugrupowania podejrzliwie podchodziło do tego typu instrumentów finansowych. Natomiast jeżeli jesteśmy przy ustawie, to ta ustawa, która została klepnięta przez Sejm, a zawetowana przez Karola Nawrockiego, od razu trzeba powiedzieć, nie spowodowałaby, żeby do wybuchu afery Zonda Krypto, żeby do upadku tej giełdy nie doszło. Gdyby ta ustawa weszła w życie, i to jest coś, co ma swoje potwierdzenie nie tylko w Polsce, no to byłaby korzystna dla największych graczy, a takim największym graczem w Polsce był, chociaż firma była w Estonii, był właśnie Kral i jego Zonda Krypto. Wiemy z przykładów innych krajów, że implementacja rozporządzenia tak zwanego MiCA wykosiła małe giełdy, małe kantory, które handlowały kryptowalutami, no bo nie były w stanie spełnić tych warunków. Giełda, która była prowadzona przez Krala, była w procesie starania się o licencję MiCA i jeszcze na 2 tygodnie przed upadkiem tej giełdy wydawało się, że ta licencja zostanie bądź to w Estonii, bądź to na Malcie Zonda Krypto przyznana. No, nie doszło do tego, ponieważ załamała się giełda na skutek runu na kasy, który wykonali spanikowani klienci po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie.
1: Rzeczywiście też klienci, którzy są anonimowi, o tym mówiłem z Tomaszem Grodeckim, że jest to dla mnie sytuacja trochę zastanawiająca, że wszyscy ci, którzy, że ja nie znam może poza panem Pisiewiczem nikogo, kto by się przyznał, że zainwestował w Zondę Krypto. Tak jak ludzie się przyznawali do Getbacku, że stracili pieniądze i chcą je odzyskać, bo po prostu swoje oszczędności tam ulokowali, do Ambergoldu, do Skoku Wołomin. W wielu innych aferach byli ci pokrzywdzeni, którzy rzeczywiście także do naszego studia przychodzili i mówili, jak to wyglądało. A tutaj nikt nie chce do nas przyjść i opowiedzieć, jakie pieniądze, skąd pozyskane i w jakiej ilości włożył do Zondy Krypto. A pan redaktor się uśmiecha, Cezary Gmys.
2: Ja na szczęście nie straciłem na Zonda Krypto, dlatego że powiem szczerze, no, nabyłem po drodze trochę wiedzy o kryptowalutach, ale ta wiedza raczej skłaniała mnie do ostrożności, do nieinwestowania w tego typu środki, więc w tym wypadku nie jestem stratny. Zresztą nie miałem też wolnych środków, żeby ulokować to w kryptowalutę. Jak sobie pomyślę, ile dzisiaj kosztuje jeden Bitcoin, no to mógłbym wszystkie swoje kredyty spłacać takim
1: walorem. Tylko jeden. No dobrze, wróćmy się na chwilę do ministra Żurka. Powiedział dzisiaj w Polsat News, tak, mamy taśmy w prokuraturze, nie mogę powiedzieć, kto to już pan redaktor powiedział, kto może być nagrany, proszę o zwolnienie, ale też apel, absolutnie proszę zwrócić uwagę, że pojawiły się przełomy w śledztwie, tak jak w przysłowiu polskim, uderz w stół, a nóżle się odezwą. Natychmiast pan Moskal zaczął publikować, gdzie i z kim był. Wcześniej pan Piesiewicz zaczął się tłumaczyć z zegarka i tak mówi pan Żurek, czyli co, to trochę taki blef, te taśmy, no bo tu już powiedzieliśmy, kto tam może być, ale mamy taśmy, nie użyjemy ich i będziemy trochę szantażować, że może ktoś jeszcze się przyzna, jak w co gra, tak już publicznie, w tych publicznych wypowiedziach minister Żurek.
2: Wie pan, no, w świecie służb istnieje takie żargonowe powiedzenie o rozpalaniu drutów. Co to jest rozpalanie drutów? To jest taka metoda, którą służby stosują w momencie, w którym się coś dzieje, następuje realizacja jakichś tam spraw, a pozakładali druty, czyli podsłuchy. No i usiłują wtedy doprowadzić do pewnego rodzaju paniki wśród osób, które są zaangażowane, dajmy na to, jakoś w jakiś przestępczy proceder, i wpuszcza się do opinii publicznej publicznej taki przeciek, że coś tam jest, no i liczy się na to, że osoby, które dopuściły się jakichś niecnych rzeczy, zaczną do siebie wydzwaniać, czy zaczną się kontaktować, powiedzą coś, co się przyda służbom czy prokuraturze. No to jest dość stara metoda.
1: Pytanie, czy będzie skuteczna do tych taśm jeszcze? Czego się spodziewać, czego pan redaktor się spodziewa, co wiemy? No wiemy, że kto tam może być nagrany, ale właśnie tak powiem, biznesmeni z otoczenia, bo tam też jest mafia paliwowa w całej tej sprawie, jako ci, którzy dali podstawę finansową pod całą aferę.
2: No, być może rzeczywiście u początku tej afery legły rzeczy związane z karuzelami bałtowskimi. Wiadomo, że tak zwany Manik, to jest osoba, która jest zaangażowana w handel paliwami, miał bazę paliwową, gdzie ostatni raz widziano Sylwestra Suszka. No, wczoraj też słyszeliśmy, że jeszcze BitBay był w ten sposób urządzany, że były sztucznie generowane obroty na tej giełdzie, co zachęcało innych do inwestowania, ponieważ można było w tamtym okresie zarobić. To troszeczkę przypomina tak zwane karuzele finansowe. Jeżeli rzeczywiście się to potwierdzi, to są działania, no, które w sumie są penalizowane, dlatego że no, tak naprawdę próba wpływania na kursy walut poprzez lipne transakcje i generowanie dużych zysków, żeby zachęcić innych do tego, do inwestowania, no to jest coś, co czym się powinna zainteresować również prokuratura.
1: Nie wiem, czy zainteresuje się tym pan minister Żurek. Konkludując wątek zondy krypto, co się może wydarzyć w najbliższych dniach, bo tutaj dużo jest spekulacji, no i sam minister Żurek zapewnia, że będą dalsze zatrzymania.
2: No, ja nie siedzę w głowie prokuratora referenta, który podejmuje decyzje o tak zwanych realizacjach, czyli o zatrzymywaniu kolejnych osób i zbieraniu czy dokonywaniu przeszukań. Wiem, że no, ta afera jest zaplanowana jako coś, co ma obniżyć poparcie obecnej opozycji, natomiast tak jak już podkreślałem wcześniej, jestem przekonany, że koalicja rządowa w tej chwili spaceruje krawędzią żyletki, łatwo bardzo się może z tej żyletki osunąć, no, ponieważ ma też swoje za uszami.
1: Ale te taśmy mogą pogrążyć także obecny rząd, że jeżeli tam będą, wyjdą te kontakty, czy pewien, bo ja wiem, pewna opis sytuacji, który by wskazywał, że obecny rząd w jakiś sposób grał w tej aferze.
2: Wie pan, ja nie chcę spekulować, nie znając tych nagrań. No, wiemy, co było w tym nagraniu Zaorskiego, natomiast nie wiemy, czy jest więcej tych nagrań. Ja też tego nie wiem, więc ciężko mi po prostu odpowiedzieć na to pytanie.
1: To jeszcze pozostając jakoś tak dzisiaj, Cezary Gmyz nie po raz pierwszy w swojej karierze będzie dookoła taśmy się poruszał. Tygodnik do rzeczy trzymam w ręku, ale poprzedni numer, bo aktualny zabrał mi Milo Kurtis i mi oddał, więc nie zdążyłem przeczytać. Pozdrawiamy Milo Kurtisa, ale mam poprzedniego tygodnia i nie zapomniałem o nim, a tam jest taka ciekawa notka. Nasze wiewiórki zaklinają się, że po mieście chodzą taśmy i to nie byle jakie, ponieważ na nich ma wybrzmiewać głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Głos Grzegorza Brauna. Wiewiórki przekonują, że Grzegorz rozmawiał o ściąganiu do Polski siły roboczej z dość odległych regionów, a mianowicie z Afganistanu i Pakistanu. Brzmi to dość wiarygodnie, bo przecież nie z Ukrainy, żartobliwie puentujecie. To oczywiście fragment kroniki dwaj panowie G, czyli pan Gociek i pan Gmyz, którzy na zdjęciu są w takim splocie trochę zapaśniczym. Notka, która przyszła bez echa. Ja ją trochę wyciągnąłem, bo została mi w pamięci. Ja archiwizuję sobie rubrykę dwóch panów G i często do niej wracam. Nikt tego wątku nie podjął, to ja go podejmę, o co może chodzić. Faktycznie jest tak, że po tym spotkaniu w Brukseli z jednym z hinduskich działaczy partyjnych, który działa w partii Modiego, ale też na drugi etat zarządza fundacją Global Work Pathways, czy jakoś tak to się nazywało, która zajmuje się ściąganiem globalnych migrantów z południa globalnego na zachód.
2: Ja tej taśmy nie słyszałem, natomiast rzeczywiście krąży taka pogłoska po mieście, bo dodatkowo no, tego akurat my żeśmy nie napisali w nocy, a Pogłowska utrzymuje, że Grzegorz Graun został nagrany przez swoich, więc to jest jeszcze bardziej interesujące. Natomiast tak długo, jak się ta taśma nie pojawi w obiegu, a spodziewam się, że im bliżej wyborów, tym więcej tego typu materiałów będzie krążyło, tak długo no, nie jesteśmy w stanie potwierdzić, bo podkreślamy, jest to informacja, którą słyszeliśmy z dwóch źródeł niezależnych od siebie, natomiast tak długo jak nie znamy treści nagrania, nie słyszymy tego charakterystycznego głosu, nie jesteśmy w stanie tego sfalsyfikować, jak to się mówi.
1: My dzisiaj więcej powiemy, bo dużo zajmujemy się PiS-em, dużo platformą, rozpadem PiS-u, też do Konfederacji sięgamy, często do Lewicy, do PSL-u ostatnio za sprawą pana Serafina sięgamy, a dość mało media mówią o tym, jak wewnętrznie żyje korona, bo jest dość szczelna, teraz chyba się rozszczelnia, bo tam jest dość duży rozłam, pojawiają się też nagrania osób rozgoryczonych, więc teraz do naszej palety partii, którymi się zajmujemy, dołącza korona Grzegorza Brauna, więc kolejny obiekt do opisywania, to więcej po godzinie 19 z Józefem Orłem powiemy. Na koniec, jak już wspomniałem, to o Serafina zapytam. Panie redaktorze, tu już trochę prywatnie, o co chodzi w tej aferze i co pan myśli o panu Serafinie? Były kiedyś taśmy Serafina, polityk też z wieloma aferami związany. No a teraz nagrywa filmiki, chodzi po mediach, no i opowiada, co to robią jego koledzy z PSL-u. Ciekawa figura, co to dobrze znaczy?
2: To ma dość dużą siłę rażenia, dlatego że Serafin, przypomnijmy, no, to była jedna z najbardziej wpływowych postać wśród ludowców, człowiek, który rzeczywiście należał, że tak określę, do twardego jądra decyzyjnego, a człowiek, który również jako...
1: To tylko właśnie Władysław Serafin, żeby nie było, bo jest ten drugi Serafin, to jest w Brukseli, tak? Żeby nie mylić się, to Władysław Serafin, były poseł PSL-u.
2: No i to również członek, który stał od wielu lat na czele takiej federacji, która grupowała kółka rolnicze, która jest bezpośrednim zapleczem PSL-u. Człowiek, który ma pojęcie o tym,

0: Wiadomo, nie jest to żadną tajemnicą dla ludzi, którzy się zajmowali obserwowaniem polityki i ludowców.
1: No to co? Taśmy tu, taśmy tam, Serafin po środku będzie. Ciekawy, to będzie bardzo ciekawa kampania. Cezary Gmysy, dziennikarz śledczy, tygodnik
0: Dziękuję
1: Dożę, czy telewizor, program 8. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Nocne powtórki w net.

0: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
1: Drodzy Państwo, witam serdecznie w naszym czwartkowym spotkaniu z Wilna. To audycja o Polakach na Litwie, o jej historii, kulturze, pamięci, ale przede wszystkim także o tym, czym żyją dzisiaj. Bo historia jest ważna, ale wspólnota żyje przecież także tym, co dzieje się tu i teraz. Dziś jest 3 września, za nami pierwsze dni nowego roku szkolnego. Dla tysięcy polskich rodzin na Litwie był to moment szczególny. Z jednej strony radość, bo polskie szkoły wciąż przyciągają dzieci i młodzież. Z drugiej zaś niepokój związany z kolejnymi zmianami w systemie edukacji. O tym wszystkim w dzisiejszym programie. Agata Antoniewicz przy mikrofonie w audycji nadawanej z wileńskiego hospicjum. Za oknem świeci dziś pięknie słońce, temperatura powietrza jest około 17 stopni na plusie i wybiła godzina 12.30 na wileńskim zegarze, na polskim wybiła godzina 11.30.
2: Wileński przegląd zdarzeń.
1: Koniec sporu o dwujęzyczne tablice w rejonie wileńskim. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie samorządu. Stąd w zasadniczej części oddalił apelację Państwowej Inspekcji Językowej, która domagała się usunięcia polskich nazw miejscowości Bieliszki i Orzelówka z tablic ustanowionych na terenie rejonu. Tym samym utrzymano wcześniejsze rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Regionu, który w styczniu tego roku oddalił skargę inspekcji. Spór rozpoczął się w 2023 roku, gdy Wileńska Komisja Językowa nakazała, aby tablice z nazwami tych miejscowości były wykonywane wyłącznie w języku litewskim, uznając je za publiczne napisy niepodlegające przepisom ustawy o języku państwowym. Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz zakwestionował tę decyzję, argumentując, że chodzi o dekoracyjne tablice, a nie znaki drogowe. Najnowsze orzeczenie jest prawomocne. Od decyzji litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje odwołanie. Już w najbliższy weekend Wilno zmieni się w wielką scenę muzyki, kultury i sportu. Od 4 do 6 września odbędą się po raz 34 Dni Wilna. Największy festiwal miejski, na który wszystkie wydarzenia są otwarte i bezpłatne. Na Placu Katedralnym zagrają m.in. Kamaniusi Silalis, Free Finga, Justinas Jarutis i Donatas Montvidas. A na miłośników mocniejszych brzmień czeka nowa scena Heavy Terrace. Nie zabraknie także sportowych emocji. Ponad 70 klubów przygotuje ponad 100 aktywności, od turniejów i treningów po spływy kajakowe w Wilnie. Aleja Gedymina wypełni się sztuką, designem, literaturą i gastronomią, a w ogrodzie bernardyńskim swoje tradycje zaprezentują mieszkające w Wilnie społeczności z całego świata też. A wieczorem Wilno rozbłyśnie na niebie, nad Białym Mostem pojawi się widowiskowy pokaz dronów, a nocne życie w miasta przejmą kluby uczestniczące w wileńskich nocach. I tak jeszcze dla przypomnienia, bo już jutro z Krakowa wyruszy niezwykle charytatywna wyprawa Żukiem dla Życia, której celem jest pomoc wileńskiemu hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wilnie. Stary Żuk wraz z 7-osobową zalogą pokona 1000 kilometrów, przemierzając Polskę i Litwę, by 3 września dotrzeć do Wilna. W czasie podróży uczestnicy odwiedzą wiele miejsc, spotkają się z ludźmi, instytucjami i firmami, opowiadając o hospicjum i zachęcając do wspierania jego działalności. Wyprawie przyświeca konkretny cel – zebranie około 350 tysięcy złotych, czyli właśnie dokładnej kwoty odpowiadającej kosztom funkcjonowania hospicjum przez 1 miesiąc. To będzie nie tylko podróż starym Żukiem, ale przede wszystkim droga dobra, nadziei i solidarności prowadząca z Krakowa do Wilna. Od Jezu, ufam Tobie do Ostrej Bramy. A za chwilę utwór muzyczny Faustasa pod tytułem Tu ir aż, czyli Ty i ja. Posłuchajmy.

0: Ciebie Wilno.
1: Około 800 pierwszoklasistów rozpoczęło naukę w polskich szkołach w Wilnie i na Wileńszczyźnie. To ważna wiadomość. Pokazuje, że rodzice nadal chcą, aby ich dzieci uczyły się po polsku. Aby szkoła była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również miejscem zachowania języka, kultury i tożsamości. Moim gościem jest dziś Adam Błaszkiewicz, dyrektor gimnazjum świętego Jana Pawła II w Wilnie. Człowiek od lat związany z polskim szkolnictwem na Litwie, który z perspektywy dyrektora, nauczyciela i wychowawcy obserwuje zmiany zachodzące w edukacji, ale także codzienne życie młodych Polaków w Wilnie. Panie dyrektorze, witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu.
2: Witam panią redaktor, witam słuchaczy.
1: No to może pierwsze pytanie. Jaka polska szkoła na Litwie odnajduje się w tej, jak właśnie polska szkoła na Litwie odnajduje się w tej rzeczywistości?
2: Ja myślę, że tradycyjnie dobrze odnajdujemy się w tej rzeczywistości i Litwa jest jedynym krajem na świecie, gdzie szkolnictwo w takim zakresie istnieje. Po prostu ta sytuacja pozwala nam od początkówki do gimnazjum i do matury doprowadzać dzieci, nauczając ich po polsku.
1: Czy reformy, które teraz właśnie są wdrażane, wzmacniają szkołę, czy nakładają na nią kolejne obciążenia?
2: Ja myślę, że każda reforma, jeżeli jest dobrze przemyślana, to ten system oświaty wzmacnia. Natomiast z tego doświadczenia to raczej szkoła i nie tylko Polska na Litwie wymaga jakiejś fazy spokoju, żeby to trochę się uporządkować, bo te ciągle zmiany i ciągle reformy, które z mojego punktu widzenia nie są do końca przemyślane, to tylko zakłócają normalną pracę. To ostatnio możemy stwierdzać, że te próby zrobienia lepiej jakoś na lepiej nie wychodzą.
1: Jak wyglądała szkoła 1 września i z jakimi nadziejami, ale także z jakimi obawami rozpoczęliście ten nowy rok szkolny?
2: No, 1 września zawsze szkoła wygląda fajnie, dlatego też, że jak ze strony nauczycieli, tak i ze strony uczniów jest taka nieprzeparta chęć i parcie do wiedzy. No, potem po pierwszym tygodniu zajęć to gdzieś ten zapał tak u niektórych przepada, ale 1 września właśnie mi się podoba, dlatego że wtedy, teraz wszyscy wiemy, czego przychodzimy do szkoły.
1: Czy liczba pierwszoklasistów właśnie w tym roku, jest ich 800, pokazuje, że rodzice nadal bardzo mocno ufają polskiej szkole na Litwie?
2: Ja myślę, że te liczby to mogłyby być ciut większe, dlatego że demografia robi swoje, ale jednak też mamy też takie wybory rodziców, że wybierają szkołę w języku litewskim i nie wiem, czy to jest dobre właśnie dla tego małego dziecka i dla zachowania tożsamości w przyszłości. Ale to jest decyzja rodziców i chyba na tą decyzję wpływa też, jak te nasze szkoły pracują. Jeżeli będziemy mieli dobre wyniki, a takowe mamy, to ja myślę, że to jest najlepsza zachęta i najlepszy argument przemawiający właśnie za szkołę z polskim językiem nauczania.
1: Mówi pan właśnie o wynikach. Co jest największym sukcesem polskiego szkolnictwa, z którym wchodzimy w ten 2026-2027 rok? Co jest powodem do niepokoju?
2: Ja myślę, że najlepszym sukcesem to są, że tak powiem, kariery naszych wychowanków. I teraz właśnie odbywa się takie liczenie tych, którzy dostają się na studia, którzy wybierają studia. I muszę stwierdzić na przykładzie własnego gimnazjum, że właśnie ta chęć kształcenia się i pobierania nauki dalej jest dość duża. Prawie 80%, czasami nawet więcej, wybiera studia wyższe. W tym roku mieliśmy obawy, dlatego że ten powszechny obowiązek odbycia służby wojskowej, to myślałem, że trochę nam zawadzi, ale na te odsetki liczenia tych podejmujących studia wyższe jakoś to nie wpłynęło, chociaż niektórzy od razu poszli sobie odwalić tego woja, tych 9 miesięcy, żeby potem mieć spokój. No i te rezultaty nas cieszą. Ja miałem promocję dość dużą, bo 128, ale teraz tak preliminarnie policzyłem, 16 wybrało studia medyczne, które no, liczą się takie no, prestiżowe. Jasna rzecz, nie wszyscy dostali się na te miejsca, które są bezpłatne, opłacone przez państwo, bo na przykład na odontologię to takich miejsc w ogóle chyba nie ma. To tam ci, którzy poszli na ten kierunek, to mają te płatne studia. Chociaż z tej praktyki wiem, że po roku czy dwóch przechodzą na te miejsca płatne, bo tam trochę odsiew jest, a nasi uczniowie są przyzwyczajeni do wyzwań i jakoś dają radę. To cieszy takie wybory i ten taki argument przemawiający za szkołę z polskim językiem nauczania może być ten duży odsetek udających się na studia, jak też nasi wychowankowie, którzy po studiach robią świetne kariery na Litwie i prawda jest taka, że większość studiuje właśnie na Litwie, pobiera naukę i potem pracuje dla tego kraju i dla tej społeczności. To cieszy.
1: Od 1 września uczniowie klas pierwszych, od pierwszych do czwartych w szkołach mniejszości narodowych mają 7 godzin języka litewskiego tygodniowo zamiast 5. Jak ta zmiana wygląda w praktyce z perspektywy dyrektora szkoły? Wiem, że pan dyrektor nie ma zbyt styczności właśnie z pierwszymi, czwartymi klasami, ale może ma rozeznanie w tym zakresie. Jak to w ogóle mówią dyrektorzy innych może szkół?
2: Nie, na pewno mam to rozeznanie, dlatego że to taka dyskusja była dość szeroko omawiana, dlatego że dotychczas o tych ilości godzin wysiedzianych w ławkach decydowało Ministerstwo Zdrowia, a w tym wypadku teraz, znaczy o ilości godzin wpleania nauczania od tego roku decyduje ministerstwo i ministerstwo właśnie wybrało taką drogę, dlatego że w ustawie o oświacie jest zapisane, że języka litewskiego nie może być mniej niż języka ojczystego. No i to i tak od przyjęcia ustawy oświaty do tego roku to minęło dość dużo czasu, ale sąd nakazał właśnie spełnić ten warunek i ministerstwo poszło najłatwiejszą drogą. Mechanicznie pozwoliło dzieciom w początkówce w klasach polskich być w ławkach o 1-2 godziny dłużej niż rówieśnicy w szkole litewskiej i to trochę smuci, dlatego że ja uważam, że no, trudniejsza, ale bardziej efektowna droga byłaby kształcenie kadry nauczycielskie i dania dla nauczycieli instrumentu, bądź, ponieważ do klasy pierwszej z polskim językiem nauczania przychodzi bardzo zróżnicowana, że tak powiem, klasa, bo znajomość litewskiego różni się od zera do prawie takiego dobrego do komunikacyjnej znajomości litewskiego i te dzieci wpadają do jednego nauczyciela i nauczyciel musi przynajmniej szykować się do lekcji na trzech różnych poziomach, to może by skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby nie zwiększanie ilości godzin, ale po prostu podział tej klasy przynajmniej na dwie grupy, ale to chodzi też o nauczycieli, a tych nauczycieli, lituanistów brakuje i nie tylko w szkołach polskich, ale i w litewskich.
1: No właśnie, a jeszcze zastanawiam się, co z tym językiem polskim. Czy można jednocześnie bardzo dobrze nauczyć dziecko języka państwowego i tym samym chronić jego ojczysty język? Gdzie powinna przebiegać ta granica?
2: I ja myślę, że można i mamy takie przypadki, że młodzież na maturze z języka litewskiego otrzymuje te najwyższe oceny od 86 do 100. Czasami zdarza się ta setka, to znaczy w takich, nie powiedziałbym, że 100%, ale w wielu przypadkach można nauczyć i języka ojczystego i języka litewskiego. Po prostu chodzi o chęć, no i chodzi jeszcze o to, że dotychczas w szkołach polskich nie mamy tego warsztatu nauczycielskiego, instrumentu, podręczniku. Właśnie od początkówki zaczynając, nie ma podręcznika nauczania dzieci, którzy przychodzą ze znajomością innego języka, nie litewskiego, nie przynoszą litewskiego do szkoły, a mamy ten sam podręcznik, co i w szkołach litewskich. I to jest, powiedziałbym, nieprawidłowo. To jest jakby tak, jak z Mercedesem ostatniej klasy pojechać do ślusarza, który ma na wyposażeniu tylko młotek. No.
1: A czy mam poczucie przy kolejnych właśnie reformach, że te reformy właśnie poświęcają więcej uwagi specyfice szkół mniejszości narodowych, nie generalnie całemu szkolnictwu, jakiemu takowemu w państwie, tylko właśnie bardziej dotykają szkoły mniejszości narodowych?
2: Nie, ja myślę, jeżeli te reformy będą pomyślane pod tym kątem, to raczej szkoła polska nie zyska, dlatego że to jest coś, co wymaga większej uwagi, większego zaangażowania i większych pieniędzy, dlatego że nawet kwestie podręczników, jeżeli weźmiemy, mamy 800 pierwszaków, dla nich przygotowanie podręcznika to jest niemożliwe, tłumaczenie podręcznika to już jest możliwe, ale to tłumaczenie też się spaźnia i ten podręcznik jest o wiele droższy dla szkoły polskiej, ale chodzi o to, że ten podręcznik dla szkół mniejszościowych nie jest przygotowywany.
1: Rozumiem. Reorganizacja małych polskich szkół. Jednym z najbardziej drażliwych tematów pozostaje optymalizacja sieci szkół. Co oznacza dla ona właśnie dla polskiej społeczności? Racjonalizację systemu czy zagrożenie dla małych lokalnych szkół?
2: Nie, na pewno to zagrożenie dla małych lokalnych szkół, jak widzimy na przykładzie szkoły Komolowskiego i Połuknia. To mamy te przykłady, kiedy właśnie ta reorganizacja działa tak topornie, dlatego że samorząd nie jest zainteresowany utrzymaniem takich szkół i no, po prostu nie jest zainteresowany, nie wiem, w tych wyborcach nawet mówiących po polsku i oddających dzieci do polskiej szkoły i to trochę dziwi. I właśnie w tym wypadku szkoła polska, jeżeli mamy w tej samej miejscowości szkołę polską i szkołę litewską, no to na pewno przy demografii na przykład zmniejszającej się ilości dzieci, to będzie cierpiała szkoła polska. I dlatego ważnym jest, żeby te szkoły, które mamy w terenie, miały taki poziom, żeby rodzice chcieli oddać dzieci do polskiej szkoły.
1: Wspomniał pan właśnie o demograficznych aspektach. Czy konsolidacja szkół rzeczywiście wynika przede wszystkim z argumentów demograficznych i ekonomicznych? Czy czasami nie bierze pod uwagę znaczenie szkoły dla lokalnej polskiej wspólnoty?
2: Nie, to właśnie wygląda na to, że czasami działają inne argumenty niż demografia, bo na przykładzie właśnie tego Notrockiego widzimy, że szkoła polska i litewska miały taką samą ilość dzieci, ale jedna została zdegradowana, a druga została średnią szkołą.
1: No i jeszcze jedno zagadnienie, no bo właśnie na Litwie nadal brakuje ponad 250 nauczycieli, szczególnie nauczycieli przedmiotów ścisłych. Jak ten problem wygląda w państwa gimnazjum?
2: No, w gimnazjum Świętego Jana Pawła II mamy to na ten rok rozwiązane. No, mamy bardzo dobrych nauczycieli emerytów, którzy zgodzili się jeszcze w tym roku nas wspierać i pomagać. No, natomiast intensywnie szukamy właśnie tych młodszych. Na horyzoncie nie bardzo widać, ale czasami się udaje. I na ten rok mamy, że tak powiem, zabezpieczone wszystkie klasy, tylko no, pensum godzin tygodniowych niektórych nauczycieli no, jest trochę za duże.
1: No właśnie, a co trzeba zrobić, aby młody człowiek po studiach chciał zostać nauczycielem i pracować w polskiej szkole na Litwie?
2: No nie wiem, bo no, w 25 roku już zawód nauczyciela na Litwie miał być zawodem prestiżowym, natomiast jakoś nie widać bardzo dużo chętnych na progu szkoły, żeby zacząć swoją karierę i właśnie taki przykład, jak miałem 128 maturzystów i tylko jedna dziewczyna wybrała studia pedagogiczne, no to odsetek bardzo mały.
1: No a nauczyciele mówią o chaosie też związanym z częstymi zmianami programowymi. Jak dyrektor szkoły odbiera sytuację, w której programy nauczania są modyfikowane niemal w ostatniej chwili?
2: No najczęściej tak bywa, że właśnie te zmiany dotyczące programów i siatki godzin przychodzą nam latem, wtedy kiedy mamy urlopy i teraz właśnie nauczyciele próbują intensywnie stworzyć swoje plany nauczania, dlatego że no niektóre tematy wypadły, że no znowu to jest zmiany i że czasami trzeba dobrze poszukać, gdzie ten temat, czy w ogóle zniknął na przykład z programu matematyki, czy zjawił się gdzieś w starszych klasach. No i trzeba trochę uwagi poświęcić, dlatego że chyba jeszcze te zmiany nie są ogłoszone oficjalnie, tylko nieoficjalnie. No to trochę nauczyciele muszą uważać, no szczególnie uważamy w tych klasach maturalnych, dlatego że tam nie ma żartów, jak jakiś temat by nam wypadł.
1: No a częste zmiany chyba programowe rzeczywiście chyba nie za bardzo poprawiają jakość edukacji, czy wręcz przeciwnie, powodują zmęczenie i poczucie braku stabilności wśród nauczycieli.
2: No to właśnie to jeden może z powodów, dlaczego w szkołach nie mamy dostatecznej ilości nauczycieli, a żartem mówiąc, to chyba ministerstwo bardzo wierzy w tych nauczycieli, którzy pracują, bo pracują bez podręcznika przy częstych zmianach podstaw programowych, a jednak dają rady. No to nie wiem, ile jeszcze będą próbowali wytrzymałość nauczycieli i czy w taki sposób uda się, i nie mówimy tylko o szkołach polskich, czy uda się właśnie utrzymać, czy dojść do tego, żeby zawód nauczyciela był prestiżowym zawodem.
1: No i też dużo informacji właśnie jest i w mediach odnośnie telefonów w szkole, który stał się dużym problemem, że potrzebne były odgórne regulacje w naszym państwie. Czy ograniczenie korzystania ze smartfonów może poprawić koncentrację uczniów i relacje między nimi? Czy młodzież po prostu znajdzie inne sposoby korzystania z technologii? Jak to według pana dyrektora wygląda?
2: Nie, ja myślę, że musimy nauczyć się pracować z technologią, ale też nauczyć się czasami zrezygnować z ekranu i to jest też no, poniekąd zadanie szkoły. My pracując z młodzieżą 15-18 lat nie możemy zabronić przynoszenia telefonów do szkoły, tym bardziej, że ta ustawa nakazuje szkołom przygotować porządek korzystania, ale nie zabrania telefonów. Przecież ja bym tą ustawę widział tak, że klasa na przykład 1-8 nie ma telefonów w szkole i wtedy byłoby to jasna sytuacja. A my próbujemy ze swoją młodzieżą się dogadać i uświadomić ich, że częste korzystanie na przykład podczas przerw, przewijanie bądź tam granie w telefonie, to nie pozwala im odpocząć, nie pozwala potem im skupić się, a lekarze neurolodzy to już przecież są badania, które udowadniają, że młodzież, która nadmiernie korzysta z ekranu, ma trudności ze skupieniem, ma trudności z porozumiewaniem się, ma trudności z czytaniem i ma predyspozycję ulegać innym zależnościom, hazardom, narkotykom, alkoholowi w przyszłości, jeżeli w dzieciństwie korzystają nadmiernie z telefonu. I to jest argument, który powinien do mądrego, młodego człowieka przemawiać. No jeśli nie przemawia, no niestety.
1: A patronem pana gimnazjum jest święty Jan Paweł II. Jak w świecie właśnie takich reform, nowych technologii, mediów społecznościowych i szybko zmieniającej się Europy przekazywać młodzieży wartości, które nie tracą na aktualności?
2: Ja myślę, że te podstawowe wartości właśnie nie zmieniają się od 2000 lat, a nawet chyba więcej. I dlatego nie ma takiego rozgłosu między patronem i jego nauką, a tym, co musimy młodzieży przekazać. W jakim stopniu to potrafimy w czasie teraźniejszym przekazać młodzieży, to w dużym stopniu zależy od rodziny, dlatego że tu szkoła sama właśnie w tym budowaniu systemu wartości raczej nie da rady i bardzo liczymy na pomoc rodziców. I mamy taką pomoc. Jeżeli jest ta pomoc, to wtedy rezultaty są, powiedziałbym, nawet piękne.
1: No tak, do wychowania tego młodego człowieka potrzebna jest współpraca i czynniki nie tylko można polegać na szkole, tylko właśnie na rodzicach. I pytanie na koniec. Kiedy pan patrzy na dzisiejszych uczniów polskiej szkoły w Wilnie, czego najbardziej obawia się pan o ich przyszłość, a czego najbardziej jest pan pewien? Czy za 10-20 lat nadal będziemy mogli powiedzieć, że polska szkoła na Litwie jest jednym z najważniejszych filarów polskiej wspólnoty?
2: No może zacznę od końca, to na pewno szkoła jest i zostanie tym najważniejszym filarem utrzymywania polskiej tożsamości na Litwie. Natomiast obawiam się, że ta globalizacja i kosmopolityzm będzie w naszych rodzinach, że tak powiem, bardziej obecny i wtedy te wybory właśnie rodziców pójść na skróty i myśleć, żeby byłoby łatwiej, prościej, wygodniej i mniej czasu, to tego się obawiam.
1: Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Proszę, dziękuję.
1: Myślę, że dzisiejsza rozmowa pokazała, że każdy, kiedy mówimy o polskiej szkole na Litwie, nie mówimy wyłącznie o edukacji, mówimy o języku, mówimy o historii, mówimy o tożsamości. I chyba właśnie tutaj kryje się największe wyzwanie. Z nami był pan dyrektor Adam Blaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum Świętego Jana Pawła II w Wilnie, a audycję prowadziła Agata Antoniewicz. Życzę państwu miłego dnia i do usłyszenia już niebawem, w najbliższy czwartek. Pa, pa.
0: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
4: Nocne powtórki w net.
5: Szczecin 98,9 FM.

0: to promocja.
1: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
3: Wrocław 96,8 FM.

0: 97 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: Wiadomości Wnet.
3: Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Do sądu mają trafić również wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Jak mówiła, zatrzymana Anna P. usłyszała zarzut popełnienia trzech przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zonda Krypto firmy BB Trade Estonia. Chodzi o przyjęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 000 złotych. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na szkodę operatora Zonda Krypto. Rafał Z. usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora w kwocie 1 700 000 złotych. Podejrzanemu powierzono pieniądze w określonym celu, natomiast spożytkował je na osobiste potrzeby, nie uwzględniając celu, w związku z jakim pieniądze te zostały mu przekazane, wyjaśniła rzecznik. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, poinformował rzecznik MSZ Marcin Wewiór po tym, jak ambasador Rosji Georgii Michno opuścił polski budynek, budynek polskiego resortu. Michno został wezwany w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie Niemiec i Polski, o które obwinia się Kreml. Donald Trump zapowiedział, że zwróci się do państw europejskich o zwrot pieniędzy USA za pomoc wojskową i amunicję wysłane wcześniej Ukrainie. Zasugerował też wstrzymanie sprzedaży uzbrojenia państwom sojuszniczym. W opublikowanym na Truth Social wpisie Trump skrytykował również doniesienia o znacznym uszczupleniu amerykańskich zapasów amunicji w związku z trwającą wojną z Iranem. Dodał, że USA zwiększają produkcję i gromadzą zapasy amunicji. W ubiegłym roku USA i NATO uruchomiły inicjatywę PURL, w ramach której państwa europejskie płacą za dostarczenie Ukrainie amerykańskiej broni. W ubiegłym miesiącu Reuters informował, że armia USA zużyła znaczną część zapasów precyzyjnych pocisków dalekiego zasięgu podczas wojny z Iranem. Wywołało to obawy o gotowość amerykańskich sił zbrojnych do przyszłych konfliktów. Wczoraj ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom od 6 tygodni. Korea Południowa analizuje możliwości, w tym działania militarne, które miałyby wesprzeć swobodę żeglugi w cieśninie Ormus, poinformowała kancelaria prezydenta. Jednocześnie zaprzeczyła doniesieniom medialnym, jakoby rząd podjął już decyzję w sprawie rozmieszczenia sił w tym rejonie. Kilka południowo-koreańskich mediów informowało wczoraj wieczorem, że Seul przygotowuje się do wysłania tam zasobów wojskowych przed końcem roku i może zwrócić się do parlamentu o zgodę jeszcze w tym miesiącu. Według tych doniesień rozważane są m.in. morski samolot patrolowy, okręt logistyczny oraz jednostka zajmująca się wykrywaniem i usuwaniem min. Seul miał również rozmawiać z USA, Wielką Brytanią i Francją o skali oraz charakterze potencjalnego udziału Korei Południowej. Przedstawiciel kancelarii prezydenta powiedział dziennikarzom, że Korea prowadzi rozmowy na temat praktycznych sposobów wsparcia swobody żeglugi w cieśninie i potwierdził, że wśród analizowanych możliwości są również działania militarne.
4: Prognoza pogody.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu na północy. Lokalnie pojawią się burze. Termometry pokażą od 16-18 stopni na północy, przez około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie kraju.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Niezasłużona łaska. Bez względu na to, z kim rozmawiamy na temat modlitwy, najczęstsza reakcja brzmi: ale ja na to nie zasługuję. To dobre dla innych. Ja się nie nadaję. Nie, to nie dla mnie. Przecież ja zrobiłem albo powiedziałem rzeczy, które są niewybaczalne. Poza tym nie można przecież stanąć przed Bogiem tak ni stąd, ni zowąd. Mnóstwo ludzi tak myśli i tak postrzega Boga i samych siebie. Jeśli taka jest również twoja reakcja, to z jednej strony masz słuszność. Z drugiej jednak strony mylisz się całkowicie, ponieważ z jednej strony Bóg jest Bogiem doskonałym i świętym, a tych cech wszystkim nam brakuje, ale z drugiej strony On doskonale wie o tym, jacy jesteśmy. Dlatego posłał swojego Syna, aby umierając za nas, zapłacił za wszelkie nasze braki i abyśmy mieli przystęp do Niego. Okazuje się, że Jezus jest rozwiązaniem, dlatego możemy z odwagą przyjść przed Jego oblicze. Łaska jest łaską właśnie dlatego, że jest niezasłużona. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Reklama.
1: W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
3: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
7: To była autopromocja.

0: Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Już za chwilę usłyszymy głos Tomasza Grzywaczewskiego prosto z Nowego Jorku i dowiemy się, czym żyje Ameryka, ale my możemy teraz zobaczyć, czym żyje Polska według gazet, które codziennie trafiają na krakowskie przedmieście 79. Gazeta Polska codziennie. Tusk szykuje atak na prezydenta, użyje prokuratury i upolitycznionego trybunału. Dzisiaj są wybory do sędziego Trybunału Konstytucyjnego w polskim parlamencie. O tym będziemy rozmawiać z panem profesorem Arturem Kotowskim, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do tego Trybunału, który najprawdopodobniej nie zostanie wybrany, bo wybrany zostanie pan Maciej Berek, były minister i prawa ręka Donalda Tuska. To on ma być tym instrumentem, który ma posłużyć do ataku na prezydenta Karola Nawrockiego. Tak przynajmniej świat wygląda według Gazety Polskiej codziennie. Z kolei Rzeczpospolita również na pierwszej stronie zajmuje się wyborem. Berek w Trybunale Konstytucyjnym, polisą Tuska. To jest Rzeczpospolita i teza artykułu jest taka, że pan Berek nie tylko ma zrobić coś w tym Trybunale Konstytucyjnym, o czym nie wiemy, co może i co zrobi pan Berek, ale też ma być polisą ubezpieczeniową na wypadek, gdyby przegrał wybory premier Donald Tuska. Wybory w Polsce już za miesiąc. Niemcy, sabotaż za sabotażem, ale jeszcze najważniejszy artykuł to gigafabryka sztucznej inteligencji coraz bliżej, że Polska buduje taką koalicję ponadnarodową, między innymi z Czechami, państwami bałtyckimi, po to, żeby za 10 miliardów złotych wznieść taką średniej wielkości gigafabrykę sztucznej inteligencji albo w okolicach Poznania, albo w okolicach Krakowa. Tutaj konkuruje dwóch biznesmenów, właściciel albo współwłaściciel Impostu i pan Sebastian Kulczyk. To tyle na pierwszych stronach polskich gazet, a teraz czas na to, żebyśmy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Szczególnie dla Tomasza Grzywaczewskiego zrobiłem ten krótki przegląd prasy, żeby zorientował się, o czym piszą polskie gazety, a my dzięki temu w barterze otrzymamy informacje na temat tego, co słychać w Ameryce.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W Ameryce nastroje są jeszcze trochę wakacyjne, bo w tym roku ten okres letni jest nieco przedłużony, a to z uwagi na to, że tradycyjnie w Stanach wakacje kończą się po długim weekendzie święta pracy, a on w tym roku wypada dopiero w ten najbliższy weekend. Także mamy jeszcze trochę taką wakacyjną atmosferę, ale oczywiście wszyscy są już w bramkach startowych, bo zostały zaledwie 2 miesiące do wyborów połówkowych, midterms, do amerykańskiego kongresu. To będzie niezwykle zacięty pojedynek. Tutaj przypomnijmy, że wybierana jest w całości Izba Reprezentantów i część senatorów. W tym momencie z sondaży, ale też z różnego rodzaju analiz wynika, że demokraci mają bardzo duże szanse na zwycięstwo w tej niższej izbie, właśnie w Izbie Reprezentantów. Natomiast walka o senat będzie bardzo zaciekła. Tutaj republikanie mają spore szanse, żeby tę większość utrzymać. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście wkraczamy już w pewnego rodzaju taki okres kampanii wyborczej. No a jednocześnie te sondaże, chociażby najnowszy Reuters Ipsos, pokazuje, że notowania prezydenta Donalda Trumpa są rzeczywiście niskie. Zaledwie 33% respondentów jest zadowolonych z jego prezydentury. To już taki trzeci najniższy wynik obecnego prezydenta. I co ważniejsze, 71% Amerykanów nie aprobuje sposobu, w jaki Donald Trump radzi sobie z obniżaniem kosztów życia. To zdecydowanie będzie ten temat, który zdominuje kampanię wyborczą, czyli inflacja, wysokie ceny energii, no a w tle nierozwiązany konflikt z Iranem. Co więcej, te badania wskazują również, że wyborcy demokratów są bardziej entuzjastycznie nastawieni przed tymi wyborami niż wyborcy republikanów. I co więcej, to jest bardzo ciekawe, 36% respondentów odpowiadało, że to demokraci mają lepszy plan na obniżenie kosztów życia, a tylko 28% wskazało republikanów. To jest rzeczywiście sytuacja zaskakująca, bo przecież ta gospodarka zawsze była mocną stroną republikanów. To oczywiście nie oznacza, jak powiedziałem, że dojdzie do jakiejś klęski republikanów w całym kongresie, przede wszystkim tej w Senacie mają realne szanse na utrzymanie większości, no ale rzeczywiście no, mamy takie mocne wskazanie, że o ile jeżeli chodzi o kwestie walki z nielegalną imigracją, kwestie bezpieczeństwa publicznego, tego bezpieczeństwa na ulicach, Donald Trump radzi sobie bardzo dobrze, no to z gospodarką jest problem, a przede wszystkim problem związany z kosztami życia. No i ta nieszczęsna cena ropy naftowej, która dzisiaj przekracza na stacjach benzynowych $4 za galon, a to jest coś dla Amerykanów bardzo ważnego. Ja mam wrażenie czasami, że Amerykanie to głosują nie w lokalach wyborczych, ale przy dystrybutorach na stacjach paliw, bo to jest taki podstawowy wskaźnik, a przecież Donald Trump wielokrotnie obiecywał, że ta cena będzie spadała do około $2, a tymczasem, jak powiedziałem, mamy $4 i nierozwiązany konflikt z Iranem w ostatnich dniach doszło do ataków amerykańskich i odwetów ze strony Iranu.
0: O Iranie jeszcze będziemy rozmawiać, ale jest sukces Donalda Trumpa. To są te wszystkie porozumienia, które zawarto w związku z ropą naftową i Wenezuelą.
1: Doskonale, że o tym wspomniałeś, bo rzeczywiście mamy poważny sukces w polityce i gospodarczej, i takiej międzynarodowej. Stany Zjednoczone, Waszyngton ogłosił porozumienie dające Stanom Zjednoczonym bezpośredni dostęp do eksploatacji części wenezuelskich pól naftowych obejmujących około 65 miliardów baryłek ropy. To jest 1/5 wszystkich wenezuelskich rezerw. 17 dużych pól naftowych zostało objęte tą umową. Oczywiście to nie oznacza, że ta ropa natychmiast popłynie do Stanów Zjednoczonych. To jest długofalowe porozumienie. Ponadto pamiętajmy, że to jest ropa dosyć ciężka. Są kłopoty z jej przetwarzaniem w amerykańskich rafineriach. Natomiast to nie zmienia faktu, że mamy strategiczny sukces Trumpa. Nie tylko o charakterze bezpieczeństwa energetycznego, ale też geopolityczny, ponieważ to oznacza wypychanie Rosji i Chin z Wenezueli. Tutaj nawet tacy komentatorzy nieprzychylni Trumpowi, no, przyznają, że Wenezuela po prostu była sukcesem. Znaczy odsunięcie Maduro od władzy i możliwość to pewnego rodzaju dogadania się z jego następcami, też reżimem, no jednak zabezpiecza bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i gospodarcze, i to polityczne. Także Wenezuela w mojej ocenie jest sukcesem ze strony Donalda Trumpa. Natomiast to problem polega na tym, że nie da się w ciągu 2 miesięcy przełożyć tego na bezpośrednie obniżenie kosztów życia. Odrębne pytanie brzmi, czy demokraci mają rzeczywiście taki gotowy plan. No pamiętajmy, że Partia Demokratyczna cały czas no nie ma takiego silnej, spójnej wizji Ameryki. Nie ma też jednoznacznych liderów. Wiele wskazuje na to, że ona coraz bardziej przechyla się na lewą stronę, że do głosu coraz mocniej dochodzą radykałowie, tacy jak chociażby AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, kongresmen zresztą z Nowego Jorku, no znana ze swoich po prostu skrajnie lewicowych, wręcz komunizujących poglądów. No, zresztą tak będą grali republikanie, próbując przekonać Amerykanów, że wybór demokratów to po prostu pójście w skrajnie lewą stronę i społecznie, i gospodarczo. Tutaj jest ciekawa rola wiceprezydenta J.D. Vance'a, który moim zdaniem trochę zaczyna już swoją własną kampanię wyborczą, choć nie wiem, czy zostanie nominacja, ale on się ostatnio pojawił w kilku miejscach. Między innymi wystąpił na wiecu w swoim rodzinnym mieście Middletown w Ohio, w hucie, w której pracował jego dziadek. Ja pisząc moją książkę o J.D. Vance'ie, którą skończyłem dosłownie kilka tygodni temu, spędziłem trochę czasu w Middletown, widziałem tę hutę. Teraz pojawił się tam właśnie amerykański wiceprezydent, po raz pierwszy od objęcia tego urzędu i tam ogłosił inwestycje w wysokości $1 miliard, obiecywał zgromadzonym pracownikom tej huty, że ta huta nie tylko nie będzie się zwijać, ale w postprzeciwnie będzie się rozwijać. Zresztą Ohio w ogóle staje się takim trochę laboratorium tej reindustrializacji Ameryki, nie tylko tego przemysłu ciężkiego. Tutaj wspominałeś w prasówce o tym, że w Polsce ma powstać gigafabryka, jak rozumiem, chipów, tak?
0: Sztuczna inteligencja.
1: No to będą pewnie centra danych, jak rozumiem. No to dzisiaj takie centra danych mają, tutaj jest ogromny w tym momencie w ogromnym stopniu stawia się właśnie na budowę nowych centrów danych, między innymi w Ohio, w okolicach miasta Columbus. To się łączy bardzo silnie z sektorem obronnościowym, chociażby właśnie pod Columbus niedawno firma Anduril otworzyła ogromną fabrykę dronów Arsenal One. Anduril, który zresztą przecież wszedł we współpracę z Polską. My będziemy wspólnie produkowali pociski Barracuda. Także ta reindustrializacja w Stanach też się dzieje. To nie jest tak, że Republikanie nie mają żadnych pomysłów gospodarczych, to tylko to wszystko wymaga czasu. To są bardzo złożone procesy, ale o tym tutaj rzeczywiście dzisiaj dużo się mówi, że ta reindustrializacja będzie właśnie przyjmowała formę rozwoju AI, czyli centra danych, fabryki mikroprocesorów, ogromny rozwój przemysłu zbrojeniowego, jaki obserwujemy obecnie w Stanach Zjednoczonych.
0: I humor, i roboty, które mają przypominać człowieka, to jest to marzenie Elona Muska.
1: Które być może się zrealizuje. No Elon Musk, jakbyśmy go nie oceniali, udowadnia, że rzeczywiście jest wizjonerem. Zresztą to jest bardzo ciekawe, ponieważ on jest jednym z tych pierwszych wielkich biznesmenów z Doliny Krzemowej, który mówił o tym, że nie tylko trzeba wymyślać nowe aplikacje na telefon, prawda, kolejne media społecznościowe, ale trzeba postawić na rozwój przemysłu sprzężonego z tymi nowoczesnymi technologiami. On o tym mówił 10 lat temu, dzisiaj o tym tutaj mówią wszyscy. My jesteśmy moim zdaniem bez wątpienia już w tym momencie na progu nowej rewolucji przemysłowej. Jesteśmy również w nowym wyścigu takim zbrojeniowo-technologicznym. To tutaj w Stanach Zjednoczonych widać w zasadzie na każdym kroku.
0: I może widać to w czasie wojny między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Co o tym piszą komentatorzy, co o tym piszą, mówią eksperci, co o tym mówią politycy amerykańscy?
1: A tutaj z kolei przeważają opinie, nawet takie opinie usłyszałem od osób sympatyzujących z partią republikańską, no że Irak okazał się strategicznym błędem. To znaczy, że dzisiaj nie ma dobrego pomysłu na to, jak wyjść z tej sytuacji. Do tego dodajmy, no, że Stany Zjednoczone zużyły bardzo duże zapasy swoich interceptorów, zarówno systemów Patriot, jak i systemów tych FAD. To jest realny problem. No ponadto ewidentnie Ajatollahowie chcą przeczekać Donalda Trumpa. Uważają, że czas gra na ich korzyść, bo po prostu osłabiają amerykańskiego prezydenta w tej polityce wewnętrznej przed wyborami. Na dodatek jeszcze pojawiają się obawy, że to pokazanie pewnej słabości Stanów Zjednoczonych w Iranie no, może zachęcić prawdziwych geopolitycznych rywali, takich jak Chiny i Rosja, do agresywnych działań. Chociażby to rzutuje oczywiście na nasz region. Wydaje się, że Rosja mogła uznać, że istnieje takie okno możliwości. Ja o tym rozmawiałem jakiś czas temu w takim think tanku CNIS, który opublikował raport dotyczący tego właśnie, że Rosja przygotowuje się na wykorzystanie takiej sprzyjającej koniunktury geopolitycznej po to, żeby zdestabilizować NATO. Ja miałem rozmowę z Andreą Kendall-Taylor, która jest w tym think tanku szefową programu bezpieczeństwa transatlantyckiego, która współtworzyła ten raport, mówiący właśnie o tym oknie możliwości, które Rosja chce wykorzystać. Mieliśmy przecież tę zaskakującą wizytę Johna Radcliffe'a, szefa CIA w Moskwie. Z kolei tutaj do Stanów Zjednoczonych na taki finansowy szczyt G20 przyjechał rosyjski minister finansów. Także z jednej strony wydaje się, że Amerykanie pokazują Rosjanom kij, chyba tak wyglądała ta misja Radcliffe'a, no z drugiej strony wyciągają marchewkę, mówiąc, no jeżeli będziecie chcieli rozmawiać, to my jesteśmy otwarci, możemy próbować normalizować nasze stosunki, chociaż podczas tego spotkania G20, sekretarz skarbu amerykański Scott Bessent, no jasno powiedział, że nie będzie żadnej takiej gospodarczej nagrody ani zmniejszania presji, dopóki trwa wojna na Ukrainie. Także mamy kija i marchewkę. Amerykanie trochę wypuszczają Rosjan z izolacji, ale oni wychodzą no, z założenia innego niż my wychodzimy w Europie. Ta administracja uważa, no, że Rosja jest zła, Rosja prowadzi taką bandycką politykę, ale Rosja jest. Skoro jest, to trzeba jakoś z nią rozmawiać. Nie można się zamykać, bo bez Rosji porozumienia się nie osiągnie. I w związku z tym trzeba tworzyć takie możliwości. W tym wszystkim oczywiście ciekawa jest postawa Putina, który przecież na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku, w Kirgistanie, no, pouczał Zachód, pouczał niemieckiego kanclerza. I wydaje się, że z jednej strony, tutaj czytam takie komentarze, że Stany Zjednoczone no, wpuszczają znowu Rosję na salony, a ja mam wrażenie, że Rosja wychodzi z założenia na czele z zbrodniarzem Władimirem Putinem, że na żaden salon nie musi być wpuszczana, bo ona już jest na tych salonach. Tylko, że nie na tych salonach zachodnich, tylko na tych salonach nowego, wielobiegunowego świata. Bo Putin stoi koło Xi Jinpinga, stoi koło przywódców Pakistanu, Indii, innych krajów. Także ta nasza jakby optyka na to, jak wyglądają te relacje, gdzie jest miejsce Rosji, myślę, że nie odpowiada temu, jak myśli Moskwa. A tak jeszcze raz mówiąc, ten wątek transatlantycki, myślę, że wśród tego establishmentu amerykańskiego jest z jednej strony no, próba nawiązania relacji, a z drugiej strony pojawiły się realne obawy, że Moskwa może wykonać bardziej agresywne kroki, szczególnie, że widzimy już trwającą operację hybrydową, ja to raczej nazwał już jakąś taką pełzającą agresją w Polsce, podpalenia przecież Skarżysko-Kamienna, Lublin. W Niemczech mamy cały szereg różnego rodzaju wydarzeń. Dosłownie kilkanaście godzin temu miało dojść do próby sabotażu, kolejnej próby sabotażu infrastruktury energetycznej niemieckiej pod Düsseldorfem. Wcześniej mieliśmy to wydarzenie przy granicy z Polską. Mieliśmy próbę sabotażu w Monachium. Także ja mam takie obawy, że Rosja rzeczywiście uważa, że z uwagi na to, że Stany Zjednoczone mają bardzo rozproszoną uwagę, no bo z jednej strony mają problem z Iranem, a z drugiej strony po prostu ta administracja się skupia na polityce wewnętrznej, no to być może to jest dobry moment, żeby spróbować podważyć jedność NATO.
0: A czy jest możliwe, że na szczyt G20 przyleci Władimir Putin?
1: No, jak najbardziej. On de facto dostał takie zaproszenie. Zobaczymy, czy z niego skorzysta. Ten szczyt odbędzie się w połowie grudnia w Miami. Także tak, to jest absolutnie w tym momencie realna możliwość.
0: O czym powiedział Tomasz Grzywaczewski prosto z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku, w którym nie korzysta z klubów jazzowych, nie słucha jazzu, nie włóczy się po ulicach Manhattanu nocami, dlatego że ma Antoniego, któremu mu gratulujemy.
1: Pięknie, dziękuję Krzysztofie, że tym powiedziałeś. Tak, 2,5 tygodnia temu urodził nam się nasz pierworodny synek Antoni Leon, także na pokładzie żółtej łodzi podwodnej znalazł się kolejny marynarz.
0: Bardzo serdecznie gratulujemy. Tomasz Grzywaczewski, Nowy Jork. Dobrej nocy, przespanej nocy.
1: Bardzo dziękuję, a Państwu życzę dobrego, pięknego dnia.
0: Jest godzina 7:27. Rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych. Za chwilę do studia wejdzie chyba Mikołaj Murkociński, takie przynajmniej mam wrażenie. Albo kto to siedzi za tymi drzwiami? Tego nie mogę zobaczyć. Kręci głową. Nie, to nie jest Mikołaj Murkociński. Z Mikołajem Murkocińskim połączymy się, ale zanim to się stanie, posłuchamy pięknej hiszpańskiej, a może nie pięknej hiszpańskiej piosenki.

0: sprawami, które wykraczają poza Rzeczpospolitą. Zajmuje się Mikołaj Murkociński. Serwis międzynarodowy bardzo serdecznie Państwu polecam, a teraz poprosiliśmy Mikołaja, żeby opowiedział nam o tym, co dzieje się w Hiszpanii, bo tam z jednej strony wielki kryzys migracyjny, z drugiej strony wielkie manifestacje i wielkie protesty w Madrycie i w innych miastach hiszpańskich. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście te protesty zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy ludzi w całej Hiszpanii, w tym w Madrycie, gdzie według oficjalnych danych w tych protestach wzięło 50 tysięcy ludzi. To protesty, które zostały zorganizowane z inicjatywy opozycji, partii opozycyjnych, czyli Partii Ludowej, Partii do Popular oraz partii Vox. To partie, które te protesty zorganizowały, przynajmniej wzywały do tego, aby się one odbyły. To również dlatego, że wczoraj w parlamencie hiszpańskim odbyła się nadzwyczajna sesja, w trakcie której premier Hiszpanii Pedro Sánchez tłumaczył się przed deputowanymi z tego, co dzieje się w Ceucie od końca lipca. Przypomnijmy, że 30 i 31 lipca doszło do masowego przekroczenia granicy między Marokiem a Ceutą, czyli tą enklawą hiszpańską na północy Afryki. 70 tysięcy osób, które przekroczyły granicę. Większość z nich już do Maroka wróciła, ale nadal na ulicach Ceuty przebywa około 5 tysięcy migrantów na ulicach, na plaży. No i właśnie to w związku z tą obecnością cały czas są te protesty organizowane i cały czas sprawa Ceuty jest obecna w mediach. I trzeba powiedzieć, że dla Pedro Sáncheza i jego rządu to jest prawdziwy kataklizm wizerunkowy, przede wszystkim dlatego, że Pedro Sánchez na początku tych wydarzeń był dość pasywny, sam pojechał na wakacje na Lanzarote, a rząd z kolei hiszpański przez długi czas bagatelizował to, co działo się w Ceucie. Ale w ostatnich dniach to, co rzeczywiście sprawiło, że no, można mieć pewne wątpliwości co do tego, czy rząd w ogóle panuje nad sytuacją, jest to, że premier Hiszpanii Pedro Sánchez kategorycznie do tej pory zaprzeczał, aby Maroko miało odegrać jakąkolwiek rolę w zorganizowaniu tego masowego, można powiedzieć, najazdu ludzi, migrantów na Ceutę. Pedro Sánchez kategorycznie zaprzeczał ostatnio, mówił o tym także w zeszły poniedziałek w jednym z wywiadów, których udzielił. No ale w międzyczasie wyszło na jaw, że policja sporządziła raport na temat tego, co wydarzyło się między 30 a 31 lipca w Ceucie. I z tego raportu wynika, choć nie jest tam wskazana bezpośrednio odpowiedzialność strony marokańskiej, że wojsko marokańskie, policja marokańska, która tego dnia była obecna przy granicy z Ceutą, niewiele zrobiła, była zupełnie pasywna. Czasami nawet funkcjonariusze wskazywali migrantom, którędy najlepiej jest przejść do Ceuty, ale także byli ludzie, byli mężczyźni dobrze zbudowani, którzy nie byli w żadnych mundurach i którzy również wyglądali na organizatorów tego, co dzieje się w Ceucie. No i to jest oczywiście, tak jak wspomniałem, raport, który nie mówi tutaj o odpowiedzialności strony marokańskiej, natomiast jeżeli chodzi o opozycję hiszpańską, czyli o partie prawicowe, no to te partie oczywiście mówią o tym, że z jakiegoś powodu Pedro Sánchez i jego sprzymierzeńcy polityczni nie chcą mówić się o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Ceucie. Chociaż wczoraj właśnie w czasie tego wspomnianego posiedzenia parlamentu Pedro Sánchez troszeczkę zmienił swoje stanowisko, mówiąc, że jeżeli pojawią się jakieś dowody na zaangażowanie Marokańczyków w całą tę historię, to wówczas oczywiście rząd będzie działał, ale jak na razie takich dowodów nie ma. Więc to jest w tym momencie taka oś sporu politycznego i wizerunkowego w Hiszpanii. Powiedziałem, że sprzymierzeńcy rządu i koalicji, koalicjanci Pedro Sáncheza, tutaj się pomyliłem, ponieważ również po stronie koalicji pojawiają się głosy, że Pedro Sánchez w tej kwestii po prostu się zagubił. Mówił o tym między innymi lider lewicowych katalończyków, którzy współrządzą z Pedro Sanchezem, że tutaj ta sprawa Maroka jest po prostu niewyjaśniona.
0: Dyskusja w parlamencie hiszpańskim. A kiedy są jakieś wybory w Hiszpanii? Kiedy pan Sanchez może stracić władzę?
1: Wybory w Hiszpanii, wybory parlamentarne odbędą się w sierpniu przyszłego roku. To są wybory, które będą które mogą być dużym ryzykiem dla Pedro Sancheza, który, przypomnijmy, już po ostatnich wyborach miał spore problemy, aby

0: biorąc w skali Europy, ma nawet takie swoje określenie lewicowego Orbana.
1: Tak, chciałem właściwie powiedzieć, że tak jak premier Węgier, taki pan Sanchez w wyniku wyborów straci władzę, bo już bardzo długo rządzi. Czy straci, czy nie straci, przekonamy się w przyszłym roku, ale powiedziałeś, że liczba uczestników manifestacji to jest około 50 tysięcy. Ja widziałem w internecie informację, że to nawet było około miliona Hiszpanów protestowało. No, to jest pewna przesada w drugą stronę. Czy są jakieś inne obliczenia ilości protestujących w Madrycie Hiszpanów?
0: Jeżeli chodzi o Madryt, tak jak wspomniałem, to do Madrytu odnosiła się ta liczba, czyli 50 tysięcy. Tak jak mówiłem, również to są dane podane przez służby, czyli przez policję. Naturalnie, jeżeli chodzi o organizatorów tych protestów, to te liczby są znacznie wyższe. No, prawdopodobnie to jest gdzieś pomiędzy, natomiast rzeczywiście te obrazki, które widzieliśmy w mediach, one są dość spektakularne. Rzeczywiście są takie protesty także w Ceucie. To też należy podkreślić, że tam z kolei te protesty odbywają się w zasadzie codziennie. Mieszkańcy Ceuty protestują, żądają od Madrytu albo relokacji tych 5 tysięcy osób, które nadal znajdują się w Ceucie, po całej Hiszpanii, do innych regionów Hiszpanii, bądź też najlepiej odesłanie ich do Maroka. No ale jak na razie widzimy, jest rząd Hiszpanii jest raczej bezsilny. Wczoraj to też taki chyba bardziej symboliczny gest, została wezwana do hiszpańskiego MSZ ambasador Maroka w Hiszpanii. To w związku z deklaracjami kilku ministrów marokańskich, którzy wypowiadali się na temat tego, że Ceuta i Melilla, czyli ta druga enklawa hiszpańska w Afryce, powinny zostać oddane Maroko, no bo tutaj przypomnijmy, że to jest podstawa całego problemu, czyli te pretensje Maroka co do tych terytoriów. Maroko oczywiście uważa, że to jest część integralna jego właśnie terytorium.
1: A jak to się stało, że nie jest?
0: No, to jest długa historia, panie redaktorze. To by trzeba wrócić do XVI wieku, kiedy to te Ceuta i Melilla powstały. No i tutaj różne są argumenty. No, jeżeli by spojrzeć tak czysto historycznie, no to Ceuta i Melilla powstały na długo przed powstaniem państwa marokańskiego. No ale z drugiej strony właśnie znajdują się one, są one otoczone terytorium Maroko, więc Rabat uważa naturalnie, że to są terytoria, które są w sposób właśnie naturalny i geograficzny częścią Królestwa Maroka.
1: O czym powiedział Mikołaj Murkociński. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A ponieważ w studio Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu na chwilę pojawił się Zbigniew Dąbrowski, którego mogą Państwo usłyszeć w rozmaitych audycjach dotyczących Ameryki Łacińskiej. Poprosiłem go o piosenkę, powiedział, wybrał piosenkę z Kuby i teraz w Poranku Wnet jej posłuchamy.

Kubańczycy mają troszkę więcej czasu. Ta piosenka i ta muzyka płynie i to jest bardzo miło. Można posłuchać kubańskiej piosenki, ale już nie dzisiaj i nie w poranku.

0: bo w poranku teraz zajmiemy się Trybunałem Konstytucyjnym. Kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, profesor Artur Kotowski jest w studiu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
0: Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na UKSW. Teoria i filozofia prawa, ale teraz pan jest w centrum polskiej polityki. Wczoraj przesłuchanie przed Komisją Sprawiedliwości. Jak pan się czuje?
1: To nie jest dla mnie pierwszy raz, dlatego że przypominam, że to już jest 7. postępowanie w obecnej kadencji Sejmu, przy czym ja byłem konsekwentnie zgłaszany od samego początku przez partię opozycyjną. 4 razy ten wybór nie był dokonywany. To już to jest 3. postępowanie, kiedy no Sejm, przedstawiciele większości koalicyjnej zapowiedzieli, że ten wybór zostanie dokonany. Jak się czuję? To jest zawsze dla mnie wyzwanie, ale ja od samego początku, jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, traktowałem to jako wyróżnienie. To jest wyróżnienie w normalnym państwie. Samo zgłoszenie kandydata do tak spersonalizowanego, nielicznego sądu, bo przypominam, że Trybunał liczy 15 sędziów. Są to sądy konstytucyjne, są takie bardzo spersonifikowane. To jest wyróżnienie. W niektórych krajach zresztą ta procedura jest wieloetapowa. U nas to ląduje, mówiąc kolokwialnie, od razu w Sejmie.
0: To jest wyróżnienie, ale takie samo przesłuchanie, czy sama obecność, to są pytania zadawane przez posłów, to jest jakaś próba oceny, to jest jakaś polemika dotycząca tego, jak w strukturach i co na przykład dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, jest prawdziwa, porządna dyskusja, czy jej nie ma?
1: Troszkę jest mi niezręcznie odpowiadać na to pytanie, dlatego że no, nie chcę z perspektywy takiej oceny oceniać posłów, tak? Ale nie, ta dyskusja jest słabo merytoryczna z perspektywy dla mnie jako teoretyka filozofia prawa. W Polsce to się wykształciło wyjątkowo. To jest taki dyskurs stricto polityczny, nawet w sumie głównie między chyba posłami, tak padają te pytania. Odbywa się to często dość szybko, natomiast postulowało się, środowiska prawnicze postulowały od jakiegoś czasu, że wzorem no, wyborów, no, chyba najbardziej to w ogóle w krajach anglosaskich ten wybór jest taki bardzo wieloetapowy, czy też bardziej złożony, no, że mówiąc kolokwialnie prześwietla się tego kandydata, no, stara się właśnie spojrzeć, jaki to jest profil osoby, w jaki sposób on myśli, to jest bardzo ważne. Natomiast no, to ten problem pojawia się teraz na przykład co do tych kryteriów formalnych jednego z kandydatów. To zresztą mnie też to zawsze dziwiło. My tylko składamy jako kandydaci oświadczenia.
0: Bo to są kryteria formalne, przypomnijmy. To jest tak, jeden to jest postulat, który wyrażały środowiska opozycyjne w czasach, kiedy PiS sprawował władzę, że kandydat co najmniej 4 lata nie powinien pracować w strukturach polityczno-rządowych. To był postulat Platformy Obywatelskiej. Teraz kandydatem jest pan Berek, który jeszcze kilka miesięcy temu był ministrem u premiera Donalda Tuska. Jego prawą ręką, jego wykonawcą rozmaitych, bardzo trudnych i złożonych poleceń, między innymi w dziedzinie prawa i zarządzania prawem i polityką. Tak było. Drugi, ale formalnie jest jakiś zapis, że na przykład musi przez 10 lat być czynnym radcą prawnym, albo 10 lat być profesorem uniwersytetu. Są jakieś takie twarde zapisy dotyczące wyboru sędziego do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Oczywiście, że tak. To znaczy, trzeba mieć nieskazitelny charakter, wiedzę prawniczą, natomiast te konkretne wymogi określone są w ustawie o Sądzie Najwyższym. Znaczy, one dotyczą albo trzeba mieć kompetencje do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, albo sędziego naczelnego Sądu Administracyjnego. I tam te kryteria są bardzo precyzyjnie określone. No to jest oczywiście magisterium sprawa.
0: Czyli trzeba być magistrem.
1: Minimum, tak, ale odnośnie są te dwie ścieżki. Oczywiście tych wymogów jest więcej. Tam oświadczenie lustracyjne w zależności od określonego roku urodzenia, ale generalnie to, co pan pyta, to jest albo tak zwana ścieżka akademicka, czyli dysponowanie minimum habilitacją z nauk prawnych. To też jest bardzo ważne. Z nauk prawnych albo oczywiście wyżej, no albo tytuł profesorski. Albo to jest ta druga ścieżka, o której pan wspomniał, minimum 10-letni staż wykonywania zawodu. I to jest zawód sędziego, prokuratora, notariusza, notariusza, radcy prawnego, adwokata. No i tu mnie jest niezręcznie, ja nie będę wypowiadał się
0: to o... To ja zacytuję którąś z gazet, że pan Berek, czyli kandydat premiera Donalda Tuska, któregoś z tych kryteriów nie spełnia, czyli nie był przez 10 lat na przykład radcą prawnym.
1: Ta kwestia się pojawiła, to znaczy ja też jestem radcą prawnym. Mnie jest niezręcznie wypowiadać się, ja nie lustruję innych kandydatów, ale ja też jestem radcą prawnym. Od 2012 roku jestem wpisany na listę radców prawnych, natomiast z racji mojego zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości od razu po wpisie mam zawieszone te uprawnienia, również ze względów etycznych. Dlatego, że faktycznie niektóre zawody prawnicze, tak, to chyba nie chcę tu jakoś specjalnie imputować, ale faktycznie zawód radcy prawnego jest taki dosyć liberalny, tak bym powiedział. Dlatego zresztą często jest wybierany przez prawników. Radca prawny może wykonywać ten zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach pracy w kancelarii, mówiąc potocznie pracy na etacie, natomiast trzeba pamiętać, że artykuł 4 ustawy o radcach mówi, że to wykonywanie zawodu polega na świadczeniu pomocy prawnej. I ja przypominam, ja sobie nie wyobrażam, że pracując na przykład, no tak jak ja w organach wymiaru sprawiedliwości czy inne osoby, no mamy aktywne te uprawnienia i jednocześnie, tak mówiąc kolokwialnie, pracujemy w służbie publicznej i wykonujemy zawód radcy prawnego. Nie wiem, natomiast nie chcę komentować szczegółów, dlatego że proszę mi wybaczyć, ale naprawdę nie przeglądam innych kandydatów i jako sam kandydat nie mam na to wpływu. Powinno być to po prostu weryfikowane w ramach procesu powołania samego
0: trybunału. Dzisiaj Sejm podejmie decyzję, najprawdopodobniej, tak jak piszą portale, tak jak piszą gazety, tak jak mówią ci, którzy znają się na arytmetyce politycznej, pan Berek zostanie wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Na to pan jest przygotowany.
1: Tak, dla mnie to nie pierwszyzna, że tak powiem, tak jak powiedziałem.
0: No dobrze, i o czym ten wybór będzie świadczył?
1: To już sobie chyba państwo słuchacze muszą to ocenić. Ja byłem zgłaszany jako pracownik akademicki, profesor tytularny, oczywiście, który odznacza się określonym światopoglądem, który można sobie, i tego nie unikniemy w przypadku kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Przekładałem dokładnie materiały o mojej osobie. Można sobie sprawdzić publikacje, które przygotowywałem w ramach swojej drogi zawodowej. Natomiast ten profil kandydatów, no, z drugiej strony jest taki, jaki każdy widzi.
0: No dobrze. Jaką mamy sytuację w Trybunale Konstytucyjnym teraz?
1: No to nie jest tajemnica Poliszynela, że jest to zresztą węzeł gordyjski, panie redaktorze. Jest to bardzo trudna sytuacja, dlatego...
0: Ale na czym ta trudność polega?
1: No przede wszystkim Trybunał został zdelegitymizowany, to znaczy utracił, nie ukrywajmy, wiarygodność. I to głównie przez dyskurs publiczny. Chyba to jest tam. To znaczy w Polsce mamy problem od... Nie tylko chyba od dekady, ale wraz oczywiście z tym pogłębiającym się tąpnięciem społecznym, od przecież ponad dekady, bo tak naprawdę wskazuje się tutaj, że prapoczątek tego to jest katastrofa smoleńska, mamy potężną erozję legitymizacji organów władzy publicznej. Jeżeli centralnych organów państwa, jeżeli jakiś organ się nie podoba większości politycznej, to różnymi metodami się go delegitymizuje. A teraz dla mnie absolutnym skandalem, bo to trzeba powiedzieć wprost, jako kandydat mogę się do tego odnieść, no jest to zerowe zabudżetowanie Trybunału, klasycznie łamiące ustawę o finansach publicznych. To jest chyba artykuł 139.
0: Nie po raz pierwszy.
1: No tak, czy wcześniej pan... nie przewidziano środków wyłącznie dla sędziów, natomiast mówiąc kolokwialnie, nie obrywali pracownicy. Natomiast co Bogu ducha winni ci ludzie?
0: Bo teraz w ramach nowego projektu budżetu jest zero dla Trybunału Konstytucyjnego?
1: Ja nie jestem specjalistą z zakresu prawa finansowego, ale można sobie tą ustawę o finansach 139 przeczytać. Minister składa projekt budżetowy, to jest tak zwany zestaw organów, brzydko nazywany święte krowy, jako taki, że po prostu minister włącza ten budżet przesłany przez jednostkę daną, nie wiem, Sąd Najwyższy, właśnie Trybunał Konstytucyjny. Tam jest wyszczególnione kilkanaście tych organów i nie ma możliwości de facto wpisania tamtego zera. Ta korekta odbywa się na poziomie prac parlamentarnych, więc to jest w ogóle też trzeba pamiętać, nie tylko kryzys ustrojowy między władzą wykonawczą, którą reprezentuje minister finansów, a władzą sądowniczą, ale de facto, i tak to powinno być odbierane, między władzą wykonawczą, a władzą ustawodawczą. Tyle tylko, że no jest ta większość, prawda, która jest no, połączona w systemach parlamentarno-gabinetowych, no to mówiąc kolokwialnie, nikt się nie odezwie. Ale w praktyce jest to również naruszenie tego balansu między władzą wykonawczą a ustawodawczą. I co? I nam się jakiś organ nie będzie podobał, to go będziemy budżetować zero, tak?
0: Na przykład prezydent.
1: Na przykład.
0: Ty powiedział pan, Trybunał Konstytucyjny utracił wiarygodność. Co to dla całego systemu prawnego w Polsce oznacza?
1: To, że nie mamy skutecznego organu, który kontroluje zgodność, tak zwaną pionową zgodność systemu aktów normatywnych. No zgodność z konstytucją, uchwalonych ustaw, przyjmowanych umów międzynarodowych.
0: No dobrze, ale Trybunał Konstytucyjny podejmuje szereg uchwał, które nie są publikowane i nie wchodzą do systemu i do obiegu prawnego. Tak jest w Polsce.
1: Znaczy one wchodzą, dlatego że obowiązują z dniem ogłoszenia, tak? Obowiązują z dniem ogłoszenia. Trybunał no, ale jakoś sobie musi z tym radzić i od organów stosujących prawo, tak samo od sądów, spoczywa wielka odpowiedzialność. Czy będą uwzględniać w swoim orzecznictwie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, czy czekać, aż polityk to opublikuje?
0: Ale to nie jest zapisane, że wchodzi do obiegu prawnego w dniu publikacji? Czy to jest...
1: Jest. Jest to określone w Konstytucji. Natomiast no, mamy tutaj do czynienia, tyle się o tym mówi, z zasadą demokratycznego państwa prawnego i jakimś ważeniem wartości. Jeżeli Trybunał orzeka o jakichś kwestiach fundamentalnych, ja tutaj to muszę upraszczać na potrzeby tego wywiadu, tak? Jakichś kwestiach bardzo społecznych. Nie wiem, były te sprawy przecież emerytalno-rentowe, to oczywiście ja sobie wyobrażam, że bardzo trudno jest urzędnikom stosować to orzecznictwo Trybunału, bo oni działają w ramach hierarchicznego podporządkowania i nikt będzie się bał utraty pracy, ale już sędzia jest niezależny i niezawisły. I to, ale tu mamy do czynienia. Przy czym zwracam uwagę, że ta delegitymizacja Trybunału, ona nastąpiła wskutek szeroko pojętego dyskursu publicznego i tej erozji pewnego konsensusu, że podstaw ustrojowych państwa polskiego się
0: był
1: nie rusza.
0: Sierpień 2015 roku, to wtedy chyba był pierwszy akt destrukcyjny, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ale nie wchodźmy w historię. Tylko tak, są uchwały Trybunału Konstytucyjnego, które nie są publikowane i nie są respektowane w porządku prawnym, myślę o różnych dotyczących prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa i szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pewno cały szereg innych...
1: No te sprawy właśnie...
0: Cały szereg innych uchwał na temat prawa polskiego i prawa europejskiego. I teraz tak, jak wejdzie pan Berek, to jak zmieni się sytuacja polityczna w Trybunale Konstytucyjnym i czy Trybunał Konstytucyjny ma takie uprawnienia, żeby zmieniać uchwały swoich własnych poprzedników?
1: Nie, no, znaczy Trybunał działa skargowo, to znaczy wpłynie wniosek, wpłynie skarga konstytucyjna, wniosek o stwierdzenie zbadania zgodności z konstytucją określonych przepisów, skarga konstytucyjna i oczywiście to orzecznictwo Trybunału nie jest jakieś, że on nie może zmieniać zdania, natomiast no...
0: Czyli może zmieniać zdanie?
1: Może.
0: Ale jak może być skarga przeciwko nie zgodności prawa z konstytucją, tylko orzeczenia nie. Trybunału Konstytucyjnego, nie. Że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności czegoś z konstytucją jest niezgodne z konstytucją?
1: Nie, nie. Trzeba zaskarżyć określone przepisy i w zależności od działania Trybunału, no albo jak my to mówimy prawnicy, utrzymuje poprzednią linię orzeczniczą, jak zresztą każdy sąd, na przykład Sąd Najwyższy NSA, ale może też ją zmienić, bo przecież rzeczywistość społeczna ewoluuje, prawda?
0: Ale jak konstytucja jest taka, jaka była, no to podważa w takim razie wiarygodność tych sędziów, którzy podjęli taką uchwałę. Jeżeli oni są niewiarygodni, zmieniamy ich ich uchwałę, to znaczy, że powinniśmy im zabrać pensję, którą otrzymywali, skoro niezgodnie z konstytucją interpretowali przepisy.
1: Nie ma jednej dobrej interpretacji, ale problem leży gdzie indziej, co trochę pan redaktor zasugerował. To znaczy, wyobraźmy sobie tak, to jest ten cały ambaras. No i dobrze, no i załóżmy, że te osoby nagle teraz zostają powołane. Czy ja też nigdy nie pełniłem, jako nie uważałem swojej roli w Trybunale i nie mamy magicznej różdżki jako kandydaci do Sądu Konstytucyjnego, że nasze pojawienie się tam samo w sobie uzdrawia ten organ. To jest przecież jakiś proces, jakiś sposób działania, tak? To znaczy, no pan to zasugerował, znaczy, no proszę mi sobie wyobrazić i teraz wykonując taki eksperyment myślowy, sam wybór tych nowych osób przez Sejm aktualnej kadencji, przy czym zwracam uwagę, tam sztucznie wydłużono te kadencje, które, mówiąc kolokwialnie, wyłoniły się z prac aktualnego parlamentu, bo przez 4 razy ten wybór nie był dokonywany. Ten problem zresztą kiedyś wróci. To jest też jakaś kolejna bomba z opóźnionym zapłonem, dlatego że w większości państw, znaczy w państwach demokratycznych, zakończenie kadencji jednego sędziego powinno skutkować następnego dnia objęciem funkcji przez kolejną osobę. Dlatego właśnie, żeby Sejm danej kadencji, któremu przysługuje uprawnienie do obsady tego wakatu, sztucznie, mówiąc kolokwialnie, nie wydłużał tego czasookresu, kiedy ta 9-letnia kadencja wybranego przez niego sędziego obejmie ileś kolejnych kadencji parlamentu. Natomiast no, takie myślenie, że wybór osoby X, niech będzie, nie wiem, profesora Kotowskiego, profesora Kowalskiego, ministra Iksińskiego, no i co, ta osoba tam wjeżdża na białym koniu i nagle ten Trybunał zaczyna prawidłowo działać. No pewnie w oczach jakiegoś skrajnego elektoratu, już się tutaj muszę wypowiadać jak obywatel, a nie jak prawnik, no to może być to w ten sposób odebrane, no ale to już chyba wchodzimy, przepraszam, no wszyscy rozumiemy, jaka to jest groteska. Przy czym no mnie też jest przykro z tego powodu, prawda, bo to tak nie powinno działać.
0: Czy uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości, krótka odpowiedź na pytanie, które jest chyba fundamentalne. Jest możliwa tylko poprzez zmianę konstytucji, przez nową konstytucję?
1: To jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze. Boję się, że zbliżamy się bardzo mocno do takiego momentu. Znaczy, siły polityczne mogłyby się jeszcze porozumieć. Uważam, że jakiś konsensus, głównych sił, które współtworzą, występują w procesie legislacyjnym, no jest możliwe, wymagana by była dobra wola. Ale wracam do pana pierwszego pytania. Po tych posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości chyba personalnie musiałbym być sceptyczny, ale trzeba mieć wiarę.
0: I taką wiarę posiada profesor Artur Kotowski. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, a przywitam teraz Jakuba Duszaka, wypoczęty, zadowolony z życia, uśmiechnięty po porannej pobudce, po wycieczce w kolejce w WKD. Tak.
2: PKP, to się tylko nie zgadza.
0: PKP? PKP, no dobrze.
2: Wszystko inne jest prawdą.
0: PKP, jak to przełożyć na... Poczekaj, kolego, na wiadomości. Nie zgadzam. Poczekaj, PKP. Poczekaj, kolego, i P mi brakuje. P.
2: Poczekaj, kolego, poczytasz.
0: Poczekaj, kolego, posłuchasz.
2: Dzień dobry, 8:03 w tym wydaniu wiadomości. Dziś głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka do TK, zarzuty dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto oraz czy Korea Południowa wyśle wojska do cieśniny Ormus. Jakub Duszak, zapraszam.
3: Wiadomości wnet.
2: Donald Tusk nie ma 100% poparcia koalicjantów w sprawie dzisiejszego głosowania nad kandydaturą Macieja Berka na przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, donosi Interia. Jak czytamy, podzielone w tej kwestii będą Lewica i Polska 2050. Lepiej wygląda sytuacja pośród polityków centrum, ale i tutaj całkowitego spokoju nie ma. Pełne poparcie dla byłego ministra przed głosowaniem deklarują jedynie Koalicja Obywatelska i PSL. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Do sądu mają trafić również wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Jak mówiła, zatrzymana w środę Anna P. usłyszała zarzut popełnienia trzech przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zonda Krypto firmy BB Trade Estonia. Chodzi o przyjęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tysięcy złotych. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na szkodę operatora Zonda Krypto. Rafał Z. usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 złotych. Dwa miesiące pozostały do wyborów połówkowych w USA. Według sondaży demokraci mają duże szanse na zwycięstwo w Izbie Reprezentantów. Jeśli chodzi o Senat, to walka będzie zacięta, a wyniki Donalda Trumpa plasują się na poziomie 33%. To kolejny najniższy wynik amerykańskiego prezydenta, relacjonował z Nowego Jorku redaktor Tomasz Grzywaczewski.
3: 36% respondentów odpowiadało, że to demokraci mają lepszy plan na obniżenie kosztów życia, a tylko 28% wskazało republikanów. To jest rzeczywiście sytuacja zaskakująca, bo przecież gospodarka zawsze była mocną stroną republikanów. No, mamy takie mocne wskazanie, że o ile, jeżeli chodzi o kwestie walki z nielegalną imigracją, kwestie bezpieczeństwa publicznego, tego bezpieczeństwa na ulicach, Donald Trump radzi sobie bardzo dobrze, to z gospodarką jest problem, a przede wszystkim problem związany z kosztami życia. No i ta nieszczęsna cena ropy naftowej.
2: Benzyna na stacjach benzynowych w USA kosztuje powyżej $4 za galon, a Trump obiecywał obniżenie ceny do $2. Wszystko pomimo niedawnego sukcesu strategicznego w Wenezueli.
3: Waszyngton ogłosił porozumienie dające Stanom Zjednoczonym bezpośredni dostęp do eksploatacji części wenezuelskich pól naftowych obejmujących około 65 miliardów baryłek ropy. To jest 1/5 wszystkich wenezuelskich rezerw. 17 dużych pól naftowych zostało objęte tą umową. To jest długofalowe porozumienie, strategiczny sukces Trumpa. To oznacza wypychanie Rosji i Chin z Wenezueli. Problem polega na tym, że nie da się w ciągu 2 miesięcy przełożyć tego na bezpośrednie obniżenie kosztów życia.
2: Wybory połówkowe w USA odbędą się 3 listopada, mówił korespondent w Nowym Jorku Tomasz Grzywaczewski. A Donald Trump zapowiedział, że zwróci się do państw europejskich o zwrot pieniędzy USA za pomoc wojskową i amunicję wysłane wcześniej Ukrainie. Zasugerował też wstrzymanie sprzedaży uzbrojenia państwom sojuszniczym. W opublikowanym na Truth Social wpisie Trump skrytykował również doniesienia o znacznym uszczupleniu amerykańskich zapasów amunicji w związku z trwającą wojną z Iranem. Dodał, że USA zwiększają produkcję i gromadzą zapasy amunicji. W ubiegłym roku USA i NATO uruchomiły inicjatywę PURL, w ramach której państwa europejskie płacą za dostarczanie Ukrainie amerykańskiej broni, a ceny ropy wczoraj osiągnęły najwyższy poziom od 6 tygodni. Korea Południowa analizuje możliwości, w tym działania militarne, które miałyby wesprzeć swobodę żeglugi w cieśninie Ormus, poinformowała kancelaria prezydenta, jednocześnie zaprzeczając doniesieniom medialnym, jakoby rząd podjął już decyzję w tej sprawie. Kilka południowo-koreańskich mediów informowało wczoraj wieczorem, że Seul przygotowuje się do wysłania tam zasobów wojskowych przed końcem roku i może zwrócić się do parlamentu o zgodę jeszcze w tym miesiącu. Według tych doniesień rozważane są m.in. morski samolot patrolowy, okręt logistyczny oraz jednostka zajmująca się wykrywaniem i usuwaniem min. Seul miał również rozmawiać z USA, Wielką Brytanią i Francją o skali oraz charakterze potencjalnego udziału Korei Południowej.
4: Prognoza pogody.
2: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu. Na północy kraju mogą pojawić się burze, choć tylko lokalnie, na termometrach od 16-18 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarek awansowała do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale reprezentację Holandii 3-1, oddając tylko drugiego seta. W trzech wygrywając, ten decydujący 25-23. Podopieczne Stefano Lavariniego są w doskonałej formie, mają komplet zwycięstw. Na tych mistrzostwach starego kontynentu znakomicie grały Paulina Damaska, Julita Piasecka, Magdalena Stysiak. Dobre zmiany dawały Martyna Czerniańska, Julia Szczurkowska. Polki do półfinału awansowały po raz pierwszy od 7 lat. Teraz zmierzą się z Włoszkami. Mecz jutro o godzinie 18. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka w drugiej rundzie pokonała Nadię Podorską 2-0, tracąc jedynie 5 gemów. Pierwszy set 6-3, drugi 6-2. No i zawodniczka z Argentyny starała się grać bardzo ambitnie, ale Iga ma poziom turbo i gra naprawdę bardzo skutecznie i fantastycznie. Oczywiście nie chwaląc dnia przed zachodem słońca. Natomiast tak jak teraz, to może się martwić Czeszka Maria Bouskowa, która właśnie z Igą zagra w trzeciej rundzie US Open jutro, godzina dnia jeszcze nieustalona, a my po prostu trzymajmy kciuki za Igę Świątek właśnie w tejże fantastycznej wersji. Tymczasem zaległy mecz piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. Gole dla mistrzów Polski strzelili Pablo Rodriguez i Robert Gumny. Honorowy dla Jagi Kobayashi. Dla Kolejorza to 15 mecz ligowy bez porażki. Lech objął fotel lidera. O jeden punkt wyprzedza Legię i Górnika Zabrze. Tymczasem od wtorku informujemy o meczach 1.32 piłkarskiego Pucharu Polski i bardzo ciekawe rozstrzygnięcia. Czasami kluby z niższych klas eliminują te z wyższych, no tak jak to właśnie w turnieju tysiąca drużyn bywa, chociaż we Wrocławiu stały się kluby grające w ekstraklasie. Śląsk wyeliminował, wygrał z Pogonią Szczecin 2-1. Gole Samiec Talar, później remis Mukarin i w drugiej połowie, w końcówce Jehor Macenko wprowadził Śląsk do kolejnej rundy. Pogoń, która niedawno grała 2 razy w finale Pucharu Polski, odpadła teraz właśnie na wczesnym etapie. Z kolei duża sensacja, bo Wieczysta ustrzeliła hat-tricka, odpadła z rozgrywek Pucharu Polski. Stało się to po meczu z drugoligową Awią Świdnik. Klub ze Świdnika spod Lublina naprawdę już w tamtym sezonie fantastycznie grał w Pucharze Polski. Żółto-niebiescy znowu chyba piszą nową historię. Wyeliminowali Wieczystą. No chociaż ona akurat w Ekstraklasie gra po prostu słabo, ale wcześniej odpadła Wisła, odpadła Krakowia, a więc Kraków zostaje bez klubów właśnie na tym etapie w Pucharze Polski. Natomiast GKS Tychy, drugoligowy, idzie dalej i wyeliminował łódzki klub sportowy, no, klub z Betlik pierwszej ligi, 1-0. Gola w 76 minucie strzelił Damian Kędzior. Sport także po godzinie 9. Zapraszam.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
11: To była autopromocja.
13: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet? Ponieważ Radio Wnet wspiera nieoczywiste, a wartościowe wydarzenia. Patronite.pl / Radio Wnet. Jacek Pluta.

0: Bardzo jesteśmy gościnni, bo gość dostał kawę w bardzo ładnej filiżance białej i kawy może się napić. I nawet, dzień dobry panu, Marcin Ociepła, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie jeszcze dzisiaj, już za chwilę, wnet będzie odpowiadał na pytania dotyczące polityki, ale najpierw taka krótka radiowa przygoda. Proszę się nastroić i taką energią prowadzącego poranki, czyli nie brać przykładu ze mnie, tylko mieć taką prawdziwą energię. Teraz, proszę państwa, posłuchamy najlepszej polskiej piosenki. Zapowie pan piosenkę, którą pan lubi.
1: Mrozu, nie mam miejsca jak dom.

0: Wywiad Wnet.
1: Teoretycznie dzisiaj w Sejmie dwa ważne, a może więcej ważnych głosowań, ale o dwóch rozmawiamy w Poranku Wnet. Wybór sędziego do Trybunału Konstytucyjnego i tutaj faworytem jest faworyt premiera Donalda Tuska, pan Berek, i wybór wicemarszałka Sejmu i tutaj kandydatem na wicemarszałka ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest Marcin Ociepa, gość Poranka Wnet. Jeszcze raz dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jakie są szanse na to, że dzisiaj Sejm podejmie decyzję, kto jest kolejnym, kto uzupełni ten wakat na stanowisku wicemarszałka?
2: Żadne.
1: Czyli nie będzie dzisiaj
2: żadne
1: takiego
2: dlatego,
1: głosu.
2: Że Włodzimierz Czarzasty kolejny raz odwleka to głosowanie. Moja kandydatura została zgłoszona w lipcu. Powiedział, że skoro czekamy tak długo, to możemy poczekać jeszcze trochę. No taka trochę mieszanka arogancji i złośliwości. Natomiast no, na pierwszym posiedzeniu wrześniowym, które się właśnie dzisiaj kończy, tego głosowania też nie będzie. Wiele wskazuje na to, że będzie za dwa tygodnie. Ale również mam już wypowiedzi marszałka Czarzastego, że może październik. Więc ja raczej zachęcam wszystkich do takiego podejścia z dystansem.
1: Ale
2: do
1: w ogóle, czy to jest symboliczne głosowanie, czy to jest symboliczny wybór, czy to jest jakaś waga polityczna tego, co się dzieje w parlamencie w aspekcie wyboru wicemarszałka?
2: Ja mam do tego bardzo daleko idący dystans, dlatego że dzisiaj Polska żyje i powinna żyć zupełnie innymi sprawami. Ceny paliw, sytuacja w służbie zdrowia, kwestia naszego bezpieczeństwa, chaos informacyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej i tak dalej. Natomiast oczywiście to ma znaczenie symboliczne, bo to jest kwestia obyczaju parlamentarnego związanego z szacunkiem do wyborców. Że każdy klub, który wprowadził posłów do Sejmu, ma swojego przedstawiciela w prezydium po to, żeby prezydium Sejmu tak moderowało pracę Sejmu, żeby one były no, maksymalnie efektywne i tak jest no, z troską o wszystkich Polaków, nie tylko tych, którzy akurat głosowali na zwycięzców tych wyborów. Akurat czy na koalicję większościową. I złamanie tego zwyczaju jest po prostu brakiem szacunku do wyborców, do milionów Polek i Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale to złamanie tego obyczaju nastąpiło po 15 października 2023 roku, a właściwie po 13 grudnia 2023 roku. No to teraz co? Już płaczemy nad rozlanym mlekiem, no bo złamanie obyczaju nastąpiło. No to po co teraz te kolejne wybory na stanowisko wicemarszałka?
2: Nie płaczemy. Prawdą jest, że pani marszałek Elżbieta Witek od samego początku powinna być wybrana wicemarszałkiem z wielu powodów. Już tutaj nie ma chyba przestrzeni czasowej, żebyśmy w to wchodzili. Ten obyczaj został złamany i była naszą kandydatką do momentu, kiedy ze względów zdrowotnych no, musiała się wycofać. Już nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, bo to są kwestie osobiste. W związku z tym pojawia się nowy kandydat, no i to oznacza, że jest szansa na to nowe głosowanie. Panie redaktorze, warto się upominać o te standardy, to jest bardzo ważne. Także dla naszego klubu posiadanie przedstawiciela w prezydium Sejmu jest ważne, jeśli chodzi o planowanie prac Sejmu, a my jesteśmy z tego wyłączeni. A przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość przez 3 lata było największym klubem w ogóle parlamentarnym w Sejmie. Mimo, że w opozycji to jednak największym parlamentarnym. Teraz nawet po rozłamie pozostajemy największym klubem opozycyjnym w Sejmie. I sytuacja, w której my nie mamy przedstawiciela nawet jednego, chociaż nam się należy dwóch wicemarszałków, to jeśli chodzi o parytety, no, sprawia, że my nie mamy dostępu do podstawowych informacji na temat planowanych prac Sejmu. Mamy przedstawiciela w konwencie seniorów, bo to jest szef klubu, ale nie mamy w prezydium Sejmu. No więc to jest kwestia też no, takiej usprawnienia pracy naszych parlamentarzystów.
1: Które na pewno nie nastąpi dzisiaj, być może nastąpi za 2 tygodnie, ale jest większa konkurencja, bo rozumiem, że ustalenie jest takie, że jest tylu i tylu wicemarszałków Sejmu, tak?
2: Tak. Sejm podjął uchwałę na początku każdej kadencji, podejmuje uchwałę określającą liczbę wicemarszałków
1: i wakat jest, klubu. I wakat jest jeden.
2: Tak, przynależny Prawo i Sprawiedliwości.
1: Pojawił się konkurent z Prawa i Sprawiedliwości, który już nie jest Prawem i Sprawiedliwością, tylko ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego z kandydaturą pana kolegi z, albo dawnego kolegi z Gdyni.
2: I nawet imiennika. Pełna zgoda i bardzo mnie to smuci. No nie chciałbym publicznie roztrząsać, tego oczywiście jestem od odpowiadania na pytanie pana redaktora, ale na pewno jest to bardzo bolesne dla prawicy, dlatego że wbrew temu, co mówią koledzy z Rozwoju Plus, oni zgłosili kandydata na ten jeden wakat. W przestrzeni medialnej nawet także do dzisiaj możecie Państwo słyszeć, że Mateusz Morawiecki uważa, że powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium i drugi klub, i trzeci klub, a więc także on i Prawo i Sprawiedliwość. No tak się składa, że nie czekał na poszerzenie składu prezydium, ewentualną uchwałę o poszerzeniu składu prezydium, tylko zgłosił kandydata formalnie na ten jeden wakat przynależny Prawo i Sprawiedliwości. Czym to skutkuje? No przede wszystkim tym, że Włodzimierz Czarzasty po raz kolejny przesunął głosowanie, bo mówi, no proszę bardzo, prawica się spiera, prawica się kłóci, prawda, zamiast to zajmować się innymi sprawami. No więc niech się jeszcze trochę pokłócą. Więc w tym sensie koledzy z Rozwoju Plus dali paliwo większości rządzącej do tego, żeby przeciągać ten spór w gruncie rzeczy o rzecz symboliczną i bardzo praktyczną, jeśli chodzi o pracę parlamentu, ale nie ma wątpliwości, że przynależną Prawo i Sprawiedliwości i tak jak przynależny był ten wicemarszałek przed rozłamem, tak i także po rozłamie, bo Prawo i Sprawiedliwość nawet po rozłamie jest klubem 146-osobowym. W związku z tym tutaj nie ma tej wątpliwości i bardzo na tym ubolewam i co więcej wieszczę, że Platforma Obywatelska zagłosuje za Marcinem Horałą, za kandydatem Rozwoju Plus, właśnie po to, żeby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości jako największej partii opozycyjnej. W związku z tym zostanie wybrany wicemarszałek znowu nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko z nadania Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. Uważam, że to jest pułapka, którą przygotował Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty na Mateusza Morawieckiego i póki co koledzy z Rozwoju Plus idą w kierunku tej pułapki.
1: Ale też pułapka, rozumiem, na Prawo i Sprawiedliwość, bo przez to ten podział na prawicy będzie coraz głębszy.
2: Owszem, tylko że to nie jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość wykonało wrogi ruch wobec Mateusza Morawieckiego, tylko odwrotnie. Mam do czynienia z rzeczą bardzo symboliczną, bo głosowania personalne zawsze są bardzo symboliczne. I sytuacja, w której mamy wakat jednoznacznie przynależny Prawo i Sprawiedliwości, no, klub Prawa i Sprawiedliwości jest drugim dzisiaj największym klubem w Sejmie. Klub Mateusza Morawieckiego jest bardzo duży, ale trzeci. Przypomnę, to są proporcje 146 do 41 posłów, prawda? W związku z tym zgłaszanie kandydata na ten wakat, który jest wakatem Prawa i Sprawiedliwości, no jest aktem nieprzyjaznym, mówiąc bardzo dyplomatycznie.
1: A z pana imiennikiem, z panem Marcinem Chorałą, o tym pan rozmawiał, czy nie?
2: Nie, właśnie dlatego, że koledzy to zrobili całkowicie, no bez jakiejkolwiek
1: tutaj... No tak, ale zrobili to, ale po fakcie, kiedy to zrobili, no spotykają się panowie w Sejmie, siedzą gdzieś niedaleko siebie, no bo przecież w jednej lokalizacji sejmowej i co?
2: Nie było przestrzeni. No, słowo honoru, że absolutnie ja się tutaj nie traktuję tego osobiście z Marcinem Chorałą. Po prostu się nie przecięliśmy na tym posiedzeniu Sejmu.
1: To może nawet się uda dzisiaj przeciąć.
2: Nie pracujemy w tych samych komisjach także w tym sensie.
1: No dobrze, a jaka jest w ogóle atmosfera w takim klubie, który przestał być zwartym klubem parlamentarnym, tylko siedzą koło siebie posłowie i politycy, którzy podjęli inne decyzje i tak jak wiewiórka ruda i wiewiórka szara były kuzynkami, ale rozstały się kontynenty i teraz nie mogą wspólnie zakładać rodziny, więc być może tak samo jest już z prawicą, że wspólnie rodziny politycznej nie będzie można stworzyć i nie będzie można nawet współrządzić, bo będzie tak głęboki rozdział.
2: Wie pan, to zależy od charakterów ludzi. Więc są różne reakcje, różne emocje i różne podejście do kolegów nawzajem. Ja mogę powiedzieć, że ja należę do tych, którzy starają się budować jedność, wspólnotę i tym bardziej mnie boli wystawienie kandydata, bo Prawo i Sprawiedliwość wybrało mnie na kandydata właśnie dlatego, że nie byłem kandydatem konfrontacyjnym, tylko kandydatem jednoczącym. No, ja w Prawie i Sprawiedliwości uchodziłem do tej pory za kogoś, kto jest najbliżej Mateusza Morawieckiego, oprócz tych, którzy z nim wyszli. No i takim ruchem, no nie tylko mnie zarażają, no ale też pokazują, że no to nie ma dla nich żadnego znaczenia, że Prawo i Sprawiedliwość wybrało kandydata, no nazwijmy to koncyliacyjnego wobec nich. Więc wydaje się, że to jest bardzo niesłużąca prawicy sytuacja i no to, że muszę to dzisiaj komentować i odpowiedzieć na to pytanie już jest niezręczne, ponieważ jeszcze raz powtórzę, dla mnie znacznie ważniejsze jest to, że wyszedł raport NIK-u pokazujący fatalne zarządzanie kryzysowe w trakcie powodzi. Ja jestem posłem z Opolszczyzny, z Opola i mnie to boli. I ja chciałbym o tym rozmawiać. O tych wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem. A rozmawiamy o tym, ale to mówię, byśmy o tym nie rozmawiali, gdyby nie kontrkandydat z Rozwoju Plus. Bo byłby jeden kandydat na jeden wakat, to nie byłoby tematu.
1: Tylko to dzisiaj oczywiście może jest nawet mniej ważne i tylko symboliczne, ale to jest... coś, co może przesądzić o tym, jakie będą wyniki wyborów w 2027 roku i o tym, kto będzie rządził w Polsce. Więc to jest niby nieistotne, ale tak naprawdę bardzo istotne pytanie.
2: Pełna zgoda. Pełna zgoda. Tylko rzecz w tym, że wystawienie kontrkandydata ze strony Rozwoju Plus przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości doprowadza do sytuacji konfrontacyjnej, gdzie my zamiast poszukiwać nowych elektoratów, tak, no trochę no, stało się, co się stało, szukajmy, rozglądajmy się, żeby pozyskać elektoraty, żeby sumarycznie polska prawica miała więcej poparcia, więcej wyborców. No to my musimy w kolejnych programach medialnych odpowiadać na te pytania. Nie tylko ja, ale także koledzy Rozwoju Plus. I uważam, że w tym sensie popełnili błąd i taktyczny, jeśli chodzi o dzisiejszą aktywność, ale strategiczny, ma pan rację, dlatego, że to wykopuje no, podziały, wykopuje rowy pomiędzy nami,
1: ale też
2: i
1: tworzy,
2: bardzo nad tym ubolewam.
1: Ale też tworzy taką nową, nazwijmy to, przestrzeń koalicyjną, no bo rozumiem, żeby kandydat, żeby Marcin Horała został wicemarszałkiem, muszą na niego zagłosować i posłowie Lewicy, i posłowie Koalicji Obywatelskiej, posłowie, już nie wiem jak się nazywa trzecia droga teraz, ale jakiejś trzeciej drogi, czy partii Centrum, czy nie wiem.
2: Tak, Marcin Horała zostanie wybrany wicemarszałkiem Sejmu tylko pod warunkiem, że zostanie poparty przez Platformę Obywatelską i Lewicę. I dziwię się, że Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus oddają swój los w ręce Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego.
1: Marcin Ociepa jest gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:28. To teraz o tym raporcie NIK-u porozmawiajmy. Co w tym raporcie? Jakie są konsekwencje tego raportu NIK-u i co tam jest główną tezą?
2: Że to, co mówiliśmy jako opozycja, że służby nie były na czas, że rząd uspokajał obywateli, że nie uruchamiał alarmów, sygnałów alarmowych na czas, się wszystko potwierdziło. Że to nie było krytykanstwo opozycji, co nam się zarzucano, bo tylko to kontrolerzy NIK-u wykazali w poszczególnych oczywiście gminach, poszczególnych województwach, musielibyśmy wchodzić w szczegóły, ale co do zasady, to, że Donald Tusk zrobił z powodzi spektakl, pamiętacie państwo te sztaby kryzysowe, takie otwarte, transmitowane, kontrowersje wokół tego, że te bobry były winne tej powodzi, no to wszystko kontrolerzy NIK bardzo systematycznie wykazali, że jednak popełniono błędy. Tak? I na poziomie wojewodów, i na poziomie kontaktu z samorządami, z gminami, z powiatami, że jednak to ta filozofia Donalda Tuska, że nie mamy do czynienia, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Pamiętacie państwo ten cytat? No, że to się przełożyło na działanie administracji. Tak? Że skoro nie są przesadnie alarmujące, to i poziom gotowości administracji, służb został znacząco obniżony.
1: No dobrze, ale w takim raporcie NIK-u są wskazani winni takiej sytuacji, czy to jest po prostu taki opis sytuacji, że za późno wysłano sygnał alarmowy, dziękuję bardzo i do widzenia.
2: Nie zawsze w raporcie NIK-u są wskazane organy, które zawiodły. Za organami stoją ludzie.
1: I który organ jest wskazany jako najbardziej odpowiedzialny za to, że nie wszystko zadziałało?
2: Zawsze organem najbardziej odpowiedzialnym jest rząd i premier. Tak? Dlatego, że to kto jest przełożonym wojewodów? No, minister spraw wewnętrznych i administracji, ale pośrednio, bo to jest premier za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji nadzoruje pracę wojewodów. W związku z tym no, na samym końcu to się sprowadza do odpowiedzialności premiera i rządu. I jeżeli samorządy nie wykonały jakiegoś ruchu, to bardzo często i mamy wypowiedzi tych samorządowców także z Platformy Obywatelskiej. Także to nie jest polityczna uwaga z mojej strony. Którzy mówili, nie dostaliśmy informacji od wojewody. Tak? Czyli nie mogliśmy zareagować. Może jeden czy drugi burmistrz czy starosta nie zareagowali prawidłowo, ale mówią, my nie otrzymaliśmy informacji, które by nam pozwalały zareagować szybciej, lepiej. To więc to jest odpowiedzialność ciągle administracji rządowej, w większym stopniu niż samorządu.
1: W tym raporcie NIK-u jest też o rozdziale środków po powodzi, które miały pomóc powodzianom,
2: nie,
1: czy
2: nie? To jest ten raport.
1: Raport będzie.
2: Mam nadzieję. Myślę, że tu nie ma, to jest przestrzeń raczej do działania prokuratury i służb odpowiednich. Natomiast ten raport dotyczył zarządzania kryzysowego w trakcie powodzi.
1: Z wnioskami, że należy lepiej zarządzać na przyszłość.
2: Panie rektorze, no tutaj zawsze oczywiście można przybrać arogancką pozę nauczyciela post factum, że można było lepiej zrobić, tak zwany mądry Polak po szkodzie, ale ja przypominam, że za rządów Zjednoczonej Prawicy mieliśmy szereg kryzysów. Od uchodźczego, wojna, pandemia, także klęski żywiołowe liczne. No państwo polskie reagowało, przepraszam za sformułowanie, czasem przesadnie, za szybko, prawda, w tym sensie, z dużym wyprzedzeniem kierowało przesadnie duże siły. Ale to ja wolę w tą stronę, tak? Że państwo polskie wysyła o 3 wozy strażackie za dużo, niż o 3 wozy strażackie za mało w miejsce kryzysu. Wysyłaliśmy Wojska Obrony Terytorialnej. No więc w skrócie, my byliśmy Myślę, że mogę to powiedzieć, bo to przede wszystkim to jest uwaga dla ministra spraw wewnętrznych i administracji. Znaczy pochwała dla niego. My byliśmy bardzo sprawni, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Myślę, że jako rząd tutaj chuchaliśmy na zimno. No, przypominam, że nawet jak ta Czajka, jakby problemy z Wisłą w Warszawie, no to znowu rząd przychodził na pomoc miastu stołecznemu Warszawa, mimo że prezydentem jest człowiek niechcący, nie mający wielkiej woli współpracy z rządem. Więc my nie uciekaliśmy od ryzyk, nie uciekaliśmy od kryzysu i też od odpowiedzialności, bo my ponieśliśmy odpowiedzialność. Później byliśmy ścigani, nasi wojewodowie mieli zarzuty, że budowali szpitale polowe. Właśnie bardzo dobry przykład takiego dmuchania na zimne. Częściowo te szpitale ratowały życie, częściowo były za dużo i ich powstawało, ale to teraz znowu, można powiedzieć, mądry Polak po szkodzie. My wówczas widzieliśmy pełne stadiony we Włoszech, w Hiszpanii, ciał, trumien, prawda? My chcieliśmy tego uniknąć w Polsce. W związku z tym my staraliśmy się zarządzać kryzysowo w taki sposób, żeby być gotowy na każdą ewentualność, żeby te przesady, żeby te prognozy, dla nas te prognozy nigdy nie były przesadnie alarmujące. One zawsze nas stawiały do pionu. No a obecny rząd ma dokładnie odwrotną filozofię, no i to NIK potwierdził.
1: Chaos informacyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej. Taki temat pan wymienił jako poważny. Na czym ten chaos polega i co pan ma na myśli?
2: No, w ostatnim czasie mieliśmy chociażby kwestię nuclear sharing, tak? Czyli wypowiedź ministra
1: Zalewskiego i potem wypowiedź no to, wicepremiera.
2: To jest tak, że no, minister Zalewski powiedział, że Polska nie chce, by na polskim terytorium stacjonowały wojska bezpośrednio obsługujące ładunki nuklearne, czyli żeby broń nuklearna nie była na terytorium Polski. No to jest sprzeczne z dotychczasową linią i wszystkich polskich prezydentów i w gruncie rzeczy wszystkich polskich rządów, gdzie my staraliśmy się, ja mówię przynajmniej od roku 2015 jako prawica, o to, żeby być częścią nuclear sharing, tak? Czyli tego wysiłku sojuszniczego, który pozwala rozciągnąć także nad Polską parasol nuklearny, żeby nie było sytuacji takiej, że będziemy ofiarą szantażu ze strony Federacji Rosyjskiej. I sytuacja, w której wiceminister obrony narodowej, odpowiedzialny w ogóle za sprawy międzynarodowe, czyli kontakty z sojusznikami, mówi, że my tego nie chcemy, jest zaskakujące dla naszych sojuszników. No i jednocześnie wychodzi Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli jego przełożony, i mówi, no nie, to nie jest tak do końca, a pani minister Sopkowiak-Czarnecka mówi, że w zasadzie to nie wie, jak jest. No to jest dla mnie chaos informacyjny. No tutaj ta linia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i politykę zagraniczną, musi być jednoznaczna. Polska chce być państwem suwerennym, podmiotowym. Co to znaczy? No, że na pewno niezależnym od łaski bądź niełaski sąsiadów czy sojuszników. Budujemy nasz potencjał sił zbrojnych, ale jeśli chodzi o broń nuklearną, mamy rozwiniętą współpracę sojuszniczą i czymś naturalnym byłoby zerwanie ostatecznej żelaznej kurtyny. Ostatecznie żelazne kurtyny, bo wojska amerykańskie w Niemczech to jest jeszcze pozostałość po żelaznej kurtynie, prawda? My dzisiaj dlatego domagamy się tego, żeby te wojska przesunąć nawet do Polski. No może niech zostaną też w Niemczech, żeby byli Amerykanie w Polsce, bo my już nie jesteśmy za żelazną kurtyną, przynajmniej po tej wschodniej stronie. W związku z tym broń nuklearna jest kolejnym elementem zrywania ostatecznie tej żelaznej kurtyny, że skoro państwa Europy Zachodniej, nasi sojusznicy z NATO są w nuclear sharing, to my też chcemy być w nuclear sharing.
1: Ale z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, co to daje?
2: Kalkulacja ryzyka dla Federacji Rosyjskiej użycia przeciwko nawet konwencjonalnej sił zbrojnych, czyli normalnej, regularnej armii, no wygląda zupełnie inaczej, kiedy naszym terytorium stacjonuje, jest składowana broń nuklearna. Tak? Znaczy, mówiąc w skrócie, tak jak wojska amerykańskie, no mówiąc zupełnie szczerze, te liczby też MON podaje różne, więc też pytanie, ilu jest żołnierzy amerykańskich w Polsce, bo to też mamy wypowiedzi sprzeczne ze strony kierownictwa resortu obrony narodowej, ale powiedzmy, że jest to trochę poniżej 10 tysięcy dzisiaj. No to przecież 8-7 tysięcy żołnierzy amerykańskich nie obroni Polski. Ale ich obecność tutaj, ich stacjonowanie, najlepiej w trybie stałym, tak jak my doprowadziliśmy do tego, że jest obecne dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych w Poznaniu. Stała obecność tego, co jest tak zwane wysunięte dowództwo tego korpusu. No, czyni sytuację Polski zupełnie inną, jeśli chodzi o relacje z Rosją, bo Rosja wie, że musi wkalkulować ryzyko zabicia, mówiąc wprost, żołnierzy amerykańskich do ewentualnej operacji zbrojnej przeciwko Polsce. No to ryzyko jest zupełnie inaczej szacowane. Wojna jest zawsze ostatecznością. Wojna jest wynikiem kalkulacji ryzyka, które pokazuje, że warto kogoś zaatakować, bo się zyskiem większe niż koszty. I my chcemy podnieść koszty ewentualnego ataku na Polskę. Broń nuklearna na naszym terytorium podnosi koszty ataku na Polskę, mobilizuje bardziej sojuszników, bo sojusznicy bardziej bronią państwa, które mają broń.
1: Wypowiedź ministra Zalewskiego jest błędem.
2: No i tylko jest błędem, ale mam nadzieję, że jest po prostu

0: że funkcjonujemy w systemie sojuszniczym i że obrona Litwy, Łotwy czy Estonii to jest także obrona Polski. I skąd to wiem? Nie dlatego, że współpracujemy, że się przyjaźnimy, że jesteśmy kolegami z innego klubu parlamentarnego, ale ja byłem zastępcą Mariusza Błaszczaka i sam byłem świadkiem, kiedy zadzwonił minister obrony narodowej Litwy z prośbą o wysłanie samolotów Polskich Sił Zbrojnych do misji air policingu, czyli no, patroli powietrznych nad krajami bałtyckimi, bo te kraje no, nie posiadają własnego lotnictwa. To Mariusz Błaszczak, to chodziło o przyspieszenie tej misji. Nie miał żadnej wątpliwości i natychmiast zgodził. Więc proszę rozliczać polityków przede wszystkim z tego, co robią, a nie z tego, nie tylko z tego, co mówią. Także tutaj myślę, że wiele złej woli się objawiło wśród tych, którzy to komentowali.
1: Nie po raz pierwszy zresztą. A czy Komisja Obrony i posłowie opozycji w szczególności monitorują, w jaki sposób są wydawane pieniądze, czy to z sejf, czy to z budżetu na zbrojenia, czy takiego monitoringu nie ma? Czy jest wiedza na ten temat? Nie monitoring, tylko wiedza.
0: My staramy się monitorować.
1: No i?
0: Mamy dostęp, no mamy raporty, dopytujemy, więc tutaj no nie mogę powiedzieć,
1: ale
0: że
1: wydaje,
0: nie.
1: Czy wydajemy pieniądze tak, jak powinniśmy wydawać? Czy wydajemy pieniądze z sensem?
0: Wydajemy wolniej niż za naszych czasów. Wiele tych miliardów no, pozostało. Ja już teraz nie chciałbym przekłamać liczb, ale no, w przeciągu 2 lat ostatnich nie wydaliśmy 40 miliardów złotych z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. One były, tylko nie zostały wydane. No to źle świadczy o rządzących, a jednocześnie zaciągają dodatkowe pożyczki sejfowskie. No to na litość boską. Najpierw wydajcie pieniądze, które macie, a potem zaciągajcie nowe pożyczki. No więc no, na pewno te pieniądze można wydawać lepiej, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że w znacznej mierze oni realizują harmonogramy przez nas przygotowane. Te wszystkie, trochę tak się uśmiechamy czasem pod nosem, także z panem premierem Mariuszem Błaszczakiem, bo widzimy, jak oni się chwalą nowymi czołgami, które przylatują do nas, przepływają, mówiąc precyzyjnie, z Korei. Ale to są wszystko zamówienia realizowane przez pana ministra Mariusza Błaszczaka przy walnym sprzeciwie opozycji. A dzisiaj się tym chwalą. No ale ja na samym końcu jesteśmy państwowcami, cieszymy się, że państwo polskie jest silniejsze, bezpieczniejsze dzięki tym dostawom. A to, że obecnie rządzący muszą teraz połykać swoje języki, no to już jest ich problem.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział Marcin Ociepa, polityk Prawa i Sprawiedliwości i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:41. Teraz...

0: Tak, panie redaktorze, proszę zająć miejsce przy mikrofonie. Nie mamy bardzo, bardzo dużo czasu. Witam serdecznie. I zaczynamy opowieść. Opowieść już nie o polskich siłach zbrojnych, nie o polskiej polityce, tylko o muzyce i o tym, co dzieje się w Filharmonii. I nie tylko w Filharmonii Warszawskiej. Trwa festiwal Europa i Chopin, Europa Chopina. Europa i jej Chopin. Europa w Chopin
1: i jego Europa. Przecież to proste.
0: Chopin i jego Europa. No i co się dzieje?
1: Nie wiem, nie jestem przyzwyczajony wpadać do redakcji i od razu siadać przy mikrofonie.
0: No i do tego na 4 albo 5 minut, bo potem będziemy mieli prosto z Zanysy korespondencję Jana Bogatko. 3-4 start, panie redaktorze.
1: Nie dam się wyciągnąć tak łatwo, jak to stół śpiewał. Od mikrofonu oderwać. Od wielu lat prowadzę sam ze sobą ankietę. Może to inni też to robią. Który z kompozytorów jest najwybitniejszy? Nie wchodzę tu w zgodność, czy tego typu rozważania mają jakikolwiek sens. Czy najwybitniejszym był Schopenhauer, czy Kant? Czy jeszcze lepiej i głupiej Święty Augustyn i Sartre? Może ty umiałbyś odpowiedzieć jako filozof wykształcony na to pytanie, ale to jest pytanie retoryczne w zasadzie. Każdy sobie może odpowiedzieć w swoim wnętrzu. A może czy czarodziejska góra

0: Mana czy Mistrz Małgorzata Bułhakowa. No ale w muzyce wszyscy uważają, że najwybitniejszy był Bach. Ja w pewnym momencie uważałem też tak. Uważałem, że może Mozart, ale im jestem starszy, im więcej słucham muzyki na żywo i z nagrań, to pierwszą postacią w historii muzyki w mojej pamięci jest Ludwig van Beethoven. Ty mógłbyś odpowiedzieć na to pytanie, czy nie bardzo, czy nie w tym momencie?
1: Ale na które? Na to pytanie, czy kto jest według ciebie najwybitniejszy?
0: Ale ja sobie zadaję, ale myślę, że nie jestem jakąś taką wyjątkową indywidualnością i myślę, że jestem podobny do innych i każdy sobie zadaje to pytanie, czy to w formie, co zabrałbym na bezludną wyspę, na której będę siedział do końca życia, czy
1: świętego Augustyna.
0: Świętego Augustyna jednak. No dobrze, nie Sartre'a jednym słowem, tak? No, niby wszystko w muzyce jest Bacha, jest od Bacha, ale takim prawdziwym twórcą, demiurgiem, jest Beethoven. I chociaż muzyka straciła swój uniwersalny, a zarazem elitarny charakter, to od czasów Beethovena znaczy coś innego niż przed nim. To ja odbieram całą muzykę poprzez Beethovena. Tę muzykę przedbachowską i pobachowską, a nawet muzykę dwudziestowieczną. Czegokolwiek słucham, to jest w kontekście do Bacha. To był wielki awangardzista. Nawet zaryzykuję bez tego wydźwięku złego rewolucjonistą. To nie odebrał muzyce tego, co najważniejsze, czyli doznań estetycznych, tego, co nas ubogaca, co ubogaca cały świat. No zatem wczorajszy wieczór festiwalu Chopin i jego Europa, jak ustaliliśmy, powinien być świętem dla ludzi takich jak ja. Świętem wyjątkowym i wieczorem wyjątkowym. I był. A treścią były dwa ostatnie koncerty fortepianowe Beethovena. Koncerty fortepianowe Beethovena. Ale zajmijmy się przez chwilę samą postacią kompozytora. Nie wierzę, że mnie wyrzuci sprzed mikrofonu na razie. Charakteryzuje jego stosunek do świata, do innych ludzi, do ówczesnych obyczajów i zależności. Oto kompozytor, człowiek, może nie na samym dnie społeczeństwa, ale zajmujący pozycję pomiędzy dworskim piekarzem a jakimś dworskim rzemieślnikiem. Pamiętamy to chociażby z filmu Formana o Mozarcie, który przecież otrzymał swój wielki, jeden z największych talentów muzycznych od samego Pana Boga. Możemy być tego pewni, oglądając rękopisy partytur, które nie mają ani jednego skreślenia. Pisane ręką samego Mozarta są jakby wydrukowane. Właśnie w odróżnieniu od rękopisów między innymi Beethovena. I ten, powiedzmy, parweniusz w oczach dworu książęcego, spacerując pewnego razu po parku z niebyle kim, bo z samym Goethem, trafia na orszak Habsburgów i nie zwraca uwagi na ten tłumek, który otacza książąt złożony z dworzan, idzie sobie, zmuszając, nie zwracając na nich uwagi, idzie sobie, zmuszając to całe arystokratyczne towarzystwo do rozstąpienia się. Podczas gdy wielki Goethe, uskakuje na bok, kłaniając się służalco z kapeluszem w ręku. To charakteryzuje tę postać Goethego. Niby nic. Teraz każdy celebryta uważa się za postać godną podziwu, o której uznanie zabiegają rządzący politycy. Liczy się ilość kliknięć przecież, a nie co innego, nieprawdziwy talent. Tymczasem wówczas od skinienia ręką rządzącego należało być albo nie być. Stabilizacja finansowa albo życie w nędzy. To on jest pierwszy, bo Mozart tylko próbował pokazać tak zwanej wyższej klasie, reprezentowanej przez arystokratów, przez arcybiskupów, całą tą wierchuszkę. Że on jest pokazywać, że on jest najważniejszy, jedyny, genialny. Jest kompozytorem jedynym. No ale wróćmy do wczorajszego wieczora i pierwszego z prezentowanych koncertów fortepianowych. To właśnie czwarty koncert G-dur, opus 58. Jest jednocześnie pierwszym, który reprezentuje własny styl kompozytora, oryginalny styl beethovenowski. Powstał on prawie jednocześnie z trzema symfoniami, z czwartą, piątą, szóstą, a także ze wspaniałą mszą C-dur. Widzę, że cię to nudzi.
1: Nie nudzi, tylko tyle, że patrzę na zegarek, jest godzina 8:50, panie redaktorze Stanisław Bukowski, a widzę jeszcze dwie strony, zamykam oczy i
0: Nie chcę do konkluzji. Czy nie...
1: Brutalnie. Sztuka jest ważna.
0: Nie dość, że musiałem przyjść wcześniej, to jeszcze mam mniej czasu. No to zaczyna się nieźle.
1: Tak.
0: Zwany jest, chciałem powiedzieć, nieco... na siłę, ale może na twoją cześć, skowronkowym. Rozpoczyna się po raz pierwszy w historii gatunku solo pianisty.
1: Ale fajnie było, ciekawie, super było.
0: To może przez telefon kiedyś porozmawiamy, czy w ogóle jest fajnie, czy nie fajnie.
1: Fajnie, czy nie fajnie?
0: Bardzo dobry koncert, bardzo dobry koncert.
1: Jeszcze są jakieś koncerty?
0: A może bym powiedział, kto grał, co?
1: No, proszę.
0: Och, orkiestra z Martyną Pastuszką i Richter. Tomasz Richter, znakomity pianista, znany nam ze zwycięzca w pierwszym konkursie szopenowskim na starych instrumentach. No i dobrze, ponieważ jestem zmuszony do szybszego skończenia, no to przed tym jeszcze o 17 odbył się recital fortepianowy zdobywcy pierwszego miejsca na ubiegłorocznym konkursie szopenowskim Malezyjczyka Vincenza Onga. A o tym recitalu powiemy sobie może jutro o godzinie 12, gdy będę miał możliwość dłuższego.
1: Fantastycznie. Stanisław Bukowski, jutro o godzinie 12, a teraz przeniesiemy się do studia za Nysą.
2: Studio za Nysą.
1: Pan redaktor Jan Bogatko też jest pewno wielbicielem Beethovena. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, oczywiście. No, przecież mieszkałem także, jeżeli to można uznać za zasługę moją, w Bonn i przechodziłem obok domu Beethovena, bardzo często bywając także w środku. Ale teraz z oceanu kultury chcę wskoczyć do bajora polityki, jeśli mi wolno.
1: Tak.
3: Tak, dziękuję bardzo. A mianowicie Niemcy są teraz przed wyborami, oczywiście landowymi. Kiedyś nie zwracałoby się na to w zasadzie uwagi, no bo co to jest wybory landowe? To jest coś jak wybory do Wojewódzkiej Rady Narodowej w czasach towarzysza Gierka. No ale czasy się trochę zmieniły. Pejzaż polityczny w Niemczech okazał się ciekawszy niż dotąd to było. Nie będą to wybory nudne, jak wszystkie, które teraz się toczą. Mianowicie z uwagi na nowego gracza w tych wyborach, który nie jest taki nowy, ale jest bardzo, bardzo groźny dla politycznego establishmentu, które zbudowało tak zwaną zaporę ogniową wokół tej partii AfD. Dlatego, że w wyborach landowych, w wyborach krajowych do Krajowego Parlamentu w Saksonii. Anhalt nie jest to najważniejszy land w Niemczech przecież, ale symptomatyczny. AfD jest na pierwszym miejscu w sondażach. Ma ponad 41% głosów i to jest nowy rekord. Tym samym ta partia podwoiła swój stan posiadania, cudzysłów poparcia w zasadzie, i to jest sensacja. W zasadzie dla niektórych to sensacja nie jest, bo ten rząd CDU i w ogóle partia CDU to nie jest to, co było kiedyś. To jest po prostu człapiąca partyjka starszych panów i pań, którzy cieszą się z tego, że zrobili w życiu jakąś tam karierę i mają jakąś tam władzę. To była kiedyś partia konserwatywna, postępowa, nowoczesna, z ideami, a teraz się zamieniła w partię administratorów upadłościowych po prostu. Dlatego, że niestety, to przyznać trzeba, z bólem to przyznaję, jest ta partia, nie jest tym, co była za czasów Adenauera, Erharda czy innych wybitnych postaci, które utorowały Niemcom do drogę mocarstwa gospodarczego. To mocarstwo gospodarcze było bardzo ważne. Teraz tym mocarstwem już w zasadzie nie jest. To są cienie. Cienie zgasłej gwiazdy, a właściwie światło zgasłej gwiazdy, która dociera jeszcze do Ziemi. 41% to jest oczywiście bardzo wielki, doskonały wynik i barometr polityczny stacji telewizyjnej CDF zwraca na to uwagę. I w ten sposób CDU premiera landowego Svena Schulze przeżywa tutaj w zasadzie dramat, można by powiedzieć. Bo w poprzednich wyborach jego partia miała jeszcze 37,1%, a teraz tylko 23%. To jest naprawdę ostry, ostry policzek. Komuniści, zwani cały czas Die Linke, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, że to są komuniści, więc oni się zawsze kamuflują, a później wyskakują jak królik z kapelusza i mówią a kuku, jeżeli królik mówi a kuku, to jesteśmy my. Linke, czyli komuniści 11,5%, SPD 8,5% i Zieloni 6%. Tak zwany sojusz Sary Wagenknecht, BSW, ma 4%, a FDP, Boże, cóż to była za partia, 3%. I one do tego Landtagu nie wejdą, ci panowie i panie będą musieli pójść na ryby, podobno biorą, a może teraz zbierać grzyby, podobno już są. Jest mało prawdopodobne, twierdzą komentatorzy, by AfD osiągnęła absolutną większość. Z tego względu potrzebna jest im inna partia, jakiś partner koalicyjny, a tutaj jest to bardzo trudne. Większość miałaby tymczasem taka konstelacja, w której wszystkie partie, które będą w parlamencie landowym, CDU, Linke, czyli komuniści, SPD i Zieleni, stworzyliby Front Jedności Narodu. Front Jedności Narodu to jest właśnie ta nowa zapora ogniowa i niewykluczone, że to stworzą. Przy czym jest jeden czynnik niepewny. Około 20% wyborców nie wie, na kogo zagłosuje, więc wszystko jest możliwe. Albo upadek AfD, albo władza absolutna dla tej partii. Ulrich Zygmunt jest tym, który rzucił rękawicę Schulzemu, to jest polityk AfD i wychodzi z założenia, że on te wybory wygra. No on je wygra, ale wygra i może i przegra, bo można lepiej jest przegrać i wygrać. Pamiętamy, jak to było z Tuskiem w poprzednich wyborach parlamentarnych w Polsce. Przegrał, ale wygrał, więc tutaj ten mecz jest bardzo ciekawy, dlatego że tutaj gra się oczywiście z faulami, to wszystko jest dozwolone. AfD uzyskała więcej o 1 punkt procentowy, CDU mniej więcej ma to samo. Komuniści 11,5% stracili 1,5%. Coś się budzi na wschodzie. SPD 8,5% stracili 0,5%, od tych innych zielonych 6%, no to ledwo na granicy. BSW i FDP to nie ma o czym mówić. Badacze opinii publicznej zwracają uwagę na to, że wynik tego sondażu to jest jedynie obraz nastrojów, ponieważ 26% ankietowanych jeszcze nie wie, na kogo będzie głosować. No więc zobaczymy, jak to będzie. Inne ważne tematy to Lipsk, Berlin, to jest, są drony rosyjskie i reakcja rządu Niemiec, który wskazuje na to, że wojna hybrydowa jest, ale nie jest to normalna wojna, na to do akcji nie wkroczy, więc państwo mogą spokojnie jechać na weekend. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałem państwu przekazać z Nadnesy.
1: A jeszcze można dodać jedną informację na temat zamykania 4 fabryk Volkswagena w Niemczech.
3: To jest oczywiście rzecz już tak codzienna, można by powiedzieć, że już się na to nie zwraca uwagi. To bez przerwy są plajty, konkursy i zamykanie zakładów przemysłowych. Gospodarka niemiecka, niegdyś motor Europy, dyszy, kwęka, piszczy, sypie się wszystko. I to jest rzecz niezwykle, niezwykle smutna. No, jeżeli przechodzimy przez różne niemieckie miasta i widzimy, tu była jakaś fabryka, tu był jakiś zakład pracy, tutaj coś się działo, a tego wszystkiego nie ma. Sklep. Lubiłem ten sklep, aczkolwiek ja nie lubię specjalnie wydawać pieniędzy na tak zwane uperele. To był sklep, który się nazywał Depot i w którym sprzedawano różne takie śmieszne rzeczy, sztuczne kwiatki i tak dalej. Ale to wielki sklep, duży. Już go nie ma. Co się stanie z tymi ulicami? Coraz więcej sklepów ma zabite deskami okna wystawowe. Tutaj jak się na to patrzy, jest to bardzo smutno, ale za to radością, można powiedzieć, patrzymy na wózki pań, które mają bliźniaków w wózku i 6 dzieci, które idą z nimi razem. Ona idzie z tyłu, a on idzie z przodu i wiadomo, o co chodzi.
1: Nie wiadomo, o co chodzi. Redaktor Jan Bogatko. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.
3: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Redaktor Jakub Duszek i Wiadomości.

0: Dzień dobry, 9.01. W tym wydaniu wiadomości nowe ustalenia w sprawie zonda krypto. Dziś głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka do TK oraz trwa akcja ratunkowa w Nepalu. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Giełda zonda krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku, wynika z ustaleń estońskiego syndyka. Z dokumentów, do których dotarła Wirtualna Polska i TVN24, wynika, że giełda przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów. Została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cały majątek, jaki udało się ustalić w postępowaniu upadłościowym, to około 167 tysięcy euro. Długi zonda krypto to co najmniej 431 milionów euro. Jak czytamy na portalu Money.pl, postępowanie upadłościowe wszczęto na wniosek austriackiej modelki, która posiadała kryptowaluty w swoim portfelu na giełdzie zonda krypto. Sąd wyliczył jej dokładne roszczenia o łącznej wysokości około 1,5 miliona złotych. Polscy poszkodowani zostali wyprzedzeni przez jedną klientkę z Wiednia i estońską kancelarię Magnusson, która ją reprezentuje. Prokuratura przedstawiła zarzuty 3 osobom zatrzymanym wczoraj w sprawie afery zonda krypto. Do sądu mają trafić również wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Jak mówiła, zatrzymana w środę Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenie szkody w majątku operatora zonda krypto firmy BB Trade Estonia. Chodzi o przejęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tysięcy złotych. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na szkodę operatora zonda krypto. Rafał Z. usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zonda krypto w kwocie 1 700 000 zł. Donald Tusk nie ma 100% poparcia koalicjantów w sprawie dzisiejszego głosowania nad kandydaturą Macieja Berka na przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, donosi Interia. Jak czytamy, podzielone w kwestii Berka będą Lewica i Polska 2050. Lepiej wygląda sytuacja wśród polityków centrum, ale i tutaj całkowitego spokoju nie ma. Pełne poparcie dla byłego ministra przed głosowaniem deklarują jedynie Koalicja Obywatelska i PSL. 2 miesiące pozostały do wyborów połówkowych w USA. Według sondaży demokraci mają duże szanse na zwycięstwo w Izbie Reprezentantów. Jeśli chodzi o Senat, to walka będzie zacięta, a wyniki Donalda Trumpa plasują się na poziomie 33%. To kolejny najniższy wynik amerykańskiego prezydenta, relacjonował z Nowego Jorku redaktor Tomasz Grzywaczewski.
2: 36% respondentów odpowiadało, że to demokraci mają lepszy plan na obniżenie kosztów życia, a tylko 28% wskazało republikanów. To jest rzeczywiście sytuacja zaskakująca, bo przecież gospodarka zawsze była mocną stroną republikanów. No, mamy takie mocne wskazanie, że o ile jeżeli chodzi o kwestie walki z nielegalną imigracją, kwestie bezpieczeństwa publicznego, tego bezpieczeństwa na ulicach, Donald Trump radzi sobie bardzo dobrze, to z gospodarką jest problem, a przede wszystkim problem związany z kosztami życia. No i ta nieszczęsna cena ropy naftowej.
0: Benzyna na stacjach benzynowych w USA kosztuje powyżej $4 za galon, a Trump obiecywał obniżenie tej ceny do $2. Wszystko pomimo niedawnego sukcesu strategicznego w Wenezueli.
2: Waszyngton ogłosił porozumienie dające Stanom Zjednoczonym bezpośredni dostęp do eksploatacji części wenezuelskich pól naftowych obejmujących około 65 miliardów baryłek ropy. To jest 1/5 wszystkich wenezuelskich rezerw. 17 dużych pól naftowych zostało objęte tą umową. To jest długofalowe porozumienie, strategiczny sukces Trumpa. To oznacza wypychanie Rosji i Chin z Wenezueli. Problem polega na tym, że nie da się w ciągu 2 miesięcy przełożyć tego na bezpośrednie obniżenie kosztów życia.
0: Wybory połówkowe w USA odbędą się 3 listopada, mówił korespondent w Nowym Jorku Tomasz Grzywaczewski. 2 osoby zostały uratowane z tunelu w Nepalu ponad tydzień po tym, jak gwałtowne powodzie nawiedziły granice Nepalu i Tybetu. Obaj mężczyźni mają obrażenia rąk i nóg, zostali przetransportowani drogą lotniczą do szpitala w stolicy Nepalu, czyli Katmandu, poinformowały władze. Według szacunków co najmniej 39 innych osób nadal jest uwięzionych w tym samym tunelu, a ponad 100 pozostaje zaginionych w całej sieci tuneli przy elektrowniach wodnych wzdłuż rzeki Trishuli. W wyniku kataklizmu zginęło ponad 1200 osób.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a na północy mogą pojawić się burze. Na termometrach od 16-18 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
4: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarek awansowała do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1, oddając tylko drugiego seta, w trzech wygrywając ten decydujący 25-23. Podopieczne Stefano Lavarniego są w doskonałej formie, mają komplet zwycięstw. Teraz w półfinale zagrają z Włoszkami. Mecz jutro o godzinie 18:00. Znakomicie grały tutaj z Holandią, ale w ogóle na tym turnieju oczywiście Magdalena Stysiak, która może tak trochę nieładnie, ale została nazwana maszyną do zdobywania punktów tutaj według obserwujących właśnie te mistrzostwa. Paulina Damaskę, Julita Piasecka, na zmiany dobrze wchodzą Martyna Czerniańska, Julia Szczurkowska. No i Polki po raz pierwszy do półfinału awansowały po 7 latach. Tymczasem Iga Świątek też z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka w drugiej rundzie pokonała Nadię Podorską 2-0, tracąc jedynie 5 gemów. Zawodniczka z Argentyny bardzo się starała, ale na Igę to było zbyt mało. W dobrej formie podczas tego turnieju wielkoszlemowego jest Iga, chociaż żeby nie zapeszać, bo pamiętamy, jak wygrała ostatnio w drodze oczywiście przygotowania do US Open, wygrała w Toronto, a później przegrała w Cincinnati. Teraz jej rywalką będzie Maria Błuszkowa z Czech. Jutro mecz, godzina do ustalenia. Tymczasem polskie tenisistki Maja Chwalińska i Magda Linet powetowały sobie nieudane występy w rywalizacji singlistek, gdzie już odpadły podczas US Open. I w deblu nasze zawodniczki sensacyjnie pokonały aktualne mistrzynie Wimbledonu. Duet Guo Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Więc jest rzeczywiście z czego się cieszyć, bo oby tak do finału. Nie udaje się w singlu, to można przecież w deblu. Zaległy mecz piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. Gole dla mistrzów Polski strzelili Pablo Rodriguez i Robert Gumny. Honorowy dla Jagi Kobayashi. Dla kolejorza to 15 ligowy mecz bez porażki. Lech objął fotel lidera. O jeden punkt wyprzedza Legię i Górnika Zabrze. Dzisiaj następna runda, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę, już się właśnie zacznie w piątek. Tymczasem dokończenie pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Pierwsza runda na poziomie centralnym, oczywiście 1/32. I Kraków już jest bez drużyny w Pucharze Polski. Po odpadnięciu Wisły Kraków, Krakowi właśnie dołączył trzeci klub z grodu Kraka, który gra w Ekstraklasie. Wieczysta została wyeliminowana sensacyjnie przez drugoligową Awię Świdnik. Awia w poprzedniej edycji turnieju tysiąca drużyn była prawdziwą rewelacją. Może historia się powtórzy. Tymczasem GKS Tychy wyeliminował Łódzki Klub Sportowy, wygrywając 1-0. Natomiast Śląsk Wrocław z kolei już pożegnał z Pucharem Polski Pogoń Szczecin. Śląsk wygrywa 2-1. Gole Samiec Talar w czwartej minucie. Później remis Mukarin. A w drugiej połowie, w końcówce, Jehor Macenko wprowadza Śląsk do kolejnej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, a Pogoń, która jeszcze niedawno grała 2 razy w finale, teraz odpada właśnie na wczesnym etapie. Przypomnijmy, że ten ostatni finał na Stadionie Narodowym w Warszawie to zwycięstwo Górnika Zabrze 2-0 nad Rakowem Częstochowa. W niedzielę godzina 18:00 porozmawiajmy o sporcie. W niedzielę także wielki jubileusz, 110 lat Legii Warszawa. Mecz o 16:00, gwiazd tych, które były. Kilkudziesięciu, może nawet piłkarzy z całej historii Legii, którzy oczywiście są wśród nas, przyjadą, którzy mogą przyjechać, którzy mogą się stawić. Nie chcę wymieniać nazwisk, żeby kogoś nie pominąć, ale naprawdę ta godzina 16:00 właśnie na Łazienkowskiej może być bardzo magiczna, historyczna. Przede wszystkim to dla tych z Państwa, którzy po prostu lubią jubileusze, niezależnie czy Legii się kibicuje, czy nie, ale szacunek, że no, klub 110 lat tradycji to na pewno bardzo, bardzo wielka sprawa. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia w niedzielę.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Autopromocja.
5: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: To była autopromocja.
7: Prawo bez cenzury. Dziś pierwszy raz po wakacjach o kandydaturze pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Wystawienie kandydatury pana ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wywołało liczne kontrowersje. Kandydatura ta pokazuje kilka bardzo ważnych problemów. Niektóre pojawiają się zawsze przy kolejnych wyborach sędziów Trybunału Konstytucyjnego i warto im się przyjrzeć. W niektórych sprawach mam pogląd nieco odmienny od powszechnie zgłaszanych. Jeden z głównych zgłaszanych tu postulatów wymaga, by kandydat nie był politykiem. Co do zasady trzeba się z tym zgodzić, jest to jednak warunek z różnych powodów mało realny, bowiem każda osoba, zwykli obywatele, są politykami w szerokim sensie tego słowa. Każdy, szczególnie w życiu publicznym, podejmuje decyzje bliskie jakiemuś określonemu systemowi wartości bliskiemu jakiemuś środowisku politycznemu. Nie ma osób od polityki niezawisłych. Nie ma też sędziów wyalienowanych z jakichś określonych wartości i poglądów. Każdy człowiek ma poglądy, też sędziowie. Na etapie wyboru kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Jego poglądy są zresztą oceniane wszechstronnie w mediach i w sejmowych komisjach, jak też przed samym głosowaniem. Nie wybiera się sędziego w ciemno, ale właśnie za jego poglądy, przejawiające się też między innymi w jego naukowym dorobku. Niepolityczność jest więc wadą. Wadą jest natomiast brak wewnętrznej niezawisłości, cechy charakteru niezależnego decydowania o sprawach. Wadą jest uleganie zewnętrznej presji i namowom. W innych systemach prawnych w Europie z politycznością walczy się umiarkowanie lub wcale. Często szuka się na to bardzo ważne stanowisko osoby raczej odpowiadającej politycznym wartościom i celom partii zgłaszającej. Czasem udaje się wskazać kandydata politycznie właściwego, łączącego w sobie wiedzę i cechę wewnętrznej siły i niezależności od zewnętrznych ingerencji. W ukochanych i wzorcowych dla niektórych polskich środowisk Niemiec, obecny prezes niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego został wybrany wprost z ław Bundestagu, a był wiceprzewodniczącym frakcji jednej z głównych partii. Podobnie w bardzo politycznych procedurach wybiera się sędziów trybunałów konstytucyjnych w innych państwach. W Polsce konstytucja nie zakazuje posłom, senatorom czy ministrom kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego, a pewna wstrzemięźliwość w tych sprawach jest raczej wynikiem praktyki. Warto przypomnieć, że proponowanie byłych posłów do Trybunału Konstytucyjnego nie rozpoczęło się w 2019 roku, gdy do Trybunału zgłoszono pana Piotrowicza i mnie. Ówczesnej opozycji PO udało się rozpętać wówczas histerię tysiąclecia i wmówić wielu, że była to jakaś niegodna i straszna zbrodnia. Nic podobnego. Praktyka ta trwała od zawsze, ale opinii publicznej wmówiono, że to jest nowa zbrodnia Prawa i Sprawiedliwości. I tylko przypominam, na sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybrano bez histerii i szczucia w przyszłości pana Czeszejko Sochackiego, posła sprzed 1989 roku, posła Janusza Niemcewicza, Marka Mazurkiewicza, Jerzego Stępnia, byłego wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Bogdana Zdziennickiego, byłego wiceministra sprawiedliwości wskazanego przez Lewicę, Leona Kieresa, senatora PO, Marka Kotlinowskiego, posła od Giertycha, posłów Jerzego Ciemniewskiego z Unii Wolności, Teresę Liszcz, Piotra Pszczółkowskiego z PiSu, a w 2019 roku pana Stanisława Piotrowicza i mnie, gdy byłam już zresztą na emeryturze. Posłem już nie byłam i nie byłam również aktywnym politykiem. Histerię wywołała PO i ich media po wyborze pana Piotrowicza, znienawidzonego za prezentowanie w Sejmie projektów ustaw reformujących polski system sprawiedliwości, a mnie hejtowano od lat za całokształt, to jest za dosadność, trafność i wyrazistość poglądów. Oboje staliśmy się kłamliwie symbolami jakiegoś zarzucanego nam upolitycznienia. Nikt jednak nigdy nie przedstawił dowodów, na przykład mojej politycznej zależności od kogokolwiek w czasie mojej służby w Trybunale. Nigdy nie byłam zresztą członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a niektórzy zdziwiliby się nawet, gdyby wiedzieli, jak orzekałam. Mimo to ciągle w mediach przykleja mi się bezpodstawnie i bez żadnych dowodów łatkę upolitycznionego sędziego. Celują w tym lewackie i publiczne media, w tym pani Gozdyra czy TVN i ich rozmówcy. Ale na te obelgi niestety nie reagują też dziennikarze w mediach polskich, gdy ich rozmówcy bezmyślnie też mnie obrażają, zapominając o własnych peowskich, lewackich, giertychowskich sędziach zasiadających wcześniej w Trybunale Konstytucyjnym. Czyli każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego był, jest i będzie w pewien sposób politycznym, też ze względu na polityczną sejmową procedurę powołania. Nie jest to jednak najważniejsze. Ważne, by ten polityczny sędzia był w orzekaniu wewnętrznie niezależny od nikogo. Ale to już jest cecha charakteru, wewnętrzna niezawisłość. Inną, też ważniejszą niż fałszywa apolityczność sędziów Trybunału Konstytucyjnego sprawą jest konstytucyjny wymóg artykułu 194, by kandydat, cytuję, wyróżniał się wiedzą prawniczą. A jak ocenić tę wiedzę? Tu są do oceny dwie uzupełniające się płaszczyzny. Droga formalna, pozwalająca ocenić dorobek naukowy kandydata, potwierdzony stopniami, tytułami, recenzjami, egzaminami i publikacjami. Ta formalna ocena jednak nie wystarcza, by uznać czyjś dorobek i wiedzę prawniczą za wyróżniające, wystarczające w najwyższym konstytucyjnym stopniu, tak wysokim, by z zaufaniem powierzyć kandydatowi opiekę i ochronę konstytucji państwa. Zwrot wyróżniająca wiedza prawnicza w sposób oczywisty i logiczny obejmuje bowiem również, bo musi obejmować, szacunek dla konstytucji i wartości w niej zawartych, dla konstytucyjnego ustroju państwa, dla dorobku nauki prawa polskiego. Obejmuje stosowanie polskiego prawa zgodnie z konstytucją, jej wartościami i zasadami. Obejmuje zgodnie z ustaloną doktryną prawa stosowanie konstytucji, a nie jak się ją samemu uzurpatorsko w oderwaniu od reguł prawa prywatnie rozumie. Czyli ocena szacunku dla konstytucji, dorobku doktryny prawa, dla postanowień, zasad i wartości konstytucji jest poza formalną, drugą stroną wyróżniającej wiedzy prawniczej i stosowania się do niej przez kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Warto przyjrzeć się, czy pan Maciej Berek, kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, spełnia wymóg wyróżniającej się wiedzy prawniczej, obejmujący również szacunek dla postanowień konstytucji i jej stosowania w praktyce. Czy można więc uznać, że pan Berek spełnia wymóg wyróżniania się tej wiedzy i szacunkiem dla konstytucji, gdy jako prawa ręka premiera jest współautorem do dziś obowiązującej uchwały Rady Ministrów nr 162 z 2024 roku, w istocie faktycznie obalającej Trybunał Konstytucyjny w konstytucyjnym kształcie, gdy istotnie faktycznie zdemolował konstytucyjny ustrój Rzeczpospolitej, gdy odmówił orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjnie wiążącego skutku i zaprzestał ich publikowania w dziennikach urzędowych. W tej uchwale 162, pisanej na polecenie premiera, pan Berek uznał Trybunał Konstytucyjny za organ nieistniejący. Jego skład zaś, wybrany wcześniej przez demokratyczny Sejm, za nieprawidłowy, orzeczenia za niebyłe i zobowiązał sądy polskie do ich nierespektowania. Pan Berek, wykonując polecenia rządu, doprowadził tym do obecnego chaosu prawnego w RP i naraził obywateli na liczne kłopoty, straty i szkody. Nadto sam premier otwarcie przyznał publicznie, iż wysyła pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego nie by orzekał, lecz by, cytuję, zrobił tam wreszcie porządek i odbił Trybunał Konstytucyjny, co oznacza dalsze paraliżowanie i sabotowanie tego ważnego ustrojowo organu, a nie jego ochronę. Kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, mającego wykonać takie nielegalne działania, nie można uznać za właściwego i odpowiedzialnego. Wysyłanie kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z takimi destrukcyjnymi wcześniejszymi dokonaniami i z takimi zadaniami do wykonania zasługuje raczej na ocenę prokuratorską i odpowiedzialność karną, a nie na wykorzystywanie go w roli sędziego Trybunału w celu sprzecznych z rolą sędziego funkcji. Pan Berek zresztą zdania nie zmienił i Trybunał Konstytucyjny uznaje za nieistniejący. Można się spytać wobec tego, to gdzie on kandyduje? Skoro pan Berek miałby zająć miejsce pana sędziego Justyna Piskorskiego, kłamliwie, obraźliwie nazywanego dublerem, to znaczy, że sam też zostałby dublerem. Pan Berek wykonywał gorliwie nielegalne, antytrybunalskie, antykonstytucyjne polecenia swego zwierzchnika, dowodząc całkowitego braku swej niezawisłości, co także dyskwalifikuje go jako kandydata na jakiegokolwiek sędziego. Panie prezydencie, obecny Sejm zapewne wskaże pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego, jednak pan, jako zobowiązany na mocy artykułu 126 ust. 2 Konstytucji do, i tu cytuję, stania na straży polskiej Konstytucji, koniec cytatu, nie pozwoli chyba, by taka postać mogła nadal prowadzić destrukcję państwa, tym razem z wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego, skierowaną na jego zniszczenie, ale też na unieważnienie wyboru pana prezydenta w demokratycznych wyborach w 2025 roku. Proszę o to pana prezydenta jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który odczuwał wielokrotnie haniebne działania obecnych władz, w tym pana Macieja Berka, skierowane przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu i jego sędziom. Krystyna Pawła.
8: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
9: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
10: Witam państwa. Witam państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. Tutaj my ze wzruszenia z panem wiceprezesem już po prostu rozpływamy się, ponieważ powrócił do nas, no, do studia profesor Ludwik Pieńkowski. Witam serdecznie.
11: Witam serdecznie, wypoczęty, pełen sił, energii, nowych idei.
10: Oglądał się pan wiatraków po całej Europie. Jest oczywiście wiceprezes Zbigniew Zieliński.
12: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
10: Łza tutaj, taka wzruszenia, że przyszedł pan profesor, powrócił. My się baliśmy o pana profesora, bo tam jak pan profesor pojechał, to tam od razu wszystkie media mówiły o tych pożarach gigantycznych.
11: No były gigantyczne pożary. I
10: w Chorwacji.
11: W Chorwacji, w sumie niedaleko od tego miejsca byłem, a o tym pożarze dowiedziałem się
10: Z autopsji,
11: ale nic się nie stało. Po prostu wieczorem mówię do żony, patrz jaki piękny zachód słońca, jakie czerwone niebo.
10: A tam ledwo co
11: to powiedziałem, to tak, zaraz, już jest dużo po zachodzie słońca. Coś musiało się stać. No i to był ten wielki pożar koło Splitu i Omiszu.
10: Ale to, i co, pojechał pan tam później?
11: O parę dni później tam, nie to, że specjalnie pojechałem, żeby to oglądać, ale akurat do Splitu pojechałem na wycieczkę i...
10: Ale to nie było tak, że tam płonął las wiatraków, nie?
11: Nie. Las wiatraków nie spłonął, to spłonęły domy, samochody.
12: Nie palne,
11: no, duża tragedia. Wiatraki. Tam były ofiary śmiertelne, dużo cierpienia było. Odnośnie wiatraków, to Chorwaci budują wiatraki.
10: Tak?
11: Tak, szpecą sobie te góry, brzydko to wygląda, ale nie budują takich wielkich farm. Nie widziałem, przejeżdżając z północy na południe Chorwację, wielkich farm wiatrakowych. Natomiast na szczytach gór, na graniach budują te wiatraki. Te wiatraki, no tam wieje, no to pracują. Natomiast to, co rzuca się w oczy, to nie ma tam farm fotowoltaicznych. Fotowoltaika jest lokalnie i tylko na bardzo małą skalę wykorzystywana, a na pytanie do Chorwatów, dlaczego u nich nie ma, no dlatego, że nasz rząd, chorwacki rząd, no nie finansuje farm fotowoltaicznych.
12: Znaczy nie dopłaca.
10: Czyli on jest taki nienowoczesny.
11: No, są bardzo nienowocześni. To ilość słońca jest straszna, a fotowoltaiki mało. No oczywiście to ma związek też z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. No bo jak jest bardzo dużo słońca, no to ryzyko pożaru tak wzrasta.
12: Znaczy tej farmy fotowoltaicznej?
11: No okolic farmy fotowoltaicznej najbardziej narażone na pożary są magazyny energii. Stąd przepisy, które w Polsce zostały wprowadzone odnośnie magazynów energii, no są, no nikt już nie będzie robił tak ryzykownych instalacji, o których no nie ma żadnych decyzji o pożarze, który był rok temu w Markach. Spłonęły dom mieszkalny. I tam, jaka rola była fotowoltaiki, magazynów energii, no to jedynie jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest plotek.
10: Ale czy my możemy od Chorwatów czegoś się nauczyć, naprawdę skorzystać z jakichś doświadczeń, czy nie?
11: Wydaje mi się, że tak. tak. To znaczy, że racjonalność wykorzystania wiatraków i racjonalność wykorzystania fotowoltaiki, dowiedzieć się, jak oni to robią, jaką mają sytuację,
10: po prostu, to na pewno. Ale to ktoś, wygląda na to, ja to zrozumiałem dość prosto, nie dopłacać, po prostu bez sensu.
11: Bez sensu nie dopłacać, tak, no bo no, fotowoltaiki w Chorwacji jest tyle samo mniej więcej, co w Norwegii, a ilość słońca w Norwegii i w Chorwacji jest nieporównywalna.
12: No tak. No może mają właśnie takie regulacje, że nie nakręcają biznesu tego fotowoltaicznego, że z drugiej strony tam u nich ten wiatr wieje rano w jedną stronę, potem w drugą stronę te wiatraki muszą się obracać tam, tak?
11: Nie, to nie ma z tym problemu żadnych.
12: To one się obracają, no.
11: Natomiast druga rzecz z wiatrakami, no to jest obserwacja z podróży. Okolice Bratysławy i Wiednia, czyli brama pomiędzy Alpami i Karpatami.
10: Taka ładna. Taka
11: ładna, prawda. Zabudowana.
10: No, jeszcze ładna.
11: Nie, już bardzo brzydka. Lata temu już tam Austriacy wybudowali olbrzymie pola wiatraków, które strasznie denerwują Słowaków. Oczywiście po stronie słowackiej też są plany, żeby to budować, ale one na szczęście nie są realizowane. O tym, jak to niszczy krajobraz wzrokowo, to trzeba pojechać i zobaczyć. Co najmniej zjeść lunch albo kolację. Próbować zjeść w okolicznościach ładnych przyrody, to się nie uda. Okazuje się, że z wiatrem te infradźwięki niesione, to dudnienie, naprawdę słychać. Ja nie mam jakiegoś super słuchu, ale to słychać. I to się niesie kilkanaście kilometrów. Kolejna rzecz to umęczliwe...
10: Muzyka sfer, tak.
11: Taka muzyka wyższych sfer, tak.
12: A te infradźwięki to nie słychać, bo jakoś powinno się czuć. Te
11: infradźwięki to się tak... nie słychać oczywiście, ale takie dudnienie słychać. Mhm. Takie rytmiczne. Mhm. I to jest coś niesamowitego, ta wielkość tego pola. No uzasadnienie jest, no bo tam wieje wiatr, to takie uzasadnienie, no dobrze, to wykorzystajmy. Uzasadnienie dalsze, że tam akurat przemysł jest, tak, jest rafineria. No i czerpią duże korzyści Austriacy.
10: Ale Austriacy czerpią, ale to jest na ich terenie, tak?
11: Na ich terenie, tak.
10: Ale przeszkadza sąsiadom.
11: Przeszkadza,
10: ale
11: to
10: jest... Ale co będziesz mi tutaj
11: jest
10: gadał, co masz? Ja, moje pole, moja stodoła, tak?
11: Tak jest.
12: No, ale u nas jakoś tak nie ma takich narzekań na wiatraki, że właśnie, bo no tam stroboskopowe efekty powodują na lądzie, bo te morskie nasze to tam specjalnie są niesłyszalne. Ja tam słyszałem.
11: Ale takiego pola wiatraków, jakie jest pomiędzy Bratysławą a Wiedniem w tych okolicach, to w Polsce ja nie widziałem.
12: No to jeszcze nie ma, bo tam na Bałtyku dopiero powstają setki kolejnych. Ale jeszcze a propos wiatraków, jeżeli można się wtrącić, bo tutaj profesor powiedział o tej negatywnej stronie wiatraka, poza finansową, która pewnie przynosi tam dochody niesamowite, to jest to, że w niemieckiej prasie ukazał się artykuł, że poza tymi dźwiękami to morskie farmy wiatraków powodują zmniejszenie opadów, deszczu. Ponieważ zatrzymują jednak, ten wiatr wieje wolniej, bo nawet według ich obliczeń i pomiarów to jest 2 metry na sekundę. I to powoduje, że ten deszcz zamiast docierać tam, że kiedyś docierał poprzednio na brzeg, to teraz spada w okolicach farmy. I te opady są mniejsze o 10-15%.
10: To ja bym miał pomysł, żebyśmy uruchomili lobby producentów parasolek. Gdybyśmy
12: ale to
10: powstrzymali to.
12: Właściwie nie za bardzo, bo to pada w okolicy tej... tych wiatraków
10: morskich.
12: No, coś takiego. Ale do lądu już tak nie dociera, więc to taki kolejny aspekt. I to jest dziwne, że to właśnie Niemcy podnoszą. Ten temat, jeżeli może jakoś trochę...
10: Ale Rafał to jest imię polskie.
11: A Rafał, tak, to zaraz do Rafałów przejdziemy.
10: Jeszcze tylko... Dzisiaj, proszę Państwa, jednym z punktów najważniejszych to jest Rafał. I jak się Rafał dogadał z Rafałem.
11: Rafałem, tak.
10: Ale to dobrze, to dojdziemy do tego. Panie prezesie.
12: No właśnie to wybiło na temat tych wiatraków i niemieckich reakcji. To tutaj odbiło się jeszcze echem ten nasz podpis prezydenta pod specustawą, która umożliwia w jakimś sensie tą budowę w Choczewie, mimo tego, że to dopiero jest jeszcze bardzo daleko, bo tam ciągle nie ma umowy, to No to są takie echa, również brytyjskie, że oni się zaczęli martwić, że Komisja Europejska może mieć pretensje co do dofinansowania ze strony publicznymi środkami, więc mogą być jakieś blokady płatności. Natomiast Niemcy, czyli Mecklenburgia, Pomorze Przednie, tylko Szczecina, strasznie się rozdyskutowali po tym, że 280 km od naszych granic powstanie elektrownia w Choczewie. Jakie to jest okropne. Bardzo duża dyskusja, tam setki komentarzy. Jest kilka takich, którzy mówią, no ci Polacy to może i tam dobrze robią, bo będą mieli coś niezależnego, my tutaj pozbywamy się energetyki, ale większość to jest taka, że się martwili tym, że to jest drogie. Potem, jak już elektrownia przestanie działać...
10: Niemcy się o tak, naszą kieszeń
12: troszczyli się.
10: No i nowość.
12: Taki najczęściej to było to, tyle pieniędzy, a ile można byłoby z tego wybudować wiatraków? Wiatraków. Wiatraków, fotowoltaiki. Co oni tam robią w ogóle? Po prostu generalnie bez sensu. Według nich ta budowa. I to bym zamknął ten temat.
10: Pozdrawiamy tych.
12: Na Klemburgię Przednią.
11: To jedziemy do, jak to Rafał dogadał się z Rafałem.
10: No właśnie, bo tych Rafałów to u nas dużo.
11: Dużo. No, pozdrawiamy oczywiście redaktora Rafała Ziemkiewicza, bo to nie o nim będziemy tu mówić, tylko o innych Rafałach. Ale wyjeżdżając na wakacje, złożyłem kilka zapytań do instytucji publicznych z prośbą o informację, jak to jest z tym projektem budowy reaktorów BWRX-300 w Polsce, który jest absolutnie nietransparentny. Nic nie wiadomo, o co chodzi, a decyzje o wielkich pieniądzach no, mają być podejmowane. W szczególności Polski Fundusz Rozwoju ma włożyć olbrzymie pieniądze do bardzo dziwnego biznesu, o którym po prostu nie wiemy.
12: Więc... A jakie kwoty tam wchodzą w grę?
11: No to jest 4,2 gigawata wybudowy, oddania rynku sołowowowi w Polsce. Także to jest 4,2 gigawata w energetyce, która jest energetyką cieplną, czyli taką, która zawsze produkuje. No to jest nieporównywalna z niczym skala w Polsce. No bo to,
10: no,
11: co
10: ale
11: na przykład,
10: ile to będzie?
11: No miliardy.
12: No, 200 miliardów, no powiedzmy szczerze, 200, no, dobrze, tak? No i takie to... Choczewo, które ma podobną,
11: nie,
12: tak?
11: Nie, Choczewo jest dwa razy więcej niż Choczewo.
12: No 4 gigawaty, a tutaj 3, są 3.
11: Niecałe 3.
12: A w Choczewie są 3.
11: No ale to jest dużo droższa technologia wobec tego...
12: Czyli 200 nie. miliardów, 400.
11: No tak. No. Ale to skala jest olbrzymia, ryzyka.
10: Zdążą przed wyborami?
11: Przypuszczam, że zdążą, bo...
10: Bo to jest teraz, nie, to tam... bo tu zaczyna się wyścig, nie? Bo trzeba to uruchomić mechanizmy, ale się nie da cofnąć.
11: No ale podziwiamy w ostatnich latach wejście na dużo wyższy poziom systemu, który umożliwia przepływy publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni. Kiedyś mieliśmy jakąś sytuację z korupcją, z kopertami, no teraz tego w ogóle nie ma, nie ma takiej możliwości.
10: Czysty kraj
11: teraz jest. No przecież KPO, te przekazanie tych pieniędzy.
10: Pamiętam, Cimoszewicz kiedyś zrobił taką akcję Czyste Ręce.
11: Czyste ręce, tak? To teraz wszyscy mają czyste ręce. Ci, którzy wzięli te jachty z KPO.
10: Te
11: mają czyste ręce, te hotele sobie tam budują. Wszyscy mają czyste ręce.
10: I czyste hotele.
11: Czyste hotele, tak, za nasze pieniądze. No, doktor Kacprzyk miliony zarabia. Też wszystko legalne, faktury, wszystko legalne.
10: Korygował, bo on tam...
11: No, tam drobne korekty wprowadził, nie 6 milionów, tylko 3.
12: Tylko, że nie mógł skorygować, bo jak już zostało wystawione, tak, zatwierdzone, to nie jest
10: zarobiony,
12: takie proste.
10: No,
11: zarobiony nie zauważył, protokół, że 3 miliony mu za dużo zapłacili. Ale wszystko jest... Znaczy tu... ten dużo wyższy poziom. Jak on się objawia? Mianowicie tu w tym energetyce jądrowej, w tym projekcie BWRX-300 mamy spółkę SGE, której jedynym właścicielem jest Sołowow, której prezesem jest pan Rafał Kasprów. I ta spółka żąda od spółki...
10: Ale to nic z Czechami, nic nie ma wspólnego.
11: Nie. I ta spółka żąda od spółki o nazwie OSGE, gdzie udziałowcem jest Orlen, pieniędzy za licencję projektu, którego nigdy nie pokazała. Nazywają ten projekt standardowym projektem, ale coś takiego w obiegu prawnym międzynarodowym w ogóle nie istnieje. bo gdyby był taki projekt
10: może
11: standardowy...
10: może gdzieś na stronie, tak jak pan, ten raport pani Gorgoniowej.
11: Tak, on istnieje w wyobraźni, a tym niemniej pan Sołowow, miliarder, żąda opłat licencyjnych. I teraz tak, pana Sołowowa...
10: Znaczy jeszcze nie istnieje.
11: Tak, no nie istnieje, bo nie pokazał. Może to istnieje, ale niech pokaże. Właśnie o to pytałem w tych...
10: Jak byłem mały, to pokazywałem, bo tak on może już dorósł.
11: I pan Rafał Kasprow reprezentuje tu interesy pana Sołowowa, żąda tych pieniędzy. Od kogo? No żąda tych pieniędzy od pana Rafała Kasprowa, który reprezentuje firmę Orlen Synthos Green Energy.
10: Czyli od pana i ode mnie też.
11: Tak, ale umowę zawiera pan Rafał Kasprów z panem Rafałem Kasprówem. No to jest genialny system, przepraszam, dojenia publicznych pieniędzy przez prywatnych.
10: No i co, ludzie się nie uczą?
11: No nie wiem, czy się uczą.
10: Uczą
11: nie
10: się,
11: wiem,
10: jak kto... genialne systemy takie prowadzili.
11: No ale...
12: Przepraszam, może ja tutaj wyjaśnimy trochę dokładniej, o co się w tym wszystkim
10: o co się rozchodzi. Tak?
12: Się rozchodzi o to, że mamy BWR-iste, mamy te reaktory, no i jest spółka OSGE oraz spółka SGE i Orlen. Orlen OSGE to jest spółka po 50% Orlenu i SGE, której własnością jest Michał Sołowow, najbogatszy Polak w kraju. Czyli w sumie ten OSGE to jest Orlen SGE i SGE, która jest własnością tego właśnie Michała Sołowowa. Ale problem polega na tym, że SGE, czyli ta firma Sołowowa, dysponuje wyłącznością na dystrybucję technologii tych reaktorów.
11: Które nie istnieją.
12: Ale ma wyłączność w Polsce, na Węgry, w Wielkiej Brytanii, Bułgarii i w paru krajach. Co jest w ogóle dosyć zaskakujące. I ta sam Sołowow, no to jego majątek to jest rzędu 27 miliardów złotych. Natomiast wybudowanie jednej tej elektrowni pod Włocławkiem, no to jest rzędu, to są właśnie kwoty rzędu 20 miliardów złotych.
11: A nie, 20 miliardów to jest kwota na jeden blok, a tam 6 ma być takich bloków wybudowanych.
12: Pod Włocławkiem?
11: Tak, 6.
12: No, to jeszcze
11: to jest,
12: jeszcze
11: to są
12: więcej.
11: Miliardy złotych, tylko to są miliardy dolarów.
12: Spółka OSGE ma kapitał, ona nic nie produkuje, także ma kapitał około 500 milionów złotych i oczywiście ona nie jest w stanie niczego wybudować tutaj, więc to, te przepychanki o te licencje, no to są takie trochę jak na waciki, bo jedyną przedsiębiorstwem, które może to wybudować, sfinansować, no to jest Orlen, taką elektrownię, natomiast te spółki

0: tego systemu OSGE. I w ten sposób te pieniądze zostaną zapłacone. No bo prezes Orlenu, pan Fonfara, no strasznie się ostatnio taki nerwowy jest, jeżeli ma opowiadać o OSG. Mówi, że to ta umowa jest niesymetryczna, że trzeba coś zmienić. No, taką nerwowość wykazuje. I nie bardzo rozumiem dlaczego, no bo przecież świetny układ przepływu pieniędzy z publicznych do prywatnych.
1: Ale on jakoś nerwowość uzasadnia, czy nie?
0: No nie wiem. Wydaje się, że może czuje się pominięty w jakichś tych przepływach finansowych. Trudno powiedzieć, nie chciałbym tutaj wyrokować, bo tutaj wszystko jest tylko w domysłach. To, że jest nerwowy w swoich wypowiedziach i mówi, że jest asymetria, że trzeba to zmienić, że poprzednia umowa była jeszcze gorsza. No tak, ale nie wiedzieliśmy nic o poprzedniej umowie. O obecnej przynajmniej wiemy, bo się mleko wylało, że firma SGE żąda od firmy OSGE pieniędzy.
2: No bo ma właśnie tę dystrybucję, ma tę właśnie. Czy to jest,
0: ale opłat licencyjny za projekt, który nie istnieje. Rafał dogadał się z Rafałem.
1: Fantastyczne, ale u pana Rafała na kampusie też była podejmowana kwestia energetyki, ale zdaje się, że ten poziom tego przekazu był dosyć taki żenujący. Pan nie chciał nawet za bardzo tego podejmować. No ale w końcu to jest ważna sprawa. Tak. Tam wszyscy byli.
0: Na tym kampusie brylował prezes Polskiej Sieci Elektroenergetycznej, pan Onichnowski. No już opowiadał takie androny, że trudno to zrozumieć, jak człowiek zajmujący takie stanowisko w Polsce może takie rzeczy opowiadać.
1: Można jednego androna, takiego, jakąś rodzynek jakiś?
0: Że OZE zapewni nam dobrobyt i szczęście, że rozwój OZE zapewni nam dostatek energetyczny, finansowy, rozwój kraju.
2: Odporność.
0: Także przecież wiadomo, że w grudniu, listopadzie, że mamy zapewnione, gwarantowane co najmniej 2 tygodnie, kiedy nie wieje i nie świeci i kiedy cały system elektroenergetyczny musi funkcjonować na energetyce cieplnej.
2: No może nie musi. No w każdym razie generalnie taka śpiewka,
0: o której zawalić.
2: No tak, mówił o tym, że tam odporność nam zapewni. No to jest ta śpiewka, którą wszyscy nucą od Unii, od Unii Europejskiej, po wszystkie firmy, Taurony w Polsce, Orleny, no wszyscy tak mówią, więc on to powtarza, bo nie może mówić inaczej. Ale tu trzeba przyznać, tutaj profesor zwrócił uwagę z tą cieplną energetyką, że w 31 sierpnia, trochę tak można by powiedzieć symbolicznie, zostały zamknięte 2 ostatnie bloki węglowe w Dolnej Odrze.
0: Tak, no została zagazowana Dolna Odra.
1: Symboliczna data, 1 września.
0: Tak, jeszcze tutaj o tej sile państwa. Wyjeżdżając na urlop, wysłałem te kilka takich zapytań do instytucji publicznej z prośbą o udzielenie informacji. Wiadomo, że 2 tygodnie jest termin na udzielenie takich informacji. Wróciłem sobie z wakacji, patrzę.
1: No i jest odpowiedź.
0: To, co jest ważne, to te instytucje publiczne najczęściej odpowiadają. Natomiast uniki, a to, że jakiś wyrok sądu, który mówi, że mamy udzielić informacji, to jest taki jednostkowy, to nas nie dotyczy. Albo unik inny. A pytanie zostało zgłoszone e-mailem, a będzie rozpatrzone dopiero wtedy, jak będzie faktyczny dokument z moim oryginalnym podpisem albo tam z podpisem zaufanym. I zwracam uwagę, że to jest olbrzymia asymetria w siły człowieka, obywatela, który o coś pyta państwo i państwa. Popatrzcie państwo, że jeżeli mieliśmy takie sytuacje, że ktoś napisał jakiś e-mail, w którym były groźby zawarte przeciwko policjantowi, no to natychmiast aresztowano człowieka, redaktora i na 3 miesiące, mimo że to nie był jego adres e-mail, tak? Ja ten mój wniosek wysłałem z adresu e-mail powszechnie rozpoznawalnego, znanego z mojego miejsca pracy. I tu instytucja państwowa, która podważa wiarygodność takiego przekazu, powołując się, że jest jakiś wyrok sądu administracyjnego, że rozpatrzony wniosek dopiero będzie, jak będzie z podpisem, no to jest po prostu objaw takiej...
1: Później się może pojawić jeszcze w kwestia neosędziego, czy tam coś, że można zakwestionować każdy wyrok.
0: Także ta asymetria, to zderzenie się, no jest...
1: A to już taki był pisarz Franz Kafka, tak pisał o takiej

0: Tak to się bardzo po prostu rozwija. No, pamiętam, że dla Franza Kafki standardem psucia państwa była jednak korupcja, tak?
1: No, a teraz
0: wynieśliśmy to na znacznie wyższy poziom.
1: Ale to trochę mi też przypominało, ja widziałem wczoraj taką animowaną wersję Folwarku Zwierzęcego, bardzo aktualna, że tak powiem, historia Orwella i są właśnie równi i równiejsi. No właśnie, bo najpierw było zwierzęta są równe, ale później jednak są niektóre lepsze.
0: No tak, no i ten koń w tym Folwarku Zwierzęcym Orwella, tak?
1: No. Tak, ale on lubił pracować.
0: Lubił pracować.
1: A naiwny był troszkę, ale chciał dobrze, no. Ale Napoleon to jest główny bohater, Napoleon, przypominam,
0: tak jest.
1: Folwarku Zwierzęcego, który główny macher. Ja widzę ciągle w telewizji machera, tylko, ale to już nie będę tutaj odnośnie. No dobra, no i co? I ściana, ale pisze pan teraz.
0: No tak, wszystko uzupełnię, że tak powiem, i mam nadzieję, że będę mógł znacznie więcej powiedzieć. Tak, będą jakieś konkretne odpowiedzi od tych instytucji
1: ten
0: państwowych.
1: Ale ten wyborów będzie trwał i nic się nie będzie tak specjalnie, tylko to będą dalić oczywiście te pieniądze, póki można.
0: No jestem przekonany, że wejście Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli zapłacenie kolejnej transzy naszych pieniędzy po to, żeby finansować licencję projektu, który nie istnieje. Nie istnieje, bo nie został pokazany. Oczywiście stanowisko OSGE jest takie, bo tam była Szczepan Ruman zapytał i odpowiedź była z OSGE. Szczepan Ruman tutaj występuje w Radiu Wnet, tak?
1: Tak,
0: klub przyjaciół ziem rzadkich.
1: Tak, bardzo.
0: I tam odpowiedź była z OSGE, że jak to przecież ten projekt istnieje? No gdyby istniał, to by go pokazano. Oczywiście ja nie żądam i nie oczekuję, żeby ktoś pokazywał jakieś tajemnice handlowe, tajemnice technologiczne. Niech to wszystko zabiałkuje. Ja mam naprawdę kilkunastoletnie doświadczenie w czytaniu czystych stron z NRC, bo te czyste strony, które oczywiście wszystko niby blokują, no jednak zawierają oprócz tych czystych stron informacje istotne. Po pierwsze jest spis treści dokumentów. Po drugie jest odniesienie do prac naukowych, do prac badawczych. Także jeżeli istnieje ten program, ten projekt standardowy, o którym OSG mówi, że się należy im opłata za licencję, to niech go pokażą. Oczywiście w zakresie takim, jakim jest to możliwe ze względu na...
1: Nie może pan uwierzyć na słowo, że on jest fajny i można płacić spokojnie, bo to są ludzie przecież nasi wybrani na poważne stanowiska.
0: No ludzie, którzy majątek zarobili. No pan Sołowow miliardy zarobił, to nawet 20 milionów nie zarobił.
1: Trzeba zaufać takiemu człowiekowi.
0: No to trzeba zaufać,
1: Na paszczę, tak. Przyjąć wszystko.
0: Tak, no także niech pokażą ten projekt, bo to zawarli w 23 roku umowę na 40 milionów kanadyjskich dolarów na pisanie PSAR-u, czyli wstępnego raportu bezpieczeństwa. Zamiast złożyć ten wniosek teraz w połowie roku, co było wtedy obiecane, podpisując tę umowę z Kanadyjczykami, to złożyli jedynie jakieś zapytania, czyli luźne dokumenty, niezobowiązujące do Państwowej Agencji Atomistyki w sprawach, które są ważne, ale oczywiście ważne jako marginalne, nie decydują o kosztach. Zasadnicza rzecz w przenoszeniu takiej technologii Beverly 300 z Kanady, gdzie w ogóle jeszcze nie została wybudowana do Polski, to jest zupełnie inna geologia. I tu ryzyka w Polsce będą znacznie ale to tam większe. W sumie koszty będą znacznie większe.
2: W tej chwili to tam jest mowa o jakichś tam 100 milionach dolarów. To w ogóle są, że tak powiem, drobne pieniądze wobec samej budowy. Tam po prostu nie ma pieniędzy, żeby wykonać to.
0: Tak, nie, to nie chodzi o to, że ten projekt, niszczycielski charakter tego projektu nie polega na tym, że 100 milionów dolarów przepada, no bo to nie raz straciliśmy większe pieniądze. Że to jest blokowanie rozwoju. To jest blokowanie 6 co najmniej lokalizacji energetycznych na jeden, jedyny projekt. To jest blokowanie pomysłów, żeby inne technologie rozważyć, to jest blokowanie rozwoju polskiej nauki, bo wszystko jest zogniskowane tylko na jednej technologii BWRX-300. Przecież jeżeli mamy wybudować, Michał Sołowo chce wybudować 4,2 co najmniej gigawata, no to, to nie będzie miejsca na inne technologie. A kto to wybrał? Ile to kosztuje? No on to wybrał, bo on na tym zarabia, bo on już dzisiaj zarabia na tym. Nieważne, czy to będzie wybudowane, czy nie, żądając opłat licencyjnych.
1: No ale on ma tyle, ale przecież się podzieli, przecież nie zje, jakby ja nawet no, diamenty się... codziennie to nie.
0: No ale dlaczego mamy płacić
1: opłaty? On chyba kocha Polskę, tak?
0: Nie wiem, czy kocha Polskę, kocha...
2: Znaczy, wydaje mi się, że tam z tą budową to będzie raczej słabo i to...
0: Ale to nie chodzi o to, że budowę, to chodzi o blokowanie rozwoju Polski.
2: Ale mamy jakiekolwiek inne projekty poza BWRX. Na razie nie możemy sobie poradzić z Choczewą, gdzie wszystko jest, można powiedzieć, pod kontrolą. Jest jedna spółka Skarbu Państwa, która tam chce budować i nie może się dogadać, więc jeżeli tam nic się nie dzieje, to w tych innych projektach ja też mam trochę takie wątpliwości, czy to jest wiarygodne. No tutaj te prawa dystrybucji jako wyjątkowe, że jedna firma ma na całą Europę umowę z tą GE Hitachi na dystrybucję tej technologii, to na pewno to zniknie za chwilę, bo przecież to będą
0: ale ilość szkód, które byś... Chodzi o to, po pierwsze, ta metodologia zapewnia przepływy finansów publicznych do prywatnych kieszeni, no a po drugie, niewielkich.
2: Ale inne projekty chyba mogą iść.
0: Czy nie, a jak? Nie ma miejsca. Znaczy, jeżeli 4,2 gigawata jest na coś przeznaczone, no to na więcej.
2: Polska... No ale ma być druga elektrownia jeszcze tutaj koło
0: Konina. A czy będzie na nią miejsce, jeżeli... To zaraz będą dyskusje.
2: No w tej chwili jest tak, że jeżeli chodzi o Choczewo, no to ona w zasadzie może ruszyć, prawda? Natomiast tutaj, w przypadku BWRX-a, to jest, perspektywy są tak odległe, że to...
0: Ale blokowanie lokalizacji jest dzisiaj się dokonuje.
2: No tak, ale...
0: Blokowanie rozwoju nauki polskiej dzisiaj się
2: To blokowanie decyduje. Nauki polskiej to ma miejsce dużo wcześniej i ma szerszy niż tylko tam.
1: No, nauka polska teraz...
2: Bardzo podupadła. Bardzo tak. Ale jeszcze a propos
1: osoby
2: tego...
1: Osoby z doktoratami takie wspaniałe są.
2: Słuchajcie, bardziej przyziemne, bo te bloki węglowe są zamykane i będą. To w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy, że ceny węgla poszły w górę. Jak również pelletu, który jest ekoprojektem bardzo popularyzowanym.
1: I benzyna poszła w górę.
2: Ale ukazały się właśnie taki w Energetyka 24 chyba, takie oszacowanie na nadchodzący sezon grzewczy 26-27. Dom, bo nie ma już tego ogrzewania systemowego, czyli elektrociepłownia, która tam zasila, tylko każdy dom ma swoje pompy ciepła, tam węgiel. I okazuje się, że ten ekogroszek, który jest tak polecany przez Ministerstwo Klimatu, Środowiska i czegoś tam, to jest po prostu najdroższy. Gaz ziemny wychodzi dla czteroosobowej rodziny, budynek 150, wychodzi 8800 zł, a pelet 12800. Jest 50% droższy od gazu ten pelet. Także ludzie, którzy zostali wprowadzeni w ten projekt, te zmiany, wymiany pieców na peletowe, no to po prostu będą pokrzywdzeni. I tu jest, mi się wydaje, że tu większe pieniądze wchodzą w grę niż te 100 milionów dolarów w przypadku od ludzi.
1: No, to ja tak, a ja muszę tutaj, bo mam cytat, żebym zdążył, proszę Państwa, to tak w ogóle to o tych. O, jak zwodnicza jesteś nadzieją. Ty, nasza, przychodzisz, obiecując nam spokojność błogą, a rozwiewasz się cieniem, snem, niby tumanem. No, tak to wygląda mniej więcej, że tak powiem, nasze perspektywy. Nadzieja, spokojność, błoga, przyszłość wspaniała, tak jak właśnie słyszeliśmy na kampusie, tak, że wszystko będzie pięknie, cudownie, ale to jest niestety tuman.
2: Mgła.
0: Taka mgła.
2: No i to właśnie niestety przed tym sezonem to zamykanie elektrowni idzie pełną parą i kopalni też, także zobaczymy jak to będzie, ale jeżeli można się nawiązać do energetyko radiacji, to kiedyś opowiadaliśmy o katastrofie tam w Pilchowicach. Tam została spuszczona woda i szlam te szlamy i pozostały tam denne, które tam się 50 lat odkładały i zatruły rzekę. I to cały czas trwa, ponieważ kolejne deszcze wypłukują kolejne partie i to dalej ta rzeka jest zatruwana, ale są różne badania, generalnie nie wiadomo, co z tym zrobić. Między innymi został wykonany pomiar radiacyjny. Czy tam jest promieniotwórczość, jakieś skażenie promieniotwórcze? Okazało się, że nie ma.
0: No.
2: natomiast co zrobić z tym szlamem? Czy go oczyścić? Czy co? Tym się niestety nie zajmuje. Tam Tauron to robi, ta spółka Skarbu Państwa. Tego nie ma. Natomiast zmierzyli poziom radiacji i okazało się, że jakby może się wszyscy mogli spodziewać, tego nic się nie stało. Ale w papierach zostało odnotowane, że nie ma zagrożenia radiacyjnego.
0: Nie no, badanie stopnia radiacji różnych osadów dennych ma sens. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje nam historię tego, co się działo. I na przykład w osadach dennych, w różnych stawach, niestawach, badając poziomy radiacji tych mów, no wiadomo, kiedy były jakieś próby jądrowe, kiedy była katastrofa w Czarnobylu.
2: Ale na takim poziomie, to nie jest na poziomie zagrożenia, prawda?
0: Nie, no to jest badanie nie na poziomie, że szukamy zagrożenia, tylko to jest badanie na poziomie szukania jakie były przepływy wody.
2: Prawda?
0: To są bardzo niskie aktywności. Czyli to, że mierzono tam akurat poziomy, nie wiem jakie to były, bo nie znam detali.
2: Nie, tam chodziło o zagrożenie, bo tam chodziło o zatrucie tymi szlamami, one są trujące. Tak samo
0: oczywiście zatrucia tam nie mogło być radioaktywnego, natomiast... Nie można w ogóle ośmieszać idei prowadzenia badań naukowych, naukowych osadów.
2: Badań naukowo oczywiście, no, tak, nikt nie ma sens.
1: No, ale tutaj jest ryzykowna
2: w tym przypadku
1: sprawa
2: z to było...
1: nauką polską, teraz trochę lekko.
0: No, z nauką polską ryzykowna sprawa to jest związana z nadużyciami, które dokonywane są na poziomie wykorzystania sztucznej inteligencji. Każdy korzysta ze sztucznej inteligencji do weryfikacji, do sprawdzania, do szukania źródeł.
1: No, ale też takie osoby czasem wypowiadają, i ja słuchałem tych wypowiedzi, i to nie była sztuczna inteligencja, to była żywa. Gorgoniowa.
0: Tak, no i teraz...
1: Była taka sprawa gorgoniowa.
0: Tak, i teraz są dwie, tutaj jak już ten wątek dostaliśmy, jedna rzecz no, bulwersująca, to jakieś dziesiątki czy setki tysięcy złotych płacone za to, żeby powstał jakiś dokument, ale jest druga strona.
1: Ale jest, chociaż, bo pan mówił o dokumentach, które nie istnieją, to jest wyższy poziom, tak? Za które płacimy.
2: Ale one w pewnym sensie wirtualne
1: ten chociaż są. Istniał, to jest może...
2: No, bo został, ale w PDF-ie. W PDF-ie to w zasadzie wirtualny był, no nikt nie trzeba było go drukować.
0: Ale jest też i druga, groźniejsza strona medalu, no to na przykład są na przykład koła naukowe, które zamiast produkować... pokazywać to, czym się zajmują, to zajmują się produkcją raportów, które są na poziomie, że tak powiem, bardzo prymitywnej sztucznej inteligencji. Takiej ameby. No. I bez żadnych refleksji powielają jedynie...
1: To są profesorowie, doktorowie?
0: Nie, to są koła, znaczy profesorowie, tak. Po pierwsze, że ktoś bierze pieniądze, to jest źle. To, że profesorowie, to jest jeszcze gorzej. Ale najgorszą rzeczą jest no to, co młodzież robi. Jeżeli młodzież zawiązuje koło naukowe i okazuje się, że jedynym zainteresowaniem koła naukowego jest publikowanie raportów generowanych przez sztuczną inteligencję, które jedynie promują jakieś foldery reklamowe jakichś firm. W jaki sposób może to robić coś, co się nazywa koło naukowe?
2: Ale,
0: to po co to?
1: Ale
0: to
1: jest, wszystko wymaga redefinicji.
2: Nie, to wszystko panowie, wymaga. Nie, bo to potrzebne jest, powstaje koło naukowe, czy tam wydział geologii jakiś tam powstanie. Chodzi o to, że muszą być wyniki działań, a wyniki działań w postaci raportów. No więc oni tworzą te raporty.
1: No tak, wszystko jedno, że tam w tych raportach, ale
2: musi
1: można napisać
2: raport,
1: że coś w tym roku robiło. Stworzyliśmy 357 raportów. No.
2: Tak. Albo że
1: Jezus Maria, ale osiągnięcie.
2: Że wykorzystaliśmy jakiś bardziej rozbudowany model językowy.
0: Ale zaraz. Jeżeli do tego
1: półtorej minuty, to puentujemy.
0: Działalność naukowa. Jeżeli naukowcy są kontrolowani na tej zasadzie, że muszą stwarzać bez przerwy dużo raportów, a jednocześnie mają produkować faktycznie prace naukowe, no to po co jest ta druga warstwa kontroli? Jak są faktyczne prace naukowe opublikowane które cokolwiek wnoszą, to ta druga warstwa kontroli tylko służy do tego, żeby no, ludzie niefachowi mogli kontrolować naukowców.
1: Ale fachowy...
2: No, ale raporty są niezbędne po prostu. Tak, każdy no, o tym wie.
0: Tak, musi, podkładka musi być.
1: Ale fachowy tutaj to jest specjalista od wiadomości, Jakub Duszak już przyszedł, proszę Państwa, będzie zaraz opowiadał o tym, co się dzieje na świecie, więc myślę, że gramy na... No, powrót pana profesora doprowadził do tego, że nie mieliśmy czasu na puszczenie ani jednej piosenki, ale myślę, że to była muzyka prawdziwa słuchać pana profesora i pana wiceprezesa. No, a ja byłem tylko takim akompaniamentem, ale to tak być
2: może. Dyrygentem.
1: Dziękuję bardzo uprzejmie, panie profesorze. Czekamy na zwrotne wiadomości z różnych instytucji państwowych, no bo już pan napisze łapką, niektórzy może jeszcze coś tam się zreflektują i niech żyje deal między Rafałem i Rafałem. No, to pa.
0: Dziękuję.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Minęła 10:00 w tym wydaniu wiadomości. Dziś głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka do TK, nowe ustalenia w sprawie zonda krypto oraz pułapka na Mateusza Morawieckiego. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nigdy nie będą apolityczni, tak jak nikt nie jest w życiu codziennym, ponieważ każdy ma jakieś poglądy, mówiła na antenie Radia Wnet była sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.
2: Ważniejszą niż fałszywa apolityczność sędziów Trybunału Konstytucyjnego sprawą jest konstytucyjny wymóg artykułu 194, by kandydat, cytuję, wyróżniał się wiedzą prawniczą. Tu są do oceny dwie uzupełniające się płaszczyzny. Droga formalna, pozwalająca ocenić dorobek naukowy kandydata, potwierdzony stopniami, tytułami, recenzjami, egzaminami i publikacjami. Zwrot wyróżniająca wiedza prawnicza w sposób oczywisty i logiczny obejmuje bowiem również, bo musi obejmować, szacunek dla konstytucji i wartości w niej zawartych.
0: Mówiła Krystyna Pawłowicz, a cały felieton na Wnet FM. W przestrzeni medialnej panuje przekonanie, że Maciej Berek zostanie dziś wybrany na przewodniczącego TK. Tymczasem Interia podaje, że Donald Tusk nie ma 100% poparcia koalicjantów w tej sprawie. Jak czytamy, podzielone w kwestii Berka będą Lewica i Polska 2050. Lepiej wygląda sytuacja wśród polityków centrum, ale i tutaj całkowitego spokoju nie ma. Pełne poparcie dla byłego ministra przed głosowaniem deklarują jedynie KO i PSL. Giełda zonda krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku, wynika z ustaleń estońskiego syndyka. Z dokumentów, do których dotarła Wirtualna Polska i TVN24, wynika, że giełda przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów. Została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cały majątek, jaki udało się ustalić w postępowaniu upadłościowym, to około 167 tysięcy euro. Długi zonda krypto to co najmniej prawie 432 miliony euro. Jak czytamy na portalu Money.pl, postępowanie upadłościowe wszczęto na wniosek austriackiej modelki, która posiadała kryptowaluty w swoim portfelu na giełdzie. Sąd wyliczył jej dokładne roszczenia łącznej wysokości około 1,5 miliona złotych. Polscy poszkodowani zostali wyprzedzeni przez jedną klientkę z Wiednia i estońską kancelarię Magnusson, która ją reprezentuje. Nowe głosowanie na członka Prezydium Sejmu to pułapka na Mateusza Morawieckiego, mówił w poranku Wnet poseł PiS Marcin Ociepa.
3: Mateusz Morawiecki uważa, że powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium i drugi klub, i trzeci klub, a więc także on i Prawo i Sprawiedliwość. No tak się składa, że nie czekał na ewentualną uchwałę o poszerzeniu składu prezydium, tylko zgłosił kandydata formalnie na ten jeden wakat przynależny Prawo i Sprawiedliwości. Czym to skutkuje? No przede wszystkim tym, że Włodzimierz Czarzasty po raz kolejny przesunął głosowanie, bo mówi, no proszę bardzo, prawica się spiera, no więc niech się jeszcze trochę pokłócą. W tym sensie koledzy z Rozwoju Plus dali paliwo większości rządzącej do tego, żeby przeciągać ten spór w gruncie rzeczy o rzecz symboliczną i bardzo praktyczną. Jeśli chodzi o pracę parlamentu.
0: Podejrzewam, że Koalicja Obywatelska zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, aby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości oraz pogłębić podziały na prawicy, powiedział poseł PiS Marcin Ociepa. Dwie osoby zostały uratowane z tunelu w Nepalu ponad tydzień po tym, jak gwałtowne powodzie nawiedziły granice Nepalu i Tybetu. Obaj mężczyźni mają obrażenia rąk i nóg. Zostali przetransportowani drogą lotniczą do szpitala w Katmandu, poinformowały władze. Według szacunków co najmniej 39 innych osób nadal jest uwięzionych w tym samym tunelu, a ponad 100 pozostaje zaginionych w całej sieci tuneli przy elektrowniach wodnych wzdłuż rzeki Trishuli. W wyniku kataklizmu zginęło ponad 1200 osób. Korea Południowa analizuje możliwości, w tym działania militarne, które mogłyby wesprzeć swobodę żeglugi w cieśninie Ormuz, poinformowała kancelaria prezydenta, jednocześnie zaprzeczając doniesieniom medialnym, jakoby rząd podjął już decyzję w tej sprawie. Kilka południowo-koreańskich mediów informowało wczoraj wieczorem, że Seul przygotowuje się do wysłania tam zasobów wojskowych przed końcem roku i może zwrócić się do parlamentu o zgodę jeszcze w tym tygodniu. Według doniesień rozważane są m.in. morski samolot patrolowy, okręt logistyczny oraz jednostka zajmująca się wykrywaniem i usuwaniem min. Seul miał również rozmawiać z USA, Wielką Brytanią i Francją o skali oraz charakterze potencjalnego udziału Korei Południowej.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
4: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Startujemy z Odyseją Wyborczą, chociaż dzisiaj przy piątku mniej będzie takiej analizy czysto politycznej. Odejdziemy od bieżących, no może poza jednym elementem, od bieżących wydarzeń politycznych. Po 11 opowiemy trochę o Trybunale. Wybór się dokonuje albo już się dokonał, zaraz to sprawdzę, jak to wygląda, jeśli chodzi o Sejm i wybór pana Macieja Berka na nowego, właśnie nie wiadomo, czy sędziego, czy nie sędziego, bo są poważne wątpliwości formalne. To razem z Michałem Stopińskim będziemy dla państwa wyjaśniać po godzinie 11. Wcześniej będzie pan profesor Piotr Grochmalski. Tutaj porozmawiamy trochę o działaniach Rosji, o prowokacjach i o reakcji Niemiec, ale też o tym, jak sobie działa Donald Trump, bo pewne specyficzne odwiedziny u Donalda Trumpa w Białym Domu miały miejsce, ale na początek afera, która bardzo silnie medialnie toczy się od kilkunastu dni, a tak w ciszy rozgrywa się od wielu, wielu miesięcy, może już lat, czyli zonda krypto. W naszym studiu Rafał Dudkiewicz, dziennikarz, publicysta, ale też reżyser, człowiek wielu talentów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: I chyba trzeba powiedzieć, że ekspert od świata służb, co nam się bardzo, bardzo...
2: Nie lubię tego słowa ekspert, bo się tyle osób tytułuje ekspertami, że mogę powiedzieć raczej o sobie bardziej pasjonat.
1: Pasjonat.
2: Od różnych stron przyglądam się tym służbom, bo jest to świat niewątpliwie fascynujący, ale staram się też do tego podchodzić w sposób bardzo racjonalny.
1: I w aferze zonda krypto od służby zaczniemy. Tylko tytułem wstępu podziękuję bardzo, bo zbliżamy się do 453 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Jeżeli nas państwo na YouTubie oglądają, to zachęcam, żeby subskrypcję zostawić. Można komentarz zostawić, bardzo to algorytmy lubią, szczególnie w taki sposób jak zonda krypto. To jest istotne. Polubić albo nawet podbić, jak przy piątku jeszcze państwo możecie podbić materiał, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, bo zaufajcie mi państwo na samym początku tej rozmowy już w ciemno, że będzie warto dać lajka i podbić, bo to będzie ciekawa rozmowa. A zaczniemy ją od cytatu z oficera służb, skoro od służb już mówiliśmy, bo drogi redaktorze, zasięgnąłeś opinii różnych także oficerów byłych służb. Co w ogóle, o co chodzi w aferze zonda krypto? Jak to jest możliwe, że ta afera tak długo trwała i w takim kształcie się rozwinęła?
2: Dlatego tak tutaj klikam w ten telefon, nie dlatego, że jestem niegrzeczny i odpisuję komuś na SMS-y czy coś innego śledzę, tylko chcę zacytować fragment takiej mojej wczorajszej porannej rozmowy z byłym oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, panem podpułkownikiem Markiem Świerskiem, bo pozwoli mi zacytować ten fragment naszej rozmowy i powiedział, że nie muszę jak gdyby anonimowo odwoływać się do naszego dialogu, wymiany zdań, tylko mogę się powołać, że to w trakcie rozmowy z nim taką uwagę poczynił i ona jest bardzo trafna, gorzka, bolesna, ale myślę, że na punkt wyjścia do rozmowy, drogi Łukaszu, drodzy państwo, to jest chyba najlepsza obserwacja, tak bym to ujął. Otóż tutaj cytuję słowa pana podpułkownika Marka Świerczka, byłego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W większości państw postkolonialnych, pozbawionych autentycznych elit narodowych, korumpująca się władza w naturalny sposób wchodzi w styk z przestępczością zorganizowaną. Polska na razie nie osiągnie poziomu Bułgarii czy Słowacji, nie wspominając o Ukrainie, ale jesteśmy na dobrej drodze. Koniec cytatu. Słowa dosyć gorzkie, ostre, a ta wymiana się nawiązała i ten cytat mnie i przybił, ale wydał mi się trafny też z tego powodu, bo rozmawialiśmy właśnie o wątku pana Mariana W., zwanego Mańkiem, istotnej postaci w całej tej historii, ponieważ to u niego po raz ostatni był widziany, czy też wiadomo było, że był na spotkaniu w jego stacji paliwowej w Czeladzi pan Sylwester Suszek i potem po prostu przepadł, a żeby było ciekawiej, w tym czasie zniknęły po prostu wszystkie materiały z monitoringu, czyli to wszystko, co działo się na tej stacji w jej okolicach, po prostu przestało istnieć. Tego obrazu nie mamy. Wiemy też o tym z materiałów śledczych, że ostatni raz po tym spotkaniu, czyli po godzinie 15:06 albo 15:08, prawdopodobnie po raz ostatni w swoim telefonie logował się Sylwester Suszek, a od tamtej pory ślad po nim przepadł.
1: Sylwester Suszek formalnie zaginiony, chociaż przedwczoraj i premier Donald Tusk, i minister Żurek mówili o nim, że albo nie żyje, albo został zamordowany. Jakby wiedzieli coś, czego my nie wiemy. Chociaż to wszyscy się domyślami trochę gra głupiego, ale no, na tym polegają procedury, że zdaje się urzędujący minister sprawiedliwości no, nie może stwierdzać zgony, jeżeli nie ma ciała, a tak to określono. Albo się przejęzyczył, albo celowo coś takiego zostało powiedziane. Ja
2: jeszcze też chcę nadmienić, że tą sprawą tak bardzo, bardzo osobiście się nie zajmowałem. Całą wiedzę, którą posiadam, ona płynie z obserwacji, porównywania różnych, jak to się dzisiaj współcześnie ładnie mówi, narracji, opowieści o tej sprawie, bo same te opowieści o tej sprawie, czy te tak zwane narracje też wiele nam mówią o rzeczywistości, o próbie rozwikłania bądź zamotania tej całej sprawy. Te sprawy moim zdaniem dużo lepiej po prostu i dłużej przyglądał się temu, czy Sylwester Latkowski, czy Michał Fuja. Oczywiście to jest bardzo złożona sprawa, bardzo piętrowa, ale
1: przede wszystkim... Bo na teraz wybuchła, teraz od polu ma tygodnia zonda, ale krypto jest wszędzie już nawet trochę do zmęczenia materiału, ale pierwsze jeszcze o BitBayu, czyli tej pierwotnej giełdzie, z której wyrosła zonda krypto, Suszka, to był rok 2020, dobrze pamiętam, pierwsze materiały śledcze, 21. To było parę ładnych lat temu, kiedy tak. Pojawiły się informacje,
2: Michał Fuja materiał zrobił pierwszy w 2020 roku.
1: Sześć lat temu.
2: Ponad pięć. Ale dlaczego to się wszystko działo? Bo to jest bardzo ciekawe, że bardzo trudno o tej sprawie rozmawiać, także my, który się przyglądam temu w jakiś sposób i próbuję zgłębiać coraz bardziej wiedzę także o rynku kryptowalut, bo to jest coraz bardziej ciekawa dziedzina i tutaj zostałem zarażony, można powiedzieć, przez konkretnie Sylwka Latkowskiego, żeby się w tym trochę bardziej rozeznać niż tylko powierzchownie, bo to jest w ogóle bardzo fascynująca historia na temat tego, w jaki sposób dzisiaj też się kryje, czy można ukrywać pieniądze, w jaki sposób też chociażby kryptowaluty, chociaż to nie jest zasada, chciałbym to powiedzieć, są używane na przykład do obsługi takiej współczesnej agentury, którą rozpracowało zresztą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to trzeba przyznać, już po wojnie na Ukrainie, która się pojawiła w końcu lutego 2022 roku. Jak działa ta współczesna agentura, która jest wynajmowana, żeby działać od punktu A do punktu B. Od punktu B do punktu C przejmuje to kolejna osoba, to ogniwo swojej działalności i tam często w tych sytuacjach były używane bitcoiny do zapłaty za ową pracę. Co ciekawe, te siatki, które funkcjonowały w Polsce i zostały tutaj szczęśliwie zdjęte przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dzięki temu tą sprawę poznaliśmy, bo ona doczekała się nawet finału sądowego, to wiemy, że bardzo często te osoby były wynagradzane w kryptowalutach. Ale co do zasady, wczoraj mnie uczulił inny były oficer akurat innej służby, że z reguły raczej lepiej nie zostawiać śladów. Pieniądz cyfrowy też zostaje po sobie ślad. Ale wracając rzeczywiście do...
1: Gotówka to zawsze gotówka, prawda?
2: Tak jest.
1: To jest jednak... Ale służby jedno, no i przestępcy, czy poważni przestępcy bitcoina i kryptowaluty polubili Sylwester Suszek. Do całej historii nie opowiemy, ale mówi się, że początek sukcesu najpierw tej giełdy BitBay, która potem została wpisana na listę ostrzeżeń, nie trzeba by ją poczwarzyć w zondę krypto, żeby tego wpisu uniknąć, że podstawę finansowego sukcesu, poza tym, że miał dobry pomysł, że miał nosa parę ładnych lat temu, żeby zainwestować w kryptowaluty, kiedy one jeszcze nie były aż tak drogie czy wartościowe jak teraz, że pierwsze pieniądze popłynęły od mafii paliwowej, od wspomnianego już Mańka.
2: Jest to...
1: Jakie były ten początek...
2: Jest wszystko to możliwe i prawdopodobne, bo znowu...
1: Co wiemy, a co jest tylko legendą?
2: Znowu, toczy się śledztwo, to widać, że to śledztwo jest bardzo złożone. Ja jestem trochę zdziwiony tylko ostatnimi zatrzymaniami, nie w sensie, nie czy je kwestionuję i tak dalej. Widziałem i konferencję prasową pana ministra Żurka i komunikat, który opublikowała prokuratura, tylko mam takie wrażenie, że te osoby, które zostały teraz zatrzymane, one powinny być zatrzymane dużo wcześniej. Znaczy dziwi mnie tempo tego śledztwa, to znaczy, że pewne czynności prokuratorskie nie zostały podjęte dużo szybciej. Zastanawia mnie, bardzo mocno mnie zastanawia fakt, że wspomniany już tutaj wielokrotnie przez nas Marian W., pseudonim Maniek, rzeczywiście człowiek, który dorobił się ogromnego majątku na obrocie paliwami, a także na przede wszystkim na VAT-ie. Szacuje się, że straty, które Skarb Państwa poniósł z tytułu tych jego nadużyć VAT-owskich, wynosi około 1,5 miliarda złotych. Rozbieżności co do jego inwestycji wcześniej w BitBay, przypomnę, bo tak się nazywała ta spółka, którą rozkręcał, którą swoją twarzą firmował Sylwester Suszek do 2021 roku. To jest człowiek, to jest człowiek, który otrzymał od polskiej prokuratury, i to w okresie, kiedy jeszcze prawdopodobnie ministrem sprawiedliwości był, w tym okresie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, list żelazny od prokuratury i gwarancję nietykalności. To znaczy, jak na taką skalę nadużyć, o której się powszechnie mówi, list żelazny, gwarancja nietykalności, to oznacza, że ten człowiek musiał posiadać jakąś bardzo strategiczną wiedzę dla państwa polskiego, że otrzymał takie zabezpieczenie, bo to się daje tylko w sytuacjach
1: od
2: bardzo szczególnych.
1: Od poprzedniego rządu. Tak, od ministra Zbigniewa Ziobry, to jest tak. Też bardzo ciekawe, że ta afera, która powinna, jak rozumiem, być przecięta i wyjaśniona w momencie zaginięcia pana Suszka.
2: Tak, ja tutaj z
1: wtedy powinno być trzęsienie uwagą ziemi, zatrzymania, przesłuchania, przeszukania. Znaczy,
2: tak, śledzenie tych wszystkich spraw, które się dzieją w momencie też, kiedy przestaje Sylwester Suszek być prezesem jeszcze BitBay'a, zrzeka się tej swojej funkcji na rzecz Przemysława Krala, który był przecież jego adwokatem. Więc te wszystkie w ogóle kontakty, te wszystkie sprawy, które od tego momentu mają miejsce, moim zdaniem powinny być bardzo mocno prześwietlone przez prokuraturę. Tak samo mam swoje uwagi, także wysłuchując różnych materiałów, różnych nagrań z panią Nikolą Suszek, że po 10 marca 2022 roku wszystko wskazuje na to, że z jakichś powodów, kompletnie dla mnie niezrozumiałych i niejasne, chyba że chodzi o krycie bardzo ważnych person, to śledztwo właśnie jakoś zamiera. To znaczy dochodzi do sytuacji, bo przecież jedna z osób zatrzymanych w ostatnich dniach, konkretnie w środę, posiada zarzuty o upłynnianie, jeśli tak można powiedzieć, czy przywłaszczanie części majątku Sylwestra Suszka. Czyli jest to przestępstwo. Tam mowa jest o dobrach luksusowych, o biżuterii, o różnych ekskluzywnych innych dobrach luksusowych. Wiemy o tym, że też pewna część majątku Sylwestra Suszka po jego zaginięciu rozpływa się w powietrzu. I to są czasami rzeczy, które są dosyć drogie, wysoko, można powiedzieć, wycenione, jak chociażby jego apartament na Złotej. No i teraz rodzi się pytanie, dlaczego wcześniej tych rzeczy śledczy nie wychwycili, dlaczego tych działań nikt wcześniej nie zauważył, tylko trzeba było czekać no ponad 4 lata, no bo 10 marca 2022 roku Sylwester Suszek znika z bazy paliwowej w Czeladzi z interesu Mariana W. i od tamtej pory sprawa zamiera i budzi się dopiero z emocją, kiedy staje się sprawą polityczną.
1: Polityczną, to prawda.
2: A nie wiem, czy wiesz, redaktorze, co mi to przypomina. A mi to przypomina bardzo niestety mroczne lata i bardzo mroczny okres. To znaczy, był taki moment, kiedy ministrowi sprawiedliwości ówczesnemu Włodzimierzowi Cimoszewiczowi ukradziono limuzynę. Zdaje się, to była Lancia. Spod hotelu Forum, gdzie był na jakimś spotkaniu. To wtedy politycy zauważyli, że jest jednak złodziejstwo samochodowe w Warszawie. I że jednak ono jest kłopotliwe. Wcześniej jak Kowalskiemu, Nowakowi samochód ginął spod bloku, z osiedla, z parkingu niestrzeżonego, no to był jakiś problem, który oczywiście był widoczny w statystyce, ale stało się to rzeczywiście ważną sprawą państwową, bo nagle ministrowi złodzieje podprowadzili samochód. A druga sprawa, która łączyła się już potem rzeczywiście z zabraniem się za zorganizowaną przestępczość, to była sprawa zabójstwa ministra Jacka Dębskiego. Bo wtedy politycy się przestraszyli i stwierdzili, że no faktycznie coś jest nie tak, skoro można zastrzelić pod knajpą jednego z nas, czyli polityka, czyli ministra. I teraz mamy znowu taką sytuację, że w momencie, kiedy w tej sprawie już jawnie pokazują się politycy. No tutaj mamy udokumentowane i spotkanie pana Michała Moskala, i przelew dla Fundacji Zbigniewa Ziobry, i przelew dla Przemysława Wiplera. Tak. I to znaczne, to są znaczne kwoty.
1: Ale mamy też tą komisję, nie zapominajmy, na drugą nóżkę.
2: Oczywiście.
1: Zespół krypto, gdzie są eksperci z zondy krypto.
2: Tak, znaczy generalnie cała ta działalność.
1: Michał Jaros z Platformy i trzech polityków, tak. Otrzymana Hołowni, wiceminister.
2: Tak, oczywiście.
1: cyfryzacji gramatyka, pan Gomoła.
2: Należy też pamiętać o tym, że menedżerowie, agent, który się zajmuje działalnością także w branży, jakby to powiedzieć, marketingowej, Borysa Szyca przespał, że on nagle reklamuje pod hasłem rozbij bank kryptowaluty i zonda krypto. Też to przespał, że w taki interes dał mu wejść. Ale wiecie pan, widzisz Łukaszu, bo jesteśmy w szaklaty, tak jest. Widzą państwo. Tu jest taki problem, że te wszystkie informacje, jak człowiek usiądzie i trochę sobie po Google'a, trochę poszpera w komputerze, jest w stanie w ciągu pół godziny przy dużej niesprawności intelektualnej do godziny znaleźć. I teraz mnie zastanawia taka rzecz, która jest znowu punktem chyba dojścia naszej rozmowy, będzie znowu kwestia służb, bo nagle się okazuje, że człowiekiem, który obsługuje, czy jest pośrednikiem między przemysłowym kralem, albo raczej pracuje dla niego i te wszystkie spotkania umawia, i gdzie pojawiają się sprawy, które mogą mieć charakter kompromitujący dla tych polityków, bo jeszcze pojawia się pytanie, czy Przemysław Kral nagrywał te spotkania, a z dużą pewnością można stwierdzić, że raczej tak. Dlatego dwóch mecenasów, czyli mecenas Giertych i mecenas Dibła, specjalnie się do niego pofatygowali i ma jakąś formę współpracy wzajemnej proponowali.
1: Razem, czy w tym samym terminie z prokuratorem, co jest też ciekawe.
2: To by było
1: ciekawe.
2: Bardzo ciekawe, jeżeli tak było, no ale okej, okay. Jeżeli kogoś możemy nakłonić do współpracy, która może być owocna dla całości śledztwa, to ja to rozumiem. Ale do czego jeszcze zmierzam, bo czego nie powiedziałem? Mnie w tym sensie martwi taka sytuacja, bo ona bardzo źle świadczy o państwie. O tym zresztą też wielokrotnie wcześniej na przykład mówił pan pułkownik Grzegorz Małecki. Zresztą popełnił taką książkę z Łukaszem Maziewskim w 2021 W cieniu, gdzie pokazywał, jak sytuację braku kontroli nad służbami, nad wczesnymi emerytami, którzy mogą swoją wiedzę, kontakty z pieniężami, swoją wiedzę operacyjną, jak to wszystko będzie się źle, fatalnie odbijało na państwa. Ale chcę wymienić imię i nazwisko. Tak Artur jest. Chodziński niestety to wszystko obsługiwał, a jako funkcjonariusz, który wcześniej rozpracowywał korupcję, powinien sobie doskonale zdawać sprawę, w jaki interes wkracza i kto jest jego płatnikiem.
1: Jeżeli... A to tylko powiedzmy, skoro to dlatego mówiłem o tych lajkach i podbiciach, bo to w prawicowych mediach będzie wyjątkowa rozmowa, jedna z najbardziej szczerych, bo pan...
2: Bo takie są fakty.
1: Bo takie są fakty.
2: Łukaszu, drodzy państwo.
1: Nie, musimy są się różne media prawicowe i chyba nie wszystkie mogłyby taką rozmową się wyemitować. My także dzięki patronom, a będzie autoreklama, dzięki patronom nie mamy żadnych tutaj krępujących różnych zobowiązań, możemy mówić, jak to naprawdę wygląda. Artur Chodziński.
2: Artur Chodziński.
1: To były agent CBA, aktywny na platformie X i taki aktywny w kontaktach z prawicowymi dziennikarzami.
2: To prawda. Zresztą był też współzałożycielem fundacji, która w pewnym momencie jego koledzy z fundacji, między innymi generał Materka, Norbert Loba, jak się zorientowali, że miał swoje kontakty z Przemysławem Kralem z tej fundacji, go wypchnęli. Więc sprawa jest... źle wygląda. Znaczy źle wygląda moim zdaniem z wielu powodów. Z powodów śledczych, z powodu ochrony kontrwywiadowczej i z powodu pewnej niezborności po prostu polskich polityków i polskich elit. To znaczy z pewnymi ludźmi pod żadnym pozorem nigdy nie wchodzi się w kontakty.
1: A tutaj ten kontakt był bliski, ale zanim do pana Krala, bo to jest też bardzo ciekawa historia, gdzie on jest, jakie on ma paszporty, jak on działał.
2: To jest bardzo ciekawa sytuacja.
1: I tu za sekundę tylko chciałbym przejść do pana Krala przez służby, no bo moja hipoteza robocza na potrzeby naszej rozmowy jest taka, że i pan Maniek, pan W, prawda, nie mógłby wyłudzić ponad miliarda złotych, czy prawie 1,5 miliarda złotych bez wiedzy służb. Tam zawsze musi być urzędnik, który dostaje, wysoki urzędnik w urzędzie celno-skarbowym, który dostaje swoją dolę, o czym muszą wiedzieć służby. Nie mógłby pan Suszek stworzyć takiej giełdy z takimi pieniędzmi bez parasola służb. Nie mógłby zaginąć albo zostać utopiony w bagnach pod Raszynem albo w innym miejscu, o tym podaje się w kanale otwartym, w otwartej konserwie, co do tego, gdzie może być pan doczesne szczątki pana Suszka, gdzie mogą się znajdować, i potem nie mógłby pan Kral w to wejść i nie mógłby pan Kral chodzić z zonda krypto, wedle mojej wiedzy, gdyby to nie było od początku do końca kontrolowane przez służby, albo przynajmniej nie byłoby przyzwolenia ze strony ważnych organów państwa. Taka jest moja hipoteza, czy ty się z nią zgadzasz?
2: Zobaczymy, co prokuratora wykaże. Ja tutaj duże zaufanie pokładam jak gdyby w działanie prokuratury, bo wiem, że prokurator prowadzący postępowanie nie ma lekko i nie ma łatwo. Nie powiem, od kogo to wiem, ale wiem, że tak jest. I teraz co do tego aspektu ze służbami, to ja trochę odpowiem paradoksalnie. Znaczy, jedna rzecz mnie oczywiście bardzo zastanawia i to jest pytanie, które publicznie trzeba zadać. Ono musi publicznie paść. Na jakich zasadach pan Przemysław Kral otrzymał obywatelstwo Izraela? To nie są tanie sprawy i to nie są proste sprawy.
1: To też, bo mówiono Monako, tam rezydował, tam się do niego jeździło, no tam był usytuowany w lokalnej elicie.
2: Tak, i pojawiła się w końcówce ubiegłego roku informacja, czy nawet na
1: Arabia
2: początku
1: Saudyjska,
2: tego roku.
1: Arabia Saudyjska, Dubaj też, że on tam też rezydował, ale podobno też otrzymał paszport Izraela. Ja mam oczywiście stałe pytanie, jak to jest, że przy każdej dużej aferze finansowej, czy dobrze, prawie każdej dużej finansowej aferze w Polsce musi pojawić się państwo Izrael.
2: No i to jest pytanie, na jakich warunkach przede wszystkim otrzymał obywatelstwo, bo to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Jak znam życie, jak mnie mam, patrząc też na bohaterów sprawy Artbi, pana Andrzeja Gąsiorowskiego, Bogusława Baksika, że oni rzeczywiście wyjechali, ostrzeżeni zresztą przez ówczesnego urzędnika Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, ale musieli tam spore pieniądze zapłacić dla jednego z przedsiębiorstw, czy też zainwestować, nazwijmy to tak, i pan Andrzej Gąsiorowski przez dobre dwie dekady nie ruszał się z Izraela. Pan Kral się rusza i przemieszcza, czyli coś chce jeszcze robić i załatwiać, skoro wszedł też w kontakty z polską prokuraturą, czyli być może obawia się o własne życie. Być może zdaje sobie sprawę z tego, co stało się z Sylwestrem Suszkiem, chociaż tutaj on sam zachowuje się bardzo niespójnie, jeśli chodzi o historię związaną z Sylwestrem Suszkiem. I, no i tak, to jest dobre pytanie, ale ponurą chyba puentą tej naszej rozmowy, właśnie a propos służb, a propos tych wątpliwości, które się rodzą, bo rzeczywiście to jest sprawa, która rodzi bardzo wiele pytań. Mnie też ona nurtuje bardziej na zasadzie pytań, które sobie stawiam, jak patrzę na tą mapę powiązań, mapę układów, na te daty. No to teraz zobaczmy sprawę wyboru przewodniczącego do Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zostaje nim człowiek, który odszedł w atmosferze pewnego skandalu,
1: użyjmy
2: takiej formuły. Tak, pan Dariusz Wieczorek, który tam chyba na sumieniu ma sprawę też sygnalistki, która została potraktowana bardzo, bardzo źle. I to jest człowiek, który nie ma dostępu do informacji niejawnych. Ja rozumiem, że zajmował się taką dziedziną rzeczywistości, że tego dostępu nie musiał posiadać, ale to też pokazuje, jak on ma stosunek do służb i na ile go to interesuje. Ja mam czasami taki, bo my nie mamy żadnego systemu kontrolnego. Mówię, na to wielokrotnie zwraca uwagę, bo patrzę na tę sprawę systemowo pułkownik Małecki, że my nie mamy systemu kontroli służb, no bo człowiek, który ma być przewodniczącym komisji, okazuje się być tutaj ignorantem i zostaje do niej wybrany na zasadzie pilnowania, żeby nic się nie stało i nic się nie zmieniło. Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, który mnie bardzo mocno zastanawia, bo służby estońskie są dosyć sprawne. Dlaczego mówię o służbach estońskich? Bo przypominam, w 2018 roku Via Malta, ostatecznie do Estonii trafia biznes, który się nazywa na początku BitBay, potem Zonda Krypto. W tej chwili licencje zostały cofnięte, ta giełda jest zamknięta, sparaliżowana. To jest takie bardzo specyficzne zjawisko, giełda kryptowalut, nazwijmy to tak umownie. Ale podejrzewam, że służby estońskie mają jakąś część wiedzy o tym, co się działo, bo myślę, że to monitorowało, także regulator jest tym zainteresowany, estoński. I teraz pytanie, czy na przykład generał Kujawa i Tomasz Siemoniak na przykład są w stałym kontakcie z Estonią i na przykład proszą o udostępnienie tych materiałów, czy współpracują przy tej sprawie? To jest takie pytanie, które się rodzi właśnie a propos roli służb, także w tej sprawie.
1: Pytań jest bardzo dużo. Po pierwsze, pytanie to teraz trzeba postawić, gdzie są ci, którzy tam wtopili pieniądze.
2: To jest
1: trochę bardzo do znudzenia, to już powtarzam na antenie Radia Wnet, jak to było w przypadku Amber Gold, Getbacku, Skoku Wołomin, innych afer, zawsze byli pokrzywdzeni, przepraszam, że to użyję, zawsze byli ci, którzy nie wiedzieli, tacy trochę frajerzy, którzy zainwestowali i nie wiedzieli, że to jest biznes kręcony dla zupełnie kogoś innego, myśleli, że to jest uczciwa działalność, na której można oszczędzić, zainwestować i coś tam zarobić i na ich pieniądzach robiono interesy przestępcze. Tutaj takich ludzi nie ma.
2: To znaczy, nie ma pewnie także z powodu, że nikt się nimi też nie interesuje, bo to, co się stało w pewnym momencie, to znaczy...
1: No nie, ale tam ludzie stowarzyszenia, ja się nie interesowałem, kto był, nie chodziłem, nie pytałem, kto zainwestował w GetBack. Tak, było stowarzyszenie, którzy wysyłali informacje, chodzili na komisje śledcze, byli aktywni, chodzili do prokuratury, szukali kontaktu z mediami, żeby opowiedzieć, że ich pieniądze prywatne, uczciwie zarobione, zostały wtopione i przez oszustów ukradzione. Tutaj tych ludzi nie ma. Nikt nie chodzi po mediach, nie chce opowiedzieć,
2: i tak
1: co... Nie,
2: i też tak naprawdę nie wiemy, jaka jest ta suma końcowa, która jest w grze. Bo mówi się o 350 milionach. Tak, ale niektórzy audytorzy twierdzą.
1: O ponad miliardzie.
2: A z drugiej strony właśnie jakiś czas temu nagrywał, czy wypowiadał się za pośrednictwem mediów internetowych online pan Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, że on apeluje do Sylwestra Słuszka, który jest przekonany, że żyje, żeby udostępnił ten klucz do tego zbioru, nazwijmy tego konta, tego zbioru, gdzie znajduje się 4,5 tysiąca bitcoinów.
1: Tego sejfu, czyli to jest ponad miliard.
2: To jest 1,3 mld złotych, licząc według dzisiejszego, podobno wczorajszego tyle, kursu bitcoina.
1: Tak, Słuszek miał gdzieś tam w cudzysłowie w portfelu karteczkę, tam miał kod, który trzeba wstukać i się otwiera sezam, gdzie leży właśnie.
2: Ale to jest dobre pytanie, czy on rzeczywiście... Czy rzeczywiście tak jest? Czy to jest taka próba budowania sobie alibi przez pana Przemysława Krala, że tu się mu biznes zawalił z tego powodu, że Sylwester Suszek, który no właśnie zaginął. Ukrywa się, zbiegł, zaginął, nie oddał części dostępu do tego portfela. Czy pytanie, co tam się działo na tym koncie, ale to jest właśnie pytanie, które raczej, znaczy na tym koncie, w ogóle na tej całej giełdzie, ale to jest właśnie, to jest dobre pytanie do koordynatora, do pana ministra Siemoniaka.
1: To wróćmy do pana Chodzińskiego, tego byłego agenta CBA, który chodził po politykach, chodził po mediach. W co dalej grał pan Kral? I teraz na panu Kralu się skupmy. Zaginie pan Suszek. On jest jego pełnomocnikiem, prawnikiem. Nie on ten biznes wymyślił, nie on go stworzył. Bo jeszcze z panem Suszkiem to można dyskutować. Po prostu może genialny, to miał nosa przedsiębiorca, który wyczuł trend. No i przy różnych dziwnych pieniądzach pochodzących, zdaje się, z działalności przestępczej wszedł może w kontakty z mafią i za mafijne pieniądze swój genialny pomysł rozwinął. To Kral to nie jest taka osoba, to jest prawnik, który tam został jakoś wszedł, przyprowadzony, był bardzo blisko i potem nagle przejął firmę po zaginięciu lub śmierci pana Suszka. I zamiast to jakoś zwinąć, spieniężyć, zachować się jak syndyk trochę, to pan Kral zaczyna grać. Grać w grę i to nie tylko z mafią, nie tylko z rynkiem, ale w grę z politykami i z mediami. Dlaczego i w co grał?
2: Te gry się już odbywały też wcześniej, znaczy inaczej. Ten biznes, jak patrzę na takie też postaci, które w tej sprawie się pojawiają i które były we wzajemnych zależnościach, czyli zatrzymany Rafał Zaorski, chyba mu nie skrócono nazwiska, któremu przedstawiała prokuratura zarzuty, były czynności z przedstawieniem zarzutów i z wnioskiem, przyjętym wnioskiem, krótko mówiąc, postępowanie aresztowe i 3 miesiące aresztu. Zachowała się taka rozmowa, która teraz wróciła tam do internetu, między innymi na X-ie jest, można sobie posłuchać, kiedy Rafał Zaorski dzwoni do Sylwestra Suszka i rozmawiają o tym, że Rafał Zaorski nie wywiązał się z zobowiązania pod tytułem pożyczył pieniądze, nie oddał, miał rozkręcić inny interes, który miał przynieść możliwości zwrotu tych pieniędzy. Miał konto, które nie zostało zablokowane przez Suszka, ale wyciągnął stamtąd pieniądze. No i to jest właśnie taka historia, która on w pewnym momencie pod koniec tej rozmowy, tego fragmentu, który słyszymy, mówi taką rzecz. Daj mi szansę, ja wejdę do ludzi, ja to rozkręcę i zakręcę. I to też była jak gdyby rola przy tym biznesie Sylwestra Suszka, bo każdy, kto go widział w obrazku, te obrazki się tam w dużym stopniu zachowały. On był bardzo aktywny w mediach społecznościowych, na różnych konferencjach polskich, międzynarodowych. On był mistrzem autopromocji. To jest taki człowiek, taki można powiedzieć, człowiek, który można było zaufać, który wyglądał na człowieka właśnie pełnego energii, zaangażowania. A z drugiej strony nie wytwarzał dystansu. Był takim człowiekiem, który można powiedzieć taki kumpel, chłopak z osiedla, z którym właśnie chętnie by się i piwa napiło i można zrobić jakiś tam fajny, intratny interesik. Ale na tym to trochę polegało i sam Sylwester Suszek też o tym wielokrotnie mówił, żeby umiejętnie promować i ten rynek rozdymać za, za, za pomocą po prostu marketingu.
1: Od początku to była piramida finansowa?
2: Nie, i teraz jak pytałeś o to, co robi KRAL, dlaczego KRAL po 2008 roku, czyli jak 8 listopada 2021 roku zmienia nazwę z Bitbay na Zonda Krypto, to jest tak zwany klasyczny rebranding i on sobie wymyśla, albo jest mu to podrzucone, to jest właśnie dobre pytanie, żeby wejść na rynek polityczny, zyskać wpływy polityczne. No i tak mi się chyba wymyśliło, a może mógł to ktoś podrzucił, nie mam pojęcia w tej chwili, to jest tylko dywagacja i tylko gdybanie, no żeby wejść na rynek prawicowy, który jest po 2023, można powiedzieć, mocno przetrącony przez koalicję rządzącą. No, przypomnę, że media publiczne były przejęte w sposób gangsterski, wysłano łysych ludzi, którzy mówiąc po prostu tam wprost, wchodzili po dresiarsku do tych firm.
1: Jest pewna przecena.
2: Jest pewna koniunktura, można za nie największe pieniądze kupić, zyskać sobie przychylność, tak, zyskać wpływy. No bo nie bez powodu, moim zdaniem, on w pewnym momencie mu zależy na rozmowie z Michałem Moskalem, no bo wszyscy o tym doskonale wiedzą, że przez wiele lat Michał Moskal był taką prawą ręką, czy też człowiekiem, który miał bardzo bliski kontakt i bliskie kontakty z Jarosławem Kaczyńskim, więc on sobie

0: zgadzać. Kiedy ten biznes stracił swoją płynność? Z czego to wynikało? No i właśnie, gdzie są te pieniądze i kto był głównym inwestorem? Kogo interes tak naprawdę pan Kral prowadził? No bo to teraz się sypie jak domek z kart.
1: I też sypie się politycznie. Jakie będą konsekwencje właśnie te ostatnie polityczne twoim zdaniem? Bo Donald Tusk upatruje w tej aferze duży ładunek polityczny na swoją korzyść. Zdaniem wielu to może mu w rękach wybuchnąć. Albo to przegrzeje, albo się okaże, że pan Kral, no to jednak też służby, te stare służby, te kontakty są bardzo daleko idące, albo właśnie służby w pewnym momencie zaczną tą aferę wyciszać, bo jak się pokopie, to się dokopie do tej ręki, która tam trzyma. Ta ręka może być ręką służb specjalnych właśnie.
0: Upolitycznienie tej sprawy to jest coś najgorszego, co mogło się wydarzyć, acz rozumiem, że politycy takie sytuacje wykorzystują i rzucają się jak wygłodniałe psy na mięso. Ale to jest przede wszystkim sprawa kryminalna. Po drugie, sprawa, która przede wszystkim obnaża słabość niestety państwa polskiego, polegającą także na tym, że po prostu polska scena polityczna, czy polska polaryzacja dwóch głównych ugrupowań doprowadziła do tego, że w zasadzie żadna dzisiaj już instytucja nie może być instytucją niezależną, dbającą o nasz interes. Nie ma już takiej instytucji, nie ma takich już mediów, nie ma takiej instytucji. A kto się z tego najbardziej cieszy? Ci, którzy źle Polsce życzą i którzy przyglądają się na to wszystko z boku i oczywiście będą to, bo to obnaża po prostu cały system immunologiczny bezpieczeństwa państwa polskiego. Po prostu. Jak na dłoni.
1: Afera, która się drąży i wydrąża nasze państwo. Od tego cytatu zaczęliśmy, że zonda krypto to jest coś, co pokazuje, że my nie idziemy w kierunku poważnego, stabilnego państwa, tylko może obraliśmy kierunek wsteczny w kierunku Bułgarii, Słowacji, czy może jeszcze dalej na wschód mentalnie.
0: I mało tego, jeszcze do tego doprowadzili polscy politycy, także Komisja Nadzoru Finansowego do faktu, że rynek krypto wypchnięto poza Polskę. To znaczy takie akcje się jeszcze, znaczy inaczej, państwo tego już w żaden sposób nie kontroluje, nie będzie kontrolowało, ponieważ od czerwca tego roku po prostu żadna giełda nie może na rynku polskim, jak dobrze pamiętam, funkcjonować.
1: A kiedy my rozmawiamy, to w Sejmie trwa debata nad kolejnym odrzuceniem weta prezydenta do ustawy, którą rząd zaproponował, więc tu polityka jest nawet w tej chwili bardzo mocno obecna. Rafał Dudkiewicz, dziennikarz, publicysta, reżyser, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nie pierwszą i nie ostatnią, a my w Odysei Wyborczej płynnie przejdziemy do kolejnego tematu, bo już czeka w naszych łączach kolejny gość, profesor Piotr Gruchmalski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pan profesor i polityką zagraniczną, ale też polityką bezpieczeństwa się zajmuje, no to płynnie jeszcze zapytam o tą zondę krypto, jakie tutaj pan profesor widzi zagrożenie, czy faktycznie jest tak, że ta afera trochę pokazuje, że nasze państwo po pierwsze cały czas ma spore niedomagania i być może nawet w ostatnim czasie zamiast krzepnąć, to jakby dawało się na powrót infiltrować grupom przestępczym powiązanym ze służbami.
2: No, faktem jest, że ta ustawa, którą tak potężnie promuje premier Tusk, ona w zasadzie miała zniszczyć polskie giełdy kryptowalut. Ona była bardzo korzystna także dla tej firmy, o której się cały czas mówi, bo przecież to była firma działająca poza granicami Polski. A ustawa właśnie promowała, czy wspierała, czy otwierała szerokie pole dla tego typu instytucji. W związku z tym no, oczywiste jest, że ci, którzy stali za tą firmą, potężnie wspierali tą ustawę. Więc można powiedzieć, ta ustawa nieomal była pisana na ich zamówienie, w związku z tym to już jest naprawdę dramatyczna sytuacja, jakby odwrócenie logiki. Bo to dokładnie pokazuje coś odwrotnego, czyli kolejna ustawa, bo tym przecież to mamy do czynienia z całym popisem aktywności premiera Tuska dotycząca niszczenia polskich zasobów, polskiej gospodarki, a zresztą niedawno dokonałem analizy pod kątem

0: 10 strategicznych katastrof Tuska, no, obejmujących praktycznie każdy segment państwa polskiego od rynku kapitałowego, poprzez oczywiście potężne tąpnięcie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne. No i naprawdę seria tego typu wydarzeń układa się w pewien szerszy projekt, bo nie zgodzę się, że jest to swoisty ring, na którym biją się ze sobą politycy dwóch opcji. Bo dla mnie jest oczywiste, że mamy do czynienia z pewnym pomysłem na Polskę. Z jednej strony jest to skrajnie radykalnie proniemiecki projekt. Akurat na dniach byłem w Dolnej Odrze. Dokładnie w dniu, w którym ta inwestycja była zamykana. To jest absolutną katastrofą dla Gryfina, ale dla Pomorza Zachodniego, generalnie dla tych wszystkich ludzi, którzy mocno byli zainteresowani w to, aby podnosić poziom gospodarczy tak zwanych ziem odzyskanych. No i mamy dzisiaj wiele w Polsce publikacji finansowanych z dziwnych źródeł, które zmierzają do tego, żeby podkreślać, że to w zasadzie te ziemie odzyskane to są ziemie kolonizowane przez Polaków, że one w zasadzie nie należą do Polski. I tu w tle tego typu kolejne wydarzenia. No, naprawdę skala dzisiaj takich bardzo agresywnych działań ze strony Niemiec związanych ze wspieraniem różnego rodzaju inicjatyw, z budowaniem pomników i to na zasadzie na rympał, czyli postawimy pomnik i kto się odważy ten pomnik pruski zniszczyć. Ja pamiętam taką wypowiedź, bo warto sięgać po odległą historię, kiedy twórca współczesnego państwa niemieckiego Adenauer w 1946 roku, chwaląc decyzję o tym, że to Bonn stał się wówczas stolicą Niemiec, sygnalizował, że ten, kto się zdecyduje na przeniesienie w przyszłości stolicy Niemiec do Berlina, ten wskrzesi ducha Prus w Niemczech. No i wiemy kto, wiemy dlaczego. I jakby skala tego dzisiejszego sporu dotyczy tak naprawdę wszystkie elementy, które są mocno związane z tą emocjonalnością prowadzonej polityki, w sumie sprowadzają się do dwóch niebezpiecznych wektorów. Z jednej strony to jest takie w zasadzie potężne współdziałanie z Niemcami w różnych formatach, aby degradować gospodarczo Polskę, aby także doprowadzać do potężnych tąpnięć, jeśli chodzi o społeczeństwo, demografię. Zwróćmy uwagę, jak agresywnie rząd Tuska w sytuacji, kiedy mamy przed sobą katastrofę demograficzną Polski, wspiera różnego rodzaju działania antyrodzinne, to skala tego jest porażająca. No i mamy też tą linię mocno prorosyjską. To tąpnięcie w Polsce było widoczne w wyniku Smoleńska, który jest przecież, Smoleński jest dowodem na skalę infiltracji państwa polskiego przez państwo rosyjskie, no i jest w sposób oczywisty czymś, co jest wielkim, gigantycznym obciążeniem Tuska. To jest współczesny Katyń z punktu widzenia tego, w jaki sposób Katyń był wykorzystywany do działań politycznych, był swoistego rodzaju kagańcem, był pętlą narzuconą na szyję tych, którzy rządzili Polską jako namiestnicy Rosji. Katyń był symbolem władzy tych ludzi, których przedstawiciel dzisiaj jest drugą osobą w państwie. jako marszałek Sejmu.
1: To też pokazuje, no dzisiaj... jaki krąg zabrnęliśmy. Zresztą ostatnio w Muzeum POLIN wydarzenie, które miało wybielić panią Wolińską, to wyjątkowo mroczna postać dziejów polskiego stalinizmu, wyjątkowy, brutalny, można powiedzieć, krwiożerczy oficer i kat. Pani Wolińska miała być teraz wybielana. Rzecznik prezydenta pytany o to, czy był pytany prezydent. Prezydent powiedział, nie do końca znam sprawę, ale może pan minister Leszkiewicz zna. Pan minister Leszkiewicz zabrał głos, mówiąc, że jeżeli zaczniemy wybielać czy relatywizować zbrodniarzy stalinowskich, to wtedy nie dziwmy się, że drugą osobą w państwie jest pan Czarzasty.
0: Tak, oczywiście. Przepraszam za przejęzyczenie w sprawie Tuska. No, można powiedzieć, że nie ma dwóch bardziej radykalnie odległych od siebie osób jak Tusk i Trump. Aczkolwiek, jak pamiętamy, Donald Tusk wielokrotnie podkreślał ten fakt tego samego imienia w różnych kontekstach. No ale można powiedzieć, że dzisiejsza sytuacja jest tyle dramatyczna, jeśli chodzi o Polskę, że wszyscy wiemy, bo jest naprawdę ogromna ilość opracowań dotyczących tego, co Instytut Badań nad Wojną określa jako fazę zero, a więc rozbudowaną fazę operacji prowadzono i przez Federację Rosyjską w kontekście no, pełnoskalowych przygotowań do ewentualnej wojny kinetycznej. Aczkolwiek dla Rosji, w ich doktrynie, nie ma tego, co jest charakterystyczne dla naszego funkcjonowania. To w jakimś tam stopniu wynika też z stałej logiki powstawania Sojuszu Północnoatlantyckiego i jakby z samej formuły prawnej, czyli owego i artykułu 5, artykuł 4, to jest to ten moment, kiedy konsultujemy na wypadek ewentualnego uruchomienia artykułu 5, jeśli dojdzie do jakichś dramatycznych wydarzeń. Do takich wydarzeń naprawdę niedawno doszło. To był ten atak dronów na Polskę w ubiegłym roku. Skala wydarzenia była tak ogromna, że na przykład Epps, dobry analityk amerykański, ale nie tylko, on zwraca uwagę, że to było wydarzenie bez precedensu w całej historii NATO. Od momentu powstania NATO nigdy nie było takiej sytuacji, że dochodziło do zmasowanego uderzenia na dane państwo i siły NATO musiały użyć swoich środków, aktywowały swoje środki na terytorium państwa napadniętego. Tak było w przypadku Polski, w związku z tym myśmy uruchomili artykuł 4. I teraz problem polega na tym, że my mamy już tego typu sygnały, tego typu wydarzenia, czyli na terytorium państwa polskiego toczy się już regularna wojna realizowana przez Federację Rosyjską i w tej sytuacji każde działanie niepoważne, nieodpowiedzialne rządu polskiego w postaci na przykład uderzania w polski system finansowy poprzez na przykład atak na NBP, w postaci niszczenia i masakrowania instytucji prawnych, w postaci programu Der Safe, gdzie nawet mamy raport, tajny raport Bundestagu niemieckiego, który mówi, Niemcy nie wchodzimy w to, dlatego że jest to niebezpieczny projekt, dlatego że tam są wpisane w ten projekt potężne zagrożenia, które powodują, że w każdej chwili ten projekt może być wysadzony. To jest taka bomba nuklearna, którą Tusk zainstalował pod całym projektem modernizacji polskiej armii. Jeśli analizujemy na poważnie to, co Rosjanie mówią, jak oceniają naszą sytuację, to co my robimy, to oni bardzo wysoko rzeczywiście oceniają modernizację polskiej armii. Są tacy rosyjscy analitycy wojskowi, którzy mówią, że w niektórych obszarach armia polska jest zdecydowanie lepsza od armii rosyjskiej w tej chwili. Natomiast zwracają uwagę na miałkość, słabość, zaplecza państwa polskiego. w tym oczywiście elity politycznej. Zgadzam się, że tu musi nastąpić pewna refleksja po obu stronach, tym niemniej, no jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że to wydarzenie, z którym mieliśmy do czynienia, czyli atak dronowy Rosji na jeden z największych terminali cargo w Europie, na to lotnisko w Lipsku, powoduje całą tą serię działań śmiesznych w sumie ze strony Niemiec, czyli wezwanie ambasadora, prawda, i my natychmiast, Nieczajew, Siergiej Nieczajew idzie tam, rozmawia z tymi niemieckimi politykami, a my natychmiast wzywamy Michno, prawda, Georgija Michno, który no, na dniach w marcu został wymieniony w Polsce. Pamiętamy, Rosjanie długo się wahali, kogo tutaj zainstalować w Polsce, kogo wysłać. No i jeśli to jest ten próg odpowiedzi Niemiec na sytuację rzeczywiście bardzo niebezpieczną, no bo jeden z najpotężniejszych terminali, który odpowiada, tam jest duża firma ukraińska, która zajmuje się między innymi właśnie w tym przesyłaniem ładunków cargo w ramach zaplecza wsparcia dla wojny ukraińskiej. Otóż jeśli Niemcy robią tak, wzywają ambasadora, zamykają im ostatni konsulat w Bonn, ten konsulat generalny, i o dziwo, decydują się, żeby zamknąć ruski mir w Berlinie, i przy okazji dowiadujemy się, że ten ruski mir, czyli jedna z najbardziej wyrednych instytucji, jaką Putin powołał do oddziaływania od środka na państwa europejskie, że on sobie nadal swobodnie funkcjonował w stolicy Berlina. Ale jak na to spojrzymy z tej perspektywy i na przykład na tą reakcję Tuska, że natychmiast trzeba wesprzeć się w takim śmiałym działaniu, wesprzeć Berlin i wezwać rosyjskiego ambasadora i powiedzieć mu, żeby przestali robić takie rzeczy, o których mówię. Czyli pamiętajmy, że Polska z punktu widzenia wszystkich operacji dywersyjno-terrorystycznych prowadzonych w ramach właśnie fazy zero kumuluje na swoim terytorium ponad połowę tego typu wydarzeń, które dotyczą agresji na NATO. Czyli ewidentnie jesteśmy sercem tego typu działania. Tu się kumuluje to wszystko, co jest związane z rozbiciem Polski od środka. No to widzimy, że to są wszystko niepoważne odpowiedzi, wręcz one zachęcają Rosję do eskalacji tego typu działania, bo NATO jest głuche i ślepe. To po tym ataku na Polskę bardzo wielu poważnych analityków stwierdzało, że NATO asymetrycznie odpowiada. Czyli istnieje radykalna różnica w tym, co Rosja robi, i w tym, co NATO robi, jeśli chodzi o odstraszanie. NATO nie odstrasza tego typu działaniami. Nie ma żadnej symetryczności, nie ma żadnej kary, którą Rosja ponosi za tego typu działania. A w przypadku Polski to są już naprawdę działania wyjątkowo niebezpieczne. A Polska, która pamięta, no ja sięgnę pamięcią, bo to się mniej więcej w tym samym czasie działo. W 1924 roku osiągnęło apogeum to wszystko, co ówczesna Rosja sowiecka realizowała na granicy polsko-sowieckiej, a w zasadzie w ogromnym obszarze przygranicznym. Napad na Stołpce, gdzie ponad 100 bojowników, tych dywersantów rosyjskich, atakuje miejscowość, atakuje komendę policji, niszczy dworzec kolejowy, wypuszcza ponad 150 komunistów z tamtejszego więzienia. Później kolejna seria wydarzeń. Pod Łowczyną jest wysadzona sieć trakcyjna na linii Brześciu. Łuniniec jest zatrzymany pociąg. Dzieją się naprawdę dramatyczne wydarzenia i w konsekwencji Polska wtedy organizuje Korpus Ochrony Pogranicza jako jedyny sposób, aby przerwać potężną operację dywersyjno-terrorystyczną, jaką Rosja prowadzi wobec Polski. Czyli my mamy długie doświadczenia i Rosjanie też. mają długie doświadczenie, bo elementy tej operacji projektowanej w tym czasie, pamiętajmy, to jest 2 lata po podpisaniu pokoju ryskiego między Polską a Związkiem Sowieckim, to widzimy, że to, co się dzisiaj dzieje, nie jest niczym niezwykłym dla Polski. Niezwykłe jest to, co się dzieje w Polsce, wewnątrz Polski, bo to są naprawdę rzeczy wyjątkowo niepokojące i niebezpieczne. Mamy dzisiaj premiera, który prowadzi dywersję wobec społeczeństwa i wobec państwa, bo przekracza wszelkie bezpieczniki dotyczące integralności bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. We wszystkich wymiarach dzisiaj mamy do czynienia z pogłębiającym się chaosem. Czyli w zasadzie mamy z jednej strony atak Rosji w formule fazy zero i mamy drugi atak. Atak tych struktur, tych sił, które się ujawniły podczas tego, co się stało po Smoleńsku w Polsce i wspierane poprzez aktywne działanie premiera na rzecz niszczenia wszystkich bezpieczników państwa polskiego. Wszystkich. I skala tych działań musi doprowadzić do katastrofy. To nie ma znaczenia, kiedy my się obudzimy. My już dzisiaj jesteśmy w niedoczasie. Każdy dzień, każdy kolejny wybryk tego typu aberracje, to co ja oglądam, jak słucham dzisiaj telewizję publiczną, to mam wrażenie, że ja słucham Russia Today, że to jest po prostu bytnij w klej, że to jest na bieżąco jechanie całymi tekstami pisanymi przez Kreml. To są rzeczy wręcz niepojęte. Ta agresja, jaką się w tej chwili buduje wobec tych, którzy próbują bronić państwa polskiego, które jest symbolem całej tej operacji, jest to, co się stało z tym polskim żołnierzem, który oddał strzały ostrzegawcze na granicy państwa polskiego, broniąc granicy państwa polskiego. I prokuratura Tuska ściga go. Sąd uniewinnił go. Sąd uniewinnił go, uznał, że działał w ramach swoich kompetencji. Co się dzieje? Tusk żąda głowy tego żołnierza. Czyli wyrok jest zaskarżany w drugiej instancji. Przecież to są rzeczy wręcz niepojęte. Każdy normalny obywatel państwa polskiego powinien zrozumieć.
1: Ale tu wniosek jest taki, że Donald Tusk z jednej strony mówi wojna, idzie wojna, a z drugiej strony robi wszystko, żeby Polska na tą wojnę była niegotowa, także pod względem sprawności państwa, nastawienia żołnierzy, policjantów czy innych funkcjonariuszy państwa. I to poproszę taką krótką puentę, bo czas nas zgoni.
0: Ale to jest logiczne. Przeraża obywateli, pokazuje, że jesteśmy bezbronni. No to jest logiczne, prawda? Zmaga jeszcze bardziej przerażenie tym, co ludzie widzą. Czyli kluczowe instytucje w tej chwili są w głębokim kryzysie i ta sytuacja się pogarsza.
1: I o tym mówił profesor Piotr Grochmalski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Również dziękuję.
1: My za chwilę do tej wyborczej wrócimy. Postaramy się mieć za chwilę połączenie z Sejmem, bo tam niezwykle gorąca debata i głosowania. Będziemy zaraz to relacjonować, ale nie mogę sobie odmówić, że zaraz w naszym studio będzie kolejny gość, Michał Sopiński, ale nie mogę sobie odmówić przyjemności przywitania w studio. Jest razem z nami Jakub Duszak. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: W studio można pogadać, można zagadnąć, co słychać.
2: W porządku. Pierwszy dzień po urlopie, tak więc. A tu już takie emocje.
1: I emocje. Masz coś z Sejmu? Bo tam zdaje się, Donald Tusk odczytywał zeznania Krala. Cię zaskoczyłem.
2: Nie. Miałem długą rozmowę z redaktorem naczelnym i teraz
1: tak,
2: mamy...
1: Najświeższe wiadomości są i potem też będą zaraz po serwisie do Sejmu się będziemy przenosić i będziemy wszystko to, co wydarzyło się w Sejmie omawiać, ale to, że Berek wybrany, to już...
2: Oczywiście.
1: No to zaczynamy.
2: Jedenasta 3, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
3: Wiadomości w net.
2: Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Za kandydaturą Berka opowiedziało się 226 osób. Za kandydaturą Artura Kotowskiego, czyli kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowało 184 osoby. Większość bezwzględna wymagana do wyboru wynosiła 219 głosów. Berka poparli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Nowe głosowanie na członka Prezydium Sejmu to pułapka na Mateusza Morawieckiego, mówił w Poranku Wnet poseł PiS Marcin Ociepa.
3: Mateusz Morawiecki uważa, że powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium i drugi klub, i trzeci klub, a więc także on i Prawo i Sprawiedliwość. No tak się składa, że nie czekał na ewentualną uchwałę o poszerzeniu składu prezydium, tylko zgłosił kandydata formalnie na ten jeden wakat przynależny Prawo i Sprawiedliwości. Czym to skutkuje? No przede wszystkim tym, że Włodzimierz Czarzasty po raz kolejny przesunął głosowanie, bo mówi, no proszę bardzo, prawica się spiera, no więc niech się jeszcze trochę pokłócą. W tym sensie koledzy z Rozwoju Plus dali paliwo większości rządzącej do tego, żeby przeciągać ten spór w gruncie rzeczy o rzecz symboliczną i bardzo praktyczną, jeśli chodzi o pracę parlamentu.
2: Podejrzewam, że Koalicja Obywatelska zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały z Rozwoju Plus na wicemarszałka Sejmu, aby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości oraz pogłębić podziały na prawicy, mówił poseł PiS Marcin Ociepa. Cała rozmowa na Wnet.fm. Giełda Zonda Krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku, wynika z ustaleń estońskiego syndyka. Giełda przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów. Została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak ustaliła Wirtualna Polska i TVN24, cały majątek, jaki udało się ustalić w postępowaniu upadłościowym, to około 167 tysięcy euro, a długi to prawie 432 miliony euro. Jak czytamy na portalu Money.pl, postępowanie upadłościowe wszczęto na wniosek austriackiej modelki, która posiadała kryptowaluty w swoim portfelu na giełdzie Zonda Krypto. Sąd wyliczył jej dokładne roszczenia o łącznej wysokości około 1,5 miliona złotych.
4: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
5: Reklama.
6: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
5: Po reklamie.
10: patronite.pl/radiownet.
11: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do studia Odysei Wyborczej. W studiu już jest nasz kolejny gość, Michał Stopiński, prawnik, doktor nauk prawnych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Ale zanim rozmowa, to szybko przenosimy się na Wiejską. Tam trwa debata. Występuje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
13: Marszałku, że pan posłuchał głosu urzędników sejmowych i dopuścił mnie pan do, zgodnie z regulaminem, do możliwości zabrania głosu, bo w istocie inaczej łamałby pan ten regulamin. Dziękuję bardzo. Wysoki Sejmie...
14: Panie ministrze, ja mam taką prośbę. Niech pan poucza swojego szefa. Tutaj jest Sejm. Bardzo proszę.
13: Pouczać prezydenta, prezydent Rzeczypospolitej słucha głosu Polaków, a nie...
14: Adrenbo...
13: I nikt go nie musi pouczać. I nikt go nie musi pouczać.
14: Panie
13: pan być może ma panie wyniesione, ministrze, panie...
14: Panie ministrze, uprzejmie pana informuję, że w swoim wystąpieniu odbiega pan od przedmiotu określonego w porządku dziennym i mogę panu zabrać głos. Adrem, panie ministrze.
13: I też proponuję odróżniać pouczanie od podziękowania. Ja podziękowałem.
14: Adrem.
13: Powinien pan to przynieść.
14: Adrem.
13: Panie premierze Tusk, myślałem, że po tym, co stało się w głosowaniu dotyczącym kandydatury pana ministra Berka, już pan niżej upaść nie może. Ale pan eksploruje kolejne dno. Kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną, bo pan przegra to głosowanie w sprawie weta prezydenta. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pana autorytety, ci bandyci, tacy jak Murański? Próbował pan już tego, panie premierze Tusk, w czasie kampanii wyborczej. Wtedy też pan mówił o osobie znanej. Trzęsły się panu ręce, jak pan to odczytywał u redaktora Romanowskiego. Jak to się skończyło? Kapitalną porażką pana kandydata. Kandydata, który nie chciał regulacji rynku kryptoaktywów. Niech pan sobie przypomni jego wypowiedź. Pan go popierał. Czyli rozumiem, gdyby dzisiaj, na szczęście tak nie jest, bo naród jest mądry, Trzaskowski był prezydentem, to rozumiem, że nie byłoby regulacji rynku kryptoaktywów. Kiedy kłamaliście? Wtedy czy dzisiaj? Ta troska, która fałszywie przez pana przemawia, za każdym razem, kiedy pan wychodzi na tę mównicę, za każdym razem ten fałsz próbuje pan uzasadniać troską o Polaków. Odpowiem panu przez chronologię i fakty, nie powoływanie się na bandytów, tylko fakty i chronologia, panie premierze. A one wyglądają tak. Rządzicie od 13 grudnia 2023 roku. Rozporządzenie MiKa weszło 29 czerwca. Mieliście 2 lata, żeby napisać tę ustawę. Mieliście naprawdę długi czas. I co zrobiliście? Przez dwa lata przygotowywaliście tę ustawę. Wtedy nie było zagrożenia służbami. Wtedy nie było ruskich mafii. Wtedy nie było zagrożenia dla oszczędności Polaków. Ale to nie wszystko, panie premierze. Pan lubi się powoływać na śledztwa. Ja wnioskuję i w imieniu prezydenta, i w imieniu Polaków, żeby pan ujawnił umorzenia, które dokonały się w czasie pana rządów. A wie pan, kiedy umorzyliście śledztwa? Możliście śledztwa dotyczące zondy krypto BitBeja jedno w kwietniu 2024 roku. Czytał pan to umorzenie? Też panu prokuratura to przedstawiła? A następne, bo to nie dość tego, następnie możecie drugie śledztwo w lutym 2025 roku. Czytał pan to umorzenie i te zeznania? Pytał pan swoich ministrów sprawiedliwości, prokuratorów generalnych, dlaczego te śledztwa nie były prowadzone? Żądam w imieniu prezydenta i żądam w imieniu Polaków ujawnienia materiałów z tych śledztw. Dlaczego zostały umorzone, jakie były podstawy i w czyim interesie to było? A więc są 2 umorzone śledztwa za waszych czasów. Natomiast jak pan mówi o postępowaniu jeszcze ministra Ziobry, faktycznie tam były umorzenia, tylko ostateczna decyzja prokuratury krajowej była taka, żeby prowadzić to postępowanie dalej. O tym już pan nie powie z tej mównicy, bo to się nie nadaje do narracji. Nie nadaje się do takiego kłamliwego przekazu, który pan tutaj wygłasza. Kolejna rzecz. Ślamazarność pańskiego rządu. 2 lata. Podobno grasują ruskie mafie. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków. A wy śpicie. Nie ma ustawy. Ustawa trafia do prezydenta dopiero w listopadzie 2025 roku. Wtedy pan nic nie widział. Pan nic nie wiedział. Służby panu nic nie mówiły. A już 5 grudnia organizuje pan razem z marszałkiem Sejmu hucpę polityczną pod tytułem niejawne posiedzenie Sejmu. 5 grudnia. No i wydawałoby się, że może się pan obudził. Może obudził się minister finansów, koordynator do spraw służb specjalnych, minister Żurek, minister spraw wewnętrznych, wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa, na czele z panem, panie premierze. Wydawało się, może Donald Tusk się obudził. Może będzie chronił Polaków. Może będzie ścigał przestępców. I co się dzieje? I nic. Bo mija cały grudzień, mija styczeń, mija luty, mija marzec i dopiero śledztwo, uwaga szanowni państwo, śledztwo jest wszczynane dokładnie 17 kwietnia, a więc po kolejnej pana porażce, kiedy pan przegrywa z prezydentem 2-0, jeżeli chodzi o weta w tej sprawie. Co robiliście między 5 grudnia a 17 kwietnia? Kogo chronił pan? Jak to jest, panie premierze? Jak to jest, że rozdziera pan szaty? że rozdziera pan szaty, obrzuca pan oskarżeniami opozycję. Obrzuca pan oskarżeniami opozycję, a pana służby z panem na czele przez długie miesiące od tej kłamliwej narracji z 5 grudnia nie robicie zupełnie nic. Możliwości są tylko dwie. Tertium non datur. Trzeciej możliwości nie ma. Albo jesteście skrajnymi nieudacznikami. Albo macie w tym biznes. Nie ma trzeciej odpowiedzi. Niech pan odpowie, co pan robi wtedy. Kolejna rzecz. Przecież to śledztwo wszczęte 17 kwietnia 2025 roku dowodzi tego, co mówiłem tu w imieniu pana prezydenta już kilkukrotnie. Że macie instrumenty w postaci kodeksu karnego, artykuł 286, chociażby oszustwo. Macie instrumenty w postaci ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Tu jest akurat duża możliwość i domena działania ministra finansów. Macie wszystkie instrumenty do tego, bo to śledztwo pokazuje. To śledztwo pokazuje, że jeżeli jest jakaś wola, to można prowadzić to postępowanie. Pytanie, jaka wola w tym śledztwie jest? I tutaj już trzeba przejść do wiceszefa pana klubu. Pana Giertycha. On mnie pytał, poseł Giertych pytał mnie o moje powiązania z Kralem, człowiekiem, którego nie widziałem, nie rozmawiałem, nie mam z nim żadnego kontaktu. To ja dzisiaj pytam pana, panie premierze Tusk, i pytam pana, panie mecenasie Giertych, czy wtedy, kiedy zadawał mi pan to sugerujące, kłamliwe pytanie, tylko po to, żeby zasiać wątpliwość, w sposób bezczelny i taki kłamliwy, czy pan już wtedy kontaktował się z Kralem? Nie. Czy pan wtedy już miał z nim kontakt? Kiedy pan nawiązał kontakt z Kralem? Dlaczego zdecydował się pan, i to pokazuje kolejny akt hipokryzji, dlaczego pan się zdecydował zostać obrońcą człowieka, o którym pana premier Donald Tusk mówi, że jest człowiekiem ruskiej mafii, a pan jest dzisiaj jego obrońcą? Pan nie jest pełnomocnikiem pokrzywdzonych w tej sprawie. Nie chce być pan pełnomocnikiem pokrzywdzonych w tej sprawie. Tylko chce pan być obrońcą człowieka, o którym pana premier mówi, że jest instrumentem ruskiej mafii. To wiele o was mówi. Kolejne kłamstwo. Tutaj adres do ministra Żurka i do tej całej narracji. Mówicie, że nie ma ustawy, nie macie... jak działać? Tak, to śledztwo pokazuje, że macie jak działać. Ale co robi minister Żurek wobec pokrzywdzonych? Nie wszczyna europejskich procedur. Nie wiem, może nie wie. A może nie chce. Tylko mówi o tym, że piszcie gdzieś tam na Estonię. Może oni wam odpowiedzą. Gdzie jest państwo polskie? To jest kryptopaństwo. Pan jest kryptopremierem. Wiem, że wam się to niemiło słucha, bo wy lubicie pływać, tak jak ta wasza telewizja. W takim odmęcie niedomówień, kłamstw, insynuacji. Wychodzi premier i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta Rzeczypospolitej. Wiecie, że z tego nic nie będzie. Wiecie doskonale, wszyscy o tym wiecie, na czele z Giertychem. Wiecie o tym doskonale, że to jest tylko polityczny teatr. A dlaczego to jest polityczny teatr? To dalej tłumaczę. Otóż znowu mówicie o tej trosce o obywateli, jak trzeba szybko tę ustawę wprowadzić. Prezydent przedłożył swój projekt. 15-16 poprawek. Dlaczego pan nie chciał podjąć dialogu z prezydentem, żeby ta ustawa obowiązywała? Może panu po prostu, tak jak na umorzeniu tamtych śledztw, zależy na tym, żeby ten rynek był nieuregulowany? Panie premierze, może pan na to odpowie? Dlaczego nie ma tej ustawy do dzisiaj? Tylko z uporem maniaka, jak pan pisał, z uporem maniaka, posługuje się pana sformułowaniami, po raz kolejny idzie pan na ścianę i pan sobie na tej ścianie głowę rozbije. Po raz trzeci. Swego rodzaju masochizm polityczny. No tego panu zabronić nie mogę. Teraz te zeznania. To też jest pytanie. Kogo to są zeznania? Kto jest tam pełnomocnikiem? Kto jest obrońcą? I kto je dyktował, te zeznania? Panie Romanie Giertych, może pan nam ujawni, w ilu to postępowaniach pan jest, kogo pan broni, gdzie tam jest ruska mafia. Może pan wytłumaczy premierowi Tuskowi i wtedy dowiemy się faktycznych powodów waszych działań. I teraz znowu chronologia, która jest niezwykle obiektywna. Z przejęciem mówi pan znowu o tej trosce o Polaków, w sposób absolutnie bezczelnie kłamliwy, bo głosowanie czy debata nad wetem pana prezydenta, panie premierze, odbyła się, wie pan kiedy, w komisji? 1 lipca. Wszyscy spodziewaliśmy się, że to weto będzie rozpoznawane na pierwszym posiedzeniu Sejmu, ale nie. Trzeba było poczekać. Trzeba było poczekać to posiedzenie Sejmu, kolejne i ostatnie przed wakacjami. Później pan wyjechał na wakacje, pan się nie przepracowuje. Jakoś nie było tego pośpiechu w rozpoznaniu weta prezydenta. Na co pan czekał? Pan czekał na działania Romana Giertycha, żeby dostać jakieś ochłapy, żeby w tym dramatycznym rzucie na taśmę próbować ratować swoją reputację. Tylko tej reputacji w związku z tym, co pan zrobił dzisiaj wobec prezydenta Rzeczypospolitej, pan już nie ma. Pan nie ma zdolności honorowej, panie premierze. Więc ponawiam apel w imieniu prezydenta, pana prezydenta Nawrockiego. Jeżeli wśród koalicji są ludzie, którzy chcą uregulować ten rynek, to wróćmy do tej dyskusji. Możemy to załatwić na jednym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli nie ma, to pokazuje to wasze prawdziwe intencje. Pan mówił o interesie Rzeczypospolitej, pan mówił o tym, że troszczy się pan i o tych umorzeniach za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówił pan też o zaginionym panu Suszku. Co robicie od 3 lat? To nie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, Konfederacja dzisiaj rządzi. To wy rządzicie. Od 3 lat mówicie o kwestii zonda krypto, tylko nic w tej sprawie nie zrobiliście. Dokładnie nic nie zrobiliście. I pan jest za to odpowiedzialny. I myślę, że przyjdzie taki czas, panie premierze, że to pan będzie musiał odpowiedzieć, dlaczego służby nie działały, dlaczego początkowo nie informował pan i pana służby prezydenta, dlaczego pan rozgrywał służbami. Jak to jest, że premier nagle wychodzi i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta? Już to mówiłem. Natomiast przypomnę ostatnią rzecz, panie premierze, bo pan lubi wypominać udział pana prezydenta w konferencji SIPAC. Pan prezydent był kandydatem, bardzo poważnym, jak się okazało, tym, który wygrał te wybory. Ale był tam również prezydent Duda, który powinien mieć informacje, jeżeli było tam jakieś zagrożenie. Ale wy nie poinformowaliście ani prezydenta Dudy, ani kandydata na prezydenta, że jest coś nie w porządku. Ani nie poinformowaliście waszego TVN-u, który brał również pieniądze za te reklamy. Ani Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która też wzięła 500 000. Nawet swoich ministrów pan nie informował, bo ludzie z zondy krypto rozmawiali w pana Ministerstwie Finansów niedługo przed pana posiedzeniem. A w październiku 2025 roku zonda krypto była głównym sponsorem The Hacksami, konkurencji związanej, uwaga, z cyberbezpieczeństwem. Podczas której prelegentem był Przemysław Kral. Wie pan, kto w tej konferencji uczestniczył z ramienia pańskiego rządu? Między innymi Cezary Tomczyk i Dariusz Standerski. A zaawizował się pan minister Gawkowski, ale wtedy, prostuję to, był pan chyba w Kanadzie. Był pan wtedy w Kanadzie. To jest w porządku, że w październiku pana ministrowie słuchają Krala, a na początku grudnia pan mówi, że Kral jest potężnym zagrożeniem, po czym wysyła pan tam Giertycha. No i ostatnia rzecz, panie premierze, pewnie pan to bardzo dobrze pamięta, bo pan bardzo dobrze musi pamiętać spotkania ze swoimi szefami z zagranicy. Mówię tu o Ursuli von der Leyen. Zonda Krypto była wśród sponsorów i partnerów EEC 2024. Kongresu, którego inaugurację uświetnił nie kto inny, jak szanowny pan premier Donald Tusk i jego promotorka Ursula von der Leyen. Niech pan na to odpowie, bo na tym spotkaniu był też pan Domański i pan Bodnar. Dziękuję bardzo, panie premierze.
1: Tak, występował Zbigniew Bogucki, oklaski oczywiście nawet na stojąco ze strony prawicowej. Patrzę, kto klaszcze, klaszcze oczywiście Jarosław Kaczyński, ale też spojrzę na chwilę w ławy opozycji, ale tej bardziej, można powiedzieć, prawicowej, leśniącej bliżej środka. to za chwilę, mam nadzieję, Państwu powiem, jak się zachowują posłowie Konfederacji. A tymczasem na mównicę sejmową wychodzi Donald Tusk, którego słucha Michał Sopiński, cierpliwie rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, bo o prawie też jest rola, panie rektorze, panie doktorze, ale to skoro premier Rzeczpospolitej wychodzi, to dajmy chociaż chwilę zobaczyć, jak na te zarzuty będzie odpowiadał szef polskiego rządu, prezes Rady Ministrów Donald Tusk.
10: No, Jarosław Kaczyński nie oklaskiwał mnie na stojąco. Można siedzieć. Panie ministrze, to, że jest pan źle wychowanym człowiekiem i nie rozróżnia pan opinii od epitetów, to już wiemy od dawna. To, że jest pan mistrzem hipokryzji i fałszu, to wie cała Polska. Utalentowanym, bez wątpienia. Ale w tej sprawie nawet największe umiejętności retoryczne i tak nie zmieniają tego kluczowego faktu. Dlaczego jesteście przeciwko ustawie, która umożliwi państwu elementarny nadzór nad rynkiem kryptowalut i w przyszłości zabezpieczy państwo polskie i inwestorów indywidualnych przed tego typu machinacjami, jakie były udziałem zonda krypto. Chciałbym, żeby... Ja nie jestem tutaj od spekulacji. Nie będę spekulował. Ale wolałbym, żeby pan minister Bogucki nie wymieniał tego wszystkiego, co finansuje zonda krypto, bo to jest i Komitet Olimpijski, wiele klubów sportowych. W jakimś sensie ci, którzy otworzyli bramę panu Kralowi zonda krypto, czyli wy, bardzo precyzyjnie wy, którzy wprowadzili go na salony, którzy zrobili zonda krypto de facto właścicielem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którzy nazwali Centrum Olimpijskie imieniem zonda krypto Jana Pawła II. Będzie się pan wstydził do końca życia tego, że pan za rączkę prowadził, pan i pańscy ludzie, pana Krala po wszystkich możliwych salonach. Tak, zonda krypto infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. Infiltrowała państwo polskie dlatego, bo czołowi politycy waszej partii prowadzili tę firmę, prowadzili jej właścicieli do najwyższych szczytów władzy. Dzisiaj to pytanie, prawdziwe pytanie, i pan będzie zobowiązany, żeby na to pytanie odpowiedzieć w trybie przesłuchania, nie w trybie przemów sejmowych. To kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiS-u można było kupić ułaskawienie? Za ile się kupowało ułaskawienie? Tę informację jesteście winni Polakom, bo fakt jest już nie do zakwestionowania. Możecie tutaj nie wiadomo jakie cuda wymyślać na mównicy. Możecie wykrzykiwać, tu jedna z pań posłanek na przykład szczekała, pan profesor Czarnek wyzywał jednego z ministrów od baranów, pan profesor Gliński. Co to jest? Znacie go państwo? Pan profesor Gliński wyzywa siedzących tam od bydła. Tak, kultura to jest rzeczywiście coś, bo pan był, zdaje się, ministrem kultury. To jest coś, co was charakteryzuje tutaj na co dzień. Ale to nie o kulturze politycznej jest mowa, tylko o ciężkich przestępstwach, które kryliście, które de facto współorganizowaliście. I za to musicie odpowiedzieć. A dzisiaj ten test jest najprostszy z możliwych. Po co wyłazić i nudzić 15 minut i kręcić jak jakiś taki niedojrzały dzieciak. Za chwilę jest głosowanie. Albo głosujecie za Kralem i zonda krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować to. Czego kombinujecie?
1: To jest, proszę państwa, na żywo z Sejmu. My wracamy do studia. Doktor Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień dobry po raz trzeci i do trzech razy sztuka.
11: Dzień dobry po raz trzeci.
1: I teraz cóż, pan jest doktorem nauk prawnych, prawnikiem, ale nie politykiem, no ale taki jest dzień, tak wygląda debata w Sejmie, to zapytam, jak to wygląda okiem praktyka. No pan w zondzie krypto nie siedzi, nie interesuje się, ale w prawie, pan doktor. tak się w prawie pan doktor się specjalizuje. Cała ta afera pogrąża państwo polskie, czy to jest tylko piana polityczna?
11: W jakimś stopniu pogrąża państwo polskie i tutaj powinniśmy być zgodni, jeżeli mamy na myśli jakąkolwiek rację stanu. Pytał pan redaktor o to, kto komu klaszcze i czy klaszcze opozycja, czy klaszcze koalicja i komu i jak długo. No jak słucha się tej debaty, to miałem w głowie tylko taki cytat, tytuł czeskiego filmu Jedna ręka nie klaszczy, ponieważ tutaj nie ma komu klaskać, tu raczej trzeba być, skręcać się właściwie z zażenowania, ponieważ 90% argumentacji w ogóle nie jest związana z głównym problemem. A główny problem polega na tym, że w Polsce od 2014 roku istniała giełda kryptowalut o bardzo niejasnym finansowaniu, o finansowaniu, które być może, jak wskazuje wiele tropów, pochodziło z tak zwanej karuzeli VAT-owskiej bądź z oszustw na wielką skalę, gdzie osobami podającymi się za prezesów, za właścicieli tejże giełdy byli de facto ludzie wynajęci do tego. Następnie 4 lata temu osoba prezesa, byłego prezesa, twórcy tejże giełdy, rzekomo twórcy tejże giełdy, znika w niewyjaśnionych okolicznościach i przez 12 lat służby polskiego państwa nie zrobiły w tej sprawie nic. Giełda wyprowadzała się z Polski na Maltę, z Malty do Estonii. Następnie opłacała konferencję, na której lansowali się politycy jednej opcji, drugiej opcji. Organizowała szkolenia z cyberbezpieczeństwa.
1: Ale też te pytania, no bo zarzut jest taki wobec pana prezydenta, że pojawił się na wydarzeniu CPAC, czyli w wydarzeniu amerykańskich konserwatystów, które także teraz dość rączo, czy też silnie wchodzi na stary kontynent, Węgry, Polska, Wielka Brytania, inne miejsca. No a tutaj pan minister Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, pokazuje sam, panie premierze i pana ministrowie byli na wydarzeniach sponsorowanych przez rządę krypto, ba na, jak powiedział przed sekundą pan Bogucki z mównicy sejmowej, na 2 miesiące przed tym, kiedy pan Kral został z mównicy sejmowej przez premiera rządu określony jako element ruskich wpływów, mafia i wszystko co najgorsze, to 2 miesiące wcześniej wiceministrowie jego rządu byli na wydarzeniu, nie tylko gdzie sponsorowała to zonda krypto, ale gdzie sam Kral przemawiał jako ekspert i był tam także awizowany wicepremier, minister cyfryzacji, ale nie dojechał, jak powiedział pan Bogucki, był wtedy w Kanadzie, ale jego zastępca, pan Standerski, już tam się pojawił, więc wydaje się, że te zarzuty wobec prezydenta mogą być co najwyżej, co najmniej dęte, jak
11: powiem
1: nie bardziej.
11: Tak, wszystkie te zarzuty wobec polskich polityków, zarówno wobec pana prezydenta, pana doktora Karola Nawrockiego, ale również wobec pana Standerskiego, czy tego wicepremiera, który nie dojechał, czyli pana Gawkowskiego, są dęte. Dęte o tyle, że nie jest obowiązkiem nawet ministrów, nawet osób, które kandydują na najwyższy urząd w państwie, każdorazowe weryfikowanie, czy dana spółka, która w sposób legalny finansuje, czy współorganizuje jakąś konferencję, jest spółką tak naprawdę niewypłacalną, powiązaną z grupami przestępczymi. To jest robota dla polskich służb, to jest robota dla polskiej prokuratury i tutaj to ostrze powinniśmy wymierzyć, że wszyscy politycy, dziennikarze, którzy uwierzyli panu Kralowi, uwierzyli zonda krypto, a jednocześnie nie czerpali z tego wymiernych korzyści po to, żeby legitymizować jego działalność, są de facto oszukanymi, ponieważ pan Kral nie tylko fundował różne konferencje, ale sponsorował też, o ile dobrze mi się wydaje, taki klub piłkarski jak AS Monaco, jak Atalanta Bergamo. Naprawdę pieniędzy na finansowanie różnego typu działalności, która miała, że tak powiem, legalizować czy uwiarygodniać go w oczach partnerów, było wiele i takie było działanie jak każdego aferzysty. Chciał się pokazać z możliwie jak najlepszej strony, fundował obiady, fundował koniaki. Jeżeli pamiętają państwo taki film Konsul, to grany tam główny bohater przez Piotra Frączewskiego też każdemu wręczał kwiaty, fundował koniaki i był bardzo sympatyczny. I niestety polityków, dziennikarzy, osoby ze świata mediów czy czy nawet szerzej po prostu świata publicznego, powinny być chronione przez polskie służby. I tutaj naprawdę to jest bardzo duży kamyczek do ogródka polskiej prokuratury, polskich służb. Dlaczego my dzisiaj dowiadujemy się, że zatrzymane są trzy osoby w śledztwie, które dotyczy zaginięcia i możliwej śmierci Sylwestra Suszka z roku 2022? I skoro to jest dzisiaj, to zakładamy, że prokuratura dysponowała tymi materiałami naprawdę dłuższego czasu. Jeżeli my dzisiaj jesteśmy świadkami rozmowy twórców Zonda Krypto, a wcześniej BitBase z roku 2020 roku, że jeden drugiego okradł i nie oddaje pieniędzy, to znowu te materiały nie trafiły do prokuratury dzisiaj, wczoraj, tydzień temu, ale służby państwa polskiego miały je od dawna. I naprawdę wydaje mi się, że to jest kompromitacja państwa polskiego, że nic z tym nie zrobiono od 2014 roku i że nic z tym nie zrobiono wtedy, gdy już wszyscy słyszeli o tym, że twórca tejże giełdy zaginął, zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.
1: Zniknął, to jeszcze mówił pan doktor o tych zeznaniach. Zobaczmy na chwilę, jak Donald Tusk odczytywał, bo to wcześniejszy w moment debaty Donald Tusk, który z mównicy sejmowej powołuje się i zdaje się czyta fragmenty zeznań Przemysława Krala.
10: Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych. Cała Polska zobaczy, jak głosujecie w tej sprawie.
1: Był fragment, który miał sugerować, czy tak Kral sugerował, że sfinansował konkretne wydarzenie, że jak powiedział Zbigniew Boguński, było więcej, ale te konkretne po to, aby uzyskać ewentualne, potencjalne ułaskawienie od pana prezydenta, jeżeli Karol Nawrocki by wyścig wygrał. Na ile to jest poważne, panie doktorze, dla państwa polskiego, gdzie wychodzi premier na mównicy sejmowej, odczytuje zeznania oskarżonego, podejrzanego, jakie to są zeznania, jaka też jest wartość dowodowa, prawna, bo pan Przemysław Kral jest w trochę takiej niejasnej sytuacji, bo nie wiem, czy ma postawione zarzuty, nie ma komunikatu prokuratury, czy jest małym świadkiem koronnym. Dużo niejasności i polityka, i prawo. Proszę nam to rozwikłać.
11: Nie ma żadnej wartości, do co przytoczył pan premier, w tym sensie, że to jest absolutnie nieweryfikowalne. To znaczy mówienie o tym, czy ktoś finansował jakieś przedsięwzięcia za określoną obietnicę, no to równie dobrze pan Kral mógłby powiedzieć, że stawiał też na drugiego konia, ponieważ finansował drużynę bodajże młodzieżową Lechii Gdańsk, której wielkim sympatykiem jest pan premier Donald Tusk. I pan premier Tusk również z taką koszulką Lechii Gdańsk bardzo ochoczo pozował, promując markę Zonda Krypto. Więc czy było to robione po to, żeby zyskać przychylność premiera? Może, ale naprawdę nie jest to argument prawny, ponieważ jeżeli ktoś produkuje serki po to, że wie, że ktoś się lubi, no to jeszcze nie oznacza, że robi to w celu jakiejś określonej korzyści. Natomiast jeżeli chodzi o elementy prawne tego, co powiedział premier Tusk, no to należy powiedzieć jedno. Sprawa pana Krala, jego status z punktu widzenia postępowania karnego jest obecnie nieznany opinii publicznej. Na pewno nie jest małym świadkiem koronnym, na pewno nie jest tak zwaną 60, ponieważ wniosek w tej sprawie dopiero tworzy prokuratura i o takim statusie decyduje sąd. Nie mamy żadnej informacji na temat tego, czy w ogóle postawiono jakieś zarzuty panu Kralowi i czy w ogóle go przesłuchano i czy przesłuchano go w charakterze świadka czy podejrzanego. Tej wiedzy również nie mamy. Mamy jakieś mętne opowieści o tym, że rzekomo delegacja prokuratury razem z panami Dubois i Giertychem spotkali się z nim gdzieś w Dubaju. Ale czy to są potwierdzone informacje, czy są niepotwierdzone, również tego nie wiemy. Więc Premier Donald Tusk przyzwyczaił już, że lubi w pewnych momentach kryzysowych powoływać się na różne szemrane postaci, wyciągać ich jak królik, jak królików z kapelusza. Był już pan Jacek Murański jako postać znana. Teraz są jakieś rzekome wyjaśnienia czy zeznania, bo nie wiem, jaki jest ich charakter, Przemysława Krala. Ale no, poza jakimś takim krótkim argumentem erystycznym w takiej bieżącej walce sejmowej nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast gdyby to były faktycznie zeznania bądź wyjaśnienia Przemysława Krala, to mielibyśmy do czynienia z kolejnym psuciem polskiej debaty publicznej. Po pierwsze, należałoby zadać pytanie, jakim cudem polski premier ma materiały z postępowania prokuratorskiego w tej sprawie, jeżeli takowe się toczy. Kto mu je przekazał? Czy przekazał mu je prokurator, osoba podszywająca się pod prokuratora krajowego, czyli pan Korneluk? Czy przekazał mu je prokurator generalny, czyli Waldemar Żurek? Skąd czerpie tę wiedzę? W jakim charakterze? Do jakich materiałów miał dostęp? Czy będzie je wykorzystywał w walce politycznej? I czy może na przykład poinformował go o tych materiałach jego osobisty adwokat, wieloletni, a jednocześnie, jak sam wskazuje, adwokat pana Krala i jednocześnie poseł Koalicji Obywatelskiej, czyli Roman Giertych. To znaczy, nie wiemy w ogóle skąd taką wiedzą o rzekomych zeznaniach czy wyjaśnieniach dysponuje premier Tusk i dlaczego o tym opowiada. Wydaje mi się, że to ma jednak wyłącznie cel polityczny i prawdopodobnie wartość tych informacji przytoczonych przez premiera Tuska jest taka sama jak jego niedawna informacja o tym, że Marcin Romanowski na 99% przebywa w Naddniestrzu.
1: A jak wiemy, w Naddniestrzu go nie ma prawie na pewno. Nawet to wyśledził, cóż może być upo-

0: 4. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału,
1: chociaż ta większość 19-26 nie najwyższa taka przewaga, ale udało się, były kłopoty, były sygnały z lewicy, lewica cała poza panem marszałkiem Czarzastym, który chyba się pomylił, bo głosował przeciwko dwóm kandydaturom, cała była za, cały PSL z Polski 2050 wyłamał się pan Ćwik, z Koalicji Obywatelskiej chyba wyłamała się, zaraz to sprawdzę, posłanka Zielonych Urszula, nie Urszula Zielińska, tylko pani, która nagrywa filmy i jest z Wrocławia, a nazywa się pani Jachira. Była przeciwko i jeden poseł z klubu Centrum, pan Komarewicz. Poseł, ale wystarczyło. Pan Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I pytanie, co dalej, panie doktorze?
2: Cóż, no ten wybór przez Sejm nie kończy sprawy, bo jak już cała Polska się dowiedziała, żeby skutecznie zostać powołanym na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, trzeba jeszcze złożyć ślubowanie wobec prezydenta, co oznacza w obecności pana prezydenta, nie w obecności kolumny sejmowej, nie w obecności marszałka Czarzastego i nie w obecności notariusza. Więc formalnie pan Maciej Berek nie objął jeszcze skutecznie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a jego kadencja się nie rozpoczęła, ponieważ ona, mimo twierdzeń pana Macieja Berka, nie biegnie od wyboru przez Sejm, lecz od momentu złożenia ślubowania wobec prezydenta RP. I cała ta procedura, cała ta awantura, która miała miejsce wcześniej na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a teraz także w Sejmie, nie odnosi się do meritum problemu, ponieważ w ogóle wokół Macieja Berka narosły dwa problemy, dwa konflikty co do jego statusu i jeden z nich ma charakter w mojej ocenie faktycznie istotny, a drugi jest bezprzedmiotowy. Zacznę od tego bezprzedmiotowego. To znaczy w dyskursie bardzo często mówi się, że to pan Maciej Berek to jest prawa ręka Donalda Tuska, że startował kiedyś z list Platformy Obywatelskiej do Sejmu i to z trzeciego miejsca nie został wybrany, co jest wielką sztuką, nie dać się nie być wybranym z Warszawy z trzeciego miejsca z Koalicji Obywatelskiej, wtedy Platformy, do Sejmu. No był ministrem, tak zwanym superministrem do spraw koordynacji legislacji. Minister Tusk mówił, że to jest jego człowiek, jego prawa ręka. I wiele środowisk, w tym fundacje, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, mówiła, że nie powinno się transferować osób bezpośrednio z polityki do Trybunału Konstytucyjnego. I ja się z tą opinią całkowicie nie zgadzam. Otóż nie ma żadnego przepisu prawnego, który wskazywałby, że nie można prosto z ławy poselskiej, prosto z tramwaju ministerialnego przesiąść się do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tramwaj ministerialny to miejsce w Sejmie, gdzie siedzi Dokładnie. Rada Ministrów. O, chyba jeszcze przedwojenne określenie, tak. O ile dobrze pamiętam, bo i sala posiedzeń jest
2: wytwórnia. My jesteśmy w żółtej łodzi podwodnej, a tam jest tramwaj.
1: Tam jest tramwaj. Naszym gościem dr Michał Supiński. Co będzie dalej? Jeżeli będzie podobna procedura jak do czwórki wybranych przez Sejm prawników, czyli pan Berek przyjdzie do sali kolumnowej, w obecności marszałka Czarzastego odczyta jakąś formułę, będzie chciał wejść z tą czwórką jako piąty w eskorcie przykład policji albo innych sił porządkowych, tylko, to jest szturm na trybunał.
2: Tylko, że z panem doktorem Berkiem istnieje większy problem niż nawet z sędziami Markiewiczem, czy sędzią Piotrowską, czy sędzią czy radcą prawnym profesorem Dziurdą, czy doktorem habilitowanym profesorem Taborowskim. Mianowicie taki, że faktycznie Maciej Berek nie spełnia, co zostało dobitnie pokazane, formalnych kryteriów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ wykazano to, nie ma 10-letniego stażu wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata bądź notariusza. I tutaj przepisy są bezwzględne. Mamy artykuł 3 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że należy spełniać wymogi z ustawy o Sądzie Najwyższym, mieć oczywiście ten nieskazitelny charakter. I wymogi te mówią nam wprost. I myślę, że to jest ważne, żeby wszyscy słuchacze

0: to usłyszeli. Mamy artykuł 30, który się stosuje tutaj ustawy o Sądzie Najwyższym, tak? Czyli ten sam standard co do Sądu Najwyższego musi być w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. I mamy, czytamy w artykule 30, żeby zostać sędzią Trybunału, trzeba albo być co najmniej, co być, czyli uzyskać stopień doktora habilitowanego i nie ma znaczenia, czy ktoś pracuje naukowo na uczelni, czy nie pracuje, albo mieć staż. Staż jako sędzia, staż jako prokurator, staż jako radca prawny, staż jako notariusz czy adwokat. I nie ma tutaj w tym wypadku znaczenia, że ktoś zdał egzamin sędziowski, że ktoś zdał egzamin prokuratorski i ma prawo teoretycznie do wykonywania tego zawodu, liczy się bezwzględnie okres wykonywania tej funkcji. Mamy wielu...
1: I tego okresu pan minister Berek nie ma. Więc ma jest tylko podwójne, rok. Więc raz jest ta blokada prezydencka, no bo jest eksministrem, co budzi wątpliwości, ale to są wątpliwości... Na potrzeby naszej umowy, naszej rozmowy, taki termin nieostry, umowne, ale to są bezwzględne. To jest ustawowe, czyli dzisiaj Sejm, mając świadomość, że formalnych, zapisanych w ustawie przesłanek czy wymogów pan Berek nie spełnia i tak go wybrano.
0: Dokładnie tak. To znaczy, że w następnym kroku, jak będzie kolejne miejsce bodajże wakujące po sędzim Wyrembaku, wydaje mi się, że na przełomie roku grudzień albo styczeń on się zwolni, to będzie można wybrać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego studenta prawa na przykład. No bo dlaczego nie? Jest prawnik przyszły, co prawda dopiero ale będzie zawsze jakiś staż, ale już prawnik. A jeżeli będziemy szli tym tropem, no to za chwilę będziemy mogli wybrać osobę w ogóle niezwiązaną z prawem, na przykład redaktora Łukasza Jankowskiego.
1: Dlaczego niezwiązanego? Ja tyle lat już o prawie mówię, czuję się całkiem kompetentny.
0: No myślę, że
1: 12 jakoś... lat rozmów o prawie. Przeżyłem, proszę pana doktora, cały spór o TK. Ja go w Sejmie relacjonuję od 15 roku. 11 rok z Trybunałem Konstytucyjnym spędzam zawodowo, więc już czuję się całkiem kompetentny.
0: Proszę wystąpić śladem doktora Berka o zaświadczenie do prezesa Skowrońskiego o posiadaniu co najmniej 10-letniego stażu. Przedstawić takie zaświadczenie i legitymować się nim, że spełnia pan kryterium.
1: Żartujemy sobie, ale co czeka pana ministra Berka? No bo jeżeli on nie spełnia formalnych wymogów, nawet jak zostanie siłą wprowadzony do Trybunału, to jeżeli zmieni się konstytucja rządząca, to jakie mu grożą konsekwencje? To jak rozumiem, będzie uzurpował sobie pewne
0: Przede
1: prawo.
0: Przede wszystkim, jeżeli w jakiejkolwiek konfiguracji zostałby dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, to wyroki, postanowienia, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydane z jego udziałem będą w sposób oczywisty wadliwie wydane i nie będą to jakieś insynuacje, jakieś historie z mchu i paproci o sędziach dublerach, ale faktycznie bezwzględne przyczyny odwoławcze wskazujące na to, że dany wyrok, jak to lubił mówić minister Żurek, czy wcześniej Bodnar, jest non-existent, tak? No bo jeżeli wyrok wydała osoba nieuprawniona do orzekania w danym trybunale, no to takiego wyroku, takiego orzeczenia, takiego postanowienia nie ma i będzie to problem dla kolejnej władzy politycznej, która będzie miała większość w Sejmie, czy będzie formowała rząd, co zrobić z osobą Macieja Berka, jeżeli on faktycznie trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Chociaż mi się wydaje, że nie trafi, bo te bezwzględne przyczyny wskazujące na niemożność pełnienia funkcji przez Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym sprawią, że pan prezydent Nawrocki nie odbierze ślubowania od pana doktora Berka.
1: No ale jak mówiłem, nie odbierze, to odbierze pan Maszek Czarzasty i będzie cała piątka, która zostanie siłą wprowadzona i to jest scenariusz, który w tej chwili wydaje się być najbardziej prawdopodobnym. No,
0: Czyli że policja będzie...
1: albo ABW, albo coś innego będzie aresztować straż, bo Trybunał ma własną straż. Nieliczną, co prawda, i nie najlepiej uzbrojoną, ale zawsze podległą prezesowi, więc ona może stawić opór, no ale ten opór będzie raczej krótkotrwały.
0: No ale to jest scenariusz w mojej ocenie...
1: Nie jest prawdopodobne, że to policja wprowadzi tą piątkę i posadzi za stołami, bo wtedy ci nowi będą mieli większość.
0: Być może dojdzie do tego, że zostaną te osoby siłą wprowadzone na teren budynku Trybunału Konstytucyjnego, a być może będzie inna wizja i na przykład w budynku należącym do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Kancelarii Premiera wyodrębni się pokoik jeden albo dwa i tam zorganizuje się Trybunał. No ale to są takie historie mniej więcej jak z papiestwem i antypapiestwem w Awinionie. Może to funkcjonować, ale nie będzie to faktycznie legalnym Trybunałem Konstytucyjnym. I pierwszego dnia, w którym rząd Donalda Tuska straci możliwość sprawowania władzy w Polsce, zostanie to rozgonione, więc jest to jakieś...
1: Z konsekwencjami personalnymi wobec tych, którzy będą brali w tym udział? Czy to jest działalność bezkarna w środku pana ministra Berka, ale też tej ewentualnej pozostałej grupy, czy jednak tutaj pan minister Berek, który jak tutaj państwo widzieli i słyszeli, to może ja teraz powiem, nie miał tęgi mini. To nie jest tak, że on miał uśmiech, był radosny. Raczej ten wybór przyjął tak, jakby miał świadomość szeregu bardzo różnych komplikacji, jakie mogą spotkać
0: na trudnego wyborze. Konia został wsadzony. To jest, można powiedzieć, taki... takie betonowe koło ratunkowe rzucone przez Donalda Tuska dla pana Berka. Natomiast wracając do tego pytania o odpowiedzialność w Polsce za cokolwiek. Mówi pan, że ma pan 12-lecie...
1: My wszyscy 11 lat już się zajmujemy Trybunałem Konstytucyjnym od czerwca roku 15.
0: I przez te 12 lat naprawdę można skonstatować, że zarówno odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce przed Trybunałem Stanu nie istnieje, odpowiedzialność polityczna w rozumieniu tego, czy wyborcy odrzucają ludzi, którzy łamią prawo, mają wyroki prawomocne, nieprawomocne, też taka odpowiedzialność polityczna nie istnieje, ale też w dużej mierze także odpowiedzialność karna z uwagi na to, jak wygląda polskie sądownictwo, że ono jest niewydolne, że co chwila wyroki są uchylane albo są tworzone, nie powiem, że na polityczne zamówienie, ale w bardzo, że tak powiem, kontrowersyjnych okolicznościach i przez kontrowersyjnych sędziów. Nie uważam, żeby ktokolwiek za tę niestety chucpę prawną, która się odbyła w Polsce z polityków pierwszego szeregu poniósł faktyczną odpowiedzialność karną i mam nadzieję, że jeżeli ktoś będzie sprzątał tę stajnię Augiasza, jaką jest wymiar sprawiedliwości, to nie skupi się, tak jak Donald Tusk, na rozliczeniach, ponieważ na tym można tylko stracić, a niewiele wygrać. To trzeba tego trupa, że tak powiem, pochować, zapomnieć i zbudować od nowa, bo niestety w Polsce nie da się skutecznie nikogo rozliczyć. Porażkę poniósł Donald Tusk na tym polu, wcześniej Prawo i Sprawiedliwość poniosło porażkę na próbie rozliczenia Sławomira Nowaka i właśnie Donalda Tuska. I jeżeli znowu, nie wiem, zebrane partie prawicowe, o których się mówi, że mogą przejąć władzę w roku 2027, znowu za główny cel postawią sobie skazanie Donalda Tuska, to wydaje mi się, że to się nie uda.
1: To jeszcze na chwilę wróćmy do Sejmu, do tej dyskusji. Jeszcze raz Zbigniew Bogucki, to wynik z innej części tej debaty, to do komentarza tej sytuacji pana doktora poproszę. Posłuchajmy szef kancelarii.
2: Koleżanka, przyjaciółka, promotorka Ursula von der Leyen chce Unii Europejskiej sfederalizowanej. I pan wykona te polecenia. Ale potrzebny jest panu do tego Trybunał Konstytucyjny. I pan jak zawsze przed niemieckimi kanclerzami, przed niemieckimi politykami stanie na baczność i wykona to zadanie. Ale żeby wykonać to zadanie, potrzebny jest panu Trybunał Konstytucyjny.
1: Kolejny element tej układanki, który podkreślił pan minister Bogucki, czyli że przejęcie Trybunału, że ono w ogóle się dokona skutecznie, jest potrzebne po to, aby właśnie dać zielone światło do pewnej centralizacji, że wykładnia Trybunału, stanowisko Polskiego Trybunału jest istotnym, ewentualnym hamulcowym przy procesach centralizacji Unii Europejskiej.
0: Tak, będzie miało to znaczenie, ponieważ my z uwagi na to, że od 3 lat orzeczenia Trybunału, żadne orzeczenie nie jest publikowane, zapomnieliśmy już o tym, jaka jest faktyczna funkcja Trybunału, a jest nią kontrola konstytucyjności ustaw i rozporządzeń wydawanych przez premiera czy poszczególnych ministrów. I tak jak swoistą blokadą jest weto prezydenckie, to znaczy, że ustawy pewne nie przechodzą, bo wcześniej prezydent Duda, a teraz prezydent Nawrocki je wetują, tak nie ma żadnej kontroli konstytucyjności nad rozporządzeniami przyjmowanymi przez rząd czy poszczególnych ministrów. Czy na przykład takie, żeby wspomnieć konkretne przykłady, jak kwestia edukacji zdrowotnej, jak kwestia transkrypcji aktu stanu cywilnego, gdzie to zrealizowano rozporządzeniami i nie można tego skontrolować pod kątem zgodności z konstytucją. Trybunał, zakładając, że jego orzeczenia będą drukowane w odpowiednich dziennikach ustaw, pełni bardzo ważną funkcję. Mówiłem już wielokrotnie o tym, że prawdopodobnie w warstwie retorycznej Trybunał przejęty przez pana Berka czy pana Tuska, przykładając, kto by miał tam tę kierowniczą rolę sprawować, prawdopodobnie w warstwie retorycznej będzie się skupiał na kwestii zarządzeniu bądź niezarządzeniu przerwy w wykonywaniu kadencji prezydenta z artykułu 131 zdanie drugie, wskazując, że być może marszałek Sejmu przejmie to, przejmie tę funkcję, ale to będzie warstwa retoryczna. Natomiast i to będzie króliczek, za którym wyborcy będą gonić. Natomiast w warstwie praktycznej jestem przekonany, że organy takie jak Krajowa Rada Sądownictwa czy grupy posłów mają już przygotowane wnioski o stwierdzenie niezgodności z konstytucją najważniejszych ustaw próbujących porządkować sferę publiczną w Polsce z lat 2015-2023, jak chociażby ustawa o mediach narodowych, jak chociażby ustawa o Sądzie Najwyższym, jak sama ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, jak szereg innych ustaw, co do których wielokrotnie premier Tusk i współrządzące z nim partie wypowiadali się bardzo negatywnie, wyłącznie po to, żeby w trybie ekspresowym uzyskać wyrok o niezgodności z konstytucją tychże ustaw i wtedy już, mając czyste całkowicie ręce, doprowadzi do tego, co minister Żurek czy premier Tusk zapowiadali, czyli de facto wyprowadzić obecnych sędziów Sądu Najwyższego z budynku Sądu Najwyższego, uznać, że sędziowie awansowani przez KRS po roku 2018 w procedurze, która zaistniała po roku 2018, nie są sędziami i de facto zrobić to wszystko, co chcieli zrobić, licząc na to, że wybory prezydenckie wygra prezydent Trzaskowski i co musieli odłożyć o półtora roku w związku z tym, że wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Zamiast rękami Rafała Trzaskowskiego zrobią to rękami przejętego Trybunału Konstytucyjnego.
1: A puentą naszej rozmowy jest wynik głosowania kilka minut temu, dosłownie o kilka chwil temu, Sejm podjął decyzję, że nie uchwali ponownie ustawy o rynku kryptowalut, co w praktyce oznacza, że prezydenckie weto zostaje podtrzymane. Większość potrzebna do jego odrzucenia w tym głosowaniu wynosiła 266 posłów za, głosowało 241 przeciw, 198, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Cały klub PiS oraz Rozwój Plus głosowali przeciwko ponownym uchwaleniu ustawy, tak samo jak klub Konfederacji. Zaraz zobaczę, jak to wyglądało i w serwisie Państwu powiemy, wśród mniejszych kół sejmowych, a rozmowy o prawie i polityce, albo prawie, bezprawiu i polityce, tak trzeba powiedzieć, przeprowadziliśmy z rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Doktor Michał Sopiński był naszym gościem. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia w tak gorący dzień. Za chwilę serwis informacyjny, jest o czym mówić, a zaraz potem Taktyka Polityki, czyli nasza wspólna audycja z Piotrem Matczukiem, też będzie o czym mówić. Wracamy po wakacyjnej przerwie i to w jakim dniu wracamy. Mówiliśmy, że we wrześniu rozpocznie się sezon polityczny, ale nie miałem świadomości, że to się zacznie tak szybko i z tak wysokich emocji. Za sekundę serwis informacyjny. Tylko Państwu przypomnę, że Państwo nas mogą słuchać dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Patroni do nas piszą. Jeden z patronów nawet napisał o diecie planetarnej. Ja dwa dni temu nie zdążyłem panu odpisać, ale to jest też bardzo miłe. Zaraz odpiszę i my robiliśmy audycję i będziemy kwestię tej diety planetarnej, która do szkół wchodzi, monitorować i nie tylko to, więc bycie patronem to także możliwość kontaktu z nami, z dziennikarzami. Tematy, które Państwa poruszają, mogą być przekazywane bezpośrednio do nas, do dziennikarzy, a my staramy się je realizować. Pan Rafał, oczywiście, panie Łukaszu, jestem waszym stałym słuchaczem i wspomagam was też na Patronite, stąd adres. Rozpoczął się nowy rok szkolny i pojawiła się sprawa, którą być może warto się zająć z pozycji dziennikarzy. Otóż w liceum i tutaj już jest, a może przytoczę całą zostały. Zapadła decyzja, iż w tym roku szkolnym nie będzie w szkole żywienia obiady dla uczniów. Do tej pory nie było z tym problemów. Syn również z takich obiadów korzystał. W tym roku otrzymaliśmy w szkole informację, iż z uwagi na nowe rozporządzenie ministra dotyczące sposobu żywienia dzieci, ta słynna dieta planetarna, żeby chronić planetę, sposób żywienia dzieci w szkołach, żadna firma dostarczająca jedzenie nie zdecydowała się podpisać ze szkołą umowy dotyczącego żywienia uczniów. No i tak w wyniku działań pani minister Nowackiej i walki o planetę udało się, tak jak napisał nasz patron, pan Rafał, pozbawić uczniów w liceum obiadów, które były, można było jeść, ale komu to przeszkadzało, pani minister Nowackiej. Tą sprawą się też zajmiemy już w sposób szczegółowy, a za kontakt dziękuję. I także za to, że pan Rafał jest naszym patronem i państwa do tego też zachęcamy, bo warto inwestować w wolne media, warto wspierać, warto tą subskrypcję na Radio Wnet wykupić. patronite.pl/radio.wnet albo na stronie wnet.fm, zakładka wspieraj, zaraz po prawej stronie w górnym rogu, tam można, jeśli ktoś nie chce, nie może być patronem, to może wspierać nas z takim przelewem w formie darowizny tradycyjnym na konto, to może dla kogoś jest łatwiejsze, więc też zachęcamy, brońmy i współtwórzmy Radio Wnet. To była nieco dłuższa audycja wyborcza, teraz też na serwis informacyjny.
3: Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o rynku kryptowalut. Za odrzuceniem zagłosowało 241 posłów, co nie stanowiło większości 3/5 wymaganych głosów. Nad odrzuceniem weta głosowało 442 posłów. Przeciw było 198 osób. 3 osoby wstrzymały się od głosu. Wymagana większość do odrzucenia weta wynosiła 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Do ponownego uchwalenia ustawy zabrakło 25 głosów. Wszystkie zarzuty wobec polskich polityków w sprawie zonda krypto, niezależnie o której stronie sporu politycznego mówimy, są dęte. Analizował w Odysei Wyborczej rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński.
0: Nie jest obowiązkiem nawet ministrów, nawet osób, które kandydują na najwyższy urząd w państwie, każdorazowe weryfikowanie, czy dana spółka, która w sposób legalny finansuje czy współorganizuje jakąś konferencję, jest spółką tak naprawdę niewypłacalną, powiązaną z grupami przestępczymi. To jest robota dla polskich służb, polskiej prokuratury. Tutaj to ostrze powinniśmy wymierzyć, że wszyscy politycy, dziennikarze, którzy uwierzyli panu Kralowi, uwierzyli zonda krypto, są de facto oszukanymi, ponieważ pan Kral nie tylko fundował różne konferencje, ale sponsorował też taki klub piłkarski jak AS Monaco.
3: Pieniędzy i działalności, które miały uwiarygadniać Krala w oczach partnerów, było wiele. Tak działają aferzyści. Dziś w Sejmie prezydencki minister Zbigniew Bogucki i premier Donald Tusk przerzucali się nazwami podmiotów i imprez sponsorowanych przez zonda krypto. Tu zawiodły polskie służby, mówił dalej dr Sopiński.
0: Jeżeli my dzisiaj jesteśmy świadkami rozmowy twórców zonda krypto, a wcześniej BitBay z roku 2020, że jeden drugiego okradł i nie oddaje pieniędzy, te materiały służby miały je od dawna. To jest kompromitacja państwa polskiego, że nic z tym nie zrobiono od 2014 roku i że nic z tym nie zrobiono wtedy, gdy wszyscy wiedzieli, że twórca tejże giełdy zaginął, zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.
3: Giełda zonda krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku, wynika z ustaleń estońskiego syndyka. Giełda przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów, została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak wynika z dokumentów, do których dotarła Wirtualna Polska i TVN24, cały majątek, jaki udało się ustalić w postępowaniu upadłościowym, to około 167 tysięcy euro. Z kolei długi zonda krypto to prawie 432 miliony. Miliony euro. Jak czytamy na portalu Money.pl, postępowanie upadłościowe wszczęto na wniosek austriackiej modelki, która posiadała kryptowaluty w swoim portfelu na tej giełdzie. Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Za kandydaturą opowiedziało się 226. Kandydatura Artura Kotowskiego, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, poparło 184 polityków. Większość bezwzględna wymagana do wyboru wynosiła 219 głosów. Berka poparli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Nowe głosowanie na członka Prezydium Sejmu to pułapka na Mateusza Morawieckiego, mówił w poranku Wnet poseł PiS Marcin Ociepa.
4: Mateusz Morawiecki uważa, że powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium i drugi klub, i trzeci klub, a więc także on i Prawo i Sprawiedliwość. No tak się składa, że nie czekał na ewentualną uchwałę o poszerzeniu składu prezydium, tylko zgłosił kandydata formalnie na ten jeden wakat przynależny Prawo i Sprawiedliwości. Czym to skutkuje? No przede wszystkim tym, że Włodzimierz Czarzasty po raz kolejny przesunął głosowanie, bo mówi, no proszę bardzo, prawica się spiera, no więc niech się jeszcze trochę pokłócą. W tym sensie koledzy z Rozwoju Plus dali paliwo większości rządzącej do tego, żeby przeciągać ten spór w gruncie rzeczy o rzecz symboliczną i bardzo praktyczną, jeśli chodzi o pracę parlamentu.
3: Podejrzewam, że Koalicja Obywatelska zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały z Rozwoju Plus na wicemarszałka Sejmu, aby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości i pogłębić podziały na prawicy, powiedział poseł PiS Marcin Ociepa. Polska znajduje się w centrum rosyjskich działań dywersyjnych i hybrydowych, które mogą być elementem przygotowania do potencjalnego konfliktu kinetycznego, ocenił w Radiu Wnet profesor Piotr Grochmalski. Jego zdaniem problem pogłębia się słabość reakcji NATO oraz kryzys części instytucji państwa polskiego. Gromalski odwołał się do analizy Instytutu Studiów nad Wojną, a więcej na portalu Wnet.fm.
5: Prognoza pogody.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, na północy burze, na termometrach od 16-18 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
11: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
9: To była autopromocja.
12: Z lewej.
13: Z prawej.
12: W centrum.
13: Taktyka polityki.
12: W Radio Wnet. Tak jak żeśmy się żegnali, tak wracamy. Zapowiadaliśmy, że po sierpniu wrócimy 4 września i tak robimy, godzina 12.07 w naszym studiu Piotr Matczuk, czyli audycja Taktyka Polityki w Radio Wnet. Dzień dobry.
14: Kłaniam się.
12: Audycja radiowa, radiosłuchaczy witamy, ale też audycja YouTube'owa, podcast YouTube'owy, wspólny kanału Radia Wnet i kanału Taktyka Polityki Piotra Matczuka, który też był na urlopie, też był na wyjeździe, wraca do pracy, a tu rzeczywiście zonda krypto wiruje. Wir w Sejmie, emocje sięgają zenitu, opozycja szczeka na premiera, premier grozi, premier odczytuje zeznania chyba przestępcy, czy powiedział osoby oskarżonej, powtórka z Jacka Morańskiego, Zbigniew Bogucki rzeczywiście w formie punktuje premiera, wszystko się dzieje, emocje sięgają zenitu, zonda krypto nam sformatuje wybory, czy właśnie się kończy, właśnie ten ogień się wypala, albo jak burza, tak jak jest duży deszcz, to z reguły krótko pada, a jak mży, to czasami cały dzień wypaliła nam się właśnie dzisiaj w Sejmie afera zonda krypto?
14: No trochę już się zaczęła nam wypalać wcześniej, to w ogóle jak wybuchła ta afera, to szybko pokazała, że nie ma takiego potencjału dłuższego, ogólnopolskiego na dłuższą metę. Ja myślę, że to wynika tam z trudności w zrozumieniu pewnych w niej procesów. Poza tym te główne postacie, które na początku nam wyskoczyły, no nie są powszechnie znane. Ja myślę, że jakbyśmy się na ulicy zapytali ludzi, kto jest szefem PKOL-u, to możliwe, że wielu nie wiedziałoby, co to jest PKOL. Piesiewicz, nazwisko nikomu nic nie mówi. Poza tym samo myślę, że też nie jest aż tak rozpoznawalny. Poza tym sam temat jest dziwny, trochę niewytłumaczony, bo to są i kryptowaluty, ale też jak działała ta giełda, co się działo. Ludzie też dostają taki komunikat, no pamiętają też, ci co pamiętają, że te reklamy z Onda Krypto były wszędzie. To nie było tak, że one były gdzieś
12: tylko Republika,
14: nie,
12: tylko
14: no, kluby piłkarskie, tak. Jakby powszechnie, gale różne, no tego była cała masa. Więc myślę, że to było takie niezrozumiałe, nie do końca dekodowane jako stricte afera polityczna.
12: Nie ma pokrzywdzonych. Coś, co było w Amber Gold, czyli ten samolot, syn premiera zatrudniony, próba przejęcia czy upadku lotu, też była to trudna afera do złapania, ale była jakaś grupa Polaków, którzy widząc wszędzie reklamy, wpłaść na swoje oszczędności, my się dobrze nimi zaopiekujemy i one nieźle zarobią. Ludzi zwykłych, tak jak ja czy ty, poszli, wpłacili. Tu tych ludzi nie ma. Nie ma pokrzywdzonych, więc też nie ma takiego materiału, żeby jakaś starsza pani zapłakana, że wsadziła w to oszczędności życia na stare lata, a tu państwo zawiodło, bo nie ochroniło, nie ostrzegło. Więc to też trochę, jak rozumiem, odbiera polityczny ładunek tej aferze.
14: Tak, a poza tym jest też tak, że afery, które mają być w założeniu celowane w opozycję, muszą dostawać paliwo od tych mediów mainstreamowych, od Koalicji Obywatelskiej. Tutaj ja mam wrażenie, że nie do końca chcieli to paliwo dorzucić, zwłaszcza Donald Tusk, bo jak spojrzymy na to trochę z innego kąta, no to jest afera rządów Donalda Tuska, że taki podmiot działał, że nikt się nim nie interesował, że służby nie zadziałały, że on był w stanie działać na tym właśnie takim rynku sponsoringu reklamowym w Polsce. Pełnomocnikiem Krala jest wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej Roman Giertych. No, wszystko to źle wygląda również dla Donalda Tuska, więc ja myślę, że nie było takiej pełnej woli, takiego jedziemy na 100% w to zonda krypto, również ze strony Donalda Tuska. Za chwilę nie będziemy pamiętać o tej aferze i ona nie będzie rezonować w naszej jesiennej polityce.
12: No dobrze, dużo dzisiaj mówimy na antenie Radia Wnet o zondzie krypto. Ja Państwa także zachęcam, że nas na YouTubie, jak Państwo oglądacie, to żeby subskrybować kanał Radia Wnet. Za chwilę będziemy mieli 453 tysiące. Nie jest to bardzo dużo, ale jest sporo. Im więcej, tym lepiej. Za każdą subskrypcję bardzo dziękujemy. Tak, żeby subskrybować kanał Taktyka Polityki Piotra Matczuka. Też to będzie w dobrym guście i w dobrym takcie, aby żeby tak się zachować. Ale rzeczywiście mamy dużo na kanale YouTube Radia Wnet. Jest długa rozmowa z Rafałem Dudkiewiczem. Tam te wszystkie wątki, służby, niesłużby, mafia paliwowa, wszystko jest zebrane, co ktoś chce obejrzeć więcej, to będzie dzisiaj po południu w piątek taki długi materiał, zachęcamy. Także radiosłuchacze, żeby na stronie Wnet FM mogli sobie to odsłuchać, a my się zajmiemy tą polityką poza, bo rzeczywiście zonda krypto bardzo mocno skupia uwagę, ale poza dzieją się pewne procesy i chciałem ciebie, drogi redaktorze, drogi Piotrze, tak wyprowadzić właśnie w tą dłuższą analizę na początek sezonu politycznego. Kto w jakiej formule twoim zdaniem wraca? No bo jednak trochę wraca. Patrzę na YouTube, chociażby na treści, na inne miejsca, że Polacy chyba wrócili tak pod koniec sierpnia i wszystko poszło do góry. Wszyscy klikają, oglądają politykę, chcą się zorientować, kto jest kim i kto z jakiego stanowiska startuje w tym wyścigu w roku wyborczym.
14: No to zresztą zapowiadaliśmy, no wielokrotnie o tym mówiliśmy, że wrzesień, październik będzie tym takim, to jest zawsze
12: poważnym
14: intensywny,
12: startem.
14: To jest zawsze intensywna jesień w polskiej polityce, a ta jesień jeszcze mocniej, bo jest jesienią przedwyborczą. Tak?
12: Czy za rok to już będzie ostatnia prosta.
14: Zacznie tykać ten licznik roku już do wyborów. Więc to będzie dynamiczne. Wszyscy się muszą trochę opisać, bo to jest też taki reset trochę tej polityki. Wszyscy muszą na nowo w to wejść. Te narracje, które były do tej pory, to i ze strony Donalda Tuska i ze strony opozycji, no już trochę są nieaktualne i oni jak chcą, wszystkie strony sporu, jak chcą wejść w ten rok wyborczy z jakąś swoją opowieścią, to właśnie będą ją rysować teraz. Donald Tusk już nam dwukrotnie mocno zasygnalizował, co to będzie. To najpierw to zrobił w maju przy okazji jednego z wotum nieufności wobec ministrów. Teraz zrobił to na kampusie Polska. On mówi taką opowieść: zostawmy na chwilę jakość moich rządów, tak? To jest mniej istotne. Pewne rzeczy nie idą, pewne idą. Zrobiłem 30, zrobiłem tyle procent, ale to jest mniej istotne, bo po tamtej stronie są barbarzyńcy. Po tamtej stronie są barbarzyńcy, huny u bram, ludzie, którzy chcą wyprowadzić nas z Unii Europejskiej i w ogóle są antycywilizacyjną, brunatną, jak to on zaczyna mówić, czyli sugerowanie takiej faszystowskiej ciągoty prawej strony. I ja, Donald Tusk, jako jedyny jestem w stanie was przed tym uratować.
12: Okej, ale to nie jest nowe, nie jest to odkrywcze. Czyli Donald Tusk wchodzi w ten kluczowy sezon polityczny ze starą melodią, ktoś może powiedzieć zgraną melodią, płytą czy nie?
14: Myślę, że dla dużej części tego elektoratu nie zgraną, a jak już użyłeś tej analogii do melodii i płyty, to też jest kwestia, jaką głośność ustawimy, puszczając sobie tą płytę. Ja myślę, że Donald Tusk teraz ten potencjometr z napisem głośność przekręci w prawo i to będzie mocniejsze. Tak. Bo to, że to masz rację, to, że po jednej stronie są ci wredni pisowcy, ale wszyscy oni to są wredni pisowcy, a ich wyborcy to są tak samo wredni, bo są z Podkarpacia bezzemni i garbaci, no to mieliśmy to już zawsze, ale teraz doszła ta mocniejsza kwestia właśnie tego faszyzmu, tej brunatnej fali, czyli odbieranie prawej strony w ogóle legitymacji do uczestnictwa w życiu politycznym. To jest, zobacz, kalka trochę z zachodnich państw, gdzie na przykład w Niemczech taka narracja jest, że to AfD to jest partia, która nie ma prawa uczestniczyć. No, jest jakaś właśnie, antysystemowa,
12: ale
14: faszystowska.
12: Właśnie to za chwilę się skończy, w niedzielę są wybory, mamy w poniedziałek niemiecki dzień w Odysei Wyborczej, będziemy te wybory w Saksonii-Anhalt omawiać i na to wiele wskazuje, że w Saksonii-Anhalt...
14: No tak, ale to mówisz o rzeczywistości. Oczywiście, że tak.
12: Już żaden tam odium nie działa, żaden ta ściana ognia nie działa.
14: No, ale to nie...
12: Prawda? Bo właśnie AfD bierze samodzielnie
14: władzę. Nie rozmawiamy o tym, czy działa, czy nie działa, tylko co to Donald Tusk użyje. Donald Tusk tego będzie używał. I zobaczymy, czy u nas to...
12: narzędzia, które właśnie się zawiodło u jego ważnego sąsiada, jakim są Niemcy.
14: Użyje tego narzędzia, bo żadnego innego nie ma. Jakbyś ty był poproszony przez Donalda Tuska, co jest wizją dosyć dziwną, ale...
12: Sam nie wiesz, jakie mam kontakty.
14: Nie, ale nie, no dobrze, o to, żebyś skonstruował jakiś ten wehikuł wyborczy, taki narracyjny, to tam nie ma dużo narzędzi. Tam jest problem ogromny. Bo my często wpadamy w taką pułapkę myślenia, że elektoraty wewnątrz jednej partii są jednolite. Tak nie jest. Partie takie jak koalicja mają tych wyborców miliony i to są bardzo różnorodne grupy. I jak odłożymy na chwilę tych silnych razem, jakichś giertychowców, takich kibiców tej partii, którzy są na wojnie, ich pewnie tam jest nawet ze 30% tego elektoratu, to reszta taka nie jest. To jest w wielu miejscach tacy normalsi, nazywani przez prawą stronę lemingami, którzy jak się rozmawia z nimi, jak się czyta ich, jak się słucha tego, co mówią, oni są zmęczeni tym, co się stało. Oni zostali oszukani i oni to widzą.
12: A właśnie, czy ty wróciłeś z urlopu jakiś czas temu, poruszasz się, czytasz już badania? To już jest ten moment, rok przed wyborami, kiedy analitycy polityki to tacy analitycy jak ty, którzy byli też po drugiej stronie, tak? Kiedyś zarządzali przekazami, więc mają zupełnie inne doświadczenie niż ci, którzy tylko siedzą i patrzą ze strony analitycznej. Czy już w tej chwili politycy i ty już zaglądasz do sondaży i mówisz, oho, jakieś trendy staram się wyłapać, czy jeszcze nie?
14: Znaczy, politycy mają łatwiej, bo mogą robić swoje badania. Ja teraz dostępu do takich badań nie mam. To, co zresztą zawsze powtarzaliśmy, opowiadaliśmy to w jednym z odcinków, warto przy tych ilościowych, czyli takich badaniach, komu wzrosło, komu spadło, jak te słupki się układają, robić do tego badania jakościowe, czyli badania, które polegają na rozmowie z ludźmi, specyficznie przeprowadzonej, zaprogramowanej, która daje nam pewne wnioski takie jakościowe, co ludzie myślą. Tak, to jest ten czas, że trzeba zaczynać to robić, jeżeli się programuje kampanię polityczną, no bo teraz trzeba wykuć coś, co się będzie będzie, coś się będzie mówić, co się będzie konstruować.
12: Tych legendarnych wewnętrznych sondaży partyjnych ty w tej chwili dostępu nie masz. Pewnie masz jakieś pogłoski, przesłuchy, tak jak i ja, ale nie miałeś ich w ręku, nie musisz ich weryfikować, no ale mamy te ogólne. One coś mówią, bo ja mam taką hipotezę z anegdotycznych dowodów, chodząc po Warszawie, rozmawiając z ludźmi, ale też z tych badań, że to wszystko, co się działo dookoła Platformy. No my mieliśmy nasze audycje miesiąc urlopu, a w tym czasie była afera powodziowa, była pani Mróz-Gorgoń.
14: No cała masa
12: czy
14: problemów.
12: Czy było jeszcze dwie, trzy afery, problemów i aferek.
14: Szpital jeszcze nam rezonował.
12: Szpital rezonował i tak, no bo się znalazł w Panamerze ten doktor Kacprzyk, tak, więc to wszystko. I nagle tak patrzę na sondaże i mamy taki, przynajmniej ja zauważyłem taki trend w ostatnich kilku badaniach, kilku, ośmiu, sześciu, jak patrzyłem, gdzie Platforma wyraźnie spada, jakby taką linię narysować, w ostatnich tygodniach zaczyna w sondażach opadać, a też jest taka atmosfera, jakby ta Platforma stała się taka troszkę obrzydliwa, jakby tak się przyznawać się nawet w Warszawie w knajpie, że Donald Tusk, super, ekstra, mój premier, tak? To już nie wypada. Nawet w Warszawie. Czy taką ja wyczułam emocję, nie wiem, jak ty na to patrzysz.
14: No bo wracamy do właśnie tego, do tego nastroju tych lemingów, takich normalnych ludzi. No oni zostali, oni się zawiedli. Oni głosowali albo na Tuska, albo na Hołownię. Potem powstała koalicja i miało być super. Przecież to w narracji, która była im sprzedawana, to PiS kradł. To PiS był ten najgorszy. Miało ruszyć, miały być kontynuowane te wielkie rzeczy, typu tam CPK, elektrownia atomowa, ale reszta miała być naprawiona. Złodzieje z poprzedniej kadencji mieli być rozliczeni, a tu miała być nowoczesna Europa. I nic z tego nie zostało zrobione. Bo nic. No, nie zostały zapewnione te nowoczesne rzeczy. Te inwestycje zostały de facto wstrzymane albo spowolnione. Do tego afera za aferą i się okazuje, że to nie PiS kradł, tylko teraz kradną w szpitalach i na powodzi. Więc jest taka masa krytyczna tego zawodu.
12: A co ona
14: się obłożyła?
12: No bo wiele osób mówiło, no po tym to już Platformie spadło, nie spadało. Zaczęło spadać. Mamy ten moment, kiedy już te afery tak się ulepiły, że ludzie zaczynają mówić, no ta Platforma to taka jednak niefajna, tak jednak głupio się przyznać i może nawet jak zadzwoni ankieter, to też powiem, że już na tego Tuska to ja nie zagłosuję. Jest ten moment.
14: Tak,
12: mamy ten
14: ja myślę,
12: moment,
14: że to się zaczyna. Ta erozja będzie powolna, bo tak jak wspomniałeś, na Tuska nie zagłosuję. Co to oznacza? Bo ci wyborcy nie mają za bardzo teraz drugiego wyboru. Wcześniej był Hołownia, wcześniej była Nowoczesna, były te protezy, takie partie drugiego wyboru, teraz jej nie ma. Więc nie zagłosuję na Tuska, to jest zostanę w domu. I myślę, że ta erozja się teraz zaczyna. Ona przez to, że ten człowiek nie tylko musi zrezygnować z głosowania na Tuska, ale musi zrezygnować w ogóle z pójścia na wybory, będzie trochę rozłożona w czasie, bo to jest trudniejsza decyzja. No jeżeli ktoś uważa, że jest obywatelem, który partycypuje w tym demokratycznym procesie, to trudno jest mu powiedzieć, nie idę na najbliższe wybory, skoro zawsze chodziłem. Dlatego to się może nam rozłożyć, to może takie być właśnie nie nagła rewolucja, ale ta ewolucja w tym poparciu i taka erozja jego. Ale myślę, że ten proces się zaczął i dlatego Tusk musi użyć tak krwawej narracji, tej takiej wojny totalnej z faszystami po drugiej stronie, bo tylko tym może nastraszyć tych wyborców i spowodować, żeby zostali. No bo wtedy można zapomnieć wszystkie grzechy Tuska, jeżeli tam po drugiej stronie nadchodzą jacyś brunatni barbarzyńcy, to trzeba ratować nasz udział w Unii, naszą proeuropejskość. Tym jeszcze jest w stanie zatrzymać.
12: No właśnie,
14: myślę, że dlatego ma taką motywację.
12: To nie jest tak mocno zaznaczone, ale o tym mówiono już rok temu, że podział wyjść, zostać, że to jest być może w tej chwili najkorzystniejsza linia podziału do Donalda Tuska, czyli jakoś to przełożyć, właśnie tą brunatna fala, idzie prawica, hunowie u bram, ale w kontekście, jak oni dojdą, to nas wyprowadzą z Unii Europejskiej, głosujcie na mnie, bo jestem jedynym gwarantem, że my w Unii pozostaniemy, a jak pokazują badania, eurosceptycyzm rośnie, odsetek Polaków, którzy mówią, wychodzimy z Unii Europejskiej, rośnie dynamicznie, ale ten proces jest jeszcze tyle odległy, że cały czas powiedzenie, że postawienie tej kampanii w temacie ja, to zostajemy, Kaczyński, Braun, Mentzen, Morawiecki, to wychodzimy, jest dla Tuska korzystne.
14: Korzystne, ale może się trochę też na tym oszukać, bo ty mówisz o tych sondażach, które się zmieniają, czyli ten eurosceptycyzm rośnie i on już urósł do takiego poziomu, że już trochę polaryzuje tak pół na pół prawie. Więc taka narracja no nie jest tak skuteczna jak jeszcze parę lat temu, gdzie to było tam 80 czy 70 parę procent za Unią. To się zmieniło, więc to nie będzie miało aż takiego oddziaływania. Poza tym zwróćmy uwagę na te sondaże. Tam są różne odpowiedzi. Wyjścia z Unii domagałoby się tam 20 parę procent Polaków, ale już odpowiedź tą bardziej miękką, czyli taką dopuszczam takie rozwiązanie, to już mówi tam ponad 40%. Więc do nich ich ta narracja nie nastraszy, a 40 parę procent to jest sporo. Więc uważam, że ta polaryzacja jest skuteczna dla Donalda Tuska, ale nie tak jak jeszcze parę lat temu. On nie może tylko na tym oprzeć. To będzie fundament jego, jego narracji, jego opowieści, jego całego tego straszenia, ale jeżeli on pozostanie tylko na tym, no to to może być za mało. Bo Polska się zmieniła, ta świadomość Polaków też się zmieniła. No zobacz, co się dzieje z poparciem dla Grzegorza Brauna. Uważam, że z kolei, jak mówimy o sondażach, to Grzegorz Braun jest niedoszacowany.
12: A to w ogóle jeszcze o sondażach. Wczoraj dostałem informację, że podobność w sondażowni 90%. 9 na 10, jak się do niego dzwoni, to mówię albo nie mam czasu, albo nie chcę, że te sondaże, że ciężko jest się dodzwonić do osoby, która powie tak, chętnie się wypowiem i ciężko jest ten 1000 respondentów z górką uzbierać.
14: No tylko, że jak dobrze
12: ułożysz... To pokazuje, jak mamy...
14: Tylko, że jak dobrze ułożysz przy sondażach...
12: A to rośnie, że w ostatnim czasie ta liczba odmów, tam zawsze było duży odsetek, no bo do mnie też jak ktoś dzwoni, to mówię, nie mam czasu.
14: Nie, to jest naturalne. Tak.
12: Ale ten odsetek osób, które mówią, nie mam ochoty, nie mam czasu, nie mogę, rośnie.
14: Ja myślę, że to jest akurat niezwiązane z polityką, że rośnie, bo ilość tego telefonicznego spamu, który dostajemy, jest coraz większy. I nas po prostu denerwuje w ogóle, jak ktoś dzwoni, skąd ma on nasz numer. Czy on sprzedaje fotowoltaikę, czy on nam pompę ciepła chce wcisnąć, czy on chce sondaż. To od razu go wyłączamy i blokujemy. To akurat uważam jest taki społeczna kwestia. Dużo badań teraz przeprowadza się nie metodą CATI, czyli telefoniczną, ale CAVI, czyli internetową. To trochę nie ma znaczenia dla samego wyniku, bo jeżeli dobrze zrobisz grupę, jeżeli dobrze sobie przygotujesz te kwestionariusze i założenia grupy, no to czy masz dużo odmów, czy nie, no to powinieneś potem wygenerować dobry wynik. To jest kwestia rzetelności badania, potem przeliczenia tego doważenia odpowiedniego i tego, czy socjolog się zna na tym, co robi. Ale to jest to, co ty mówisz. Na pewno te odmowy trochę robią. Poza tym sondaż im dalej od wyborów, to mówili. Większa jest pokusa dla tego, który rozmawia z sondażownią, żeby jednak wprowadzić ją w błąd. Tak, albo na złość, albo po prostu. Więc tu trzeba cały czas uważać, a mamy te takie przeszacowania i niedoszacowania jeszcze w badaniach. Zaczął się też taki proces drugi, uważam, tego głosowania na złość. I teraz tą czerwoną kartkę establishmentowi wyborcy pokazują, zapowiadając głosowanie na Brauna.
12: Tak, i teraz Braun stał się tym antysystemem, który będzie rósł, tak jak był kiedyś, nie wiem, Paweł Kukiz na przykład.
14: Nawet bardziej, bo to jest taki... Ta część osób, która chciała głosować na Grzegorza Brauna, bo popiera to, co on mówi, nawet w jakichś jednostkowych kwestiach. Na przykład jest duża grupa właśnie tych, którzy mówią, tylko on nam obiecuje wyjście z Unii, więc na niego idziemy głosować. Albo tylko on coś mówi, więc idziemy. To moim zdaniem ona się już wyczerpała i oni już u niego są. Oni są już zaliczeni do niego, oni mówią w sondażach. Ale przychodzi druga grupa tych właśnie takich na złość. I poprzednie te takie antysystemowe formacje, o których wspomniałeś, Kukiz na przykład, też to miały, czyli ktoś jest zdenerwowany na klasę polityczną mówi na Kukiza.
12: No kiedyś tak osobą był Janusz Palikot.
14: Tak. Że właśnie chce wkurzyć ich wszystkich, więc głosuje na tego, którego oni nie znoszą. Ale Braun jest jeszcze bardziej. Bo on jest jeszcze bardziej czerwoną płachtą na byka. Przez te swoje performensy, gaśnice, wynoszenie choinek, on pokazał, że jeszcze bardziej wkurza establishment.
12: Chociaż ostatnio
14: ten establishment
12: ludzie,
14: sam to mówi.
12: Którzy są bardzo, tak, że się to napędza, ale ostatnio ludzie są bardzo blisko Brauna, zaangażowani w ruch. Ten tydzień to były taki cały szereg wpisów, że służby nas atakują, prowokacja, Braun czyści struktury, wyrzuca część ludzi. W Toruniu jest taka historia z panią, tam nazywa się Szumilas, ale to nie ta była minister, tylko inna pani Szumilas, która była bardzo zaangażowana, bardzo wierna, ma kłopoty prawne, poszła po pomoc do centrali. Centrala powiedziała 16 tysięcy nasz prawnik. Ona powiedziała, no ja akurat nie jestem tak majętna jak inni działacze partii Brauna i nie mam wolnych 16 tysięcy na prawnika, i dyrektor biura miał powiedzieć, to Bóg z panią. Tak? Niech Bóg panią prowadzi, no i ona teraz rozgoryczona się nagrywa i podobno takich przypadków będzie więcej, więc teraz przed Braunem jeszcze jest taki być może trudny moment. No można to się mówić, służby, nas system nas atakuje, to jest bardzo dobre retoryczne rozwiązanie, tak? To jest sprytne, ale taki problem krzepnięcia ruchu, no i wyrzucania tych, którzy z różnych powodów się uznaje, są albo zbyt radykalni, albo są świrami za nim Grzegorza Brauna, albo z innych powodów, bo ktoś chce jedynkę, więc wypycha, taki trudny proces krzepnięcia ruchu.
14: No to i to znowu nasza audycja to przewidziała, bo to mówiliśmy parę miesięcy temu, że jedyny problem, jaki będzie miał Braun, to ten problem strukturalny. To, jak on ustawi listy, to, jak będzie mu ta struktura rosła, to jest jedyne zagrożenie, jakie on ma w samej formacji, bo układanie list też będzie trudne.
12: Będzie trudne. To jeszcze drugi element powiązany z tym, to Robert Winnicki powiedział sure wars, tak? Czyli, że nagle te różne takie już bardzo specyficzne jednostki zaczną się jakoś tam
14: poza tym nawet
12: podgryzać.
14: nie chodzi, jakie one mają poglądy, tylko trudno jest ułożyć listy nawet we własnej ułożonej już formacji. A co dopiero w świeżej formacji, która się poskładała z różnych często jednostek, to będzie bardzo trudne i będzie generować takie problemy, konflikty jakieś. Jeden wyciąga drugiemu, ten wychodzi, tamten wchodzi. To jest problem jedyny, jaki Grzegorz Braun ma, bo innych problemów za bardzo nie ma. Bo Grzegorz Braun teraz jest trochę jak ten rolnik z dowcipu. No,
12: tak, rośnie, tak?
14: Tak, rośnie mu. I właśnie, bo ci ludzie, którzy oglądają, widzą, widać teraz, no, jak włączymy telewizor, cokolwiek, no to tą degrengoladę państwa widać. I kiedy żadna formacja opozycyjna nie przynosi na to, co ten człowiek akurat obejrzał, odpowiedzi, a niestety na wiele tych rzeczy, które się dzieją, i Konfederacja, i PiS nie przynoszą odpowiedzi, no to on mówi, to ja zagłosuję na tego Brauna i niech on ich pogoni, niech on rozwali ten stolik. I nawet jak się mu powie, człowieku, ale on może narobić szkód, bo tam za nim jakieś Ruscy idą albo coś, to on powie, nie obchodzi mnie to, no niech on rozwali, a potem się zobaczy. No i to jest bardzo dla niego korzystne.
12: To jest taka emocja, ale to jest ciekawe, bo jednak państwo w wielu aspektach nie domaga, ale to jest to już takie poważniejsza rozmowa, mniej newsowa, bo z jednej strony są dwie narracje przeciwstawne, które także środowisko Brauna, czy szerzej ta prawica wykorzystuje. Z jednej strony państwo nie domaga z kartonu rozwalić, wyjść z Unii, wyjść z NATO. Wszystko zróbmy od nowa. To wszystko się nie udało. Jest gorzej niż w PRL-u. A z drugiej strony patrz, jaka piękna, patrz, jaki Zachód się wali tutaj, a u nas ludzie uciekają. Cisza, spokój. To jest druga narracja. Naprawdę bardzo popularna.
14: Ale to
12: patrz,
14: nie będzie...
12: jedziemy tam, syf tutaj, a u nas jest dobrze, jest zamożnie, jest tego. I czy to się da posklejać?
14: No jasne, że tak. Bo to nie jest prawdziwy spór narracyjny. Bo to wracamy do naszej dyskusji tej takiej bardziej ideologicznej o tym facecie, co spada z okna tak i jest. Mówi jak na razie nieźle. Bo w optyce tych ludzi, którzy chcą zagłosować na Brauna lub rozważają to głosowanie, to nie jest wcale taki podział. To nie tylko państwo się sypie i zawiodło, cały system zawiódł. Demokracja liberalna jest w ich optyce oszustwem i trudno im nie przyznać racji. Ty mówisz, na Zachodzie się już wszystko sypie, migracja.
12: Nie, ja mówię o tych, tak, o tych narracjach, to się
14: pojawia. A u nas jest jeszcze lepiej, bo jest czysto, bo jest fajnie, ale oni ci odpowiedzą, no dobra, no ale zaczęliśmy ten proces doganiania. Bo sprowadzamy tak samo zarobkowych migrantów, bo popełniamy te same błędy. Bo idziemy w ten system, który zawiódł. No zobacz, te absurdy działają i trudno im odmówić. Ja się pod większością krytyki tych absurdów podpiszę. Z jednej strony widzę w telewizji, jak połowa Indii wyrzuca śmiecie do rzeki, a ja mam mieć papierową słomkę. Ja mam mieć drogi prąd z ETS-u, podczas gdy na świecie państwa idą w kopalnie i elektrownie węgla brunatnego. Tak ci ludzie widzą absurd dzisiejszego świata. I to nie tylko dotyczy polskiej sceny politycznej. Widzą całość tego oszustwa i trudno nie odmówić tutaj racji. To my, ci zwykli ludzie są obciążani coraz bardziej podatkami, a potem się dowiadujesz, że twoje podatki z paru lat, które zapłaciłeś, to poszły na raport pani Gorgoń.
1: Ale to ciekawe, bo jak się popatrzy programowo, znaczy nikt nie czyta programów, tak? To ja czytam programy, może ty czytasz programy, tak? Różnie, też pewnie nie.
14: Nie, no parę osób czyta, no.
1: Tak, parę osób czyta. To programowo Grzegorz Braun się niczym nie różni od Konfederacji. Tak, w sensie ETS-u, węgla, nie węgla. Z PiS-em jest inaczej. Tu trzeba by podyskutować. Tu nie ma różnicy. To dlaczego nie Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen mieliby jednak wypracowaną przez lata politykę teraz zbijać na tym kapitał polityczny, a robi to Braun?
14: No ale to ja uważam, że tutaj to jest akurat błąd roku po wyborach prezydenckich Konfederacji, która się wtedy przez ten rok zrobiła taka nijaka, taka mało hałaśliwa, mało wyrazista. Ona mało rzeczy mówi, mało generuje z siebie jakichś eventów, jakichś takich pokazywania, gdzie idzie. To jest niesłyszalne. I moim zdaniem dlatego to się stało. No, nawet jak Grzegorz Braun będzie nic nie robił i Konfederacja będzie nic nie robić, no to Grzegorz Braun będzie uchodził za tego, który gwarantuje rozbicie systemu. Bo ma swoje takie poprzednie, mocne rzeczy i niezależnie, co jest w tych, niezależnie co jest w tych programach. Więc tutaj myślę, Konfederacja zaspała i zaspała też tą bazę, którą ma, tak trochę społecznie. Bo to jest problem, to możemy kiedyś zrobić o tym audycję, to byłoby ciekawe, bo jest w ogóle problem nie tylko polityczny, ale taki ekonomiczno-społeczny, w który Polska wchodzi. Czyli mała, niska, fatalna demografia plus już teraz problemy demograficzne.
1: O tym ciekawie w naszym studiu opowiadał, a też opisał to Jakub Dymek, to też jest przed prawicą, tą liberalno-ekonomicznie, Konfederacja Braun przed prawicowymi liberałami, to jest pytanie, no bo z jednej strony okej, zero imigracji, a z drugiej strony i Konfederacja, ale też i Brauna sponsorują ci, którzy na masowej imigracji zarabiają.
14: Oczywiście.
1: Tak jak był ten kongres Kings, to nieprzypadkowo jako pierwszego sponsora pana Sygockiego wskazał Grzegorz Braun, chociaż ma na nazwisko na S, czyli jakby alfabetycznie odczytywał, to raczej powiem, że pod koniec, a on go wyciągnął jako pierwszego. No, a pan Sygocki sam zatrudnia w swoich sadach imigrantów, bo inaczej pewnie by nie sprzedał jabłek i by nie zarobił odpowiednio pieniążków dużo, a po drugie też poboczną działalność miał firmę, która zajmowała się sprowadzaniem imigrantów. Tak samo Sławomir Mentzen, który jeszcze parę temu mówił, jak to super są Ukraińcy, bo im się chce, Polakom się nie chce i są dobrymi pracownikami i też zarabiał na tym imporcie imigrantów.
14: No tak? Oczywiście, a poza tym nie ma tutaj odpowiedzi dobrej,
1: Braun mówi zero migrantów, ale stara zasada śledzić za pieniędzmi, tak? Za Braunem są pieniądze tych, którzy na tym zarabiają. I co oni powiedzą? To ja rezygnuję z moich zysków, rezygnuję z mojego Maybacha, rezygnuję z mojego tam nawet śmigłowca jeden ma, rezygnuję z mojego dobrobytu na koszt tego, żeby nie było migrantów. Mam wątpliwości.
14: A nawet jakby to zrobił, no załóżmy nawet, że to zrobią, nagle porzucą to wszystko i będą antyimigranccy i za plecami, i przed.
1: Nie tylko deklaracje.
14: To dalej nie mają odpowiedzi, bo nawet ta skrajna prawica nie ma odpowiedzi na to, co już teraz, bo my myślimy o tym problemie demograficznym, że on będzie, on nadchodzi tam. On jest już teraz.
1: Tu teraz jest.
14: W 2035 roku, czyli za chwilę, będzie tak, że w wieku produkcyjnym 20-44 lat będzie 2 miliony Polaków. A już teraz mamy 4 miliony Polaków, którzy są w wieku aktywności zawodowej, a nic nie robią. Albo w sensie nie robią zawodowo. Albo się uczą, albo nic nie robią. Ten problem, kto płaci? Kto ma zapłacić za to?
1: No tak, ale właśnie to, co wskazywałeś często, to bezrobocie wśród młodych, które też się pojawiło, tak. Wybiło za Tuska i twój przykład anegdotyczny osoby młodej, która chciała pójść do jednego sklepu, nazwijmy to sklep Płas. I okazało się, że tego sklepu Płas nie mogła się zatrudnić, bo istotną część tego rynku przyjęli Ukraińcy i zatrudniają tylko swoich.
14: Tak. I nie ma tych odpowiedzi. Instynktownie ten wyborca, czyli ten wyborca, który będzie tymi kosztami obłożony. A obłożony będzie młody mężczyzna. To tak działa nasze społeczeństwo. To mężczyźni ponoszą koszt społeczny funkcjonowania społeczeństwa, czego też sobie nie chcemy powiedzieć. To też są te dyskusje, które są przed Polakami, są też przed tą prawicą, która na razie posługuje się hasłami, ale nie wchodzi w to meritum. Ten, kto będzie miał płacić, nie chce na to płacić już, bo on jest pod krytyką, pod jakimś naciskiem, jeszcze mu się mówi, że musi służbę wojskową za chwilę będzie musiał odbywać, a on wie, że będzie ponosił koszty tego systemu. Systemu, który go robi ciągle w konia jakimiś barbarami mróz-gorgoń. Więc to jest trudne i na razie ta prawica ma łatwy myk, bo mówi stop imigracji, wyjść z Unii, to są hasła. No ale jeżeli ona będzie jakoś partycypować we władzy, to ona będzie miała bardzo trudny orzech do zgryzienia, jak to wszystko rozpisać, jak to zrobić. Nawet jak przyjmiemy na chwilę, że jej recepty są słuszne, no to jak je zrobić, jak je wdrożyć, bo one nie są takie proste do wdrożenia.
12: I ja w tych dyskusjach, to jest w ogóle ciekawe, jak ewoluuje nasz podcast od takiej czystej taktyki polityki do tych częstszych fragmentów rozmowy szerszej już nawet strategii polityki.
14: No bo to się wiąże.
12: To się wiąże. Na koniec zapytanie, tylko jeszcze, że ten wątek zamknę, że uczciwie kiedyś sprawę postawił Krzysztof Bosak, wtedy to było niepopularne i muszę też, skoro jesteśmy tacy trochę bardziej szczerzy, to muszę powiedzieć, że za to szanuję pana wicemarszałka, bo on kiedyś powiedział wprost, tak, znaczy trzeba wybrać albo szybszy wzrost gospodarczy, albo zero imigracji. I parę lat temu, to było naprawdę niepopularne i za to był wałkowany, za tą wypowiedź, że ja jestem gotowy zredukować nasze PKB o 2%, byleby nie było migracji.
14: No to jest, wiesz, tylko
12: to jest uczciwe postawienie sprawy.
14: Tak, a poza tym to jest ta dyskusja, która...
12: Że to się suma summarum znacznie bardziej opłaci niż ten wzrost gospodarczy, który bazuje na tej imporcie taniej lub średnio taniej siły
14: roboczej. Dlatego liberalne duże miasta... Ci bogatsi, którzy obywatele nawet, którym zależy na dalej takim rozwoju, nigdy nie zrozumieją tej drugiej strony, która mówi, to ja wolę, żebyśmy się wolniej rozwijali i żeby było nas mniej, niż żebyśmy zostali zastąpieni przez Pakistan czy jakiś Bangladesz. I tu już jest ideologiczny taki spór.
12: Chociaż, żeby była jasność, w Warszawie mamy imigrantów 12%, w Poznaniu troszkę więcej, 14%, w Warszawie 12%, a nieopodal Warszawy, w małej miejscowości Mszczonowie mamy 40% imigrantów, bo tam są te wielkie hale.
14: No tak, tylko to są takie jednostkowe przykłady, zawsze tak trochę będzie. Jak będą gdzieś fabrykę budować, to też tam nagle się okaże, że tam jest bardzo dużo Hindusów.
12: Ale wtedy to jest problem. Na takiego Mszczonowa, tak, że tam rodowity mazowszanin z Mszczonowa

0: mu w głowę, bo niepopularne. I
1: już teraz nie mam mainstreamu, już teraz się to zmieniło. W tym nie, sensie, że teraz to już jest popularne.
0: Nie, no trochę jest. To zależy, wiesz, to jest kolejna audycja, którą powinniśmy tak zrobić, co jest głównym nurtem teraz. No.
1: To jest też do przerodzenia, no i jeszcze tylko nie skończymy tę rozmowę o imigracji. Coś tak czuję. No jeszcze był ta wizja robotyzacji, tak, że da się mieć, nie mieć imigrantów, ale mieć takie uprzemysłowienie i robotyzacji, i umaszynowienie, że to się zastąpi. Nie wiem, czy tak się da. To jest akademicka dyskusja. Dobrze, na koniec Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus. Kiedy kończyliśmy przed wakacjami naszą audycję, to właśnie Rozwój Plus się wykokoszał. Chyba takiego uważa, że się wykokoszał. To licencja poetyka Piotra Maczuka z PiS-u, wykokosił się i co, z sukcesem, bez sukcesu PiS planuje, zapowiada na poniedziałek duży event programowy. Co czeka w tym sezonie przed tymi dwoma PiS-ami, tym mniejszym Mateusza i tym większym właściwym PiS-em Jarosława Kaczyńskiego?
0: No, one się dalej nie opowiedziały trochę. Próbuje to zrobić Rozwój Plus, próbuje opowiedzieć siebie, kim jest, i tylko popełnia błędy takie, bo i z jednej strony, jak próbuje to zrobić merytorycznie, nawet w znośnej, fajnej formie, jak ten grill czy coś takiego, tak, to za chwilę wpada w pułapkę taką właśnie tą mainstreamową, czyli że krytykowania starego PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, a to się wyborcom prawej strony wielu nie podoba. I dalej nie opowiedział siebie w takich konkretach, kim on tak naprawdę jest. Mówi, że jestem takim lepszym PiS-em, mniejszym. No to jest żadna opowieść, tak? No bo tutaj nie ma tej wartości dodanej. Z drugiej strony PiS też tego nie robi. Nie robi się tego setką konwencji programowych. To można sobie, o programie sobie można mówić co tydzień. Ale jak nie narysujemy prostych ścieżek, jak prostych rozwiązań, nie mówię, żeby one były proste w sensie, że nieskomplikowane, ale prosto opowiedziane, do czego my dążymy, co my zrobimy. Wracamy do tej dyskusji zresztą. 2015 rok. Przecież nie były to proste rozwiązania. To były skomplikowane rozwiązania społeczne, gospodarcze, ale PiS umiał je powiedzieć, dokąd idziemy, tak? Tu, wiadomo było. I każdy wiedział, socjalny, ale duże inwestycje, ale, tak? I już, jest ta opowieść. Teraz PiS tego nie robi. Robi konwencje programowe, gdzie jest dużo tego gadania i potem kończymy i szybko łapiemy Łukaszenkowskiego. Czym ten PiS stał się? No, wie pan, no nie wiem, musiałbym doczytać.
1: O co chodzi
0: to nie tak. Więc ja myślę, że o ile mówiliśmy co Donald Tusk, że Donald Tusk będzie tą wojnę z barbarzyńcami nam tworzył we wrześniu i w październiku, to PiS i Rozwój Plus tak samo muszą siebie opowiedzieć. To musi być w końcu celowane, dobrze narysowane, kim są, do czego idą. No Rozwój Plus ma tutaj gorzej, moim zdaniem, bo PiS jest w stanie taką opowieść zrobić. Ma ten całe tło i swoich rządów, i swoich poprzednich osiągnięć, więc może z tego wyciągnąć jakby ewolucję dalszej drogi i nowy PiS. Rozwój Plus ma gorzej, bo zawsze będzie tym takim, a przepraszam, ja jestem ten lepszy PiS, tylko taki trochę mniejszy i mam Mateusza Morawieckiego. To jest za mało. To jest za mało i nie ma tam, ja widzę w tych wypowiedziach, że tam nie ma koncepcji, nawet nie ma takiego pomysłu, że to jest za mało. Oni sprawiają wrażenie, jakby uważali, że to jest okej, że to wystarczy.
1: No i to jest opowieść także o prawicy i o PiS-ie. Będziemy to kontynuować za tydzień. W Taktyce Polityki Piotr Maczuk był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę będzie już spokojniej. Będzie Tomasz Wybranowski, będzie kultura, będzie muzyka. My zostawiamy Państwa z tymi emocjami politycznymi. No i jeszcze jeden element o 18:00. Marek Jakubiak będzie naszym gościem. Też będziemy to puentować, ale no i trochę dzisiaj zamykamy ten moment polityczny, czy ten czas polityczny na antenie Radia Wnet. Za chwilę będzie trochę spokojniej i nie wiem, czy przyjemniej, bo polityka też jest przyjemna, ale inaczej też sympatycznie, warto odetchnąć, w końcu weekend się zbliża, a my znowu wrócimy na antenie Radia Wnet do polityki na pełną parą w poniedziałek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Z lewej!
3: Z prawej!
2: Centrum!
3: Taktyka polityki
2: w Radio Wnet.

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: Radio Wnet.
2: Dzień dobry, minęła 13. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
3: Wiadomości Wnet.
2: Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Za kandydaturą Berka opowiedziało się 226. Artura Kotowskiego, kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, poparło 184 polityków. Większość bezwzględna wymagana do wyboru wynosiła 219 głosów. Berka poparli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec ustawy o rynku kryptowalut. Decyzja Karola Nawrockiego pozostaje w mocy. Nad odrzuceniem weta głosowało 442 posłów. Za odrzuceniem opowiedziało się 241, przeciw 198. Trzy osoby wstrzymały się od głosu. Wymagana większość do odrzucenia weta wynosi 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Do ponownego uchwalenia ustawy zabrakło 25 głosów. Sejm zgodził się dziś również na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi. Będzie ono obowiązywać od 18 września przez kolejne 60 dni. Za wnioskiem Rady Ministrów zagłosowało 418 posłów, 16 było przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Wszystkie zarzuty wobec polskich polityków w sprawie zonda krypto, niezależnie o której stronie sporu mówimy, są dęte, analizował w Odysei Wyborczej rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński.
4: Nie jest obowiązkiem nawet ministrów, nawet osób, które kandydują na najwyższy urząd w państwie, każdorazowe weryfikowanie, czy dana spółka, która w sposób legalny finansuje czy współorganizuje jakąś konferencję, jest spółką tak naprawdę niewypłacalną, powiązaną z grupami przestępczymi. To jest robota dla polskich służb, polskiej prokuratury. Tutaj to ostrze powinniśmy wymierzyć, że wszyscy politycy, dziennikarze, którzy uwierzyli panu Kralowi, uwierzyli zonda krypto, są de facto oszukanymi, ponieważ pan Kral nie tylko fundował różne konferencje, ale sponsorował też taki klub piłkarski jak AS Monaco.
2: Pieniędzy i eventów, które miały uwiarygadniać Krala w oczach partnerów, było wiele. Tak działają aferzyści. Dziś w Sejmie prezydencki minister Zbigniew Bogucki i premier Donald Tusk przerzucali się nazwami podmiotów i imprez sponsorowanych przez zonda krypto. Tu zawiodły polskie służby, mówił dalej dr Sopiński.
4: Jeżeli my dzisiaj jesteśmy świadkami rozmowy twórców zonda krypto, a wcześniej BitBay z roku 2020, że jeden drugiego okradł i nie oddaje pieniędzy, te materiały służby miały je od dawna. To jest kompromitacja państwa polskiego, że nic z tym nie zrobiono od 2014 roku i że nic z tym nie zrobiono wtedy, gdy wszyscy wiedzieli, że twórca tejże giełdy zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
12: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
11: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
12: Wywiady z interesującymi ludźmi.
11: I dużo dobrej muzyki.
12: Oraz kultury polonijnej.
11: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
12: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
11: Niedziela.
12: 9 rano, czerwony dywan.
11: Zapraszają
12: Iza Smolarek
11: i Aleks Sławiński.
10: Była autopromocja.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
13: No jakże nietypowa pora, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, ale tak po prostu musi być. Tomasz Wybranowski i na Lucy gdzieś ze studia Riverside redaktor Bogdan Ferenc, którego wywoływuje.
14: Halo, halo?
13: Bogdan Ferenc, znalazł się ten nasz donosiciel, co dzieje się na zachodniej części wyspy, choć nie tylko. Dzień dobry, Bogdanie.
14: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam też Ciebie oczywiście, Tomaszu.
13: Prywatnie powiem Panie i Panowie, że testuję czystopis mojej powieści, bo stwierdziłem, że czas goni, więc czas będzie coś zrobić z tą powieścią, także redaktor Bogdan Ferenc jest bardzo dzielny. Natomiast Panie i Panowie, zanim te najważniejsze informacje, to nasze kalendarium. Dostałem kilka maili, że czasami Państwu brakuje tego kalendarium. Dzisiaj 4 dzień września, Panie i Panowie, i 3 bardziej niż ważne daty. 4 września 1922 roku w trakcie wojny domowej w Irlandii doszło do tajnego spotkania między Richardem Malcachem a Imonem Delaverą, przywódcą republikanów. Rozmowy nie przyniosły oczywiście przełomu. Tego samego dnia duża wojowników republikańskich zaatakowała koszary w Carrickmacross w hrabstwie Monaghan. Atak był nieudany, ale zginął jeden żołnierz wolnego państwa. Kilka lat później, w 1948 roku, 4 września, Taoiseach premier John Costello ogłosił, że Irlandia zerwie wszystkie więzi nominalne z Wielką Brytanią i stanie się republiką, i był to krok prowadzący ostatecznie do ogłoszenia republiki rok później, w roku 1949. No i taki trochę żartobliwy, redaktor Bogdan się ucieszy, bo to trochę związane z 40 Foot, tym niezwykłym akwenem w Morzu Irlandzkim, znanym z powieści Ulli. 4 września 1976 roku dziewczęta i kobiety Irlandki zorganizowały wielki protest przeciwko kąpieli wyłącznie dla mężczyzn 40 Foot w Sandyko w Dublinie. Było to jedno z pierwszych widocznych działań feministycznych w Irlandii skierowane przeciwko tradycyjnym ograniczeniom społecznym.
15: Radio Wnet, więcej niż radio.
13: I co ty na takie diktum, Bogdanie? Ta awantura, awanturka dokładnie 50 lat temu przy 40 Foot w Sandyko, gdzie ta wielka wieża, gdzie zaczyna się akcja Jamesa Joyce'a.
14: A czy są jeszcze kontynuowane takie rzeczy, czy już nie?
13: Czasami
14: chyba,
13: zdarzają
14: chyba nie
13: się.
14: Nie słyszałem ostatnio.
13: Czasami się zdarzają i nawet trochę w stylu Pussy Riot dzieją się tam ciekawe rzeczy, ale to w okolicach...
14: Jest ciekawa rzecz jeszcze, wiesz, bo ktoś zrobił Brytyjczykom bardzo na przykrość i im dwie ciężarówki Guinnessa wyprowadził. Po prostu wzięli, ukradli, pojechali, będą pić. To jest dopiero kradzież.
13: No właśnie, to jest kradzież. Może nie stulecie, ale często zdarzają się takie historie. Mój kolega kiedyś przypłacił to utratą pracy, panie i panowie, bowiem na pewien parking wjechała nieoznaczona furgonetka. On ją przepuścił, no i ktoś podłączył do ciągnika wielką cysternę z Guinnessem i odjechał sobie psiną dal. No i mojemu koledze, Pawłowi, pewnie nie słucha, też ta praca odjechała psiną dal, także warto w pracy być czujnym, panie i panowie. A za chwilę przechodzimy do wiadomości. Studio Dublin. Bogdanie, Irlandia protestowała przeciwko drożyźnie. Mała demonstracja, bo wszyscy spodziewali się, że będzie kilka tysięcy, a tych uczestników można liczyć na setki. 31 sierpnia na ulicach kilku miast odbyły się te nieliczne protesty zapowiadane jako ogólnokrajowa demonstracja przeciw drożyźnie. W Dublinie główne zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 11 przy O'Connell Bridge. Protesty zapowiadano również w Cork, Galway, Ennis, Waterford i Limerick. Tylko do do takiej małej demonstracji doszło w Cork. Na pierwszy rzut oka, Bogdanie, niby przełomu nie ma. W Dublinie pojawiło się kilka setek ludzi. To zdecydowanie mniej niż sugerowały te wcześniejsze zapowiedzi organizatorów, więc demonstracja nie stała się masowym buntem społecznym, ale jej znaczenie jest większe, jeśli spojrzymy na szerszy kontekst, z czym zapewne się zgodzisz. Szefie najpoczytniejszego portalu polska-kije.com, bo Irlandia rzeczywiście ma problem z kosztami życia. Ceny mieszkań, najmu, energii, żywności, paliwa, transport i tak mógłbym wymieniać bez końca. Dla wielu gospodarstw domowych nie chodzi już o komfort życia, ale o bardzo proste pytanie. Ile zostaje w portfelu po opłaceniu podstawowych rachunków? No i najbardziej widocznym symbolem stały się ceny paliw. I tutaj pojawia się chyba ważny zbieg okoliczności, bo zaledwie kilka dni przed protestem irlandzki parlament trochę obudził się z tego wakacyjnego snu. Został zwołany z wakacyjnej przerwy, aby przedłużyć obowiązywanie obniżonych stawek akcyzy na paliwa. No i pierwotnie od 1 września miała nastąpić kolejna podwyżka. Benzyna miała zdrożeć o prawie 9 centów na litrze, a diesel około 10 centów. Rząd zdecydował jednak, że podwyżkę odłoży. Obniżone stawki mają obowiązywać do listopada, a później akcyza ma być przywracana stopniowo aż do lutego 2027 roku. To ważny szczegół, albowiem oznacza, że rząd Michaela Martina sam niby uznał, że sytuacja gospodarstw domowych jest na tyle trudna, ile nie można w tym momencie po prostu dorzucić kolejnego obciążenia kierowcom, ale niektórzy mówią wprost i bez ogródek. No cóż, to jest wstrzymanie na 2 miesiące tychże podwyżek. No i cóż, Irlandia, która na papierze wciąż jest mocnym, drogim i sprawiającym, że każdy, kto tutaj przybędzie, myśli sobie, że zawołuje świat i będzie panem owego świata, nie wygląda to tak kolorowo, więc nawet te 9 centów na litrze benzyny, czy 11 centów na dieslu, no ważą dla każdego Irlandczyka i Irlandki. Czy problem polega na tym, że przekaz rządu bardzo szybko wyszedł poza koszty życia i koszty życia demonstracji? Czy demonstranci zorganizowali, tak jak ty trochę sugerowałeś już, ale dzisiaj pewnie to rozwiniesz, te protesty w bardzo złym czasie, bo to koniec wakacji, okres lenistwa, kanikuły, błogości i tak dalej, i tak dalej?
14: Przede wszystkim rząd nie uznał, a przestraszył się, i bądźmy tutaj precyzyjni akurat, bo zapowiedzi były naprawdę bardzo poważne.
13: Można Bogdanie, to ja tylko cytuję państwowe media. Ja a, tylko
14: jak mówisz o tych mediach, to tak rozumiem oczywiście. W każdym razie chodziło o to, że faktycznie z jednej strony trochę w społeczeństwie uspokoiły się nastroje, kiedy usłyszeliśmy, że jednak ta niższa akcyza zostanie jeszcze przez 2 miesiące i będzie ona obowiązywała. No ale z drugiej strony też masz rację mówiąc, że są oczywiście, to był koniec wakacji, dzieci szły do szkoły, trzeba było kupić im te wszystkie kredki i podręczniki i zeszyty, więc tutaj okres był też taki, chociaż nie mogę powiedzieć, żeby Irlandczycy aż bardzo tak na to zwrócili uwagę, żeby jeżeli by rząd nie wstrzymał swojej decyzji o powrocie akcyzy do starych stawek, przynajmniej tej pierwszej transzy. Z całą pewnością te demonstracje byłyby większe, byłyby zaznaczone, a tak media reżimowe w Irlandii mogły sobie pozwolić na to, żeby na przykład nic o tym nie napisać, ewentualnie informować w stopniu tak szczątkowym, że trudno było nawet znaleźć taką informację. Co jednak jest istotne w tym wszystkim? Zaraz po tym nagłym posiedzeniu naszego parlamentu irlandzkiego.
13: No można to nazwać dzikim, no bo posłowie byli niektórzy nawet oburzeni i zaskoczeni, no i musieli im skracać sobie wakacje, więc trochę na dziko podjął to szef rządu Michael Martin, nasz Taoiseach.
14: Tak, dokładnie tak się stało i wtedy po prostu już opozycja ustami Sinn Féin powiedziała, że jest to, co zostało zrobione, jest totalną bzdurą, to przesunięcie o te 2 miesiące. Bo drodzy Państwo, niestety podwyżki będą wracały w listopadzie, czyli w miesiącu już zimowym, kiedy należy kupować dosyć dużo oleju opałowego, kiedy wyższe są rachunki za prąd, no a jednocześnie bardzo dużo zużywa się wtedy paliw pędnych. No tylko i wyłącznie dlatego, że pogoda jest taka, że nie pozwala na spacery, częściej jeździ się tutaj wtedy samochodami. No i jednocześnie, co tutaj dodać? No, Sinn Féin niestety znowu ma rację, bo rząd tak trochę bez pomyślunku to zrobił, tak po prostu zrobił, żeby przesunąć tylko to w czasie. No i dlatego twierdzę, że te demonstracje nie odbyły się tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie mamy to przesunięcie. Nie wiem, czy uda się faktycznie, no bo tak, ostatnie lata pamiętamy, że w okresie zimowym no to wprowadzano jakieś dodatki, jakieś dopłaty, rząd się tłumaczył, załamywał ręce, litował się nad nami, robił wszystko, co tylko mógł, żeby tę zimę jakoś przetrwać i żeby nie było tak wysokich kosztów zakupu paliw pędnych i grzewczych. A w tym roku nagle mamy w końcówce wakacji zapowiadane, że jeżeli nic się tak tragicznego innego nie stanie, no to po prostu będziemy mieli podwyżki akcyzy na paliwa. No, trochę się to rozjeżdża z tym, co do tej pory mówiono, że politykom leży na sercu to wszystko, co dzieje się w Irlandii, nasz los, czyli podatników. No i jeszcze na dodatek będą nas chronić na wszelkie możliwe sposoby. Owszem, są takie propozycje, bo irlandzki rząd rozważa już odsunięcie w czasie podwyżek podatku węglowego, nawet do 2030 roku, co zasugerował wicepremier i minister finansów Simon Harris. Ale jest to dopiero propozycja i naprawdę nie wiadomo, czy to zostanie wdrożone, czy nie. O tym przekonamy się przede wszystkim w dniu 4 października, czy kiedy zostanie zaprezentowany po raz pierwszy budżet na 2027 rok. A ten ma być, jak powiedział z kolei sam premier, mniej rozrzutny niż były do tej pory, chociaż ja nie zauważyłem, żeby ubiegłoroczny był bardzo rozrzutny. Więc zobaczymy, na co będą kierowane pieniądze, bo jak mówi premier, będą one kierowane głównie na to, żeby była pomoc ukierunkowana dla osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej, a nie żeby dostawali wszyscy jak leci. Także mamy ciekawostki, dużo ciekawostek finansowych. To, co będzie się działo po powrocie posłów i senatorów, może być naprawdę ciekawe, bo przewiduje dosyć ostre debaty parlamentarne, przynajmniej jeżeli będą one związane z finansami dotyczącymi tego kraju, a oczywiście też podatków, no a później za miesiąc właściwie, bo to będzie tylko miesiąc, pozostaje nam do ogłoszenia budżetu i do debaty budżetowej. Co się stanie wtedy? Prawdopodobnie będzie tak jak w zeszłym roku, czyli rząd przedstawi ustawę budżetową, da po kilkanaście minut na to, żeby kluby i partie przedstawiły swoje stanowisko, zamknie się dyskusję, przegłosuje i tak się skończy. I dopiero później debata rozpocznie się tak naprawdę w mediach, bo to ostatnio bardzo modne, żeby nie dać dokładnie wypowiedzieć się posłom oraz senatorom, tylko przenieść debatę gdzieś, gdzie nie ma już ona najmniejszego sensu, ponieważ jeżeli budżet jest przegłosowany, no to można wszystko mówić dobrze, źle albo wcale. Także tak się dzieje w Irlandii. Jest to trochę zamykanie ust opozycji i walki opozycji o to, żeby jednak budżety były zmieniane, ewentualnie dostosowywane do potrzeb ludzi, którzy mieszkają w tym momencie w tej drogiej, bardzo drogiej Irlandii.
13: Rzekł redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com, a my słuchamy. Studio Dublin. Nietypowa pora, bo dużo dzieje się przy Wiejskiej 2, o czym donosił redaktor Łukasz Jankowski. Natomiast, Bogdanie, ja zastanawiam się, gdzie zaprowadzi nas Irlandia, która przewodzi teraz Unii Europejskiej, to po pierwsze. Po drugie, zastanawiam się też, co będzie z ETS-ami, co będzie z tymi uprawnieniami do emisji, które nazywam obligacjami wyrzucanymi w powietrze, że tak się malowniczo wyrażę. 10 krajów, które chce to odlec albo zablokować, w tym oczywiście Polska i między innymi Włochy, Słowacja i Węgry. Natomiast Irlandia, to co mnie zastanawia, nie ma takiego wielkiego długu, jeżeli chodzi o zapisane kwoty w budżecie, jak Rzeczypospolita Polska, więc tutaj możemy być trochę bezpieczniejsi niż nasi słuchacze i piękne słuchaczki pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. Deficyt budżetu budżetowy w wysokości ponad 170 miliardów to jest już nie fraszka, nie igraszka, a prawdopodobnie może też ten budżet się zwiększyć, panie i panowie. W Irlandii tak nie jest, natomiast w Irlandii przeraża nas coś zupełnie innego. To są niby małe rzeczy, Bogdanie, ale te małe rzeczy zaczynają już doskierać Irlandczykom, Irlandkom, panom tej ziemi, rezydentom, którzy uczciwie pracują i płacą podatki, no i tym, którzy korzystają z pomocy wszelkiej socjalnej, bowiem 1 września ma nastąpić ta kolejna podwyżka, miała nastąpić ta kolejna podwyżka. Nie przemieszczałem się jeszcze komunikacją miejską pod niebem miasta Dublina, ale też właśnie komunikacja miejska ma też wzrosnąć.
14: No tak, ale od przyszłego roku dopiero. I to jest dobra informacja, bo były takie propozycje, żeby od 1 września to wszystko się stało. Niestety na tyle nieprzygotowanie było na tyle duże, że po prostu przestawiono to, ale to wzrośnie. Średnio można liczyć, że cena biletu takiego jednorazowego podniesie się o około 15%, chociaż będą to większe i mniejsze różnice w zależności od miasta, w zależności od przewoźnika, w zależności od tego, jaki rodzaj wybierzemy transportu.
13: No tak. Tutaj ale tutaj kolejno. Widzę, ale poczekaj. Widzę tutaj pewną nieścisłość. Oczywiście wiem, że to w przyszłym roku. Natomiast Irlandia, która chce być mistrzem świata w tych zielonościach, religijnościach, bo ja trochę przywiązuję już ten kult zieloności, progresywności a propos energii elektrycznej i skasowania wszelkich węglowodorów, pewną nieścisłość. No bo jak tu zachęcić ludzi, Irlandczyków, rezydentów na Szmaragdowej Wyspie chociażby, żeby promowali podróże komunikacją miejską, autobusami elektrycznymi, ergo naszym lusem, tramwajami, ergo szybką koleją podmiejską, skoro te ceny skaczą w górę. Ja nie widzę tutaj jakiejś logiki po to czystości. Ty zaraz powiesz, że no gdzie tam doszukuje się logiki w roku pańskim 2026?
14: Nie, ja tobie to wytłumaczę, bo to jest proste.
13: No to wytłumacz mi, słucham.
14: Rząd powiedział, że będziemy mieć zielony kraj. Powiedział. Wprowadził niższe opłaty za bilety. Wprowadził. Więcej osób zaczęło jeździć tramwajami, autobusami, pociągami. Tak. No więc teraz nic nie stoi na przeszkodzie. Skoro nie można zwiększyć ilości kursów, nie można kupić większej ilości autobusów, a nawet jak je się kupi, to one stoją w zajezdniach, bo nie ma ładowarek, żeby je naładować, bo mówimy o elektrycznych autobusach, no to tak. Po co w ogóle cokolwiek wyrobić, jak można podnieść bilety, dalej mówić o tym, żeby ludzie kupowali samochody elektryczne, dalej mówić, że będzie zielona Irlandia, dalej mówić, że Zielony Ład jest super i płonącą planetę będziemy ratować, ale będziemy ją ratować już za większe pieniądze. Proste? Proste.
13: No proste, tylko podobnie może być z naszą irlandzką wołowiną i z naszymi produktami rolno-spożywczymi Rzeczypospolitej Polskiej, no bo zapewne z Mercosurem przegrywają irlandzcy farmerzy i przegrają nasi rolnicy, natomiast jeżeli tych rolników zabraknie i na Szmaragdowej Wyspie i w Rzeczypospolitej Polskiej, no to wtedy te ceny poszybują pod nieboskłony, no i nie wiem, za kilo wołowiny byle jakiej trzeba będzie zapłacić, nie wiem, ze 350 zł.
14: Tak może być. Kończąc jeszcze temat tych przejazdów drożejących, to jest, drodzy Państwo, po prostu skok na naszą kasę i inaczej się tego nie da nazwać i to było powiedziane prawie oficjalnie, bo minister transportu stwierdził, że rząd musi znaleźć większe pieniądze na to, żeby rozwinąć szerszy front inwestycji. Ja cały czas nie rozumiem, jak kraj typu Irlandia, który ma zawsze nadwyżki budżetowe, czyli zawsze więcej zarabia rocznie niż planował, może nie mieć pieniędzy. To jest bzdura wciskana mieszkańcom tego kraju, podatnikom w Irlandii. Nie wiem, co robią z tymi pieniędzmi, nie chcę się nawet domyślać, ale jeżeli w ten sposób traktuje się mieszkańców dowolnego kraju w Europie albo na świecie, w tym przypadku akurat w Irlandii, no to coś tutaj nie zagrało. Co jest najgorsze w tym wszystkim, drodzy Państwo, to jest to, że społeczeństwo praktycznie przestało reagować na cokolwiek. Jest tak już obojętne, że to jest kwestia wręcz przerażająca i tutaj chyba musi coś się zmienić, żeby politycy przestali robić sobie takie, użyję takiego kolokwialnego słowa, jaja z nas, no to niestety, ale musimy im pokazać, że tego nie powinni robić, bo chyba mamy powoli tego dosyć. Można powiedzieć, że młodzi ludzie zaczęli się budzić w Irlandii, bo coraz częściej widzę w mediach społecznościowych, głównie tych, gdzie prezentuje się filmy wypowiedzi młodych ludzi, 18, 19, 20 kilkuletnich Irlandczyków, którzy mówią, że przestał im się podobać ich kraj i tak naprawdę nie mówią o tym, że wyjadą, tylko że zrobią tutaj porządek i to jest niebezpieczne dla rządzących i tutaj nad tym powinni się zastanowić, bo nawet te wszystkie wasze ustawy, które zamykają usta w internecie, nie powstrzymają tych młodych ludzi, żeby kiedyś wyszli na ulicę i zrobili faktycznie z wami porządek, czyli powyrzucali was z roboty, będziecie wtedy zamiatać ulicę, a oni będą rządzić. I o tym politycy powinni pamiętać.
13: No ale Bogdanie, i tak mamy, wszyscy mówią, że średniowiecze było niedobre, teraz mamy średniowiecze, panie i panowie. Tak mówię o osobach, które są trochę więźniami tych wielkich korporacji, są uzależnione od kredytów, kredycików i innych historii, więc no trochę tego średniowiecza, tu zgodzę się, rzeczywiście jest. Ale o tym innym razem w Muzycznej Polskiej Tygodniówce zaserwujemy państwu takie porównania. Średniowiecze i współczesność z doktorem Bogdanem Ferencem. Szykujemy taki program. Natomiast teraz, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, wiadomość bardziej niż ważna. A mianowicie, drogi Bogdanie, w twoim imieniu i w swoim i Radia Wnet wysłałem maila dziękczynnego, dziękując za służbę jako ambasador Republiki Irlandii pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej panu Patrickowi Hohi i witamy nowego dyplomatę, pan Jonathan Conlon, możemy to ogłosić, Bogdanie, nowym ambasadorem Republiki Irlandii w Rzeczypospolitej Polskiej.
14: No tak jest, już mamy te wszystkie sprawy, że tak powiem, klepnięte, czyli pan Jonathan Conlon, jego ekscelencja Jonathan Conlon, bo tak już teraz powinniśmy mówić,
13: tak.
14: Otrzymał listy uwierzytelniające, które złożył w naszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, co oczywiście wiąże się z tym, że oficjalnie został ambasadorem Republiki Irlandii w Rzeczypospolitej Polskiej. Jego praca, no cóż, będzie ważna. Będzie to, z tego co powiedział, kontynuacja tego, co robił do tej pory pan Patrick Higley. I w tym momencie można powiedzieć, że to będzie dobra misja dyplomatyczna. Dlaczego? Bo jeżeli faktycznie będzie kontynuował to, co robił jego poprzednik, no to w takim razie będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo przyjemne relacje, przynajmniej w tym kierunku, o którym zawsze mówimy, że są one przyjemne, bo w drugą stronę to my nawet ambasadora nie mamy, czyli nie mamy kogo skrytykować tak naprawdę i to mnie boli najbardziej chyba w tym wszystkim. Także...
13: Złośliwie trochę redaktor Bogdan Ferenc, ale cóż, taki jest, ale to jest dobra cecha, jeżeli chodzi o publicystę, człowieka, który pisze felietony, które mogą państwo przeczytać gdzie na portalu polska-kije.com. Natomiast, drogi Bogdan, ta końcówka roku w Europie, w Unii Europejskiej, co już pokazały burzliwe obrady, dzisiejsze burzliwe obrady w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. No i to, co dzieje się gospodarczo, to, co dzieje się pod kątem kryzysu migracyjnego, bo przecież Ceuta, to, co się dzieje w Hiszpanii, to pewnie nie ostatnie słowo tegoż dramatu. Irlandia przewodzi, jeśli chodzi o działania Unii Europejskiej. Natomiast mawia się, że pan Jonathan Conlon to jest człowiek na ciężkie czasy, bo pracował m.in. w Irlandzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych od roku 1995. Był ambasadorem Irlandii na Ukrainie od września 2024 roku. No i też człowiek odważny, bo był przedstawicielem Irlandii, zgodził się na to w Palestynie, w Ramalach, w latach 2016-2020. No i te jego też sznyty jako zastępca stałego przedstawiciela Irlandii przy ONZ w Genewie. Dyplomata, który jest na ciężkie czasy. Jak myślisz, czy jego misja też będzie musiała współgrać z tym, że w Unii teraz przewodzi Szmaragdowa Wyspa i czego się możemy spodziewać? Bo ja jakoś tak też patrzę pod kątem tego, że był ambasadorem na Ukrainie, a teraz jest ambasadorem w Warszawie, w Rzeczypospolitej Polskiej. Wiesz, ja zawsze jestem spiskowy i czegoś tam się zawsze doszukuję. Mogę w tym przypadku, czy niekoniecznie?
14: No ja uważam, że no ja też bym długo na Ukrainie nie wytrzymał, także też bym uciekł. Mówiąc poważnie już teraz całkiem, tak, pan Jonathan Conlon nie jest taką osobą, która jest, jak to się mawia, zapchaj dziurą, czyli wysłali urzędnika, żeby po prostu ktoś był. Tak, ma bardzo duże doświadczenie dyplomatyczne, kierował bardzo ważnymi placówkami. Był w właściwie najważniejszych miejscach, gdzie Irlandia prowadziła swoje misje dyplomatyczne, także ma bardzo duże doświadczenie i z całą pewnością będzie to odpowiednia osoba, przynajmniej tak to teraz odbieram, będzie to odpowiednia osoba, żeby reprezentować rząd Republiki Irlandii w Warszawie. Jeżeli z tego, co zapowiadał, będzie współpracował na niwie po pierwsze gospodarczej, międzynarodowej, a jednocześnie będzie to ukoronowaniem pracy tej, którą wykonuje teraz Irlandia, czyli przewodniczy w Radzie Unii Europejskiej, no to też będziemy mieli chyba trochę lepszy dostęp, nie wiem, do informacji, może do miejsc, gdzie do tej pory w jakiś sposób nie docieraliśmy. Może ta prezydencja pomoże również podjąć głębszą współpracę między Irlandią a Polską. Kto wie, dużo może się zdarzyć i wierzę w to, że pan Jonathan Conlon, jego ekscelencja Jonathan Conlon, będzie oczywiście tą osobą, która dodatkowo rozwinie naszą współpracę międzynarodową, czyli tą dwustronną między Polską a Irlandią. I mam nadzieję, że dokładnie tak samo po zakończeniu przez niego misji będę mógł napisać jako naszym byłym już ambasadorze, którego chwaliłem i naprawdę. Zresztą ja państwu powiem, taka ciekawostka, bo dwoje ostatnich ambasadorów, czyli pan... te nazwiska mi ciągle uciekają, Patrick Healy i jego poprzedniczka, naprawdę byli to bardzo dobrzy urzędnicy. Imer O'Connell, tak. Mieli naprawdę bardzo dobre, duże, wysokie notowania i my ich oceniliśmy bardzo dobrze, także myślę, że i tutaj nie będzie w tym przypadku niczego takiego, żebyśmy mogli powiedzieć, coś nie tak było, coś nie zagrało. Tak. Irlandzcy ambasadorzy zazwyczaj są dobrze przygotowani i tutaj muszę państwu powiedzieć, że zazdrościć im należy Republice Irlandii. Zazdrościć należy tego, jakich mają dyplomatów, bo są naprawdę do tego, co robią, przygotowani zarówno przez kraj, jak i zawodowo, jak i mają z całą pewnością bardzo duże doświadczenie na polu międzynarodowym.
13: I tam nie ma byle jakości, i tam nie ma politykierstwa, być może dlatego dyplomaci irlandzcy biją nas na głowę, nasze służby dyplomatyczne, bo tak naprawdę znajomi królika, nieważne kto rządzi, to z reguły właśnie trafiają na te placówki dyplomatyczne, a potem jest, jak jest, spokojna konsumpcja zdobytego fotela albo stołka, im mniej się dzieje, tym lepiej, i administrowanie. Panie i panowie, chociaż naszemu chargé d'affaires, no, życzę wreszcie takiej ambasadorskiej, bo naprawdę stara się, chociażby a propos tego, co nazywa się Irish Police Society i Domem Polskim. Panie i panowie, studio Dublin o nietypowej porze, więc teraz trochę naszych polskich ogłoszeń. Bogdanie, pozwolisz?
15: Radio Wnet, więcej niż radio.
13: Powiedziałem Irish Police Society, panie i panowie, które też w tym roku, który powoli chyli się ku upadkowi, rok pański 2026, również aktywnie kontynuuje swoją misję, która ma na celu połączyć, zintegrować Irlandczyków i Polaków. Wszystkie najważniejsze spotkania oczywiście odbywają się gdzie? W domu polskim w Dublinie, Polish House przy 20 Fitzwilliam Place, to Dublin 2, to serce naszego polonijnego życia. Natomiast w imieniu doktora Jarosława Pacheckiego, wiceszefa Irish Police Society, zapraszam już z redaktorem Bogdanem Ferencem na wykład w ramach Dublin Festival of History. 4 dzień października, dokładnie za miesiąc, IPS oficjalnie zaprasza na spotkanie naukowe opatrzone tytułem Tadeusz Kościuszko, a irlandzka walka o wolność, irlandzkie dziedzictwo polskiego bohatera narodowego. Wykład w języku angielskim przeprowadzi brawurowo doktor Adam Kucharski, no i przybliży mało znany wpływ Tadeusza Kościuszki na irlandzką myśl niepodległościową. Wstęp oczywiście będzie wolny, natomiast Irlandczycy byli rozkochani i w Tadeuszu Kościuszce, szczególnie ci rewolucjoniści, którym śniła się wolna Irlandia, uwolniona spod buta brytyjskiego. Też w czubie tych bohaterów, którzy fascynowali Irlandczyków, Kazimierz Pułaski i kto Bogdanie, my o tym często powtarzamy. Powstańcy styczniowi z roku pańskiego 1863, bo to między innymi też konik ojca Jamesa Joyce'a, który twierdził, że właśnie powstańcy styczniowi Polacy dają nam przykład, jak mamy walczyć o swój wolny kraj. No oczywiście w naszym przypadku nic z tego nie wyszło w wieku XIX, ale my mamy sobie ten gen przetrwalnictwa. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Przy okazji dopowiem jeszcze, że nadchodzi dużymi krokami Noc Kultury, Culture Night Anno Domini 2026. No i będzie wiele się działo w Domu Polskim w Dublinie, przy współpracy oczywiście z Irish Police Society. Specjalne pokazy, spotkania, no i oczywiście najprawdopodobniej kolejna wystawa malarska. A teraz, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, powracamy już do wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Panie Bogdanie, rynek mieszkaniowy, czynsze, transport, bezpieczeństwo i jakość podstawowych usług publicznych pozostawia wiele do życzenia. No i patrząc na te nagłówki gazet, a przede wszystkim na fora internetowe, gdzie dyskutują Irlandki piękne, zacni Irlandczycy i rezydenci, no to robi się coraz bardziej szaro, coraz bardziej smutno. Natomiast to, o czym mówiliśmy od bardziej niż dawna, pamiętam też, że ci owi pukali się w głowę, czytając twoje artykuły, twoje felietony, też moje wypowiedzi, kiedy mówiliśmy, że tak naprawdę to wielka kolejna bańka spekulacyjna rośnie i kiedy pęknie, nie będzie można się pozbierać, a najbardziej stratni będą ci, którzy wzięli na Szmaragdowej Wyspie kredyty i muszą je spłacać do starości. No i padła wieść, gruchnęła, że domy, mieszkania, apartamenty w Irlandii są przeszacowane przynajmniej o 17%. Masz w sobie trochę satysfakcji, czy to gorzka satysfakcja, redaktorze Bogdanie?
14: Raczej gorzka, bo niestety powiem Państwu, że wiele rzeczy, o których mówimy w Studiu Dublin, ewentualnie piszemy z Tomkiem i są to nasze jakieś tam tezy, które później się same udowadniają, są prawdą cały czas i mówiliśmy o tym, że domy są przewartościowane, przeszacowane, są one po prostu za drogie w stosunku do jakości i do tego, co sobą reprezentują. W tym momencie Instytut Ekonomiczno-Społeczny w Irlandii opublikował właśnie te dane i domy są warte o 17% więcej niż powinny być. To jest oczywiście zatrważająca sytuacja dla osób, które kupują i są na etapie kupowania, czy też kupiły trochę wcześniej te domy, bo niestety za chwilę domy nagle stracą na wartości. Bańka, o której powiedziałeś, czyli ta bańka wzrostów cen zarówno domów, jak i apartamentów, może pęknąć w każdej chwili. Ja niedawno całkiem powiedziałem, że spodziewam się jakiegoś potężnego krachu na całym świecie, ponieważ wskazówki na to pozwalają, żebym tak sobie powiedział na przykład. Ja nie chcę tego mówić bardzo oficjalnie, nie chcę, żeby Państwo przywiązywali się do tego, ale naprawdę robi się coś, co z punktu widzenia ekonomicznego nie ma prawa zaistnieć w światowej gospodarce, czyli ta musi zacząć w pewnym momencie upadać. Jeżeli to się stanie, jeżeli zacznie się to na przykład od Stanów Zjednoczonych, no to cóż, taka Irlandia, która powiązana jest właśnie z USA bardzo mocno, gospodarczo, przynajmniej gospodarczo jest powiązana bardzo mocno, może to odczuć po pierwsze bardzo szybko i załamanie jej ekonomii nastąpi naprawdę w zastraszającym tempie. Będzie to kilka tygodni do maksymalnie 2 miesięcy i wtedy dopiero okaże się, jak dużo ludzi, i to jest bardzo niebezpieczne, co powiem, może stracić swoje domy. Nieważne, czy kupili je 5 lat temu, czy 7 lat temu, czy 9 lat temu, że spłacali przez ten cały czas, nagle okaże się, że nie będą mogli po prostu już ich utrzymać, nie będą mogli płacić rat, kolejnych rat kredytów i po prostu będą im one odbierane. A jednocześnie wartość tych domów, żeby na przykład pozbyć się i spłacić szybko dług, przenieść się do jakiegoś innego, mniejszego mieszkania, będzie leciała tak bardzo szybko w dół, że będzie to po prostu nieopłacalne. Straty będą z tego powodu naprawdę wysokie. Tak nagle będzie to 17%, a docelowo ja przewiduję, że około 30-40% może wtedy rynek spaść, znaczy wartość domów może spać o 30-40%, więc, bo to już się działo i takie są mniej więcej przewidywania ekonomistów, że to może w tym kierunku iść. Także jest nieprzyjemnie, no a jednocześnie mamy teraz cały czas wzrosty cen zarówno mieszkań, jak i czynszów, czy koszty zakupu domu, mieszkań, a i też rosną czynsze, które niestety z każdym rokiem są wyższe i nie zamierzają się zatrzymać. Jedno z najdroższych miast, którym stało się właśnie Galway, gdzie czynsz podstawowy za nowo podpisywaną umowę najmu dla domu z trzema sypialniami wynosi już wstępny czynsz 2000 euro.
13: 2000 euro, panie i panowie, czyli w przybliżeniu około 8700 z groszami złotych polskich. Ale przy tej okazji jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której musimy powiedzieć. Studio Dublin od września roku pańskiego 2010 na antenie Radia Wnet. A mianowicie, powiedziałeś, ja powiedziałem o przeszacowanych mieszkaniach, apartamentach, o domach, natomiast do tego problemu nakładają się też rosnące czynsze. Natomiast zamiast, tutaj taka dygresja, czasami wydaje mi się, że w majestacie prawa nasze rządy, nasze przepisy, nasze polskie prawo bardziej forują deweloperów albo różnych kombinatorów, czego przykładem zonda krypto, niż zwykłych obywateli. I raz jeszcze powtórzę, i Bogdan to potwierdzi, Irlandczycy mówią, panowie, co wy robicie na Szmaragdowej Wyspie, skoro jesteście zacnym, bogatym krajem, na wszystko was stać. Utrzymujecie drugie państwo, Ukrainę, stać was na wszelkie fajerwerki natury ekonomicznej, gospodarczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc co wy robicie? My tutaj, my mówimy, no robimy z redaktorem Bogdanem swoje. Natomiast rzecz, która trochę niepokoi, to kolejna zmiana przepisów dotyczących najmu, albowiem te przepisy, jak mówił rząd pana Michaela Martina, no miały, wprowadzając te przepisy, które obowiązują od 1 marca tegoż roku, trochę ulżyć roli najemców, tych, którzy nie mają własnych czterech kątów i muszą je wynająć.

0: 15, Waterford 11. No cóż, najprawdopodobniej nie zatrzymają się i ten mechanizm, który miał to powstrzymywać, czyli po nowelizacji miało być to 2% lub wskaźnik inflacji, o ile niższy jest od 2%, w ogóle nie działa. Można oczywiście bardzo prosto zmienić umowę najmu, czyli dać osobie, która do tej pory zajmowała naszą nieruchomość wypowiedzenie, a następnie wynająć ją za po prostu wyższą cenę, która dostosowana jest do cen w danym regionie. A jeżeli zrobi to pierwsza osoba, to każda następna ma tylko łatwiej, bo ceny dostosować do tych panujących w regionie, no po prostu trzeba zobaczyć, jak są w ogłoszeniach wystawiane ceny i to wszystko. I wtedy podnosi się kwotę najmu. I tutaj nie chodzi o to, drodzy Państwo, że ktoś jest złym najemcą, że poczynił jakieś szkody. Po prostu ludzie są wyrzucani tylko i wyłącznie dlatego, że kolejni ludzie chcą zarabiać jeszcze więcej. Nie jest normalnym, od razu to mówię, żeby czynsz wynosił tyle, ile wynosi już chyba teraz więcej niż, no tak, więcej, na pewno wynosi więcej niż najniższa pensja w kraju, bo trzeba właśnie w ten sposób na to popatrzeć, bo jeżeli osoba, która zarabia około 1400-1500 euro miesięcznie, ma wynająć dla swojej rodziny dom za 2000, to ta jej pensja nie wystarczy. Jeżeli dwie osoby pracują za te najniższe pensje, to 1000 euro na utrzymanie ich i dzieci, bo jeżeli taki dom potrzebują, takiego domu potrzebują, to muszą być też w tym wszystkim dzieci, czyli minimum 4 osoby. Tych ludzi po prostu nie stać na życie w tym kraju. Tych osób nie jest dużo, bo to jest całkiem mała grupa, aczkolwiek są. Są też osoby, które zarabiają trochę więcej, no ale średnia pensja to jest nieco ponad 2000, 2500, więc nie mówmy tutaj, że są to jakieś luksusy, bo przy koszcie wynajmu domu za 1800 czy 2000 euro, no jest to po prostu koszmarne. Do tego doliczymy jeszcze oczywiście te wszystkie koszty utrzymania, czyli prąd, ogrzewanie i tak dalej, samochód, ubrania. Co nam zostaje z tych pensji? W tym momencie wiele osób zaczęło mówić, że wegetują. Między innymi dlatego, tak jak mówiliśmy już jakiś czas temu, rozpoczęła się fala emigracji powrotnej, przynajmniej jeżeli mówimy tutaj o Polakach, ale nie tylko, bo inne nacje też stąd wyjeżdżają, a zostają tylko i wyłącznie osoby, które żerują na systemie socjalnym Republiki Irlandii. Także mamy dosyć nieciekawą sytuację. Kiedy to się skończy? Myślę, że dopiero w momencie, kiedy wszyscy się zezłoszczą i tak naprawdę powiedzą dosyć. A czy jest do tego daleko? Wszyscy mówią, że tak, jest, że jest inaczej, że jest blisko, że zrobimy z tym porządek, tylko że kończy się na mówieniu, bo ja już słyszałem naprawdę kilka zapowiedzi, kilka tak bardzo poważnych zapowiedzi, jak bardzo poważnie miało być, jakie miały być fale strajków, protestów i blokad wprowadzanych w całej Irlandii. Do tego oczywiście nie doszło. Także myślę, że ludzie, czy są już na tyle zniechęceni, czy na tyle przestraszeni tym, żeby w ogóle przeżyć, że nie chcą na to reagować, czy to jest taki poziom obojętności, Że rządzący zrobią z nami wszystko, czynsze będą rosły, ceny mieszkań będą rosły, a my coraz częściej będziemy mieszkali na ulicach, bo przecież w Irlandii już mieszka ponad 17,5 tysiąca osób bezdomnych, mieszkają w domach, takich tymczasowych ośrodkach zakwaterowania. Część mieszka też na ulicy, no ale sprawa jest po prostu bardzo poważna, bo te wskaźniki tylko i wyłącznie rosną. Załóżmy cen, zarówno cen, jak i czynsze, jak i wskaźniki bezdomności, więc to jest, sytuacja jest na takim poziomie, że albo ją rozwiążemy, albo ją zostawimy. I kiedyś okaże się, że w Irlandii mieszkają w domach tylko bogaci, a cała reszta koczuje gdzieś pod drzewami, w parkach, pod namiotami. I wrócimy do tego, co było faktycznie w średniowieczu, czyli jakieś chałupki, lepianki, gdzie tylko się tam będą stawiane.
1: No ale cóż, to absolutnie, Bogdanie, no przecież plan zagospodarowania unijny, który ma obowiązywać, koniec, kropka, nawet sobie lepianki nie wybudujesz.
0: Masz,
1: tak? No,
0: w Polsce proszę cię, nie kpij.
1: Przynajmniej.
0: Wiesz, jak reaguje na słowo Unia Europejska? Ja bym najchętniej wziął wszystkich polityków z Unii Europejskiej, zaprosił nad klify Moher.
1: Niestety, Bogdanie, ale przecież jesteśmy na takim etapie. Byłeś entuzjastą przecież, tak? Ale nie ukrywasz tego.
0: Byłem.
1: No i cóż, w praniu się zbiegło.
0: Byłem euroentuzjastą, byłem lewakiem. Byłem wieloma wcieleniami już, ale niestety musiałem pewne swoje opinie zrewidować, musiałem swoje myślenie też zmienić, ponieważ jeżeli przypatrzyć się tak naprawdę, co

0: ta lewica, centrolewica robi, to jest po prostu dramat. Ci ludzie prowadzą nas na jawną śmierć. Oni prowadzą nas po prostu na dno. I tutaj należy zrobić wszystko, żeby te osoby właśnie odsunąć od władzy i żeby przyszły do nich, do tej władzy inne, które nie mają aż tak szalonych pomysłów.
1: Albowiem, panie i panowie, niezbadane są ścieżki fantazji i wymysłów tych, którzy wiodą Unię Europejską ku światłej przyszłości. Ta światła przyszłość to oczywiście w wielkim cudzysłowie. Ale, panie i panowie, pod koniec dzisiejszego programu trochę wątków natury sensacyjnej. Albowiem irlandzkie służby, te w mundurach i po cywilu, rozbiły grupę, sporą grupę podejrzaną o prowadzenie zorganizowanego procederu, drogi Bogdanie, wykorzystującego, uwaga, fikcyjne przedsiębiorstwa i pieniądze pochodzące z działalności seksualnej. Śledztwo prowadzone przez gardę, naszą policję, objęło kilkanaście osób i ma charakter ogólnokrajowy. No i ta sprawa pokazuje, że wraz ze wzrostem irlandzkiej gospodarki i przepływów finansowych rozwijają się również bardziej wyrafinowane formy przestępczości gospodarczej. Ta przestępczość też powróciła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy spojrzeć też pod kątem wyłudzeń, różnych przestępstw, ale też słupków, jak przedstawia się ściągalność VAT-u, podatku VIT, jak mawiamy. O co chodzi w tej sprawie? Bo czytamy na stronach irlandzkiej policji gardy, że sprawa jest rozwojowa. No i cóż, panie i panowie, nie to, że się czepiam, bo często mawiają państwo, że się czepiamy, natomiast no też, jeżeli chodzi o przestępstwa na Szmaragdowej Wyspie, nasi bracia, którzy wojują z Moskalem, no też zaczynają dobijać w niektórych kategoriach przestępstw i przewin do czołówek irlandzkich. Opowiadaj, Bogdanie.
0: No tak, w tym przypadku akurat osoby, które pochodzą tutaj, które przede wszystkim, dwie osoby, które odpowiedzialne są za ten proceder, pochodzą z Brazylii. Jest to brat z siostrą. No i do tego dołączył jeszcze jeden pan de Silva Pereira, nazwijmy go, 40-latek, którzy założyli sobie sieć domów publicznych w Irlandii. Jak się okazało, to znaczy może tak, ja znam Irlandię, gdyby płacili normalnie podatki, gdyby się rozliczali z tych wszystkich pieniędzy, nieważne co by tam zgłaszali, co oni akurat robią, no nie byłoby takiego problemu, ale że nie chcieli dzielić się z fiskusem, no to fiskus powiedział, że wiecie garda, wy tam coś z nimi zróbcie, wy sobie sprawdźcie, co oni tam robią. No i jak się okazało, tych domów, w których świadczone były usługi seksualne, było 17 rozsianych po całym kraju, choć najwięcej u ciebie w Dublinie, nie wiem, Tomaszu, czy zauważyłeś. No i wtedy tam po prostu noszły grube miliony, naprawdę grube miliony, które zarabiali na cudzym nierządzie. Tutaj oczywiście nasz system zadziałał w ten sposób, że nie chciał przede wszystkim pozwolić na coś takiego, ponieważ w Irlandii świadczenie usług seksualnych i czerpanie z tego korzyści oczywiście jest nielegalne, co jest według mnie oczywiście głupotą, no ale tutaj niestety będą ci państwo odpowiadali za kilka rodzajów przestępstw. Pierwsze, nierozliczanie się z podatków, po drugie, czerpanie nielegalnych zysków, po trzecie, przebywanie w Irlandii bez odpowiednich zezwoleń, które, a już nie mówię o samym uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jaka by ona nie była. Także tutaj będziemy mieli w sumie do tej pory wiemy o tym, że do tej pory mamy już 40 świadków, zabezpieczono ponad 801 dowodów rzeczowych, w tym pewne rzeczy, które były przekazywane za pomocą WhatsAppa, no, także będziemy mieli całkiem przyjemną rozprawę, która rozpocznie się już niebawem, tak na poważnie w przyszłym miesiącu i wtedy będziemy wiedzieli, na ile lat będą oni, przepraszam, 16 listopada ta rozprawa się zacznie. Będą ewentualnie skazani, bo oczywiście sąd może postąpić różnorako. Może ich wsadzić do irlandzkiego więzienia, może ich też skazać i odesłać do domu z wilczym biletem, a jednocześnie zażądać zażądać jakiegoś odszkodowania. Ale czy tak się stanie? To oczywiście wszystko w gestii irlandzkiego sądu. Ja już Państwu mówię, dlaczego przed chwilą dopowiedziałem, że uważam coś za głupotę, czyli zakaz prowadzenia domów publicznych w Irlandii, nie tylko zresztą w Irlandii, bo jest to rzecz, która istnieje na świecie od lat. Sam nierząd, jeżeli to zalegalizować, jeżeli opodatkować, dlaczego mamy tego nie prowadzić? Jeżeli są osoby, które chcą z tego korzystać, zróbmy z tego po prostu jedną gałąź biznesową i czerpmy z tego pieniądze. Dokładnie tak samo zrobiłbym z narkotykami miękkimi, ale to są moje takie przemyślenia.
1: Idziesz trochę w kierunku co niektórych pomysłów na kampanię wyborczą Rzeczypospolitej Polskiej, panie i panowie. O tych dziwnych niektórych pomysłach będziemy też opowiadać, bo przecież tam wielka pardubicka wyborcza parlamentarna zbliża się, czego przedsmak mieliśmy już dzisiaj, obserwując obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast mówiąc o kwestiach przestępczych, panie i panowie, na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o przestępstwa na Szmaragdowej Wyspie, wszystkie przestępstwa związane z narkotykami, na miejscu drugim pranie brudnych pieniędzy i przemyt gotówki, miejsce trzecie, panie i panowie, wyłudzenia i defraudacje. A teraz...
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: A teraz w finale, panie i panowie, że woda na Szmaragdowej Wyspie znowuż pod lupą. Ja pamiętam takie lata, kiedy właściwie co tydzień pisano o twoim Galway. Drogi Bogdanie Ferencu, szefie portalu polska-je.com, najpoczytniejszy portal na Wyspach Brytyjskich. Warto tam sięgnąć i zajrzeć. I nie było tygodnia, bym nie pisał o tych ołowianych rurach, o tym, że woda jest niedobra w Galway, że jakiś tam kwartal odcięto i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazuje się, że kontrola przeprowadzona przez Environmental Protection Agency of Ireland w zakładzie uzdatniania wody w miejscowości Dunhurley w hrabstwie Meath wykazała problemy dotyczące systemu nadzoru i procedur bezpieczeństwa. No i sprawa jest poważna, że chodzi o infrastrukturę krytyczną i państwowego operatora Uisi Airmen. O wodzie też będziemy opowiadać w kontekście polskim, gdzie większość tak naprawdę ujęć wodnych, panie i panowie, jest w rękach firm z kapitałem izraelskim. Natomiast co z tą Irlandią, Bogdanie? Opowiadaj.
0: No cóż, Iran po prostu na tyle niefrasobliwie podchodził do tego, co się dzieje w tym zakładzie, o którym jest mowa w tym momencie, czyli nawet nie wiem, jak to się wymawia, to jest zbyt irlandzka nazwa dla mnie. Przepraszam Państwa bardzo, chociaż mieszkam tutaj tyle lat, irlandzkiego się nie nauczyłem. W każdym razie chodzi o ten proceder, który był uskuteczniany dosyć długo i przede wszystkim do końca stycznia, znaczy od końca stycznia do maja czujniki, które mierzą poziom zanieczyszczenia wody, były w ogóle wyłączane. Automatyka odcinająca dopływ skażonej wody też nie funkcjonowała prawidłowo, ewentualnie była po prostu też odłączana. Systemy dozowania chloru były wyłączane, ewentualnie zmniejszane były ilości, które powinny być wprowadzane do wody. Do tego przekroczone były normy zawartości żelaza w wodzie przy limicie, który wynosił 200 mikrogramów na litr, tych żelaza było 993 mikrogramy, no także jest tutaj co o czym mówić. Do tego doszły awarie zasilania, które po prostu pompowały, znaczy awarie zasilania pomp, filtrów oczyszczających, które później przepompowywały po prostu wodę nieuzdatnioną prosto do kranów, także było to coś niepojętego, bo ta woda, nazwę to w ten sposób, prosto z rzeki szła do kranów. No i do tego 30-metrowy przewód zasilający, który był monitorem mętności wody, był zapchany, także fałszował odczyty i nie można było tak naprawdę sprawdzić, jaką wodę dostarczamy do tysięcy domów, do tysięcy odbiorców. No cóż, no chyba typowe w Irlandii, bo zawsze powtarzamy, że jakość wody w Irlandii, ta kranowej, tej kranowej jest po prostu stosunkowo niska, jest taka, no niestety dziwna, także nie można pić tutaj wody prosto z kranu. No a jeszcze do tego, jak wychodzą takie właśnie rzeczy, gdzie Iran chce wprowadzić opłaty za wodę tak na stałe dla wszystkich, bo twierdzi, że nie ma z czego finansować nowych projektów, że rząd za mało daje, no no, nie jest to, te sprawy nie wychodzą na plus tej firmie wodociągowej i tutaj chyba też o tym trzeba pamiętać, więc najpierw robimy porządki na swoim podwórku, a dopiero później wymagamy od kogokolwiek i nie będziemy mieli takich problemów. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Iscairan nie poinformowało praktycznie nikogo o tym, czyli nawet HSE, które odpowiedzialne jest za zdrowie mieszkańców Irlandii, no ale też władz, które powinny o tym wiedzieć, czyli jakichś specjalnych przy radach miast czy radach rabstw w ciałach kryzysowych, które wtedy ogłaszają ewentualne zagrożenia i wtedy wprowadzają na przykład nakaz gotowania wody, a to nie zostało zrobione i to jest największy problem, że mieszkańcy, którzy dostają, otrzymywali wodę z tego zakładu, po prostu nie zostali ostrzeżeni, że coś złego może dziać się z ich kranóweczką. Także myślę, że za to powinien ktoś odpowiedzieć, no ale jest to Irlandia i tutaj może się to też rozejść po kościach i jakoś może to nie wpłynąć specjalnie na to, jak postrzegany jest Iscairan, czyli firma wodociągowa, która jest tutaj jedynym dostawcą wody na dobrą sprawę i to ona ma monopol na całość, co się tutaj dzieje w Irlandii.
1: Panie i panowie, Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Ta miejscowość to Duszoklin, hrabstwo Myw, panie i panowie, gdzie właśnie od tych problemów się zaczęło i to wzmaga dyskusję a propos jakości wody w naszych irlandzkich kranach. Piękne słuchaczki i zecni słuchacze. Było to Studio Dublin, gdzie wspomaga mnie dzisiaj redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Trochę zabawiliśmy się w naszego Łukasza, redaktora Ojasa Jankowskiego. Dziękuję ci, Bogdanie.
0: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję tobie, Tomaszu, i do usłyszenia nie za długo, nie za krótko, nie za często.
1: A w sam raz, taka piosenka o kotku bodajże jest. Dawno i nieprawda, panie i panowie. Studio Dublin powróci za tydzień. Za tydzień kolejna garść informacji z redaktorem Bogdanem Ferencem. Pochylimy się trochę nad Ameryką, bo te więzy między Szmaragdową Wyspą a Stanami Zjednoczonymi są bardziej niż mocne. Niektórzy mawiają, że wystarczy podskoczyć w Galway albo w Cork, no i zobaczy się najdalej wysuniętą irlandzką parafię, gdzie pod niebem Bostonu. Natomiast do czego to zmierzam i redaktor Bogdan Ferenc zgodzi się jeszcze w takim postscriptum, że Irlandia może być papierkiem lakmusowym tego kryzysu, o którym się mówi wprost i bez ogródek, bo nie jest tajemnicą, że baryłka ropy może wynieść w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni nawet $200, jeżeli nic się nie zmieni. A propos tego szarpanego konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, to po pierwsze. Natomiast o czym Rzeczpospolita Polska się przekonała. A propos pewnej umowy z Kuwejtem, kraje Bliskiego Wschodu zrywają część umów, ponieważ chcą zabezpieczyć się na wypadek kryzysu, który będzie trwał, więc najpierw pokrycie własnych potrzeb surowcowych dla własnych obywateli, dla własnych obywatelek. Bogdanie, co jeszcze do tego dopowiesz?
0: No, powiedzieć mogę tylko tyle, że gdyby Unia Europejska nie straciła czasu na wprowadzenie Zielonego Ładu, a rozwijała na przykład energię atomową, która do tej pory byłaby już w jakiejś części działającą, wtedy nie mielibyśmy takiego problemu, ponieważ energia jądrowa jest stosunkowo tania, jest też bezpieczna, o czym wszyscy już chyba teraz wiemy. Także zamiast tych wiatraków moglibyśmy mieć tani prąd, ale nie. W Europie kazano nam z tego przestać korzystać, chociaż ostatnio też się pewne rzeczy zmieniają, ponieważ tak, Francja poinformowała już oficjalnie, że będzie rozwijała energetykę atomową. Do tego Niemcy zaczynają bardzo mocno zastanawiać się nad tym, czy nie przywrócić funkcjonalności swoim elektrowniom atomowym i zacząć budować te małe, takie lokalne. No także może się dziać ciekawie. W Irlandii też rozpoczęła się taka rozmowa na ten temat, czy nie byłoby warto kilka tych małych, lokalnych elektrowni atomowych ustawić, które dawałyby dosyć dużo prądu i zasilały średniej wielkości miasta. Także myślę, że Europa stanęła teraz przed jednym zadaniem. Jeżeli faktycznie zostaniemy odcięci od ropy i węglowodorów z z Bliskiego Wschodu, a nie będziemy nadal chcieli używać tych pochodzących z Rosji, no to cóż, musimy mieć jakieś źródło zasilania. Wiatraki i panele słoneczne z całą pewnością tego nie załatwią, więc albo postawimy na atom, albo wrócimy do epoki kamienia łupanego, więc innego wyjścia niestety obecnie nie ma. I to politycy Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo każdy polityk, który mieszka na terenie Europy, czyli w Irlandii, w Polsce, w każdym innym kraju, powinien to wiedzieć, powinien to zrozumieć i powinien sobie wbić to do głowy, że innego wyjścia nie ma. Dziękuję.
1: Powiedział stanowczo redaktor Bogdan Ferenc. Jak mawiają klasycy, panie i panowie, tam gdzie byt musi im określić świadomość, tam kończy się świat idei. Koniec, kropka. Niestety to nie jest moje zdanie. Studio Dublin dzisiaj wydłużone, panie i panowie. Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com. Dziękuję ci pięknie raz jeszcze.
0: Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję tobie, Tomaszu.
1: W drugiej części dzisiejszego mojego muzycznego spotkania z państwem pojawi się muzyka irlandzka, o czym za moment.
2: Studio Dublin.
1: Panie i panowie, skoro redakcja Radia Wnet najdalej wysunięta w Europie na tym naszym cyplu, gdzie Galway, przecudnej natury, a tam redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com, to niech zabrzmi wielki Mike Scott, lider formacji The Waterboys, Come Back to Galway, a potem z płyty numer 2 formacji Tamper, Middle Menage. Rozpoczynamy w ten sposób muzyczny piątek.

0: Irlandzki Muzyczny Piątek. Jego wielkość Mike Scott, formacja Waterboys, Come Back to Galway. Z tej trzypłytowej epopei Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. Ma za chwilę młodziaki z formacji Tamper Middle Management. Leniwe wczesne popołudnie muzyczne z Radiem Wnet, 12 minut po godzinie 14. Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Wasze Radio Wnet.
1: Budzisz się i słuchasz.

0: Niezwykły muzyczny, psychodeliczny epos, formacja Thumper, pisane przez TH, Middle Management, z albumu Sleeping with the Lights On. Panie i panowie, to była płyta miesiąca, jeżeli chodzi o albumy wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. No i smutna informacja dla fanów formacji Thumper.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Albowiem ten irlandzki zespół, który od prawie 12 lat wykonuje muzykę z pogranicza rocka psychodelicznego i trochę noise popu, grupa z Dublina, słynąca ze swojego unikalnego i potężnego dźwięku, bo na scenie, to jest taka ciekawostka, dwóch perkusistów i aż czterech gitarzystów niespodziewanie ogłosiła koniec swojej kariery. To wydarzyło się na początku lipca. Grupa ogłosiła niespodziewanie, że kończy działalność. Miała być pożegnalna trasa. Okazuje się, że tylko jeden finalny koncert 25 października. Baton Factory, dawniej Music Center Temple Bar, panie i panowie. No i trochę szkoda, bo ta druga płyta zespołu, następca debiutanckiej płyty Delusions of Grandeur z roku 2022 o tytule Sleeping with the Light On, czyli sypiając przy zapalonym świetle, naprawdę znakomita. Tam oprócz tego niezwykłego eposu, który dla Państwa zaprezentowałem, Middle Management, przypomnę także takie szlagiery jak Gang Sings the Drip czy Bad Moon. 25 dzień października, ostatni koncert formacji Thumper na deskach Baton Factory w samym serduszku Temple Bar. Panie i panowie, za chwilę Częstograj.
1: Czas na Częstograj.
0: Za chwilę formacja Hedora, natomiast panie i panowie, życzenia wszystkiego co najlepsze dla Vincenta Ferka. To dumny i zdolny, utalentowany syn lidera formacji Hedora, Macieja Ferka. No i Vincent doniósł mi uprzejmie, że skończył pracę nad swoim drugim filmem. Jego tytuł Strawberry Fields Forever, a ten film opowiada historię tego, dlaczego John Lennon napisał tę pieśń niezwykłą, Strawberry Fields Forever. No i Vincent pomyślał, że ze względu na muzyczny temat może to zainteresować słuchaczki i słuchaczy Radia Wnet. Wystarczy odnaleźć profil Vincenta Werka gdzieś w brzuchu tego wielkiego wieloryba, którego nazywam YouTube'em, wystukać w wyszukiwarce YouTube'a Vincent Werk Strawberry Fields Forever. A naszym Częstograjem najnowszym dzieło, najnowszy singiel Macieja Werka i grupy Hedone, Nie mogę ci nic powiedzieć. Obok Maćka Izes, Izabela Sawicka, ale także kultowy, legendarny lider formacji Rendezvous, Ziemek Ziemowit Kosmowski.

0: Nie mogę ci nic powiedzieć. Grupa Hedone, najnowszy singiel, który zapowiada ich najnowszą płytę. 28 minut po godzinie 14. Piątek, weekendu, początek. Mam nadzieję, że spędzą go państwo z Radiem Wnet. Jutro w Muzycznej Polskiej Tygodniówce ciąg dalszych moich opowieści. To pewnie zainteresuje naszego stwórcę, kreatora Radia Wnet, Krzysztofa Skowrońskiego, bo pewnie nie słuchał programu Cienie w Jaskini, gdzie opowiadałem o albumie numer 7 grupy The Beatles, Revolver. O tym za chwilę kilka. Natomiast skoro powiedziałem Ziemek Kosmowski, no to teraz największy hit formacji Rendezvous, a na plaży w podtytule Anna.
1: Radio Wnet.

A na plaży Anna. Ależ to był hicior, nieprawdaż? Obok Ziemowita, Ziemka Kosmowskiego, także Andrzej Stańczak z gitarami i przy zestawie perkusyjnym Wojciech Młotecki, panie i panowie. Październikową porą w jednym z programów Cienie w Jaskini opowieść o płycie Rendezvous Album, ponieważ 40 lat minęło od czasu, gdy Ziemek Kosmowski wydał tę płytę. Płytę wydały polskie nagrania, ja miałem kasetę magnetofonową, natomiast Gat Records, ta wytwórnia, o której często i gęsto opowiadam z Wojciechem Konikiewiczem na antenie Radia Wnet, uczyniła przepiękną reedycję, gdzie te największe singlowe przeboje z połowy lat 80. grupy Rendezvous, między innymi Na skrzyżowaniu ulicy, czy hymn, pieśń pokolenia urodzonych w latach 60. i na okrągło. Na albumie 8 nagrań od A na plaży, Anna, po Jest w gwiazdach. Natomiast z tych dodatków, panie i panowie, bardziej niż bardzo przypadła mi do gustu pieśń w języku angielskim Shiny Wet. W oryginale ta pieśń nosiła tytuł Kradnij mnie. Ziemek Kosmowski i grupa Rendezvous. Muzyczny piątek, Tomasz Wybranowski, Radio Wnet, muzyka warta słuchania.

Wersja oryginalna w języku polskim, Kradnij Mnie, Shiny Wet, ten dodatek do płyty sprzed 40 lat. Shiny Wet, czyli błyszczący i mokry ziemia kosmowski, grupa Rendezvous. Natomiast kiedy słyszę Rendezvous, to dwie ścieżki muzyczne prowadzą mnie ku posłuchaniu album Kombi i nagrania Nasze Rendezvous z albumu Kombi 4, albo ten miks z pewnego programu, gdzie muzyka łączyła pokolenia, Liber, Doniu, Kombi, Rendezvous.

0: Liber Doniu Kombi, panie i panowie, 22 lata temu to było hitem z albumu Monolog i Muzyka, razem pisane. Można też przeczytać ciągiem Monolog i Muzyka, rok pański 2004. Liber i Doniu, czyli Krzysztof Szewczyk, DJ ZL, Marcin Piotrowski. No to cóż, niech wybrzmią te skarby. Czasy są niby inne, a wciąż jednak takie same, patrząc chociażby na los obywateli Rzeczypospolitej, Europy i całego świata, bo los nierówno rozdaje to i owo.
1: Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko ta sama melodia.

0: dawna.
1: Czasy niby inne, wciąż takie same skarby. Liberi Daniu, Krzysztof Szewczuk, Marcin Piotrowski. Z albumu Bukmacher. Piękna zbitka słów, bo Bóg jak ten, który w niebie się, a Macher to ten, którym wprawia wszystko w ruch, bo zna się na tym znakomicie. Bukmacher albo ten, którego obstawiamy, to i owo. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Do tego nagrania będziemy powracać jesienią i wiosną przyszłego roku, bo cóż, przed nami wybory bardziej niż ważne. Oczywiście co 4 lata mawiam tak, ale wartość, waga tych wyborów zawsze jest wysoka. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, szczególnie teraz w okresie niepokoju na całym świecie i w Europie, patrząc z przestrachem na to, nie wiem jak państwo, ale ja z przerażeniem patrzę, że Unia Europejska i ci, którzy nią rządzą, jak pani Ursula von der Leyen, skryci za kordonem milicji, wojska i zasieków, jak posłowie transportowani są do hoteli, no bo Bruksela to nie jest absolutne najspokojniejsze miejsce na świecie. Natomiast w Muzycznym Piątku, panie i panowie, z dedykacją dla Krzysztofa Skowrońskiego, bo jutro w Muzycznej Polskiej Tygodniówce dobitka, ciąg dalszy moich opowieści o albumie Revolver. Krzysztofie, to dla ciebie wersja, której chyba nie znasz.
2: Yellow Submarine. And we were marched till three the day to see them gathered there. From Land of Groats to John O'Green, with Stepney do we tread. To see us yellow submarine, we love it.

Radio Wnet.

Highlighted Sound Effects, ta wersja tak się nazywa pieśni Yellow Submarine, która jest hymnem Radia Wnet. Panie i panowie, nasz prezes, opoka, fundament, filar Radia Wnet powrócił z wakacji. No i teraz spółki dla Krzysztofa. Free as a Bird, ta pieśń cudem odnaleziona i ozdoba The Beatles Anthology No. 1. Był rok 1995, kiedy to grywałem pod niebem miasta Lublina, gdzie też możecie posłuchać Radia Wnet.

Spółki dla Krzysztofa Free as a Bird, czyli wolny niczym ta ptaszyna. Grupa The Beatles, Anthology, część pierwsza, rok 1995. Panie i panowie, za chwilę cały w zielonościach ojciec Roman Sikoń, nasz salezjanin, misjonarz, filmowiec, dokumentalista, człowiek wielu talentów. Romku, ściskam cię bardziej niż mocno. A muzycznie, panie i panowie, o godzinie 19:00 kto? Nasz Radziej, Radek Ruciński, muzyczne IQ. Potem Ella Mazol, Hands Up in the Air, muzyka milenialsów, a w finale dzisiejszego wieczoru jego wielkość, ojciec, dyrektor listy, Polish Chart, Sławomir Orbat i on, który dzisiejszy program realizuje z perspektywy Warszawy, Adamo Czerpak. A w finale ostatnia pieśń spółki dla Krzysztofa, Krzyśto dla ciebie, Real Love. Antologia, część druga. Był to muzyczny piątek.

0: Real Love, prawdziwa miłość, w finale dzisiejszego muzycznego piątku. Zapraszam już jutro na godzinę 13 do muzycznej polskiej tygodniówki, gdzie sporo o płycie Revolver grupy Debitec, ale też będzie kilka niespodzianek, kilka nowości. Adam Czerpak zostaje z Państwem przy konsoletach, a Tomasz Wybranowski kłania się z gracją, dziękując za dzisiejszą szychtę na naszej żółtej łodzi podwodnej ku dobru, piękno, światu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Za chwilę minie 15.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Po reklamie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Zieloności, z Amazonii, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Drodzy radiosłuchacze, módlmy się w tej koronce do miłosierdzia Bożego za naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, wszystko to, co piękne, dobre, wszystko to, co w naszym narodowym motcie, Bóg, honor, ojczyzna. Wiemy, że to już się dzieje. Módlmy się też za Brazylię, za młodzież brazylijską, młodzież polską. Ten młody człowiek, który jest dzisiejszym dniem, ale też ten młody człowiek, który będzie ustawiał też naszą przyszłość, naszej ojczyzny, tutaj też Brazylii, Amazonii i całego świata. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z zieloności, już z powrotem w Amazonii. Dawno nas tutaj nie było, ale wróciliśmy. Jesteśmy Manaus. To jest serce Amazonii, tutaj tej Amazonii brazylijskiej właściwej. Tutaj spotykają się te dwie wielkie rzeki, Amazonka i rzeka Rio Negro. Jeszcze przez 11 kilometrów wpłyną razem, jakby osobno, bo na połowę tak mniej więcej to jest przedzielone. Jedna część brązowa, jasnobrązowa, to jest rzeka Amazonka, druga część właśnie Rio Negro, czarna, taka jak taka herbata przeźroczysta. I tutaj jesteśmy. Po wielu miesiącach, bo dawno nas tutaj nie było, w gabinecie księdza dyrektora Wielkiej Szkoły Salezjańskiej Collegio Don Bosco u księdza Alberta Rypla. Witam bardzo serdecznie, księże Albercie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki.
0: W Polsce czas wakacyjny się kończy. A jak to tutaj wygląda w Amazonii, w Brazylii?
1: Wakacje w Amazonii, w rzeczywistości w całej Brazylii, rozpoczynają się w miesiącu grudniu i kończą się pod koniec stycznia. A więc ten czas jest na odpoczynek. I pod koniec stycznia zaczynamy pierwszy semestr. W tym pierwszym semestrze lekcje trwają do końca czerwca i w lipcu mamy 2 tygodnie przerwy, ale w tych 2 tygodniach przerwy też profesorowie są na kursach, uczą się, aktualizują się i dzieciaki, młodzież odpoczywają w szkołach. Robimy również kolejne ferias, czyli kolonie di ferias.
0: Czyli półkolonie.
1: Półkolonie, tak, półkolonie. I później rozpoczyna się drugi semestr, więc teraz jesteśmy w drugim semestrze i pierwsze lekcje odpoczywa, a później są egzaminy. Tutaj mamy egzaminy co trzy miesiące egzaminy.
0: A kiedy są takie właściwe wakacje?
1: Właściwe wakacje od 1 grudnia do 27-8 stycznia mniej więcej.
0: Czyli grudzień, styczeń, tutaj są wakacje w Brazylii. Inny system, pewnie to jest spowodowane też przez klimat.
1: No tak, klimat jest zasadniczy, ale również święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, później również karnawał, chociaż przed karnawałem nasza szkoła prywatna już ma lekcje. Szkoły państwowe właściwie po karnawale rozpoczynają swoje zajęcia. To zależy również od kiedy przypada karnawał.
0: Tu jest szkoła prywatna, więc rodzice muszą płacić, ale jest jakaś też grupa uczniów tutaj, którzy korzystają ze stypendium, byśmy to powiedzieli po polsku. Ilu jest uczniów i jaka jest liczna ta grupa, która tutaj jest, którą wspomagacie, takiej może uboższej trochę młodzieży?
1: No tak, to jest grupa uboższa, a więc mamy 600 uczniów. Na co piąty uczeń, się tak liczy, co piąty uczeń chodzi tu do szkoły za darmo. A więc mniej więcej jest 120 uczniów, 130 uczniów. To zależy później, ale niektórzy odchodzą, niektórzy przychodzą w ciągu roku. To mniej więcej są tacy, którzy pochodzą z rodzin biednych, rzeczywiście biednych, a więc uczą się za darmo tutaj.
0: Jesteśmy w Manaus, w centrum tego miasta. Kiedyś to centrum było taką wizytówką Paryżem, dzisiaj troszkę jest zaniedbane, tak powiedzmy troszkę. I tutaj też w tej chwili jesteśmy w takim nowym, potężnym, wielkim budynku, nowym budynku, nową częścią tej szkoły, ale tuż obok nas też jest ten budynek, który pamięta tamte czasy świetności. W tej chwili ksiądz Albert stara się go wyremontować. To jest ten czas świetności, to początek XX wieku, tak zwany boom kauczukowy, kiedy rzeczywiście to miasto Manaus, całe to centrum wzrastało, piękniało. To jest wszystko właściwe. Architektura europejska, czy to miast włoskich z tego samego okresu, czy to miast portugalskich, hiszpańskich, właściwie architektura europejska. Jak wygląda ten stary budynek, księże Albercie, i co tam wtedy w tej chwili ksiądz stara się zrobić, bo co też się działo, jakie są też problemy z tym budynkiem?
1: A więc Salezjanie przyjechali tutaj do Manaus w roku 1921, 24 lipca, i od tej pory tutaj przetrwali. Jasno sprawa, że się zmieniają, nie? Ci, którzy przyjechali pierwsi, już nie żyją, ale nie zawsze tutaj szkoła istniała. No ale w rzeczywistości to pierwsze momenty, albo pierwszy czas, to był czas, kiedy było oratorium, a później powoli przychodziła szkoła, rozwijała się szkoła prywatna, a więc ci, którzy szukali szkoły katolickiej, przede wszystkim szkoły katolickiej, chociaż w tamtych czasach jeszcze nie było tyle rozpowszechnionych innych wyznań chrześcijańskich, ale katolicka była tutaj jedna szkoła. Byli oni zaproszeni przez tutejszego biskupa i zaczynali pracować. Pierwsi Salezjanie na Amazonię przyjechali w 1920 i 1920 i pojechali bezpośrednio do Santa Isabel. San Gabriel da Cachoeira. Też jest takie miasto w Rio Negro. I stąd było takie miejsce, gdzie była ekspedycja, pomoc dla tych, którzy mieszkali tam w górze rzeki. I rozwijali się tutaj bardzo szybko, ponieważ miasto również wzrastało, rozwijało się z powodu kauczuku, a później przez industrię, która tutaj właściwie z całej Ameryki Łacińskiej się skoncentrowała.
0: Industria, czyli przemysł po portugalsku, bo do dzisiaj ten przemysł rzeczywiście, chociaż to miasto w środku Amazonii, ale ma też status takiego portu wolnocłowego, dlatego tutaj dociera wiele towarów. Tutaj są fabryki, montownie różnych marek światowych i dlatego to miasto cały czas może się rozwijać. Mieszka tutaj w tej chwili 2 miliony 200 tysięcy ludzi plus minus, do końca może to nie jest policzone, ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, co z tym starym budynkiem. Trzeba, jesteśmy w radiu, musimy opisać w ogóle, jak ten budynek wygląda, no i z jakimi ty problemami w tej chwili się spotykasz, bo też leciały okna, już wylatywały, bo to wiele lat wymagało remontu, tego remontu nie było, a ty teraz starasz się coś zaradzić.
1: A więc budynek służył do 2014 roku, bo tam były zajęcia, był również fakultet, szkoła wyższa, ale kiedy się przenieśli na inne miejsce, na wschód miasta, a więc budynek został w większej części opuszczony. I jak był opuszczony, również nie było konserwacji. Budynek też jest Tombadu, czyli znaczy się zarejestrowany jako architektura zabytkowa, a więc na wszystko trzeba mieć pozwolenie, żeby wyremontować i zrobić ten budynek jak się należy, na co on zasługuje, ponieważ jest bardzo piękny, bardzo ładny. I trzeba tu w rzeczywistości wiele inwestycji zrobić, żeby odnowić ten budynek. No pierwsze to wiadomo jest dach, który trzeba było naprawić. Później trzeba zmienić wszystkie okna, których są 117, później drzwi, które też nie jest mało. I również trzeba się pozbyć z infiltracji.
0: Takiej roślinności?
1: Roślinności, ale również i wilgoci, który ten budynek ma. No jesteśmy na początku tego projektu, wykonywania tego projektu, ponieważ pracowaliśmy 3 lata, żeby ten projekt był zatwierdzony przez odpowiednie organizacje państwowe i był zatwierdzony i teraz jest też, że w rzeczywistości zbieramy pieniądze jeszcze, żeby zacząć solidnie go remontować.
0: Wróćmy do tego, czym się tutaj ksiądz Albert zajmuje na co dzień. Z jednej strony kapłaństwo, a z drugiej strony administracja. Jak udaje się to księdzu Albertowi pogodzić?
1: Pracujemy w systemie księdza Bosko. Dobrzy obywatele, dobrzy chrześcijanie. A więc jedno drugie się uzupełnia. Kto jest dobrym chrześcijaninem, na pewno jest również i dobrym obywatelem. I to pracujemy zgodnie z systemem prewencyjnym księdza Bosko. Rozum, miłość i religia. I wiadomo, że rozum to jest właśnie przygotowanie ich do życia, przygotowanie ich do społeczeństwa, żeby budowali to społeczeństwo, żeby rozwijali to społeczeństwo, żeby byli również wzorem dla innych i później, żeby mieli w serce otwarte dla innych miłość, a więc miłość w rodzinie, miłość w społeczeństwie, miłość w pracy, przyjaźń. I również a wiara. Wiara, która wzbogaca człowieka. Wiara, która da również sens życia dla nich. Nie tylko ten tutaj ziemski, ale również który prowadzi do zbawienia człowieka. I jasna sprawa. Ewangelia, Słowo Boże, sakramenty, jak również ksiądz Bosko zawsze mówi o nabożeństwie do Matki Bożej. A więc mamy zajęcia tanto, kiedy chodzi o naukę, matematyka, portugalski i humanistyczne, jak również pastoralne, katecheza, przygotowanie do życia, projekt życiowy, projekt, również mieć jakiś projekt w życiu, co ja chcę osiągnąć w moim życiu. I ten projekt życiowy jest wymagany, że ci, którzy tu wychodzą z naszego koledżu, już wiedzą, co będą robić w swoim życiu, mają projekt, nie idą w ślepo w życie.
2: Ale myślę, że wielu chłopców ma projekt na przykład, żeby być piłkarzem jak Neymar.
1: No może i tak, ale no to w całej Brazylii to jest, nie? Chłopcy chcą być piłkarzami, a dziewczyny chcą być modelkami. Nie, to jest to, ale rzeczywistość jest zawsze inna, więc sport nie przeszkadza nikomu, wręcz pomaga. Nie? Więc mamy tutaj zajęcia sportowe, również bardzo rozwinięte. Są dni sportu, jak również intelektualne, byli różne olimpiady, które prowadzimy, olimpiady z matematyki, z historii, z języka angielskiego, z portugalskiego, które są konkurencyjne między szkołami, a te między województwami, czy z estados, nie? Albo również międzynarodowe.
2: Jesteśmy, drodzy radiosłuchacze, w gabinecie księdza dyrektora tej wielkiej, potężnej szkoły. Ta szkoła cieszy się wielką renomą. Na pewno kiedyś ta szkoła też się w ogóle cieszyła najlepszą szkołą w całym Manaus przez wiele dziesięcioleci. W tej chwili powstały też inne takie szkoły renomowane, prywatne, ale tamte szkoły już są typowo dla dzieci z bardzo bogatych rodzin albo średnio zamożnych. A tutaj na półkach w gabinecie księdza Alberta widzimy i figurki Pana Jezusa i Matka Boża, i jest i święty Jan Bosko, są też relikwie świętego Jana Bosko. No to jest święty z XIX wieku. Jak to jest, czy ta metoda świętego Jana Bosko, ta pedagogika, ten system prewencyjny, który też polega na tym, żeby tworzyć takie środowisko dla młodego człowieka, żeby ten młody człowiek trzymał się z daleka od kłopotów, z daleka od grzechu. Jak to dzisiaj zdaje egzamin?
1: No ten system jest bardzo aktualny. Święty Jan Bosko był jednym z największych pedagogów, jakie Kościół dał światu. I dlatego ten system, on kształtuje w całości człowieka, intelektualnie i duchowo. A więc jest system integralny człowieka, wychować go do życia w społeczeństwie. Ale również my jako salezjanie, który mamy ten materiał do edukacji i EDB, jest materiał EDB, który jest częściowo z Hiszpanii. 40% materiału, który my używamy tutaj, jest materiał hiszpański.
2: Czyli program edukacyjny.
1: Program edukacyjny i później są brazylijskie, aktualne. My tworzymy system HEDI, czyli
2: sieć
1: szkół. Mamy 94 szkoły w całej Brazylii i mamy biuro w stolicy Brazylii, które nam umożliwia materiał do nauki. I ten materiał zawsze jest aktualizowany. On ma sprawy intelektualne, no w tym sensie humanistyczne, jak również i religijne.
2: Ale właśnie gdzie ten system prewencyjny, to wychowanie, bo to jest formacja głównie intelektualna, a ten system rzeczywiście prewencyjny, wychowawczy, żeby ten młody człowiek nie pakował się w jakieś problemy, co tutaj też trzeba powiedzieć, nie jest takie trudne, bo na ulicach dzieją się różne rzeczy, różne sytuacje, różne też substancje nielegalne, substancje szkodliwe, trucizny dla zdrowia ludzkiego są rozpowszechniane. No jak to jest u was tutaj w praktyce?
1: No w praktyce wydaje się, że to jest jak w każdej innej szkole, ale w rzeczywistości jest tak, że przede wszystkim na przyjęciu i współpracy, przyjęciu tych młodzich do szkoły, jak również współpraca z rodziną, która jest fundamentem. Uczniowie, dzieci są od rodziców, a więc pierwsza szkoła to jest rodzina. A więc staramy się wychować ich razem z rodzicami i mamy wielki kontakt z rodzicami. Wszystko, co się dzieje z młodzieżą, z dziećmi, rodzice wiedzą, są poinformowani, o co chodzi. I również rodzice są bardzo aktywni tutaj w szkole. Codziennie przywożą dzieci do szkoły, codziennie tutaj przebywają również w szkole. Wczoraj był Dzień Ojca w naszej szkole, a więc wszyscy rodzice przyszli na spotkanie, mieli swoje prezentacje młodzieżowe,
2: Występy
1: i jak również moment modlitwy, refleksji, ale również zaprezentowania się swoich dzieci, chłopców i dziewczyny, pokazując jakąś radość, wesele, to co życie powinno również ma otrzymać, czyli Gratidão,
2: wdzięczność. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli mielibyście wątpliwość, to ksiądz Albert jest Polakiem, ale już 30 lat zrobiło swoje, 30 lat w Amazonii.
1: Tak, 30 lat to już czasami, jak się śni coś w nocy, to się śni po portugalsku.
2: Tak jest, tak to wygląda. Religia, rozum, miłość, te trzy. Posłuchajmy piosenki.

0: dalszej części naszej audycji wyjdziemy na zewnątrz z gabinetu księdza dyrektora. Wychodzimy, oczywiście po wyjściu z gabinetu już uderza nas amazońskie powietrze, czyli jest gorąco, jest parno. Obok naszej salezjańskiej szkoły jest też kościół. Co prawda nie jest to kościół parafialny, jest to taki kościół właśnie, który jest też po części częścią tej szkoły, jest taką parafią personalną, tak się to fachowo nazywa. I idziemy w tej chwili za księdzem Albertem, który tak jak dobry gospodarz musi doglądać, też przygotować kościół do mszy świętej. A przechodzimy w tej chwili przez boiska. Tutaj piękna, kolorowa dekoracja, która właśnie została jeszcze po Dniu Ojca. Kolorowe chorągiewki na ścianach, wymalowane obrazy świętego Jana Bosko. I powoli idziemy do kościoła. Przechodzimy obok tego pięknego, monumentalnego budynku właśnie sprzed 100 lat, który w tej chwili jest przez księdza Alberta remontowany, i wchodzimy do kościoła. Jest to kościół taki nowoczesny, zamknięty w tej chwili, ale będziemy otwierać, będziemy organizować klucze. Oczywiście w tej chwili dobiegają nas odgłosy z miasta, tak jak to zwykle w mieście, tak samo i w Polsce, chociaż tu pewnie bardziej hałas dobiega z miasta, bo i muzyka, i wszystko to, czym żyje Brazylia. Kiedy były Mistrzostwa Świata, to Brazylia, również Manaus, również Amazonia żyła Mistrzostwami Świata. I czasami jeszcze do dzisiaj widzimy dekoracje po tych Mistrzostwach Świata. No te Mistrzostwa Świata nie poszły za bardzo. Jakie wtedy na początku była euforia, wszyscy kibicowali, a potem jakie były nastroje?
1: A więc Brazylia ma wielką tradycję w piłce nożnej. 5 razy już byli mistrzami świata, a więc mają to w swoich żyłach, że trzeba zawsze wygrać, trzeba być zawsze mistrzem świata. I później jak się nie uda, już ostatni raz w 2002 roku, jak wygrali, a później no niestety nie mogą wygrać, zdobyć Mistrzostwa Świata. A więc wielkie rozczarowanie.
0: No w Polsce to by było rozczarowanie, tutaj to bym powiedział, że raczej rozpacz.
1: Również rozpacz, płacz i no, może i jakieś niechęć, nie? Nie, do czegoś, co było już jakieś zdobycie.
0: Być najlepszym.
1: No bo cały sport właściwie to tutaj się bazuje na piłce nożnej. Właściwie cały sport.
0: I tak jak wszystko w Brazylii, tak i sport jest przeżywany z wielkimi emocjami. Rzeczywiście ta wrażliwość emocjonalna wydaje się dla nas tutaj większa niż u nas wśród naszych rodaków, choć i nasi kibice potrafią bardzo przeżywać wszystkie wydarzenia sportowe. My również przeżywamy, kiedy polska reprezentacja gra, niezależnie w jakiej to jest dyscyplinie, na pewno tak samo jak tutaj w Brazylii, najbardziej w piłce nożnej. Ludzie przeżywają również w naszej ojczyźnie, ale tutaj to przeżywanie, które jest tutaj, jest rzeczywiście bardzo emocjonalne. Mój to emocjonanci. Dzisiaj też w naszej szkole salezjańskiej, tutaj w centrum Manaus, przy szkole salezjańskiej świętego Jana Bosko, Colegio Don Bosco, specjalna uroczystość, specjalna msza święta. Co się dzisiaj dzieje, księże Albercie? Bo dzisiaj specjalna msza święta, specjalne spotkanie dzisiaj młodzieży.
1: A więc jesteśmy, no, przygotowujemy się do święta świętego Jana Bosku, ale młodzież przyjdzie tutaj, która uczestniczyła w misjach. Młodzież nasza ze szkoły, średniej, również niektórzy profesorowie pod koniec ubiegłego tygodnia uczestniczyli w misjach świętych, a więc odwiedzali w sąsiedniej parafii rodziny, błogosławili, mówili, modlili się,

0: A tutaj w Manaus to się odbywało inaczej. Wtedy też ta młodzież ma okazję odwiedzić też domy ubogie, bo często ta młodzież jest z takich bardziej zamożnych czy też średnio zamożnych rodzin, ale też ma okazję wtedy odwiedzić te rejony Manaus, gdzie jest bardzo ubogo. Tak też wygląda wychowanie salezjańskie tutaj w Manaus. Wchodzimy do kościoła. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Powierzajmy też w naszych modlitwach, aby nasza Ojczyzna cały czas była bezpieczna, aby cały czas się rozwijała. No ale też nie zapominajcie, o to Was prosimy, o tych wszystkich miejscach, gdzie pracują nasi misjonarze, gdzie już tak bezpiecznie nie jest. W tej chwili ksiądz Albert przygotowuje kościół do mszy świętej, bo będzie niedługo msza święta, a przygotowanie kościoła do mszy świętej zaczyna się od tego, że włączamy klimatyzację. Jest tutaj tych jednostek takich dużych klimatyzacyjnych bardzo dużo. Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem takich dużych jednostek klimatyzacyjnych, a ksiądz Albert przez szybę spogląda i co za oknem, bo to jest też pytanie z Radia Wnet. Co tam się dzieje? Niech ksiądz opowie naszym radiosłuchaczom.
1: A więc widzimy przechodzących ludzi. Ludzi, którzy wychodzą ze sklepów, wchodzą, jeżdżą samochodami, na motorach. A więc to wszystko, co chyba i w Polsce też.
0: No aczkolwiek tutaj jest trochę inaczej.
1: Trochę inaczej, bo wiele materiałów na ulicy sprzedają również, jakby to był wolny handel. Niektórzy siedzą na chodnikach, niektórzy stoją, ale ciekawe, nikt nie pali papierosów.
0: To jest jedna różnica, że tutaj rzeczywiście zobaczyć kogoś z papierosem jest bardzo dziwne, ale też tutaj przed nami za oknem oczywiście płot, drut z prądem, perigo, serka elektryka, czyli przewód elektryczny, ale tu jest plac świętego Jana Bosko. Na środku tego placu, to jest taki plac trójkątny, rozchodzą się dwie ulice tutaj, stoi rzeźba świętego Jana Bosko wraz z chłopcami. Pewnie przed laty salezjanie ten pomnik postawili, ale też no niestety widzimy worki, masa śmieci też tutaj.
1: No tak, to jest coś, co nie podoba mi się to, ale tu później wieczorem sprzątają, a znowu rano zaczynają rzucać te śmieci, więc śmieci to tutaj jest ogromna ilość śmieci.
0: Ta część Manaus w ten sposób wygląda, tak jak mówiłem Wam, inne części są znacznie czystsze. Ten pomnik świętego Jana Bosko też wymaga remontu, to pewnie będzie kolejna inwestycja księdza Alberta. Obchodzimy kościół dookoła. Ksiądz Albert włącza poszczególne jednostki klimatyzacyjne, a na jednej z głównych ścian potężny obraz Jezus eu confio en vos. Jezu, ufam Tobie. Obraz przywieziony z Krakowa przez księdza Sławomira Drapiewskiego i tutaj zawieszony w pięknej ramie, której by się i Polska nie wstydziła. Nie wiem, czy słychać, ale w tej chwili już w kościele jest wielki

0: szum, bo wszystkie te jednostki klimatyzacyjne działają. Ten szum może nam się wydawać, kiedy przyjeżdżamy z Polski, może nam się wydawać taki kłopotliwy, męczący, ale tutaj na to nikt nie zwraca uwagi. Przeszliśmy z księdzem Albertem teraz do zakrystii. Jesteśmy w takiej zakrystii, gdzie przebierają się ministranci. Tutaj oczywiście figurka Matki Bożej z Aparecida, bardzo ważna, bo Matka Boża z Aparecida to jest główna patronka całej Brazylii, takie największe sanktuarium. I przeszliśmy do drugiej części zakrystii, gdzie już przebierają się księża. Ile ksiądz ma ministrantów?
1: 35.
0: 35 ministrantów i ministrantki, bo tutaj też w Brazylii mamy ministrantki. Tak to wygląda. Nie będę jakoś nad tym tematem za bardzo się rozwodził. Realia tutaj są inne. W Polsce tylko chłopcy służą do mszy, a tutaj tak to wygląda, że również i dziewczyny służą do mszy. Wszystkie jednostki klimatyzacyjne odpalone. Jakie są koszta takiej klimatyzacji?
1: No ogromne. Klimatyzację pierwsze to trzeba ją instalować, a więc instalacja apareliów, która nie jest tania. Jeden taki aparat,
0: urządzenie
1: kosztuje mniej więcej 7-8 tysięcy tutaj. I później instalacja, no i oczywiście prąd, użycie prądu.
0: Jeśli chodzi o Manaus, tutaj to wielkie miasto, to właściwie klimatyzacja w kościołach to już jest chyba standard. Tak czy nie, księże Albercie?
1: Prawie wszystkie kościoły mają klimatyzację, bo jest tak gorąco, że się nie idzie nawet modlić, nie idzie nawet się oddychać, bo jest gorąco i parno, czyli za duszno. A więc przetrzeba klimatyzację, bo tak to modlitwa nie staje się przyjemna, tylko modlitwa się staje wielkim wysiłkiem, który no nie jest dobrze się modlić w takiej sytuacji.
0: I tak samo w szkołach, no dzieci nie byłyby w stanie się uczyć.
1: No, nie były.
0: We wszystkich szkołach jest też klimatyzacja?
1: Prywatnych tak, bo to utrzymują rodzice. Ale w państwowych może nie we wszystkich. Są wentylatory.
0: Czyli są wiatraki, wentylacja i w ten sposób ludzie próbują sobie pomóc w tej codziennej prozie życia. Dla nas bardzo często w Polsce klimatyzacja wydaje się jakimś takim zbytkiem. No i może w Polsce czasami jest, bo tych upałów mamy tydzień, dwa, trzy. W ostatnie lato, no to przeżywaliśmy w naszej ojczyźnie wielkie upały. Te wielkie upały, które trwały dwa tygodnie, trzy tygodnie z przerwami. A tutaj, no to jest codzienność. I tak jak u nas ogrzewanie jest takim koniecznym narzędziem, no każdy dom ma ogrzewanie, każda szkoła, również i kościoły mają ogrzewanie. Tak tutaj funkcję ogrzewania, tylko w drugą stronę, tym koniecznym urządzeniem jest klimatyzator, klimatyzacja. I kiedy jest prąd, bo to też trzeba zaznaczyć, kiedy jest prąd, to wtedy jest możliwe, żeby te urządzenia wszystkie pracowały. Ksiądz Albert w tej chwili rozmawia z parafianami. Parafianie rozłożyli jakiś tutaj stragan. Co tu za stragan przed kościołem ksiądz Albert ma?
1: A więc to są bluzki, które będziemy zakładać w święto świętego Jana Boską, które są bluzy, które mówią, z jakiej parafii my jesteśmy, do jakiej parafii należymy i są bardzo ładne.
0: Weźcie kamiza?
1: Tak, weźcie kamiza.
0: To, czyli trzeba ubrać odpowiednią koszulkę i tutaj pan z panem parafianie już wykładają na stoliki koszulki ze świętym Janem Bosko i kiedy przyjdzie czas odpustu świętego Jana Bosko, feszta, to wtedy parafianie ubiorą te koszulki. Może jakaś koszulka dla mnie się znajdzie, księże Albercie?
1: No tak, znajdzie się. Ale również przynieśli tutaj książki do aktualizowania się w Biblii. Tutaj co roku w Brazylii w miesiącu wrześniu mamy tutaj w grupach studiowanie albo uczenie się, aktualizację jakiejś księgi albo z Nowego Testamentu, albo ze Starego Testamentu. I w tym roku, roku 2026 mamy księgę Daniela, który mówi, że królestwo jego zawsze trwać będzie.
0: Seu regno jamais será destruído. Encontros biblicos em comunidade, czyli spotkania biblijne we wspólnocie.
1: A więc będzie przygotowanie specjalne do tych spotkań i raz w tygodniu, w miesiącu będziemy się spotykać i w takiej formie również jakby to powiedzieć, liturgicznej, studiowanie w formie liturgii, ale dzielenie się Słowem Bożym. Może w trochę liturgicznym, może lekcja divina, coś w tym rodzaju, żeby pogłębić tą księgę Daniela. W innych latach były różne księgi i w tym roku jest właśnie księga Daniela.
0: Kościół dba o tą formację również biblijną.
1: No tak, na przykład w czasie Adwentu jest studia są albo przybliżenie ksiąg, które mówią o narodzeniu Jezusa. Później w czasie Wielkiego Postu jest tak zwana kampania da Fraternidade, która również przygotowuje wiernych do Wielki post do Bożego, do Paschy, czyli Wielkanocy, aby no, w ten sposób aktualizować Biblię, ale również aktualizować, gdzie my jesteśmy, gdzie my żyjemy, na co mamy zwrócić szczególną uwagę.
0: Kampania di Fraternidade to taka czyli taki solidarność z braćmi, jakbyśmy to przetłumaczyli?
1: No tak, spotkanie z braci, kampania, czyli pomoc innym, widzieć w czym jest problem socjalny, przede wszystkim socjalnie, nie? I co mówi Pismo Święte i jak my możemy odpowiedzieć socjalmente na potrzeby tych ludzi, przede wszystkim bardzo biednych.
0: Wtedy co robicie? Przygotowujecie jakieś paczki, jakieś poczęstunki?
1: Nie, jest uczulanie ludzi na jakiś problem socjalny. Na przykład, dlaczego nie ma pracy? Co powoduje, że tyle ludzi nie pracuje, takie wielkie bezrobocie? Więc są dwa lata przygotowania przez biskupów, żeby to był materiał bardzo dobry, że to był solidny i później się studiuje, ale również jak wyjść z tego kryzysu bez pracy. Albo jak na przykład szkoły. W przyszłym roku będzie w sprawie szkoły. Dlaczego takie wielkie analfabetyzm,
0: nie? Taki wielki. Jest jeszcze nadal analfabetyzm?
1: W niektórych częściach tak, bo tu w Brazylii dzieci mają prawo uczenia się. W Polsce mają obowiązek, a tutaj nie jest obowiązek, raczej prawo, żeby się uczyć. nie? I żeby to prawo im dać, żeby każdy mógł się uczyć. Niekiedy rodziny są biedne, a więc dzieci, które mieszkają przede wszystkim gdzieś daleko od wielkich miast, a więc one muszą wiele kilometrów dojeżdżać albo płynąć łódkami i to wielkie trudności. A więc czasami zrezygnują, wiele zrezygnuje, zaczyna i później rezygnuje z uczenia się.
0: Drodzy radiosłuchacze, tak wyglądają blaski i cienie życia tutaj misjonarza księdza Alberta Rypla w Amazonii. Na zakończenie prosimy księdza Alberta o błogosławieństwo Boże dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet i dla całej ekipy Radia Wnet.
1: To niech te dni, które się zbliżają, dni uczenia się Biblii, pogłębiania Słowa Bożego, tutaj jak i w Polsce, zawsze musimy dbać o Słowo Boże, zawsze musimy pogłębiać je, żeby pogłębiać własną wiarę. A więc niech Pan Bóg błogosławi wszystkim słuchaczom w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Reklama.
1: Gen Wolności.
2: Młodzież w walce z komuną. Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
3: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18.
4: Scena Stygmat w Warszawie.
5: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
6: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
7: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
0: Po reklamie.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:06 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. My za kilka chwil spróbujemy połączyć się z Kijowem. Tam rosyjski dron uderzył w gabinet szefa SBU. To chodzi o samo centrum miasta. Taką informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, w chwili ataku nie było go na miejscu, ale mówimy o głównym budynku Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. To jest taki budynek naprzeciw w Soboru Świętej Zofii. Wszystkie służby ratunkowe są obecnie na miejscu i wszyscy poszkodowani otrzymają niezbędną pomoc. Taką informację w mediach społecznościowych przekazał prezydent Ukrainy. Jak dodał, ten dron był skierowany bezpośrednio do biura szefa Służby Bezpieczeństwa. No i teraz jeszcze prezydent Zełenski dodał, że polecił, aby wszystko zostało przygotowane. Odpowiedział, żeby jakby Ukraina odpowiedziała Rosjanom na ten atak w sposób adekwatny, dotkliwy i jeśli będzie to możliwe, symetryczny. Jak dodał, nasi wojskowi wesprą tę odpowiedź. W ostatnich tygodniach, przypomnijmy, Rosjanie zintensyfikowali ataki na Kijów. Można powiedzieć, że stolica Ukrainy zmaga się z taką nieustanną falą rosyjskich ataków właśnie z użyciem głównie tych dronów odrzutowych. Czwartek to już ósmy taki dzień tych nalotów z rzędu. Za kilka chwil spróbujemy połączyć się z Kijowem, ale teraz jeszcze wracamy na moment do Sejmu. Dzisiaj ostatni dzień posiedzenia po tej długiej wakacyjnej przerwie, a my mamy połączenie z naszym gościem, pan Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, współtwórca kanału Tak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, za nami pierwsze trzy dni Sejmu po tej przerwie. No i co tutaj najbardziej pana redaktora zaskoczyło? Co jest najważniejszym punktem tych ostatnich trzech dni?
2: No, murański comeback, tak? Murański replay. Jednak muszę powiedzieć, że po prostu spektakl, jaki pan premier urządził nam, wbił mnie w fotel. Tu oczywiście, no, poza śmiechem są też bardzo smutne przemyślenia, bo to jest jakiś kompletny upadek urzędu premierowskiego, kompletny upadek powagi państwa polskiego, nas wszystkich w jakiejś mierze. Absolutnie żenująca sytuacja, w której szef rządu cytuje i skąd je ma, tak? No, to jest bezprawne w ogóle, no, łamie to prawo, na co wielu ekspertów zwraca uwagę, ale niezweryfikowane przez nikogo po prostu zeznania faceta, który dzisiaj jest w stanie powiedzieć absolutnie wszystko, żeby nie pójść do więzienia, bo ma tyle za uszami. I Tusk to rzuca na stół. Tak jak powiedział Grzegorz Stroczyński z kanału Zero, no, publicysta, który swego czasu był długo dosyć w Gazecie Wyborczej, wyglądają te zdania, jakby były napisane przez Giertycha, jakby były taką operacją włożenia w usta Kralowi tego, co dzisiaj władze akurat potrzebne, mają być kolejne odcinki. Coś po prostu, co no, czyni człowieka bezradnym tak naprawdę, bezradnym, bo jeśli my jesteśmy na tym poziomie, to znaczy, że my już chyba straciliśmy własne państwo, albo za chwilę to się dokładnie stanie. W wymiarze politycznym ja sobie kilka razy przypominam takie desperackie próby różnych polityków utrzymać się przy władzy takim rzutem na taśmę, takim zagraniem, takim wymysłem, takim jakimś bezpieczniackim aktem. I to zawsze był też sygnał okresu schyłkowego, więc oglądając dzisiaj też miałem takie poczucie, że Donald Tusk chyba wie, że przegra już te wybory, że to jest taka szarża dramatycznie bezradna, szarża człowieka, który nie jest w stanie na stole położyć niczego innego i uznał, że tego rodzaju prowokacją, operacją dobije opozycję. Ale to jest coś porażającego. Wiem, że w tle jest dzisiaj też wybór Berka i tak dalej do Trybunału Konstytucyjnego. O tym też możemy porozmawiać, ale jednak myślę, że ta prowokacja Tuska, ten Murański 2, taka rzeczywiście rozedrgana, jak to określił pan dr Zbigniew Bogucki, próba jakiegoś skompromitowania ludzi, na których nic nie ma i na których jest tylko jakiś bełkot człowieka, który no, najprawdopodobniej jest przestępcą, nieskazanym oczywiście, ale dopuścił się czynów, które mogą być no, w powszechnej opinii uważane za przestępcze.
1: A czy trochę czy trochę my możemy mieć tutaj ten, no nie wiem, czy spektakl to jest adekwatne słowo, ale chyba niestety tak, bo ja też śledziłam te ostatnie trzy dni, te wystąpienia sejmowe. Czy to trochę może pokazać nam, jak będzie wyglądała cała ta kampania? Czy my w ogóle jeszcze mamy parlament, który no przede wszystkim stanowi prawo, czy może po prostu scenę parlamentarnej kampanii wyborczej przed 2027 roku? Czego my tutaj możemy się spodziewać?
2: No taka też jest rola parlamentu, jeśli są jakieś kraje, w których nie ma jakby w parlamencie miejsca do spektaklu, do sceny nawet żenującej, to wtedy to się przenosi na ulicę, więc to, że mamy żywy, rozdyskutowany parlament, jest akurat plusem, jest dobrą sytuacją. To się dzieje w parlamencie, po to on jest. Natomiast no, to prawo jest troszeczkę sparaliżowane, dlatego że władza chce uchwalać złe prawo, a prezydent Karol Nawrocki nie chce złego prawa podpisywać. I w tym sensie cała ta przestrzeń legislacyjna w wymiarze realnych zmian jest trochę zablokowana. W wymiarze takiej adaptacji tam różnych kosmetycznych zmian to działa w miarę sprawnie, ale jakby obie strony mają świadomość, że tutaj niczego ważnego się zasadniczego uchwalić nie można, więc Tusk ucieka w rządzenie rozporządzeniami. No teraz się nagle okazuje, że oni mocą decyzji ministra mogą nawet naszym dzieciom zmienić menu w szkole, tak? No, nikt z nikim tego nie konsultował. To jest taka naprawdę bardzo głęboko ingerująca w pewne przyzwyczajenia, nawyki, decyzja od tak po prostu podjęta zgodnie z jakimś tam progresywnym założeniem pani minister Nowackiej. Albo uciekają w drugą stronę wobec tej bezsilności prawnej, bezsilności legislacyjnej, uciekają z kolei w działania siłowe, przemocowe i ten Tusk, prawda, taki już ledwo tam stoi na nogach, ale mówi: ja podniosę miecz i przetnę węzeł gordyński wokół Trybunału Konstytucyjnego, mając na myśli to, że po prostu wyślę tam policję. Od taki demokrata, albo jakieś służby, albo jakieś bojówki tych, których wysyłał na przykład do telewizji publicznej. Więc tutaj to jest taki obraz, to jest taka sytuacja. Tak? Natomiast Tusk dzisiaj rzeczywiście wychodząc na mównicę sejmową i rzucając niezweryfikowane przez nikogo wynurzenia człowieka, który może o każdym z nas powiedzieć dowolną rzecz, przekroczył taką czerwoną linię. Zastanawiam się, jaka będzie reakcja społeczna na to. To dzisiaj mnie najbardziej ciekawi. Czy ludzie to kupią? Widzę, że te media rządowe już tu propagandą jadą na maksa, czy jednak ludzie trochę ochłoną i powiedzą: to nie jest coś, co chcemy akceptować, to nie jest kraj, w którym chcemy żyć.
1: No właśnie, a jeszcze na zakończenie powiedzmy, jaki układ sił obecnie obserwujemy w parlamencie, no bo z jednej strony mamy weto i widzimy, że prezydent Karol Nawrocki no, coraz bardziej staje się już takim samodzielnym graczem politycznym, no ale z drugiej strony mamy te problemy w Prawie i Sprawiedliwości, czyli rozłam, sam rozwój plus, koalicjanci premiera Donalda Tuska. Kto ma dzisiaj największy problem, największe wyzwanie z taką własną tożsamością polityczną?
2: Ciekawe pytanie bardzo. No, na pewno rekonfiguruje się nam prawica. Tak? Rekonfiguruje się nam prawica i to, co widzimy, że takie siły bardzo energetyczne, młode, chcą władzy, chcą samodzielności, chcą decydowania, co je wewnętrznie, jak gdyby w tym obozie prawicy wskazuje na dużą, ostrą rywalizację. Z drugiej strony widać też, że bez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a to on jest ich głównym celem, tak? Oni chcą jemu władzę odebrać tą pozycję hegemona, że bez niego to się wszystko rozpada w rękach. No i to jest jakby największy znak zapytania, największe ryzyko. Wszystko inne jest moim zdaniem już w polityce jasne. To znaczy jest jasne, że Polacy raczej Tuska odrzucają, jest jasne, że prezydent Karol Nawrocki jest tym silnym ośrodkiem politycznym, który musi, nawet nie chce, on musi wziąć, no mieć przyjazny rząd po 2027 roku, bo inaczej jak będzie rząd Tuska, to po prostu zniszczą też prezydenta. Myślę, że on to wie. Natomiast nie wiadomo jest kształt organizacyjny list prawicowych przed wyborami. Jeśli będzie ich zbyt wiele, jeśli będą rozdrobnione, jeśli będą straszliwie skłócone, jeśli będą szaleńcze, to daje Tuskowi taką ostatnią szansę. Tak może być, tak w historii nie jest nic rozstrzygnięte. Może być, że większość Polaków nie chce Tuska, a on jednak władzę zdobędzie. Nie wiem, czy to dzisiejsze wystąpienie trochę na właśnie takie podzielenie, skłócenie dalsze opozycji też nie było nakierowane, ale największy znak zapytania jest właśnie przy tym, w jakiej formule pójdzie prawica razem do wyborów.
1: No właśnie, i na te pytania będziemy starali się odpowiadać. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Pan Michał Karnowski to dziennikarz, publicysta, także współtwórca i jeden z głównych twarzy kanału. Tak, jeszcze raz panu dziękuję.
2: No, są trzy równe, koledzy się obrażą. Tulicki, Adamczyk, razem. Ale są też jeszcze i kolejne. Wszystkiego dobrego, pani redaktor.
1: Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję również. Drodzy państwo, 16:16 popołudnie w Radiu Wnet trwamy. Próbujemy połączyć się z Kijowem. Kijowem po ataku, no na jedno z najważniejszych miejsc, jeżeli chodzi o to przywództwo polityczne, ale zanim uda nam się to połączenie uzyskać, to poczekamy wspólnie z zespołem Wilki.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:23, drodzy Państwo, na zegarach, a my teraz skomentujemy sytuację w Kijowie. Tak jak już przed momentem mówiliśmy, tam dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a my, drodzy Państwo, mamy połączenie z panią Karoliną Kuzemą. To jest wolontariuszka, dziennikarka właśnie z Kijowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja właśnie sprostuję, tylko ja tylko wróciłam przed dwoma dniami z Ukrainy, chwilowo w Polsce, ale na bieżąco.
1: Chwilowo w Polsce, a w takim razie, skoro na bieżąco, to proszę w kilku słowach powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja w Kijowie, bo ja powiedziałam teraz o tym najświeższym ataku, informacje do nas docierają, czyli właśnie uderzenie w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, no ale można powiedzieć, że te ataki w ostatnim czasie bardzo mocno się zintensyfikowały.
2: No, zintensyfikowały się, a przede wszystkim one się zmieniły. One się zmieniły, ponieważ zazwyczaj wyglądało to tak, że kiedy Rosja planowała sobie atak na Kijów, zbierała, szykowała cały arsenał i tam w jeden dzień, w jedną noc wypluwała z siebie co mogła. Teraz te ataki od ponad tygodnia, w zasadzie już od półtora tygodnia, przypominają takie cykania. To znaczy, że co chwilę są wypuszczane 2, 3, 5 dronów w kierunku Kijowa. Niestety najczęściej to są drony reaktywne, a więc drony z silnikiem odrzutowym, bardzo szybkie i bardzo trudne do zestrzelenia dla obrony przeciwlotniczej. No i oczywiście balistyka, przed którą Ukraina bronić się nie może, bo brakuje jej po prostu rakiet, między innymi do Patriotów. I w tej chwili wygląda w Kijowie sytuacja tak, że zaczyna się alarm, jest atak, kończy się alarm, krótka przerwa, zaczyna się alarm i tak w koło Macieja. To paraliżuje oczywiście życie w stolicy, bo ze względów bezpieczeństwa zamykane są wtedy sklepy, stacje benzynowe, czy poczty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też przestrzegałabym przed taką apokaliptyczną wizją stolicy Ukrainy. Tam życie się toczy. Po prostu Kijów przez te 4,5 roku pełnoskalowej wojny, podobnie jak reszta miast ukraińskich, no musi się jakoś oswoić z tą rzeczywistością i po prostu wszystko funkcjonuje, tylko w trudniejszym reżimie. Te wszystkie puste półki, które są pokazywane, no to jednak są trochę takie przesadzone rzeczy. Tak, oczywiście zbombardowane są magazyny żywności, ale to nie znaczy, że tej żywności w Kijowie brakuje. To są sytuacje przejściowe, a nakręcanie tej paniki służy tylko ruskiej propagandzie.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli Rosjanie byli w stanie trafić no tak precyzyjnie w jeden z najważniejszych, no i też przynajmniej w teorii najlepiej chronionych, jak rozumiem, budynków w Kijowie, to może to nam więcej mówić na temat no jednak wyzwań, problemów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej?
2: No, był to dron reaktywny, z tego co mówią pierwsze doniesienia, więc drony reaktywne też da się zestrzeliwać bez Patriotów. Natomiast trzeba pamiętać, że Rosjanie dysponują też całą masą arsenału w postaci rakiet, czy to balistycznych, czy kierowanych itd., itd. Na szczęście, jeszcze przynajmniej, Kijów nie jest w zasięgu kierowanych bomb lotniczych, które są problemem Charkowa, Chersonia, Zaporoża i miast frontowych. Natomiast to precyzyjne uderzenie o niczym nam nie mówi. Mówi nam o tym, że im się udało. Mówi nam też o tym, że doskonale mieli rozeznane koordynaty, a więc pytanie, czy tak sami je świetnie znali, czy po prostu ktoś im w tym pomógł, bo to jest też zawsze potężny znak zapytania. Ja przypomnę, że w 2022 roku, na początku pełnoskalowej wojny, w Charkowie celem również był budynek SBU. Wtedy troszkę nie trafili, trafili w budynek obok, w budynek uniwersytetu, chybiąc mniej więcej o 50 metrów. Natomiast budynek SBU też został wtedy zniszczony. Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy i budynek SBU też był tam jakby no takim istotnym celem. Natomiast faktycznie, biorąc pod uwagę, gdzie jest siedziba SBU w Kijowie, czy też gdzie była siedziba główna SBU w Kijowie, bo tak może powinniśmy po tym ataku powiedzieć, to jest prawie centrum miasta. To są okolice tak zwanych Złotych Wrót, pełne zawsze ludzi i bardzo niepokojące jest to, w kontekście stolicy oczywiście, że Rosjanie mają tak w tym momencie rozpracowane koordynaty, bo to oznacza, że W każdej chwili mogą zaatakować Radę Werchowną, czyli ukraiński parlament, mogą zaatakować ulicę Bankową, czyli siedzibę prezydenta. Nie łudźmy się oczywiście, że prezydent tam ciągle funkcjonuje, żeby też było jasne. Natomiast na pewno jakaś czerwona lampka w tym momencie się zapala. Pytanie, czy to jest tylko zwiększenie prowokacji? I drugie pytanie, czy zachodni partnerzy spojrzą w tej chwili inaczej, tak jak pani zwróciła uwagę, na obronę przeciwlotniczą, zwłaszcza Kijowa?
1: To jeszcze na zakończenie prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada odpowiedź. Tutaj zacytuję, adekwatną, dotkliwą i jeśli to możliwe, symetryczną. Ja nie będę oczywiście pytała, co w języku wojskowym może oznaczać tutaj symetryczna odpowiedź, ale czy to nie otworzy no też kolejnego już poziomu eskalacji i na co tutaj Ukraina też musi się szykować, jeżeli chodzi o przyszłość?
2: Ja nie wiem, czy da się jeszcze bardziej eskalować, ale jak pokazują nam ostatnie tygodnie z jednej i z drugiej strony, najwidoczniej się da. Moment jest o tyle trudny, bo zaczyna się jesień. Ja wiem, że temperatury może jeszcze tego nie pokazują, ale zaczynają się problemy z przyszłością jakby ogrzewania, z przyszłością infrastruktury energetycznej, z taką bliską przyszłością. Ukraina też musi mieć to z tyłu z głowy, ale też Ukraina nie może nie odpowiedzieć na takie działania. Jak bardzo to będzie adekwatne? No ja pamiętam po ostatnim ataku na Ławrę Peczerską, gdy prezydent Zełenski powiedział, że odpowiedź będzie adekwatna i bolesna. No i rzeczywiście była mocno adekwatna. Natomiast prawda jest też taka, że każda odpowiedź Ukrainy będzie niosła ze sobą kolejną zemstę Kremla. Czy jeszcze mają oręczniki, czy jeszcze mogą je uzbroić? Tu są ogromne znaki zapytania i miejmy oczywiście też z tyłu głowy ostatnią wizytę szefa CIA w Moskwie, bo nic nie dzieje się bez przyczyny.
1: Powiedziała pani Karolina Kuzema, dziennikarka, wolontariuszka. Bardzo serdecznie dziękuję pani za komentarz.
2: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: I my także pozdrawiamy. 16.30, drodzy Państwo, popołudnie w Radiu Wnet trwa. Za kilka chwil do studia przyjedzie dr Jarosław Sachajko prosto z Sejmu, więc jeszcze na gorąco przybliżymy Państwu to, jak przebiegały te ostatnie 3 dni posiedzenia. Będzie także połączenie z panem wiceministrem Michałem Gramatyką. Będzie także rozmowa polonijna. Rozmowa z Michałem Majcharczykiem. Bardzo ciekawa, mam nadzieję, że będziecie Państwo spędzali wspólnie to piątkowe popołudnie razem z nami i do tego zachęcam. Ale zanim te wszystkie rozmowy, to Magda Umer na naszej liście pod numerem 4, Oczy tej małej.

0: gardził ludzką miłością. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg, pokłoń się do jej martwych nóg.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Po reklamie.
6: Popołudnie Wnet.
7: 16.36 na zegarach i zanim kontynuacja rozmów politycznych, to na kilka chwil zrobimy od nich przerwę. Drodzy Państwo, porozmawiamy o podróżach, porozmawiamy także o promocji Polski za granicą i o Polonii. Ze mną w studiu jest Michał Majcherczyk, który doskonale łączy wszystkie te trzy punkty, bo i podróże, i promocja Polski, i działalność polonijna. Dzień dobry, Michale.
8: Dzień dobry, witam i dziękuję, że w ogóle miałem taką okazję tutaj być. W ogóle kocham Polskę i bardzo fajnie jest spędzać czas tutaj, szczególnie w Warszawie.
7: Cieszymy się i cieszę się, że w Polsce jesteś, ale to w kilku słowach opowiedz, bo ty tak naprawdę no, jesteś Polakiem, z tej polskości bardzo się cieszysz, jesteś z niej dumny, ale na stałe przez lata związany byłeś z Ameryką, no i też z podróżami. Opowiedz w kilku słowach o swojej historii.
8: No długa historia, ale tak w skrócie, urodziłem się w Stanach, mieszkam tam całe życie, dlatego tak śmiesznie mówię po polsku, więc wybaczcie
7: mnie. Bardzo ładnie
8: mówisz. Staram się, ale wychowałem się w Stanach, ale różnie też, to znaczy co roku, czy tam co dwa lata podróż do Polski, nie, tam do rodziny, więc tak czuję się mimo wszystko, że wychowałem się w Stanach, czuję się jako Polak, nie? I jestem Polakiem i też Amerykaninem, więc dlatego myślę, że jest takie może takie ciekawe podejście do życia, bo to nie jest tak, że w Ameryce wszystko jest lepsze, a to tak nie jest, że wszystko w Polsce jest lepsze. Po prostu są inne perspektywy i próbuję łączyć te, nie wiem, te najlepsze rzeczy z Ameryki, jakiś ten mindset i te możliwości, różne inne rzeczy, a też kultura, tradycja, różne inne wartości polskie i integrować to w życiu. I podróże też pomagają, bo od lat jestem bardzo wdzięczny przez to, że rodzice prowadzą biuro turystyczne i dali nam ten podróż, nie? Od dzieciństwa.
7: To ja tu muszę jeszcze jednak wtrącić, bo prowadzą biuro turystyczne i to jest ta jedna strona, no ale też w kilku słowach opowiedzcie o sobie, bo ty i w twojej rodzinie naprawdę są piękne historie i bardzo takie ambitne związane z podróżami. Twój tato, to może przybliżmy i powiedzmy, myślę, że część słuchaczy zna i wie, ale dla tych, którzy być może nie wiedzą.
8: No, mój ojciec Jerzy Majcherczyk to miał taką niesamowitą historię. W latach 70. z kolegami prowadzili taką ambitną wyprawę przez całą Amerykę Centralną i Południową i skończyli przez 3 lata zdobyli najgłębszy kanion na świecie, kanion Kolka, który w ogóle ogólnie ludzie nie wiedzieli, co to jest, czy tam w ogóle istnieje. Odkryli to na świat i promowali, że to Polacy zdobyli i że to odkryli. I teraz w Peru ten kanion Kolka, najgłębszy kanion na Ziemi, to jest numer 2 turystyczne miejsce, więc tam chyba z 200-300 tysięcy ludzi co roku wchodzą tam do kanionu, poza Machu Picchu oczywiście. Więc to taka historia i on od lat działa, jest prawdziwy, tak zawsze z polską flagą podróżuje i dla nas, to znaczy dla mnie i braciach, dał nam tą, dla nas to był taki
7: bodziec taki dobry, żeby też w tym kierunku.
8: Tak, i też zwiedzać świat, bo dużo można nauczyć się nie tylko o innych kulturach, innych ludzi, innych perspektywy życia, ale też o siebie, jak podróżujesz, nie? Są czasami trudności, różne inne rzeczy, więc te podróże naprawdę nauczyłem się dużo przez te podróże. Jestem bardzo wdzięczny za to. Byłem ponad 60 krajów w życiu, ale dalej wracam do Polski, bo w Polsce mi się wydaje, że to jest niesamowicie piękny kraj i mamy taki potencjał, że to mnie bardzo cieszy.
7: No właśnie, i nas też to cieszy, że mamy Polaków, obywateli Polski, którzy są dumni ze swojego pochodzenia i którzy też mówią dzisiaj o tym, że już każde kolejne pokolenie może w bardziej taki podmiotowy sposób podchodzić do relacji, także biznesowych, więc może teraz płynnie przejdźmy do tego, co Polska dzisiaj może zaoferować światu. Ty to widzisz, starasz się ten potencjał wykorzystywać. W jaki sposób?
8: No, to ja mam dużo takich pomysłów tutaj, ale zacznę taki krok do tyłu przez chwilę i to jest taki hot take, nie? To znaczy, ja mam taką wizję, widzę, że Polska ma potencjał być top 10 ekonomii na świecie, nie? Teraz dopiero wsiedliśmy na G20, coraz bardziej rozwijamy się, jesteśmy na top 9 w Europie w ogóle. To jest niesamowite, jakby ktoś nam powiedział, jakbyśmy mieli tą rozmowę 35 lat temu, ja bym powiedział, że słuchajcie, Polska za 30 lat będzie w tym miejscu, to ludzie by śmieli się. I ja w ogóle teraz widzę, że mamy te wszystkie kawałki do puzzla, nie? Mamy niesamowity talent, mamy niesamowite infrastrukturę, ludzi, w ogóle kapitał, który możemy połączyć i teraz też jest Polonia, nie? Mamy 20 ponad milion ludzi po całym świecie. Ja dużo ich znam, to znaczy nie 20 milion, ale dużo ludzi znam na przykład w Ameryce, w Polonii albo w innych krajach, którzy naprawdę mocno działają, mają tam biznesy i robią różne rzeczy i widać, że jest taki potencjał. To jest jakby stworzyliśmy takie wyspy, nie, sukcesu po całym świecie, ale brakuje te połączenie, właśnie te mosty.
7: A co musiałoby się wydarzyć, żeby to połączenie nastąpiło? To musi być tak, że musi być wola też i wsparcie, nie wiem, ze strony polskiego rządu. Jak rozmawiałam z twoim tatą, to on mówił, że nawet niekoniecznie pieniądze, bo pieniądze tam się znajdą, ale właśnie może takie bardziej strukturalne wsparcie. Gdzie ty tutaj widzisz taką największą potrzebę zadziałania, żeby dzisiaj uświadomić sobie, że te 20 milionów to jest konkretne narzędzie w rękach też no, narodu polskiego?
8: No to jest dobre pytanie. Przede wszystkim to musi być współpraca w dwóch stron. To nie jest tak, że tylko polski rząd może to zrobić, tylko Polonia, nie? To musimy spojrzeć na to jako współpraca, nie? Co możemy oferować, jak możemy pomóc siebie, jak możemy działać wspólnie. I są mnóstwo tych organizacji, są wiele takie rzeczy, co się dzieją i coraz lepiej jest, ale mi się wydaje, że dalej to dopiero tak, to są te początki, nie? I to z jednej strony jest mega fajne, bo są takie możliwości, a z drugiej strony jest dużo roboty przy tym, nie? Więc ja mam wiele takich pomysłów. To nie jest tak, że ja wszystko wiem i wiem, jak to rozwijać, ale myślę, że jedna rzecz jest mieć taki awareness, to znaczy takie świadomość, że my istniejemy, że mamy potencjał i jak połączyć te ludzie konkretnie, nie? I robić introdukcję. Ja właśnie to działam w polonijnym rynku, żeby pomagać, robię wydarzenie dla Polonii. To bardziej chodzi, żeby budować takie prawdziwe relacje, nie? I każdy potem może spojrzeć, okej, ja mogę to oferować

0: sposób no, bardzo taki ciekawy przybliżacie, a myślę, że też wiele osób skorzysta z takiej rozmowy, więc już teraz przyjmij ode mnie zaproszenie na dłuższą rozmowę. Tymczasem bardzo serdecznie Ci dziękuję. Michał Majcherczyk to i działacz polonijny, i podróżnik, i Polak przez wielkie P, dumny ze swojej polskości. Tak można powiedzieć Polak, ale Amerykanin też, prawda?
1: No, Polish American, no
0: to i ta, i ta. I bardzo dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję, Michale. 16:45, drodzy Państwo, a za kilka chwil połączenie z wiceministrem cyfryzacji, z panem także Michałem, ale gramatyką, też Polakiem przez wielkie P. Zaraz zapytamy też pana Michała, co on myśli na temat Polonii i tego, jak wykorzystywany jest jej potencjał przez państwo polskie, ale jeszcze zanim ta rozmowa, to muzycznie i powinniśmy puścić też twoją piosenkę i twój zespół, ale to też na następną rozmowę, bo jeszcze oprócz tego masz pasję. Jak się nazywa zespół?
1: Atura. Gramy muzykę, śpiewamy po polsku. Wszyscy Polacy w Stanach gramy, ale też teraz właśnie graliśmy w Polsce i bardzo fajnie wyszło.
0: To jest bardzo fajna, bardzo dobra muzyka. Możecie państwo posłuchać, a my ją puścimy następnym razem. A teraz Red Hot, Red Hot Chili Peppers to jest...
1: Och, uwielbiam.
0: No to uwielbiamy wspólnie, to słuchamy.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:52 minuty na zegarze i mamy, drodzy Państwo, połączenie z zapowiadanym gościem, pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, także poseł Polska 2050. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa.
1: No dobrze, zacznijmy może od weta prezydenta Karola Nawrockiego. No tutaj dzisiaj zabrakło przy kryptoaktywach, przepraszam, zabrakło 25 głosów. Jak jest tutaj, panie ministrze, taki komentarz na gorąco?
2: No widać, komuś zależy na tym, żeby Polki, Polacy nie mieli ochrony wtedy, kiedy handlują tymi bardzo ryzykowymi instrumentami finansowymi. Widać, że ci, którzy głosowali przeciwko powtórnemu przyjęciu tej ustawy, czyli Rozwój Plus, czyli Konfederacja, czyli PiS, mają coś za uszami, skoro tak bardzo im zależy na tym, żeby tej ustawy nie było.
1: Jeżeli przy kryptoaktywach zabrakło 25 głosów, to co to nam pokazuje na temat takiego układu sił? Skąd koalicja miałaby je wziąć przy kolejnych wetach?
2: No raczej odrzucenie jakiegokolwiek prezydenckiego weta w tej kadencji będzie niemożliwe ze względu na to, że Rozwój Plus wydzielił się wprawdzie z PiS-u, ale dalej widać, że idą ręka w rękę. Ja kompletnie nie rozumiem tej postawy, kompletnie nie rozumiem tych wet prezydenta Nawrockiego, trzech, do implementacji dyrektywy MiCAF, do polskiego prawa, czyli do tych zasad, które troszkę przyrównałyby handel kryptoaktywami do tego, co mamy na rynku bankowym. Bo to są zasady, które sprzyjają bezpieczeństwu takich transakcji. Zupełnie tego nie rozumiem, no ale pewnie są jakieś przyczyny.
1: Pewnie są jakieś przyczyny. To jeszcze na moment przejdźmy do samej Polski 2050. Jaka jest przyszłość pana Szymona Hołowni? Czy to jest tak, że on wraca na tą pierwszą linię? Pan jest tego zwolennikiem?
2: Tak, oczywiście. Ja zawsze jestem zwolennikiem Hołowni. Zawsze byłem jego zwolennikiem i mam nadzieję, że Hołownia powróci do aktywnej polityki, no bo jest tak, że im więcej Hołowni w tej polskiej polityce, tym lepiej dla polskiej polityki. Hołownia to jest człowiek, który ma bardzo konkretne zasługi w polskiej polityce, który bardzo fajne rzeczy już zrobił, a jeszcze wiele przed nim. Wczoraj klub podjął coś na kształt kierunkowej decyzji o tym, żeby powierzyć mu stery naszego klubu, aczkolwiek jeszcze tego procesu formalnie nie przeprowadziliśmy, pewnie będzie na to czas za dwa tygodnie. Kolejne posiedzenie Sejmu i wtedy zapewne taka formalna decyzja będzie.
1: A sama Polska 2050, jeżeli chodzi o taką strategię, gdyby pan mógł uchylić trochę rąbka tajemnicy, czy to jest tak, że tylko taka przyszłość, że będzie przede wszystkim częścią koalicji premiera Donalda Tuska, czy może chcecie państwo budować własną tożsamość politycznego centrum, czy jest na to szansa, czy jest na to przestrzeń, gdyby tak miał pan w szczerości odpowiedzieć na to pytanie?
2: Na pewno bez oferty dla centrum nie wygramy wyborów. Na pewno nie powtórzymy tego sukcesu z 2023 roku wtedy, kiedy nie będzie rozsądnej, racjonalnej oferty dla ludzi środka. Dla takich ludzi, którym obca jest ta plemienna walka PiS kontra Koalicja Obywatelska. Polska 2050, do której ja przystępowałem, to właśnie miała być taka propozycja. To miała być propozycja dla ludzi, którzy przeciwiają się bandyckim wówczas metodom władzy stosowanym przez PiS, ale z drugiej strony nie chcieliby stać się zwolennikami tego drugiego politycznego plemienia. Czy to się uda powtórzyć? Nie wiem. Na pewno będziemy starać się o to, żeby taką ofertę wykreować. Na pewno Hołownia jest tutaj dużym aktywem, bo Hołownia w wielu sytuacjach potrafił się wznosić ponad polityczne podziały, no i troszkę płynąć pod prąd, będąc tym samym atrakcyjny dla wyborców.
1: A co z samym premierem Mateuszem Morawieckim? No na razie można powiedzieć, że tu chyba jest ponad 40 parlamentarzystów. No i pytanie, to jest to teraz chyba trzeci największy klub w Sejmie. Czy z perspektywy koalicji rządzącej premier Mateusz Morawiecki staje się poważniejszym przeciwnikiem niż samo osłabione Prawo i Sprawiedliwość? Jakie on w ogóle ma zaplecze polityczne, jakie szanse na taką własną podmiotowość polityczną?
2: Zaplecze polityczne ma całkiem solidne, dlatego że odeszło razem z Morawieckim z PiS-u bardzo wielu inteligentnych, błyskotliwych i mądrych ludzi. Bardzo wielu polityków, którzy mają coś do powiedzenia i mają jakieś tam konkretne dokonania za sobą. Chociażby prezes Kaczyński, który żałował odchodzącego posła Łukasza Schreibera. Ja wprawdzie Łukasza Schreibera politycznie nie za bardzo poważam, ale mam duży szacunek do jego wiedzy i do zaangażowania. Nie wiem, czy państwo wiecie, Łukasz Schreiber ostatnio wydał książkę o kobietach Republiki Rzymskiej i to nie jest pierwsza książka jego, książka historyczna opowiadająca o czasach jeszcze Królestwa, a potem Republiki Rzymskiej. Ale jakby wracając do sprawy, no pytanie, czy jest miejsce na scenie politycznej na taki byt, jak Rozwój Plus. Na razie oscylują gdzieś tam wokół 5%. Dotychczasowe rozłamy w PiS-ie kończyły się źle dla rozłamowców. To przecież i Paweł Kowal, Polska jest najważniejsza, Marek Migalski, kto tam jeszcze był. No wielu takich polityków było. Solidarna, a potem Suwerenna Polska też się rozłamywała z PiS-em i też nie za dobrze skończyła. Także to jeszcze zobaczymy.
1: To jeszcze na zakończenie, panie ministrze. Czy my dzisiaj obserwujemy początek końca tego dwubiegunowego układu? No może się pan minister ze mną nie zgodzić, ale ja tak na to patrzę, że od kilkudziesięciu lat jest ten duopol, mamy silny podział i tak naprawdę tak wygląda ta nasza scena polityczna. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że doszliśmy do pewnej ściany i następne wybory mogą wyglądać już zupełnie inaczej niż te do tej pory?
2: Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby ten rynek polityczny, ten układ, ta układanka polityczna miała kształt mozaiki, żebyśmy mieli miejsce na partie, które mają umiarkowany przekaz, żeby tam było więcej kooperacji albo kohabitacji, a mniej nienawiści i mniej takiej plemiennej wojny. Ale czy to jest ten czas, tego nie wiem. Nie wiem, czy to w ogóle w warunkach polskich jest do zrobienia.
1: Powiedział pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, także poseł Polski 2050. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz.
2: Serdeczności, wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiamy, drodzy państwo, i za momencik, punktualnie godzina 17:00, i później porozmawiamy z panem doktorem Jarosławem Sachajko, który przyszedł już tutaj do nas do studia, ale jeszcze zanim ta rozmowa, to przed nami serwis watykański.
0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Papież spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Oksfordzkiego, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy. To wam pomoże spotkać Chrystusa, powiedział Leon XIV. Prowincja ukraińskich kapucynów został nowym biskupem pomocniczym w Kijowie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce. W Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności. Zaprezentowano na niej dzieła pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież przyjął na audiencji profesorów i studentów z Uniwersytetu w Oksfordzie. Zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Dzięki temu, jak zapewni, łatwiej będzie im spotkać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Leon XIV przypomniał też postać wielkiego profesora tej uczelni, a od niedawna doktora kościoła, Johna Henry'ego Newmana.
4: Pielgrzymi z Oksfordu, z którymi spotkał się Ojciec Święty, należą do Kolegium Oriel. To jedno z najstarszych kolegiów w Oksfordzie. Należał do niego m.in. święty John Henry Newman, absolwent i profesor Uniwersytetu w Oksfordzie. Członkowie kolegium przybyli do Rzymu w pielgrzymce, która wiedzie po śladach tego wielkiego konwertyty.
5: St. John Henry Newman stands as a shining example.
4: Stanowi on wspaniały przykład uczonego, który nie tylko w swoich dziełach, ale także w swoim życiu ukazał nierozerwalność wiary i rozumu. Ja także zachęcam was do odważnego poszukiwania prawdy i promowania integralnej wizji człowieka. Dzięki temu wasza praca może rzeczywiście ułatwić spotkanie z waszymi braćmi i siostrami, a zwłaszcza z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem.
3: Kolegium Oriel obchodzi w tym roku 700-lecie istnienia. Papież przypomniał, że korzenie tej instytucji są katolickie, a jego patronką jest Najświętsza Maria Panna. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej. Został nim ojciec Serhii Kipa, prowincjał kapucynów na Ukrainie. do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
0: Wiadomości ze świata.
3: W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na nasze czasy. Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka pokazano na niej arcydzieła malarstwa pochodzące między innymi ze zbiorów watykańskich. Muzeum w Siedlcach posiada jedyny w Polsce obraz El Greca Ekstaza świętego Franciszka. W otwarciu wystawy uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filippazzi.
6: Jak widzimy, zgromadzono dzieła najwyższej klasy artystycznej. Zachęcam do zwiedzenia tej ekspozycji, by w ten sposób uczcić 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka. Wystawa rozpoczyna się od stygmatów świętego Franciszka, a kończy obliczem Chrystusa. Wskazuje to na silny związek między Franciszkiem i Panem Jezusem. Nie można zrozumieć Franciszka bez Chrystusa, a Franciszek pomaga nam lepiej zrozumieć, kim jest Chrystus i jak mamy go naśladować.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Reklama.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
9: To była autopromocja.
11: Popołudnie Wnet.
1: 4 minuty po godzinie 17. Drodzy Państwo, i tak jak zapowiadaliśmy, w studio jest z nami już dr Jarosław Sachajko, poseł Demokracja Bezpośrednia, który też, można powiedzieć, specjalizuje się w tematach związanych z polskim rolnictwem. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Z polskim rolnictwem i nie tylko, i do tego rolnictwa też przejdziemy, ale najpierw Sejm, bardzo emocjonujące, można powiedzieć, 3 dni. Pan, jak rozumiem, dzisiaj też prosto z Sejmu przyjechał do nas tutaj do studia. Co było dla Pana największym zaskoczeniem, jakimś takim najbardziej może też trudnym momentem podczas dzisiejszego dnia?
12: Może, pani redaktor, nie zaskoczeniem, ale najbardziej smutną chwilą było to, kiedy pan premier polskiego rządu zaczął cytować zeznania. No, zakładam, że zeznania były autentyczne, a nie wymyślone na poczekaniu. Jakiegoś bandziora, złodzieja, który uciekł z Polski, wcześniej okradając Polaków, szefa Zonda Krypto, gdzie on tam wymieniał, no, wymyślił sobie jakieś cenniki za uniewinnienie, ewentualnie za akt łaski pana prezydenta. No, szanowni państwo, no, to jest tak poniżające dla wszystkich Polaków i dla Polski, że no, no, takie państwo, Republika Bananowa, chociaż tam też nie są oficjalnie cenniki takie podawane.
1: Ale a tutaj pan... jaka strategia za tym stoi? Bo od razu nasuwa się przecież sprawa pana Jacka Murańskiego i ten słynny wywiad, na którym raczej premier Donald Tusk dużo stracił, a nie zyskał, bo to przecież pamiętamy, jaka była reakcja ogólnie od lewa do prawa ludzi.
12: To... Myślę, że tutaj chodziło o co innego. Proszę przypomnieć sobie, właściwie całe wakacje, co tydzień wychodziła jakaś, no, paskudna afera Koalicji Obywatelskiej, tej koalicji rządzącej, poczynając od tego Kłodzka i tej afery pedofilskiej, później szpital i salonik dla swoich. Do tej pory nie znamy polityków, którzy korzystali z tego saloniku, nie wiem, okradzenie powodzian, przekazania tych pieniędzy swoim swoim działaczom partyjnym, ich rodzinom i znajomym. No a ostatnio znowu pani profesor, za którą sztuczna inteligencja pisała, żeby ona chociaż pisała. No to był zlepek wyrazów, który nie miał nic wspólnego z tekstem polskim. No i pan premier chciał to przerwać. No, przerwał w najgorszy sposób, jaki tylko mógł, bo znaczy, trochę mu się udało. Proszę zobaczyć, od 2 tygodni opowiadamy o aferze Zonda Krypto i pan premier, koalicja rządząca próbuje ją przykleić do prawicy. No i no, dzisiaj świetnie pan minister Bogucki powymieniał te różne konferencje i sponsoringi, w którym brali udział politycy i ministrowie tego rządu. No wymieniana, ja wymieniałem chociażby tę komisję, czy zespół parlamentarny obecnej koalicji rządzącej, na którym omawiano poprawki do tej rządowej ustawy, gdzie byli ministrowie, KNF i Zonda Krypto.
1: A to już jest nie pierwsza tego typu afera, no i też można powiedzieć, że nie pierwsza, która, no, w którą gdzieś tam uwikłani są politycy, można powiedzieć, różnych opcji, czy to jest trochę też tak, że jeszcze obywatele w ogóle wierzą w to, że można w sposób uczciwy rozliczyć tego typu rzeczy, czy raczej jest jakiś taki parasol ochronny i właśnie pewien spektakl, który my obserwujemy, ale tak naprawdę to wszystko i tak się dzieje za zamkniętymi drzwiami.
12: Panie redaktor, bo tu trzeba chyba jednak zacząć, ja jako przedstawiciel Kukiz 15, od ordynacji wyborczej. Po prostu politycy są oderwani od swoich wyborców. Wyborcy, Polacy chodzą do wyborów raz na 4 lata lub raz na 5 lat, bo samorządowe są co 5 lat i mogą wybrać tylko tych polityków, których dostaną na liście wymyślonej w Warszawie. I niestety to są te same nazwiska, a lokalni baronowie, jeżeli podają jakieś nowe nazwiska, nowe osoby, to gorsze od siebie, po to, żeby ten ktoś lokalny nie był od niego lepszym. I to jest ten problem, że te oderwane osoby od normalnego życia, to są osoby, które uważają, że są królami Polski. I to jest ten problem. Pan premier Tusk wygrał wybory, no, ze złotymi obietnicami. Podobnie pozostałe ugrupowania. No, obiecywały Polakom złote góry, a Polacy nie mogli tylko wybrać z tego, co mogli, a jednocześnie, no niestety, zapracowanie Polaków, to zagonienie do pracy na 2 etatach, a czasami na 3. No tu rolnicy, ja bardzo często o nich wspominam, którzy mają piątek, świątek i niedzielę od rana do nocy pracę, no nie interesują się polityką bezpośrednio. Dlatego zmiana ordynacji wyborczej i przybliżenie tego polityka, żeby ten polityk to był ktoś z ich otoczenia, z ich powiatu, kiedy zna się tego polityka lub jego rodzinę lub znajomego tego znajomego. I zupełnie inaczej polityk by się wtedy zachowywał. Więc myślę, że to powoduje to, że politycy czują się bezkarni. Jednocześnie mają całe mnóstwo bezpieczników. No, za chwileczkę pani będzie rozmawiała o referendum, o zbiórce podpisów dopiero pod referendum w Warszawie. No ale ta ustawa tak została skonstruowana wiele lat temu, że to są cuda, żeby to się udało zrobić. Szczególnie tutaj w Warszawie. A jeżeli pamiętamy próbę odwołania pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Co pani prezydent wówczas powiedziała do swoich wyborców? Wy nie idźcie do referendum, żeby było nieważne. To samo próbował zrobić pan Miszalski, tylko jemu nie wyszło akurat w Krakowie, bo było tak wielkie wzburzenie tą strefą czystego powietrza. No ale obawiam się, że tu w Warszawie niestety to im się uda. Warszawa ma gigantyczny budżet. Warszawiacy sobie nie zdają sprawy, jaki skarb mają tu w Warszawie. Warszawa ma budżet taki jak, nie wiem, Kraków, Gdańsk i Poznań razem wzięte. Tu naprawdę powinno być cudownie. To powinno być prawdziwa wizytówka Polski. A tu jest jak jest, źle nie jest, więc niektórzy się cieszą. A jeżeli byłyby niższe te progi referendalne i wszystkie te rzeczy związane ze zbieraniem podpisów, to wówczas obydwie strony sporu musiałyby przedstawiać swoje argumenty. A tak prezydent Warszawy, on się nie musi nigdzie pokazywać. On się cichutko będzie siedział i żeby czasem się nie odezwać.
1: Zobaczymy, jak będzie, bo tutaj jak byłam na kilku takich spotkaniach samorządowych, radnych warszawskich i tam przychodzili mieszkańcy, to faktycznie tak kolorowo z perspektywy oceny mieszkańców po pierwsze w tej Warszawie nie jest, bo oni czują właśnie, że tak naprawdę chociaż to oni płacą podatki, tak naprawdę oni powinni być decydentami, to gdzieś to wszystko dzieje się ponad ich głowami i Warszawa żyje zupełnie jakby swoim życiem. No jest też nastawiona na turystów, to jest zrozumiałe, jest nastawiona na, nie wiem, rozwój gastronomii, ogródków, na to, żeby było dużo dobrych na przykład ścieżek dla rowerzystów, hulajnóg, ale gdzieś w tym wszystkim brakuje tego mieszkańca i jeżeli, jak sobie przypominam, na każdym tym spotkaniu poziom emocji społecznej, no to ona nie była pozytywna. Była raczej, ten wydźwięk był bardzo taki silny sprzeciw i co więcej, nawet pamiętam, że radni lewicy częściowo też mówili, że no nie do końca to wszystko tak wygląda, jak wyglądać powinno. Potrafili też powiedzieć wprost, że jednak no być może prezydent Rafał Trzaskowski nie ma po prostu czasu, żeby się zajmować tym urzędem, bo zajmuje się trochę innymi rzeczami.
12: Nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale wydaje mi się, że lewica nie jest w koalicji rządzącej w Warszawie. Mhm. I dlatego sobie może krytykować, ale widzimy, że lewica jest w koalicji rządzącej w rządzie. I procedowaliśmy wczoraj na sali plenarnej drugie czytanie ustawy o asystencji społecznej. To jest ta ustawa, którą pan premier Tusk obiecał w pierwszych 100 dniach. Minęło do dzisiaj 956 dni rządzenia i tej ustawy nie ma, ale jednocześnie w tej samej ustawie, która znowu kolejny absurd, ma wejść w życie dopiero od 2028 roku, czyli w następnej kadencji, czyli on, pan premier, obiecał to, że to będzie w pierwszych 100 dniach tej, a będzie w pierwszych 100 dniach kolejnej kadencji, ale tam ci asystenci tych osób niepełnosprawnych mają pracować na śmieciówkach. Ja się pytam, gdzie jest lewica? No przecież lewica zgodziła się na to, żeby znowu ludzi wysyłać na śmieciówki. I tak naprawdę, gdzie nie dotkniemy, to widzimy gigantyczną hipokryzję obecnego rządu. Ale to dlatego, że mogą. Mogą i wygrają kolejne wybory.
1: Mogą, ale też to wczorajsze głosowanie dotyczące weta prezydenta, wczorajsze czy dzisiejsze?
12: Dzisiejsze,
1: przepraszam. Oczywiście mi się już widzisz, tak, wszystko mi się już myli. Natomiast dzisiejsze głosowanie, tam zabrakło 25 głosów. Czy to pokazuje trochę, że no już prezydent Karol Nawrocki staje się taką prawdziwą, podmiotową siłą i będzie ogromnym wyzwaniem dla całej koalicji, że może tamten ośrodek ciężkości trochę się
12: przeniesie? Pani redaktor, powiem nie. Bo trzeba wiedzieć o tym, że w Polsce ordynacja oparta jest o system Donta. O system Donta, który jest liczony oddzielnie w każdym okręgu. I kolejne zastrzeżenie. Większość naszych okręgów wyborczych to są okręgi małe i średnie. Od 7 do 12 głosów. I w takich okręgach to jest 32 okręgi na 41, znakomita większość. Jeżeli prawica pójdzie na czterech listach, to przegra wybory. To każdy sobie może dzisiaj szybko i łatwo wyliczyć. Jeżeli to są świeże z dzisiaj sondaże. Platforma Obywatelska 33,34% zdobywa 196 mandatów. Lewica 8,23% zdobywa 41 mandatów, czyli mają 237 mandatów. A cała prawica, jeżeli startuje na czterech listach, zdobywa 223 mandaty. Pomimo tego, że jakbyśmy poddawali te procenty prawicy, to jest prawie 53%. Prawie 53% przekłada się tylko na poparcia w całej Polsce, przekłada się tylko na 223 mandaty, a to dlatego, że prawica idzie na czterech listach. I największa złą rzecz, jaka ostatnio się stała, co zrobiono prawicy, to podzielenie Prawa i Sprawiedliwości na dwie.
1: Bo podzielenie, ale to może w takim razie tutaj słabości trzeba szukać u prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo to on jednak zarządza i to on jednak pozwolił na ten rozpad chyba.
12: No ja myślę, że posłowie są osobami wolnymi, ale...
1: Oczywiście, że są, ale są liderzy, wie pan, panie pośle, że to tak trochę wygląda, że tak jak w firmie jest prezes, są pracownicy,
12: Pani redaktor, wie pani, jaka wyszła głupota? Ja nie wiem, czy ci posłowie jakkolwiek liczą, bo oni przy tym poparciu, w zależności od tego, czy tym dzisiejszym 5,14, czy tym poprzednim 5,47, oni wprowadzą czterech, może pięciu posłów. Ja nie wiem, o czym myśli pozostali, a to właśnie właśnie przez to rozdrobnienie, że oni nie zdobędą ani jednego mandatu w małym i średnim okręgu. I żeby prawica wygrała tak naprawdę, to musi pójść dużo większym blokiem niż tylko jedna, niż duże Prawo i Sprawiedliwość, bo najważniejsza jest rzecz taka. Różnica między pierwszą a drugą listą. Jeżeli pan prezes obecnie rządzący, prezes Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, premier, jemu zależy na tym, żeby pompować Grzegorza Brauna, żeby pompować pana Mateusza Morawieckiego, żeby Prawo i Sprawiedliwość było w okolicach 20-23%, bo wtedy on, jego przewaga jest duża.
1: To nie ma tego zrozumienia wśród posłów szeroko rozumianej prawicy? Znaczy, że co, do nich to nie dociera? Skąd, dlaczego mamy taką sytuację?
12: Pani redaktor, powiem, że nie wiem. Rozmawiam z kolegami, pokazuję im tę matematykę. Może za mało o tym się mówi w mediach, bo cały czas jesteśmy mamieni tą statystyką ogólnokrajową, że prawica ma 52% czy 53%. Tylko ona nic nie daje, jeżeli będą realne wybory, bo D'Hondt liczy się nie ogólnokrajowo, a w każdym okręgu wyborczym.
1: Panie pośle, mamy jeszcze ostatnie 5 minut na rozmowę. Ja zaczęłam od spraw rolnych, ale tylko tak zapowiedziałam. Mamy najlepszy chyba teraz możliwy czas, aby rolnicy zawalczyli trochę o swoje interesy, bo to jest czas wyborów. Widzi pan jakąkolwiek szansę na to, że ten głos będzie wysłuchany? Rolnicy jakoś się konsolidują? Będą jakieś protesty? Są konkretni liderzy, którzy się wyłaniają?
12: Ja nie zachęcam rolników do protestów, bo żadna władza nie boi się żadnych protestów. Zachęcam rolników do rozsądku i zobaczenia, co zrobiło PSL przez ostatnie 3 lata. Co zrobili? Co zrobiła Platforma Obywatelska? Już ja nawet w ogóle nie chcę opowiadać o różnicy cenie pszenicy, o tych różnego rodzaju programach i dopłatach, bo rolnictwo nie powinno żyć z dopłat, ale zmarnowanie mniejszości blokującej Mercosur, które było, bo Włochy były w mniejszości blokującej, wówczas premier Donald Tusk w samolocie na szybko zrobił konferencję, że Polska już popiera Mercosur, no bo były poprawki w Parlamencie Europejskim. Po to, żeby się Włochy wycofały. Włochy się wycofały, oczywiście wtedy już pan premier Tusk nie popierał Mercosuru i Mercosur jest. Za chwileczkę jedna bardzo ważna rzecz. Za chwileczkę dokładnie to samo będziemy mieć z Ukrainą, bo pan premier Tusk, tutaj koalicja rządząca, mówi, że nie zgadza się na to, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej. A jednocześnie Komisja Europejska chce, aby Ukraina miała okres przejściowy, czyli miała dostęp do rynku, czyli zaleje Europę swoją byle
1: jaką żywą. Czy to nie jest paradoksalnie jeszcze gorsze, czyli Ukraina, która ma dostęp do rynku, a jednocześnie nie jest członkiem Unii, bo
12: oczywiście,
1: też nie musi przestrzegać tych norm?
12: Oczywiście, że jest gorsze. Ja dlatego mówię wszystkim politykom prawicy, że niech zejdą na ziemię. Niech krzyczą o tym, że Ukraina ma być w Unii Europejskiej, ale po spełnieniu wszystkich norm, żadnych okresów przejściowych. I rolnicy, naprawdę, nie dajcie się złapać na te znowu okrągłe słówka, że jakaś partia walczy o to, żeby Ukraina nie była w Unii Europejskiej, bo to nic nam nie daje. Ukraina i tak nie będzie w Unii Europejskiej, ale dostanie okresy przejściowe. Jeżeli Ukraina by chciała być w Unii Europejskiej, to musi się społeczeństwo francuskie zgodzić w wyborach, w referendum. Nie zgodzą się ani Francuzi, ani Niemcy. Ale właśnie znowu Niemcy rękami pana premiera Donalda Tuska dadzą Ukrainie okresy przejściowe. I dwie ustawy dotyczące rolnictwa w tej chwili mieliśmy. Jedna ustawa, okazało się, że brakuje 1 mld zł na emerytury i renty dla rolników. No i szybciutko robi się ustawę, aby ten 1 mld znaleźć. Tylko gdzie znaleziono ten 1 mld? W budżecie ministra rolnictwa. Czyli na inne działania.
1: Zabrano
12: rolnikom i dano rolnikom. Druga ustawa, w końcu po wielu latach PSL przedstawił, bo to była ich obietnica wyborcza, którą napisali w programie wyborczym, no i niby ją realizują, żeby rolnicy mieli odszkodowania za szkody wyrządzone przez ptaki chronione. Bo do tej pory takie stado gęsi, czy łabędzi, czy kormoranów robiło wielkie straty. Rolnik ponosił straty, nikt za to nie płacił. No jest ustawa i dokładnie ten sam mechanizm zastosowano, że ustawa jest, KOWR będzie miał szacować i wypłacać odszkodowania, tylko nie ma ani grosza na to. Po prostu to są jacyś absurdalni ludzie. I oni przychodzą, nie mówią nic. Skąd te pieniądze? Jak to będzie? Po prostu przed wyborami będą się chwalili, że zobaczcie, zrobiliśmy zmieniłam ustawę. Tylko, że nie ma na to pokrycia w budżecie. A to zadłużenie, do którego oni doprowadzili, jeszcze raz, przez 34 lata zbierano ogromny dług. Ale przez 4 lata ten dług prawie o 60% zwiększyła koalicja Platforma Obywatelska PSL. Szok.
1: A jednocześnie słyszymy, że jesteśmy w G20 i że bardzo szybko ta gospodarka się rozwija.
12: Ale to jeszcze raz, to nie jest prawda. I znowu, po pierwsze już z G20 wypadliśmy, już jesteśmy G21. Po drugie, nie można patrzeć na całe państwo duże, tylko powinno się patrzeć na PKB, na osobę. I tu z roku na rok Europa spada. My jesteśmy tak naprawdę na 44 lub 45 już miejscu, jeżeli patrzymy na PKB, na osobę. I co roku spadamy, jeżeli chodzi o ten rozwój. A rozwój jest, szanowni państwo, na kredyt. Państwo również mogą bardzo szybko być dużo bogatsi. Mhm. Idą państwo do banku, zastawiają swój cały majątek i biorą 50% kredytu, tego swojego majątku. Nagle zostali państwo o 50% bogatsi, tylko przychodzą później spłaty. Mhm. I my w tej chwili, w 2023 roku niecałe 70 miliardów płaciliśmy odsetek obsługi tego długu. W tym roku zapłacimy 107 miliardów.
1: Mamy ogromne kryzysy. Za minutę pana posła puszczę.
12: Nie, zostaje.
1: Może kryzys demograficzny, energetyczny i można by powiedzieć tak, że trochę to tak na świecie już jest i tak wygląda. Czasem ekonomiści, ja się czasem zderzam z takimi analizami, że no po prostu ten czas prosperity skończył się dla Zachodu, dla Unii Europejskiej, że szybko rozwijają się te gospodarki, które trochę muszą odbijać się od dna. Szybko rozwijały się Chiny przez 40 lat, doszły do momentu stabilnego, dobrego, ogromnego rozwoju. I chyba 2 lata temu pierwszy raz odnotowały spadek tego szybkiego rozwoju gospodarczego, bo już ludziom żyje się wygodnie, dobrze, nie trzeba tak ciężko pracować.
12: O Chinach możemy porozmawiać, to nie jest ten problem. Mhm. Europa robi rozszerzone samobójstwo, drastycznie zwiększając koszty energii. To jest właśnie gigantyczny problem. W Chinach koszty energii są 3-krotnie mniejsze niż w Polsce, w Stanach Zjednoczonych 2-krotnie mniejsze niż w Polsce. To jest problem właśnie tej stagnacji i jednocześnie papierologii. No, znowu była na tym Sejmie procedowana ustawa właśnie związana z tym, żeby przedsiębiorcy musieli kolejne stosy dokumentów wypełniać, zamiast zająć się tym, co robią najlepiej. Pracą i organizacją tej pracy. To jest rozszerzone samobójstwo Unii Europejskiej, a nie, że ludziom się nie chce pracować. Ludzie naprawdę w Polsce ciężko pracują. Naprawdę ciężko pracują, tak jak powiedziałem, na 2 etatach. I to nie tylko rolnicy, bo jesteśmy tak, to mamy w naszych
1: przedsiębiorcy regionach. Pracują nawet ponad 200 dni tylko na podatki w roku, zaczynają zarabiać po raz pierwszy chyba na, nie wiem.
12: Chodzi tak. O Dzień Wolności Gospodarczej, tak.
1: Tak, prawda.
12: Tak.
1: No dobrze, panie pośle, tutaj stawiamy kropkę. Pan wybiera się do Agere Contra, a jednak, dlatego że pan musi gdzieś dotrzeć. Jeszcze dzisiaj tam konferencja.
12: Tak. I zachęcam państwa do tego, aby o 18 będzie konferencja w Agere Contra o pakcie senackim. No w końcu jednak mam nadzieję, że uda mi się przekonać prawicę, że nie potrzebuje tatusia, czyli prezydenta, żeby tatuś im mówił, co mają zrobić. Dorośli ludzie po prawej stronie powinni umieć usiąść przy takim okrągłym czy kwadratowym stole i dogadać się, z czym oni chcą iść do wyborów. Czyli ja nie mam nadzieję, że Polacy sobie nie życzą właśnie podziału ty stąd, ty stąd, ty stąd, tylko żeby prawica powiedziała, jakie konkretne zmiany w konstytucji, jakie konkretne zmiany w sądownictwie, co w ochronie zdrowia, co w rolnictwie. I wtedy, jak usiądziemy, wymyślimy, po co my mamy iść do tych wyborów, to jestem przekonany, że prawica zdobędzie większość konstytucyjną, czyli 307 mandatów, a nie tutaj próbujemy składać, żeby było 231. No.
1: To jeżeli macie państwo chwilę przestrzeni, wolnego czasu, Agere Contra to jest chłodna, 2:18 albo...
12: I na YouTubie będzie transmisja. Zachęcam na pewno do obejrzenia.
1: A zachęca dr Jarosław Sachajko, poseł Demokracja Bezpośrednia. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
12: Dziękuję również.
1: 17:25, drodzy państwo, popołudnie w Radiu Wnet trwa, a my teraz posłuchamy... No właśnie, mamy ZAS, mamy ABBA, mamy Blondie. Mamy Lady Punk, to jeszcze niech pan poseł wybierze.
12: ABBA, jeżeli można, ABBA, oczywiście. Moja młodość.
1: No to chciałabym, że moja też, ale trochę mojej mamy też, posłuchajmy.
12: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
2: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
1: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
3: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
0: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 17.34. Drodzy Państwo, przed momentem tutaj w studio Radia Wnet odwiedzili nas wspaniali ludzie, to mieszkańcy Ameryki, Polacy oczywiście, którzy przyjechali teraz do Polski. Wspaniałe małżeństwo, które ja bardzo serdecznie pozdrawiam i to naprawdę serce rośnie, jak tacy słuchacze są. Człowiek ma świadomość, że jest dla nich wartościowe to, co robimy, to, o czym mówimy od razu. Chce się tego robić więcej, więcej i więcej i więcej rozmawiać, a teraz porozmawiamy z bardzo sympatycznymi, pięknymi paniami, które odwiedziły nasze studio. Stołeczna operacja referendalna, to będzie nasz temat. Gdyby pani mogły się przedstawić po imieniu.
2: Dzień dobry, Krystyna.
3: Dzień dobry, Beata. Jesteśmy wolontariuszkami z Wilanowa i Ursynowa, tak. Mokotowa. Na tym rejonie zbieramy podpisy.
1: Zbieracie panie podpisy w jakiej sprawie?
2: Żeby... W sprawie referendum, żeby odwołać prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz władze Warszawy. Bo nie wystarczy, żeby odwołać samego prezydenta Warszawy, żeby cokolwiek się na lepsze zmieniło w Warszawie.
1: Trochę już pani powiedziała dlaczego, ale jeszcze szerzej, bo jednak to jako wolontariuszki, czyli poświęcacie panie swój prywatny czas?
2: Tak, tak. Praktycznie ja zaczęłam razem z koleżanką od 30 lipca i średnio po 3-4 godziny stoimy, w niedzielę nawet dłużej. Poświęcamy swój czas, żeby Warszawa się szybciej rozwijała, lepiej, żeby pieniądze nie były marnotrawione, bo nas przerażają buble logiczne, to co się dzieje. To oczywiście ten problem z drzewkami z Niemiec, no to jest nic, tak? W porównaniu z tym, jak bogata jest Warszawa i jak mogłaby się szybciej rozwijać. No, brakuje trzeciej linii metra obiecanej w 2018 roku. Skra była obiecana, że będzie rozbudowana, a to wygląda, nie wiem, czy pani była na Skrze? Zachęcam. To wygląda jak z filmu science fiction. Tam można kręcić fajne zdjęcia, bo wszystko jest zarośnięte.
1: Chciałaby pani coś dodać od siebie? Nie. A z jakim odbiorem społecznym pani się spotykacie jako wolontariuszki? No bo Warszawa też jest mocno podzielona, żeby nawet nie powiedzieć, że jest dużo zwolenników prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
2: Tak. I te osoby to niestety nie są takie mądre, które tam agresywnie nas atakują i raczej mają takie dosyć prymitywne argumenty, typu jak stoimy w Wilanowie, a co pani, ten tramwaj się nie podoba? Tak? Albo no co, zielono jest i pani się nie podoba, że jest zielono i oni są zadowoleni, że jest zielono i jest tramwaj w Wilanowie, tak? I nie wiedzą dlaczego tylko jeden tramwaj jest, dlaczego nie ma w innym rejonie tramwaju, który też był w 2018 obiecany na Gocławiu i w innych rejonach, więc oni już na to nie patrzą. Ważne, że oni mają pod nosem pomakłost z tymi Wilanowie, więc akurat mówię to, co do nas mówią.
1: Wierzycie panie w to, że to jest inicjatywa, która ma szansę się powieść? Widzicie taką szansę?
3: No nie byłoby nas tutaj dzisiaj i przez ten cały miesiąc, gdybyśmy nie wierzyły w to. Też zbierałyśmy podpisy na naszego przyszłego prezydenta, wtedy Karola Nawrockiego, gdzie to też była inicjatywa, która no, miała małe szanse powodzenia, jednak wygrał, jest dzisiaj prezydentem, więc tutaj jak najbardziej wierzymy w to. Codziennie zbieramy podpisy i też zachęcamy wszystkich, bo każdy z nas dzisiaj może być wolontariuszem. Wystarczy, że wejdziemy.
1: Ile podpisów trzeba zebrać?
3: Trzeba zebrać 132 tysiące podpisów, no ale to jest ta wymagana liczba, która musi być podpisów bezbłędnych. Dlatego trzeba ich zbierać, no około 30% więcej no musi być zebranych, żeby ta cyfra mogła się jakby zadziać i była prawidłowa. Tak więc zachęcamy, stąd apelujemy do wszystkich. Każdy z nas może być wolontariuszem. Wystarczy wejść na naszą stronę sor.waw.pl, pobrać listę, po rodzinie zebrać, po sąsiadach. Każdy podpis się liczy i taką listę można oddawać do naszych punktów, których codziennie w Warszawie jest kilkanaście. Można też bezpośrednio odwieźć na Aleję Niepodległości, tam gdzie jest nasze biuro, tam gdzie są te podpisy wszystkie składowane. Także zachęcamy wszystkich państwa, słuchaczy, żebyśmy, każdy może być wolontariuszem, każdy może zebrać podpis.
1: A jeżeli nie prezydent Rafał Trzaskowski, to macie panie jakiegoś lidera, który mógłby go zastąpić?
2: Nie. My na razie chcemy odwołać, bo ja naprawdę od kilkunastu lat już widzę, co się z Warszawą dzieje i wcale się nie dzieje dobrze, bo mogłoby się o wiele lepiej dziać. Taka jedna ciekawostka. Wie pani, ile kosztował sam projekt, żeby powstało Muzeum Sztuki Nowoczesnej?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
2: No właśnie, pewnie wiele osób o tym nie wie, a to jest projekt, który najpierw miał kosztować 26 milionów szwajcarskiemu projektantowi Kereze, bodajże jakoś tak się nazywa. Tam były jakieś problemy poważne. Warszawa straciła 11 milionów. Musiała szukać nowego architekta i z Nowego Jorku. I dlaczego z Nowego Jorku? Przecież my Polacy naprawdę mamy bardzo mądrych. I jemu zapłacono 28 milionów, czyli sam projekt kosztował 34 miliony. Plus same to muzeum miało kosztować 400 milionów, a kosztuje teraz 700 milionów. I takich przykładów jest bardzo dużo. A Warszawa jest naprawdę tak bogatym, zamożnym i stać ją na to, żeby się lepiej rozwijała. I to jest główny jakiś cel nasz, żeby zmienić władzę Warszawy i Rafała Trzaskowskiego.
1: I panie te podpisy będą cały czas, jak rozumiem, zbierały? Do kiedy jest termin?
3: Do 28 września zbieramy.
1: Do 28 września. Ja tak sobie przypominam dużą akcję zbieranie podpisów pod tym obywatelskim projektem ustawy Tak dla CPK. Tam wtedy było 200 tysięcy. No ale ta ustawa została w tej zamrażarce sejmowej. Nic dalej się z tym nie wydarzyło. Jak panie ogólnie oceniacie taki kierunek Polski, strategię Polski?
2: Ja osobiście uwielbiam referendum, bo uważam, że nie ma piękniejszej formy demokracji niż referendum. Wszystko powinno być głosowane w formie referendum, dlatego że, no jak widać, Rafał Trzaskowski dostał 5 lat fuchy, no i nie musi się już starać, no bo co, ma te 5 lat zagwarantowane. Natomiast jeżeli wygramy te referendum, i mam nadzieję, że wygramy, wręcz jestem pewna, że wygramy, to każdy następny będzie uważał, będzie pracował, będzie się starał, bo wie, że on to może stracić, tak?
1: Czyli trzeba rozliczać polityków od lewa do prawa.
2: Bo absolutnie.
3: To tak... Szkoda tylko, że u nas ten próg referendalny jest tak wysoki, bo w Szwajcarii na przykład każde referendum się liczy i jeśli obywatele nie są zainteresowani tym, żeby brać udział w referendum, no to ich strata, ale każde referendum jest ważne.
1: Jest ważne. Czyli taki apel.
2: Tak, powinno być. No i w każdego interesie jest, żeby chodzić na te referendum, żeby brać udział.
3: Jeżeli... Wtedy może by zrozumieli mieszkańcy, obywatele, żeby iść na referendum, bo nasz głos się liczy.
1: I taki to jest głos od pań, które są wolontariuszkami, zbierają te podpisy. Już dzisiaj, panie, robicie sobie wolne?
2: Tak, dzisiaj, tak.
3: No, tak. Ale jutro od rana już jesteśmy na stanowiskach. Zbieramy na trudnym bardzo rejonie, bo jesteśmy najgorszym. Z Wilanowa. Zbieramy Wilanów, Dolny Mokotów i od początku akcji mam już ponad, nasza grupa Wilanów ma ponad 1300
1: trudne
3: podpisów.
1: Wilanów, tam była też między innymi afera ze sklepem Dino, chyba został otwarty.
3: Tak. Pod Dino też zbierałyśmy. Tak, jest dużo ciekawych historii, właśnie to
2: jest wesoło.
1: Ale pod Dino, no to właśnie powinniście chyba łatwo zbierać, bo tam raczej nie powinni się prawdziwi mieszkańcy Wilanowa wybierać. To tam właśnie to powinniście tak mieć, czy tak to, czy jednak chodzą tam na zakupy.
2: Chodzą
3: na zakupy. Podobno nawet chodzą na zakupy ci, którzy bardzo byli przeciwni, żeby sklep powstał, przychodzą teraz na zakupy.
2: Wypasione fury stoją pod Dino. No, tak. Nie, ale ogólnie to mamy takie bardzo śmieszne sytuacje, że ktoś w Wilanowie nas zaczepi i mówił, żebyśmy nie robiły popeliny w Wilanowie, żebyśmy jechały i robiły na Ursusie popelinę.
1: Więc to bo też takie... Ursus jest gorszy.
2: No proszę, właśnie, tak? Więc ja zadałam dokładnie takie pytanie, a dlaczego na Ursus pan jest... znaczy, ja nie wiedziałam, że on jest z Ursus, ale on powiedział, że on jest ze szkoły numer 4. Sprawdziłam, a ta szkoła numer 4 jest na Ursusie. Czyli facet przyjechał z Ursusa do Wilanowa i teraz uważa, że to jest, nie wiem, królewska dzielnica i nikt nie może robić popeliny.
1: Taką... Dzielnica jest bardzo ładna, ale faktycznie dużo tam takich, no tak,
2: dziwnych,
1: tutaj postawimy kropkę w takim razie. Tak. Bardzo paniom dziękuję za odwiedziny.
3: Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz zachęcamy wszystkich, wszyscy bądźmy wolontariuszami.
2: Się i bądźmy wolontariuszami, pobierajmy te karty ze strony internetowej, jak nie możemy.
1: To jest taki apel od pań wolontariuszek. Ja tak nie apelujemy, tylko tutaj zaprosiliśmy panie po prostu.
3: Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: To jest
2: ja również bardzo dziękuję.
1: Wolne radio, jeżeli będzie jakiś apel i referendum w sprawie, nie wiem, odwołania jakiegokolwiek prezydenta też po tej prawej stronie, a będą wolontariusze chcieli przyjść, to też bardzo serdecznie ich oczywiście zapraszamy, bo o to chodzi, żeby o tym opowiadać i żeby państwo mieli szansę wyboru i samodzielnie decydowali.
2: Dokładnie.
1: To jest ta...
2: Czyli też prośba, żeby przyjść na te referendum, bo myślę, że nam się uda zbierać te podpisy, ale bardzo ważne, żeby było te forum 460 tysięcy, żeby przyszedł
1: każdy. Bo bez tego to będzie nieważne.
2: I prawdopodobnie, przepraszam, data jest 13 grudnia. O. Może chociaż raz będzie szczęśliwa data.
1: Może tak będzie, zobaczymy. Drodzy państwo, 17:43, no to pod numerem drugim zespół Green Day.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Za zaproszenie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Drodzy Państwo, już powoli popołudnie w Radiu Wnet dobiega końca. W takim razie jeszcze podziękuję. Tomasz Rosmoń zrealizował nasz program. Jeszcze tak nie dobiega końca, jeszcze mamy chwilę i spędzimy tę chwilę już muzycznie. Tak miło na początek. Początek weekendu, bo dzisiaj już piątkowe popołudnie. Spoglądam na naszą listę, a skoro początek weekendu, to może David Gray. O, to jest piękny utwór romantyczny, posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
3: Wieczór wnet.
4: Również więc, jeżeli Państwo chcą nam pomóc, żeby nasze rozmowy trochę się przez algorytmy przebiły, to właśnie można polubiać, lajkować, mówiąc bardziej z angielska, podbijać. Jeżeli ktoś jeszcze ma taką możliwość pod koniec tygodnia, to będzie nam bardzo miło. No i komentować, ja na te komentarze pan poseł również odpowiada, więc można się z nami komunikować. A dzisiaj jest o czym mówić. To jest podsumowanie tygodnia, no ale taki dzień w Sejmie, że na początek chciałem pana posła poprosić o podsumowanie, bo pan poseł był na sali, głosował, patrzył, jak to się rozgrywa. No i jak Donald Tusk rzeczywiście dostaje, nie wiem czy furii, to jest takie proste, mówić, dostał furii, ale rzeczywiście wyglądało to niesamowicie, drżały premierowi ręce, łamał mu się głos, tak jakby Donald Tusk stracił trochę panowanie nad sobą i panowanie nad sytuacją polityczną.
5: Jego problem dogania samego Tuska. Więc myślę sobie tak, że Donald Tusk wpada we własną pułapkę. On chyba zdaje sobie z tego sprawę, że ta afera Zonda Krypto to jest aferą w ogóle jakby... Może to nie... Ja to w ogóle nie nazywam tego aferą, dlatego że to jest tak, że pojawia się spółka, która uchodzi za bogatą spółkę, spółka, która ma mnóstwo pieniędzy na reklamę, ona wydaje mnóstwo pieniędzy na reklamę, a więc jest bardzo popularna. No, politycy lubią ogrzewać się w świetle czy w cieple popularności. W związku z tym zaczyna wchodzić gość na salony. Nikt się nie zastanawia, skąd ma pieniądze. Służby już wtedy o tym wiedzą, ale nie informują, czekają, jak się sytuacja rozwinie. No i teraz mamy szereg różnego rodzaju enuncjacji, które prowadzą do takiego wniosku, że dokładnie wszystkie media brały pieniądze na reklamę Zonda Krypto, bo niby dlaczego miałyby nie brać? Skoro jest legalna spółka, która jest zarejestrowana, co prawda nie w Polsce, ale chce wejść na polski rynek i zamawia reklamy w mediach, no to przepraszam bardzo, nie widzę w tym żadnego przestępstwa. Natomiast są pewnego rodzaju sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Ja cały czas przestrzegam polityków przed takimi konszachtami gdzieś po drodze albo umawianiu się na jakieś spotkania, jeżdżenia gdzieś tam na drugi koniec Europy. To są dziwne rzeczy. I poseł Rzeczpospolitej takich rzeczy robić nie może. Ja od 8 kadencji, czyli jakby nie było już 10 lat, blisko będzie niedługo. Spotkałem się z tym, proszę Państwa, w 16 roku, kiedy to ambasada francuska do Komisji Obrony Narodowej wystosowała zaproszenie na śniadanie. A kto będzie głównym punktem na tym śniadaniu? Generał francuski.
4: Daniem, że kto będzie głównym daniem, bo daniem może być interes polski, ale rozumiem gościem generał francuski.
5: Generał, a co, przerwało coś?
4: Nie, tak się tylko się wtrącić, bardzo sobie pomyślałem, że co będzie głównym daniem, już sobie wyobraziłem, jak tam...
5: No nie, głównym daniem...
4: ...będzie się dzieliło polską rację stanu.
5: Głównym daniem miała być Komisja Obrony Narodowej, natomiast przyjechał wtedy, pamiętam jak dziś, pan generał zajmujący się uzbrojeniem, czyli planowaniem uzbrojenia, uzbrojeniem armii francuskiej i on przyjechał, żeby z nami porozmawiać na temat armii polskiej i jak ona i w co powinna być uzbrojona. No, ja uznałem to za potwarz. Powiedziałem wtedy komisji, ja byłem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej wtedy, że nie życzę sobie takiego traktowania i bardzo proszę komisję, aby nikt na to spotkanie nie szedł i nikt nie poszedł. I proszę Państwa, nastaje Donald Tusk i z powrotem to samo jest. No. Tak więc ja naprawdę przestrzegam wszystkich posłów przed konszachtami różnej maści, gdzieś tam z boku, z jakimiś firmami lobbującymi za czymś i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że jesteście władzą ustawodawczą i waszą rolą jest pisać prawo, zlecać wykonanie tego prawa władzy wykonawczej i kontrolować wykonanie tego prawa. To jest rola posła, proszę państwa. Tak więc myślę sobie, że ta afera, ona jak szybko wybuchła, tak szybko zgaśnie. Tusk myślał, że to jest ognisko, że ten płomyk zonda krypto to jest ognisko całe, które spali wręcz nawet prawicowy dom. A tu się okazuje, proszę państwa, że Donald Tusk brał udział w spotkaniach, reklamował, trzymając koszulki w ręku zonda krypto, brał udział w różnego rodzaju panelach europejskich, w których była również Ursula von der Leyen i zonda krypto było jednym z reklamodawców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Reasumując, proszę państwa, minister Bogucki znowu zabłysł w mojej głowie jak gwiazda co najmniej, dlatego że nawet sam, uwaga, Donald Tusk mówi, że no erudyta, ale i zaczyna swoje głupoty opowiadać. No to powiem, Łukasz, że przykro się go dzisiaj słuchało, bo miał dwa wystąpienia.
4: A to posłuchajmy, fragment, bo ja trochę powycinałem też i Boguckiego, pana ministra, i Donalda Tuska, premiera, rzeczywiście do ty jako poseł widziałeś to z bliska. Ja nie mogłem być w Sejmie, siedziałem w radio, wtedy miałem na przykład audycję. Gdybym wiedział, że będzie to aż tak, to może bym całą audycję zrobił z Sejmu, ale oglądając z kamery, wydawało mi się, że tam jest, że Donald Tusk uznał, że nawet nie to, że pan prezydent jest głównym wrogiem, czy że Mateusz Morawiecki, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, czy Jarosław Kaczyński, nie liderzy lub prezydent partii, tylko że on się mierzy faktycznie z ministrem Boguckim i z całym szacunkiem to jest jednak trochę, jeżeli premier osobiście czuje, że jego głównym rywalem jest szef kancelarii, to jest jednak drabinka niżej, tak? Że on już nie jest w stanie boksować z prezydentem, że on już boksuje z szefem jego kancelarii i przegrywa ten boksing, ale też widziałem tak, że tam panowie, że tam Donald Tusk chyba pała osobistą niechęcią albo nienawiścią do pana Boguckiego, który mu tak dopiekł, że jeżeli by spisywał swoje pamiętniki Donald Tusk, to myślę, że pan Bogucki ma nawet nie parę akwarium, ale parę stron już zapełnionych, bo widać było taką w oczach, w gestach, w osobistym wytykaniu palcami, Donald Tusk tam palcami wygrażał, bo, że tam naprawdę jest jakaś wściekłość.
5: Na pamiętasz założyciela Platformy Obywatelskiej Olechowskiego?
4: Pamiętam.
5: Olechowski świętej pamięci był, proszę państwa, rekordzistą, bo był w 50 chyba jeden albo dwóch spółkach Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej. I on kiedyś powiedział znamienne słowa, nie tylko on, bo i Kwaśniewski też o tym mówił, że Tusk jest mściwy, a ten wręcz nawet powiedział, że to jest zły człowiek. To słowo pojawia się coraz częściej w koalicji. Tusk jest złym człowiekiem. Otóż, proszę państwa, ten człowiek nienawidzi ludzi. On wyborców traktuje jak mięso armatnie, natomiast czego najlepszym dowodem było głosowanie Berka dzisiaj. Natomiast on, proszę państwa, ktokolwiek nie stanie mu na drodze, albo nie daj Boże byłby lepszy od niego, jest natychmiast jego wrogiem. Takim wrogiem po prostu do odstrzelenia. Tak jak Hołownia, za bardzo brylował. Po co brylował? No i co dzisiaj z Hołownią? No więc, proszę państwa, tak to z Tuskiem jest. Człowiek nienawistny, to jest człowiek zły, o diabolicznych pomysłach, więc myślę, że państwo powinniście to wiedzieć.
4: To jest częste opisy, ale zanim Donald Tusk, zanim to, co powiedział z mównicy sejmowej, to jednak zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś, że w koalicji wiedzą, że jest złym człowiekiem. No, wydawałoby się, że Szymon Hołownia wspomniany jest tym politykiem, który zafascynował się Tuskiem, poszedł bardzo mocno w Tuska, gdzieś tam się sparzył i się będzie wycofywał na pozycje nawet być może opozycyjne albo prawie opozycyjne. A tymczasem podkreśla, że ma kontakt z prezydentem, bardzo go lubi, że rozmawiają, ale politycznie do końca tej kadencji przynajmniej do teraz Szymon Hołownia jest w tej koalicji i chce być jeszcze bardziej. Więc tu wydaje się, że Donald Tusk może go nienawidzą, ale jakoś cały obóz ciągle kontroluje. Jak to jest?
5: Szymon Hołownia, artysta. Więc dziś tak, jutro tak, pojutrze tak. Ja myślę, że on nie jest oczarowany. Myślę, że na niego mają kolegium humanum. Miał pewnie rozmowę z kim trzeba na ten temat. Ma za sobą słowa, które no, były pełne odwagi, czyli inaczej mówiąc, że mamy zamach stanu. On zaprzysiągł prezydenta i niech on sobie nie myśli, że Donald Tusk mu to zapomni. To można zapomnieć, że on zapomni. Wcześniej czy później za to zapłaci. W jaki sposób to było robione? Mamy taki portal, nie będę go tam reklamował, który ma bardzo bliskie konotacje z prokuraturą okręgową, bo tam ciągle coś publikują, jakieś materiały z tej okręgowej prokuratury. I Szymon Hołownia wypłynął z materiałów właśnie tegoże portalu. To nie jest Onet ani Wirtualna Polska. I proszę Państwa, zaczął się, wtedy pamiętamy, my się na to nie umawialiśmy. Nie tak się umawialiśmy, panie Tusk, prawda? To był bardzo ważny moment, bo to w ambicje Szymona Hołowni uderzało i w ambicje 2050, które już było wtedy od środka podzielone, tam Heni Kloska swoje robiła. Ona była tą agenturą tuskową, która 2050 od środka rozwalała. No, nie mam co do tego cienia wątpliwości. Ona sobie potem tylko zbudowała środowisko, które ją popierało. Poprzez co? Poprzez to, że etatami dzieliła, proszę Państwa, w Ministerstwie Ochrony Środowiska. I tak sobie myślę, że dzisiejszy dzień to był taki początek prawdziwego końca Tuska. Ja w pierwszym przemówieniu, bo pewnie będziesz puszczał, w pierwszym przemówieniu człowiek hardy, który wydawałoby się, że wie, co mówi. Potem po tym przemówieniu wychodzi Zbigniew Bogucki i rozwala to jak domek z kart. Po prostu pan opowiadał bzdury, kłamał pan wręcz nawet, ponieważ i zaczyna mówić o tym, że to wy żeście umarzali dochodzenia. A to umorzyliście tą sprawę tego dnia, a tą tego dnia, a tą tego dnia. To wy żeście się z nimi spotykali i dogadywaliście się na tajnych spotkaniach. To wy. Z tego przemówienia Boguckiego wyszło, że żeby zniszczyć prawą stronę sceny politycznej, Tusk jest się gotów, proszę Państwa, dogadać z przestępcą. Więc to jest...
4: No to zacytujmy to już, ciach, niech jedzie Donald Tusk. Myślałem, że jakiś dowcip był powiedzieć, trochę rozluźnić atmosferę, ale chyba to, co dzisiaj działo się w Sejmie, to taki na takie jakieś dowcipy czy żarty się nie nadaje, bo to i smutno, ale też straszno. Posłuchajmy.
0: Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych. Cała Polska zobaczy, jak głosujecie w tej sprawie.
4: To był tylko fragmencik, podsumowanie tych zeznań Krala, które dzisiaj ujawniał z mównicy sejmowej Donald Tusk. Ja, jeżeli będzie taka potrzeba w naszej dyskusji, to jeszcze mogę taki dłuższy, dwuminutowy fragment, ponad prawie trzyminutowy puścić, co właściwie tam z tych zeznań cytował, zeznań Krala, albo tego, co napisał Roman Giertych, bo też nie wiadomo. Ale to mnie uderzyło na koniec, bo ten króciutki fragment wziąłem, to już jest sugestia, że Kral będzie ułaskawiony za to, że finansował te wszystkie wspomniane przez Tuska wydarzenia. Taka twarz Jarosława Kaczyńskiego, która przypomniała mi ten sam uśmiech, jaki miał Bogdan Rymanowski, kiedy słuchał o postaci znanej z Polsatu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie.
5: Znanej i inne, ale.
4: Taki uśmiech, trochę pointowania, trochę skłonowania, trochę niedowierzania i takiego triumfu. Donald Tusk niczego się nie nauczył? Nie, znowu i nie w jakąś kuriozalną opowieść?
5: Tak. Proszę Państwa, żeby była sprawa jasna, Telewizja Republika otrzymała reklamy, z tego telewizje żyją, żeby była sprawa jasna, wszystkie telewizje, Ale już Donald Tusk zapomina dodać, że to wszystkie telewizje brały te pieniądze i reklamy Zonda Krypto puszczały, tak jak i większe portale oraz gazety. Więc to jest jak kulą w płot, po prostu to jest nieprawdopodobna konfabulacja, żeby wyciągnąć jedno z mediów i powiedzieć, oni brali, ale wszyscy brali, ale mówią, ale ci brali według mnie specjalnie. No wszyscy biorą specjalnie, bo chcą się utrzymać na rynku. A Donald Tusk odciął, proszę Państwa, swoimi działaniami pieniądze z reklam dla Republiki. Co do SIPAK Polska, czy niemądry człowieku nie korzystasz z tego SIPAK-a przypadkiem? Czy to nie jest tak, że Amerykanie w postaci najważniejszych ludzi, którzy tu przyjechali do Polski, nie zobowiązali się do tego, że będą stałe bazy, że Ameryka i Polska to jest przyjaźń do grobowej deski i tak dalej, nie korzystasz z tego? Chyba, że ci to przeszkadza, Donaldzie Tusku, chyba, że Niemcy ci nie pozwalają na takie myślenie. No i powiem Państwu, że to, co mówił przed chwilą o tych coś tam milionach i innych, to chodzi o nagranie Zbyszka Ziobro, tak mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam, który kilka lat temu coś podobnego mówił i zostało to chyba nagrane, tak mi się zdaje, że on się powoływał na jakieś nagranie, bo on to wcześniej też mówił. Natomiast to są bzdury, proszę Państwa, no, to są bzdury zwykłe. No. Mówimy, przestępstwo musi, jeżeli już w ogóle coś jest przestępstwem, to musi być przestępstwem dokonanym. Natomiast tutaj o czym my mówimy w ogóle? Że ktoś reklamę dostał, że był sponsorem SIPAK-u, a tak jak, jak wcześniej mówiłem, a europejskich wydarzeń politycznych to Zonda Krypto nie sponsorowała, a przepraszam bardzo, może byśmy porozmawiali na temat sponsorowania Campus Polska. Może byśmy tutaj pogrzebali trochę, dlaczego i skąd biorą się pieniądze niemieckie w sponsoringu tego wydarzenia. I 12 samorządów, proszę Państwa, które płaczą, że nie mają pieniędzy, a Campus Polska pieniądze mają, żeby sponsorować. Więc może porozmawiajmy szeroko na ten temat. Może to jest jakiś problem jednak, że wydaje się pieniędzy, proszę Państwa, prawie dwa budżety się wydaje rocznie, a pieniędzy na nic nie ma. Może o tym porozmawiajmy, bo nie wiadomo, gdzie te pieniądze są. Do tej pory nie mogę się dowiedzieć, gdzie są polskie pieniądze.
4: I gdzie one się znajdują w tym aspekcie, to jest też do pytania. Ale to jeszcze jeden element, jak wyglądał Donald Tusk dzisiaj, bo to też budziło duże wątpliwości, znaki zapytania, się zachowywał premier, nawet jak nie przemawiał w trakcie dzisiejszego posiedzenia Sejmu.
5: Zbigniew Bogucki go wywołał trochę do
3: tamtego. Ale powiem szczerze, mimo było słychać, jak winni zaczynają się tłumaczyć. A prokuratorzy widzą.
6: Dobra, do tobie.
4: Ale to tylko zwinę, tam jeszcze wypowiada się, to tylko Państwu wyjaśnię, kto nie ogląda namiętnie Sejmu. Donald Tusk z reguły siedzi w tym tramwaju tzw. rządowym, się nie wychyla. Nie ma żadnej interakcji, tam są krzyki i to jest normalne, tak? Premier siedzi, coś tam czyta, patrzy w dal, no nie ma potrzeby i to jest nawet błędem wizerunkowym, żeby tam się wychylać, patrzeć, z kimś dyskutować, a tu widać, że Donald Tusk jakby nie wytrzymał tego ciśnienia. Jakby odpowiadał na te wychylenia.
5: Tymi łapkami dinozaura, on tam ciągle coś grzebie, coś tam klepie, puka, stuka. No, dzisiaj był ciężki dzień dla niego, dlatego że on myślał, że wyjdzie, jak zwykle nakłamie, bo to jest, proszę Państwa, polityczny oszust. Trzeba to jasno sobie powiedzieć. I proszę Państwa, ten człowiek dzisiaj wyszedł na mównicę, konfabulował. Użył niedozwolonych metod, bo zeznania przecież w trakcie dochodzenia są tajne, a on się powoływał na nie. Wyszedł, nakłamał, potem wyszedł Bogucki. Wszystko to zdyskredytował, po prostu zrobił z Tuska idiotę i on był tego świadom. Ja widziałem, jak Bogucki do niego mówił, panie premierze, ale musi pan odpowiedzieć na pytanie, na przykład, prawda? I zadawał mu pytanie. A Tusk mówi, tak, odpowiem. I zaraz mi się tutaj przypomniało, jak wtedy, kiedy zostawał premierem, miał odpowiedzieć na 90 parę pytań z sali, nagle wstał, wyszedł bo były pytania nie do zniesienia. Powiedział, że na piśmie odpowie, nie odpowiedział na żadne. I tak też dzisiaj było. Powiedział, że odpowie, po czym wyszedł na mównicę i proszę państwa, o wszystkim mówił. Że od baranów go nawyzywali, że ktoś tam brzydko powiedział, a to, a to tamto, a to siamto, a w ogóle to prawica to jest zła i w ogóle to będziecie siedzieć. No i to jest merytoryczna odpowiedź premiera rządu polskiego. To jest po prostu hańba. Myślę, że on politykę polską sprowadza do poziomu bruku i proszę państwa, niestety to rzutuje na naszą elitę polityczną. Po prostu ja powiem tak, ja wczoraj rozmawiałem z panią profesor Grabowską i rozmawialiśmy trochę tak prywatnie na temat tych spraw i tutaj pani profesor powiedziała tak, że gdyby używać skali oceny tego, co się dzieje wobec prawa, wobec państwa, to niestety skala się skończyła. To już nie ma nawet skali. Nie jest w stanie ocenić tego, co się dzieje. Nigdy czegoś podobnego nie doznała. I ja mam to samo. Jak ja czasami mówię, że coś tam się stanie, bo ja w 23 roku mówiłem o tym, że zadłużą państwo. No Boże, ale ja myślałem, nie wiem, o 40-50 miliardach, a tu nas zadłużają po 2000 milionów dziennie. To jest po prostu nieprawdopodobna skala. W Europie jesteśmy państwem, które się najszybciej zadłuża. A następne po nas, Bułgaria, zadłuża się 2 razy mniej niż my. Czy państwo sobie wyobrażają, co się dzieje w ogóle? A my tych pieniędzy nie mamy, no. Więc pytanie, co tu się dzieje w ogóle, no? Co tu się dzieje? No i oczywiście w tle wojna, wydatki na zbrojenia, wszystko naraz miszmasz. No i Berek, no musimy na temat Berka porozmawiać, bo to jest jeszcze grubsza sprawa niż żąda krypto, bo żąda krypto za chwilę przycichnie.
4: A Berek będzie działał. To jeszcze zobaczmy, jak w sprawie zondy krypto odpowiadał. Tylko krótki fragment, już nie przedłużając tych cytatów. Jeżeli państwo nie słyszeli, to może warto naprawdę... No to jest 15 minut Bogucki, krócej mówił Tusk. Warto sobie to przesłuchać, bo to jednak są... Zonda krypto, jak pan poseł powiedział, ja też to uważam, że to afera jest dęta i ona gdzieś tam zejdzie. Ale to jednak warto mieć w pamięci te wystąpienia, bo one trochę pokazują, kto kim jest i kto w jakiej jest formie u progu roku wyborczego, u progu tej długiej kampanii, bo to były te przebiegi wiosenne, a teraz już zacznie się taki roczny maraton do wyborów i będzie się działo. Chyba, że wybory będą na wiosnę, to też nie jest jeszcze całkiem wykluczone. Zobaczmy, jak puentował sprawę zonda krypto i tego głosowania nad wetem pana prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Pan nie może. Ale pan eksploruje kolejne dno. Kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną, bo pan przegra to głosowanie w sprawie weta prezydenta. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pana autorytety, ci bandyci, tacy jak Murański? Próbował pan już tego. Próbował pan już tego, panie premierze Tusk, w czasie kampanii wyborczej. Wtedy też pan mówił o osobie znanej. Trzęsły się panu ręce, jak pan to odczytywał u redaktora
4: Rymanowskiego i tak dalej. Aż szkoda, że taki krótszy, bo można byłoby słuchać i słuchać. Tak. Bo oczywiście Bogucki pod tym względem, i to przyznał, powiedziałeś, pan premier, że jest niezwykle sprawny, jeśli chodzi o wystąpienia. To co, puenta z tej debaty jest taka, że Donald Tusk wychodzi z Sejmu pobity?
5: Pobity to mało powiedziane, ale on wie, że tą batalię przegrał, że sam pomysł, którego jest autorem, on jest autorem tego, on zrobił jako pierwszy, zażądał tajnego, jako premier, tajnego posiedzenia Sejmu na temat zonda krypto. Niestety nie mogę powiedzieć, co tam było, też i powiem, że nie ma czego mówić. I powiem tylko państwu tyle, że on dzisiaj dostał manto zwykłe. Normalne manto. A na koniec ja to słyszałem, no proszę pani, a oni mnie przezywają. To było coś w tym stylu. No, to było po prostu haniebne dla premiera. No on wyszedł na mównicę, się poskarżył. On już potem patrzył tylko na tych swoich lizusów. No szczerze powiem, że po prostu ręce opadają. No mamy, proszę państwa, nieszczęśliwego prawdopodobnie człowieka, rozdartego, który jest naszym premierem i tak naprawdę on nie wie, co zrobić, nie wie, jak zarządzać państwem, on nie wie, jak z tego wyjść, nie wie, jak się poddać, nie wie, jak się wycofać. Po prostu to jest taki stojący przy murze, proszę państwa, człowiek, który wie, że zaraz w łeb dostanie. No.
4: To w takim wypadku przejdźmy jeszcze do tego drugiego tematu, bo dzisiaj na więcej czasu nam prawie na pewno nie starczy. Tematu, który już zaanonsowałeś, naszym gościem Marek Jakubiak, to jest Wieczór Wnet piątkowy, godzina 18.30 dla tych, którzy nas w radio słuchają, a dla państwa, którzy nas na YouTubie będą oglądać, to tylko państwu przypomnę, że można subskrypcję zostawić, mamy już na kanale Radia Wnet 453 tysiące subskrypcji, udało się...
5: Nie, ja mam tylko 153 niestety.
4: O właśnie, subskrybujcie państwo i nasz kanał Radia Wnet i kanał Marka Jakubiaka, bo to pozwala budować zasięgi, pozwala...
5: Będę wdzięczny.
4: Zwłaszcza w tym kluczowym roku wyborczym docierać do nowych osób, do nowych wyborców, bo internet w tej kampanii będzie kluczowy, także YouTube, inne media, więc warto się wziąć w garść i działać. No dobrze, a my teraz bierzemy się w garść i drugi temat, drugi ważny punkt dzisiaj w Sejmie, czyli pan minister Berek zostaje wybrany na sędziego Trybunału, nie sędzią. Zobaczmy, jak sam wybór wyglądał, zobaczmy ten moment w Sejmie.
7: Nie wyników. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, większość bezwzględna 219. Berek Maciej 226, Kotowski Artur 184. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału
4: Konstytucyjnego. Pan Maciej Berek z miną kamienną, bez jakiejś wielkiej euforii, bo chyba wie, co go czeka. To może od razu, co jest na stole, jak to widzi Kancelaria Prezydenta, to już wspomniane dzisiaj i nieraz wspomniany Zbigniew Bogucki mówił.
6: Tendencje pana koleżanka, przyjaciółka, promotorka Ursula von der Leyen chce Unii Europejskiej sfederalizowanej i pan wykona te polecenia, ale potrzebny jest panu do tego Trybunał Konstytucyjny. I pan jak zawsze przed niemieckimi kanclerzami, przed niemieckimi politykami stanie na baczność i wykona to zadanie. Ale żeby wykonać to zadanie, potrzebny jest panu Trybunał Konstytucyjny.
4: I po to jest, być może twierdzi Zbigniew Bogucki, całe wprowadzenie pana Berka, być może nawet siłowe. Jak istotny, jak groźny to jest mechanizm, czy postać, czy pomysł polityczny pod tytułem Maciej Berek w Trybunale?
5: W koalicji rządowej 7 osób jeszcze nie zagłosowało, to Berek nie byłby kandydatem Sejmu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dosłownie 7 osób trzeba było. To jest takie zwycięstwo. 7 głosami, proszę państwa, z 460. Więc mam wrażenie, że to nie jest mandat do chwalenia się albo do cieszenia się tym, że się jest kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo proszę państwa, myślę, że to większe, że to powinno po prostu, wiecie państwo, po drugiej stronie był pan Kotowski, profesor, który swoją historią, swojego życia wskazywał na to, że jest godnym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest najwyższy sąd w Polsce, jaki może być. A tymczasem pan Berek jest autorem uchwały, która twierdzi, że Trybunał w ogóle jest nielegalny, dlatego że Trybunał orzekł, że jest wyższym prawem od unijnych traktatów. No przecież na litość boską. Panie Berek, konstytucję trzeba czytać. No, najwyższym prawem jest Trybunał w Polsce konstytucyjny, czyli ustawa zasadnicza. Konstytucja, proszę pana, konstytucja. Natomiast on twierdzi, że trybunały europejskie są ważniejsze od nas. Trybunały, które są absolutnie polityczne, bo tam są delegaci rządów wsadzani do tych trybunałów i tak jak Serafin bodajże był naszym przedstawicielem, który sobie prawem kaduka przedłużył swoją kadencję o 4 lata. Proszę państwa, to jest prawy trybunał, prawda? Że pani z Hiszpanii de la Vega, czy jakoś ona się tam nazywała, postanowiła zamknąć polską kopalnię, po czym po 3 miesiącach poszła na emeryturę. No przecież to jest nienormalne wszystko razem. I pan Berek nie jest sędzią, żeby była sprawa jasna. Nie jest sędzią. nie ma podstaw do tego, żeby nim być, bo nie spełnia warunku 10-letniego okresu pracy jako adwokat bądź radca prawny. Nie pracował jako radca prawny, co najlepiej jeden z kolegów Rozwój Plus pięknie to wyartykułował, pan poseł Jabłoński, który napisał do wszystkich urzędów, w których pracował pan Berek, i żaden z urzędów nie odpisał tak, jakby pan Berek chciał. Oni wszyscy napisali, że etat, który wykonywał, czy pracę, którą wykonywał pan Berek, nie spełnia warunków działalności radcy prawnego. To była zwykła praca. Więc on nie pracował. On nie ma kompetencji, proszę państwa, do tego. Być może on jest sprytny, być może on czyta dużo prawa. No każdy z nas coś tam czyta. Natomiast on pokazuje zaświadczenie to jest Rada Radców Prawnych, Okręgowa Rada Radców Prawnych, która zaświadcza, że w 2002 roku zdał egzaminy i został wpisany na listę radców prawnych. No proszę państwa, to jest bardzo podobna sytuacja jak w Trybunale Konstytucyjnym. Analogia, co innego studia, co innego egzamin, co innego przysięga przed radą. Ja brałem udział w takiej przysiędze. I proszę państwa, nie jest się radcą prawnym po zdaniu egzaminów. Nie jest. Dopiero się staje radcą prawnym i wpisanym się jest na listę radców prawnych, jak się złoży zaprzysiężenie przed przedstawicielem Okręgowej Rady Radców Prawnych. To samo jest w Trybunale. Nie jest się sędzią Trybunału, dlatego że Sejm wybrał, tylko jest się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jak się złoży przysięgę przed prezydentem, proszę państwa, i zostanie się przyjętym do kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, złoży się oświadczenie, złoży się, proszę państwa, wypowie się pracę sędziowską i tak dalej, i tak dalej. To są te dwa punkty. I dostaje się wtedy gabinet i prezes obciąża go pracą i wtedy dostaje te wysokie apanaże ze Skarbu Państwa. Tak więc myślę sobie, że pan Berek, on myśli, że on jak nakrzyczy, to stanie się sędzią z Trybunału Konstytucyjnego. Ja myślę, że oni kombinują coś znowu na siłę, na chama, no ale to proszę państwa, jeżeli my damy sobie wszyscy razem, mówię teraz do wszystkich tych, którzy nas słuchają, jeżeli my, obywatele, damy sobie wyrwać Trybunał Konstytucyjny, dlatego że Tusk chce mieć tam swoich sędziów, to my, proszę państwa, stracimy Polskę, żeby była sprawa jasna. To prezydent i Trybunał w tej chwili są dwoma redutami Rzeczypospolitej. Zaczyna od Trybunału, bo Trybunał może orzec na przykład, że prezydent czasowo utracił zdolność kierowania państwem, co jest oczywistą abstrakcją i bzdurą, bo co jak co, ale tak zdrowego człowieka jak Karol Nawrocki to ja dawno nie widziałem, więc to byłaby bzdura. Ale przepraszam, tajny aneks WSI do Czarzastego trafił i co Czarzasty mówi? No przyszedł jakiś worek, ale to ja nie wiem, co to jest.
4: Nie wiem, nie ten stary, dobry numer. Tak. Jeszcze wracając do głosowania, dwa aspekty ciekawe do omówienia. O jednym już trochę wspomniałeś, i to, że poza czwórką posłów sam Czarzasty, który chyba się pomylił, nie wiem, czy tam było sprostowanie, ale chyba tak, bo wątpię, że głosował celowo, i trzech posłów, którzy chyba celowo zagłosowali przeciwko panu Berkowi, to była Klaudia Jachira, żeby było zabawniej, pan poseł Ślisz i pan poseł Komarewicz. Pan poseł Komarewicz z Centrum, cała pani Jachira obecnie z Zielonych jest w Platformie, czy tam w koalicji, a ta dwójka to szeroko pojęty Szymon Hołownia i tyle. I wszyscy inni uszy po sobie i zagłosowali, a tyle było zarzekań, że absolutnie nie. Więc widać, że pod tym względem Donald Tusk tą koalicję cały czas spaja i cały czas ma na wszystkich trzymanie haki albo autorytet, jak mówi, że Berek będzie, to mogą sobie popsioczyć, a i tak zagłosują. Wniosek, jaki z tego
5: płynie? Pytał się mnie,
4: że taka Anna Maria Żukowska powiedziała, że nie zagłosuje, a potem grzecznie zagłosowała. No pytam się, jakie są wnioski polityczne z tego głosowania, bo to jest kolejne głosowanie, gdzie wydawało się, że mogą być trudności i kolejny raz Donald Tusk nie przechodzi gładko.
5: Redaktorze, wczoraj mnie jedna dziennikarek zapytała, jak można w ciągu dosłownie paru dni złamać tyle kręgosłup. No proszę państwa, no jak można łamać kręgosłupy, jak się ich nie ma? Więc my mówimy o tym, że gdzieś etyka, że gdzieś słowo, przecież oni się daliby zabić za to, żeby polityk nie był w Trybunale. Przecież w 16 roku, proszę państwa, okrążali Sejm, ze świeczkami stali, bo Krystyna Pawłowicz i jeszcze ten z PiSu, no jak zresztą się nazywa? Piotrowicz. Mieli zostać sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Politycy nie, Trybunał musi być bezstronny, bez polityków i tak dalej, i tak dalej. I co się dzieje? Sami wsadzają polityków. No to o czym to świadczy? Że wszystkie te dziesiątki tysięcy ludzi wyprowadzanych tam było pić na wodę fotomontaż. Orżnęli was tak, jak Tusk oszukał cały naród, tak i was oszukali. Tak, jak i was oszukali. Tak, jak ta nie tam babcia, tylko ta Kasia, nie ta taka tam babuleńka lata i tam się awanturuje i ją skazali, tam dostała jakąś grzywnę i ona mówi, zostawili mnie, najpierw mnie wypuścili, a teraz mnie zostawili. No zostawili, tak jak tych dziesiątki tysięcy ludzi tam ze świeczkami w mrozie stojących też zostawili. To już jest, że no skorpion może dużo obiecywać, a na końcu i tak ukąsi, no bo genów nie wydłubie, tak? No więc proszę państwa, nie ma co tutaj dewagować, ponieważ mamy do czynienia ze złymi ludźmi. Po prostu oni doszli do władzy nie po to, żebyśmy mieli lepiej, nie po to, żeby zarządzać państwem, tylko żeby trwać i czerpać, żebyście sobie to państwo zapamiętali, a szczególnie ci, którzy głosowali na nich. Na tych oszustów politycznych.
4: To jeszcze jeden element dotyczący opozycji. Pan profesor Kotowski, wspominałeś, dwóch było kandydatów i muszę powiedzieć, ja tego nie badałem, nie śledziłem i byłem zadziwiony, że obydwie konfederacje były przeciwko. Mogły nie głosować, mogły się wstrzymać, były przeciwko Iberkowi i panu profesorowi i zastanawiam się, dlaczego, o co chodzi, skąd taka postawa.
5: Gdyby wyciągnęli karty, to Berek nie byłby kandydatem Sejmu, dlatego że 219 było policzona ta większość bezwzględna i gdyby oni wyciągnęli karty, tejże wielkości by nie było. Takie mam wrażenie.
4: No to trzeba jeszcze przebadać, ale to, że nie zagłosowali, bo co, bo pisowiec, bo zły, były jakieś obiekcje, były jakieś uwagi, czy po prostu trochę ta złość, jaki był ten element, żeby... No, profesor Kotowski, szczerze nieznana postać, prawnik, akademik, z tego, co się zorientowałem, czy ekspert i taki dość bardzo poprawny życiorys, tam trudno było się coś przyczepić, no poza tym, że nie z gwiazdą telewizji, ale to może i lepiej nawet, pod względem sędziego Trybunału. O co chodziło?
5: Nie wiem, na czym polegał problem, natomiast tu wyszedł Witold Tumanowicz na mównicę i mówił, że to jest rozgrywka pomiędzy Platformą Obywatelską i PiS-em i nie będą brali w tym udziału, w związku z tym ani za jednym, ani za drugim nie zagłosują. I tyle. Takie prawo demokracji, no mają prawo tak zrobić, jak myślą, jak zarzutu nie czynię. Być może Kotowski powinien się stawić na jakimś klubie, porozmawiać z nimi, przekonać do siebie tych ludzi. I tyle. No ja pamiętam, jak Glapiński zostawał prezesem Narodowego Banku Polskiego, no to on do naszego klubu przyszedł, 3 godziny nam poświęcił, na wszystkie pytania odpowiadał, poważnie sprawy traktował i zdobył nasze dozgonne, powiedziałbym nawet, zaufanie. Więc ja myślę, że pan profesor Kotowski też tak powinien zrobić, a że nie zrobił prawdopodobnie, no to ma co chciał.
4: No dobrze, to może niech tak będzie, ale to jest ciekawy sygnał takiego jednak rozchodzenia się tych dróg PiS-u i Konfederacji, chociaż dzisiaj to państwu ujawnię, odbyłem rozmowę z jednym z ważnych polityków PiS-u i podobno Jarosław Kaczyński indagowany jakiś czas temu, pytany, no tu różne warianty, Przemek Czarnek, tak, tak, tak, a może Krzysztof Bosak na premiera miał powiedzieć, że on nie widzi przeciwwskazań, oczywiście w całej konstelacji prezydent, więc z jednej strony tutaj przy tym głosowaniu opozycja prawicowa, no mimo, że jak pamiętam, jak wybierał PiS w poprzedniej kadencji sędziów, to jak wybierał dobrego sędziego, nie polityka, no nie osoby, która się przysiadała, tylko takiego się merytorycznego profesora, to często Konfederacja głosowała za. Bo to byli prawi ludzie, więc oni się poglądami jakoś spinali. Teraz było inaczej, a z drugiej strony cały czas słyszę te różne scenariusze, że może jedna lista, w sensie PiS i Ruch Narodowy, czyli ta część Konfederacji,

0: bardzo odważnie postąpił, oficjalnie mówiąc w gremiach kierujących Prawem i Sprawiedliwością, że trzeba zmienić politykę Prawa i Sprawiedliwości, nie udawać żadnej innej partii, tylko już nie będę mówił jakiej, bo pewnie Państwo wiecie, ale proszę Państwa, jest parę rzeczy, które by trzeba było pokazywać, naprawdę. Jak znajdę, to ja za chwilę wyślę taki wykres, żebyście Państwo zrozumieli, dlaczego Mateusz Morawiecki musiał zareagować. I ja na przykład bardzo cenię sobie, przecież można by było cicho, spokojnie z drugiego rzędu sobie działać i tyle, natomiast Mateusz Morawiecki autentycznie podjął się ryzyka, które mam wrażenie, że nie wrażenie, tylko pewność, było bardzo odpowiedzialne. Odpowiedzialne. Może jeżeli mógłbyś, to pokaż ten wykres. To jest wykres pana Paladego i to jest, proszę Państwa, od początku 23 roku, to jest średnia poparć Prawa i Sprawiedliwości, tylko tyle, że ono zakłada na końcu 24 z hakiem, a w tej chwili już niektóre sondażownie pokazują 18-19. Pytam się, jak można nie było reagować? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tego wykresu nie chce zobaczyć? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość polską prawicę ciągnie poniżej poziomu rządzenia? To po prostu tak nie może być. No ktoś musi tutaj tupnąć nogą. No, na litość boską, mamy parę miesięcy do wyborów. No, nie można trwać w takich marzeniach. Mamy 40%, wygramy samodzielnie wybory. Ludzie, gdzie, kto, z kim? Więc bardzo dobrze, że Mateusz Morawiecki stanął na wysokości zadania, dlatego że teraz Przemysław Czarnek, za chwilę zdanie powiem na ten temat, natomiast Przemysław Czarnek mówi, że gdyby dodać te elektoraty, to mielibyśmy więcej. Drogi panie profesorze, drogi Przemku, mój serdeczny przyjacielu, to jest tak. Mateusz Morawiecki, teraz to z ostatnich badań wynika, połowę swojego elektoratu albo 60% nawet niektórzy mówią, to jest elektorat zdobyty, przejęty z Platformy Obywatelskiej, PSL-u i 20-50. 4% jest z Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeżeli by się zsumowało, to tamci górką i ci na dole z Prawa i Sprawiedliwości nigdy na PiS nie zagłosują. Nigdy. A na Mateusza Morawieckiego zagłosują. Ale łącznie mamy o tych kilka do kilkunastu niedługo punktów więcej, a nie mniej. To trendy odwraca? Wtedy Mateusz Morawiecki. Bo jakby efektu Przemka Czarnka ja gdzieś tu nie widzę. Więc myślę sobie, że drogi Przemku, przypomnij sobie rozmowę moją z tobą. Ja ci powiedziałem wtedy, że premierem po prostu PiS cię nie mianuje, że jesteś na spalenie. I to, proszę Państwa, się dzieje na naszych oczach. No, na spalenie oczywiście w cudzysłowiu. Natomiast polityczne. Natomiast Przemek, jesteś wartością w sobie, dasz radę.
1: No i to jest komunikat, w którym będziemy kończyć naszą rozmowę. To był Wieczór Wnet, Marek Jakubiak. Na koniec o tej prawicy zobaczymy, czy ten głos zostanie jakoś tam usłyszany.
0: Moment. Jeszcze jedno. Bosak premierem, okej?
1: Okay. Tak.
0: Ja nie wiecie Państwo, bo jak ja cały czas na ten temat mówię, to ten premier teraz, który będzie po wygranych wyborach, to będzie człowiek, który będzie musiał sprzątać po Tusku. Pytam się, kto ma na tyle doświadczenia, żeby zarządzać korporacją, sprzątając ten bałaj, żeby nie powiedzieć brzydko, po Donaldzie Tusku. Jak wyprowadzić zadłużenie państwa z 400 miliardów na 10 miliardów? Jak to zrobić?
1: Dobrze, ale z drugiej strony Mateusz Morawiecki ma swoje zaszłości, ma swoje decyzje, ma swoją politykę, jak na aktualną prawicę, jest jednak wychylony ku centrum, szczególnie jeśli chodzi o politykę europejską. Tutaj no, wydaje się, że Polska dojrzała, polskie społeczeństwo do bardziej jastrzębiej polityki, więc też jest pytanie, drogi pośle, czy na pewno Mateusz Morawiecki jest taką postacią, która wokół siebie mogłaby istotną, dużą część prawicy grupować.
0: Dzisiaj miałem dość długą rozmowę z Mateuszem Morawieckim, bo kilkugodzinną, i powiem Państwu tylko tyle, że wnioski zostały wyciągnięte. To, co złe zostało naprawione, bo jak wiadomo,

0: że błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Natomiast państwo polskie jest korporacją, proszę państwa. Jedno, co my sobie we dwóch, było więcej osób, ale ja mówię o tej interakcji pomiędzy nami, bierzemy się za przedsiębiorczość, bierzemy się za odbudowywanie polskiej przedsiębiorczości, którą w genach mamy. Ułatwienia, ułatwienia, ułatwienia. Przedsiębiorcy mają pracować, a nie myśleć za urzędnika, na urzędnika i nic, tylko latać z ręką w kieszeni i płatności wykonywać. Tak jak mówię, 1, 10, 15, 25, później znowu 30 albo 1 i tak w koło Macieju. To tak nie może być po prostu zwyczajnie. My musimy, proszę państwa, jeżeli już, to czerpać przyjemność z prowadzenia działalności gospodarczej, a nie jakieś tutaj heroizmy. Przez ilość samobójstw popełnianych w działalności gospodarczej jest zatrważająca, proszę państwa, zatrważająca. W ostatnich latach oczywiście.
1: No i na tym zatrważającym stanie, to właśnie, to jest pytanie, czy ktokolwiek może to wyprowadzić. Poseł Marek Jakubiak stawia na Mateusza Morawieckiego, a z drugiej strony ktoś by powiedział, w poważnych państwach często jest tak, że jak ktoś już raz był premierem, jak już raz przywodził, to się cofa, idzie następne pokolenie, tak, że się nie wraca czasami do tego, co już było. Wielka Brytania, Włochy, Francja, tak? Byłeś, miałeś szansę, to się zdarzy, że ktoś wróci, ale to wyjątki.
0: Zobaczymy. To jest tak, że ta władza, ona została przerwana w biegu. Ta władza miała przerwnik w postaci i wojny, i COVID-u. W związku z tym ten COVID zakłócił wręcz nawet rozwój Rzeczypospolitej. A środki KPO, czyli fundusze, które miały pomóc polskiej przedsiębiorczości, przez ten rząd zostały przeżarte. Więc mam pełne wrażenie, że KPO w tych warunkach, które były wtedy, było dobrym pomysłem, bo to był kredyt na 1%. Proszę państwa, i dzisiejszy rząd, jak już dostał te pieniądze, bo przecież wiadomo, że Mateusz tych pieniędzy nie dostał, to powiem państwu, że najlepszym rozwiązaniem, tak podpowiem, to było, proszę państwa, zbudować na bazie Banku Gospodarstwa Krajowego linie kredytowe dla przedsiębiorców właśnie, proszę państwa, z KPO na 1%. One są na 40 lat, dacie wiarę? Spłata kapitału 10-letnia. Za te pieniądze, parki maszynowe, nowoczesność, produkcja, mogliśmy pobudować całe państwo od samego początku. Mało tego, my jako społeczeństwo nie oddawalibyśmy tego kredytu, tylko przedsiębiorcy by go spłacili. Pytam się, dlaczego takich debili mamy, którzy na to wpaść nie mogą, no?
1: No i co ja, panie pośle, mogę na to odpowiedzieć? Na to ja już taki mądry nie jestem, to już pozostawiamy dla państwa, dla nas wszystkich, jako dla wyborców także głos i rozsądek za rok wybory. A my dzisiaj w Sejmie widzieliśmy, jak ta kampania będzie wyglądać i kto kim będzie, kto będzie gonił, a kto będzie uciekał. Wydawałoby się Tuskowi jeszcze raz, że to on będzie gonił, a tak się dzień skończył, że to on musiał uciekać. Marek Jakubiak, poseł na Sejm, prezes partii Wolni Republikanie, Klub Parlamentarny Rozwój Plus był naszym gościem, ale też gościem na kanałach społecznościowych Marka Jakubiaka. Bardzo państwu dziękujemy. Do zobaczenia. Widzimy się w tej formule, w tym samym składzie, o tej samej porze za tydzień. Do zobaczenia.
2: Wieczór wnet.
3: Reklama.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
3: Hands Up in the Air, muzyka milenialsów. To audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
7: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Muzyczne IQ.
4: Dobry wieczór, jest godzina 19, no i za oknami, moi drodzy, widać już pierwsze oznaki września. Wakacje powoli przechodzą do historii, ale my w muzycznym IQ absolutnie nie zwalniamy tempa. Z tej strony Radek Kruciński, zapraszam na kolejną, mam nadzieję, pełną niespodzianek godzinę z moją audycją. A dziś przygotowałem dla Was podwójne uderzenie. Usłyszymy dwie rozmowy. Jeden z moich gości za moment pojawi się w studiu, ale najpierw połączymy się telefonicznie z kimś, kto właśnie dzisiaj świętuje niezwykle ważną premierę. Na naszych łączach czeka już Michał Moskal. Połowa zupełnie nowego, niezwykle intrygującego projektu muzycznego o nazwie Paper Moon, który współtworzy z Patrykiem Puszkiewiczem. Panowie wzięli na warsztat brzmienia French House, New Disco i Retro Synthwave. No i to słuchajcie, wszystko przepuścili przez własną, bardzo nowoczesną wrażliwość. Cześć Michał, witam cię bardzo gorąco na naszych falach.
5: Cześć Radku, witam serdecznie oraz witam wszystkich słuchaczy.
4: Michał, zanim wejdziemy głębiej w ten wasz analogowy, retro, nowoczesny świat, no i zaczniemy zdradzać tajemnicę waszego nadchodzącego debiutanckiego albumu, muszę zacząć od tego, co dzieje się dokładnie dzisiaj. Wypuszczacie w eter swoje dwa pierwsze utwory, w tym ten o tytule Milky Way, czyli Droga Mleczna. No i jako producenci spędzacie pewnie w studio długie godziny, zerwanych nocy też pewnie nie brakowało. No i przyznaj się, jak to jest z tą Drogą Mleczną? Czy to jest wyłącznie poetyckie nawiązanie do tych waszych kosmicznych, nostalgicznych syntezatorów? Czy może bardzo, no nie wiem, dosłowne określenie hurtowych ilości batoników z mlecznym nadzieniem, nie wiem, i litrów kawy z mlekiem, które musieliście, wiesz, no pochłonąć, żeby mieć energię do wykręcenia tego, no, rewelacyjnego, jakby nie było, groove'u? Jak to wyglądało?
5: Tak, to prawda. Zdarza się, że w studiu spędzamy godziny, tylko niestety jesteśmy od ciebie dość mocno oddaleni, ponieważ ja mieszkam w Koszalinie, Patryk mieszka w Szczecinie i głównie nasza współpraca jest online. Ale wracając do Milky Way, dzisiaj pojawiły się dwa utwory. Pierwszy to właśnie jest Milky Way, drugi to jest Supernova. Wydaliśmy je dwa z uwagi na to, aby pokazać dwojaki charakter nadchodzącego albumu, który będzie w grudniu, ponieważ na albumie znajdą się utwory, że tak powiem, do potupania nóżką, czyli spokojniejsze, ale też album pokaże troszkę agresywniejsze rytmy.
4: Michał, no to skoro kosmiczny napęd, no, działa bez zarzutu, no bo takiej płyty też oczekuję, to najwyższy czas przetestować go na naszych super łączach, na naszych słuchaczach. Drodzy Państwo, zanim zagłębimy się w szczegóły projektu Paper Moon, posłuchajmy, jak brzmi ten ich start, słuchajcie, w przestrzeń. To jest absolutna dzisiejsza nowość. Przed Wami Paper Moon, gościnnie ze świetnym wokalem Oleny. Zatem lecimy w kosmos z utworem Milky Way i wracamy do rozmowy za kilka minut.

0: No niezła ta końcówka, słuchajcie. Tak właśnie brzmi debiutujący projekt Paper Moon i ich pulsujący singiel Milky Way, w którym gościnnie zaśpiewała Olena. Zatem pamiętajcie, że utwór od dziś śmiga już na wszystkich platformach streamingowych, a ja wracam do rozmowy z połową tego producenckiego duetu Michałem Moskalem. Michale, mówicie o swoim projekcie, że to spojrzenie na retro z perspektywy współczesności. Wykorzystujecie przecież nostalgiczne niemalże brzmienia i analogową estetykę, ale robicie to tak, słuchaj, by brzmiało bardzo świeżo i aktualnie. Jaka jest wasza recepta na to, by, no wiesz, czerpiąc z takiego chociażby French House'u czy retro synthwave'u, no nie stać się po prostu zespołem odtwarzającym lata 80., wiesz, ale realnie pchać ten gatunek do przodu. Jak wy to robicie?
1: Tak, na nadchodzącym albumie staramy się właśnie połączyć nowoczesne brzmienia, które zostały połączone z właśnie latami 80. Czy mam jakąś receptę? Wydaje mi się, że nie mam żadnej recepty. Po prostu wychodzi to nam naturalnie. Ponieważ zawsze inspirowaliśmy się takimi brzmieniami, w sumie bardziej Patryk niż ja. Patryk mnie zaraził takimi brzmieniami, ponieważ ja bardziej się wywodzę z agresywniejszych rytmów. Ale na następnym albumie właśnie chcieliśmy stworzyć takie rytmy kosmiczne, bym to nazwał.
0: No stąd też te tytuły chyba, nie?
1: Tak, to prawda. Jak najbardziej. Wszystko nawiązuje właśnie do kosmosu.
0: Tak jest. W zapowiedziach waszego projektu mocno intryguje mnie jedna rzecz, bo z jednej strony mamy u was te wspomniane pulsujące basy, sample, energię rodem z dyskotekowego parkietu i te popowe melodie. No ale z drugiej strony też wspominacie, że na płycie pojawią się, bo teraz porozmawiamy z mojej drodze o płycie, która się dopiero pojawi, filmowe momenty, jak wyczytałem, które nadają utworom zupełnie różny charakter. Powiedz mi, jak w ramach jednego debiutanckiego albumu spina się tak skrajne emocje? Czy wy budujecie tę tracklistę jak, nie wiem, jak scenariusz filmowy? Jak to wygląda?
1: Tak, rekomendujemy słuchanie nadchodzącego albumu po kolei, ale też można go przesłuchać oddzielnie, lecz właśnie jeżeli posłuchamy go po kolei, to ukaże nam się cała historia, którą album pokazuje. Jeszcze nie będę zdradzić dokładnie jaką, ponieważ nie chcę zaskoczyć słuchaczy przed przesłuchaniem albumu.
0: No ale przypomnij, kiedy premiera, bo datę już chyba znacie, prawda?
1: Jest ona w grudniu. Jeszcze dokładnej daty nie mamy.
0: A to zobaczcie, wymarzony prezent dla fanów synthwave'u, French House'u, tak, pod choinkę. No jakby, jak patrzeć. Wiesz co, ale jeszcze mnie jedna rzecz intryguje, no bo dwóch producentów w jednym studiu, ja wiem, że wy nie byliście razem, że to była praca na odległość, ale powiedzmy w tym wirtualnym studiu, to czasami jak dwóch kapitanów na jednym statku. No przecież obaj macie swoje fascynacje, te, o których wspominałeś, i własne interpretacje współczesnego brzmienia. I to, że pracujecie na odległość, to już wiem, ale jak w praktyce wygląda wasza praca nad utworami? Wiesz, kto tu jest bardziej kapitanem? O tak bym powiedział, zapytał.
1: Jasne. Wydaje mi się, że kapitana takowego nie ma. My z Patrykiem znamy się już dość długo, ponieważ przyjaźnimy się od 11 bądź 12 lat. Tak naprawdę. I wydaje mi się, że odnośnie pomysłu jesteśmy dość zgodni. Czasami jest tak, że Patryk mnie czymś zarazi, czasami jest tak, że ja coś stworzę i Patryk kończy konkretny utwór. Różnie to bywa.
0: Mm-hmm. Jak już wspomnieliśmy, płyta w całości ukaże się w grudniu. Dokładnej daty jeszcze nie znamy, ale będzie to Paper Moon LP, tak? Czyli long play, rozumiem. 14 utworów, to też już wiemy. No, potężny materiał, słuchaj, jak na debiut. No i do tego zaprosiliście gości, no bo oprócz znanej już nam Oleny, którą przed chwilą słyszeliśmy, pojawią się u was Nathan Bromley na wokalu i Michał Stemplowski z gitarą. I tak się zastanawiam, no bo wydawanie tak energetycznego, przesiąkniętego słońcem i latem New Disco w samym środku mroźnego grudnia, to powiem ci szczerze, że teraz tak sobie pomyślałem, że to chyba dobry zabieg taki, wiesz, żeby nas trochę jednak ogrzać, a te grudnie w Polsce potrafią no dowalić, nie, już tutaj mrozem.
1: Tak, to prawda. Dzisiaj to właśnie bardzo mocno odczułem. Nie wiem, czy w Warszawie też tak jest jak w Koszalinie deszczowo. Nie wiem, jak u was to wygląda
0: jest,
1: aktualnie.
0: Wiesz, to jest, wbrew pozorom jest ciepło, a fakt, że jest pochmurnie.
1: Okej, dobra. Ale wracając do albumu, tak, to prawda. Właśnie chcemy zrobić, powiedzmy, prezent na grudniowy, tak jak powiedziałeś, odnośnie albumu, aby ogrzać te zimowe
0: pięknie, dni. Pięknie. Będziemy się wygrzewać, słuchajcie, na papierowym księżycu. Co dokładnie, powiedz mi, do waszego na wskrośno elektronicznego, syntezatorowego świata wnieśli ci zaproszeni goście?
1: Jasne. Michał Stemplowski w jednym z utworów dograł partię gitarową, ponieważ jest instrumentalistą. Olena zagości jako wokalistka na dwóch utworach. To już mogę jak najbardziej zdradzić. Mhm. Oraz na tembralnej również udzieli nam wokalu.
0: No i już, słuchajcie, znamy bardzo, mamy już bardzo dużo informacji, ale o samej płycie, no i całej reszcie tego obszernego, 14-utworowego materiału porozmawiamy sobie na spokojnie i z pełnym rozmachem, kiedy Paper Moon oficjalnie ujrzy światło dzienne w grudniu, okej?
1: Okay? Jak najbardziej.
0: Nie będziemy teraz zdradzać wszystkich tajemnic, na razie po prostu cieszymy się, słuchajcie, tym, co już dostaliśmy. Zanim jednak podziękuję ci za rozmowę i odpalimy wasz drugi, dzisiejszy utwór, muszę o coś zapytać, bo no bo tytuł tej piosenki, właściwie utworu, to Supernowa. Z definicji wiemy, że to potężna, gigantyczna eksplozja gwiazdy, która no, potrafi rozświetlić na chwilę całą galaktykę. Powiedz mi, jak to dzisiaj wygląda u was? Czy świętowanie premiery zaplanowaliście z równie kosmicznym, głośnym hukiem, czy może ta wasza prywatna supernowa to po prostu cichy wieczór na kanapie i nerwowe odświeżanie statystyk w telefonie, żeby sprawdzić, jak utwór sobie radzi?
1: Jasne, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Patryk ma dzisiaj urodziny, więc świętuje swoje 30 urodziny oprócz dwóch utworów, które dzisiaj się pojawią. Więc Patryk świętuje bardziej ode mnie. Ja również świętuję, ale już w zaciszu swojego domu.
0: No dobra, no to ile tych odtworzeń do tej pory?
1: No, ale liczymy od dzisiaj, czy liczymy od momentu stworzenia utworów?
0: Jak chcesz. Wybierz tą lepszą liczbę dla nas i dla słuchaczy i dla siebie.
1: No to setki myślę. Myślę, że setki w tej sytuacji.
0: Kto wie, a po dzisiejszej audycji może to będą już tysiące i za to mam nadzieję, że tak się stanie. I oby tych muzycznych wybuchów było jak najwięcej, ale niech sprzęt w studiu pozostanie cały. Michał, ogromne dzięki za to, że znalazłeś dla nas no, czas w tym gorącym dla ciebie i kolegi dniu. Trzymam kciuki za wasz projekt i no i do usłyszenia bliżej grudniowej premiery.
1: Do usłyszenia.
0: Drodzy słuchacze, to był Michał Moskal, połowa producenckiego duetu Paper Moon. A skoro wywołaliśmy już tę kosmiczną eksplozję do tablicy, no to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko sprawdzić, w jaki sposób zinterpretowali ją muzycznie. Przed Państwem Paper Moon i obiecana supernowa.

0: No i to była Supernowa i Paper Moon, papierowy księżyc, a my z tego elektronicznego retro kosmosu wracamy bezpiecznie na Ziemię, a dokładnie prosto do naszego radia. Zgodnie z obietnicą przed nami, słuchajcie, drugi z dzisiejszych światów, z francuskich klubów i pulsujących syntezatorów, przenosimy się w przestrzeń na skroś akustyczną, intymną, pełną organicznych dźwięków. Moim i waszym gościem w studiu jest dziś wokalistka, skrzypaczka i kompozytorka, która całkiem niedawno oddała w ręce słuchaczy swój debiutancki album. Drodzy państwo, przed mikrofonem Veroa. Cześć.
1: Cześć.
0: Veroa, czyli Weronika Uba, tak?
1: Tak.
0: Bardzo miło cię widzieć. Słuchaj, Weroniko, zagłębimy się za chwilę w emocje, poszukiwanie tożsamości, całą architekturę tego albumu, twojego debiutanckiego albumu Domu Barw, ale muszę zacząć od pewnego detalu z twojej drogi, bo jesteś absolwentką kierunku jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Tak.
0: Z własnych lat spędzonych na UMCS-ie.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak, tak. Pamiętam, słuchaj, że przemierzanie no, tych korytarzy z nieporęcznymi teczkami pełnymi szkiców i farb było niezłą szkołą przetrwania, wiesz? I teraz tak zastanawiam się jednak, jak to wyglądało u muzyka. Przyznaj się, czy przemykanie, wiesz, przez to miasteczko akademickie z futerałem na skrzypce dodawało automatycznie takiego artystycznego prestiżu i otwierało ci drzwi, nie wiem, do lubelskich klubów, czy raczej wymagało pilnowania tego instrumentu, nie wiem, jak oka w głowie, zwłaszcza podczas juwenaliów. Jak to wyglądało u ciebie?
1: Ojej, w sumie to na pewno ja pilnuję mojego instrumentu dosyć tak skrupulatnie, ale myślę, że obecność moja w ogóle na UMCS-ie i koło chatki Żaka, czyli właśnie miasteczko akademickie, no to na pewno dużo mi dało, no bo właśnie mogłam poznać moje koleżanki, moich kolegów, którzy też umożliwili mi wtedy dużo grania, także myślę, że to była jakaś tam droga otwarta i dużo się tam nauczyłam.
0: No na pewno te, słuchajcie, te studenckie doświadczenia to zawsze najlepsza szkoła charakteru, tak sobie myślę, ale skoro już przywołujemy, słuchajcie, ten klimat nostalgii, no to jest to idealny moment na muzyczne wprowadzenie. Drodzy państwo, razem z premierą debiutanckiego albumu Weroniki ukazał się również bardzo poruszający teledysk do pewnej niezwykle surowej kompozycji, tak bym ją nazwał. To opowieść o tęsknocie za beztroską, którą no, wielu z nas chciałoby na pewno gdzieś tam zatrzymać na dłużej. Zatem posłuchajmy Veroa i utwór Zapałki, a zaraz po nim otwieramy szeroko drzwi do Domu Barw.

0: No i był ogień, moi drodzy, był ogień na końcu, no bo w końcu utwór nazywa się Zapałki, a tak naprawdę to jest taka, słuchajcie, muzyczna pocztówka, która rodziła się z późnoletnich, wakacyjnych wspomnień, jak wyczytałem. Opowiada o tęsknocie za beztroskimi spotkaniami, takimi, które może no, nie mają konkretnego, mierzalnego celu, ale za to potężnie ładują nam ducha. Wiesz co, fascynuje mnie ewolucja tego utworu, bo troszeczkę o nim poczytałem. Z tego co wiem, na samym początku śpiewałaś to sobie gdzieś tam w domowym zaciszu, akompaniując na pianinie, no ale potem przyszedł pewien przełom i pewien festiwal. Opowiedz więcej.
1: Tak, tak. To dzięki festiwalowi OFPA, czyli Ogólnopolskiemu Festiwalowi Piosenki Artystycznej, na który się zgłosiłam w 2024 roku. Dzięki niemu po prostu, no tak, musiałam sama solo wystąpić. Więc, no a dostałam też taką radę, żeby jednak użyć skrzypiec, bo jest to dosyć wyjątkowe. Plus, no właśnie, studiowałam skrzypce, więc jednak w języku skrzypiec czuję się naprawdę dobrze. Chociaż na pianinie wydaje mi się, że też sobie jakoś tam radzę, ale na pewno lepiej sobie radzę na skrzypcach. Więc no, postanowiłam, że właśnie zrobię coś takiego oryginalnego, nietuzinkowego. No i właśnie wyszły mi zapałki.
0: I słuchajcie, moi drodzy, w tym utworze, musimy to zaznaczyć, są tylko i wyłącznie skrzypce. Skrzypce i Weronika, jej głos. I teraz tak się zastanawiam, jak ty w ogóle technicznie radzisz sobie z tym wyzwaniem właśnie na koncertach, no bo przecież skrzypce i wokal wymagają zupełnie innej pracy aparatu oddechowego, prawda? Czy fizycznego skupienia. Jak to wygląda u ciebie?
1: Tak, no na pewno muszę brać głębokie oddechy. No. Na szczęście na lekcji śpiewu uczę się tego, więc...
0: Czyli przepona, tak? To sprawy.
1: Tak, tak, ojej. Tak, no. I tak, muszę brać głębokie oddechy, no i właśnie najpierw, no to się tak uczyłam po prostu osobno, czyli osobno granie i osobno śpiewanie, no ale jeszcze przed OFPą po prostu już uczyłam się to łączyć.
0: A tutaj jest miks, czy to jest nagrane na setkę? Jak to wygląda?
1: No tutaj, znaczy to jest nagranie studyjne, więc było nagrane oddzielnie.
0: Dobra.
1: Ale na koncertach, no ja to łączę. Więc...
0: Super, słuchajcie, no i patrzcie, tak. Nie przyniosła skrzypiec do nas, do studia, byśmy tutaj sobie pozapałkowali troszeczkę na żywo. Dobrze, spójrzmy teraz...
1: Następnym razem,
0: tak
1: next
0: jest.
1: Time.
0: Będzie jeszcze, słuchajcie, podejrzewam nie jeden raz. Zatem spójrzmy teraz szerzej na cały twój fonograficzny debiut. Album Dom Barw powstawał przez ponad 2 lata i słychać w nim ogromną taką konsekwencję. Mówisz o tym albumie, że to historia twojej drogi do poznania siebie, prawda? Do zbliżenia się do siebie, ale też mocno akcentujesz, że jest to swoisty manifest przeciwko emocjonalnemu chłodowi. Tak jest przynajmniej w utworze tytułowym, z tego co pamiętam.
1: Tak, tak, tak.
0: I czy ten chłód to jest coś, z czym mocno zderzyłaś się, nie wiem, stawiając pierwsze samodzielne kroki w dorosłym, również tym muzycznym świecie? Czy to może zupełnie inna historia? Skąd ten strach przed chłodem?
1: Zdałam sobie sprawę, że jakoś tak, zwłaszcza po pandemii i w trakcie pandemii, świat tak bardzo się zamknął na siebie i też ja miałam wtedy taki etap w życiu, gdzie każdy się rozszedł z moich przyjaciół w różne kierunki, jedni wyjechali do innych miast, inni jakoś tak po prostu nie mieliśmy dla siebie czasu i tak jakoś właśnie zetknęłam się z tym chłodem, no po prostu, nie tylko w branży, ale tak po prostu ogólnie w całym życiu, wśród ludzi i tak po prostu było mi przykro i dlatego no właśnie powstał między innymi tytułowy utwór Dom Barw.
0: Słyszycie to, drodzy państwo, ona jak mówi, to sobie akompaniuje palcami. To była Weronika. To stukanie.
1: Tak, ja tak mam, bo tak, w ten sposób sobie radzę z...
0: Ze stresem na pewno, stresem. Nie, bo nie wyglądasz na zestresowaną.
1: Tak, nie wyglądam?
0: Nie, no ale też nie widziałem cię zestresowanej. Może, albo nie zestresowanej. Widzę cię po raz pierwszy i słyszę cię po raz pierwszy i jest dobrze.
1: No to super.
0: Słuchaj, z jednej strony mamy na płycie organiczne, takie bardzo naturalne brzmienie, już o tym mówiłem na początku, takie akustyczne instrumenty, prawda? Oczywiście twoje skrzypce. No ale z drugiej świetnie wplatasz w to wszystko język współczesnego, alternatywnego popu chociażby, czy nowoczesnej produkcji. I Powiedz mi, jak przez te 2 lata szukałaś w studiu tego złotego środka, żeby wiesz, ta nowoczesność nie zabiła tej poetyckiej, intymnej wrażliwości tych piosenek?
1: Tak, właśnie chciałam, żeby zarówno to był eksperyment na zasadzie po prostu zobaczymy, co z tego wyniknie, ale na pewno chciałam właśnie eksperymentować z tym popem i chciałam trochę tej współczesności i nowoczesności w to wpleść, dlatego że po prostu podoba mi się takie brzmienie i no słyszę to zewsząd, nie tylko w radiu, ale też po prostu na swoich playlistach. Więc na pewno chciałam tej współczesności, z tej współczesności zaczerpnąć, no ale też no, to akustyczne takie core, powiedzmy, moje i klimatów, z których się wywodzę, no to też chciałam zostawić, więc chciałam zrobić taki miks, połączenie tego.
0: Wiesz co, gdyby nie te alternatywne dźwięki, to pewnie nie jeden zaliczyłby twoją twórczość do poezji śpiewanej. A tak już jest trudniej zaszufladkować to, co robisz i to jest fajne, nie? Jeżeli nie do końca wiemy, jak określić danego artystę, nie? No. Moim zdaniem jest to jak najbardziej plus.
1: No to super.
0: Dobra.
1: To słuchajcie, się cieszę.
0: To jest ten idealny moment, żebyście na chwilę przerwali naszą rozmowę i pozwolili słuchaczom fizycznie wejść do twojego świata, do tego świata. Ale uwaga, absolutnie się jeszcze nie żegnamy. Otwieramy drzwi, łapiemy oddech i szukamy dobrych wibracji. Przed wami Veroea i tytułowy Dom Barw. Słuchamy i wracamy do studia za kilka minut.

0: No i troszeczkę było inaczej, aniżeli w zapałkach. Słuchajcie, słuchamy dzisiaj cały czas jednak akustycznych, organicznych dźwięków. Ze mną cały czas jest Veroa, autorka debiutanckiego albumu, z którego przed chwilą usłyszeliśmy tytułowy Dom Barw. I powiem ci, że słuchając twojej muzyki, mam wrażenie, że ty malujesz tym dźwiękiem bardzo świadomie, wiesz? Gdybyś miała, tak się zastanawiam, gdybyś miała oprowadzić nas po tym muzycznym domu, jak wiesz, jak po galerii obrazów, jakie kolory w nim dominują, powiedz mi. Czy każda piosenka na tej płycie ma dla ciebie swoją konkretną wizualną barwę?
1: Próbowałam odpowiedzieć sobie na to pytanie, zanim jeszcze wydałam tą płytę, bo właśnie wyczytałam bodajże w książce Droga Artysty, że warto sobie właśnie z różnych dziedzin sztuki, jeżeli robisz, zajmujesz się sztuką, to warto z różnych dziedzin sztuki po prostu przechwycać właśnie jakieś powiedzmy patenty, które mogą cię w jakiś sposób rozwinąć lub twoje dzieło. No i właśnie kiedyś nawet rysowałam sobie, ale teraz wydaje mi się, że mam... Że na pewno niektóre wprost, typu na przykład róż, błękitna iskra, no to jakby od razu wyobrażamy sobie te kolory.
0: Dokładnie.
1: Ale na przykład Dom Barw wydaje mi się, że ma taki, że jest taki wielobarwny. nie umiem do wielu utworów znaleźć.
0: Ale ja próbuję znaleźć jakieś takie ponure kolory w tym wszystkim i ciężko mi jest, wiesz, no może w tych bardziej nostalgicznych historiach, gdzieś tam po kryjomu, ze sobą, bo zresztą bardzo piękna rzecz, której być może jeszcze dzisiaj posłuchamy. Ale dobra, wróćmy na ziemię. Zdobyłaś Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku. Świetnie się też zaprezentowałaś na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. To są miejsca, słuchaj, z ogromnymi tradycjami jednak i gdzie no, ta festiwalowa publiczność i jury błyskawicznie, ja mam takie wrażenie, błyskawicznie weryfikują każdy fałsz, brak autentyczności. Powiedz mi, jak bardzo te występy na żywo, nagrody i te bezpośrednie reakcje ludzi wpłynęły na ostateczny kształt tego konkretnego albumu, nad którym pracowałaś ponad 2 lata.
1: Myślę, że jeśli chodzi o Zapałki i Dom Barw, bo to są te utwory, które tam zaprezentowałam na obu tych festiwalach.
0: No ale tak, no ale czy to przepraszam, wchodzę w słowo, ale czy ten zalążek jakoś tam nabrał tego dojrzałego owocu właśnie, że już wiedziałaś mniej więcej, czego od ciebie się oczekuje, czego od ciebie oczekuje słuchacz też?
1: Myślę, że tak. Myślę, że też ta publiczność dała mi bardzo, że tak powiem, wiatr w żagle. I sprawiła, że jakoś tak poczułam, że naprawdę warto, ale też poczułam jakby wagę tego, jeśli chodzi o właśnie jury i publiczność festiwalową, że jednak mam świadomość, że to jest często wymagający słuchacz i że ja mam po prostu się postarać na tej scenie i jakby też ja wymagam tego od siebie, żeby zaprezentować się z takiej właśnie autentycznej strony.
0: No tak, żeby być tym też sobą, prawda? No bo tak. robimy też dużo rzeczy pod tak zwaną publikę, ale musimy w tym wszystkim mimo wszystko być autentyczni, tak jak wspomniałaś. Z tego co wiem, w twoim domu muzyka była od zawsze, a po skrzypce sięgnęłaś już jako 6-latka. Czy ten start w wieku zaledwie 6 lat sprawił, że skrzypce stały się dla ciebie tak naturalnym językiem jak mowa?
1: Myślę, że tak. No naprawdę, skrzypce to...
0: No ale słuchaj, ale nie miałaś po drodze na przykład takiego momentu, nie wiem, młodzieńczego buntu, gdzie chciałaś zamknąć ten futerał i rzucić go głęboko w kąt?
1: Miałam.
0: Miałaś też,
1: ale nie młodzieńczy bunt, w sensie to nie był bunt typu na przykład w gimnazjum,
0: no.
1: Tylko może bardziej...
0: W liceum.
1: Może bardziej w liceum, ale z drugiej strony wtedy też dużo grałam klasyki, która mi się podobała. I naprawdę lubiłam to grać i wtedy grałam też w orkiestrach, w różnych składach, zespołach i po prostu no, lubiłam to, ale może na studiach miałam takie momenty, że jejku, po co ja w ogóle to robię i tak dalej. No ale jakby zawsze z tych momentów, one były krótkie i ja się z nich podnosiłam. Więc, no więc tak, więc te momenty na pewno były, ale no one nie były jakieś tam bardzo kluczowe. Plus, no myślałam, żeby w ogóle grać na saksofonie, bo jak ja poszłam do szkoły muzycznej w wieku 6 lat, to ja powiedziałam, że chcę grać na skrzypcach lub na flecie. I powiedzieli mi, że flet to jeszcze nie, bo ty masz mleczaki i nie masz jeszcze stałych zębów, więc no to nie, to skrzypce, idziesz na skrzypce. Więc ja poszłam na te skrzypce, ale też się cieszyłam oczywiście z tych skrzypiec, bo moje ciocie grały wtedy na skrzypcach i tak się cieszyłam, że mogę być tak jak moje ciocie. Ale właśnie też w zmianie... Wtedy, kiedy zaczynałam drugi stopień, to wtedy właśnie chciałam powrócić na flet i saksofon, bo też podobał mi się bardzo saksofon. No, ale z kolei wtedy nosiłam aparat na zęby i nie było takiej możliwości.
0: Powiedz mi, czy ty byłaś studentką trudną do szlifowania? Czy jak już poszłaś, świadomie wybrałaś ten kierunek studiów, który wybrałaś, czy ty już wiedziałaś, w jakim kierunku chcesz podążyć, miałaś już ten swój styl, co nie do końca jest mile widziane na tego typu uczelniach, bo tam jednak fajnie, jak mogą cię nauczyć czegoś od podstaw, tak? A ty tam już poszłaś z pewną wiedzą, umiejętnościami, prawda? Trudną byłaś studentką dla swoich wykładowców, profesorów?
1: To się trzeba zapytać moich wykładowców.
0: Nie było tak, że słuchaj, Weronika, wiesz co, weź tu przestań wchodzić ze swoją manierą. Masz tak grać, jak powinno to być, zabrzmieć, tak jak było w oryginale na przykład, nie? Nie dodawaj mi tutaj tych swoich smaczków na przykład, albo coś w tym stylu. Nie było czegoś takiego?
1: Akurat wydaje mi się, że ja miałam takich wykładowców, którzy akceptowali moje maniery. Zauważali je, ale akceptowali i jakoś
0: czyli
1: tak...
0: nie zabijali tego w tobie?
1: Nie.
0: No to też ważne.
1: Nie, bo ja też studiowałam właśnie jazz. Gdybym studiowała może jakiś inny kierunek, to, no to tak. Może byłoby inaczej.
0: W jazzie możemy sobie pozwolić na sporo improwizacji, zwłaszcza w tym współczesnym, prawda? Także mile chyba to jest widziane, nie? Jak dodajesz coś od siebie.
1: Tak, tak.
0: A nie tylko interpretujesz wielkich klasyków, jak tutaj wspomniałaś, co lubiłaś robić zresztą. Ale w sieci też prezentujesz, znaczy przede wszystkim prezentujesz swój autorski materiał, ale z tego co wiem, nie stronisz też od coverów. Jednocześnie zapowiadasz, że w twojej twórczości obok folku i popu będziemy słyszeć coraz większą różnorodność. I powiedz mi, czy sięganie po cudze kompozycje, wspomniane covery i nadawanie im na przykład, nie wiem, własnego sznytu, to dla ciebie jak swoiste laboratorium muzyczne? Jak to traktujesz?
1: Myślę, że na pewno można się rozwinąć grając covery i no ja dużo coverów w życiu zagrałam i zaśpiewałam i do tej pory czasem śpiewam. Wtedy, kiedy gram koncerty, jakieś takie dłuższe tematy i cieszę się, bo właśnie to jest dla mnie taki warsztat i też zaczerpnięcie z czyjejś może wrażliwości. Tylko, że ja właśnie, gdy gram jakiś cover, no to dbam o to, żeby one tak ze mną rezonowały. Żeby to nie były jakieś covery, których ja za bardzo nie czuję lub nie lubię.
0: No tak.
1: Prawda? No.
0: A jakie brzmienia, powiedz, jacy wokaliści czy instrumentaliści najbardziej cię ukształtowali i mieli no, największy wpływ na to, jak dzisiaj brzmi twój dom barw?
1: Myślę, że bardzo dużo jest tych z różnych naprawdę światów tych artystów, bo zarówno właśnie takie alternatywne brzmienia współczesne, jak na przykład Krzysztof Zalewski, akustyczne, czyli chociażby Kaja na przykład i różne takie sytuacje współczesne polskie, ale też ja bardzo lubię folk ogólnoświatowy. W sensie takim, ja wiem, że to tak brzmi bardzo ogólnie i może niektórzy nie o tym folku, myślą sobie folk, no to widzą tradycję, na przykład jakiś zespół ludowy, nie?
0: No tak, tak, tak, tak.
1: Ale to nie, ja mówię o folku takim ogólnoświatowym, czyli włączam w to country, jakieś takie afrykańskie brzmienia polirytmiczne i nie tylko też ten folk polski.

0: standardy nowe wyznaczy, słuchajcie, także słuchajcie, Weroły. I proponuję, żebyśmy zajrzeli teraz do jeszcze jednego pokoju w twoim domu barw. Za moment posłamy utworu zatytułowanego Azymut. W tekście śpiewasz bardzo wymowne słowa. Choć wybierasz północ, ja chciałam południe. Pewnie znajdziemy azymut, ja na miasto w weekend, ty kino domowe. Spotkamy się na przesmyku. I wiesz co, przyznam ci się, że kiedy wsłuchiwałem się w ten fragment, od razu uśmiechnąłem się sam do siebie, bo w codziennym, wiesz, takim wieloletnim życiu z moją żoną, Martą, pozdrawiam serdecznie, też nieustannie, no, uczymy się tej sztuki, prawda? Sztuki balansowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o prozaiczne decyzje, prawda? Dotyczące jakiegoś, nie wiem, spędzania wolnego czasu, czy o wspólne domowe i twórcze projekty. Ciągle musimy szukać tego życiowego przesmyku, o, ładne słowo, tego przesmyku i dogrywać te nasze kompasy, prawda? I podoba mi się w tej piosence i tak to odczytuję, że chyba chciałaś nam wszystkim przypomnieć, że szukanie kompromisu wcale nie musi oznaczać straty, ale może prowadzić do tego pięknego właśnie synchro, w cudzysłowie, i tego wyrównanego kadru, prawda, o którym śpiewasz zresztą w finale.
1: Świetnie to powiedziałeś.
0: Tak?
1: Dokładnie tak.
0: O to ci chodziło?
1: Dokładnie tak. To jest sztuka po prostu komunikacji.
0: No zobaczcie, zrozumieliśmy się. Bez słów? Nie, no. To
1: ze słowami.
0: Ze słowami jednak. Tak.
1: Ze słowami piosenki.
0: Drodzy Państwo, zatem łapiemy wiatr w żagle. Przed Wami Veroea i utwór Azymut.
2: Nie chcę garbić się, gdy świat...

0: Vero i Azymut Studio, cały czas goszczę Weronikę, a tak nam się dobrze, słuchajcie, gada. Jeszcze ten Lublin, okazuje się, łączy nas w jakiś sposób, bo obydwoje tam studiowaliśmy, także no, pewnie byłoby sporo tematów, ale z własnego doświadczenia też wiem, słuchaj, bo wracamy do tego, co najważniejsze, czyli do twojej muzyki, że wypuszczenie swojego dzieła w świat to ogromna ulga, ale zaraz potem zaczyna się ciężka praca logistyczna, prawda? Emocje związane z premierą, podejrzewam, że powoli już tam gdzieś opadły, więc czas zapytać o to, co dalej, jakie masz teraz plany na promocję tego materiału, wiesz, no, gdzie i kiedy słuchacze będą mogli przekroczyć ten próg Domu Barw i na żywo posłuchać ciebie oraz twoich skrzypiec na koncertach.
1: Na pewno teraz we wrześniu czekają mnie dwa koncerty właśnie w Lublinie, o którym wspomniałeś teraz na początku po piosence. Właśnie na skwerku na Tytoniach i też właśnie będę grać na skrzypcach. No a w restauracji Wiadomo w Lublinie też będę grała swoje piosenki, więc bardzo się cieszę, że to będzie taki koncert, już cały koncert moich piosenek i Domu Barw posłuchają, wydaje mi się, wszyscy tam, co tam przyjdą.
0: No. Weronika, pozostaje mi zatem trzymać mocno, mocno kciuki i życzyć ci pełnych sal, fantastycznej energii od publiczności, no i żeby ten twój muzyczny dom rozrastał się, wiesz, z czasem o te kolejne wspaniałe, kolorowe pokoje. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studio, za tę inspirującą rozmowę i za to, że przyniosłeś nam dzisiaj tyle muzycznej wrażliwości i ciepła. O.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten trochę taki jednak jesienny dzień, nie? Już. Chociaż to wciąż lato. Wielkie dzięki, Weronika.
1: Dzięki.
0: Szanowni słuchacze, bardzo wam dziękuję za to, że zdecydowaliście się spędzić ten piątkowy wieczór razem z nami, mówił Radek Ruciński. Słyszymy się tradycyjnie za tydzień w kolejny piątek punktualnie o 19:00, ale na sam finał zostawiam was z jeszcze jednym bardzo ważnym przesłaniem z debiutanckiej płyty Veroi? Tak to chyba trzeba odmienić, nie?
1: Albo Veroi, albo Veroi, albo Veroa po prostu.
0: Veroi. Utwór nosi tytuł Ze sobą. Ja życzę wam, żebyście w tym całym weekendowym pędzie potrafili znaleźć moment, by odłożyć wszystko na bok i po prostu znaleźli ten moment i mądrze i spokojnie pobyli ze sobą samym. O tak. Dobrej, spokojnej nocy. Odpoczywajcie przed państwem. Veroa i utwór Ze sobą.

0: muzyczne IQ.
1: Autopromocja.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: O reklamie.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Dobry wieczór Państwu. Cześć kochani. Dawno mnie nie było w piątkowy wieczór. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno 2 tygodnie. A może nawet i 3 tygodnie nie słyszeliśmy się w piątek. Powody miałam poważne, żeby nie być i musicie mi wybaczyć. A poza tym, czy my jesteśmy w szkole, żeby się usprawiedliwiać? Nie wiem. Znowu gadam w kierunku, nad którym nie panuję i którego wcale nie chcę. Dzisiejsze Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to jest audycja, którą chciałam zrobić już od jakiegoś czasu. Ale było mi naprawdę trudno się zebrać do tego. Aż w końcu trafiłam w odmętach internetu na taki artykuł, w którym magazyn The Rolling Stone prezentował 50 tak zwanych One Hit Wonders lat 2000. I z tych 50 wybrałam kilkanaście, których posłuchamy sobie dzisiaj razem. Muszę się przyznać, że kiedy czytałam, że to są tak głębokie One Hit Wonders, że kiedy czytałam, wiecie, nazwy zespołów i tytuły piosenek, to dosłownie 3 mówiły mi coś, a reszta wydawała mi się jakąś kompletną, w ogóle niepoznaną przeze mnie ziemią. Dopiero kiedy zaczęłam słuchać, to trafiało do mnie, że to rzeczywiście były przeboje i rzeczywiście są to artyści tych jednych przebojów. Na sam początek zapraszam Was na zespół Witus i ich Teenage Dirtbag.

To był zespół Witus i jego Teenage Dirtbag. To była piosenka, która była piosenką do filmu i to był, wiecie, ten jeden z tych filmów, ja nie pamiętam ich tytułu, bo nigdy mnie nie interesowały, ale że tam był Stifler i w ogóle i on był taki... Dużo było takich filmów na przełomie lat 90. i 2000, gdzie było po prostu tyle obleśnych dowcipów dotyczących współżycia i nie tylko, że no mi się to nie podobało. I teraz też mi się nie podoba, ale w jakiś sposób zapamiętałam wszystkie słowa tej piosenki i śpiewałam ją głośno przez całe jutranie. Teraz będzie zespół Hubastank i ich The Reason.

Huba Stank i The Reason. Przysięgam wam, jak zobaczyłam ten tytuł i tę nazwę zespołu, to wiecie, bo najpierw sobie myślałam, że może te po prostu ta 50 Rolling Stone'a tych One Hit Wonders lat 2000, że ja dlatego nie kojarzę tych piosenek, bo to po prostu jest rynek amerykański i to były inne One Hit Wonders niż te, które znaliśmy w Europie. Ale to nieprawda, to po prostu były, są tak bardzo królowie jednego przyboju i królowe, że w ogóle się nie pamięta nawet, kto to wykonywał. Pamiętasz tę piosenkę, a ani tytuł, ani pseudo wykonawcy, czy imię, nazwisko, nazwa zespołu nie zostaje ci w pamięci. Za to osoba, którą teraz zapowiem, to jest osoba, która zapadła mi w pamięć i byłam wielką fanką tej piosenki i jestem nadal. Blue Cantrell, Hit 'em Up Style.

Blue Cantrell, Hit 'em Up Style, w nawiasie Ups. Ogromnie lubię tę piosenkę. Wyśpiewałam sobie całą. Znaczy potem jak ona robi te takie wokalizy i pokazuje, jak ona jest w stanie tam zawinąć i zaśpiewać wysoko do góry, to ja się wyłączam ze śpiewania, bo nie ze słuchania. Tak to moim zdaniem trochę ten popis wokalny, pamiętacie? Była taka audycja, nie pamiętam, Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. I ona, ja zrobiłam kiedyś taką audycję pod tytułem Popis wokalny, bo no kurczę, dziewczyny w popie lat, przełomu lat 90. i 2000 to się tylko liczyły, jak potrafiły pociągnąć tam w górkę prawie jak Whitney Houston. 4 oktawy albo i 10. Teraz będzie Lumidi i jej Never Leave You.

Wspaniały przebój, o którym kompletnie zapomniałam, dopóki go nie odsłuchałam, wybierając dla was te jak to, hity, nie, zespoły królowe jednego przeboju i tak dalej. Teraz będzie piosenka, którą ogromnie lubiłam. Naprawdę, po prostu, kurczę, aż tak by było trochę się wstyd przyznać, bo ja wtedy oficjalnie to byłam bardzo taka, wiecie, high-end i w ogóle tylko mnie wysokiej klasy rzeczy interesowały z każdej strony, ale po cichu bardzo lubiłam Truth Hurts i Rakima i ich Addictive.

Truth Hurts i Rakim Addictive. To jest piosenka, której literally nie słuchałam od 20 lat pewnie. To brzmi strasznie. Nie dlatego, że tak ją bardzo lubiłam i zapomniałam, tylko że to jest 20 lat. I nie przesadzam. Teraz zapraszam was na Bahamen i Who Let the Dogs Out.

Słuchajcie, ja myślę, że to nie jest dla nikogo niczym, no nie wiem, dobrze, ja znowu zaczęłam, wiecie, zadawać sobie w głowę pytania, co ty mówisz, a może nie dla nikogo, taka, wiecie, taka hiperidiotyczna precyzja mi się włączyła, ale chciałam powiedzieć, że kto mnie zna, ten wie, że jestem miłośniczką psów. Tej piosenki nie lubię tak za bardzo, ale też ją znam, oczywiście w każdym słowie, nawet klatka po klatce pamiętam teledysk, o zgrozo, ale słuchajcie, pieski to jest must have. To jest must have. I jeśli cokolwiek wyszło ludzkości od A do Z dobrze, to udomowienie psów. Powiedziałam. Teraz zapraszam na American Hi-Fi i Flower of... Flavor of the Week.

0: American Hi-Fi.
1: Hi-Fi.
0: No właśnie, jak oni mówią, Hi-Fi czy Hi-Fi? Mówią Hi-Fi, bo to jest High Fidelity. Dobrze, American Hi-Fi, Flavor of the Week. To też nie jest moja ulubiona piosenka, ale rzeczywiście można się zgodzić, że to taki był pojedynczy przebój tego zespołu. I teraz zastanawiałam się, czy umieścić tę piosenkę, no bo jeśli mówimy o Missy Elliott, to nie ma mowy o byciu królową jednego przeboju, ale Missy była tutaj tylko tak zwanym featuringiem. Dziewczyna nosiła, albo nosi, nie wiem tego, bo to była tylko jedna piosenka, pseudonim Tweet, a piosenka, w której gościnnie wystąpiła Missy Elliott, to Oops, Oh My.

To Tweet, jej piosenka Oops, Oh My z gościnnym mikroudziałem Missy Elliott. Teraz zapowiadam dla was utwór, co do którego mam naprawdę poważne i szczere wyrzuty sumienia, że o nim zapomniałam. Bo jest po prostu mistrzowski. Takie połączenie fantastycznego wykonania z superprodukcją, wielkimi jajami, gigantycznym poczuciem humoru i są to The Darkness i ich I Believe in a Thing Called Love.

Of i The Dark. Teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali razem piosenki, która mnie prześladowała, ale tak w sposób negatywny. Ale myślę sobie, no chcę być uczciwa, to zagrajmy ten zespół The Calling i Whenever You Will Go.

The Calling, Whenever You Will Go. Ta piosenka nie podoba mi się z dwóch powodów. Po pierwsze, mi się nie podoba. Z trzech powodów. Po drugie, że grali ją naprawdę bardzo dużo. I po trzecie, w teledysku oni tam grali, ten zespół, i ten chłopaczek, było dużo zbliżeń takich na jego twarz, i on miał takie, miał w ogóle niepasującą do swojego głębokiego głosu twarz blond anioła z takimi wypukłymi, miękkimi, wielkimi ustami. I jeszcze jak śpiewał, to często było widać jego język. I mi to jakoś tak sensorycznie wszystko nie pasowało do siebie. Okej, za to teraz piosenka, którą kocham. W życiu nie widziałam teledysku tej piosenki, ale uwielbiam ją. The Vines, Get Free.

I to było Out of My League, wcześniej Kawiński i Night Call, a jeszcze wcześniej Sombr i Undressed, a teraz wrócimy na chwilkę do Daft Punku, posłuchamy Harder, Better, Faster, Stronger, następnie Something About Us i jeszcze Sombr znowu z Back to Friends.

I to był Sombr, czyli Shawn Michael Booth, który przez ostatnie dwa lata zyskał ogromną popularność na całym świecie, a wcześniej wysłuchaliśmy Daft Punku i utworów Something About Us oraz Harder, Better, Faster, Stronger. Teraz posłuchamy Empire of the Sun i We Are the People, następnie Mac Millery i Empire of the Sun, The Spins, a później dalej popularne w internecie Temper City z utworem Self-Aware.

I to było Self-Aware Temper City, wcześniej The Spins w duecie Mac Miller oraz Empire of the Sun, a jeszcze wcześniej We Are the People i już same Empire of the Sun. Teraz posłuchamy Downtown Macklemora, Ryana Lewisa i mojego ulubieńca, czyli Eric Nelly, którego ta piosenka była chyba największym hitem, a następnie posłuchamy jego też znanych utworów, ale na pewno nie aż tak jak Downtown, które stworzył w zespole Foxy Shazam, czyli Killing It i Oh Lord.

I to było Foxy Shazamy z utworem Oh Lord oraz Killin' It, a jeszcze wcześniej Macklemore i Ryan Lewis razem z wokalistą zespołu Foxy Shazam, czyli Eric Nelly w utworze Downtown. I ja już dziś Państwu podziękuję serdecznie za całe wspólne 2 godziny. Mam nadzieję, że audycja się Państwu podobała. Audycję przygotował i poprowadził Tomasz Rosłon. Zapraszam jeszcze oczywiście jutro wieczorem na już normalne wydanie Polish Chart, które poprowadzi Sławek Orwat razem z Igorem Toporowskim. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. A na sam koniec Generation i Young Lean z utworem Storm.

0: czas na realizatora.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
3: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
4: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
5: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
1: To była autopromocja.
6: Feel like I'm Zayta.

0: Robiłem ten krótki przegląd prasy, żeby zorientował się, o czym piszą polskie gazety, a my dzięki temu w barterze otrzymamy informacje na temat tego, co słychać w Ameryce.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W Ameryce nastroje są jeszcze trochę wakacyjne, bo w tym roku ten okres letni jest nieco przedłużony, a to z uwagi na to, że tradycyjnie w Stanach wakacje kończą się po długim weekendzie święta pracy, a on w tym roku wypada dopiero w ten najbliższy weekend, także mamy jeszcze trochę taką wakacyjną atmosferę, ale oczywiście wszyscy są już w bramkach startowych, bo zostały zaledwie 2 miesiące do wyborów ołówkowych, midterms, do amerykańskiego kongresu. To będzie niezwykle zacięty pojedynek. Tutaj przypomnijmy, że wybierana jest w całości Izba Reprezentantów i część senatorów. W tym momencie z sondaży, ale też z różnego rodzaju analiz wynika, że no, demokraci mają bardzo duże szanse na zwycięstwo w tej niższej izbie, właśnie w Izbie Reprezentantów. Natomiast walka o Senat będzie bardzo zaciekła. Tutaj republikanie mają spore szanse, żeby tę większość utrzymać. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście wkraczamy już w pewnego rodzaju taki okres kampanii wyborczej. No a jednocześnie no, te sondaże, chociażby najnowszy Reuters Ipsos, no, pokazuje, że notowania prezydenta Donalda Trumpa są rzeczywiście niskie. Zaledwie 33% respondentów jest zadowolonych z jego prezydentury. To już taki trzeci najniższy wynik obecnego prezydenta. I co ważniejsze, 71% Amerykanów nie aprobuje sposobu, w jaki Donald Trump radzi sobie z obniżaniem kosztów życia. To zdecydowanie będzie ten temat, który zdominuje kampanię wyborczą, czyli inflacja, wysokie ceny energii, no a w tle nierozwiązany konflikt z Iranem. Co więcej, te badania wskazują również, że wyborcy demokratów są bardziej entuzjastycznie nastawieni przed tymi wyborami niż wyborcy republikanów. I co więcej, to jest bardzo ciekawe, 36% respondentów odpowiadało, że to demokraci mają lepszy plan na obniżenie kosztów życia, a tylko 28% wskazało republikanów. To jest rzeczywiście sytuacja zaskakująca, bo przecież ta gospodarka zawsze była mocną stroną republikanów. To oczywiście nie oznacza, jak powiedziałem, że dojdzie do jakiejś klęski republikanów w całym kongresie, czyli z kim tutaj w Senacie mają realne szanse na utrzymanie większości. No ale rzeczywiście no, mamy takie mocne wskazanie, że o ile, jeżeli chodzi o kwestię walki z nielegalną imigracją, kwestie bezpieczeństwa publicznego, tego bezpieczeństwa na ulicach, Donald Trump radzi sobie bardzo dobrze, no to z gospodarką jest problem, a przede wszystkim problem związany z kosztami życia. No i ta nieszczęsna cena ropy naftowej, która dzisiaj przekracza na stacjach benzynowych $4 za galon. A to jest coś dla Amerykanów bardzo ważnego. Ja mam wrażenie czasami, że Amerykanie to głosują nie w lokalach wyborczych, ale przy dystrybutorach na stacjach paliw, bo to jest taki podstawowy wskaźnik, a przecież tam wielokrotnie obiecywał, że ta cena będzie spadała do około $2, a tymczasem, jak powiedziałem, mamy $4 i nierozwiązany konflikt z Iranem w ostatnich dniach doszło do ataków amerykańskich i odwetów ze strony Iranu.
0: O Iranie jeszcze będziemy rozmawiać, ale jest sukces Donalda Trumpa. To są te wszystkie porozumienia, które zawarto w związku z ropą naftową i Wenezuelą.
1: Doskonale, że o tym wspomniałeś, bo rzeczywiście mamy poważny sukces w polityce i gospodarczej, i takiej międzynarodowej. Stany Zjednoczone, Waszyngton ogłosił porozumienie dające Stanom Zjednoczonym bezpośredni dostęp do eksploatacji części wenezuelskich pól naftowych obejmujących około 65 miliardów baryłek ropy. To jest 1/5 wszystkich wenezuelskich rezerw. 17 dużych pól naftowych zostało objęte tą umową. Oczywiście to nie oznacza, że ta ropa natychmiast popłynie do Stanów Zjednoczonych. To jest długofalowe porozumienie. Ponadto pamiętajmy, że to jest ropa dosyć ciężka. Są kłopoty z jej przetwarzaniem w amerykańskich rafineriach. Natomiast to nie zmienia faktu, że mamy strategiczny sukces Trumpa. Nie tylko o charakterze bezpieczeństwa energetycznego, ale też geopolityczny, ponieważ to oznacza wypychanie Rosji i Chin z Wenezueli. Tutaj nawet tacy komentatorzy nieprzychylni Trumpowi, no, przyznają, że Wenezuela po prostu była sukcesem. Znaczy odsunięcie Maduro od władzy i możliwość do pewnego rodzaju dogadania się z jego następcami, też reżimem, no jednak zabezpiecza bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i gospodarcze, i to polityczne. Także Wenezuela w mojej ocenie jest sukcesem ze strony Donalda Trumpa. Natomiast problem polega na tym, że nie da się w ciągu 2 miesięcy przełożyć tego na bezpośrednie obniżenie kosztów życia. Odrębne pytanie brzmi, czy demokraci mają rzeczywiście taki gotowy plan. No pamiętajmy, że Partia Demokratyczna cały czas no nie ma takiego silnej, spójnej wizji Ameryki. Nie ma też jednoznacznych liderów. Wiele wskazuje na to, że ona coraz bardziej przechyla się na lewą stronę, że do głosu coraz mocniej dochodzą radykałowie, tacy jak chociażby AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, kongresmen zresztą z Nowego Jorku, no znana ze swoich po prostu skrajnie lewicowych, wręcz komunizujących poglądów. No, zresztą tak będą grali republikanie, próbując przekonać Amerykanów, że wybór demokratów to po prostu pójście w skrajnie lewą stronę i społecznie, i gospodarczo. Tutaj jest ciekawa rola wiceprezydenta J.D. Vance'a, który moim zdaniem trochę zaczyna już swoją własną kampanię wyborczą, choć nie wiem, czy zostanie nominacja, ale on się ostatnio pojawił w kilku miejscach. Między innymi wystąpił na wiecu w swoim rodzinnym mieście Middletown w Ohio, w Hucie, w której pracował jego dziadek. Ja pisząc moją książkę o J.D. Vance'ie, którą skończyłem dosłownie kilka tygodni temu, spędziłem trochę czasu w Middletown, widziałem tę hutę. Teraz pojawił się tam właśnie amerykański wiceprezydent, po raz pierwszy od objęcia tego urzędu i tam ogłosił inwestycje w wysokości $1 miliarda, obiecywał zgromadzonym pracownikom tej huty, że ta huta nie tylko nie będzie się zwijać, ale wprost przeciwnie, będzie się rozwijać. Zresztą Ohio w ogóle staje się takim trochę laboratorium tej reindustrializacji Ameryki, nie tylko tego przemysłu ciężkiego. Tutaj wspominałeś w prasówce o tym, że w Polsce ma powstać gigafabryka, jak rozumiem, chipów, tak?
0: Nie, sztuczna inteligencja.
1: Sztuczna inteligencja. To będą pewnie centra danych, jak rozumiem. No to dzisiaj takie centra danych mają, to jest ogromny w tym momencie, w ogromnym stopniu stawia się właśnie na budowę nowych centrów danych, między innymi w Ohio, w okolicach miasta Columbus. To się łączy bardzo silnie z sektorem obronnościowym, chociażby właśnie pod Columbus niedawno firma Anduril otworzyła ogromną fabrykę dronów, Arsenal One. Anduril, który zresztą przecież wszedł we współpracę z Polską. My będziemy wspólnie produkowali pociski Barracuda. Także ta reindustrializacja w Stanach też się dzieje. To nie jest tak, że republikanie nie mają żadnych pomysłów gospodarczych, no tylko to wszystko wymaga czasu. To są bardzo złożone procesy, ale o tym tutaj rzeczywiście dzisiaj dużo się mówi, że ta reindustrializacja będzie właśnie przyjmowała formę rozwoju AI, czyli centra danych, fabryki mikroprocesorów. Ogromny rozwój przemysłu zbrojeniowego, jaki obserwujemy obecnie w Stanach Zjednoczonych.
0: I roboty, które mają przypominać człowieka, to jest to marzenie Elona Muska.
1: Które być może się zrealizuje. No Elon Musk, jakbyśmy go nie oceniali, udowadnia, że rzeczywiście jest wizjonerem. Zresztą to jest bardzo ciekawe, ponieważ on jest jednym z tych pierwszych wielkich biznesmenów z Doliny Krzemowej, który mówił o tym, że nie tylko trzeba wymyślać nowe aplikacje na telefon, prawda, kolejne media społecznościowe, ale trzeba postawić na rozwój przemysłu sprzężonego z tymi nowoczesnymi technologiami. No to mówił 10 lat temu, dzisiaj o tym tutaj mówią wszyscy. My jesteśmy moim zdaniem bez wątpienia już w tym momencie na progu nowej rewolucji przemysłowej. Jesteśmy również w nowym wyścigu takim zbrojeniowo-technologicznym. To tutaj w Stanach Zjednoczonych widać w zasadzie na każdym kroku.
0: I może widać to w czasie wojny między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Co o tym piszą komentatorzy, co o tym piszą, mówią eksperci, co o tym mówią politycy amerykańscy?
1: No, tutaj z kolei przeważają opinie, nawet takie opinie usłyszałem od osób sympatyzujących z partią republikańską, no, że Irak okazał się strategicznym błędem, to znaczy, że dzisiaj nie ma dobrej nowego pomysłu na to, jak wyjść z tej sytuacji. Do tego dodajmy, no, że Stany Zjednoczone zużyły bardzo duże zapasy swoich interceptorów, zarówno systemów Patriot, jak i systemów tych SAD. To jest realny problem. No ponadto ewidentnie ajatollahowie chcą przeczekać Donalda Trumpa. Uważają, że czas gra na ich korzyść, bo po prostu osłabiają amerykańskiego prezydenta w tej polityce wewnętrznej przed wyborami. Na dodatek jeszcze pojawiają się obawy, że to pokazanie pewnej słabości Stanów Zjednoczonych w Iranie, no, może zachęcić prawdziwych geopolitycznych rywali, takich jak Chiny i Rosja, do agresywnych działań. Chociażby to rzutuje oczywiście nasz region. Wydaje się, że Rosja mogła uznać, że istnieje takie okno możliwości. Ja o tym rozmawiałem jakiś czas temu w takim think tanku CNIS, który opublikował raport dotyczący tego właśnie, że Rosja przygotowuje się na wykorzystanie takiej sprzyjającej koniunktury geopolitycznej po to, żeby zdestabilizować NATO. Ja miałem rozmowę z Anderą Kendall-Taylor, która jest w tym think tanku szefową programu bezpieczeństwa transatlantyckiego, która współtworzyła ten raport, mówiący właśnie o tym oknie możliwości, które Rosja chce wykorzystać. Mieliśmy przecież to zaskakującą wizytę Johna Radcliffe'a, szefa CIA w Moskwie. Z kolei tutaj do Stanów Zjednoczonych na taki finansowy szczyt G20 przyjechał rosyjski minister finansów. Także z jednej strony wydaje się, że Amerykanie pokazują Rosjanom kij, chyba tak wyglądała ta misja Radcliffe'a, no z drugiej strony wyciągają marchewkę, mówiąc, no jeżeli będziecie chcieli rozmawiać, to my jesteśmy otwarci, możemy próbować normalizować nasze stosunki, chociaż podczas tego spotkania G20, sekretarz stanu amerykański Scott Bessent, no jasno powiedział, że nie będzie żadnej takiej gospodarczej nagrody ani zmniejszania presji, dopóki trwa wojna na Ukrainie. Także mamy kija i marchewkę. Amerykanie trochę wypuszczają Rosjan z izolacji, ale oni wychodzą, no, z założenia innego niż my wychodzimy w Europie. Ta administracja uważa, no, że Rosja, no, Rosja jest zła, Rosja prowadzi taką bandycką politykę, ale Rosja jest. Skoro jest, to trzeba jakoś z nią rozmawiać. Nie można się zamykać, bo wobec Rosji porozumienia się nie osiągnie. I w związku z tym trzeba tworzyć takie możliwości. Tym wszystkim oczywiście ciekawa jest postawa Putina, który przecież na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku, w Kirgistanie, no, pouczał Zachód, pouczał niemieckiego kanclerza. I wydaje się, że z jednej strony tutaj czytam takie komentarze, że Stany Zjednoczone, no, wpuszczają znowu Rosję na salony, a ja mam wrażenie, że Rosja wychodzi z założenia na czele z błędniarzem wojny Władimirem Putinem, że ona na żaden salon nie musi być wpuszczana, bo ona już jest na tych salonach. Tylko że nie na tych salonach zachodnich, tylko na tych salonach nowego, wielobiegunowego świata. Bo Putin stoi koło Xi Jinpinga, stoi koło przywódców Pakistanu, Indii, innych krajów. Także ta nasza jakby optyka na to, jak wyglądają te relacje, gdzie jest miejsce Rosji, myślę, że nie odpowiada temu, jak myśli Moskwa. A tak jeszcze raz mówiąc, ten wątek transatlantycki, myślę, że wśród tego establishmentu amerykańskiego jest z jednej strony, no, próba nawiązania relacji, a z drugiej strony pojawiły się realne obawy, że Moskwa może wykonać bardziej agresywne kroki, szczególnie, że widzimy już trwającą operację, wiecie, hybrydową, ja to raczej nazwał już jakąś taką pełzającą agresją. W Polsce podpalenia przecież Skarżysko-Kamienna, Lublin. W Niemczech mamy cały szereg różnego rodzaju wydarzeń. Dosłownie kilkanaście godzin temu miało dojść do próby sabotażu, kolejnej próby sabotażu infrastruktury energetycznej niemieckiej pod Düsseldorfem. Wcześniej mieliśmy to wydarzenie przy granicy z Polską. Mieliśmy próbę sabotażu w Monachium. Także ja mam takie obawy, że Rosja rzeczywiście uważa, że z uwagi na to, że Stany Zjednoczone mają bardzo rozproszoną uwagę, bo z jednej strony mają problem z Iranem, z drugiej strony po prostu administracja się skupia na polityce wewnętrznej, no to być może to jest dobry moment, żeby spróbować podważyć jedność NATO.
0: A czy jest możliwe, że na szczyt G20 przyleci Władimir Putin?
1: No, jak najbardziej. On de facto dostał takie zaproszenie. Zobaczymy, czy z niego skorzysta. Ten szczyt odbędzie się w połowie grudnia w Miami. Także tak, to jest absolutnie w tym momencie realna możliwość.
0: O czym powiedział Tomasz Grzywaczewski prosto z Nowego Jorku, w którym nie korzysta z klubów jazzowych, nie słucha jazzu, nie włóczy się po ulicach Manhattanu nocami, dlatego że ma Antoniego, któremu mu gratulujemy.
1: Pięknie, dziękuję Krzysztofie, że ty powiedziałeś. Tak, 2,5 tygodnia temu urodził nam się nasz pierworodny synek Antoni Leon, także na pokładzie żółtej łodzi podwodnej znalazł się kolejny marynarz.
0: Bardzo serdecznie gratulujemy. Tomasz Grzywaczewski, Nowy Jork. Dobrej nocy, przespanej nocy.
1: Bardzo dziękuję, a Państwu życzę dobrego, pięknego dnia.
2: Nocne powtórki w net.

0: sprawami, które wykraczają poza Rzeczpospolitą. Zajmuje się Mikołaj Murkociński. Serwis międzynarodowy bardzo serdecznie Państwu polecam, a teraz poprosiliśmy Mikołaja, żeby opowiedział nam o tym, co dzieje się w Hiszpanii, bo tam z jednej strony wielki kryzys migracyjny, z drugiej strony wielkie manifestacje i wielkie protesty w Madrycie i w innych miastach hiszpańskich. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście te protesty zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy ludzi w całej Hiszpanii, w tym w Madrycie, gdzie według oficjalnych danych w tych protestach wzięło 50 tysięcy ludzi. To protesty, które zostały zorganizowane z inicjatywy opozycji, partii opozycyjnych, czyli Partii Ludowej, Partii do Popular oraz partii Vox. To partie, które te protesty zorganizowały, przynajmniej wzywały do tego, aby się one odbyły. To również dlatego, że wczoraj w parlamencie hiszpańskim odbyła się nadzwyczajna sesja, w trakcie której premier Hiszpanii Pedro Sánchez tłumaczył się przed deputowanymi z tego, co dzieje się w Ceucie od końca lipca. Przypomnijmy, że 30 i 31 lipca doszło do masowego przekroczenia granicy między Marokiem a Ceutą, czyli tą enklawą hiszpańską na północy Afryki. 70 tysięcy osób, które przekroczyły granicę. Większość z nich już do Maroka wróciła, ale nadal na ulicach Ceuty przebywa około 5 tysięcy migrantów na ulicach, na plaży. No i właśnie to w związku z tą obecnością cały czas są te protesty organizowane i cały czas sprawa Ceuty jest obecna w mediach. I trzeba powiedzieć, że dla Pedro Sáncheza i jego rządu to jest prawdziwy kataklizm wizerunkowy, przede wszystkim dlatego, że Pedro Sánchez na początku tych wydarzeń był dość pasywny, sam pojechał na wakacje na Lanzarote, a rząd z kolei hiszpański przez długi czas bagatelizował to, co działo się w Ceucie. Ale w ostatnich dniach to, co rzeczywiście sprawiło, że można mieć pewne wątpliwości co do tego, czy rząd w ogóle panuje nad sytuacją, jest to, że premier Hiszpanii Pedro Sánchez kategorycznie do tej pory zaprzeczał, aby Maroko miało odegrać jakąkolwiek rolę w zorganizowaniu tego masowego, można powiedzieć, najazdu ludzi, migrantów na Ceutę. Pedro Sánchez kategorycznie zaprzeczał ostatnio, mówił o tym także w zeszły poniedziałek w jednym z wywiadów, których udzielił. No ale w międzyczasie wyszło na jaw, że policja sporządziła raport na temat tego, co wydarzyło się między 30 a 31 lipca w Ceucie. I z tego raportu wynika, choć nie jest tam wskazana bezpośrednio odpowiedzialność strony marokańskiej, że wojsko marokańskie, policja marokańska, która tego dnia była obecna przy granicy z Ceutą, niewiele zrobiła, była zupełnie pasywna, czasami nawet funkcjonariusze wskazywali migrantom, którędy najlepiej jest przejść do Ceuty, ale także byli mężczyźni dobrze zbudowani, którzy nie byli w żadnych mundurach i którzy również wyglądali na organizatorów tego, co dzieje się w Ceucie. No i to jest oczywiście, tak jak wspomniałem, raport, który nie mówi tutaj o odpowiedzialności strony marokańskiej, natomiast jeżeli chodzi o opozycję hiszpańską, czyli o partie prawicowe, no to te partie oczywiście mówią o tym, że z jakiegoś powodu Pedro Sánchez i jego sprzymierzeńcy polityczni nie chcą mówić o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Ceucie. Chociaż wczoraj właśnie w czasie tego wspomnianego posiedzenia parlamentu Pedro Sánchez troszeczkę zmienił swoje stanowisko, mówiąc, że jeżeli pojawią się jakieś dowody na zaangażowanie Marokańczyków w całą tę historię, to wówczas oczywiście rząd będzie działał, ale jak na razie takich dowodów nie ma. Więc to jest w tym momencie taka oś sporu politycznego i wizerunkowego w Hiszpanii. Powiedziałem, że sprzymierzeńcy rządu i koalicji, koalicjanci Pedro Sáncheza, tutaj się pomyliłem, ponieważ również po stronie koalicji pojawiają się głosy, że Pedro Sánchez w tej kwestii po prostu się zagubił. Mówił o tym między innymi lider lewicowych katalończyków, którzy współrządzą z Pedro Sanchezem, że tutaj ta sprawa Maroka jest po prostu niewyjaśniona.
0: Dyskusja w parlamencie hiszpańskim. A kiedy są jakieś wybory w Hiszpanii? Kiedy pan Sanchez może stracić władzę?
1: Wybory w Hiszpanii, wybory parlamentarne odbędą się w sierpniu przyszłego roku. To są wybory, które mogą być dużym ryzykiem dla Pedro Sancheza, który, przypomnijmy, już po ostatnich wyborach miał spore problemy, aby zbudować swoją większość, opiera się na współpracy z tymi ugrupowaniami z terytorium, no, z Katalończykami, czy też z krajem Basków. Natomiast w przyszłym roku te wybory, które odbędą się w sierpniu 2027, będą rzeczywiście testem. Spróbowałem znaleźć jakieś wiarygodne sondaże, jak na razie tych sondaży nie ma, natomiast no, te wybory na pewno będą trudne dla Pedro Sancheza, który no, jednak jest politykiem kontrowersyjnym, nie tylko na skalę Hiszpanii, ale ogólnie rzecz biorąc w skali Europy ma nawet takie swoje określenie lewicowego Orbana.
0: Tak, chciałem właściwie powiedzieć, że tak jak premier Węgier, taki pan Sanchez w wyniku wyborów straci władzę, bo już bardzo długo rządzi. Czy straci, czy nie straci, przekonamy się w przyszłym roku, ale powiedziałeś, że liczba uczestników manifestacji to jest około 50 tysięcy. Ja widziałem w internecie informację, że to nawet było około miliona Hiszpanów protestowało. No, to jest pewna przesada w drugą stronę. Czy są jakieś inne obliczenia ilości protestujących w Madrycie Hiszpanów?
1: Jeżeli chodzi o Madryt, tak jak wspomniałem, to do Madrytu odnosiła się ta liczba, czyli 50 tysięcy. Tak jak mówiłem, również to są dane podane przez służby, czyli przez policję. Naturalnie, jeżeli chodzi o organizatorów tych protestów, to te liczby są znacznie wyższe. No, prawdopodobnie to jest gdzieś pomiędzy, natomiast rzeczywiście te obrazki, które widzieliśmy w mediach, one są dość spektakularne. Rzeczywiście są takie protesty także w Ceucie. To też należy podkreślić, że tam z kolei te protesty odbywają się w zasadzie codziennie. Mieszkańcy Ceuty protestują, żądają od Madrytu albo relokacji tych 5 tysięcy osób, które nadal znajdują się w Ceucie, po całej Hiszpanii, do innych regionów Hiszpanii, bądź też najlepiej odesłanie ich do Maroka. No ale jak na razie widzimy, jest rząd Hiszpanii jest raczej bezsilny. Wczoraj to też taki chyba bardziej symboliczny gest, została wezwana do hiszpańskiego MSZ ambasador Maroka w Hiszpanii. To w związku z deklaracjami kilku ministrów marokańskich, którzy wypowiadali się na temat tego, że Ceuta i Melilla, czyli ta druga enklawa hiszpańska w Afryce, powinny zostać oddane Maroko, no bo tutaj przypomnijmy, że to jest podstawa całego problemu, czyli te pretensje Maroka co do tych terytoriów. Maroko oczywiście żąda, uważa, że to jest część integralna jego właśnie terytorium.
0: A jak to się stało, że nie jest?
1: No, to jest długa historia, panie redaktorze. To by trzeba wrócić do XVI wieku, kiedy to te Ceuta i Melilla powstały. No i tutaj różne są argumenty. No, jeżeli by spojrzeć tak czysto historycznie, no to Ceuta i Melilla powstały na długo przed powstaniem państwa marokańskiego. No ale z drugiej strony właśnie są one otoczone terytorium Maroko, więc Rabat uważa naturalnie, że to są terytoria, które są w sposób właśnie naturalny i geograficzny częścią Królestwa Maroka.
0: O czym powiedział Mikołaj Murkociński. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Bo w poranku teraz zajmiemy się Trybunałem Konstytucyjnym. Kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, profesor Artur Kotowski jest w studio. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
1: Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na UKSW. Teoria i filozofia prawa, ale teraz pan jest w centrum polskiej polityki. Wczoraj przesłuchanie przed Komisją Sprawiedliwości. Jak pan się czuje?
2: To nie jest dla mnie pierwszy raz, dlatego że przypominam, że to już jest siódme postępowanie w obecnej kadencji Sejmu, przy czym ja byłem konsekwentnie zgłaszany od samego początku przez partię opozycyjną. Cztery razy ten wybór nie był dokonywany. To jest trzecie postępowanie, kiedy Sejm, przedstawiciele większości koalicyjnej zapowiedzieli, że ten wybór zostanie dokonany. Jak się czuję, to jest zawsze dla mnie wyzwanie, ale ja od samego początku, jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, traktowałem to jako wyróżnienie. To jest wyróżnienie w normalnym państwie. Samo zgłoszenie kandydata do tak spersonalizowanego, nielicznego sądu, bo przypominam, że Trybunał liczy 15 sędziów. Są to sądy konstytucyjne są takie bardzo spersonifikowane. To jest wyróżnienie. W niektórych krajach zresztą ta procedura jest wieloetapowa. U nas to ląduje, mówiąc kolokwialnie, od razu w Sejmie.
1: To jest wyróżnienie, ale takie samo przesłuchanie, czy sama obecność, to są pytania zadawane przez posłów, to jest jakaś próba oceny, to jest jakaś polemika dotycząca tego, jak w strukturach i co na przykład dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, jest prawdziwa, porządna dyskusja, czy jej nie ma?
2: Troszkę jest mi niezręcznie odpowiadać na to pytanie, dlatego że nie chcę z perspektywy takiej oceny oceniać posłów, tak? Ale nie, ta dyskusja jest słabo merytoryczna z perspektywy dla mnie jako teoretyka filozofia prawa. U nas w Polsce to się wykształciło wyjątkowo. To jest taki dyskurs stricto polityczny, nawet w formie głównie między chyba posłami. Tak, padają te pytania. Odbywa się to często dość szybko. Natomiast środowiska prawnicze postulowały od jakiegoś czasu, że wzorem wyborów, chyba najbardziej to w ogóle w krajach anglosaskich ten wybór jest taki bardzo wieloetapowy, czy też bardziej złożony, że mówiąc kolokwialnie, prześwietla się tego kandydata, stara się właśnie spojrzeć, jaki to jest profil osoby, w jaki sposób on myśli, to jest bardzo ważne. Natomiast ten problem pojawia się teraz na przykład co do tych kryteriów formalnych jednego z kandydatów. To zresztą mnie też to zawsze dziwiło. My tylko składamy jako kandydaci oświadczenia.
1: Bo to są kryteria formalne, przypomnijmy. To jest tak, jeden to jest postulat, który wyrażały środowiska opozycyjne w czasach, kiedy PiS sprawował władzę, że kandydat co najmniej 4 lata nie powinien pracować w strukturach polityczno-rządowych. To był postulat Platformy Obywatelskiej. Teraz kandydatem jest pan Berek, który jeszcze kilka miesięcy temu był ministrem u premiera Donalda Tuska, jego prawą ręką, jego wykonawcą rozmaitych bardzo trudnych i złożonych poleceń, między innymi w dziedzinie prawa i zarządzania prawem i polityką. Tak było. Drugi, ale formalnie jest jakiś zapis, że na przykład musi przez 10 lat być czynnym radcą prawnym albo 10 lat być profesorem uniwersytetu. Są jakieś takie twarde zapisy dotyczące wyboru sędziego do Trybunału Konstytucyjnego?
2: Oczywiście, że tak. To znaczy, trzeba mieć nieskazitelny charakter, wiedzę prawniczą, natomiast te konkretne wymogi określone są w ustawie o Sądzie Najwyższym. One dotyczą albo trzeba mieć kompetencje do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, albo sędziego naczelnego Sądu Administracyjnego. I tam te kryteria są bardzo precyzyjnie określone. To jest oczywiście magisterium sprawa.
1: Trzeba być magistrem.
2: Minimum, tak, ale odnośnie są te dwie ścieżki. Oczywiście tych wymogów jest więcej. Tam oświadczenie lustracyjne w zależności od określonego roku urodzenia, ale generalnie to, co pan pyta, to jest albo tak zwana ścieżka akademicka, czyli dysponowanie minimum habilitacją z nauk prawnych. To też jest bardzo ważne. Z nauk prawnych Albo, no albo oczywiście wyżej, no albo tytuł profesorski. Albo to jest ta druga ścieżka, o której pan wspomniał, minimum 10-letni staż wykonywania zawodu. I to jest zawód sędziego, prokuratora, notariusza, radcy prawnego, adwokata. No i tu mnie jest niezręcznie, ja nie będę wypowiadał się.
1: To ja zacytuję którąś z gazet, że pan Berek, czyli kandydat premiera Donalda Tuska, któregoś z tych kryteriów nie spełnia, czyli nie był przez 10 lat na przykład radcą prawnym.
2: Ta kwestia się pojawiła, to znaczy ja też jestem radcą prawnym. Mnie jest niezręcznie wypowiadać się, ja nie lustruję innych kandydatów, ale ja też jestem radcą prawnym. Od 2012 roku jestem wpisany na listę radców prawnych, natomiast z racji mojego zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości od razu po wpisie mam zawieszone te uprawnienia, również ze względów etycznych. Dlatego, że faktycznie niektóre zawody prawnicze, tak, to chyba nie chcę tu jakoś specjalnie imputować, ale faktycznie zawód radcy prawnego jest taki dosyć liberalny, tak bym powiedział. Dlatego zresztą często jest wybierany przez prawników. Radca prawny może wykonywać ten zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach pracy w kancelarii, mówiąc potocznie pracy na etacie, natomiast trzeba pamiętać, że artykuł 4 ustawy o radcach mówi, że to wykonywanie zawodu polega na świadczeniu pomocy prawnej. I ja przypominam, ja sobie nie wyobrażam, że pracując na przykład, no tak jak ja, w organach wymiaru sprawiedliwości czy inne osoby, no mamy aktywne te uprawnienia i jednocześnie, tak mówiąc kolokwialnie, pracujemy w służbie publicznej i wykonujemy zawód radcy prawnego. Nie wiem, natomiast nie chcę komentować szczegółów, dlatego że proszę mi wybaczyć, ale naprawdę nie przeglądam innych kandydatów i jako sam kandydat nie mam na to wpływu. Powinno być to po prostu weryfikowane w ramach procesu powołania.
1: Dzisiaj Sejm podejmie decyzję, najprawdopodobniej, tak jak piszą portale, tak jak piszą gazety, tak jak mówią ci, którzy znają się na arytmetyce politycznej, pan Berek zostanie wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Na to pan jest przygotowany.
2: Tak, dla mnie to nie pierwszyzna, że tak powiem, tak jak powiedziałem.
1: No dobrze, i o czym ten wybór będzie świadczył?
2: To już sobie chyba państwo słuchacze muszą to ocenić. Ja byłem zgłaszany jako pracownik akademicki, profesor tytularny, oczywiście, który odznacza się określonym światopoglądem, który można sobie, tego nie unikniemy w przypadku kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Przekładałem dokładnie materiały o mojej osobie. Można sobie sprawdzić publikacje, które przygotowywałem w ramach swojej drogi zawodowej. Natomiast ten profil kandydatów, no z drugiej strony jest taki, jaki każdy widzi.
1: No dobrze, jaką mamy sytuację w Trybunale Konstytucyjnym teraz?
2: No to nie jest tajemnica Poliszynela, że jest to też to węzeł gordyjski, panie redaktorze. Jest to bardzo trudna sytuacja, dlatego...
1: Ale na czym ta trudność polega?
2: No przede wszystkim Trybunał został zdelegitymizowany, to znaczy utracił, nie ukrywajmy, wiarygodność i to głównie przez dyskurs publiczny. Chyba to jest tam, to znaczy w Polsce mamy problem od, nie tylko chyba od dekady, ale wraz oczywiście z tym pogłębiającym się tąpnięciem społecznym, od przecież ponad dekady, bo tak naprawdę wskazuje się tutaj, że prapoczątek tego to jest katastrofa smoleńska, mamy potężną erozję legitymizacji organów władzy publicznej, jeżeli centralnych organów państwa, jeżeli jakiś organ się nie podoba większości politycznej, to różnymi metodami się go delegitymizuje. A teraz dla mnie no absolutnym skandalem, bo to trzeba powiedzieć wprost, jako kandydat mogę się do tego odnieść, no jest to zerowe zabudżetowanie Trybunału, klasycznie łamiące ustawę o finansach publicznych, to jest chyba artykuł 139.
1: Nie po raz pierwszy.
2: No tak, czy wcześniej pan... nie przewidziano środków wyłącznie dla sędziów, natomiast mówiąc kolokwialnie, nie obrywali pracownicy, natomiast co Bogu ducha winni ci ludzie?
1: Bo teraz w ramach nowego projektu budżetu jest zero dla Trybunału Konstytucyjnego?
2: Ja nie jestem specjalistą z zakresu prawa finansowego, ale można sobie tą ustawę o finansach 139 przeczytać. Minister składa projekt budżetowy, to jest tak zwany zestaw organów, brzydko nazywany święte krowy, jako taki, że po prostu minister włącza ten budżet przesłany przez jednostkę daną, nie wiem, Sąd Najwyższy, właśnie Trybunał Konstytucyjny. Tam jest wyszczególnione kilkanaście tych organów i nie ma możliwości możliwości de facto wpisania tamtego zera. Ta korekta odbywa się na poziomie prac parlamentarnych, więc to jest w ogóle też trzeba pamiętać, nie tylko kryzys ustrojowy między władzą wykonawczą, którą reprezentuje minister finansów, a władzą sądowniczą, ale de facto, i tak to powinno być odbierane, między władzą wykonawczą, a władzą ustawodawczą. Tyle tylko, że no jest ta większość, prawda, która jest no, połączona w systemach parlamentarno-gabinetowych, no to mówiąc kolokwialnie, nikt się nie odezwie. Ale w praktyce jest to również naruszenie tego balansu między władzą wykonawczą a ustawodawczą. I co? I nam się jakiś organ nie będzie podobał, to go będziemy budżetować zero, tak?
1: Na przykład prezydent.
2: Na przykład.
1: Ty powiedział pan, Trybunał Konstytucyjny utracił wiarygodność. Co to dla całego systemu prawnego w Polsce oznacza?
2: To, że nie mamy skutecznego organu, który kontroluje zgodność, tak zwaną pionową zgodność systemu aktów normatywnych. No zgodność z konstytucją, uchwalonych ustaw, przyjmowanych umów międzynarodowych.
1: No dobrze, ale Trybunał Konstytucyjny podejmuje szereg uchwał, które nie są publikowane i nie wchodzą do systemu i do obiegu prawnego. Tak jest w Polsce.
2: Znaczy one wchodzą, dlatego że obowiązują z dniem ogłoszenia, tak? Obowiązują z dniem ogłoszenia. Trybunał ale jakoś sobie musi z tym radzić i od organów stosujących prawo, tak samo od sądów, spoczywa wielka odpowiedzialność. Czy będą uwzględniać w swoim orzecznictwie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, czy czekać, aż polityk to opublikuje?
1: Ale to nie jest zapisane, że wchodzi do obiegu prawnego w dniu publikacji? Czy to jest...
2: Jest to określone w Konstytucji, natomiast no, mamy tutaj do czynienia, tyle się o tym mówi, z zasadą demokratycznego państwa prawnego i jakimś ważeniem wartości. Jeżeli Trybunał orzeka o jakichś kwestiach fundamentalnych, ja tutaj to muszę upraszczać na potrzeby tego wywiadu, tak? Jakichś kwestiach bardzo społecznych. Nie wiem, były te sprawy przecież emerytalno-rentowe, to oczywiście ja sobie wyobrażam, że bardzo trudno jest urzędnikom stosować to orzecznictwo Trybunału, bo oni działają w ramach hierarchicznego podporządkowania i nikt będzie się bał utraty pracy, ale już sędzia jest niezależny i niezawisły. Ale tu mamy do czynienia. Przy czym zwracam uwagę, że ta delegitymizacja Trybunału, ona nastąpiła wskutek szeroko pojętego dyskursu publicznego i tej erozji pewnego konsensusu, że podstaw ustrojowych państwa polskiego się
1: był
2: nie rusza.
1: Sierpień 2015 roku, to wtedy chyba był pierwszy akt destrukcyjny, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ale nie wchodźmy w historię. Tylko tak, są uchwały Trybunału Konstytucyjnego, które nie są publikowane i nie są respektowane w porządku prawnym, myślę o różnych dotyczących prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa i szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pewno cały szereg innych...
2: A te sprawy właśnie...
1: Cały szereg innych uchwał na temat prawa polskiego i prawa europejskiego. I teraz tak, jak wejdzie pan Berek, to jak zmieni się sytuacja polityczna w Trybunale Konstytucyjnym i czy Trybunał Konstytucyjny ma takie uprawnienia, żeby zmieniać uchwały swoich własnych poprzedników?
2: Nie, no, znaczy Trybunał działa skargowo, to znaczy wpłynie skarga konstytucyjna, wniosek o stwierdzenie zbadania zgodności z konstytucją określonych przepisów, skarga konstytucyjna i oczywiście to orzecznictwo Trybunału nie jest jakieś, że on nie może zmieniać zdania, natomiast no...
1: Czyli może zmieniać zdanie?
2: Może.
1: Ale jak może być skarga przeciwko nie zgodności prawa z konstytucją, tylko orzeczenia nie. Trybunału Konstytucyjnego, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności czegoś z konstytucją jest niezgodne z konstytucją?
2: Nie, trzeba zaskarżyć określone przepisy i w zależności od działania Trybunału, no albo jak my to mówimy prawnicy, utrzymuje poprzednią linię orzeczniczą, jak zresztą każdy sąd, na przykład Sąd Najwyższy NSA, ale może też ją zmienić, bo przecież rzeczywistość społeczna ewoluuje, prawda?
1: Ale jak konstytucja jest taka, jaka była, no to podważa w takim razie wiarygodność tych sędziów, którzy podjęli taką uchwałę. Jeżeli oni są niewiarygodni, zmieniamy ich uchwałę, to znaczy, że powinniśmy im zabrać pensję, którą otrzymywali, skoro niezgodnie z konstytucją interpretowali przepisy.
2: Nie ma jednej dobrej interpretacji, ale problem leży gdzie indziej, co trochę pan redaktor zasugerował. To znaczy wyobraźmy sobie tak, to jest ten cały ambaras. No i dobrze, no i załóżmy, że te osoby nagle teraz zostają powołane. Czy ja też nigdy nie pełniłem, jako nie uważałem swojej roli w Trybunale i nie mamy magicznej różdżki jako kandydaci do do Sądu Konstytucyjnego, że nasze pojawienie się tam samo w sobie uzdrawia ten organ. To jest przecież jakiś proces, jakiś sposób działania, tak? To znaczy, no pan to zasugerował, znaczy, no proszę mi sobie wyobrazić. I teraz, wykonując taki eksperyment myślowy, sam wybór tych nowych osób przez Sejm aktualnej kadencji, przy czym zwracam uwagę, tam sztucznie wydłużono te kadencje, które, mówiąc kolokwialnie, wyłoniły się z prac aktualnego parlamentu, bo przez 4 razy ten wybór nie był dokonywany. Ten problem zresztą kiedyś wróci. To jest też jakaś kolejna bomba z opóźnionym zapłonem, dlatego że w większości państw, znaczy w państwach demokratycznych, zakończenie kadencji jednego sędziego powinno skutkować, no, następnego dnia objęciem funkcji przez kolejną osobę. Dlatego właśnie, żeby Sejm danej kadencji, któremu przysługuje uprawnienie do obsady tego wakatu, sztucznie, mówiąc kolokwialnie, nie wydłużał tego czasookresu, kiedy ta 9-letnia kadencja wybranego przez niego sędziego obejmie ileś kolejnych kadencji parlamentu. Natomiast no, takie myślenie, że wybór osoby X, niech będzie, nie wiem, profesora Kotowskiego, profesora Kowalskiego, ministra Iksińskiego, no i co, ta osoba tam wjeżdża na białym koniu i nagle ten trybunał zaczyna prawidłowo działać. No pewnie w oczach jakiegoś skrajnego elektoratu, już się tutaj muszę wypowiadać jak obywatel, a nie jak prawnik, no to może być to w ten sposób odebrane, no ale to już chyba wchodzimy, przepraszam, no wszyscy rozumiemy, jaka to jest groteska. Przy czym no, mnie też jest przykro z tego powodu, prawda, bo to tak nie powinno działać.
1: Czy uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości, krótka odpowiedź na pytanie, które jest chyba fundamentalne. Jest możliwa tylko poprzez zmianę konstytucji, przez nową konstytucję?
2: To jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze. Boję się, że zbliżamy się bardzo mocno do takiego momentu. Znaczy, siły polityczne mogłyby się jeszcze porozumieć. Uważam, że jakiś konsensus, głównych sił, które współtworzą, występują w procesie legislacyjnym, no jest możliwe, wymagana by była dobra wola, ale wracam do pana pierwszego pytania. Po tych posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości chyba personalnie musiałbym być sceptyczny, ale trzeba mieć wiarę.
1: I taką wiarę posiada profesor Artur Kotowski. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku w Net.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Teoretycznie dzisiaj w Sejmie dwa ważne, może więcej ważnych głosowań, ale o dwóch rozmawiamy w poranku wnet. Wybór sędziego do Trybunału Konstytucyjnego i tutaj faworytem jest faworyt premiera Donalda Tuska, pan Berek, i wybór wicemarszałka Sejmu, i tutaj kandydatem na wicemarszałka ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest Marcin Ociepa, gość poranka wnet. Jeszcze raz dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jakie są szanse na to, że dzisiaj Sejm podejmie decyzję, kto jest kolejnym, kto uzupełni ten wakat na stanowisku wicemarszałka?
2: Żadne.
1: Czyli nie będzie dzisiaj
2: żadne, dlatego że Włodzimierz Czarzasty kolejny raz odwleka to głosowanie. Moja kandydatura została zgłoszona w lipcu. Powiedział, że skoro czekamy tak długo, to możemy poczekać jeszcze trochę. No taka trochę mieszanka arogancji i złośliwości. Natomiast no, na pierwszym posiedzeniu wrześniowym, które się właśnie dzisiaj kończy, tego głosowania też nie będzie. Wiele wskazuje na to, że będzie za dwa tygodnie. Ale również mam już wypowiedzi marszałka Czarzastego, że może październik. Więc raczej zachęcam wszystkich do takiego podejścia z dystansem.
1: Ale w ogóle, czy to jest symboliczne głosowanie, czy to jest symboliczny wybór, czy to jest jakaś waga polityczna tego, co się dzieje w parlamencie w aspekcie wyboru wicemarszałka?
2: Ja mam do tego bardzo daleko idący dystans, dlatego że dzisiaj Polska żyje i powinna żyć zupełnie innymi sprawami. Ceny paliw, sytuacja w służbie zdrowia, kwestia naszego bezpieczeństwa, chaos informacyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej i tak dalej. Natomiast oczywiście to ma znaczenie symboliczne, bo to jest kwestia obyczaju parlamentarnego związanego z szacunkiem do wyborców. Że każdy klub, który wprowadził posłów do Sejmu, ma swojego przedstawiciela w prezydium po to, żeby prezydium Sejmu tak moderowało pracę Sejmu, żeby one były maksymalnie efektywne. I tak jest z troską o wszystkich Polaków, nie tylko tych, którzy akurat głosowali na zwycięzców tych wyborów, akurat czy na koalicję większościową. I złamanie tego zwyczaju jest po prostu brakiem szacunku do wyborców, do milionów Polek i Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale to złamanie tego obyczaju nastąpiło po 15 października 2023 roku, a właściwie po 13 grudnia 2023 roku. No to teraz co? Już płaczemy nad rozlanym mlekiem, no bo złamanie obyczaju nastąpiło. No to po co teraz te kolejne wybory na stanowisko wicemarszałka?
2: Nie płaczemy. Prawdą jest, że pani marszałek Elżbieta Witek od samego początku powinna być wybrana wicemarszałkiem z wielu powodów. Już tutaj nie ma chyba przestrzeni czasowej, żebyśmy w to wchodzili. Ten obyczaj został złamany i była naszą kandydatką do momentu, kiedy ze względów zdrowotnych musiała się wycofać. Już nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, bo są kwestie osobiste. W związku z tym pojawia się nowy kandydat, no i to oznacza, że jest szansa na to nowe głosowanie. Panie redaktorze, warto się upominać o te standardy, to jest bardzo ważne. Także dla naszego klubu posiadanie przedstawiciela w prezydium Sejmu jest ważne, jeśli chodzi o planowanie prac Sejmu, a my jesteśmy z tego wyłączeni. A przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość przez 3 lata było największym klubem w ogóle parlamentarnym w Sejmie. Mimo że w opozycji to jest największym parlamentarnym. Teraz nawet po rozłamie pozostajemy największym klubem opozycyjnym w Sejmie. I sytuacja, w której my nie mamy przedstawiciela nawet jednego, chociaż nam się należy dwóch wicemarszałków, to jeśli chodzi o parytety, no sprawia, że my nie mamy dostępu do podstawowych informacji na temat planowanych prac Sejmu. Mamy przedstawiciela w konwencie seniorów, bo to jest szef klubu, ale nie mamy w prezydium Sejmu. No więc to jest kwestia też takiej usprawnienia pracy naszych parlamentarzystów.
1: Które na pewno nie nastąpi dzisiaj, być może nastąpi za 2 tygodnie, ale jest większa konkurencja, bo rozumiem, że ustalenie jest takie, że jest tylu i tylu wicemarszałków

0: Sejmu, tak?
1: Tak. Sejm podjął uchwałę na początku każdej kadencji, podejmuje uchwałę określającą liczbę wicemarszałków adekwatną do klubu.
0: I wakat jest jeden.
1: Tak, przynależny Prawo i Sprawiedliwości.
0: Pojawił się konkurent z Prawa i Sprawiedliwości, który już nie jest Prawem i Sprawiedliwością, tylko ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego z kandydaturem pana kolegi z, albo dawnego kolegi z Gdyni.
1: I nawet imiennika. Pełna zgoda i bardzo mnie to smuci. No nie chciałbym publicznie roztrząsać tego, oczywiście jestem od odpowiadania na pytanie pana redaktora, ale na pewno jest to bardzo bolesne dla prawicy, dlatego że wbrew temu, co mówią koledzy z Rozwoju Plus, oni zgłosili kandydata na ten jeden wakat. W przestrzeni medialnej, nawet także do dzisiaj możecie państwo słyszeć, że Mateusz Morawiecki uważa, że powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium i drugi klub, i trzeci klub, a więc także on i Prawo i Sprawiedliwość. No tak się składa, że nie czekał na poszerzenie składu prezydium, ewentualną uchwałę o poszerzeniu składu prezydium, tylko zgłosił kandydata formalnie na ten jeden wakat przynależny Prawo i Sprawiedliwości. Czym to skutkuje? No przede wszystkim tym, że Włodzimierz Czarzasty po raz kolejny przesunął głosowanie, bo mówi, no proszę bardzo, prawica się spiera, prawica się kłóci, prawda, zamiast to zajmować się innymi sprawami, no więc niech się jeszcze trochę pokłócą. Więc w tym sensie koledzy z Rozwoju Plus dali paliwo większości rządzącej do tego, żeby przeciągać ten spór w gruncie rzeczy o rzecz symboliczną i bardzo praktyczną, jeśli chodzi o pracę parlamentu, ale nie ma wątpliwości, że przynależną Prawo i Sprawiedliwości i tak jak przynależny był ten wicemarszałek przed rozłamem, tak i także po rozłamie, bo Prawo i Sprawiedliwość nawet po rozłamie jest klubem 146-osobowym. W związku z tym tutaj nie ma tej wątpliwości i bardzo na tym ubolewam i co więcej wieszczę, że Platforma Obywatelska zagłosuje za Marcinem Horałą, za kandydatem Rozwoju Plus, właśnie po to, żeby zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości jako największej partii opozycyjnej. W związku z tym zostanie wybrany wicemarszałek znowu nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko z nadania Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. Uważam, że to jest pułapka, którą przygotował Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty na Mateusza Morawieckiego i póki co koledzy z Rozwoju Plus idą w kierunku tej pułapki.
0: Ale też pułapka, rozumiem, na Prawo i Sprawiedliwość, bo przez to ten podział na prawicy będzie coraz głębszy.
1: Owszem, tylko że to nie jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość wykonało wrogi ruch wobec Mateusza Morawieckiego, tylko odwrotnie. Mam do czynienia z rzeczą bardzo symboliczną, bo głosowania personalne zawsze są bardzo symboliczne. I sytuacja, w której mamy wakat, jednoznacznie przynależny Prawo i Sprawiedliwość. Klub Prawo i Sprawiedliwość jest drugim, dzisiaj największym klubem w Sejmie. Klub Mateusza Morawieckiego jest bardzo duży, ale trzeci. Przypomnę, to są proporcje 146 do 41 posłów, prawda? W związku z tym zgłaszanie kandydata na ten wakat, który jest wakatem Prawa i Sprawiedliwości, no jest aktem nieprzyjaznym, mówiąc bardzo dyplomatycznie.
0: A z pana imiennikiem, z panem Marcinem Chorałą, o tym pan rozmawiał, czy nie?
1: Nie, właśnie dlatego, że koledzy to zrobili całkowicie, no bez jakichkolwiek
0: tutaj... No tak, ale zrobili to, ale po fakcie, kiedy to zrobili, no spotykają się panowie w Sejmie, siedzą gdzieś niedaleko siebie, no bo przecież w jednej lokalizacji sejmowej i co?
1: Nie było przestrzeni. No, słowo honoru, że absolutnie ja się tutaj nie traktuję tego osobiście z Marcinem Chorałą. Po prostu się nie przecięliśmy na tym posiedzeniu Sejmu.
0: To może nawet się uda dzisiaj przecięć.
1: Nie pracujemy w tych samych komisjach, także na tym lesie.
0: No dobrze, a jaka jest w ogóle atmosfera w takim klubie, który przestał być zwartym klubem parlamentarnym, tylko siedzą koło siebie posłowie i politycy, którzy podjęli inne decyzje i tak jak wiewiórka ruda i wiewiórka szara były kuzynkami, ale rozstały się kontynenty i teraz nie mogą wspólnie zakładać rodziny, więc być może tak samo jest już z prawicą, że wspólnie rodziny politycznej nie będzie można stworzyć, nie będzie można nawet współrządzić, bo będzie tak głęboki rozdział.
1: Wie pan, to zależy od charakterów ludzi. Więc są różne reakcje, różne emocje i różne podejście do kolegów nawzajem. Ja mogę powiedzieć, że ja należę do tych, którzy starają się budować jedność, wspólnotę i tym bardziej mnie boli wystawienie kandydata, bo Prawo i Sprawiedliwość wybrało mnie na kandydata właśnie dlatego, że nie byłem kandydatem konfrontacyjnym, tylko kandydatem jednoczącym. No ja w Prawie Sprawiedliwości uchodziłem do tej pory za kogoś, kto jest najbliżej Mateusza Morawieckiego, oprócz tych, którzy z nim wyszli. No i takim ruchem, no nie tylko mnie zrażają, no ale też pokazują, że no to nie ma dla nich żadnego znaczenia, że Prawo i Sprawiedliwość wybrało kandydata, no nazwijmy to koncyliacyjnego wobec nich. Więc wydaje się, że to jest bardzo niesłużąca prawicy sytuacja i no to, że muszę to dzisiaj komentować, odpowiedzieć na to pytanie, już jest niezręczne, ponieważ jeszcze raz powtórzę, dla mnie znacznie ważniejsze jest to, że wyszedł raport NIK-u, pokazujących fatalne zarządzanie kryzysowe w trakcie powodzi. Ja jestem posłem z Opolszczyzny, z Opola i mnie to boli. I ja chciałbym o tym rozmawiać, o tych wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem. A rozmawiamy o tym, ale to mówię, byśmy o tym nie rozmawiali, gdyby nie kontrkandydat z Rozwoju Plus, bo byłby jeden kandydat na jeden wakat, to nie byłoby tematu.
0: Tylko to dzisiaj oczywiście może jest nawet mniej ważne i tylko symboliczne, ale to jest coś, co może przesądzić o tym, jakie będą wyniki wyborów w 2027 roku i o tym, kto będzie rządził w Polsce. Więc to jest niby nieistotne, ale tak naprawdę bardzo istotne pytanie.
1: Pełna zgoda. Pełna zgoda. Tylko rzecz w tym, że wystawienie kontrkandydata ze strony Rozwoju Plus przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości doprowadza do sytuacji konfrontacyjnej, gdzie my zamiast poszukiwać nowych elektoratów, tak, no trochę no, stało się, co się stało, szukajmy, rozglądajmy się, żeby pozyskać elektoraty, żeby sumarycznie polska prawica miała więcej poparcia, więcej wyborców. No to my musimy w kolejnych programach medialnych odpowiadać na te pytania, nie tylko ja, ale także koledzy Rozwoju Plus. I uważam, że w tym sensie popełnili błąd i taktyczny, jeśli chodzi o dzisiejszą aktywność, ale strategiczny, ma pan rację, dlatego, że to wykopuje no, podziały, wykopuje rowy pomiędzy nami,
0: ale też tworzy,
1: i bardzo nad tym ubolewam.
0: Ale też tworzy taką nową, nazwijmy to, przestrzeń koalicyjną, no bo rozumiem, żeby kandydat, żeby Marcin Horała został wicemarszałkiem, muszą na niego zagłosować i posłowie Lewicy, i posłowie Koalicji Obywatelskiej, i posłowie, już nie wiem jak się nazywa trzecia droga teraz, ale jakiejś trzeciej drogi, czy partii Centrum, czy nie wiem.
1: Tak, Marcin Horała zostanie wybrany wicemarszałkiem Sejmu tylko pod warunkiem, że zostanie poparty przez Platformę Obywatelską i Lewicę. I dziwię się, że Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus oddają swój los w ręce Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego.
0: Marcin Ociepa jest gościem Poranka w Net, jest godzina 8:28, to teraz o tym raporcie NIK-u porozmawiajmy, co w tym raporcie, jakie są konsekwencje tego raportu NIK-u i co tam jest główną tezą?
1: Że to, co mówiliśmy jako opozycja, że służby nie były na czas, że rząd uspokajał obywateli, że nie uruchamiał alarmów, sygnałów alarmowych na czas, się wszystko potwierdziło. Że to nie było krytykanstwo opozycji, co nam się zarzucano, bo tylko to kontrolerzy NIK-u wykazali w poszczególnych oczywiście gminach, poszczególnych województwach, musielibyśmy wchodzić w szczegóły, ale co do zasady, to, że Donald Tusk zrobił z powodzi spektakl, pamiętacie państwo te sztaby kryzysowe, takie otwarte, transmitowane, kontrowersje wokół tego, że te bobry były winne tej powodzi, no to wszystko kontrolerzy NIK bardzo systematycznie wykazali, że jednak popełniono błędy, tak? I na poziomie wojewodów, i na poziomie kontaktu z samorządami, z gminami, z powiatami, że jednak to ta filozofia Donalda Tuska, że nie mamy do czynienia, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Pamiętacie państwo ten cytat? No, że to się przełożyło na działania administracji, tak? Że skoro nie są przesadnie alarmujące, to i poziom gotowości administracji, służb został znacząco
0: obniżony. No dobrze, ale w takim raporcie NIK-u są wskazani winni takiej sytuacji, czy to jest po prostu taki opis sytuacji, że za późno wysłano sygnał alarmowy, dziękuję bardzo i do widzenia.
1: Nie zawsze w raporcie NIK-u są wskazane organy, które zawiodły. Za organami stoją ludzie.
0: I który organ jest wskazany jako najbardziej odpowiedzialny za to, że nie wszystko zadziałało?
1: Zawsze organem najbardziej odpowiedzialnym jest rząd i premier. Tak, dlatego, że to kto jest przełożonym wojewodów? No minister spraw wewnętrznych i administracji, ale pośrednio, bo to jest premier za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji nadzoruje pracę wojewodów. W związku z tym, no na samym końcu to się sprowadza do odpowiedzialności premiera i rządu. I jeżeli samorządy nie wykonały jakiegoś ruchu, to bardzo często i mamy wypowiedzi tych samorządowców także z Platformy Obywatelskiej, także to nie jest polityczna uwaga z mojej strony, którzy mówili, nie dostaliśmy informacji od wojewody. Tak? Czyli nie mogliśmy zareagować. Może jeden czy drugi burmistrz czy starosta nie zareagowali prawidłowo, ale mówią, my nie otrzymaliśmy informacji, które by nam pozwalały zareagować szybciej, lepiej. To więc to jest odpowiedzialność ciągle administracji rządowej, w większym stopniu niż samorządu.
0: W tym raporcie NIK-u jest też o rozdziale środków po powodzi, które miały pomóc powodzianom,
1: nie,
0: czy nie?
1: Nie, to jest ten raport.
0: Kolejny raport będzie.
1: Mam nadzieję. Myślę, że tu nie ma, to jest przestrzeń raczej do działania prokuratury i służb odpowiednich, natomiast ten raport dotyczył zarządzania kryzysowego w trakcie powodzi.
0: Z wnioskami, że należy lepiej zarządzać na przyszłość.
1: Panie rektorze, no tutaj zawsze oczywiście można przybrać arogancką pozę nauczyciela post factum, że można było lepiej zrobić, tak zwany mądry Polak po szkodzie, ale ja przypominam, że za rządów Zjednoczonej Prawicy mieliśmy szereg kryzysów. Od uchodźczego, wojna, pandemia, także klęski żywiołowe liczne. No, państwo polskie reagowało, przepraszam za sformułowanie, czasem przesadnie. Za szybko, prawda, w tym sensie z dużym wyprzedzeniem kierowało przesadnie duże siły, ale to ja wolę w tą stronę, tak, że państwo polskie wysyła o 3 wozy strażackie za dużo niż o 3 wozy strażackie za mało w miejsce kryzysu. Wysyłaliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, no więc w skrócie my byliśmy, myślę, że mogę to powiedzieć, bo to przede wszystkim to jest uwaga dla ministra spraw wewnętrznych i administracji, znaczy pochwała dla niego. My byliśmy bardzo sprawni, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Myślę, że jako rząd tutaj chuchaliśmy na zimno. No, przypominam, że nawet jak ta Czajka, jakby problemy z Wisłą w Warszawie, no to znowu rząd przychodził na pomoc miastu stołecznemu Warszawa, mimo że prezydentem jest człowiek niechcący, nie mający wielkiej woli współpracy z rządem. Więc my nie uciekaliśmy od ryzyk, nie uciekaliśmy od kryzysu i też od odpowiedzialności, bo my ponieśliśmy odpowiedzialność. Później byliśmy ścigani, nasi wojewodowie mieli zarzuty, że budowali szpitale polowe. Właśnie bardzo dobry przykład takiego dmuchania na zimne. Częściowo te szpitale ratowały życie, częściowo były za dużo i ich powstawało, ale to teraz znowu, można powiedzieć, mądry Polak po szkodzie. My wówczas widzieliśmy pełne stadiony we Włoszech, w Hiszpanii, ciał, trumien, prawda? My chcieliśmy tego uniknąć w Polsce. W związku z tym my staraliśmy się zarządzać kryzysowo w taki sposób, żeby być gotowy na każdą ewentualność, żeby te przesady, żeby te prognozy, dla nas te prognozy nigdy nie były przesadnie alarmujące, one zawsze nas stawiały do pionu. No a obecny rząd ma dokładnie odwrotną filozofię, no i to NIK potwierdził.
0: Chaos informacyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej. Taki temat pan wymienił jako poważny. Na czym ten chaos polega i co pan ma na myśli?
1: No w ostatnim czasie mieliśmy chociażby kwestię nuclear sharing, tak? Czyli wypowiedź ministra
0: Zalewskiego i potem wypowiedź wicepremiera.
1: To jest tak, że no, minister Zalewski powiedział, że Polska nie chce, by na polskim terytorium stacjonowały wojska bezpośrednio obsługujące ładunki nuklearne, czyli żeby broń nuklearna nie była na terytorium Polski. No to jest sprzeczne z dotychczasową linią i wszystkich polskich prezydentów i w gruncie rzeczy wszystkich polskich rządów, gdzie my staraliśmy się, ja mówię przynajmniej od roku 2015 jako prawica, o to, żeby być częścią nuclear sharing, tak? Czyli tego wysiłku sojuszniczego, który pozwala rozciągnąć także nad Polską parasol nuklearny, żeby nie było sytuacji takiej, że będziemy ofiarą szantażu ze strony Federacji Rosyjskiej. I sytuacja, w której wiceminister obrony narodowej, odpowiedzialny w ogóle za sprawy międzynarodowe, czyli kontakty z sojusznikami, mówi, że my tego nie chcemy, jest zaskakujące dla naszych sojuszników. No i jednocześnie wychodzi Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli jego przełożony, i mówi, no nie, to nie jest tak do końca, a pani minister Sopkowiak-Czarnecka mówi, że w zasadzie to nie wie, jak jest. No to jest dla mnie chaos informacyjny. No tutaj ta linia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i politykę zagraniczną, musi być jednoznaczna. Polska chce być państwem suwerennym, podmiotowym. Co to znaczy? No, że na pewno niezależnym od łaski bądź niełaski sąsiadów czy sojuszników. Budujemy nasz potencjał sił zbrojnych, ale jeśli chodzi o broń nuklearną, mamy rozwiniętą współpracę sojuszniczą i czymś naturalnym byłoby zerwanie ostateczne żelaznej kurtyny. Ostateczne żelaznej kurtyny, bo wojska amerykańskie w Niemczech to jest jeszcze pozostałość po żelaznej kurtynie, prawda? My dzisiaj dlatego domagamy się tego, żeby te wojska przesunąć nawet do Polski. No może niech zostaną też w Niemczech, żeby byli Amerykanie w Polsce, bo my już nie jesteśmy za żelazną kurtyną, przynajmniej po tej wschodniej stronie. W związku z tym broń nuklearna jest kolejnym elementem zrywania ostatecznie tej żelaznej kurtyny, że skoro państwa Europy Zachodniej, nasi sojusznicy z NATO są w nuclear sharing, to my też chcemy być w nuclear sharing.
0: Ale z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, co to daje?
1: Kalkulacja ryzyka dla Federacji Rosyjskiej użycia przeciwko nawet konwencjonalnej sił zbrojnych, czyli normalnej, regularnej armii, no wygląda zupełnie inaczej, kiedy naszym terytorium stacjonuje, jest składowana broń nuklearna. Tak? Znaczy, mówiąc w skrócie, tak jak wojska amerykańskie, no mówiąc zupełnie szczerze, te liczby też on podaje różne, więc też pytanie, ilu jest żołnierzy amerykańskich w Polsce, bo to też mamy wypowiedzi sprzeczne ze strony kierownictwa resortu obrony narodowej, ale powiedzmy, że jest to trochę poniżej 10 tysięcy dzisiaj. No to przecież 8-7 tysięcy żołnierzy amerykańskich nie obroni Polski. Ale ich obecność tutaj, ich stacjonowanie, najlepiej w trybie stałym, tak jak my doprowadziliśmy do tego, że jest obecne dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych w Poznaniu. Stała obecność tego, to jest tak zwane wysunięte dowództwo tego korpusu. No, czyni sytuację Polski zupełnie inną, jeśli chodzi o relacje z Rosją, bo Rosja wie, że musi wkalkulować ryzyko zabicia, mówiąc wprost, żołnierzy amerykańskich do ewentualnej operacji zbrojnej przeciwko Polsce. No to ryzyko jest zupełnie inaczej szacowane. Wojna jest zawsze ostatecznością. Wojna jest wynikiem kalkulacji ryzyka, które pokazuje, że warto kogoś zaatakować, bo się zyskiem większe niż koszty. I my chcemy podnieść koszty ewentualnego ataku na Polskę. Broń nuklearna na naszym terytorium podnosi koszty ataku na Polskę, mobilizuje bardziej sojuszników, bo sojusznicy bardziej bronią państwa, które mają broń nuklearną.
0: Wypowiedź ministra Zalewskiego jest błędem.
1: No nie tylko jest błędem, ale mam nadzieję, że jest po prostu też nieprawdą. Tak? Znaczy to jest ważne i w tym sensie mówię, nie podnoszę linii argumentacyjnej, nie wyprowadzam w takim kierunku, że będę teraz polemizował z ministrem Zalewskim. Ja uważam, że po prostu popełnił błąd komunikacyjny w ogóle mówiąc takie rzeczy, ponieważ to jest nieprawda. Znaczy ja mam takie poczucie, że jest szeroki konsensus polskiej klasy politycznej, dość szeroki, może lewica się nie zgodzi ze mną, że jednak tą broń nuklearną powinniśmy mieć. Znaczy w tym sensie no nie własną, tylko być elementem sojuszniczego systemu odstraszania. Myślę, że minister Zalewski po prostu pobłądził.
0: Tak jak były wicepremier i minister Błaszczak, który powiedział o tym, że niedokładny cytat, ale że nasze bezpieczeństwo jest ważniejsze niż bezpieczeństwo krajów bałtyckich.
1: Ja wypowiedź ministra Błaszczaka zrozumiałem zupełnie inaczej niż większość tych komentarzy. Mam wrażenie, że ktoś przycisnął przycisk, atakujemy Mariusza Błaszczaka, dlatego że powiedział coś niezręcznego, niestosownego. Ja w sformułowaniu, że obowiązkiem żołnierza Wojska Polskiego jest bronić przede wszystkim Polski, nie widzę nic złego. Nie mam żadnych wątpliwości, że Mariusz Błaszczak rozumie, że funkcjonujemy w systemie sojuszniczym i że obrona Litwy, Łotwy czy Estonii to jest także obrona Polski. I skąd to wiem? Nie dlatego, że współpracujemy, że się przyjaźnimy, że jesteśmy kolegami z jego klubu parlamentarnego, ale ja byłem zastępcą Mariusza Błaszczaka i sam byłem świadkiem, kiedy zadzwonił minister obrony narodowej Litwy z prośbą o wysłanie samolotów polskich sił zbrojnych do misji air policingu, czyli no, patroli powietrznych nad krajami bałtyckimi, bo te kraje no, nie posiadają własnego lotnictwa. To Mariusz Błaszczak, to chodziło o przyspieszenie tej misji. Nie miał żadnej wątpliwości i natychmiast zgodził. Więc proszę rozliczać polityków przede wszystkim z tego, co robią, a nie z tego, nie tylko z tego, co mówią. Także tutaj myślę, że wiele złej woli się objawiło wśród tych, którzy to komentowali.
0: Nie po raz pierwszy zresztą. A czy Komisja Obrony i posłowie opozycji w szczególności monitorują, w jaki sposób są wydawane pieniądze, czy to z sejf, czy to z budżetu na zbrojenia, czy takiego monitoringu nie ma? Czy jest wiedza na ten temat? Nie monitoring, tylko wiedza.
1: My staramy się monitorować.
0: No i?
1: Mamy dostęp, mamy raporty, dopytujemy, więc tutaj no nie mogę powiedzieć,
0: ale
1: że
0: wydaje,
1: nie.
0: Czy wydajemy pieniądze tak, jak powinniśmy wydawać? Wydajemy pieniądze z sensem?
1: Wydajemy wolniej niż za naszych czasów. Wiele tych miliardów no, pozostało. Ja już teraz nie chciałbym przekłamać liczb, ale no, w przeciągu 2 lat ostatnich nie wydaliśmy 40 miliardów złotych z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. One były, tylko nie zostały wydane. No to źle świadczy o rządzących, a jednocześnie zaciągają dodatkowe pożyczki sejfowskie. No to na litość boską, najpierw wydajcie pieniądze, które macie, a potem zaciągajcie nowe pożyczki. No więc no, na pewno te pieniądze można wydawać lepiej, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że w znacznej mierze oni realizują harmonogramy przez nas przygotowane. Te wszystkie, trochę tak się uśmiechamy czasem pod nosem także z panem premierem Mariuszem Błaszczakiem, bo widzimy, jak oni się chwalą nowymi czołgami, które przylatują do nas, przepływają, mówiąc precyzyjnie, z Korei. A to są wszystko zamówienia realizowane przez pana ministra Mariusza Błaszczaka przy walnym sprzeciwie opozycji. A dzisiaj się tym chwalą. No ale ja na samym końcu jesteśmy państwowcami, cieszymy się, że państwo polskie jest silniejsze, bezpieczniejsze dzięki tym dostawom, a to, że obecnie rządzący muszą teraz połykać swoje języki, no to już jest ich problem.
0: No czym w Poranku Wnet powiedział Marcin Ociepa, polityk Prawa i Sprawiedliwości i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja bardzo serdecznie dziękuję.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Tak, panie redaktorze, proszę zająć miejsce przy mikrofonie. Nie mamy bardzo, bardzo dużo czasu. Witam serdecznie. I zaczynamy opowieść. Opowieść już nie o polskich siłach zbrojnych, nie o polskiej polityce, tylko o muzyce i o tym, co dzieje się w Filharmonii. I nie tylko w Filharmonii Warszawskiej. Trwa festiwal Europa i Chopin, Europa Chopina. Europa i jej Chopin. Europa Chopin
1: i jego Europa. Przecież to proste.
0: Chopin i jego Europa. No i co się dzieje?
1: Nie wiem, nie jestem przyzwyczajony wpadać do redakcji i od razu siadać przy mikrofonie.
0: No i do tego na 4 albo 5 minut, bo potem będziemy mieli prosto z Zanysy korespondencję Jana Bogatko. 3-4 start, panie redaktorze.
1: Nie dam się wyciągnąć tak łatwo, jak to stół śpiewał. Od mikrofonu oderwać. Od wielu lat prowadzę sam ze sobą ankietę. Może to inni też to robią. Który z kompozytorów jest najwybitniejszy? Nie wchodzę tu w zgodność, czy tego typu rozważania mają jakikolwiek sens. Czy najwybitniejszym był Schopenhauer, czy Kant? Czy jeszcze lepiej i głupiej, święty Augustyn i Sartre? Może ty umiałbyś odpowiedzieć jako filozof wykształcony na to pytanie, ale to jest pytanie retoryczne w zasadzie. Każdy sobie może odpowiedzieć w swoim wnętrzu. A może czy Czarodziejska Góra Mana, czy Mistrz i Małgorzata Bułhakowa? No ale w muzyce wszyscy uważają, że najwybitniejszy był Bach. Ja w pewnym momencie uważałem też tak. Uważałem, że może Mozart, ale im jestem starszy, im więcej słucham muzyki na żywo i z nagrań, to pierwszą postacią w historii muzyki w mojej pamięci jest Ludwig van Beethoven. Ty mógłbyś odpowiedzieć na to pytanie, czy nie bardzo, czy nie w tym momencie?
0: Ale na które? Na to pytanie, czy to jest, według ciebie najwybitniejszy?
1: Ale ja sobie zadaję, ale myślę, że nie jestem jakąś taką wyjątkową indywidualnością i myślę, że jestem podobny do innych i każdy sobie zadaje to pytanie, czy to w formie, co zabrałbym na bezludną wyspę, na której będę siedział do końca życia, czy
0: świętego Augustyna.
1: Świętego Augustyna jednak. No dobrze, no nie Sartre jednym słowem, tak? No, niby wszystko w muzyce jest Bacha, jest od Bacha, ale takim prawdziwym twórcą, demiurgiem, jest Beethoven. I chociaż muzyka straciła swój uniwersalny, a zarazem elitarny charakter, to od czasów Beethovena znaczy coś innego niż przed nim. To ja odbieram całą muzykę poprzez Beethovena. Tę muzykę przedbachowską i pobachowską, a nawet muzykę dwudziestowieczną. Czegokolwiek słucham, to jest w kontekście do Bacha. To był wielki awangardzista. Nawet zaryzykuję bez tego wydźwięku złego rewolucjonistą, to nie odebrał muzyce tego, co najważniejsze, czyli doznań estetycznych, tego, co nas ubogaca, co ubogaca cały świat. No zatem wczorajszy wieczór festiwalu Chopin i jego Europa, jak już zdaliśmy, powinien być świętem dla ludzi takich jak ja. Świętem wyjątkowym i wieczorem wyjątkowym. I był. A treścią były dwa ostatnie koncerty fortepianowe Beethovena. Ale zajmijmy się przez chwilę samą postacią kompozytora. Nie wierzę, że mnie wyrzuci sprzed mikrofonu na razie. Charakteryzuje jego stosunek do świata, do innych ludzi, do ówczesnych obyczajów i zależności. Oto kompozytor, człowiek, może nie na samym dnie społeczeństwa, ale zajmujący pozycję pomiędzy dworskim piekarzem a jakimś dworskim rzemieślnikiem. Pamiętamy to chociażby z filmu Formana o Mozarcie, który przecież otrzymał swój wielki, jeden z największych talentów muzycznych od samego Pana Boga. Możemy być tego pewni, oglądając rękopisy partytur, które nie mają ani jednego skreślenia. Pisane ręką samego Mozarta są jakby wydrukowane. Właśnie w odróżnieniu od rękopisów między innymi Beethovena. I ten, powiedzmy, parweniusz w oczach dworu książęcego, spacerując pewnego razu po parku z niebyle kim, bo z samym Goethem, trafia na orszak Habsburgów i nie zwraca uwagi na ten tłumek, który otacza książąt złożony z dworzan, idzie sobie, zmuszając, nie zwracając na nich uwagi, idzie sobie, zmuszając to całe arystokratyczne towarzystwo do rozstąpienia się, podczas gdy wielki Goethe uskakuje na bok, kłaniając się służalco z kapeluszem w ręku. To charakteryzuje tę postać Goethego. Niby nic. Teraz każdy celebryta uważa się za postać godną podziwu, o której uznanie zabiegają rządzący politycy. Liczy się ilość kliknięć przecież, a nie co innego, nieprawdziwy talent. Tymczasem wówczas od skinienia ręką rządzącego należało być albo nie być. Stabilizacja finansowa albo życie w nędzy. To on jest pierwszy, bo Mozart tylko próbował pokazać tak zwanej wyższej klasie, reprezentowanej przez arystokratów, przez arcybiskupów, przez no całą tą taką wierchuszkę, że on jest pokazywać, że on jest najważniejszy, jedyny, genialny. Jest kompozytorem jedynym. No ale wróćmy do wczorajszego wieczora i pierwszego z prezentowanych koncertów fortepianowych. To właśnie czwarty koncert G-dur, opus 58. Jest jednocześnie pierwszym, który reprezentuje własny styl kompozytora, oryginalny styl beethovenowski. Powstał on prawie jednocześnie z trzema symfoniami, z czwartą, piątą, szóstą, a także ze wspaniałą mszą C-dur. Widzę, że cię to nudzi.
0: Nie nudzi, tylko tyle, że patrzę na zegarek, jest godzina 8:50, panie redaktorze Stanisław Bukowski, a widzę jeszcze dwie strony, zamykam oczy i
1: zwany
0: nie chcę...
1: jest...
0: Nie, do konkluzji.
1: Czy nie...
0: Brutalnie. Sztuka jest ważna.
1: Nie dość, że musiałem przyjść wcześniej, to jeszcze mam mniej czasu. No to zaczyna się nieźle.
0: Tak.
1: Zwany jest, chciałem powiedzieć, nieco... na siłę, ale może na twoją cześć, skowronkowym. Rozpoczyna się po raz pierwszy w historii gatunku solo pianisty.
0: Ale fajnie było, ciekawie, super było.
1: To może przez telefon kiedyś porozmawiamy, czy w ogóle jest fajnie, czy nie fajnie.
0: Fajnie, czy nie fajnie?
1: Bardzo dobry koncert, bardzo dobry koncert.
0: Są jeszcze są jakieś koncerty?
1: A może bym powiedział, kto grał, co?
0: No, proszę.
1: Och, orkiestra z Martyną Pastuszką i Richter. Tomasz Richter, znakomity pianista, znany nam ze zwycięzca w pierwszym konkursie szopenowskim na starych instrumentach. No i dobrze, ponieważ jestem zmuszony do szybszego skończenia, no to przed tym jeszcze o 17 odbył się recital fortepianowy zdobywcy pierwszego miejsca na ubiegłorocznym konkursie szopenowskim Malezyjczyka Vincenza Onga. A o tym recitalu powiemy sobie może jutro o godzinie 12, gdy będę miał możliwość dłuższego.
0: Fantastycznie, Stanisław Łukowski, jutro o godzinie 12, a teraz przeniesiemy się do studia z Anysą.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio za Nysą.
2: Pan redaktor Jan Bogatko też jest pewno wielbicielem Beethovena. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, oczywiście. No, przecież mieszkałem także, jeżeli to można uznać za zasługę moją, w Bonn i przechodziłem obok domu Beethovena, bardzo często bywając także w środku. Ale teraz z oceanu kultury chcę wskoczyć do bajora polityki, jeśli mi wolno.
2: Tak.
3: A mianowicie... Tak, dziękuję bardzo. A mianowicie Niemcy są teraz przed wyborami, oczywiście landowymi. Kiedyś nie zwracałoby się na to w zasadzie uwagi, no bo co to jest wybory landowe? To jest coś jak wybory do Wojewódzkiej Rady Narodowej w czasach towarzysza Gierka. No ale czasy się trochę zmieniły. Pejzaż polityczny w Niemczech okazał się ciekawszy niż dotąd to było. Nie będą to wybory nudne, jak wszystkie, które teraz się toczą, mianowicie z uwagi na nowego gracza w tych wyborach, który nie jest taki nowy, ale jest bardzo, bardzo groźny dla politycznego establishmentu, które zbudowało tak zwaną zaporę ogniową wokół tej partii AfD, dlatego że w wyborach landowych, w wyborach krajowych do Krajowego Parlamentu w Saksonii-Anhalt, nie jest to najważniejszy land w Niemczech przecież, ale symptomatyczny, AfD jest na pierwszym miejscu w sondażach, ma ponad 41% głosów i to jest nowy rekord. Tym samym ta partia podwoiła swój stan posiadania, cudzysłów poparcia w zasadzie, i to jest sensacja. W zasadzie dla niektórych to sensacja nie jest, bo ten rząd CDU i w ogóle partia CDU to nie jest to, co było kiedyś. To jest po prostu człapiąca partyjka starszych panów i pań, którzy cieszą się z tego, że zrobili w życiu jakąś tam karierę i mają jakąś tam władzę. To była kiedyś partia konserwatywna, postępowa, nowoczesna, z ideami, a teraz się zamieniła w partię administratorów upadłościowych po prostu. Dlatego, że niestety, to przyznać trzeba, z bólem to przyznaję, jest ta partia, nie jest tym, co była za czasów Adenauera, Erharda czy innych wybitnych postaci, które utorowały Niemcom do drogę mocarstwa gospodarczego. To mocarstwo gospodarcze było bardzo ważne. Teraz tym mocarstwem już w zasadzie nie jest. To są cienie. Cienie zgasłej gwiazdy, a właściwie światło zgasłej gwiazdy, która dociera jeszcze do ziemi. 41% to jest oczywiście bardzo wielki, doskonały wynik i barometr polityczny stacji telewizyjnej CDF zwraca na to uwagę i w ten sposób CDU premiera landowego Svena Schulze przeżywa tutaj w zasadzie dramat, można by powiedzieć. Bo w poprzednich wyborach jego partia miała jeszcze 37,1%, a teraz tylko 23%. To jest naprawdę ostry, ostry policzek. Komuniści, zwani cały czas Die Linke, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, że to są komuniści, więc oni się zawsze kamuflują, a później wyskakują jak królik z kapelusza i mówią a kuku, jeżeli królik mówi a kuku, to jesteśmy my. Linke, czyli komuniści 11,5%, SPD 8,5% i Zieloni 6%. Tak zwany sojusz Zary-Wagenknecht, BSW, ma 4%, a FDP, Boże, cóż to była za partia, 3%. I one do tego Landtagu nie wejdą, ci panowie i panie. Będą musieli pójść na ryby, podobno biorą, a może zbierać grzyby, podobno już są. Jest mało prawdopodobne, twierdzą komentatorzy, by AfD osiągnęła absolutną większość. Z tego względu potrzebna jest im inna partia, jakiś partner koalicyjny, a tutaj jest to bardzo trudne. Większość miałaby tymczasem taka konstelacja, w której wszystkie partie, które będą w parlamencie landowym, CDU, Linke, czyli komuniści, SPD i Zieleni, stworzyliby Front Jedności Narodu. Front Jedności Narodu to jest właśnie ta nowa zapora ogniowa i niewykluczone, że to stworzą. Przy czym jest jeden czynnik niepewny. Około 20% wyborców nie wie, na kogo zagłosuje, więc wszystko jest możliwe. Albo upadek AfD, albo władza absolutna dla tej partii. Ulrich Zygmunt jest tym, który rzucił rękawicę Schulzemu, to jest polityk AfD i wychodzi z założenia, że on te wybory wygra. No on je wygra, ale wygra i może i przegra, bo można lepiej jest przegrać i wygrać. Pamiętamy, jak to było z Tuskiem w poprzednich wyborach parlamentarnych w Polsce. Przegrał, ale wygrał, więc tutaj ten mecz jest bardzo ciekawy, dlatego że tutaj gra się oczywiście z faulami, to wszystko jest dozwolone. AfD uzyskała więcej o 1 punkt procentowy. CDU mniej więcej ma to samo. Komuniści 11,5% stracili 1,5%. Coś się budzi na wschodzie. SPD 8,5% stracili 0,5%, od tych innych zielonych 6%, no to ledwo na granicy. BSW i FDP to nie ma o czym mówić. Badacze opinii publicznej zwracają uwagę na to, że wynik tego sondażu to jest jedynie obraz nastrojów, ponieważ 26% ankietowanych jeszcze nie wie, na kogo będzie głosować. No więc zobaczymy, jak to będzie. Inne ważne tematy to Lipsk, Berlin, drony rosyjskie i reakcja rządu Niemiec, który wskazuje na to, że wojna hybrydowa jest, ale nie jest to normalna wojna, na to do akcji nie wkroczy, więc państwo mogą spokojnie jechać na weekend. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałem państwu przekazać z Nadnysy.
2: A jeszcze można dodać jedną informację na temat zamykania 4 fabryk Volkswagena w Niemczech.
3: To jest oczywiście rzecz już tak codzienna, można by powiedzieć, że już się na to nie zwraca uwagi. To bez przerwy są plajty, konkursy i zamykanie zakładów przemysłowych. Gospodarka niemiecka, niegdyś motor Europy, dyszy, kwęka, piszczy, sypie się wszystko i to jest rzecz niezwykle, niezwykle smutna. No, jeżeli przechodzimy przez różne niemieckie miasta i widzimy, tu była jakaś fabryka, tu był jakiś zakład pracy, tutaj coś się działo, a tego wszystkiego nie ma. Sklep. Lubiłem ten sklep, aczkolwiek ja nie lubię specjalnie wydawać pieniędzy na tak zwane uperele. To był sklep, który się nazywał Depot i w którym sprzedawano różne takie śmieszne rzeczy, sztuczne kwiatki i tak dalej, ale to wielki sklep, duży. Już go nie ma. Co się stanie z tymi ulicami? Coraz więcej sklepów ma zabite deskami okna wystawowe. Tutaj jak się na to patrzy, jest to bardzo smutno, ale za to radością, można powiedzieć, patrzymy na wózki pań, które mają bliźniaków w wózku i 6 dzieci, które idą z nimi razem. Ona idzie z tyłu, a on idzie z przodu i wiadomo, o co chodzi.
2: Nie wiadomo, o co chodzi. Redaktor Jan Bogatko. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.
3: Wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

Wystawienie kandydatury pana ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wywołało liczne kontrowersje. Kandydatura ta pokazuje kilka bardzo ważnych problemów. Niektóre pojawiają się zawsze przy kolejnych wyborach sędziów Trybunału Konstytucyjnego i warto im się przyjrzeć. W niektórych sprawach mam pogląd nieco odmienny od powszechnie zgłaszanych. Jeden z głównych zgłaszanych tu postulatów wymaga, by kandydat nie był politykiem. Co do zasady trzeba się z tym zgodzić, jest to jednak warunek z różnych powodów mało realny, bowiem każda osoba, zwykli obywatele są politykami w szerokim sensie tego słowa. Każdy, szczególnie w życiu publicznym, podejmuje decyzje bliskie jakiemuś określonemu systemowi wartości bliskiemu jakiemuś środowisku politycznemu. Nie ma osób od polityki niezawisłych. Nie ma też sędziów wyalienowanych z jakichś określonych wartości i poglądów. Każdy człowiek ma poglądy, też sędziowie. Na etapie wyboru kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Jego poglądy są zresztą oceniane wszechstronnie w mediach i w sejmowych komisjach, jak też przed samym głosowaniem. Nie wybiera się sędziego w ciemno, ale właśnie za jego poglądy, przejawiające się też między innymi w jego naukowym dorobku. Niepolityczność jest więc wadą. Wadą jest natomiast brak wewnętrznej niezawisłości, cechy charakteru niezależnego decydowania o sprawach. Wadą jest uleganie zewnętrznej presji i namowom. W innych systemach prawnych w Europie z politycznością walczy się umiarkowanie lub wcale. Często szuka się na to bardzo ważne stanowisko osoby raczej odpowiadającej politycznym wartościom i celom partii zgłaszającej. Czasem udaje się wskazać kandydata politycznie właściwego, łączącego w sobie wiedzę i cechę wewnętrznej siły i niezależności od zewnętrznych ingerencji. W ukochanych i wzorcowych dla niektórych polskich środowisk Niemiec, obecny prezes niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego został wybrany wprost z ław Bundestagu, a był wiceprzewodniczącym frakcji jednej z głównych partii. Podobnie w bardzo politycznych procedurach wybiera się sędziów Trybunałów Konstytucyjnych w innych państwach. W Polsce konstytucja nie zakazuje posłom, senatorom czy ministrom kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego, a pewna wstrzemięźliwość w tych sprawach jest raczej wynikiem praktyki. Warto przypomnieć, że proponowanie byłych posłów do Trybunału Konstytucyjnego nie rozpoczęło się w 2019 roku, gdy do Trybunału zgłoszono pana Piotrowicza i mnie. Ówczesnej opozycji PO udało się rozpętać wówczas histerię tysiąclecia i wmówić wielu, że była to jakaś niegodna i straszna zbrodnia. Nic podobnego. Praktyka ta trwała od zawsze, ale opinii publicznej wmówiono, że to jest nowa zbrodnia Prawa i Sprawiedliwości. I tylko przypominam, na sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybrano bez histerii i szczucia w przyszłości pana Czeszejko-Sochackiego, posła sprzed 1989 roku, posła Janusza Niemcewicza, Marka Mazurkiewicza, Jerzego Stępnia, byłego wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Bogdana Zdziennickiego, byłego wiceministra sprawiedliwości wskazanego przez Lewicę, Leona Kieresa, senatora PO, Marka Kotlinowskiego, posła od Giertycha, posłów Jerzego Ciemniewskiego z Unii Wolności, Teresę Liszcz, Piotra Pszczółkowskiego z PiSu, a w 2019 roku pana Stanisława Piotrowicza i mnie, gdy byłam już zresztą na emeryturze. Posłem już nie byłam i nie byłam również aktywnym politykiem. Histerię wywołała PO i ich media po wyborze pana Piotrowicza, znienawidzonego za prezentowanie w Sejmie projektów ustaw reformujących polski system sprawiedliwości, a mnie hejtowano od lat za całokształt, to jest za dosadność, trafność i wyrazistość poglądów. Oboje staliśmy się kłamliwie symbolami jakiegoś zarzucanego nam upolitycznienia. Nikt jednak nigdy nie przedstawił dowodów na przykład mojej politycznej zależności od kogokolwiek w czasie mojej służby w Trybunale. Nigdy nie byłam zresztą członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a niektórzy zdziwiliby się nawet, gdyby wiedzieli, jak orzekałam. Mimo to ciągle w mediach przykleja mi się bezpodstawnie i bez żadnych dowodów łatkę upolitycznionego sędziego. Celują w tym lewackie i publiczne media, w tym pani Gozdyra czy TVN i ich rozmówcy. Ale na te obelgi niestety nie reagują też dziennikarze w mediach polskich, gdy ich rozmówcy bezmyślnie też mnie obrażają, zapominając o własnych peowskich, lewackich, giertychowskich sędziach zasiadających wcześniej w Trybunale Konstytucyjnym.
Czyli każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego był, jest i będzie w pewien sposób politycznym, też ze względu na polityczną sejmową procedurę powołania. Nie jest to jednak najważniejsze. Ważne, by ten polityczny sędzia był w orzekaniu wewnętrznie niezależny od nikogo.

0: kogo, ale to już jest cecha charakteru, wewnętrzna niezawisłość. Inną, też ważniejszą niż fałszywa apolityczność sędziów Trybunału Konstytucyjnego sprawą jest konstytucyjny wymóg artykułu 194, by kandydat, cytuję, wyróżniał się wiedzą prawniczą. A jak ocenić tę wiedzę? Tu są do oceny dwie uzupełniające się płaszczyzny. Droga formalna, pozwalająca ocenić dorobek naukowy kandydata, potwierdzony stopniami, tytułami, recenzjami, egzaminami i publikacjami. Ta formalna ocena jednak nie wystarcza, by uznać czyjś dorobek i wiedzę prawniczą za wyróżniające, wystarczające w najwyższym konstytucyjnym stopniu, tak wysokim, by z zaufaniem powierzyć kandydatowi opiekę i ochronę konstytucji państwa. Zwrot wyróżniająca wiedza prawnicza w sposób oczywisty i logiczny obejmuje bowiem również, bo musi obejmować, szacunek dla konstytucji i wartości w niej zawartych, dla konstytucyjnego ustroju państwa, dla dorobku nauki prawa polskiego. Obejmuje stosowanie polskiego prawa zgodnie z konstytucją, jej wartościami i zasadami. Obejmuje zgodnie z ustaloną doktryną prawa stosowanie konstytucji, a nie jak się ją samemu uzurpatorsko w oderwaniu od reguł prawa prywatnie rozumie. Czyli ocena szacunku dla konstytucji, dorobku doktryny prawa, dla postanowień, zasad i wartości konstytucji jest poza formalną, drugą stroną wyróżniającej wiedzy prawniczej i stosowania się do niej przez kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Warto przyjrzeć się, czy pan Maciej Berek, kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, spełnia wymóg wyróżniającej się wiedzy prawniczej, obejmujący również szacunek dla postanowień konstytucji i jej stosowania w praktyce. Czy można więc uznać, że pan Berek spełnia wymóg wyróżniania się tej wiedzy i szacunkiem dla konstytucji, gdy jako prawa ręka premiera jest współautorem do dziś obowiązującej uchwały Rady Ministrów nr 162 z 2024 roku, w istocie faktycznie obalającej Trybunał Konstytucyjny w konstytucyjnym kształcie, gdy istotnie faktycznie zdemolował konstytucyjny ustrój Rzeczpospolitej, gdy odmówił orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjnie wiążącego skutku i zaprzestał ich publikowania w dziennikach urzędowych. W tej uchwale 162, pisanej na polecenie premiera, pan Berek uznał Trybunał Konstytucyjny za organ nieistniejący, jego skład zaś, wybrany wcześniej przez demokratyczny Sejm, za nieprawidłowy, orzeczenia za niebyłe i zobowiązał sądy polskie do ich nierespektowania. Pan Berek, wykonując polecenia rządu, doprowadził tym do obecnego chaosu prawnego w RP i naraził obywateli na liczne kłopoty, straty i szkody. Nadto sam premier otwarcie przyznał publicznie, iż wysyła pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego nie by orzekał, lecz by, cytuję, zrobił tam wreszcie porządek i odbił Trybunał Konstytucyjny, co oznacza dalsze paraliżowanie i sabotowanie tego ważnego ustrojowo organu, a nie jego ochronę. Kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, mającego wykonać takie nielegalne działania, nie można uznać za właściwego i odpowiedzialnego. Wysyłanie kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z takimi destrukcyjnymi wcześniejszymi dokonaniami i z takimi zadaniami do wykonania zasługuje raczej na ocenę prokuratorską i odpowiedzialność karną, a nie na wykorzystywanie go w roli sędziego Trybunału w celu sprzecznych z rolą sędziego funkcji. Pan Berek zresztą zdania nie zmienił i Trybunał Konstytucyjny uznaje za nieistniejący. Można się spytać wobec tego, to gdzie on kandyduje? Skoro pan Berek miałby zająć miejsce pana sędziego Justyna Piskorskiego, kłamliwie, obraźliwie nazywanego dublerem, to znaczy, że sam też zostałby dublerem. Pan Berek wykonywał gorliwie nielegalne, antytrybunalskie, antykonstytucyjne polecenia swego zwierzchnika, dowodząc całkowitego braku swej niezawisłości, co także dyskwalifikuje go jako kandydata na jakiegokolwiek sędziego. Panie prezydencie, obecny Sejm zapewne wskaże pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego, jednak pan, jako zobowiązany na mocy artykułu 126 ust. 2 Konstytucji do, i tu cytuję, stania na straży polskiej Konstytucji, policji, koniec cytatu, nie pozwoli chyba, by taka postać mogła nadal prowadzić destrukcję państwa, tym razem z wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego, skierowaną na jego zniszczenie, ale też na unieważnienie wyboru pana prezydenta w demokratycznych wyborach w 2025 roku. Proszę o to pana prezydenta jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który odczuwał wielokrotnie haniebne działania obecnych władz, w tym pana Macieja Berka, skierowane przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu i jego sędziom. Krystyna Pawłowicz.
1: Nocne powtórki w net.

0: No co?
1: Nocne powtórki w net.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. Tutaj my ze wzruszenia z panem wiceprezesem już po prostu rozpływamy się, ponieważ powrócił do nas, do studia profesor Ludwik Pieńkowski. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie, wypoczęty, pełen sił, energii,
3: nowych
4: idei. Oglądał
3: się pan wiatraków po całej Europie. Jest oczywiście wiceprezes Zbigniew Zieliński.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
3: Łza tutaj, taka wzruszenia, że przyszedł pan profesor, powrócił. My się baliśmy o pana profesora, bo tam jak pan profesor pojechał, to tam od razu wszystkie media mówiły o tych pożarach gigantycznych.
4: No były gigantyczne pożary.
3: W Chorwacji.
4: W Chorwacji, w sumie niedaleko od tego miejsca byłem, a o tym pożarze dowiedziałem się
3: W autopsji,
4: ale nic się nie stało. Po prostu wieczorem mówię do żony: patrz, jaki piękny zachód słońca, jakie czerwone niebo.
3: A tam ledwo co
4: to powiedziałem, to tak, że zaraz, już jest dużo po zachodzie słońca. Coś musiało się stać. No i to był ten wielki pożar koło Splitu i Omiszu.
3: Ale to, i co, pojechał pan tam później?
4: O parę dni później tam, nie to, że specjalnie pojechałem, żeby to oglądać, ale akurat do Splitu pojechałem na wycieczkę i...
3: Ale to nie było tak, że tam płonął las wiatraków, nie?
4: Nie. Las wiatraków nie spłonął, to spłonęły domy, samochody.
5: Nie palą,
4: duża tragedia.
5: Wiatraki.
4: Tam były ofiary śmiertelne, dużo cierpienia było. Odnośnie wiatraków, to Chorwaci budują wiatraki.
3: Tak?
4: Tak, szpecą sobie te góry, brzydko to wygląda, ale nie budują takich wielkich farm. Nie widziałem, przejeżdżając z północy na południe Chorwację, wielkich farm wiatrakowych. Natomiast na szczytach gór, na graniach budują te wiatraki. Te wiatraki, no tam wieje, no to pracują. Natomiast to, co rzuca się w oczy, to nie ma tam farm fotowoltaicznych. Fotowoltaika jest lokalnie i tylko na bardzo małą skalę wykorzystywana, a na pytanie do Chorwatów, dlaczego u nich nie ma, no dlatego, że nasz rząd, chorwacki rząd, no nie finansuje farm fotowoltaicznych.
5: Znaczy nie dopłaca.
3: Czyli on jest taki nienowoczesny?
4: No, są bardzo nienowocześni. To ilość słońca jest straszna, a fotowoltaiki mało. No oczywiście to ma związek też z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. No bo jak jest bardzo dużo słońca, no to ryzyko pożaru tak wzrasta.
5: Znaczy tej farmy fotowoltaicznej?
4: No okolic farmy fotowoltaicznej najbardziej narażone na pożary są magazyny energii. Stąd przepisy, które w Polsce zostały wprowadzone odnośnie magazynów energii, no są... No nikt już nie będzie robił tak ryzykownych instalacji, o których no nie ma żadnych decyzji o pożarze, który był rok temu w Markach, spłonęły dom mieszkalny. I tam, jaka rola była fotowoltaiki, magazynów energii, no to jedynie jest bardzo dużo, bardzo dużo jest plotek. I,
3: ale czy my możemy od Chorwatów czegoś się nauczyć, naprawdę skorzystać z jakichś doświadczeń, czy nie?
4: Wydaje mi się, że tak. To znaczy, że racjonalność wykorzystania wiatraków i racjonalność wykorzystania fotowoltaiki, dowiedzieć się, jak oni to robią, jaką mają sytuację,
3: po prostu, to na pewno. Ale to ktoś wygląda na to, ja to zrozumiałem dość prosto, nie dopłacać, po prostu bez sensu.
4: Bez sensu nie dopłacać, tak, no bo no, fotowoltaiki w Chorwacji jest tyle samo mniej więcej, co w Norwegii, a ilość słońca w Norwegii i w Chorwacji jest nieporównywalna.
3: No tak.
5: No może mają właśnie takie regulacje, że nie nakręcają biznesu tego fotowoltaicznego, że z drugiej strony tam u nich ten wiatr wieje rano w jedną stronę, potem w drugą stronę te wiatraki muszą się obracać tam, tak?
4: Nie, to nie ma z tym problemu żadnego.
5: To one się obracają, no.
4: Natomiast druga rzecz z wiatrakami, no to jest obserwacja z podróży. Okolice Bratysławy i Wiednia, czyli brama pomiędzy Alpami i Karpatami.
3: Taka ładna. Taka
4: ładna, taka zabudowana.
3: No, jeszcze nie, ładna.
4: Nie, już bardzo brzydka. Lata temu już tam Austriacy wybudowali olbrzymie pola wiatraków, które strasznie denerwują Słowaków. Oczywiście po stronie słowackiej też są plany, żeby to budować, ale one na szczęście nie są realizowane. O tym, jak to niszczy krajobraz wzrokowo, to trzeba pojechać i zobaczyć. Co najmniej zjeść lunch albo kolację. Próbować zjeść w okolicznościach ładnych przyrody, to się nie uda. Okazuje się, że z wiatrem te infradźwięki niesione, to dudnienie, naprawdę słychać. Ja nie mam jakiegoś super słuchu, ale to słychać. I to się niesie kilkanaście kilometrów. Kolejna rzecz to umęczliwe...
3: Muzyka sfer, tak.
4: Taka muzyka wyższych sfer, tak.
5: A te infradźwięki to nie słychać, bo jakoś powinno się czuć. Te
4: infradźwięki to się tak... Nie słychać oczywiście, ale takie dudnienie słychać. Mhm. Takie rytmiczne op. Mhm. I to jest coś niesamowitego, to wielkość tego pola. No uzasadnienie jest, no bo tam wieje wiatr, to takie uzasadnienie, no dobrze, to wykorzystajmy. Uzasadnienie dalsze, że tam akurat przemysł jest, tak, jest rafineria. No i czerpią duże korzyści Austriacy.
3: Ale Austriacy czerpią, ale to jest na ich terenie, tak?
4: Na ich terenie, tak.
3: Ale przeszkadza sąsiadom.
4: Przeszkadza,
3: ale
4: to jest...
3: Ale co ale będziesz sąsiad jest słabszy. Gadał, co masz? Ja, moje pole, moja stodoła, tak?
4: Tak jest.
5: No to, ale u nas jakoś tak nie ma takich narzekań na wiatraki, że właśnie, bo no tam stroboskopowe efekty powodują na lądzie, bo te morskie nasze to tam specjalnie są niesłyszalne. Ja tam słyszałem.
4: Ale takiego pola wiatraków, jakie jest pomiędzy Bratysławą a Wiedniem w tych okolicach, to w Polsce ja nie widziałem.
5: No to jeszcze nie ma, bo tam na Bałtyku dopiero powstają setki kolejnych. Ale jeszcze a propos wiatraków, jeżeli można się wtrącić, bo tutaj profesor powiedział o tej negatywnej stronie wiatraka, poza finansową, która pewnie przynosi tam dochody niesamowite, to jest to, że w niemieckiej prasie ukazał się artykuł, że poza tymi dźwiękami to morskie farmy wiatraków powodują zmniejszenie opadów, deszczu. Ponieważ zatrzymują jednak, ten wiatr wieje wolniej, bo nawet według ich obliczeń i pomiarów to jest 2 metry na sekundę i to powoduje, że ten deszcz zamiast docierać tam, że kiedyś docierał poprzednio na brzeg, to teraz spada w okolicach farmy i te opady są mniejsze o 10-15%.
3: To ja bym miał pomysł, żebyśmy uruchomili lobby producentów parasolek. To żebyśmy ale to powstrzymali
5: właśnie nie za bardzo, bo to pada w okolicy tych wiatraków
3: morskich.
5: No, coś takiego. Ale do lądu już tak nie dociera, więc to taki kolejny aspekt. I to jest dziwne, że to właśnie Niemcy podnoszą. Ten temat, bo jeżeli może jakoś trochę...
3: Ale Rafał to jest imię polskie.
4: A Rafał, tak, to zaraz do Rafałów przejdziemy. Jeszcze tak. Tylko...
3: Dzisiaj, proszę Państwa, jednym z punktów najważniejszych to jest Rafał. I jak się Rafał dogadał z Rafałem.
4: Rafałem, tak.
3: Jak, ale to dobrze, to dojdziemy do tego. Panie wiceprezesie.
5: No właśnie to wybiło na temat tych wiatraków i niemieckich reakcji. To tutaj odbiło się jeszcze echem ten nasz podpis prezydenta pod specustawą, która umożliwia w jakimś sensie tą budowę w Choczewie, mimo tego, że to dopiero jest jeszcze bardzo daleko, bo tam ciągle nie ma umowy, to są takie echa również brytyjskie, że oni się zaczęli martwić, że Komisja Europejska może mieć pretensje co do finansowania ze strony publicznymi środkami, więc mogą być jakieś blokady płatności. Natomiast Niemcy, czyli Mecklenburgia, Pomorze Przednie, tylko Szczecina, strasznie się rozdyskutowali po tym, że 280 kilometrów od naszych granic powstanie elektrownia w Choczewie. Jakie to jest okropne. Bardzo duża dyskusja, tam setki komentarzy. Jest kilka takich, które mówią, no ci Polacy to może i tam dobrze robią, bo będą mieli coś niezależnego, my tutaj pozbywamy się energetyki, ale większość to jest taka, że się martwili tym, że to jest drogie. Potem jak już elektrownia przestanie działać...
3: Niemcy się o naszą kieszeń
5: troszczyli się.
3: No i nowość.
5: Taki najczęściej to było to, tyle pieniędzy, a ile można byłoby z tego wybudować wiatraków? Nie, wiatraków. Wiatraków, fotowoltaiki. Co oni tam robią w ogóle? Po prostu generalnie bez sensu. Według nich ta budowa. I to bym zamknął ten temat.
3: Pozdrawiamy tych.
5: na Klęburgię przednią.
4: To jedziemy do, jak to Rafał dogadał się z Rafałem.
3: No właśnie, bo tych Rafałów to u nas dużo.
4: Dużo. No, pozdrawiamy oczywiście redaktora Rafała Ziemkiewicza, bo to nie o nim będziemy tu mówić, tylko o innych Rafałach. Ale wyjeżdżając na wakacje, złożyłem kilka zapytań do instytucji publicznych z prośbą o informację, jak to jest z tym projektem budowy reaktorów BWRX-300 w Polsce, który jest absolutnie nietransparentny. Nic nie wiadomo, o co chodzi, a decyzje o wielkich pieniądzach no, mają być podejmowane. W szczególności Polski Fundusz Rozwoju ma włożyć olbrzymie pieniądze do bardzo dziwnego biznesu, o którym po prostu nie wiemy.
5: Więc... A jakie kwoty tam wchodzą w grę?
4: No to jest 4,2 gigawata wybudowy, oddania rynku sołowowowi w Polsce. Także to jest 4,2 gigawata w energetyce, która jest energetyką cieplną, czyli taką, która zawsze produkuje. No to jest nieporównywalna z niczym skala w Polsce. No bo to,
3: no,
4: co
3: ale
4: na przykład,
3: ile to będzie?
4: No miliardy.
5: To 200 miliardów, no powiedzmy szczerze, 200, no, dobrze, tak? No i tak to... jak Choczewo, który ma podobno,
4: nie,
5: tak?
4: Nie, Choczewo jest dwa razy więcej niż Choczewo.
5: No 4 gigawaty, a tutaj 3, są 3.
4: To jest niecałe 3.
5: A w Choczewie są 3.
4: No ale to jest dużo droższa technologia wobec tego...
5: Czyli 200 nie. miliardów, 400.
4: No tak. No. Ale to skala jest olbrzymia, ryzyka.
3: Zdążą przed wyborami?
4: Przypuszczam, że zdążą, bo...
3: Bo to jest teraz, nie, to nie, tam... bo tu zaczyna się wyścig, nie? Bo trzeba to uruchomić mechanizmy, ale się nie da cofnąć.
4: No ale podziwiamy w ostatnich latach wejście na dużo wyższy poziom systemu, który umożliwia przepływy publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni. Kiedyś mieliśmy jakąś sytuację z korupcją, z kopertami, no teraz tego w ogóle nie ma, nie ma takiej możliwości.
3: Czysty kraj
4: teraz jest. No przecież KPO, te przekazanie tych pieniędzy.
3: Pamiętam, Cimoszewicz kiedyś zrobił taką akcję Czyste Ręce.
4: Czyste ręce, tak? To teraz wszyscy mają czyste ręce. Ci, którzy wzięli te jachty z KPO. Tak, te mają czyste ręce, te hotele sobie tam budują. Wszyscy mają czyste ręce.
3: I czyste hotele.
4: Czyste hotele, tak, za nasze pieniądze. No, doktor Kacprzyk no, miliony zarabia. Też wszystko legalne, faktury, wszystko legalne.
3: Korygował, bo on tam...
4: No, tam drobne korekty wprowadził, nie 6 milionów, tylko 3.
5: Tylko, że nie mógł skorygować, bo jak już zostało wystawione, tak, zatwierdzone, to nie jest
3: zarobiony,
5: takie
3: nie, że on
4: no, zarobiony nie zauważył, protokół, że 3 miliony mu za dużo zapłacili. Ale wszystko jest... Znaczy tu ten dużo wyższy poziom. Jak on się objawia? Mianowicie tu w tym energetyce jądrowej, w tym projekcie BWRX-300 mamy spółkę SGE, której jedynym właścicielem jest Sołowow, której prezesem jest pan Rafał Kasprów. I ta spółka żąda od spółki...
3: Ale to nic z szachami, nic nie ma wspólnego.
4: Nie. I ta spółka żąda od spółki o nazwie OSGE, gdzie udziałowcem jest Orlen, pieniędzy za licencję projektu, którego nigdy nie pokazała. Nazywają ten projekt standardowym projektem, ale coś takiego w obiegu prawnym międzynarodowym w ogóle nie istnieje, bo gdyby był taki
3: ale
4: projekt standardowy...
3: Ale może gdzieś na stronie, tak jak pan, ten raport pani Gorgoniowej...
4: Tak, on istnieje w wyobraźni, a tym niemniej pan Sołowow, miliarder, żąda opłat licencyjnych. I teraz tak, pana Sołowowa...
3: Znaczy jeszcze nie istnieje.
4: Tak, no nie istnieje, bo nie pokazał. Może to istnieje, ale niech pokaże. Właśnie o to pytałem w tych...
3: Jak byłem mały, to pokazywałem, bo tak on może już dorósł.
4: I pan Rafał Kasprow reprezentuje tu interesy pana Sołowowa, żąda tych pieniędzy. Od kogo? No żąda tych pieniędzy od pana Rafała Kasprowa, który reprezentuje firmę Orlen Synthos Green Energy.
3: Czyli od pana i ode mnie też.
4: Tak, ale umowę zawiera pan Rafał Kasprów z panem Rafałem Kasprówem. No to jest genialny system, przepraszam, dojenia publicznych pieniędzy przez prywatnych.
3: No i co, ludzie się nie uczą?
4: No nie wiem, czy się uczą.
3: Uczą
4: nie
3: się,
4: wiem,
3: jak kto... genialne systemy takie prowadzili.
4: No ale...
5: Przepraszam, może ja tutaj wyjaśnimy trochę dokładniej, o co się w tym wszystkim rozchodzi.
3: Tak?
5: Się rozchodzi o to, że mamy BWRX, mamy te reaktory, no i jest spółka OSGE oraz spółka SGE i Orlen. Orlen OSG to jest spółka po 50% Orlenu i SGE, której własnością jest Michał Sołowow, najbogatszy Polak w kraju, czyli w sumie ten OSG to jest Orlen SGE i SGE, która jest własnością tego właśnie Michała Sołowowa, ale problem polega na tym, że SGE, czyli ta firma Sołowowa, dysponuje wyłącznością na dystrybucję technologii tych reaktorów,
0: które nie istnieją,
5: ale ma wyłączność w Polsce, na Węgry, w Wielkiej Brytanii, Bułgarii i w paru krajach, co jest w ogóle dosyć zaskakujące. I ta sam Sołowow, no to jego majątek to jest rzędu 27 miliardów złotych. Natomiast wybudowanie jednej tej elektrowni pod Włocławkiem, no to jest rzędu, to są właśnie kwoty rzędu 20 miliardów złotych.
4: Nie, 20 miliardów to jest kwota na jeden blok, a tam 6 ma być takich bloków wybudowanych.
5: Pod Włocławkiem?
4: Tak, 6.
5: To jest
4: miliardy złotych, tylko to są miliardy dolarów.
5: Spółka OSGE ma kapitał, ona nic nie produkuje, także ma kapitał około 500 milionów złotych i oczywiście ona nie jest w stanie niczego wybudować tutaj, więc to, te przepychanki o te licencje, no to są takie trochę jak na waciki, bo jedyną przedsiębiorstwo, które może to wybudować, sfinansować, no to jest Orlen, taką elektrownię. Natomiast te spółki OSGM, które mają 500 milionów złotych, no to w ogóle...
4: Ale tu chodzi o dojenie przez pana Sołowowa pieniędzy opłatę licencyjną projektu, który nie istnieje.
5: Tak, ale on ma tą wyłączność na dystrybucję, stąd te pieniądze chce.
4: Nie, to dostać. Nie można dystrybuować coś, czego nie istnieje. Natomiast najgorsze w tym wszystkim... Najgorsze jest oczywiście stanowisko ministra Motyki, naszego ulubieńca, który uznał, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest, jeżeli Polski Fundusz Rozwoju wejdzie jako udziałowiec do tego systemu OSGE i w ten sposób te pieniądze zostaną zapłacone. No bo prezes Orlenu, pan Fonfara, no strasznie się ostatnio taki nerwowy jest, jeżeli ma opowiadać o OSGE. Mówi, że ta umowa jest niesymetryczna, że trzeba coś zmienić. No, taką nerwowość wykazuje i nie bardzo rozumiem dlaczego, no bo przecież świetny układ z przepływu pieniędzy z publicznych do prywatnych.
3: Ale on jakoś tą nerwowość uzasadnia, czy nie?
4: No nie wiem. Wydaje się, że może czuje się pominięty w jakichś tych przepływach finansowych. Trudno powiedzieć, nie chciałbym tutaj wyrokować, bo tutaj wszystko jest tylko w domysłach. To, że jest nerwowy w swoich wypowiedziach i mówi, że jest asymetria, że trzeba to zmienić, że poprzednia umowa była jeszcze gorsza. No tak, ale nie wiedzieliśmy nic o poprzedniej umowie, a o obecnej przynajmniej wiemy, bo się mleko wylało, że firma SGE żąda od firmy OSGE pieniędzy.
5: No bo mam właśnie tę dystrybucję, ma te właśnie. Czy to jest,
4: ale opłat licencyjny za projekt, który nie istnieje. Rafał dogadał się z Rafałem. Fantastyczne,
3: ale u pana Rafała na kampusie też była podejmowana kwestia energetyki, ale zdaje się, że ten poziom tego przekazu był dosyć taki żenujący. Nie chciał nawet za bardzo tego tematu podejmować. No ale w końcu to jest ważna sprawa. Tak. Tam wszyscy byli.
4: Na tym kampusie brylował prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, pan Onichnowski, no już opowiadał takie androny, że trudno to zrozumieć, jak człowiek zajmujący takie stanowisko w Polsce może takie rzeczy opowiadać.
3: Można jednego androna, takiego, jakąś rodzynek jakiś?
4: Że OZE zapewni nam dobrobyt i szczęście, że rozwój OZE zapewni nam dostatek energetyczny, finansowy, rozwój kraju.
5: Odporność.
4: Także przecież wiadomo, że w grudniu,
3: i walczy
4: listopadzie,
3: z wirusami jeszcze.
4: Tak, że mamy zapewnione, gwarantowane co najmniej 2 tygodnie, kiedy nie wieje i nie świeci i kiedy cały system elektroenergetyczny musi funkcjonować na energetyce cieplnej.
5: No może nie musi. No w każdym razie generalnie taka no śpiewka,
4: musi, o której może się zawalać.
5: No tak, mówił o tym, że tam odporność nam zapewni. No to jest ta śpiewka, którą wszyscy nucą od Unii, od Unii Europejskiej, po wszystkie firmy, Taurony w Polsce, Orleny, no wszyscy tak mówią, więc on to powtarza, bo nie może mówić inaczej. Ale tu trzeba przyznać, tutaj profesor zwrócił uwagę z tą ciepłą energetyką, że w 31 sierpnia, trochę tak można by powiedzieć symbolicznie, zostały zamknięte dwa ostatnie bloki węglowe w Dolnej Odrze.
4: Tak, no została zagazowana Dolna Odra.
3: Symboliczna data, 1 września.
4: Tak, jeszcze tutaj o tej sile państwa. Wyjeżdżając na urlop, wysłałem te kilka takich zapytań do instytucji publicznej z prośbą o udzielenie informacji. Wiadomo, że 2 tygodnie jest termin na udzielenie takich informacji. Wróciłem sobie z wakacji, patrzę.
3: No i jest odpowiedź.
4: No tak, tak. To, co jest ważne, to te instytucje publiczne najczęściej odpowiadają. Natomiast no uniki. A to, że jakiś wyrok sądu, który mówi, że mamy udzielić informacji, to jest taki jednostkowy, to nas nie dotyczy. Albo unik inny. A pytanie zostało zgłoszone e-mailem, a będzie rozpatrzone dopiero wtedy, jak będzie faktyczny dokument z moim oryginalnym podpisem, albo tam z podpisem zaufanym. I zwracam uwagę, że to jest olbrzymia asymetria w siły człowieka, obywatela, który o coś pyta państwo i państwa. Popatrzcie państwo, że jeżeli mieliśmy takie sytuacje, że ktoś napisał jakiś e-mail, w którym groził, były groźby zawarte przeciwko policjantowi, no to natychmiast aresztowano człowieka, redaktora i na 3 miesiące, mimo że to nie był jego adres e-mail, tak? Ja ten mój wniosek wysłałem z adresu e-mail powszechnie rozpoznawalnego, znanego z mojego miejsca pracy. I tu instytucja państwowa, która podważa wiarygodność takiego przekazu, powołując się, że jest jakiś wyrok sądu administracyjnego, że rozpatrzony wniosek dopiero będzie, jak będzie z podpisem, no to jest po prostu
3: objaw taki. Później się może pojawić jeszcze w kwestia neosędziego, czy tam coś, że można zakwestionować każdy wyrok.
4: Także ta asymetria, to zderzenie się, no jest...
3: A to już taki był pisarz, Franz Kafka tak pisał o takich...
4: Tak, to się bardzo po prostu rozwija. No pamiętam, że dla Franza Kafki standardem psucia państwa była jednak korupcja, tak?
3: No, a teraz
4: wynieśliśmy to na znacznie wyższy poziom.
3: Tak, ale to trochę mi też przypominało, ja widziałem wczoraj taką animowaną wersję Folwarku Zwierzęcego, bardzo aktualna, że tak powiem, historia Orwella i są właśnie równi i równiejsi. No właśnie, bo najpierw było zwierzęta są równe, ale później jednak są niektóre lepsze.
4: No tak, no i ten koń w tym Folwarku Zwierzęcym Orwella, tak?
3: No, tak, ale on lubił pracować.
4: Lubił pracować.
3: A naiwny był troszkę, ale chciał dobrze. Ale Napoleon to jest główny bohater, Napoleon, przypominam,
4: tak jest.
3: Folwarku Zwierzęcego, który główny macher. Widzę ciągle w telewizji machera, tylko, ale to już nie będę tutaj odnośnie. No dobra, no i co? I ściana, ale pisze pan teraz.
4: No tak, tak,
3: podpisze.
4: Tak, wszystko uzupełnię, że tak powiem i mam nadzieję, że będę mógł znacznie więcej powiedzieć. Tak, będą jakieś konkretne odpowiedzi od tych instytucji państwowych.
3: Ale ten wyborów będzie trwał i nic się nie będzie tak specjalnie, tylko to będą dalić oczywiście te pieniądze, póki można.
4: No jestem przekonany, że wejście Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli zapłacenie kolejnej transzy naszych pieniędzy po to, żeby finansować licencję projektu, który nie istnieje. Nie istnieje, bo nie został pokazany. Oczywiście stanowisko OSGE jest takie, bo tam była Szczepan Ruman zapytał i odpowiedź była z OSGE. Szczepan Ruman tutaj występuje w Radiu Wnet, tak?
3: Tak,
4: klub przyjaciół ziem rzadkich.
3: Tak, bardzo.
4: I tam odpowiedź była z OSGE, że jak to przecież ten projekt istnieje? No gdyby istniał, to by go pokazano. Oczywiście ja nie żądam i nie oczekuję, żeby ktoś pokazywał jakieś tajemnice handlowe, tajemnice technologiczne. Niech to wszystko zabiałkuje. Ja mam naprawdę kilkunastoletnie doświadczenie w czytaniu czystych stron z NRC, bo te czyste strony, które oczywiście wszystko niby blokują, no jednak zawierają oprócz tych czystych stron informacje istotne. Po pierwsze jest spis treści dokumentów. Po drugie jest odniesienie do prac naukowych, do prac badawczych. Także jeżeli istnieje ten program, ten projekt standardowy, o którym OSG mówi, że się należy im opłata za licencję, to niech go pokaże. Oczywiście w zakresie takim, jakim jest to możliwe ze względu na...
3: Nie może pan uwierzyć na słowo, że on jest fajny i można płacić spokojnie, bo to są ludzie przecież nasi wybrani na poważne stanowiska.
4: No ludzie, którzy majątek zarobili. No pan Sołowow miliardy zarobił, no, to, a pan nawet 20 milionów nie zarobił.
3: Można zaufać takiemu człowiekowi.
4: No to trzeba zaufać,
3: Na paszczę, tak. Przyjąć wszystko.
4: Tak, no także niech pokażą ten projekt, bo to zawarli w 23 roku umowę na 40 milionów kanadyjskich dolarów na pisanie PSAR-u, czyli wstępnego raportu bezpieczeństwa. Zamiast złożyć ten wniosek teraz w połowie roku, co było wtedy obiecane, podpisując tę umowę z Kanadyjczykami, to złożyli jedynie jakieś zapytania, czyli luźne dokumenty, niezobowiązujące do Państwowej Agencji Atomistyki w sprawach, które są ważne, ale oczywiście ważne jako marginalne, nie decydują o kosztach. Zasadnicza rzecz w przenoszeniu takiej technologii Beverly 300 z Kanady, gdzie w ogóle jeszcze nie zostałaby wbudowana do Polski, to jest zupełnie inna geologia. I tu ryzyka w Polsce będą znacznie większe. Tam w sumie koszty będą znacznie większe.
5: W tej chwili to tam jest mowa o jakichś tam 100 milionach dolarów. To w ogóle są, że tak powiem, drobne
4: ale
5: pieniądze wobec samej budowy. Tam po prostu nie ma pieniędzy, żeby wykonać to.
4: Tak, nie chodzi o to, że ten projekt, niszczycielski charakter tego projektu nie polega na tym, że 100 milionów dolarów przepada, no bo to nie raz straciliśmy większe pieniądze. To jest blokowanie rozwoju, to jest blokowanie 6 co najmniej lokalizacji energetycznych na jeden, jedyny projekt. To jest blokowanie pomysłów, żeby inne technologie rozważyć. To jest blokowanie rozwoju polskiej nauki, bo wszystko jest zogniskowane tylko na jednej technologii Beverly 300. Przecież jeżeli mamy wybudować, Michał Sołowow chce wybudować 4,2 co najmniej gigawata, no to nie będzie miejsca na inne technologie. A kto to wybrał? Ile to kosztuje? No on to wybrał, bo on na tym zarabia, bo on już dzisiaj zarabia na tym. Nieważne, czy to będzie wbudowane, czy nie, żądając opłat licencyjnych.
3: No ale on ma tyle, ale przecież się podzieli, przecież nie zje, jakby ja nawet diamenty codziennie
4: No ale dlaczego mamy płacić
3: opłaty? On chyba kocha Polskę, tak?
4: Nie wiem, czy kocha Polskę, kocha...
5: Wydaje mi się, że tam z tą budową to będzie raczej słabo i to...
4: Ale to nie chodzi o to, żeby budowę, to chodzi o blokowanie rozwoju Polski.
5: Ale mamy jakiekolwiek inne projekty poza Beverly. Na razie nie możemy sobie poradzić z Choczewem, gdzie wszystko jest, można powiedzieć, pod kontrolą. Jest jedna spółka Skarbu Państwa, która tam chce budować i nie może się dogadać, więc jeżeli tam nic się nie dzieje, to w tych innych projektach ja też mam trochę takie wątpliwości, czy to jest wiarygodne. No tutaj te prawa dystrybucji jako wyjątkowe, że jedna firma ma na całą Europę umowę z tą GE Hitachi na dystrybucję tej technologii, to na pewno to zniknie za chwilę, bo przecież to będą
4: ale ilość szkód, chodzi o to, po pierwsze, ta metodologia zapewnia przepływy finansów publicznych do prywatnych kieszeni, po drugie, niewielkie.
5: Ale inne projekty chyba mogą iść.
4: Nie ma miejsca. Znaczy, jeżeli 4,2 gigawata jest na coś przeznaczone, no to na więcej.
5: Polska... No ale ma być druga elektrownia jeszcze w tej koło.
4: A czy będzie na nią miejsce, jeżeli... To zaraz będą dyskusje.
5: To w tej chwili jest tak, że jeżeli chodzi o Choczewo, no to ona w zasadzie może ruszyć, prawda? Natomiast tutaj, w przypadku BWRX-a, to jest, perspektywy są tak odległe, że to...
4: Ale blokowanie lokalizacji dzisiaj się dokonuje.
5: No tak, ale...
4: Blokowanie rozwoju nauki polskiej dzisiaj się
5: to blokowanie
4: decyduje.
5: Nauki polskiej to ma miejsce dużo wcześniej, no, tak, na szerszy niż tylko tam.
3: No, nauka polska teraz
5: bardzo podupadła. Bardzo tak. Ale jeszcze a propos
3: osoby
5: tego,
3: z doktoratami takie wspaniałe są.
5: Słuchajcie, bardziej przyziemne, bo te bloki węglowe są zamykane i będą. To w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy, że ceny węgla poszły w górę. Jak również peletu, który jest ekoprojektem bardzo popularyzowanym.
3: I benzyna poszła w górę.
5: Ale ukazały się właśnie taki w Energetyka 24 chyba, takie oszacowanie na nadchodzący sezon grzewczy 26-27. Dom, bo nie ma już tego ogrzewania systemowego, czyli elektrociepłownia, która tam zasila, tylko każdy dom ma swoje pompy ciepła, tam węgiel. I okazuje się, że ten ekogroszek, który jest tak polecany przez Ministerstwo Klimatu, Środowiska i czegoś tam, to jest po prostu najdroższy. Gaz ziemny wychodzi dla czteroosobowej rodziny, budynek 150, wychodzi 8800 zł, a pelet 12800 zł. Jest 50% droższy nawet od gazu ten pelet. Także ludzie, którzy zostali wprowadzeni w ten projekt, te zmiany, wymiany pieców na peletowe, no to po prostu będą pokrzywdzeni. I tu jest, mi się wydaje, że tu większe pieniądze wchodzą w grę niż te 100 milionów dolarów w przypadku od ludzi.
3: No, to ja tak, a ja muszę tutaj, bo mam cytat, żebym zdążył, proszę Państwa, to tak w ogóle to tak. O, jak zwodnicza jesteś nadzieją. Ty, nasza, przychodzisz, obiecując nam spokojność błogą, a rozwiewasz się cieniem, snem, niby tumanem. No, tak to wygląda mniej więcej, że tak powiem, nasze perspektywy. Nadzieja, spokojność, błoga, przyszłość wspaniała. Tak jak właśnie słyszeliśmy na kampusie, tak, że wszystko będzie pięknie, cudownie, ale to jest niestety tuman.
5: Mgła.
4: Taka mgła.
5: No i to właśnie niestety przed tym sezonem to zamykanie elektrowni idzie pełną parą i kopalni też, także zobaczymy jak to będzie, ale jeżeli można się nawiązać do Energetyko radiacji, to kiedyś opowiadaliśmy o katastrofie tam w Pilchowicach. Tam została spuszczona woda i szlamy. Te szlamy pozostały tam denne, które tam już 50 lat odkładały i zatruły rzekę. I to cały czas trwa, ponieważ kolejne deszcze wypłukują kolejne partie i to dalej ta rzeka jest zatruwana, ale są różne badania, generalnie nie wiadomo, co z tym zrobić. Między innymi został wykonany pomiar radiacyjny. Czy tam jest promieniotwórczość, jakieś skażenie promieniotwórcze? Okazało się, że nie ma.
4: No.
5: natomiast co zrobić z tym szlamem? Czy go oczyścić? Czy co? Tym się niestety nie zajmuje. Tam Tauron to robi, ta spółka Skarbu Państwa. Tego nie ma. Natomiast zmierzyli poziom radiacji i okazało się, że jakby może się wszyscy mogli spodziewać, tego nic się nie stało, ale w papierach zostało odnotowane, że nie ma zagrożenia radiacyjnego.
4: Nie no, badanie stopnia radiacji różnych osadów dennych ma sens. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje nam historię tego, co się działo. I na przykład w osadach dennych, w różnych stawach, niestawach, badając poziomy radiacji tych mów, no wiadomo, kiedy były jakieś próby jądrowe, kiedy była katastrofa w Czarnobylu.
5: Ale na takim poziomie, to nie jest na poziomie zagrożenia, prawda?
4: Nie, no to jest badanie takie, nie na poziomie, że szukamy zagrożenia, tylko to jest badanie na poziomie szukania jakie
5: to
4: były przepływy wody.
5: Prawda?
4: To tak, no. To są bardzo
5: to
4: niskie aktywności.
5: Czyli
4: to, że mierzono tam akurat poziomy, nie wiem jakie to były, bo nie znam detali akurat.
5: Tam chodzi o zagrożenie, bo tam chodzi o zatrucie tymi szlamami, one są trujące.
4: No, oczywiście zatrucia tam nie mogło być radioaktywnego, nie można w ogóle ośmieszać idei prowadzenia badań naukowych, bo prowadzenie badań naukowych osadów.
5: Badań naukowych oczywiście, no, tak, nikt nie ma sens.
3: No ale tutaj jest ryzykowna
5: w tym przypadku
3: sprawa z tymi
5: było...
3: nauką polską, teraz trochę lekko.
4: No z nauką polską ryzykowna sprawa to jest związana z nadużyciami, które dokonywane są na poziomie wykorzystania sztucznej inteligencji.
3: Ale jak...
4: Każdy korzysta ze sztucznej inteligencji do weryfikacji, do sprawdzania, do szukania źródeł.
3: No, ale też takie osoby czasem wypowiadają, ja słuchałem tych wypowiedzi i to nie była sztuczna inteligencja, to była żywa. Gorgoniowa.
4: Tak, no i teraz...
3: Była taka sprawa gorgoniowa.
4: Tak, i teraz są dwie, tutaj jak już ten wątek dostaliśmy, jedna rzecz no, bulwersująca to jakieś dziesiątki czy setki tysięcy złotych płacone za to, żeby powstał jakiś dokument, ale jest druga strona.
3: Jest, chociaż pan mówił o dokumentach, które nie istnieją, to jest wyższy poziom, tak?
4: Tak.
3: Za które płacimy.
5: Ale one w pewnym sensie wirtualne
3: ten chociaż
5: są.
3: Istniał, to już może...
5: No, bo został, ale w PDF-ie. W PDF-ie to w zasadzie wirtualny, no nikt nie trzeba było go drukować.
4: Ale jest też i druga, groźniejsza strona medalu, no to na przykład są na przykład koła naukowe, które zamiast produkować... pokazywać to, czym się zajmują, to zajmują się produkcją raportów, które są na poziomie, że tak powiem, bardzo prymitywnej sztucznej inteligencji. Takiej ameby. No. I bez żadnych refleksji powielają jedynie...
3: To są profesorowie, doktorowie?
4: Nie, to są koła, znaczy profesorowie, tak. Po pierwsze, że ktoś bierze pieniądze, to jest źle. To, że profesorowie, to jest jeszcze gorzej. Ale najgorszą rzeczą jest no to, co młodzież robi. Jeżeli młodzież zawiązuje koło naukowe i okazuje się, że jedynym zainteresowaniem koła naukowego jest publikowanie raportów generowanych przez sztuczną inteligencję, które jedynie promują jakieś foldery reklamowe jakichś firm. W jaki sposób może to robić coś, co się nazywa koło naukowe?
5: Ale,
4: to po co to?
5: Ale to jest,
3: wszystko
5: to jest,
3: wymaga redefinicji.
5: Nie, to wszystko, nie. Wszystko panowie, wymaga. Nie, bo to potrzebne. Jest powstaje koło naukowe, czy tam wydział geologii jakiś tam powstanie. Chodzi o to, że muszą być wyniki działań. A wyniki działań w postaci raportów. Więc oni tworzą te raporty.
3: No tak, jedno, że tam w tych raportach, ale
5: musi
3: można napisać
5: raport,
3: w raporcie, że w tym roku stworzyliśmy 357 raportów.
5: Albo że
3: Jezus Maria, ale osiągnięcie.
5: Że wykorzystaliśmy jakiś bardziej rozbudowany model językowy.
4: Ale zaraz. Jeżeli do tego sprowadzam...
3: Półtorej minuty, to puentujemy.
4: Działalność naukowa. Jeżeli naukowcy są kontrolowani na tej zasadzie, że muszą stwarzać bez przerwy dużo raportów, a jednocześnie mają produkować faktycznie prace naukowe, no to po co jest ta druga warstwa kontroli? Jak są faktyczne prace naukowe opublikowane, które cokolwiek wnoszą, to ta druga warstwa kontroli tylko służy do tego, żeby no, ludzie niefachowi mogli kontrolować naukowców.
3: Ale fachowy...
5: No, ale raporty są niezbędne po prostu. Tak, każdy o tym wie.
4: Tak, podkładka musi być.
3: Ale fachowy tutaj to jest specjalista od wiadomości, Jakub Duszak już przyszedł, proszę państwa, będzie zaraz opowiadał o tym, co się dzieje na świecie, więc myślę, że gramy na... No, powrót pana profesora doprowadził do tego, że nie mieliśmy czasu na puszczenie ani jednej piosenki, ale myślę, że to była muzyka prawdziwa słuchać Sfera. Pana profesora i pana wiceprezesa. No, a ja byłem tylko takim akompaniamentem, ale to tak być
5: może. Dyrygentem.
3: Dziękuję bardzo uprzejmie, panie profesorze. Czekamy na zwrotne wiadomości z różnych instytucji państwowych, no bo już pan napisze łapką, niektórzy może jeszcze coś tam się zreflektują i niech żyje deal między Rafałem i Rafałem. To pan.
4: Dziękuję.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W naszym studiu Rafał Dudkiewicz, dziennikarz, publicysta, ale też reżyser, człowiek wielu talentów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: I chyba trzeba powiedzieć, że ekspert od świata służb, co nam się bardzo, bardzo...
2: Nie lubię tego słowa ekspert, bo się tyle osób tytułuje ekspertami, że mogę powiedzieć raczej o sobie bardziej pasjonat.
1: Pasjonat.
2: Od różnych stron przyglądam się tym służbom, bo jest to świat niewątpliwie fascynujący, ale staram się też do tego podchodzić w sposób bardzo racjonalny.
1: I w aferze Zonda Krypto od służby zaczniemy, tylko tytułem wstępu podziękuję bardzo, bo zbliżamy się do 453 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Jeżeli nas Państwo na YouTubie oglądają, to zachęcam, żeby subskrypcję zostawić. Można komentarz zostawić, bardzo to algorytmy lubią, szczególnie w taki sposób jak Zonda Krypto, to jest istotne. Polubić albo nawet podbić, jak przy piątku jeszcze Państwo możecie podbić materiał, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, bo zaufajcie mi Państwo na samym początku tej rozmowy już w ciemno, że będzie warto dać lajka i podbić, bo to będzie ciekawa rozmowa, a zaczniemy ją od cytatu z oficera służb, skoro od służb już mówiliśmy, bo drogi redaktorze, zasięgnąłeś opinii różnych także oficerów byłych służb. Co w ogóle, o co chodzi w aferze Zonda Krypto? Jak to jest możliwe, że ta afera tak długo trwała i w takim kształcie się rozwinęła?
2: Do tego tak tutaj klikam w ten telefon, nie dlatego, że jestem niegrzeczny i odpisuję komuś na SMS-y czy coś innego śledzę, tylko chcę zacytować fragment takiej mojej wczorajszej porannej rozmowy z oficerem, byłym oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, panem podpułkownikiem Markiem Świerskim, bo pozwoli mi zacytować ten fragment naszej rozmowy i powiedział, że nie muszę jak gdyby anonimowo odwoływać się do naszego dialogu, wymiany zdań, tylko mogę się powołać, że to w trakcie rozmowy z nim taką uwagę poczynił i ona jest bardzo trafna, gorzka, bolesna, ale myślę, że na punkt wyjścia do rozmowy, drogi Łukaszu, drodzy Państwo, to jest chyba najlepsza obserwacja, tak bym to ujął. Otóż tutaj cytuję słowa pana podpułkownika Marka Świerczka, byłego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W większości państw postkolonialnych, pozbawionych autentycznych elit narodowych, korumpująca się władza w naturalny sposób wchodzi w styk z przestępczością zorganizowaną. Polska na razie nie osiągnie poziomu Bułgarii czy Słowacji, nie wspominając o Ukrainie, ale jesteśmy na dobrej drodze. Koniec cytatu. Słowa dosyć gorzkie, ostre, a ta wymiana się nawiązała i ten cytat mnie i przybił, ale wydał mi się trafny też z tego powodu, bo rozmawialiśmy właśnie o wątku pana Mariana W., zwanego Mańkiem, istotnej postaci w całej tej historii, ponieważ to u niego po raz ostatni był widziany, czy też wiadomo było, że był na spotkaniu w jego stacji paliwowej w Czeladzi pan Sylwester Suszek i potem po prostu przepadł, a żeby było ciekawiej, w tym czasie zniknęły po prostu wszystkie materiały z monitoringu, czyli to wszystko, co działo się na tej stacji w jej okolicach, po prostu przestało istnieć. Tego obrazu nie mamy. Wiemy też o tym z materiałów śledczych, że ostatni raz po tym spotkaniu, czyli po godzinie 15:06 albo 15:08, prawdopodobnie po raz ostatni w swoim telefonie logował się Sylwester Suszek, a od tamtej pory ślad po